No tak, moi drodzy, zaczynamy dzisiejszą naukową kurupatwę. To program, który to audycja, która jest najdłużej na naszej antenie już od marca tego roku, także naprawdę zaczęliśmy od tej audycji wieczornej. Już teraz nie pamiętam kiedy, ale w marcu, pod drugiej połowie marca. Na początku były to audycje dość krótkie, a później zacząłem Państwu opowiadać o nauce, o naukowo, ale w sposób popularno-naukowy różne rzeczy. A dzisiejszym tematem będzie, moi drodzy, internet. Ale internet taki w podejściu od internetu rzeczy przez internet ciał po internet of me, czyli człowiek w centrum świata rzeczy inteligentnych. Inteligentnych rzeczy oczywiście w cudzysłowie, bo chyba inteligentni my jesteśmy tylko. Są tacy, dla których prawdziwym celem internetu rzeczy jest integracja z nami jako istotami biologicznymi i myślącymi i to w taki sposób, abyśmy mogli płynnie korzystać z tej integracji na każdym kroku i w każdej chwili, nie martwiąc się o konfigurację połączenia, zabezpieczenia i dostępy w gąszczu czujników, przetworników i procesorów. Czy to rzeczywiście byłoby dobre i czy będzie to dobre? Bo tutaj, moi drodzy, musimy wziąć pod uwagę to, że to się dzieje na naszych oczach. Według orędowników raczej hasła niż konkretnego rozwiązania technicznego brzmiącego Internet of Me, czyli dosłownie internet mnie, a inaczej mój internet, albo ja jako ośrodek sieci, jedynym logicznym rozwiązaniem jest umieszczenie nas, czyli ludzkiej jednostki, w centrum tego wszystkiego. Wszystkie urządzenia i systemy muszą odnosić się do nas, a nie my do każdego z nich, a to będzie wymagało od nas posiadania i kontrolowania naszych danych w sposób, który ułatwi tym urządzeniom i systemom zrozumienie nas, tak, aby mogły działać bardziej autonomicznie w ramach ustalonych przez nas parametrów, by robić to, co chcemy, bez konieczności mikrozarządzania. To właśnie jest istota internetu mnie, czyli inaczej mojego internetu. Obecnie internet rzeczy polega na tym, że moje urządzenie rozmawia, w takim sensie mówię rozmawia, przede wszystkim ze swoim producentem. Ten daje mi konto, a ja dostaję aplikację na telefon, która komunikuje się z serwerem producenta. Dane przepływają od producenta do mnie. Połączenie tego wszystkiego, działający system i kontrola za pomocą aplikacji jest dla nas po prostu niewygodna. Jeśli dałoby się to wszystko umieścić w czymś, co zwykliśmy nazywać osobistą chmurą, czyli też jedna z definicji Internet of Me, to mógłby powstać mój osobisty interfejs, czyli takie połączenie, takie złącze aplikacyjne, nazywane czasem AP of Me, czyli albo API of Me. Tutaj różnie to się tłumaczy. A po co to wszystko? A wszystko dookoła ma myśleć tylko o nas i o naszych potrzebach. Ma myśleć tylko o tobie i o twoich potrzebach. To jeden z pomysłów, jak radzić sobie ze złożonością, co dobrze opisano w książce Trillions autorstwa Mikea McManusa, Petera Lucasa i Joe Balaya. Według autorów tej książki eksplozja połączonych urządzeń doprowadzi kiedyś do powstania sieci z bilionami węzłów, która przyćmi internet, jaki znamy. Będziemy musieli nauczyć się zupełnie nowych technik, aby nad tym wszystkim zapanować. W sieci Internet of Me może to być mój dom, twój dom, wraz ze wszelkiego rodzaju podłączonymi urządzeniami. W powiązanym z internetem rzeczy systemie internetu
mojego pozwalamy na przykład samochodowi i domowi komunikować się ze sobą autonomicznie, bez zbędnej interakcji z nami samymi. Przenosimy po prostu nasze zaufanie na te autonomiczne, inteligentne rzeczy w naszej sieci. Samochód na przykład informuje dom, że musi się często ładować i że zużywa dużo energii. W domu jest wielu innych użytkowników energii, więc przedstawia im samochód. Istnieją oni jako społeczność zaufanych urządzeń, która ma cel wyznaczony przez właściciela. A celem będzie utrzymać zużycie energii w określonych granicach, aby zmniejszyć koszty. Tak więc ta społeczność rządnych energii urządzeń musi negocjować o dostęp do zasilania. Jeśli więc klimatyzacja działa, gdy samochód chce się naładować, będzie musiał poczekać albo zmusić klimatyzator do zatrzymania się. Jeśli utrzymanie chłodu w domu jest najwyższym priorytetem, klimatyzacja może przeważyć. I tutaj decydują o tym informacje z innych urządzeń, czujników obecności domowników, czujników obecności tych urządzeń, czujników temperatury i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ciekawi to Państwa, jak to będzie wyglądało? Nie wiem, czy to będzie takie proste i w ogóle dla nas normalne, że urządzenia, które są w domu, komunikują się między sobą, jak tutaj opisano, wręcz walczą o to, żeby dostać energię. Negocjują, no tutaj nazwano negocjują, aby nie doszło do walki. Zobaczymy za chwileczkę, co będzie się działo. Chwilka muzyki dla Państwa. Tak, wracamy do naszego internetu rzeczy i nie tylko rzeczy. Internet of Me wstępuje jednak na wyższy poziom, gdyż priorytetem są w nim potrzeby właściciela sieci. Jeśli pomimo wszystkich wskazań czujników samochód wie, w cudzysłowie, że właściciel musi dotrzeć gdzieś w określonym czasie, czyli pojazd musi naładować akumulator, aby go tam dostarczyć, ten priorytet może przeważyć nad klimatyzacją. A jeśli utrzymanie chłodu przed jazdą jest absolutnie niezbędne, społeczność może zdecydować, że koszt dodatkowego zużycia energii jest uzasadniony. Istnieje wiele rodzajów sytuacji, w których trzeba żonglować bardzo złożonymi priorytetami i pętlami logicznymi typu jeśli to, to tamto. W swoim raporcie z 2016 roku firma Gartner prognozuje, że niezbędne w tym świecie jest uczenie maszynowe. Bez tego żaden system nie poradzi sobie w zarządzaniu eksplozją złożonych informacji.

monitorować, udostępniać i kształtować. Techniki śledzenia tych danych są dostępne już od jakiegoś czasu. Wszechobecne są na przykład urządzenia typu fitness, takie jak opaski, które śledzą ruchy, sen czy inne funkcje biologiczne, takie na przykład jak tętno. Byliśmy świadkami fali inteligentnych zegarków służących nie tylko do przeglądania internetu, sprawdzania kalendarza i poczty elektronicznej, ale również do rejestrowania parametrów biologicznych. Pojawiają się już inne urządzenia, które skanują na przykład mózg użytkownika. Jedno z takich przykładowych urządzeń o nazwie MeloMind śledzi fale mózgowe i oferuje dopasowaną do nich muzykę. Można nawet kupić urządzenia do noszenia dla swoich zwierząt, które pozwalają na śledzenie ich funkcji biologicznych i neurologicznych. W ślad za prostymi urządzeniami śledzącymi funkcje biologiczne, no takimi na przykład jak krokomierz, idzie wiele nowych rozwiązań i pozwalają one na szybkie dzielenie się naszymi najbardziej intymnymi informacjami biologicznymi i poznawczymi. Bo czyż to, jak śpimy, nie jest informacją intymną? No przyznam się, że sam używam takiego zegarka czasami. I gdy kupiłem go w zeszłym roku, to byłem zafascynowany wręcz czasami tą jakością snu, bo pokazywał to i tamto, jak się śpi, czy dobrze, czy źle. I sami Państwo wiecie, że to jest trochę wciągające. Później od tego troszeczkę odszedłem, ale niekiedy używam innych funkcji, chociażby właśnie mierzenia tętna, czy ciśnienia, czy też tego, co ten zegarek pozwala zrobić. Na ile to jest wiarygodne i miarodajne, no trzeba by było sprawdzić chociażby w gabinecie lekarskim. Czasami oznacza to, że ludzie przesyłają i dzielą się danymi na temat swoich wzorców snu, dystansu, jaki przebiegli i dokładnej trasy lub dziennego spożycia kalorii. Zbieranie danych o nas samych w ten sposób tworzy ogromne zasoby danych, na które jest, nie ukrywajmy, wielu chętnych. Pracodawcy mogą śledzić swoich pracowników nie tylko w pracy, ale także przez cały czas. Firmy ubezpieczeniowe otrzymają pełny wgląd w to, jak ludzie żyją. Firmy będą mogły śledzić nasze zachowania konsumenckie, dowiadując się w ten sposób o nas najbardziej prywatnych rzeczy. W ramach internetu rzeczy powstaje coraz większa branża urządzeń, które monitorują ludzkie ciało i przesyłają zebrane dane przez internet. Sfera ta nazywana bywa internetem ciał, czyli Internet of Bodies. Cóż to takiego jest? Należy do niej coraz szerszy wachlarz urządzeń, które łączą w sobie oprogramowanie, sprzęt i możliwości komunikacyjne w celu śledzenia osobistych danych zdrowotnych, zapewnienia niezbędnej opieki medycznej czy poprawy komfortu ciała, funkcji zdrowia lub samopoczucia. Jednakże urządzenia te komplikują również dziedzinę, która już jest pełna zagrożeń prawnych, regulacyjnych i etycznych. Znaną badaczką internetu ciał jest Mary Lee, matematyk z firmy Rand Corporation. Analizuje ten wyłaniający się zbiór technologii skoncentrowanych na ludzkim ciele i połączonych z internetem. Bada on korzyści, zagrożenia dla bezpieczeństwa i prywatności oraz implikacje etyczne oraz przedstawia zalecenia mające na celu zrównoważenie ryzyk i korzyści związanych z internetem ciał. Przygotowane przez nią stadium RAND definiuje internet ciał jako urządzenie, które zawiera oprogramowanie lub możliwości obliczeniowe i może komunikować się z urządzeniem lub siecią podłączoną do internetu, które zbiera dane zdrowotne lub biometryczne wygenerowane przez osobę i lub może zmienić funkcjonowanie ludzkiego ciała. Obecny ekosystem internetu ciała obejmuje takie urządzenia jak Fitbits, inteligentne rozruszniki serca i pompy insulinowe sterowane za pomocą urządzeń mobilnych. Urządzenia internetu ciała są podłączone do sieci i są

noszone, połykane lub chirurgicznie wszczepione w ciało człowieka, umożliwiając mu przekazywanie informacji przez internet. W oparciu o te informacje ciało lub urządzenie może w niektórych przypadkach być bezpośrednio modyfikowane, moi drodzy. No tak jak w przypadku inteligentnego rozrusznika serca czy pompy insulinowej. Technologie internetu ciał mieszczą się w szerzej rozumianym pojęciu internetu rzeczy, ale jak sama nazwa wskazuje, urządzenia internetu ciał wprowadzają jeszcze bardziej intymną interakcję pomiędzy ludźmi a gadżetami. Bo urządzenia takie monitorują ludzkie ciało, zbierają dane dotyczące zdrowia i inne informacje osobiste, a następnie przesyłają te dane przez internet. Wiele urządzeń, takich jak trackery fitness, jest już w użyciu. Potoki danych o wszystkim, od diety po interakcje społeczne, mogą pomóc w poprawie profilaktycznej opieki zdrowotnej, zwiększeniu produktywności pracowników i zachęceniu ludzi do aktywnego udziału w dbaniu o swoje zdrowie. Sztuczne trzustki mogłyby zautomatyzować dawkowanie insuliny dla diabetyków. Interfejsy mózg-komputer mogłyby umożliwić osobom po amputacjach sterowanie protezami kończyn za pomocą umysłu. No tutaj może się uśmiejecie, moi drodzy. A inteligentne pieluchy mogłyby ostrzegać rodziców za pomocą aplikacji Bluetooth, kiedy muszą być zmienione. No to chyba najważniejsza informacja. Chwilka muzyki. No tak, wracamy teraz. O co pytacie Państwo? No dobrze, co z tym wszystkim zrobić? A gdzie tu prywatność? Te urządzenia przecież będą wiedzieć o nas wszystko. No i tutaj musimy zdać sobie z tego sprawę, że to w pewnym sensie taka inwazja na naszą prywatność. Jednak nie wszystkie przypadki zastosowania internetu ciał są związane z opieką zdrowotną. Bo taki przykład, firma Biohax, zajmująca się bioinżynierią, wbudowała chipy w ponad 4000 osób, głównie dla wygody. W jednym z szeroko komentowanych przykładów 50 pracowników Three Square Market zgodziło się na wszczepienie mikrochipu wielkości dużego ziarna ryżu, podobnego do tego, który jest wszczepiany zwierzętom domowym, aby móc je zidentyfikować i zlokalizować, gdy się zgubią. Na przykład. Chip ten pozwala tym pracownikom uzyskać dostęp do budynku bez klucza, płacić za przedmioty machnięciem ręki przy automacie, odliczając kwotę natychmiast z konta, zamiast używać pieniędzy oraz logować się do swoich komputerów. Może to i fajnie wygląda, ale ja bym nie chciał mieć takiego. Państwo chyba też nie. Zresztą nie wiem, nie będę do kogoś mówił, może takie rzeczy ktoś chciałby ze słuchaczy mieć. Internet ciał dzieli się na trzy kategorie, nazywane również generacjami. Pierwsza to urządzenia funkcjonujące na zewnątrz ciała. Do tej kategorii należą urządzenia noszone, takie jak Fitbit czy zegarek Apple, a także urządzenia typowo medyczne, jak na przykład inteligentna pompa insulinowa. Tylko w zeszłym roku sprzedano prawie, bagatela, 400 milionów urządzeń typu Fitbit, zegarków, innego typu rzeczy, a przewiduje się, że do 2024 roku liczba ta wzrośnie do ponad 600 milionów. Kolejna kategoria to urządzenia umieszczone wewnątrz ciała. Mogą być one połykane lub wszczepiane w celu monitorowania lub kontrolowania różnych aspektów naszego zdrowia. Zalicza się do tego rodzaju na przykład implanty ślimakowe, inteligentne pigułki cyfrowe, a nawet sztuczna trzustka. Trzecia grupa to już urządzenia wbudowane w ciało. W tym wariancie wbudowane maszyny i ludzkie ciało są połączone jakby
funkcjonalnie i mają zarazem połączenie w czasie rzeczywistym ze zdalną maszyną, czyli ze zdalnym komputerem. Do takich systemów należy Brain Computer Interface, gdzie mózg jest bezpośrednio połączony, moi drodzy, z zewnętrznym urządzeniem, które może monitorować i kontrolować funkcje ciała w czasie rzeczywistym. Potencjalne zastosowania techniki internetu ciał są bardzo liczne. To m.in. implanty mózgu, które mogą umożliwić osobom po amputacji sterowanie inteligentną protezą lub sztuczne organy wewnętrzne, zoptymalizowane do wydzielania enzymów w określonych interwałach czasowych. Niestety wszystkie upatrywane w tym korzyści są osłabiane przez rozliczne zaostrzenia i zastrzeżenia prawne, etyczne i związane z ochroną prywatności. To bogactwo danych budzi w szczególności fundamentalne obawy związane z indywidualnym prawem do prywatności i do autonomii. A jakież to obawy są, moi drodzy? Już zaraz Państwu opowiem o tych obawach. Główne obawy związane z danymi dotyczącymi internetu ciał dzielą się znów na trzy kategorie. Pierwsza to przede wszystkim bezpieczeństwo. Podobnie jak każde urządzenie z dostępem do sieci, urządzenia internetu ciał są podatne na naruszenia bezpieczeństwa. Jednak w przypadku urządzeń i danych internetu ciał, może będę mówił w skrócie, IOB, stawka jest znacznie wyższa. W szczególności w przypadku wbudowanych urządzeń medycznych, manipulacja danymi lub zablokowanie dostępu do konta może skutkować poważnymi obrażeniami ciała, a nawet śmiercią. Wyobraźmy sobie, że rozrusznik serca światowego przywódcy z dostępem do sieci Wi-Fi został zhakowany przez wroga. No skutki mogłyby być jeszcze poważniejsze niż tylko szkody wyrządzone osobie korzystającej z urządzenia. Prywatność to druga kategoria. Urządzenia, które tworzą ekosystem IOB, czyli internetu ciał, przypomnę, oznaczają niezliczone obawy związane z prywatnością, ponieważ śledzą, rejestrują i przechowują takie rzeczy jak miejsca pobytu użytkowników, funkcje organizmu, a także to, co widzą, słyszą, a nawet niekiedy myślą. Czy firma ubezpieczeniowa może odmówić odszkodowania na podstawie informacji uzyskanych za pomocą cyfrowej pigułki? Określenie, kto może mieć dostęp do tego rodzaju danych osobowych i zdrowotnych, gromadzić je lub wchodzić z nimi w interakcje, jest kluczowym zagadnieniem w przypadku każdego z urządzeń internetu ciał. No i trzeci aspekt to wykrywalność. To aspekty rozwijające problemy związane z prywatnością. Im więcej urządzeń IOB, tym większy obszar tego, co było dotychczas całkowicie intymną sprawą. I jest on odsłonięty. W 2017 roku amerykańska agencja Food and Drug Administration zatwierdziła pierwszą cyfrową pigułkę z wbudowanymi czujnikami, które rejestrują, że lek został przyjęty. Pigułka ta okazała się skuteczna w leczeniu schizofrenii i niektórych form zaburzeń dwubiegunowych i depresji, stanów, w których przestrzeganie leczenia przez pacjentów ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania nawrotom. Pacjenci mogą udostępnić te informacje swoim opiekunom i lekarzom za pośrednictwem portalu internetowego. Oczywiście pojawiło się od razu mnóstwo obaw co do możliwości przejęcia tych danych przez niepowołane osoby. Ewolucja inteligentnych urządzeń w służbie zdrowia powoduje, że linia między człowiekiem a maszyną się zaciera i tworzy nowe obawy o bezpieczeństwo konsumenta, o bezpieczeństwo człowieka i prawa do prywatności. Nie trudno zatem sobie wyobrazić,
że taka ilość szczegółowych informacji, moi drodzy, którymi dysponują urządzenia bez odpowiedniej kontroli, jednocześnie niesie ze sobą wiele zagrożeń, na przykład naruszenie prywatności, wykorzystanie danych bez autoryzacji i innych. Są też inne obawy wykraczające poza sferę opieki medycznej. A jak to wszystko się skończy? No nie skończy, dopiero się to zaczyna, moi drodzy. Ale to jeszcze za chwileczkę, chwilka muzyki. Tak, już tak zupełnie na zakończenie. Są te obawy, o których wspominaliśmy, wiążą się z wynalazkami. Takimi jak technika firmy Amazon, która opatentowała opaski zaprojektowane do śledzenia i rejestrowania lokalizacji pracowników oraz ruchów ich rąk. Jeśli opaska wyczuje zastój w produktywności, będzie wibrować, aby zachęcić pracownika do skupienia się. Choć nie wiadomo, czy Amazon kiedykolwiek wyprodukuje to urządzenie, zdaniem jej zwolenników takie rozwiązanie mogłoby pomóc firmom zwiększyć wydajność i zmniejszyć podatność na błędy. A z nas zrobić roboty? Czy bat taki? Wibrująca opaska batem na człowieka. No dobrze, ponieważ jednak w ten sposób pracodawcy otrzymywaliby bardzo prywatne informacje od swoich pracowników i o swoich pracownikach, na przykład informacje o przerwach na toaletę, istnieją oczywiste obawy, że to narusza ich prywatność, a przede wszystkim prawo do prywatności. Okazuje się, że być może mając świadomość, jak kontrowersyjne jest zbieranie danych o aktywności ciał, Big Tech szuka sposobów, by zachęcić ludzi do korzystania z takich rozwiązań. Za taki pomysł można chyba uznać patent Microsoftu. Polegałby on na wydobywaniu kryptowaluty przez określoną aktywność ciała. Mierzono oczywiście za pomocą odpowiednich urządzeń. Zatem użytkownik tego rozwiązania byłby wprawdzie inwigilowany w każdym swoim ruchu, ale jednocześnie kopałby kryptowalutę dla siebie. Dochodzimy więc do tego, że wymarzony Internet of Me byłby środowiskiem biznesowym, w którym dzielilibyśmy się swoją intymnością z wielkim bratem w zamian za wynagrodzenie. Czy o to chodziło marzącym o uczłowieczeniu internetu rzeczy? Nie wiem. Jak Państwo sądzą, można do nas napisać po programie albo w każdej chwili podzielić się swoimi uwagami. Czekamy. 20:50 zbliża się na naszym radiowym zegarze. Ja kończę swój dzisiejszy dyżur przed mikrofonem w Radiu Kuropatwa. Zapraszam Państwa jutro o godzinie 7 rano na poranny program od 7 do 9.10. To na dzisiaj wszystko, co dla Państwa przygotowałem w programie o internecie, ale tak szerzej, głębiej i ciekawiej. Życzę spokojnej nocy, dobrych snów. Do usłyszenia jutro rano. Mam nadzieję, że spotkamy się w komplecie jeszcze większym niż dzisiaj. Życzę Państwu jeszcze raz dobrej, spokojnej nocy i pięknych snów. Bez internetu rzeczy. Dobranoc Państwu. Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak umamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku naszego cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą. Dzisiaj ponownie naszym gościem pan dr Norbert Szaluś, zajmujący się pacjentami onkologicznymi, ale też w swoich terapiach próbuje i testuje produkty z rekomendacji świętej Hildegardy. W ostatnim odcinku rozmawialiśmy o orkiszu, a dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o ziołach, przyprawach, takich można powiedzieć bestsellerach, gwiazdach, które święta Hildegarda praktycznie zaleca człowiekowi do codziennej diety. I chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać właśnie o bertramie, galgancie, piołunie, czyli nalewce piołunowej, którą święta Hildegarda zaleca dla każdego człowieka w takim cyklu od maja do października, aby zabezpieczyć się, czyli profilaktycznie, przed różnymi chorobami, infekcjami, które mogą nas dotykać. Także dzisiaj chciałabym właśnie zadać panu doktorowi pytanie właśnie, co o ziołach? Czy one są potrzebne? Czy pomagają nam trawić? Czy to jest zbytek szczęścia? Coraz mniej lekarze, w zasadzie mogłabym powiedzieć, że lekarze akademicki w zasadzie nie stosują ziół, natomiast lekarze, którzy zajmują się medycyną naturalną, zachęcają do stosowania tych ziół. Czy one rzeczywiście coś dają, czy jako przyprawy, czy jako środki samodzielne w różnych terapiach, czy właśnie ten bertram, galgant hildegardiański, czy piołun, jest sens stosować?
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Jolu. Jeszcze może ja powiem ogólnie od swojej praktyki tych pacjentów onkologicznych, w jakich aspekcie stosuję, bo zapewne Państwo znajdziecie moje gdzieś tam wykłady na różne tematy. Natomiast jeżeli mówimy o Hildegardzie, fakt faktem, że coraz częściej stosuję powiem jakie i te przyprawy faktycznie. Jeżeli mówimy, to byśmy powiedzieli cztery, czyli dwie nalewki, dwie przyprawy, ale wiemy, że te dwie przyprawy również mają tabletki. Bo to jest dosyć też ważne i proszę to wziąć pod uwagę. Na przykład mając pacjentów onkologicznych i myślę, że w wielu rodzinach jest ten problem, czy stosować, czy nie stosować. Oczywiście no ja muszę powiedzieć, że stosować, ale powiem Państwu, dlaczego lekarze mówią, żeby nie stosować. Po pierwsze...
0: Szczególnie łączyć w terapiach onkologicznych.
1: Z jednej prostej przyczyny. Ja kończyłem studia dosyć dawno temu. No, mieliśmy dosyć szeroką fitoterapię w Wojskowej Akademii Medycznej. Natomiast okazuje się, że obecnie na studiach medycznych nie ma fitoterapii. No to moje pytanie, no skąd ci lekarze mają...
0: To wiedzieć.
1: Mają wiedzieć. No, czym innym jest to, że dając leczenie dosyć trudne dla pacjentów, mówimy, dobrze, nie idzie to leczenie pod względem, znaczy terapeutycznie, że tak powiem kolokwialnie idzie, ale mamy problemy na przykład ze szpikiem kostnym, z osłabieniem, z apetytem, no to jak sam organizm dojdzie do siebie, to wtedy damy. No i tutaj mając pacjentów, a bardzo często, jak wiemy, no, skarżą się, no, tak jak na wstępie będziemy, na brak apetytu, no to ja nie będę tych omawiał, tylko powiem o wichtosanie i powiem o nalewce piołunowej. Wiemy, że wichtosan to głównie rzęsa wodna i jak Państwo wiecie, że święta Hildegarda rzeczywiście opisuje to w stosowaniu do różnych guzów, bo przecież jeszcze nie było histopatologii, nie wiedzieliśmy, że to są guzy typu nowotworowego, aczkolwiek wiele osób tam mówi o tym, że już... No ale wiem, że to była zupełnie inna osoba, doktor Kościoła, także tu pewne rzeczy musi wziąć pod uwagę, że mogła wiedzieć i najprawdopodobniej wiedziała. Ale jeżeli mówi wichtosanie, no to wiemy, że to jest rzęsa wodna. I cóż takiego jest w tej rzęsie wodnej? No przerabiając analitycznie, no wiemy, że ma bardzo wysoką zawartość aminokwasów. I to aminokwasów tak zwanych egzogennych i endogennych. Czyli egzogennych, tych, których nie możemy dostarczyć. Czyli mamy tak, osobę z osłabionym przewodem pokarmowym po chemioterapii, z dysbakteriozą. No jeżeli mu damy różne leczenie, to możemy się diety typu wysokobiałkowej, wiemy, że możemy się spodziewać no, różnej wchłanialności, tak? Aczkolwiek wiadomo, że trzeba to zalecać. Natomiast wiemy, że jeżeli mamy nalewkę typu wichtosan, no mamy rzęsę, w której jest bardzo wysoki poziom tych aminokwasów egzogennych, czyli których nie jesteśmy w stanie wytworzyć w organizmie, no to już wchodzi nam ten, mówi, bardzo fajnie rozdrobniony, wysokiej jakości i wysokiej przyswajalności, tak? Bo jeszcze mamy miód i wermut. Pacjenci pytają, no, że nieraz na alkoholu, ale szczerze powiem, że im to smakuje, bo mają zaburzony smak. Mówię, no kiedyś nie było konserwantów, konserwantami były przede wszystkim wino i miód. I tak. To się stosowało. Czyli jeżeli weźmiemy ten aspekt, jeżeli chodzi o rzęsę wodną, aminokwasowy, czyli łatwo przyswajalne białko w postaci płynnej, to już jest jedna wartość. Dwa, bardzo wysokie ma zawartość albumin. Albuminy są produkowane przez wątrobę. Wiele osób traci w trakcie leczenia terapeutycznego ten poziom albumin, co łączy się z obrzekami. Oczywiście to nie jest jakieś wysokie ilości, ale zawsze są, że tak powiem, uzupełniane. Kolejną rzeczą jest to, że w tradycyjnej medycynie chińskiej, daleko wschodniej, gdzie jest wykorzystywana rzęsa wodna, wykorzystuje się również do tak zwanej detoksyfikacji. To jest tam szeroko stosowany przy różnych chorobach artretycznych. Mhm. Możemy to wiązać z tym, że jednak pewne toksyny przewodu pokarmowego ta rzęsa wodna będzie nam wiązała. Mhm. Oczywiście skład jest bogaty i Państwo sobie tam, że tak powiem, przeanalizujecie, ale jeżeli mówimy, bo głównie się opieramy na tej rzęsie wodnej, to wiemy, że mamy aspekt odżywczy, co przy orkiszu w wcześniejszym odcinku mówiliśmy, plus ten aspekt działania odżywczego. Natomiast ciekawa rzecz, o której nie wiem, czy Państwo wiecie, ale na przykład ma szerokie spektrum działania przeciwbakteryjnego. Mhm. Czyli wiemy, że po różnym leczeniu onkologicznym, różnego typu, jako Państwo to sobie weźmiecie pod uwagę radiochemioterapię, no i teraz musimy powiedzieć o tej immunoterapii, to jednak te problemy z przewodem pokarmowym występują, czyli słaba wchłanialność, dysbakterioza, zmiana flory jelitowej. Ja to widzę u pacjentów, poprawę w tej funkcjonalności, ale jeszcze jest dosyć ciekawa rzecz. Poprawa parametrów morfologii krwi. Mhm. Tak, czyli mamy na przykład pacjenta i mówię, dobrze, no jest, widzimy, że tu jest taki poziom dosyć graniczny, nie wiemy, czy będzie ta chemioterapia, a chcemy, że tak powiem, dać coś, że pacjent mówi, no czuję smak, to jest dobre i jeszcze mam wartościowo. No to jest dla mnie ten wichtozan rzeczywiście świetnym preparatem, którym douzupełniam, i ta morfologia się powiem, którym douzupełniam piołunem. No i o piołunie to można mówić tutaj dosyć dużo.
0: Ma bogatą literaturę piołun
1: tak, sam. Tak, tak. No, ten, że tak powiem, boom na piołun się zaczął w 2015 roku po zdobyciu Nagrody Nobla odnośnie artemizyniny, jeżeli chodzi o jako lek zmieniający właściwie dogmat leczenia malarii. No, ale ja jeden z preparatów pochodnych artemizyniny stosuję w formie dożylnej, nie będę tutaj o nim mówił, ale dosyć trudno było ostatnimi czasy zdobyć produkty, jeżeli chodzi o piołun w formie doustnej, można powiedzieć. Ja pacjentom mówię, kiedyś ten piołun wszędzie rósł, teraz już go praktycznie
0: tak, właśnie, to jest
1: praktycznie
0: ciekawe,
1: nie ma. Tak, zdecydowanie tak, ale mówiąc odnośnie piołunu, dla mnie z punktu widzenia też takiego onkologicznego, bardzo ciekawą funkcją jest to, że Państwo wiecie, że działa przeciwrobaczo. My to wiemy, przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo.
0: To najczęściej się wskazuje.
1: Najczęściej się wskazuje. Poprawa apetytu, bo poprawia te funkcje trawienia, na przykład tak zwanego, jak my to mówimy, głowowego, przepraszam za to słowo, ale jeżeli potrzymamy w ustach, to zaczyna, że tak powiem, przez taki odruch, że tak powiem, gardłowo-żołądkowy, zaczyna się lepsze trawienie. Czyli dla tych pacjentów.
2: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Już jest kolejna wartość, ale ma świetne działanie ochronne również na wątrobę. Tak? Bardzo ciekawy, o którym nie wiem, czy Państwo wiecie, czy nie, ale ma działanie ochronne na błony erytrocytów, czyli komput czerwonych krwinek krwi. Czyli pod wpływem chemioterapii jest prawdopodobieństwo, że one się będą mniej rozpadały. Oczywiście ma sam aspekt przeciwnowotworowy, bo jest zbadany i to jest wiele związków tujonowych, działa. Tak jak przed wejściem rozmawialiśmy, że ja przerwałem liczenie związków w artemizynie, czyli w bylicy piołun naszej, na 167 związku, a tam jeszcze była dosyć długa lista. Ale wracam do tego, który mnie rzeczywiście z punktu widzenia tego immunologicznego ujął, to jest właśnie wzrost aktywności i produkcji tak zwanej interleukiny 12. Cóż to jest? To jest taki związek wydzielany przez tak zwane komórki dendrytyczne, kolejne komórki, które troszeczkę tutaj wspomnę, bo w poprzednim odcinku były te naturalne killery, teraz mamy dendrytyczne, czyli drugie przeciwnowotworowe i przeciwwirusowe i przez piołun okazuje się, że taka grupa limfocytów kieruje się w kierunku tak zwanym TH1, a te TH1 limfocyty, nie będziemy ich omawiać, odpowiadają za działanie przeciwnowotworowe, przeciwwirusowe i wyrównanie autoimmunologii. Również jest opisywane, że wody, że te wyciągi na przykład alkoholowe stabilizują poziom aspatów, alatów, czyli kolejny aspekt stosowania na przykład przy leczeniu onkologicznym, że te enzymy wątrobowe będą na odpowiednim poziomie. Ale jeżeli chodzi o artemizynę i jej pochodne z różnych części świata, wiemy, że coraz częściej się bada w połączeniu z leczeniem onkologicznym. Bo cóż tam zaobserwowano? Na przykład uwrażliwienie komórek nowotworowych na poszczególne chemioterapeutyki. To jest niebagatelna rzecz, tak? Że wiemy, że coś działa, ale jak dodamy, to zaczyna mocniej zdecydowanie tutaj
0: poprawia
1: działać.
0: Skuteczność też tradycyjnego takiego.
1: Według mojego dosyć, że tak powiem, chyba jakiegoś tam doświadczenia, zdecydowanie tak. No i daje siłę tym pacjentom, bo w tradycyjnej, dalekiej medycynie to się opisuje do święta Hildegarda, opisuje, że daje siłę. Mm-hmm. Tak, mm-hmm. Że daje siłę. No, między innymi poprzez poprawę tego trawienia, bo działa się też przeciwrzodowo. To możemy te dwie nalewki śmiało mogę rekomendować, jeżeli chodzi o każde leczenie onkologiczne. Natomiast jeżeli mówimy o przyprawach, z punktu widzenia na przykład onkologicznego ciekawy jest Galgant, bo w badaniu na modelu zwierzęcym byłyby takie obserwacje, że działa na przykład przeciwwymiotnie.
0: O, proszę.
1: Tak. Osoby, które na przykład mają bielactwo nabyte, tak? To już nie z onkologii, ale z innych dziedzin, które to już jest dosyć dla niektórych osób. No wiadomo, że jest
0: spektrum.
1: Dosyć tak, szerokie spektrum. Ale miejscowo również działa przeciwbólowa. Ale ciekawą jest też rzeczą, że działa właśnie na modelu zwierzę pokazało, że również może spowodować, bo to jest pochodna imbirowata, powoduje obniżenie również ilości tkanki trzewnej, o której pewnie będziemy też tutaj dyskutować w pierwszym odcinku troszeczkę powiedzieliśmy. Ale no, wiemy, że ma również szeroki aspekt działania przeciwbakteryjnego, przeciwwirusowego, ale ja Państwu powiem, te linie komórkowe, które były badane nowotworowe, tak, to były takie, jak zaczniemy, tu żebym nie pomylił, tak, raki głowy i szyi, linie komórkowe, że hamowały namnażanie płuca, żołądka, przełyku, wątroby. Czyli mamy te w zakresie przewodu pokarmowego. Ale w tradycyjnej medycynie Dalekiego Wschodu jest używane, podobnie jak opisuje do święta Hildegarda, również no, przewód pokarmowy, bo daje gorąco, ciepło, poprawę.
0: Tak.
1: Poprawy, że tak powiem, perystaltyki,
0: tak zwane ciepło. Różnych,
1: dokładnie,
0: tak.
1: Dokładnie tak. Czyli znowu możemy traktować jako przyprawę lub tabletki, ale jednocześnie mamy to leczenie.
0: Nasi niemieccy koledzy, którzy znają Hildegardę dużo dłużej niż my się dopiero jej uczymy, mówią, że niesamowicie super działa we wszystkich chorobach serca. Także właśnie przy...
1: Myślę, że to pochodne imbirowate mają takie, takie działanie i daje to ciepło. Ja mówię, no ja z mojego punktu widzenia obserwuję tych pacjentów, jeżeli chodzi o punkt onkologiczny i dla mnie było to jest niespodziewane działanie, to obniżające poziom, że tak powiem, tej tkanki, czyli tłuszczu wewnętrznego, ale to jest Państwu jeszcze na koniec jedną ciekawą rzecz powiem. W kardiologii myślę, że jak mamy imbirowate, to faktycznie poprzez, że tak powiem, ochronę mięśnia sercowego, poprawę przepływu,
0: tak.
1: Bo tam się opisuje, że działa
0: rozszerza
1: też na tak, że rozszerza naczynie, między innymi też jest takie działanie przeciwwrzodowe, że ono odpowiednio działa też na błonę śluzową naczyń. To myślę, że w takim aspekcie, jeżeli mówimy w punktach kardiologicznych. Drugi, no to wiemy, jeżeli pokazuje, że obniżamy ilość tłuszczu wewnętrznego, też działamy kardiologicznie. Ale ciekawe takie jest jeszcze jedna obserwacja, co dla mnie było rzeczywiście dosyć niespodziewane, że obniża, że tak powiem, prawdopodobieństwo wystąpienia osteoporozy. Tak? Czyli mamy ten kolejny aspekt metaboliczny, który jest no, w pewnym wieku dla pani i dla panów również w pewnym wieku też już jest, że tak powiem, aspektem ważnym. Tylko mówię, no możemy wykorzystać w ten sposób tabletkowy, możemy w sposób, jeżeli komuś to odpowiada, nawet i jako przyprawę, ale też będziemy mieć jakąś wartość cenną prozdrowotną. Natomiast jeżeli przejdziemy do ostatniej tej części, że tak powiem o Bertramu.
0: Kolejnej gwiazdy.
1: Państwo zapewne wielu lekarzy szczególnie czy pani Jola też stosuje.
0: Tak, szczególnie na te czasy. Myślę, że to dla widzów
1: to
0: będzie
1: myślę, istotne. Że pani Jola powie o pewnych doświadczeniach, które mamy tutaj ale pani Jola z informacji niedawno. Natomiast jeżeli chodzimy o Bertram, no to wiemy, że te aspekty działania przewodu pokarmowego, tak? Czyli również to ciepłe, poprawa perystaltyki, my to wiemy. Jest rzeczywiście też badanie pokazujące, że działa na pewne linie komórkowe raka jelita grubego i raka piersi bezpośrednio. Część działania pobudza, na przykład zwiększa ilość komórek, jeżeli chodzi o śledzione, takich immunologicznych. Natomiast myślę, że Państwo w takim aspekcie też nie wiedzą, że on na przykład działa bardzo dobrze ośrodkowo. I w dawnych medycynach tego stosowano, czy dalekowschodniej, na przykład indyjskiej, bo te trzeba powiedzieć, że mają głębokie tradycje, na przykład ochronnie na mózg, ale ciekawe, na przykład przeciwpadaczkowo. Przeciwpadaczkowo działało. No, fakt faktem, że to, co pani Jola za chwilę powie, no to jest to poparte tymi dowodami, obserwacjami sprzed kilkuset lat, jeżeli chodzi o o Indie. Natomiast bardzo ciekawą rzeczą jeszcze jest, i jeżeli chodzi o aspekty metaboliczne, immunologiczne może mniej, ale działa przeciwcukrzycowo. Tak, i na przykład by takie badanie pokazało, że nawet potrafiono u osób zredukować ilość stosowanej insuliny dziennej. Tak,
0: przy Bertramie.
1: Przy Bertramie. Plus oczywiście kolejna niesamowicie ważna rzecz, ochrona wątroby. Ochrona wątroby przed różnymi uszkodzeniami, czy toksycznymi, czy jak to ktoś mówi, wolnorodnikowymi. Bo ja mam, że tak powiem, to jest konwencja tego programu, że mówimy o tradycyjnym, ale jeszcze to, co mówi też i nauka, prawda?
0: Tak. Że mamy potwierdzenie.
1: Że mamy potwierdzenie, tak, że nie tylko, tak. Że XI wiek i średniowiecze jakieś,
0: tak.
1: Która rzeczywiście uchodzi za jedną, że tak powiem, no, można powiedzieć, gwiazd, tak?
0: Tak, wizjonerka.
1: Wizjonerków, tak. I natomiast tu jeszcze mamy to poparte pewnymi dodatkowymi, że tak powiem, badaniami,
0: że
1: które jeszcze nawet pokazują,
0: jest,
1: bo tak. Przecież święta Hildegarda pisze, że uspokaja mózg, tak? W taki gdzieś sposób ochronnie. Okazuje się, że to się potwierdza.
0: W badaniach.
1: Bez dwóch zdań, w badaniach. No wiemy, że obniża poziom zapalny w przewodzie pokarmowym, co jest bardzo ważne, uszczelnia tą błonę śluzową. Nie chcę mówić to w aspekcie covidowym, jak jest ważne, ale to też jest ten czynnik działający przeciwzapalnie.
0: A czy coś na infekcje? Bo teraz coraz częściej właśnie hildegariańscy sympatycy stosują właśnie na infekcje. I wiem, że pan doktor do jakiegoś badania też dotarł, które to potwierdza.
1: Tak, ja dotarłem do badania indyjskiego, i które mówi o przewlekłości w stosowaniu w chorobach tak zwanych, oni to opisywali, zaflegmionych, w cudzysłowie mówiąc, czyli mamy zatkany nos, uszy, gardło, dużo
0: śluzu.
1: Dużo śluzu, mówię, w tych drogach, czy w drogach oddechowych, w górnych drogach oddechowych, nosogardzieli. Oczywiście opisują to, że powinno się go stosować, ale mówię, wiemy, to jest pochodna rumianku, no to jak to mówię, pochodna rumianku, to wiemy, że to przewód pokarmowy, ale oni stosowali w tym aspekcie. Również w paraliżu, w hemiplegii. Natomiast tak opisuje w przewlekłych chorobach i ostrych chorobach infekcyjnych górnych dróg oddechowych. I teraz nawiązuje do tego,
0: właśnie.
1: Co mamy informację sprzed właściwie kilku dni.
0: Tak? Tak, czyli teraz właśnie też mamy dla Państwa tutaj taką propozycję, bo jak się leczyć, jak przeciwdziałać tym różnym infekcjom, bo też trudno jest odróżnić czasami przeziębienie, czy to jest zwykłe przeziębienie, czy to jest grypa nie ta covidowa, nazwijmy to tak, czy jakaś inna grypa. I myślę, że ten Bertram tutaj przyjdzie nam z pomocą. W takich większych dawkach możemy stosować Bertram wspólnie z Galgantem, który moja córka, bo
1: nie wiem, informacje mamy.
0: Czy pan doktor o tym myśli właśnie?
1: Między innymi też.
0: Że moja córka właśnie ten Galgant stosowała też tak jak tabakę, żeby właśnie poprawić sobie tutaj drożność nosa, ale wiemy też, że w ośrodku akademickim właśnie na Śląsku też pani profesor wykorzystuje właśnie Bertram u pacjentów właśnie covidowych i ze skutkiem leczy ich, czy wspomaga leczenie.
1: No nie wiemy dokładnie, jakie są informacje, ale są to informacje pozytywne.
0: Ale są bardzo pozytywne,
1: wiele
0: właśnie osób się zgłasza, więc myślę, że też jakby mają doświadczenie
1: już. Tak, muszą mieć doświadczenie. Co widzicie Państwo, znowu się gdzieś tam potwierdza
0: w testach i tak dalej. No właśnie.
1: Trzeba przyznać, że no, jako wizjonerka wielki szacunek, bo żeby dokopać się do pewnych badań i znaleźć tą literaturę, trzeba troszeczkę prześledzić z innymi. I tu właśnie jest ta przewaga świętej Hildegardy nad innymi osobami. Bez dwóch zdań.
0: No właśnie, my musimy literaturę śledzić, ale czasami można po prostu jej zaufać. Także
1: dokładnie.
0: Do tego Państwa zachęcamy. My oczywiście będziemy poszukiwać i poszukujemy w Stowarzyszeniu Sympatyków Hildegardy oczywiście takich dowodów, bo tak współczesny człowiek działa, że chce dowodów, jak chce w coś zainwestować, to musi mieć pewność.
1: A jeszcze
0: pewność,
1: na koniec
0: tak?
1: Bardzo ciekawą rzecz powiem. Do męskiej części.
0: Tak.
1: Do męskiej części, jeżeli chodzi o Bertram. Ja o tym nie mówiłem na tym, no, jak mieliśmy posty, ale jest niesamowitym afrodyzjakiem.
0: O, proszę, nawet.
1: Tak, ja o tym
0: czyli
1: nie mówię.
0: Czyli przyjemne spożytek. Nie,
1: ale we współczesnym świecie to jest bardzo ważne.
0: Bardzo ważne. Tak,
1: bardzo ważne. Ja naprawdę muszę Państwu powiedzieć, że mam wielu pacjentów, którzy mówią, że mówimy o raku prostaty. Mają ogromne wątpliwości, jeżeli chodzi o leczenie związane z hormonoterapią, bo jednak to jest takie, że tak powiem, pozbywanie, że tak powiem, męskości. A jeśli się tego pozbywa, no to, że tak powiem, te osoby słabną, popadają w taką melancholię.
0: Tak.
1: Czyli Jeżeli stosujemy Bertram, możemy się pewnych takich funkcji, jak pani Lubanie tu wspomniała,
0: poprawić
1: i możemy się spodziewać. Nie zdziwmy się temu,
0: nie zdziwmy
1: bo może tak być.
0: Czyli
1: tak
0: wieloaspektowo, wielokierunkowo tak. Działające zioło czy przyprawa. Zachęcamy po prostu Państwa do spróbowania, także będziemy te kolejne zioła i propozycje świętej Hildegardy przybliżać, a Państwa możemy tylko zachęcać do tego, żeby tą przygodę z Hildegardą
1: pytanie
0: rozpocząć.
1: Pytanie właśnie, czy to jest, jeżeli poprawia właśnie libido, poziom jakości nasienia, to wiemy, że w współczesnym społeczeństwie

Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

0: Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym odcinku naszej serii Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. Dzisiaj moim gościem jest ksiądz dr Jacek Wróbel, pallotyn, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Świętej Hildegardy, również współzałożyciel rekolekcji z postem według świętej Hildegardy z Bingen, ale na co dzień wykładowca w seminarium pallotynów, homileta, tak? Także witam serdecznie.
1: Witam wszystkich naszych słuchaczy.
0: I dzisiaj tak naprawdę chciałam zacząć od początku, można powiedzieć, i przedstawić całą koncepcję świętej Hildegardy z Bingen, która ma sprzyjać zdrowiu człowieka, leczeniu człowieka, życiu w harmonii, czyli które nasze działania, które podejmujemy, mają służyć budowaniu zdrowia i byciu w harmonii, a które nie. Także dzisiaj o tym porozmawiamy. Hildegarda mówiła o takich czterech relacjach do Boga, do świata, do ciała i do duszy. Jak to wszystko wygląda właśnie u niej? Dlaczego to te uporządkowanie tych relacji ma służyć zdrowiu człowieka, dlaczego nie? I w tym odcinku może zacznijmy od początku, czyli porozmawiajmy o tej najważniejszej relacji, właśnie relacji do Boga. Jak to jest? Współcześnie przecież nie każdy wierzy, to znaczy, że jest od razu skazany na to, że nie będzie zdrowy, nie będzie miał harmonijnego życia. Dlaczego właśnie to według Hildegardy jest najważniejsze? Oczywiście ona jako mniszka benedyktynka tu dużą rolę do tej relacji przykładała. Natomiast czy ludzie, którzy nie wierzą, mogą myśleć o takiej pełni szczęścia?
1: Może tak być, że ci, którzy nie wierzą, są skazani na mniejsze zdrowie, ale pewnie znajdą się i tacy, którzy powiedzą, ci, którzy wierzą, również chorują i mają problemy ze zdrowiem, a więc nie jest to pewnie najważniejszy czynnik zdrowia. No niemniej jednak to odniesienie do Boga, czy w ogóle te relacje, o których mówi Hildegarda, pokazują nam jej rozumienie miejsca człowieka w przestrzeni, w której żyje. Zarówno w tej przestrzeni materialnej, wobec świata, w którym żyjemy, tego świata tu na Ziemi, ale całego też kosmosu stworzenia, jak też stworzeń, relacji między ludźmi, z którymi żyjemy, relacji do innych współmieszkańców tej Ziemi, tej planety, ale też relacji do Boga, do absolutu, do pewnej przestrzeni, którą różnie definiujemy. Ci, którzy wierzą w Boga, jak to mówimy, definiują to tak, jak definiują to religie. Ci, którzy nie wierzą, też sobie jakoś tam definiują
0: wyższa misja w życiu, tak?
1: Tak, jest taki żart, jak to dwóch panów rozmawia i mówią, wiesz co, Boga to nie ma, ale coś tam musi być. Więc takie mamy przekonanie, coś czujemy, że coś tam musi być. Trudno sobie wyobrazić, pewnie są tacy ludzie, którzy mówią, absolutnie nic nie ma poza granicą śmierci, poza fizycznością człowieka, nic nie ma, nic nie istnieje, ale jak idzie kominiarz, to się zastanawiamy, czy się przypadkiem za ten guzik nie złapać. Więc coś takiego czujemy, że gdzieś coś tam musi być. I właśnie to odniesienie do tej przestrzeni pozamaterialnej, poza takiej fizycznej, to u Hildegardy przyjmuje formę właśnie tego odniesienia do Boga, co zrozumiałe, bo jest to mniszka, no, katoliczka, chrześcijanka katoliczka, no, mniszka przede wszystkim benedyktyńska, czyli żyjąca według reguły, która ma jak najbardziej, której celem było jak największe ułatwienie człowiekowi kontaktu z Bogiem, czy dojścia do w ostatecznym rozrachunku do zbawienia po śmierci już. Ale generalnie właśnie to odniesienie do Boga jest podstawowe, czymś podstawowym, ponieważ ono określa właśnie to miejsce człowieka w całej przestrzeni jego życia. Zresztą można powiedzieć, że to nie ma znaczenia, czy ktoś wierzy, czy nie wierzy w Boga, ponieważ filozoficznie, od strony filozoficznej, ontologicznej, ontologia jest to jedna z nauk klasycznej filozofii, która zajmuje się bytem generalnie, wszystko jest jasne. Generalnie Nie można powiedzieć, że Boga nie ma, bo całe nasze myślenie opiera się na myśleniu takim przyczynowo-skutkowym. Jeżeli nie tylko w przestrzeni religijnej czy filozoficznej, ale na przykład w przestrzeni naukowej pytamy się o pierwszą przyczynę, czyli na przykład o istnienie świata, jak ten świat powstał i w astrofizyce na przykład cofamy się tam do pierwszych tych chwil istnienia świata, mówimy o wielkim wybuchu, czyli pytamy o pierwszą przyczynę. I tak samo filozofia pyta o pierwszą przyczynę, co jest przyczyną tego, co istnieje, tego bytu, tak, czy świata, takich struktur wielkich, galaktyk, planet, czy innych rzeczy, które, czy istot żywych na Ziemi na przykład. Więc pytamy o tą pierwszą przyczynę. I możemy ją umieścić albo w tym świecie i powiedzieć tak, pierwsza przyczyna, świat, stworzenie, świat, w którym żyjemy, on sam w sobie ma wszystkie siły, wszystkie dane potrzebne do tego, żeby zaistniał, żeby pojawiło się życie, żeby to życie się rozwijało, żeby ono się różnicowało, ewolucja, tak jak to dzisiaj rozumiemy. I możemy powiedzieć, że właśnie to ten świat jest boski i on zawiera w sobie tę pierwszą przyczynę. Ale możemy, tak jak na przykład robią to religie, księgi, które znamy, czy wprost tradycja biblijna, judeochrześcijańska, i możemy powiedzieć, że nie, że ta pierwsza przyczyna jest poza tym światem. I tą pierwszą przyczyną jest Bóg, jest Stwórca. I on jest inny, odrębny od tego świata. Nie jest zależny od tego świata. Świat może nie istnieć, ale on będzie istniał. Jest absolutnym bytem. Jest absolutną istotą, która jest podstawą wszelkiego innego istnienia, wszelkiego innego działania. I jeśli mówimy dzisiaj współcześnie w kulturze Zachodu na przykład o ludziach, to często używamy słowa osoba. I ta osoba, to pojęcie odnosiło się najpierw właśnie do osoby Boga, do trzech osób boskich. Boecjusz tak opisywał właśnie osobę jako indywidualną substancję rozumnej natury. To oczywiście nie musimy się wgłębiać, nie każdy się musi wgłębiać w te pojęcia, ale ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, że mówimy dzisiaj osoba taka czy inna, tego czy innego człowieka mówimy osoba, to pojęcie pochodzi od Boga, od tego myślenia teologicznego, próbującego opisać, określić relacje czy odniesienie podstawowe do właśnie Boga, do Stwórcy. Mhm. Czyli opisuje człowieka, który jest, żyje w tym świecie i on nie jest w tym świecie sam. On jest w jakiejś relacji pozostaje, nie tylko do współludzi, którzy żyją obok niego, czy współstworzeń innych istot żywych, czy nieożywionych, żyjących, istniejących na tym świecie, ale do tego, który jest pierwszą przyczyną istnienia wszystkiego. I to jest z perspektywy religijnej, no możemy powiedzieć, no jest to ważne. Ale ktoś może powiedzieć...
0: Czyli to, że nie jest sam, tak? Po prostu.
1: Tak, że nie jesteśmy sami w tym świecie. Ale wielu ludzi mówi, ja tam w Boga nie wierzę, bo te wszystkie tam rytuały to nic nie daje, to jest bez sensu, to nic światu nie dało, bo tylko przez te spory religijne, że Bóg jest taki czy inny, to tylko były problemy i ludzie się zabijali, były wojny i tak dalej. Natomiast jest coś w tym odniesieniu, to o czym mówi, w tym odniesieniu, o którym mówi Hildegarda, jest coś więcej. Ponieważ ona jako mniszka czy jako katoliczka proponuje nam odniesienie nie tylko do Stwórcy, do tego, który jest pierwszą przyczyną, ale do Boga osobowego, który jest blisko nas. I to, co proponuje Ewangelia, czyli Boga, który kocha, który nie tylko żąda jakichś postaw, czy też moralnych, czy jakichś heroicznych wobec takich czy innych sytuacji, ale tym, który wychodzi naprzeciw, który bierze na siebie nasze boleści. To, co pisze Izajasz, on wziął na siebie nasze boleści, on wziął na siebie nasze cierpienie, Chrystus na krzyżu. W Ewangelii czytamy często słowa Jezusa, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Czy też w nabożeństwach, które znamy tradycyjnych, na przykład do serca Pana Jezusa, modlimy się, Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Więc to wszystko prowadzi nas do tego, abyśmy zdobyli większą wrażliwość na siebie, na innych ludzi, abyśmy byli w stanie odczuwać empatię, nie tylko skupieni byli na sobie i na swoich sprawach, na zaspokajaniu swoich potrzeb, ale też widzieć tych, którzy są obok nas. Nie tylko tych, tak jak mówiłem, ludzi, którzy żyją obok nas, ale też wszystkich innych istot żyjących, czy materii nieożywionej, która też jest częścią tego świata, w którym żyje.
0: Aha. A wiesz, to jest ciekawe, bo ostatnio słuchałam jakichś wypowiedzi naukowców i są już nawet takie badania, że jak człowiek właśnie myśli czy modli się za innych, to też sam zdrowieje, dlatego, bo uruchamiają się takie te płaty właśnie, te fale jakby, które są odpowiedzialne właśnie za zdrowienie człowieka, czyli jeżeli my nie skupiamy na sobie, a właśnie jakby te, które odpowiadają za to, że myślimy o sobie, jesteśmy na sobie skoncentrowani, działają nie prozdrowotnie na nas, tylko właśnie te, które właśnie są odpowiedzialne za koncentrację naszą na drugim. Czyli to jest właśnie to, co mówisz, czyli właśnie jeżeli my będziemy w relacji, będziemy się interesować innymi, empatycznie podchodzić, nie tylko skupiać się na sobie, to wręcz właśnie w tą całą filozofię jest wpisane również nasze zdrowienie i są już na to badania.
1: Mhm. Święty Paweł mówi, czy wymienia brak wrażliwości jako jedną z ważniejszych przyczyn grzechu w ogóle, grzechów różnych ludzkich. I święta Hildegarda też mówiąc o przyczynie chorób, czy przyczynie w konsekwencji nieszczęść ludzkich, wymienia właśnie grzech pierworodny. Mhm. Ale to nie chodzi o to, że grzech tam ktoś coś zrobił złego, bo niektórzy mówią, ja to nic złego nie zrobiłem, to jaki tam grzech pierworodny? Przecież nikomu nic krzywdy nie uczyniłem. I tu nie chodzi o to, że ja coś złego zrobiłem w tym czy w innym momencie. Grzech pierworodny to nie jest mój grzech indywidualny, tylko to jest pewna niezdolność człowieka do zobaczenia siebie w perspektywie, w odniesieniu do Boga, w perspektywie właśnie tej relacji do Boga. Mhm. Pewna podstawowa niezdolność, ten grzech pierworodny, że człowiek nie chce, albo nie umie, albo nie jest w stanie. To nauczanie o grzechu pierworodnym chrześcijańskie czy katolickie nie ma na celu depresjonowanie człowieka, czy jego poniżanie, bo popełniliśmy wszyscy grzech pierworodny i dlatego jesteśmy źli. Właśnie wprost przeciwnie, ponieważ popełniliśmy grzech pierworodny i nie jesteśmy w stanie zbliżyć się do Boga, czy też odczuwać empatii i być wrażliwym na obecność Boga, a w konsekwencji na drugiego człowieka, to potrzebna jest nam pomoc z zewnątrz, czyli ten Bóg przychodzi poprzez przyjście Chrystusa, przez to, co On robił, przez Jego mękę, śmierć, zmartwychwstanie, ale też przez Jego obecność na przykład w sakramentach, w liturgii, w tym, co nazywamy modlitwą, czy tradycją modlitwy, ascezy i tak dalej. I to jest to, o czym mówi Hildegarda też, że ta przestrzeń religijna, ale w znaczeniu relacji do Boga, szukania, religia jako szukanie wrażliwości na obecność Boga, no Jezusa, Ducha Świętego. No, różnie to w naszej tradycji modlitewnej sobie kształtujemy, ale generalnie chodzi o odnalezienie tego właśnie, tego wątku wrażliwości w sobie, o odblokowanie tej przestrzeni empatii, bo to nas uwalnia od tej niezdolności do bycia wrażliwym, do rozumienia też innych, ale też i rozumienia siebie, bo czasami może być tak, że przez choroby autoimmunologiczne nie badałem tego oczywiście, nie mam tutaj żadnych twardych dowodów na to, ale może być tak, że ja mogę nie być wrażliwy na siebie samego, nie być wrażliwy na sygnały, które pojawiają się we mnie, w moim ciele, w mojej duszy, w moim sercu i też nie widzieć tego, co mnie niszczy. Więc ta wrażliwość działa w obie strony. I na zewnątrz, wobec innych ludzi, jak też i wobec mnie. I to właśnie jakoś pozwala, że pozwala nam na to, żebyśmy właśnie
0: ten wgląd siebie głębiej uzyskiwali, a przez to też Właśnie tak, to...
1: Zdrowie.
0: Zdrowie to, uzyskiwali, tak. Czyli to, dążyli do życia w harmonii, czyli jakby ten pierwszy obszar, o którym Hildegarda mówi, też można powiedzieć, że nadaje znaczenie tym wszystkim pozostałym, czyli jeżeli my właściwie uporządkujemy tą relację do Pana Boga, jakby właściwe odniesienia będziemy mieć, to i będziemy mieć właściwe odniesienia do siebie i przez to jakby z automatu nie będziemy się tak obciążać i to zdrowie będzie bliższe nam tak. niż właśnie jak żyjemy w nieuporządkowaniu jakimś pewnym chaosie, bo wtedy rzeczywiście no, te myślę, że schorzenia, między innymi też autoimmunologiczne, będą częstszym udziałem właśnie tak. nas.
1: Nie musimy wszystkiego dźwigać sami. Mhm. To zresztą w terapii niezależnej od religii zupełnie to samo jest. Przychodzimy do terapeuty po to, żeby sobie ulżyć, bo jest nam źle. Nie radzimy sobie z tym, co dźwigamy gdzieś wewnątrz. No i ten proces zdrowienia polega na tym, żeby część tej odpowiedzialności czy problemu, który dźwigamy, zrzucić. Zrzucić z siebie. No, w różny sposób. Ale chodzi o to, żeby nie dźwigać tego samemu. I taka jest propozycja chrześcijaństwa, czy Ewangelii wprost, czy Pana Jezusa w Ewangelii. Nie musisz tego dźwigać sam. Ja to biorę na siebie. I wystarczy, żebyś zaufał. No oczywiście, to już jest kwestia naszej wolności. Nie każdy jest do tego zdolny, nie każdy jest w stanie, ale Hildegarda nam podpowiada, że to jest właśnie ta podstawa, czy grzech pierworodny jest podstawą, jest przyczyną wielu chorób i nieporządku jakiegoś, więc uporządkowanie tej relacji do Boga pomaga nam w wydobyciu się z tego grzechu, to znaczy zdobyciu wrażliwości, zdobyciu empatii, umożliwieniu wchodzenia w relacje i stąd zdrowienia po prostu.
0: No właśnie, proszę Państwa, także to jest właśnie ten pierwszy obszar najważniejszy, aby to zdrowie mieć, aby harmonię w życiu mieć, aby dobrze i szczęśliwie żyć po prostu, żeby życie było wypełnione miłością, dobrymi relacjami, gromadzić wokół siebie też dobrych ludzi, z którymi nam jest po prostu dobrze. Także zachęcamy Państwa do tej praktyki i do zgłębiania wiedzy świętej Hildegardy w tym aspekcie, ale też w innych, które będziemy poruszać. Także dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy.

nie mów nic.

0: ze studia w Złej Wsi Małej, panią Aldonę Fenek. Jak zwykle w środę, 12:30.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy i państwa i skorzystając z okazji chciałabym złożyć życzenia wszystkiego najlepszego w nowym roku. Oby nam się wszystkim dobrze darzyło i obyśmy w zdrowiu pozostali.
0: Właśnie, to najważniejsze, żeby ten nowy rok był dla nas taki, jaki byśmy chcieli sobie życzyć go. Pani Aldono, a my tak ostatnio rozmawialiśmy przed świętami o kosmetykach, a dzisiaj chcielibyśmy panią tak trochę zaskoczyć, bo takim kosmetykiem, który jest znany chyba od zarania naszych dziejów, jest mydło. I jak takie mydło zrobić w domu? To takie też podstawowe pytanie, ale może w ogóle zaczniemy od tego,

0: mydlaną, gdzie już mamy ten proces chemiczny cały tutaj jakby ktoś za nas tak zrobił. A tak naprawdę jest to, tutaj wykorzystujemy tłuszcz do produkcji mydła. Wydawałoby nam się, że jak to tłuszczem się możemy umyć, prawda?
1: No właśnie, tak.
0: Tak,
1: tłuścić bardziej.
0: Tak, po połączeniu właśnie z ugiem sodowym. Tutaj no ja już nie jestem chemikiem, nie będę się wypowiadał, jaki to związek chemiczny powstaje, bo szczerze mówiąc to już nie pamiętam, jak to dokładnie nazwać. Państwo mi też się nie dali przygotować, więc proszę mi to wybaczyć.
1: Ale to zostawmy, panie Aldono, już tam chemiczne rzeczy to nie będziemy...
0: Tak. To możemy pominąć, ale no, do produkcji potrzebny nam jest tłuszcz roślinny bądź też zwierzęcy, który właśnie tutaj uzyskuje właściwości pieniądze po dodaniu ugu sodowego, a my możemy sobie go, tak naprawdę możemy sobie nawet zwykłe mydełko, które w sklepie kupujemy, takie najzwyklejsze, sobie wzbogacić, żeby miało właściwości pielęgnacyjne. Dobrze jest sobie zrobić też samemu mydełko w domu, zwłaszcza jak ktoś ma problemy ze skórą, jak ma skłonności do alergii.
1: No właśnie.
0: Dlatego, że te, które kupujemy w sklepie już gotowe, zawiera wiele substancji, też dodatków chemicznych, które są substancje zapachowe, prawda? Nie wiemy do końca na przykład, czy dla nas może mieć właściwości uczulające i co. Tych substancji jest sporo, więc warto sobie, jeśli mamy problemy, samemu wykonać takie mydło. Możemy sobie do tego dodać, do takiej bazy mydlanej, którą sobie możemy zakupić, gdzie najczęściej glicerynową dostaniemy taką. Może być taka przejrzysta, transparentna, może być też taka mleczna. To tutaj jak gdyby, oczywiście też są inne mydła dostępne, takie sauté, tak. Na rynku, ale te najczęściej, z których możemy skorzystać. I możemy sobie je rozgrzać w takiej łaźni wodnej, którą możemy sobie zrobić w garnku z wodą. Po prostu wkładamy tam kawałeczki takiego mydła, może być na tarce starkowane albo pokrojone nożem i rozgrzewamy, żeby nam się rozpuściło. Do tego możemy sobie dodać jakiegoś oleju pielęgnacyjnego, może to być nawet zwykły olej słonecznikowy. Pamiętajmy tylko, żeby tego nie było zbyt dużo, żeby nam to mydło, oprócz tego, że myło, to też bardzo nie natłuszczało skóry, żeby
1: właśnie,
0: te właściwości myjące nie były jakby zneutralizowane przez ilość
1: tego... Żeby nam się nie zrobił krem.
0: Dokładnie.
2: Taka mazia.
0: Możemy sobie zaromatyzować olejkami eterycznymi, naturalnymi, tylko też no, pamiętajmy, że tutaj ilość to kilka kropel, tak, dajemy do takiego mydła, a nie na przykład całe opakowanie, dlatego że wtedy nas może już takie mydło uczulić. No i najlepiej wszystkie składniki, które do tego mydła będziemy dodawać, to jest sobie przed tutaj sporządzaniem wykonać testy skórne, czy jakiś z tych składników nas nie uczula i wtedy będziemy wiedzieć, prawda, czy dla nas to mydło będzie bezpieczne. Jeszcze, żeby sobie na przykład te mydło, żeby jeszcze miało też właściwości peelingujące, możemy sobie do tego dosypać chociażby płatków różnych kwiatów. To będzie bardziej może takie dekoracyjne, ale też będzie przy okazji delikatnie działało tutaj jako taki peeling delikatny. Już takie mocniejsze to możemy sobie dodać chociażby zmielone pestki malin, nasiona, tutaj czy też struskawek nawet możemy. Możemy sobie sami je zresztą w domu też przygotować.
1: A kawę, o której kiedyś mówiliśmy, panie Aldono, też?
0: Kawę też możemy. Mhm. Możemy też dodać troszeczkę tutaj jakby takiego mocnego naparu z kawy. To będzie działało też troszeczkę tak antycelulitowo, bo mamy takie właściwości właśnie tutaj diuretyczne, gdzie będzie nam troszeczkę to nadmiar płynów też ładnie odprowadzać z tkanek. Więc jak najbardziej możemy dodać takich składników. No i mamy gotowe mydełko, które sobie jeszcze możemy też uformować odpowiednio, bo jak nam ta masa będzie zastygała, to możemy również, jak ktoś ma zdolności tutaj rzeźbiarskie, to może sobie w takiej masie miękkiej też i porzeźbić. Więc to dodaje jeszcze też i takie możliwości artystyczne wyżycia się na takim mydle własnoręcznej produkcji.
1: No tak, bo można nawet sobie jakąś formę przygotować, prawda, i to
0: dokładnie,
1: odlać
0: tak,
1: tego.
0: Tak naprawdę to można, proszę Państwa, wykorzystać do tego jako formę, choćby szklankę, tak, czy też pojemniki takie plastikowe, które nam pozostają od różnych produktów. które kupujemy, warto sobie zachować.

0: chować takie. Niekoniecznie trzeba kupować silikonowe, drogie formy typowo dedykowane do, tutaj do mydeł. Mhm. Możemy też wykorzystać do tego choćby formy do ciast, takie do ciasteczek, tak, do babeczek na przykład, to też możemy wykorzystać. Więc tutaj no, nie trzeba naprawdę dużych pieniędzy wydać, żeby sobie takie, taką manufakturę, prawda, mydlaną w domu samemu otworzyć.
1: Panie Aldono, czy do tej bazy też możemy dodać, bo na przykład często zostają nam jakieś takie kawałeczki mydła, prawda, już nie do wykorzystania.
0: Oczywiście.
1: Też możemy to dłużyć, tak?
0: Tak. Mhm. Tak. Tylko pamiętajmy, proszę Państwa, jeśli chodzi o barwniki, jeśli chcemy, no bo też, żeby to mydło wizualnie wyglądało.
1: No właśnie, żeby nam nie wyszło tam.
0: To pamiętajmy tylko, że z naturalnych barwników, które byśmy dodali tutaj, pochodzenia roślinnego, nie za bardzo nam się to sprawdzi, dlatego że to jest tutaj środowisko zasadowe takiego mydełka i będą nam zmieniały barwę i niestety wszystkie będą te kolory wyglądały tak jednolicie, takie brązowe, byle jakie, więc no całkiem do końca tak naturalnie się nie da zrobić, chociaż można spróbować sobie na przykład barwić chociażby kurkumą czy też papryką. Może trochę mniej będą tutaj się kolory zmieniały, ale barwniki spożywcze do tego możemy też wykorzystać.
1: Czyli takie barwniki jak do barwienia jajek?
0: Tak, tak. Takie możemy. Z tym, że pamiętajmy, że tego barwnika dajemy naprawdę kropelkę, niewiele, bo potem, żebyśmy nie mieli odwrotnego efektu, że mydło nasze nie myje, a barwi.
1: My się umyjemy i... Nagle patrzę będziemy.
2: Pani Aldono, a wspomniała Pani, że tylko dodać olej słonecznikowy. Czy to jest tylko słonecznikowy, czy lniany, czy jeszcze inny można również?
1: Myślę, że inny.
0: Każdy inny możemy dodać. To w zależności od naszych upodobań, czy też od tego, co chcemy. No chociaż nie ukrywam, że nie będzie to miało takiego efektu, jak zastosowanie w kremie, prawda, takiego oleju.
1: Tak, oczywiście.
0: Więc wydaje mi się, że niepotrzebnie na przykład w mydle stosować jakieś specjalistyczne już oleje, prawda, o szczególnych właściwościach i drogie.
1: No tak, typu arganowy czy tam.
0: Prawda, tak nam tutaj wystarczy, czy też właśnie olej słonecznikowy. Z tym, że no, pamiętajmy, żeby to nie były takie, które są z jakiegoś źródła, prawda, nieznanego i do których tutaj uprawy, prawda, intensywną chemię się stosuje.
1: Żeby nam nie zaszkodziło to mydło po prostu.
0: Tak, dokładnie, bo wtedy też może nas uczulać, wiele osób zresztą jest uczulonych na nie samo jakby, prawda, zboże, tak, czy cytrusy bardzo często, wiele osób jest uczulonych nie na same cytrusy, tylko na tą chemię, która jest do ich do ochrony stosowana.
1: Tak, żeby one przetrwały, prawda?
0: Tak, dokładnie, więc tutaj to też musimy na to zwrócić uwagę, bo na sam na przykład olej nie będziemy mieć uczulenia, ale już na taki, który jest wysoce jakby
2: zasobny,
0: tak, przetworzony, to możemy już mieć uczulenie. Mhm. No, także tutaj też trzeba mieć to na uwadze.
2: Pani Aldono, pani w domu robi mydełka?
0: Niekiedy z córką robimy jako prezenty.
1: Ale na warsztatach tam pewnie robicie, jeśli chodzi o instytut. Czy nie?
0: Tak, tam w instytucie też są mydełka robione. Mhm.
2: Dlatego takie doświadczenie. Pani Aldono, wspomniała Pani o tym, że może mydło mieć już w sobie naturalny peeling, czyli co? Jeśli mamy latem maliny, to może wysuszyć te ziarenka i zostawić sobie później do produkcji.
0: Dokładnie. Ja może powiem, jak ja w ogóle przetwarzam maliny.
1: O, właśnie.
0: U mnie się nic nie marnuje z malin, bo żal, żeby się marnowało cokolwiek. Więc sok robię na zimno, czyli tylko zasypuję maliny cukrem, na noc zostawiam i ten sok, który tam się naturalnie sam
1: wytworzy,
0: zlewam do buteleczek i pasteryzuję, więc tam obróbki termicznej jest naprawdę niewiele. I proszę mi wierzyć, że smak takiego soku zrobionego na zimno i takiego, gdzie poddamy obróbce termicznej razem z pestkami, które się znajdują, prawda, w owocu, jest zupełnie inny. On jest bardziej łagodny. Te, które są poddane z pestkami obróbce termicznej, jest taki bardziej cierpki i lekko
1: taki drapieżny. Gryzący jest.
2: Gryzący. Mhm.
0: Tak, dokładnie. Natomiast potem jeszcze te maliny, które pozostają po produkcji soku, przecieram przez drobne sitko i powstaje mi mus, który jest rewelacyjny, jeśli chodzi o jako dodatek do kaszy mannej, do ryżu, czy też do lodów. Naprawdę super. Można do tego dodać trochę pektyn i zrobić sobie drzemik.
1: Albo taki drzemik.
0: Tak, albo dodać żelatyny i zrobić też drzemik taki żelatynowy, bądź też dodać mąki ziemniaczanej i taką frużelinę sobie z tego zrobić, więc możliwości tutaj mamy sporo. A te pestki, które zostają, czyli nasiona maślin, suszę. Tam jest, one są troszeczkę słodkie ze względu na to, że tam cukier był dodany, więc ja je suszę w zupełności. One takie fajny różowy kolor mają i po wysuszeniu je mielę w młynku do kawy.
1: Tak.
0: I jest to baza do peelingu.
2: A.
0: Takiego naturalnego. Ma piękny kolor, piękny aromat, no i właściwości też, bo tam jest olej w tych nasionach.
1: Jest, dokładnie, tak.
0: Tak, znajduje się olej, który ma właściwości odżywcze, pielęgnacyjne dla skóry, więc możemy z tego naprawdę zrobić super sobie peeling, którego w sklepie raczej nie kupimy.
2: No dobrze, ale do tego medałka, jeśli dołożymy taki peeling, to oczywiście też będziemy, peeling te maliny, to ono też będzie troszeczkę tak złuszczało.
1: No tak,
0: tak, tak, oczywiście. Mhm. I też kolor, no czy kolor to może nie, bo niestety kolor będzie tutaj brązowy się z tego nam zrobi pod wpływem właśnie tego zasadowego odczynu, ale właściwości peelingujące będzie miało takie mydełko jak najbardziej.
1: A pani Aldono, takie rzeczy jak skórki z owoców, płatki jakieś od ręby owsiane, płatki kwiatów, listki, ziół też możemy dodawać?
0: Jak najbardziej, jak najbardziej. Jak najbardziej wszystko możemy dodać, będzie też działało jako peeling, a przy okazji też jeszcze troszeczkę substancji czynnych, przy okazji, prawda, mycia i kontaktu z wodą też będzie nam tutaj...
1: Czyli też możemy dodać sól na przykład, tak, do tego mydła, czy nie za bardzo?
2: Za bardzo chyba wysuszy, czy nie?
0: To tak, sól to raczej sól to bym może jako peeling taki oddzielnie zastosowała, bo
1: żeby
0: to
1: lepiej...
0: Tak. Chociaż no oczywiście też dodaje się, zresztą sól jest bardzo często do kosmetyków dodawana, do zagęszczenia kosmetyków. My nie smakujemy zazwyczaj.
2: No nie.
0: Ale zwróćcie Państwo uwagę, że na przykład szampony, jak spróbujemy, to one słone są, tak, bo tam jest solą właśnie zagęszczane. Dlatego trzeba bardzo dobrze spłukiwać, bo żeby nam później pozostałości i sól też nie wysuszała skóry. Sól oczywiście też tą skórę pielęgnuje ją. I tutaj wygładza, także to też dlatego też jest to składnik.
1: Często stosowana w pastach do zębów też, bo pamiętam różnego typu pasty, te bardziej naturalne.
0: To też jest właśnie... środek konserwujący, musimy pamiętać, że taki, zresztą peeling solny czy cukrowy nie wymaga dodatku żadnych konserwantów tutaj do tego. Do takiego peelingu z malin też warto jest łyżkę soli dołożyć, albo cukru, żeby było to zakonserwowane, żebyśmy mogli taki peeling dłużej używać. Taki solny peeling spokojnie możemy przechowywać przez rok, a nawet dłużej, dlatego że no, nic się nam nie stanie z komponentami, które tam będą się znajdowały.
2: A do tych malin, bo tak on mi się ten peeling bardzo spodobał, dokładam oprócz malin, co jeszcze? Soli troszeczkę i...
0: I jakiś olejek eteryczny dla zapachu możemy dodać. Możemy
2: też wszystko? Oczywiście.
0: Tak, i wystarczy. Możemy na przykład też łyżkę miodu dołożyć. Zamiast cukru na przykład może to być miód. Miód też ma właściwości takie łagodzące, wygładzające, odżywcze, więc jak najbardziej. Tylko trzeba pamiętać, że jeśli mamy problemy z naczynkami, czyli cerę naczynkową, to miodu nie możemy używać, dlatego że jakby wzmaga jeszcze te dolegliwości, czyli rozszerza naczynka krwionośne. To dla osób właśnie o cerze naczynkowej miód jest tutaj niewskazany, bo w ogóle miód jako nawet taka naturalna maseczka super się sprawdza.
2: Dodaje pani co do tego miodu? Jak maseczkę robi?
0: Słucham?
2: Jakie komponenty pani dołoży do takiej maseczki z miodem? Oprócz miodu oczywiście.
0: Oprócz miodu to mogę dla młodych osób polecić taką maseczkę na wągry, do usuwania wągrów. To są dwie łyżki miodu i łyżeczka cynamonu. Mieszamy to razem i nakładamy na skórę właśnie tam, gdzie mamy takie widoczne wągry. Zresztą na całą też skórę możemy nałożyć. Oczywiście sprawdźmy najpierw, czy nie mamy uczulenia.
1: No tak, bo możemy sobie nałożyć.
0: Bardzo fajnie, tak, bardzo fajnie taka maseczka zmiękcza skórę i pozwala tym wągrom jakby się oczyścić, oczyszcza pory bardzo dobrze, więc nie mamy widocznych wągrów tak zwanych, bo to są po prostu takie czarne kropki, prawda, i zalegające pozostałości złuszczonej skóry i tego łoju, które się w tych tutaj, prawda, znajdują w gruczołach łojowych, więc to tak brzydko wygląda, zwłaszcza na nosie, na czole, gdzieś na policzkach. Mhm. Więc to nam pozwala bardzo łatwo usunąć. No i to i możemy sobie na spierzchnięte usta miód, na pięty, na łokcie, bo to też bardzo dobrze zmiękcza skórę. Zwłaszcza taką spierzchniętą, z rogowa ciałą. Także miód jest świetnym tutaj jakby kosmetykiem sam w sobie, bez nawet żadnych
1: dodatków.
0: Tak, dokładnie. No pod warunkiem, że nie mam oczywiście uczulenia.
2: Pani Aldona, wracając do mydełka. Teraz jest też taka duża moda, no oczywiście po pandemii to się zrobiło, że są te mydełka takie bakteriobójcze. Czy my również możemy takie sobie w domu zrobić?
1: Znaczy przede wszystkim to musimy zadać sobie pytanie, czy to jest konieczne.
2: Ale jak już?
0: Jeśli już, to możemy sobie na przykład z dodatkiem olejku chociażby z drzewa herbacianego, który jest najbardziej, jak można powiedzieć, biobójczy, bo jest bakteriogrzybowirusobójczy, więc jeśli dodamy sobie do takiego mydełka, to myjąc ręce dodatkowo jeszcze sobie też tak naturalnie zdezynfekujemy. Czyli jak najbardziej możemy dodać takiego olejku i możemy go w większych ilościach stosować, dlatego że olejek z drzewa herbacianego, jako jeden z dwóch, bo jeszcze olejek lawendowy, możemy stosować bezpośrednio na skórę bez rozcieńczenia. Raczej nie powinien spowodować nam tutaj żadnych dolegliwości. Oczywiście też musimy wykonać sobie próbę uczuleniową, bo każdy produkt może uczulić, prawda? Nawet tak. Te, które są tak zwane hipoalergiczne, które nie uczulają, ale to wszystko jest osobnicza reakcja, prawda? Każdy organizm jest inny i może zareagować, więc powinniśmy sobie i tak sprawdzić, czy nam takiego uczulenia nie spowoduje. Ale jak najbardziej jako dodatek do mydełka i właściwościach dezynfekujących możemy sobie zastosować. Zresztą olejek z drzewa herbacianego polecam w ogóle do dezynfekcji domu. Zamiast środków chemicznych, żrących, możemy sobie do mycia podłogi dodać olejku z drzewa herbacianego i mamy zdezynfekowaną podłogę, stół, tak, czy też inne elementy wyposażenia. W łazience na przykład możemy sobie kafelki do mycia kafelków, czy też łazienki całej użyć tutaj olejku z drzewa herbacianego.
1: No tak, często.
2: Pani Aldona, ale często też kupujemy do pomieszczeń, tak jak pani wspomniała, już takie gotowe preparaty, czyli tutaj możemy zastosować olejek herbaciany ze spirytusem, czy bez? Jak to wygląda?
0: Wystarczy tak naprawdę
1: woda.
0: Tak, na wodę, ale proszę Państwa, nawet możemy je użyć, nawet na dywan możemy go rozpylić, dlatego że olejki eteryczne, one odparowują w całości. Mhm. Nie pozostawiają tłustej plamy, tak jak to oleje pozostawiają, prawda?
1: Tak.
0: Więc tutaj to nam wszystko odparuje, więc to nawet nie musi być taki kominek, prawda? Do aromaterapii, tylko możemy nawet sobie po kropelce gdzieś w miejscach, gdzie nie będzie tego widać, a będzie nam uwalniało ten zapach, nawet możemy otworzyć buteleczkę z olejkiem i włożyć tam nawet wykałaczkę, która będzie nam nasiąkała i będzie powolutku ten zapach uwalniała, więc możemy nawet w taki sposób zastosować.
2: A ja tak pomyślałam o pomieszczeniu taki, jak my mamy w studio, przychodzą do nas goście. Zatem też często wiadomo, że stosujemy też różnego typu takie środki, żeby zachować i bezpieczeństwo dla kolejnych osób.
1: Jak dla nas przede wszystkim.
2: I dla nas, bo wiadomo, że różne osoby przychodzą. I dlatego zapytałam, czy to można, bo niekiedy kupujemy już taki gotowy, przygotowany taki preparat. I tutaj tak sobie pomyślałam, że można to wlać troszeczkę wody i tego olejku.
1: Olejku, tak.
0: Dokładnie, tak, możemy sobie rozrobić z wodą i możemy tutaj spryskiwać, prawda, spryskać na dłoń i rozeczyć, ale też możemy rozpylać w powietrzu.
2: Tak.
0: To będzie też bardzo dobrze nam powietrze dezynfekowało. Muszę powiedzieć, że my w pandemii też stosowaliśmy olejek z drzewa herbacianego do odkażania właśnie powietrza głównie, bo w pracy u nas dużo osób zawsze przebywało i mieliśmy zajęcia ze studentami, więc tych ryzyko było bardzo duże i muszę powiedzieć, że chyba skutecznie działało, bo dosyć długo nam się udało ustrzec przed zakażeniem, pomimo tego, że dużo ludzi się przewijało, więc na pewno są skuteczne. Zresztą olejek z drzewa herbacianego jest na wyposażeniu armii amerykańskiej jako właśnie taki środek, który jest łatwo dostępny i może służyć do dezynfekcji pomieszczeń, jak też i w razie na przykład skaleczenia też do zdezynfekowania, prawda, ran.
1: Pani Aldono, a w jakiej proporcji rozrobić ten olejek z wodą, żeby miał takie działanie właśnie antyseptyczne?
2: Taką siłę rażenia.
1: Siłę rażenia.
2: Ja bym tak powiedziała.
0: Ja stosuję do ochrony roślin w takiej proporcji 23 krople na litr wody. Wydaje mi się, że w takim tutaj stężeniu też można stosować do dezynfekcji dłoni, prawda, czy też tak powietrza. Bo jest to wystarczające do tego, żeby zabić, prawda, bakterie, grzyby, które się na powierzchni roślin rozwijają, więc wydaje mi się, że tak samo też i wystarczy takie stężenie, jeśli chodzi o dezynfekowanie, prawda, powietrza czy też przedmiotu.
1: Na pewno spróbujemy.
2: Tak, specjalnie dopytywałam pani Aldono, bo już mam zamiar to zrobić.
1: Tak, bo to bardzo ważne jest, tak jak pani wspomniała, osoby przychodzą, wychodzą, to są różne i bakterie, i wirusy, i mogą być i grzyby różne, więc tutaj trzeba zachować tą higienę.
0: A tym bardziej, że teraz w okresie, kiedy jesteśmy narażeni, prawda, do działań różnych patogenów, to nawet w domu, proszę państwa, warto sobie takie odkażanie naturalne zastosować. To też ze względu na to, że i jest to okres, kiedy na przykład możemy mieć zawilgocone mieszkanie i mogą nam się różnego rodzaju pleśnie rozwijać, a to nam tutaj pomoże ustrzec się, prawda, przed rozwojem tych pleśni. Nawet takie miejsca, które mamy newralgiczne, gdzie te grzyby nam się mogą rozwijać, to możemy właśnie spryskiwać takim roztworem olejku z drzewa herbacianego. A przede wszystkim nie uodparniają się na niego tutaj patogeny.
1: Pani Aldono, bo często przychodzimy z różnych miejsc, wiadomo, przecież nie, na zewnątrz nie jest sterylnie, jak wchodzimy do domu, to też zostawiamy to na obuwiu, na innych rzeczach, to też warto.
0: Dokładnie. Tutaj ubraniu. jeszcze polecę może inny, jak na przykład komuś nie pasuje zapach olejku z drzewa herbacianego, bo jest on taki specyficzny, to jeszcze z naszych rodzimych również olejek sosnowy też ma podobne właściwości, może nie aż tak silne, ale również też jest właśnie bakteriobójczy przede wszystkim, więc też możemy go tutaj do dezynfekowania i dodatkowo jeszcze korzystnie wpływa na drogi oddechowe, co też w okresie takim sezonie grypowym, prawda, też bardzo ważne jest, także możemy sobie nawet zamiennie, żeby nam się po prostu nie znudziło, że wchodzimy do mieszkania i znów tym drzewem herbacianym, prawda, to możemy sobie zmienić, prawda, nutę zapachową.
1: To będziemy mieli sosnę.
0: Tak, można też z lawendą, bo lawenda też, zresztą generalnie wszystkie olejki eteryczne mają właściwości biobójcze, z tym, że może nie w takiej sile i też niektóre działają wybiórczo, tylko na niektóre, prawda, organizmy. Natomiast jeśli chodzi o drzewo herbaciane, to jest takie chyba najbardziej uniwersalne, bo działa na wszystkie te organizmy. Ale sosna też dobrze się tutaj sprawdzi.
2: Pani Aldona, wracając do mydła, są też mydła, bo mówiliśmy o mydle w kostce, ale są mydła w płynie. Jak zrobić takie mydło w płynie?
0: Dokładnie. No tutaj też możemy sobie gotową bazę kupić. Szczerze, do takiego mydła w płynie. Bo samemu tutaj może, musimy jakiś detergent mieć, prawda?
1: Tak.
0: Ale tak naprawdę możemy sobie zrobić też naturalne mydło w płynie, jeśli dla alergików zwłaszcza mogę polecić.
2: Tak.
0: Kłącze mydelnicy.
2: Rzeczywiście.
1: No właśnie.
0: Tak, czy słuchacze znają taką roślinę?
2: No nie wiem, pytanie będzie.
0: Tak, ale ja polecam, zwłaszcza dla osób, które właśnie są alergikami, możemy też do prania używać. I co ciekawsze, że bardzo najlepiej się pieni nie w wysokiej temperaturze, tylko w takiej temperaturze około 40 stopni, nawet trochę poniżej. Wtedy ma te właściwości właśnie pieniące. Super myje włosy. Włosy są po tym miękkie, takie delikatne w dotyku. No i skóra również. Więc to taka alternatywa właśnie dla detergentów tych chemicznych,
1: tak.
0: Tutaj tak naturalnego pochodzenia. Kiedyś na wsiach zwłaszcza sadzono na przychaciach właśnie specjalnie mydelnice, żeby można było, bo mydło... Jeszcze nie tak dawno, proszę Państwa, było towarem luksusowym. Nie każdy sobie mógł na mydło pozwolić. I właśnie ci biedniejsi tutaj do prania, do kąpania, do mycia włosów stosowali właśnie kłącze mydelnicy. No oczywiście też całą roślinę możemy tutaj zastosować, z tym, że w kłączu jest największa kumulacja saponin, które właśnie mają te właściwości pieniące się i też usuwające zanieczyszczenia. Więc jak najbardziej możemy zastąpić sobie takimi naturalnymi specyfikami.
2: To co, mamy kłącze mydlnicy i co do niego wtedy robimy?
0: I tak naprawdę wkładamy do garnka i doprowadzamy, no, rozgrzewamy, z tym, że możemy tak rozgrzać, nie zagotowywać może całkiem, tylko w takiej wyższej temperaturze troszeczkę je, tak żeby się te substancje uwolniły do tej wody. No i schładzamy właśnie do temperatury takiej, która jest... przyjazna do mycia i może do prania mniej, chociaż no też jak ręcznie pierzemy, to nie jesteśmy w stanie bardziej gorącej wody włożyć, prawda, i tak dłoni. Więc w takiej temperaturze około tam 36 stopni możemy używać właśnie do mycia, do prania, do mycia głowy. Wtedy się pieni naprawdę bardzo dobrze.
2: A mydełko jak zrobić?
0: Słucham?
2: Mydełko jak zrobić, pani Aldono? No tak do rąk. Z kłącza mydlnicy, bo wspominała pani, że to jest alternatywa dla alergików.
0: Tak, no tutaj stałego to mydełka z tego raczej nie zrobimy, ale możemy po prostu w takim wywarze, tak?
1: Mycie ręce.
0: Najnormalniej tak pocierać dłonie i taki sam efekt uzyskamy, jak, prawda, pieniądz mydło, takie stałe w dłoniach, czyli tak samo możemy wykorzystać, no może troszeczkę bardziej pracochłonne, prawda, bo musimy sobie taki napar tutaj przygotować, znaczy napar, to bardziej wywar, prawda, bo to dłużej musimy troszeczkę podgrzewać. Ale jak najbardziej to można mieć już taką przygotowaną, prawda, bazę, którą tylko podgrzewamy sobie do tego, żeby umyć w tym dłonie.
2: No to już teraz wiemy i wracamy do tego mydełka w płynie. Czyli mamy bazę mydlaną, kupujemy, tak? I co dalej, żeby takie było płynne?
0: To znaczy, są też bazy mydlane płynne.
2: A, w ten sposób.
0: Tak, gotowe. Tak naprawdę jest to detergent zagęszczony właśnie głównie tutaj przy użyciu soli, dlatego wtedy też ma taką konsystencję, bardziej troszeczkę jak sos. Prawda, żeby był gęściejszy, chociaż no nie musi być. Tak naprawdę może też być i zupełnie całkiem płynem. Czyli możemy sobie też taki bardzo skondensowany i płyn nawet z mydelnicy przygotować, prawda, gdzie będziemy mieć jakby, no po prostu używamy małej ilości wody do tego, żeby takiego wywaru uzyskać. I możemy sobie też również do pojemnika z pompką dołożyć, prawda, i też stosować tak, no może... Wtedy więcej będziemy musieli tego użyć, tak?
1: Tak?
0: Też możemy oczywiście sobie do tego jakieś substancji zapachowych, typu właśnie olejki dodać. No mniej może akurat do takiego mydła w płynie dodamy sobie jakieś substancji nawilżające. No nawilżające oczywiście możemy, ale napuszczających to może niekoniecznie nam się to sprawi, dlatego że będzie nam się na powierzchni, prawda, utrzymywało tego płynu i myśmy musieli za każdym razem wstrząsać takim pojemnikiem, żeby... jakby też trafiło troszeczkę tego oleju do tego roztworu tutaj.
1: Pani Aldono, tak sobie tutaj analizuję cały ten proces naszej produkcji mydła.
2: Myślenia.
1: Tak, i myślę, że chyba trzeba je na końcu wysuszyć, tak przynajmniej mam taką nadzieję, żeby ono było jakoś do użytku, prawda? Bo takiego świeżego od razu po zrobieniu, to ono nam się zrobi taka paćka chyba, nie? Trzeba je też...
0: To znaczy nie, ono nam powinno zastygnąć. Mhm. Oczywiście, jeśli dodamy za dużo tutaj składników dodatkowych, tak, poza tą bazą mydlaną, no to wtedy będzie rzadsze, więc to też musimy pamiętać, żeby te dodatki nie stanowiły więcej jak gdzieś 10% naszego mydełka, bo wtedy będziemy mieć je w takiej postaci właśnie półpłynnej. Mhm. I wtedy bardziej właśnie jako mydło w płynie będziemy stosować. Tak, natomiast takie nam powinno, tego samego dnia nam zastyga i jest w formie stałej. Z tym, że ewentualnie jeśli mamy foremki takie niesilikonowe, to dobrze też jest je natłuścić przed wlaniem.
1: Żeby nam się nie przyklejały, tak?
0: Tak, żeby nam się nie przyklejały, że nam tutaj wychodziło dosyć łatwo, chociaż one z zasady dosyć dobrze się tutaj oddzielają. I możemy użytkować, bo takie, które mamy z bazy mydlanej zrobione, nie musimy już go właśnie tutaj pozostawić na jakiś okres, żeby nam dojrzało, więc możemy od razu je używać.
1: Czyli takie foremki do lodu jakieś małe też mogą być przydatne?
0: Tak, tak najbardziej. Mhm. Tak naprawdę to tylko od naszej fantazji zależy, od tego, czego użyjemy jako takiej bazy, znaczy jako formy. Możemy, jeśli oczywiście robimy tego duże ilości, to zrobić to w większej formie, a potem kroić.
1: No tak, to możemy zrobić w większej foremce, ma pani rację.
2: Mm-hmm. Ale też mi przyszło na myśl, pani Aldono, bo mówimy już o tych foremkach i zaraz mi przyszło kuleczki okrągłe, a kuleczki okrągłe to najczęściej zakładamy do ubikacji, czyli tutaj coś takiego też możemy zastosować, żeby w ubikacji dobrze coś myło i zarazem było bakteriobójcze.
0: Dokładnie, no możemy też w ogóle do tej miski spustowej, prawda, też zrobić sobie taką mieszankę właśnie detergentu plus chociażby olejku jakiegoś, który będzie miał właściwość, znaczy no, mówię tutaj lawenda, może być właśnie drzewo herbaciane czy też sosnowe, który będzie się uwalniał i będzie spłukiwał nam tutaj, prawda, muszle i dezynfekował ją. To pamiętajmy, że te, które kupujemy zazwyczaj chemiczne, no to tam mamy głównie odkażające tutaj na bazie chloru, prawda?
1: Tak, tak, chloru.
0: Co też niekoniecznie, zwłaszcza jak mamy przydomową oczyszczalnię ścieków, no to chlorowych tutaj nie możemy stosować. Tutaj musimy już sobie innych jakichś szukać bardziej przyjaznych
1: biologicznie.
0: Bakteriom, tak, biologicznie, to wtedy też i nie za bardzo i z olejkami eterycznymi też, żeby nam tych bakterii, które tam mają, prawda, oczyszczać nam nasze ścieki, żebyśmy też za wiele, za często tego nie stosowali, żeby nam nie zabijały, prawda, czyli tutaj już ostrożnie, ale to wszystko w zależności od tego, czy posiadamy taką instalację, czy też nie.
2: Nawet nie pomyślałam, pani Aldono, że tu jak ktoś ma właśnie taką oczyszczalnię, to musi bacznie obserwować, co wkłada.
0: Dokładnie tak, bo możemy sobie po prostu zabić wszystkie bakterie, które tam nam
1: wpływają
0: i nie będzie spełniało swojej funkcji. Ale to bardzo dobrze się, proszę państwa, wtedy sprawdza przy takich ocet, jeśli chodzi o zachowanie czystości w łazience, tak, to będzie przede wszystkim kamień usuwał, ale przy okazji też i dezynfekująco będzie działał.
1: No właśnie, możemy wykorzystać siłę natury, czyli zwykły ocet.
2: Tak, zauważyłam.
0: No, raz w tygodniu możemy spokojnie użyć wtedy do tego, żeby zdezynfekować i tutaj osad usunąć.
1: Pani nam napisała, jak zrobić czarne mydło, bo ona lubi czarne mydło. Węgla, proszę panią, chyba by trzeba dosypać, myślę.
0: Znaczy, tutaj to chodzi o te czarne mydło afrykańskie, tak?
1: Nie wiem, o czarne mydło takie.
0: Mm-hmm. No można kawy dodać.
1: Ale to z kawy może brązowe wyjdzie bardziej.
0: No tak, nie, bo nie czarny. Tutaj akurat takie dodatki. No oczywiście barwnik możemy dodać czarny i będziemy mieć czarne. Podejrzewam, że to chodziło może o te czarne mydło afrykańskie. To szczerze mówiąc...
1: A może węgiel aktywny, o takie tabletki tutaj, które są...
0: Za... Też można, tylko tyle, że liczmy się z tym, że będzie nam wtedy bardzo
1: długo. Będziemy my czarni od mydła.
2: No tak, ale pani...
0: Ale to fakt, że no z węglem to akurat węgiel się dosyć dobrze tutaj spłukuje. To też przecież w pastach wybielających do zębów teraz węgiel jest jako dodatek. I muszę powiedzieć, że super są te pasty z węglem aktywnym.
2: Tak?
1: A nie próbowaliśmy.
2: Nie próbowaliśmy.
0: Ja próbowałam i muszę powiedzieć, że jestem wielką fanką, dlatego że no jak myjemy zęby, to rzeczywiście czarne one są. ale po spłukaniu rzeczywiście te osady są bardzo ładnie usuwane. I muszę powiedzieć, że usuwanie kamienia również z zębów trzeba wtedy rzadziej robić. Więc możemy nawet i taką tabletką węgla sobie, jak nie mamy pasty do zębów, to nawet można sobie po prostu wtedy choćby przepłukać, tak? Tak po prostu z węgla aktywnego usta, to na pewno nam tutaj dobrze podziała, tak, też na same zęby.
2: Ale przy okazji też będzie działało dobrze na układ pokarmowy.
0: Wszelkie jakieś toksyny, prawda, tak, które trafiają do naszego organizmu, też nam zwiąże. No zwłaszcza, kiedy mam jakieś dolegliwości jelitowe i nie wiemy, co jest przyczyną, prawda, tego, to na pewno nie zaszkodzi.
2: To był taki środek bardzo popularny kiedyś, dzisiaj troszeczkę chyba już rzadziej używany.
0: Chyba tak, chociaż kiedyś też się, nie wiem czy pamiętacie Państwo, że się stosowało prażone na blasze ziarna zbóż.
1: Nie. Tak, no to tak jak kawa zbożowa, prawda?
2: Ja nie.
0: Dokładnie, ale to też przy takich różnego rodzaju takich zatruciach, to też pamiętam, jak się po prostu na blacie kuchni prażyło te ziarna, aż się spaliły. I tak później taki ten węgiel właśnie dodawano, robiono z tego taki napar i jako taką odtrutkę, prawda, podawano. Czy też kobylak można było też sobie zaparzyć, prawda, też wypić i to też działało na takie różnego rodzaju dolegliwości właśnie jelitowe.
2: Tak, zwłaszcza, że kiedyś ta woda też nie miała takiej jakości, bo ze studni była brana, nie wiadomo, co tam się działo.
0: Dokładnie. To też jest sposób na to, żeby odkazić sobie wodę, ewentualnie właśnie upalić, tak, uprażyć nasion tutaj. Zresztą no taki węgiel nawet i drzewny będzie nam tutaj działał.
1: Tak, pomocny będzie.
0: Tak, dezynfekująco, więc to jak najbardziej to już takie survivalowe.
1: Rady, jak przetrwać.
2: Pani Aldona, mówiła Pani o mydle afrykańskim, jakie to jest?
0: Szczerze mówiąc, to nie wiem, jak się je otrzymuje, bo już gotowe zazwyczaj kupuję, więc nie wiem, nie powiem, szczerze mówiąc.
2: No tak, ale jakie one mają właściwości, bo my nigdy takiego mydła też nie kupowaliśmy, ani nie mieliśmy takiej potrzeby.
0: Znaczy ono też na dolegliwości skórne, wtedy kiedy mamy problemy skórne, to ja tak dla córki kupowałam tutaj też na atopowe zapalenie skóry, bo ono też jakby tak, no, antyalergicznie, przynajmniej u mojej córki, dosyć dobrze się sprawdziło tutaj. Także to też do pielęgnacji skóry takiej wrażliwej bardziej.
2: Pani Aldona, jakie zastosować tam komponenty, żeby to mydło tak również troszeczkę leczyło nam dłonie? Bo wie pani, jak sama pani wspomniała, często mamy jakieś takie problemy skórne, kiedy po myciu zaczynają nam dłonie pękać.
0: To przede wszystkim to musimy pamiętać o tym, żeby te nasze dłonie też nawilżać. Samo mydło tutaj, no mydło niestety działa też i wysuszająco, więc tutaj
2: właśnie
0: na pewno
2: to chodzi.
0: Dodatek, tak, na pewno dodatek różnych tutaj olej, czy też mydeł, przepraszam, maseł, które mamy naturalnych, roślinnych, możemy dodać. Możemy też nawet do takiego mydła dodać troszeczkę lanoliny. Mhm. Z tym, tak, że nie za dużo. Pamiętajmy o tym, żebyśmy też nie przedobrzyli, bo jak wszystko, niekiedy nadmiar gorszy od niedoboru.
2: Tak.
0: Więc tutaj umiar musimy zachować we wszystkim. Ale przede wszystkim to ważne jest po umyciu rąk, osuszeniu, żebyśmy nie zapomnieli o tym, żeby jakiś krem zastosować, prawda, nawilżający, który też oczywiście sami możemy sobie przygotować. Albo już takie bardziej coś jak serum, tak, czyli też o mocniejszym działaniu, gdzie tutaj jakby nagromadzenie substancji czynnych jest większe. Co tutaj można polecić? Ja powiem tak, kiedyś nawet na wsiach ludzie używali do tego celu chociażby smalcu.
2: Tak, ale pomyślałam.
0: Tak, może nie wieprzowego, ale bardziej to był jakiś tłuszcz gęsi, który ma niższą temperaturę topienia i który też udowodnione też właściwości w ogóle też i lecznicze, więc tutaj te nagromadzenie substancji czynnych, które będą na pewno działały na naszą skórę korzystnie, przede wszystkim złagodzą podrażnienia i taką skórę już spękaną nam tutaj też nawet potrafi wyłagodzić te dolegliwości. Natomiast jeśli chodzi o to, co z roślin możemy sobie tutaj zastosować, to choćby zwykły olej słonecznikowy możemy, olej z oliwek też, to co mamy dostępne pod ręką, prawda? Możemy sobie zrobić taką maskę na nasze dłonie, możemy też masło tutaj shi użyć, takie jedne z najtańszych, które możemy dostać. Olej chociażby tutaj z migdałów, też taki, który jest bardziej dostępny, może tak szukam tego, co możemy szybciej dostać, czy w aptece, czy chociażby nawet i możemy również wosk sojowy. To, co bardzo często używamy do produkcji świec obecnie, takich zdrowszych, bo żeby nie parafinowe, prawda, żeby tutaj nie produkty ropopochodne, prawda, używać, tylko te naturalne, to właśnie wosk sojowy, który jak się rozpuści, to możemy go również wmasować w dłonie. I bardzo dobrze je nawilża i regeneruje.
2: I nic więcej?
0: Słucham?
2: I nic więcej do niego nie dodawać, tylko ten wosk rozpuścić, poczekać, aż on troszeczkę...
0: Tak. Możemy oczywiście do tego, jak mamy jeszcze jakieś inne masło, tak, czy też olej, możemy też do niego dodać, to wtedy będzie jeszcze lepiej działało. Ale ja już mówię tak przy okazji, jak świece sobie robimy, tak? To do świecy możemy właśnie same świece tak naprawdę nawet tego przytapiać nie trzeba, tylko wystarczy sam knot do szklanki nawet zasypać to właśnie woskiem sojowym. Możemy oczywiście też jeszcze kilka kropel jakiegoś olejku ulubionego dodać, to wtedy będzie już od razu ta świeca taka zapachowa i zdrowa, bo te, które mamy ze sztucznymi dodatkami, to niestety to nie jest zdrowe dla naszych płuc, dla oskrzeli, dlatego że są to substancje bardzo często, które no, mają nawet i właściwości rakotwórcze, więc tutaj to powinniśmy...
1: Trzeba uważać.
0: Tak, z wszelkiego rodzaju tymi odświeżaczami chemicznymi powietrza naprawdę uważać, bo możemy sobie krzywdę zrobić, jeśli stosujemy je w nadmiarze i zbyt intensywnie.
2: A w reklamach są takie piękne.
0: Psik, psik. Oczywiście, tak. Tylko tyle, że no niekoniecznie zdrowe dla nas.
2: No, niekiedy jak wchodzimy do różnych pomieszczeń, pani Aldono, to tak jest. Zapach aż zabija.
0: Dokładnie. Ja na przykład osobiście nie lubię tych sztucznych zapachów. One dla mnie działają drażniąco. Wręcz nawet chyba to jest jakaś już odczyn alergiczny, dlatego że mam no, problemy tutaj z... No kaszel zaczyna mnie męczyć.
1: Także no właśnie, to...
2: To ty też tak
1: masz. Też tak mam, tak, od tych zapachów sztucznych właśnie.
2: Nie, mnie oczy szczypią zaraz. Oczy...
0: Tak, też. Dokładnie.
2: Oczy. I też jak są perfumy, które mają dużo olejku różanego tak dodane, takie ciężkie, to też źle się czuję w takim towarzystwie.
0: No olej różany, no tam on jest po prostu bardzo mocny. Trzeba pamiętać, że jak wąchamy sobie kwiat róży, to tam są tego śladowe ilości tak naprawdę. Bo do wyprodukowania 1 litra olejku różanego potrzeba 3 ton płatków różanych.
2: Ojenki, to dużo.
1: Ogromna.
0: jak tego olejku jest tam niewiele, a jak my potem sobie tak mocno, prawda, przyprawimy tutaj tym. A to jest bardzo taki intensywny zapach. Ja osobiście, jeśli chodzi o olejek różany, to nie za bardzo chyba mi ten zapach taki mocny pasuje.
2: Mi też nie. A często jest stosowany w perfumach.
0: Tak. Ale również też w kremach dla cery dojrzałej.
2: Tak.
0: Dlatego, że to jest bardzo dobry olejek, jeśli chodzi o cerę dojrzałą. Bardzo dobrze ją regeneruje i odmładza. Ale ja na przykład zbyt intensywnego zapachu na skórze tego nie jestem w stanie znieść. Działa on na mnie drażniąco.
2: Ja po prostu odkładam taki zaraz krem na bok i w ogóle nie używam, bo drażni mi oczy. Od razu jestem...
1: No, bo to jest bardzo trudne.
2: Nie mogę. Wolę jak... I pani Aldono, przyzna pani pewnie mi też taką rację, że żeby dziś znaleźć na przykład dobry szampon, to szampon to może jeszcze, ale takie olejki, które nawilżają włosy, to wszystkie strasznie pachną.
0: Ja powiem, że chyba to jest, dla mnie to jest udręka teraz, właśnie, jeśli chodzi o kosmetyki, dlatego że one są bardzo mocno
1: perfumowane, tak, aromatyzowane.
0: Być może, że większość ludzi takie lubi, natomiast no, ja mam bardzo czuły węch i na mnie to działa drażniąco. Jeśli coś jest delikatne, to jest fajne, ale natomiast jeśli coś jest bardzo intensywne, ja po prostu mam dolegliwości bólowe w nosie, mam po prostu śluzówkę wtedy podrażnioną i wręcz aż mnie boli ta śluzówka.
1: Ale tak samo jest ze środkami do prania, pani Aldono, czy to jest proszek, czy płyny do prania, one są też często tak nafaszerowane, no, ja rozumiem, no niektórzy ludzie lubią, że to pranie pachnie.
2: Lenor pachnie.
1: Tak, ale no...
0: Trzeba też pamiętać, że te zapachy, środki zmiękujące, też chemiczne, tak? To też nie jest zdrowe ani dla naszej skóry, ani dla naszych płuc, no bo to są wszystko substancje lotne, które niestety nie działają dobrze na nasz organizm.
1: Nie są pochodzenia naturalnego przede wszystkim, prawda?
0: Bo, tak, dokładnie. Mm-hmm. Ale nawet zwróćcie Państwo uwagę, że jeśli jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie nawet olejków eterycznych użyjecie dużo, to będziemy mieć dolegliwości, chociażby ból głowy się pojawi.
1: Tak.
0: Może pojawić się rozdrażnienie, bo to też, znaczy olejki eteryczne działają na nas głównie poprzez, prawda, jak je wdychamy, czyli działają na tutaj układ oddechowy, ale również i na układ nerwowy. I zbyt intensywne bodźce no, spowodują, że nasze doznania wręcz będą odwrotne niż od tego, które chcieliśmy uzyskać. I na przykład jeśli mamy uzyskać odprężenie, to wtedy właśnie nabawimy się bólu głowy. Ja to akurat też testuję niekiedy, jak mamy zajęcia ze studentami i robimy różnego rodzaju kosmetyki i wiadomo, te zapachy się mieszają, jest ich dużo i są intensywne niekiedy.
3: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Naprawdę wychodzimy potem z bólem głowy z takich zajęć, bo jest po prostu zbyt dużo, zbyt intensywne są te zapachy. Więc zapachem możemy leczyć, tak, możemy sobie poprawić nastrój, samopoczucie, ale możemy sobie też i te samopoczucie zepsuć i wręcz nabawić się bólu głowy, a nawet i nudności i wymiotu.
1: To wtedy następny olejek na złagodzenie bólu głowy. No żartuję oczywiście.
0: Oczywiście trzeba we wszystkim Państwu zachować umiar.
1: Właśnie. To jest najważniejsza rzecz. Mamy takie pytanie dotyczące takiego jakby wyboru mydła, to znaczy może tutaj powiem tak mniejszego czy większego zła, czy lepsze dla naszego zdrowia, naszej skóry jest tak zwane mydło szare, czy te mydła
2: no tak, rzeczywiście.
1: Kolorowe, takie bardziej biały pachnące. Jeleń.
0: Oczywiście mydło szare. Jest, tak naprawdę tam nie mamy dodatków żadnych, tak, w szarym mydle. Więc zdecydowanie dla większości z nas będzie ono korzystniejsze. No oczywiście, jeśli ktoś nie ma skłonności alergicznych, to może używać tych perfumowanych. Z tym, że jeśli chodzi o właściwości takie dla, jakby można powiedzieć, bardziej neutralne dla naszej skóry, to jak najbardziej mydło szare. W czasach mojej młodości te mydło szare było znienawidzone przez nas.
1: No mojej też.
0: Miało taki byle jaki zapach, prawda? No. Kolor też może nie za bardzo zachęcający, ale okazuje się, że teraz się wraca do tego szarego mydła. Ten biały jeleń, który kiedyś wszem panował, to obecnie przeżywa swój renesans i ludzie do niego wracają, bo okazuje się, że właśnie dla większości jest dobrze tolerowany. No i też nie wysusza, tak, bo pamiętajmy, że te dodatki chemiczne, zapachowe, tak, które dodajemy, czy też i barwniki, one też działają na naszą skórę no, niekorzystnie, też ją potrafią podrażnić, czy też wysuszyć, więc im mniej tych dodatków, tym dla naszej skóry też lepiej.
2: A my teraz chcemy, im bardziej pachnie, im bardziej kolorowe, tym fajniejsze.
1: No bo kupujemy oczami po prostu, dlatego...
0: Dokładnie, oczami, nosem, tylko pamiętajmy, że to jest takie pierwsze, jak można powiedzieć, zauroczenie. Jak już to zauroczenie minie, to zauważamy błędy, wtedy jakieś mankamenty, prawda? Tak samo i tutaj też. Na początku nam ten zapach może się wydawać ładny, natomiast po jakimś czasie może nas drażnić, jeśli jest zbyt intensywny.
2: Pani Aldona, ja tak na koniec, ja tak już podejdę do włosów, z mydła do włosów przejdę, bo mnie bardzo interesuje taki olejek, który można nakładać na włosy, które są bardzo przesuszone, ale żeby nie pachniał.
1: To trzeba szarym mydłem umyć.
2: Szarym mydłem, dobrze, już umyłam. Szarym mydłem, teraz chcę je nawilżyć.
1: Nie, chyba nie można mydłem raczej włosów myć, nie za bardzo. Bo...
2: Trzeba je chyba później zakwasić.
0: Tak, potem trzeba by było dodać do wody trochę octu, żeby bo po myciu szarym mydłem zostaje taki osad.
1: Tak. Mhm.
0: Te włosy są takie mało, że tak powiem, elastyczne po użyciu. Niestety no, nie wyglądają one wtedy tak korzystnie, bo są takie jakby posklejane troszeczkę do siebie, więc ja na przykład osobiście szarym mydłem nie lubiłam myć włosów, bo miałam potem wrażenie, jakbym ich wcale nie umyła.
1: Tak było.
0: Więc lepiej chyba do tego już mydelnicy tutaj użyć. Natomiast jeśli chodzi o takie już można powiedzieć zniszczone włosy, prawda,
2: tak, które byśmy chcieli... Zwłaszcza teraz zimą, pani Aldono. Pani wie, z czym mówię. Wiatr, mróz, kaloryfer robi swoje. Latem też słońce zrobi swoje z naszymi włosami, farbowanie. I te końcówki są takie, no bo wiadomo, tutaj na skórę nie będę nakładała, ale końcówki są zniszczone. I żeby nie pachniało.
0: Żeby nie pachniało. Dobrze, ale przez krótki czas możemy nawet i zwykłym olejem rycynowym, to co mamy w domu, może niekiedy też w aptece i nie jest drogi, to możemy. Możemy olejem właśnie z migdałów, możemy też i masła tutaj nakładać. Może być też masło shi, które chyba jest najtańsze ze wszystkich takich, jeśli chodzi o dodatków kosmetycznych i które też łatwo możemy kupić. Może być zwykły olej, nawet słonecznikowy.
1: Byle nie silnikowy.
0: Byle nie silnikowy, tak. Tutaj. Tak naprawdę tutaj oliwa z oliwek też może być. No te, które nie pachną.
2: Ale to trzeba, pani Aldono, później zmyć, czy nie muszę zmyć? Jak nałożę? To...
0: No raczej musimy zmyć. Najlepiej jest je po prostu jako taką maskę nałożyć na włosy. Jak mamy tylko same końcówki, prawda, zniszczone, no to tylko na same końcówki możemy tutaj nałożyć.
2: Tak, bo chodzi o końcówki.
0: Tak, i potem możemy to tylko lekko spłukać. To wszystko zależy od tego, jak to w nasze włosy, czy się dosyć dobrze wchłonie, czy nie. To
1: też podejrzewam, że zależy, pani Aldono,
2: od porwatowości.
1: To tak, ale też i od temperatury tego oleju, prawda? Bo...
0: Lepiej zawsze, żeby był lekko ciepły, żeby nie był taki całkiem zimny, bo wtedy też oczywiście penetracja będzie tutaj w strukturę włosa lepsza, jak jest cieplejszy. A oczywiście warto też jeszcze sobie na głowę założyć wtedy taki turban, który będzie nam tutaj ogrzewał. Ale tak naprawdę to dobrze jest też połączyć jeszcze te oleje, chociażby na przykład z żółtkiem jaj. Dodatkowo to jeszcze odżywi nie tylko same włosy, ale też i skórę przy okazji. Więc to taką maskę sobie naturalną możemy wykonać na nasze włosy. I też nie będzie pachniało, bo po spłukaniu samo tutaj nie będzie pachniało.
2: Pani Aldona, a czy olejek arganowy ma taki intensywny zapach, czy to po prostu...
0: Jeśli to też wszystko zależy od tego, jaki kupujemy, bo tak naprawdę wszystkie oleje mają jakiś zapach.
1: Zapach, taki swoisty, tak.
0: Bardziej. Musimy patrzeć, czy są to oleje rafinowane. Z tym, że tutaj przy kosmetycznych olejach to rafinacja nie polega na tym, jak przy choćby oleju tutaj takim spożywczym, że to jest z tutaj jakby rozpuszczalnikiem chemicznym, tak, ten tłuszcz ekstrahowany, tylko w tych kosmetycznych polega na tym, że on jest filtrowany, czyli pozbawiany tych zanieczyszczeń takich dodatkowych, które się w oleju podczas tłoczenia znajdują, czyli też i pozbawia go przynajmniej częściowo zapachu. I to zwłaszcza dla alergików, którzy mogą być uczuleni na przykład na nie sam olej, ale jakieś składniki, tak, które jeszcze występują w danym owocu czy też na nasieniu, to dodatkowo jeszcze pozbawia tak jakby tych dodatków, czyli dla alergików te rafinowane są bardziej dedykowane niż takie naturalne, prawda? Czyli takie stuprocentowe, bez żadnej obróbki. I wtedy też nie będą miały takiego zapachu.
2: No i pani Aldono,
1: to mam, będą czyste po prostu.
2: Czyste, mam już zadanie. Będę robiła teraz do spryskiwania pomieszczenia olejek herbaciany, tak?
1: Mydło glicerynowe.
2: Mydło. No i teraz muszę jeszcze sobie zrobić na włosy.
0: To mam... Jeszcze można sobie kule kąpielowe zrobić też w domu.
2: Też?
0: O. Tak. To generalnie wykorzystujemy składniki, które mamy w domu. Bo potrzebna jest nam soda, kwasek cytrynowy, jakiś olej do tego. Mogą być też tutaj łatki kwiatów i generalnie takie podstawowe składniki, które w takiej kuli kąpielowej się znajdują, jak najbardziej już mamy zapewnione. Może następnym razem podam przykład.
2: No tak, właśnie. Na kule, bo ja już tyle mam.
0: Jest to tani sposób, a super. Takie kule dosyć drogie są nawet, jeśli kupujemy. To a naprawdę możemy sobie zrobić we własnym zakresie jako prezent, jako nawet wspólnie, jeśli chodzi o pary, tak, mogą tutaj przygotować i później używać w kąpieli. Czyli to takie można
2: Pani powiedzieć. Pani Aldo, no to nie zdradzajmy. Będziemy mieli temat kule kąpielowe, żebyśmy go już nie przegadali, bo my i tak dużo zajęć mamy już od pani i słuchacze również. W ogóle dziękuję słuchacze za...
0: To może na walentynki zostawimy takie...
2: ale może
0: niech... kosmetyki we dwoje.
2: Kosmetyki we dwoje. No ale muszą na początku przygotować się do tego i znaleźć komponenty. To już wcześniej na pewno. Pani Aldono, słuchaczki bardzo dziękują pani za wszystkie przepisy, które pani im podała przed nowym rokiem. My również z pewnych skorzystaliśmy, ale teraz czas.
1: A przed nami nowe wyzwanie teraz.
2: Nowe wyzwanie. Bo odświeżacz rzeczywiście kupujemy. Tutaj nie, tutaj o pomieszczenie, jeśli
1: nie,
2: chodzi.
1: Nie, to znaczy, to jest...
2: Inaczej to się nazywa.
1: To nie jest odświeżacz, nie, to jest taki środek właśnie biobójczy. On jest ale jest dość bezpieczny, bo jest w sumie na bazie, najwięcej tam jest alkoholu, więc etylowego, no to co najwyżej można się nawdychać.
2: Ale możemy zrobić po swojemu.
1: Ale możemy zrobić tak, jak pani powiedziała, no, bez...
0: Dokładnie, to tak samo będzie działało.
2: Widzisz?
0: To jest zawsze jakieś urozmaicenie.
1: Tak, bo tutaj to trzeba go wietrzyć, bo można się, te opary są alkoholowe, więc może być później.
0: Nie upić, tylko nawdychać.
1: Tak, wesoło może być później w studiu.
0: Dokładnie.
2: Pani Aldono, to co? Do przeszłej środy, tak?
0: Tak.
2: Dobrze, pani Aldono.
1: Zapisujemy sobie.
2: Zapisujemy sobie. Mówimy, będziemy mówili o kulach kąpielowych.
1: Kule śniegule.
2: Pani Aldono, my życzymy dobrego i radosnego dnia i dziękujemy, że była pani z nami.
1: Tak.
0: Dziękuję i wzajemnie wszystkiego dobrego. Życzę. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: My też życzymy naszym słuchaczom, a naszym dzisiejszym gościem było jak zwykle w środę pani doktor Aldona Fenek. Zapraszamy na dalszy ciąg programu.

0: Witamy Państwa w kolejnym odcinku naszego cyklu Gotowanie ze świętą Hildegardą. No i cóż, od razu przechodzimy do gotowania i Łukasz, dzisiaj
1: mamy tu mnogość produktów, jak tak patrzę,
0: no właśnie.
1: Ile ja tu nastawiałem, ale tak naprawdę robimy dzisiaj pierogi. Każdy lubi w Polsce pierogi.
0: Lubi?
1: Nie ma takich, którzy nie lubią pierogi. Jedni lubią z mięsem, inni z serem. A my dzisiaj robimy z cieciorką, ale nie tylko cieciorka. Do tego dodamy jeszcze mąkę migdałową. Hildegarda by była zadowolona.
0: Bardzo, migdały zawsze.
1: I stwierdziłem, że dodam jeszcze upieczone jabłko. Co
0: no, jabłko też, wiesz, Hildegarda bardzo lubi. Tak? Nawet w formie surowej, więc to jest bardzo taki typowy dla jej kuchni.
1: Ale żeby zrobić pierogi, no to trzeba zrobić ciasto najpierw.
0: To jest, no i to jest moja pięta achillesowa.
1: Moja też była do kiedyś, ale odkąd poznałem przepis na ten rodzaj ciasta, co teraz robimy, od tej pory naprawdę lubię je robić. Żeby to zrobić, mamy mąkę orkiszową, woda, odrobina masełka. To wszystko musi nam się zagotować, ponieważ to ciasto musi być zaparzone. To
0: no
1: jest bardzo istotny element.
0: I właśnie te
1: odrobinę
0: twoje
1: soli.
0: Kocham.
1: Tak?
0: Tak, po prostu zachwyciłam się. Nie rozwalają się, nie rozklejają. W ogóle ciasto jest tak przepyszne, jak sami. Tak,
1: można ich zrobić raz i zamrozić na przykład. Tak,
0: tak, tak, dokładnie.
1: I później sobie wyjąć, kiedy się ma ochotę, odgrzać i z przyjemnością zjeść. Dodaliśmy odrobinę soli, czekamy, aż tutaj nam się zagotuje woda z masłem. Tutaj potrzebujemy 250 ml tej wody i do tego jest 125 g masełka, nie? Na pół kilograma mąki.
0: Masełko jak najbardziej Hildegarda poleca. Oczywiście uważamy osoby, które mają zbyt dużo kilogramów. Ostrożnie.
1: Ale u nas takich nie ma.
0: Nie ma. Mąka, to jest ciekawe u Hildegardy, proszę Państwa, że ona o pszenicy zwyczajnej mówi, że w zasadzie w formie takiej oczyszczonej, czyli niepełnoziarnistej, nie działa prozdrowotnie, natomiast zupełnie inaczej z orkiszem, czyli te mąki z przemiału jaśniejszego, czyli 630-400, też jest prozdrowotna i też będzie nas odżywiać.
1: Woda nam się gotuje, za chwilę masełko musi się rozpuścić, bo nie może być w kawałku.
0: Tak jest.
1: Ja w międzyczasie przesypię sobie cieciorkę, zrobię sobie miejsce po prostu na desce. Cieciorka nie może być odcedzona całkowicie, bo by była za sucha.
0: Za
1: tak?
0: sucha, czyli jest ugotowana
1: tak,
0: i z sosikiem.
1: Jest ugotowana, jest trochę tej wywaru z tego gotowania. Mamy to, o co nam chodzi, czyli rozpuszczone masło w wodzie. I takim wrzątkiem zalewamy naszą mąkę. Tylko jedna uwaga, nie wkładamy tam ręki. To mimo wszystko jest wrzątek.
0: Ażby się chciało, tak.
1: Ażby się chciało, aczkolwiek na pewno bylibyśmy niezadowoleni z tego powodu.
0: Potrzebne byłoby nam siemielniane
1: dlatego
0: na oparzenia.
1: Tak?
0: Tak, Hildegarda ma świetny pomysł.
1: Trzeba to, wiesz, zarobić na razie przy pomocą łyżki tak naprawdę, tak? Dopiero jak troszeczkę straci tą temperaturę, proponuję wsadzić tam łapkę. Już sprawdziłem jako kucharz, wsadzę tam ręce,
0: wsadzisz.
1: Ale jeszcze inny.
0: Ale ostrożnie.
1: Tak, ostrożnie, ostrożnie. My podobno mamy trochę bardziej wyparzone ręce.
0: Tak,
1: nie?
0: Ja też to zauważyłam, już są zahartowane.
1: I po prostu straciliśmy czucie. A jajka dodamy dopiero w momencie, kiedy to ciasto jakby straci trochę temperatury, ponieważ jajko się bardzo szybko ścina. Jakbyśmy dodali zbyt gorącego ciasta, jajko nam się zetnie i damy tak, to tak, jakbyśmy dodali jajecznicę.
0: No jasne, oczywiście.
1: To bardzo ważny element.
0: Tak. Jajeczko Hildegarda, no z tym troszkę jest taka sprawa niełatwa, skomplikowana, bo Hildegarda mówi, że jajko zaśluzowuje nas, a szczególnie jak je ugotujemy na twardo. Samo żółtko jest dużo lepiej strawne, natomiast
1: mamy same żółtko.
0: Tak, i tutaj mamy samo żółtko, natomiast ono może nas zaśluzowywać, czyli też zakwaszać. Nawet takie tabele kiedyś były podawane, że jajko może bardziej nas zakwasić niż mięso. To jest ciekawostka. Jak się doczytałam, to byłam zdziwiona, ale właśnie ten śluz, którym my, Polacy, też mamy problemy, bo żyjemy też w takim klimacie
1: Nie bój się. Ja tak chciałem delikatnie, a tu od razu.
0: A od razu palucha. takim właśnie umiarkowanym i tej wilgotności jest dużo u nas. I jeszcze jak jemy dużo nabiału, dużo cukru, to wszystko nas zaśluzowuje. Więc z jajkiem ostrożnie, szczególnie osoby, które mają tendencję do gromadzenia śluzu.
1: Ono już troszeczkę ostygło, teraz możemy dodać jajeczko i zarobić razem z jajeczkiem.
0: Tak jest, czyli to jeszcze jest ciepłe, ale już nie jest gorące.
1: Ale już nie jest takie gorące, tak? Ono już wytraciło tą temperaturę, więc jajeczko, hyc.
0: Ale jaki piękny kolor masz tych jajeczek.
1: No, bo ja mam od szczęśliwych kurek.
0: Od szczęśliwych kurek, no właśnie chciałam powiedzieć, że to są takie chyba...
1: Pęta jestem.
0: Naturalne jajeczka.
1: Chłopak ze wsi.
0: Nie tak jak na seksmisji odkręcanej w proszku.
1: Ciasto wyrabiamy, aż będzie miał jednolitą konsystencję, nie? Tak jak tutaj mamy.
0: Tak.
1: Nie? Jak nam troszeczkę będzie za rzadkie, bo dodaliśmy żółtko, podsypaliśmy troszeczkę mąki, tak?
0: A powiedz mi, ile to mniej więcej tak się wygniata, żeby z 15 minut?
1: Nie, bo można zaciągnąć ciasto, więc to ciasto tylko, aby wgnieść to jajko,
0: odkładamy. Wszystko.
1: Mamy, zobacz, dotknij teraz.
0: Ale jakie elastyczne.
1: Mamy bardzo elastyczne, odkładamy ciasteczko, przykryjemy na chwilę tylko, żeby nam nie obeschło. Robimy teraz farsz. Mamy cieciorkę, mąka migdałowa.
0: No ja bym nie wpadła na takie połączenie.
1: Ja wpadłem tuż przed programem.
0: Świetnie.
1: A dodaję po to, bo sama cieciorka... Ma taką strukturę dosyć szorstką, tak? Jak dodamy te migdały, troszeczkę nam to wszystko sklei. Aha. A jeszcze bardziej sklei nam jabłuszko które nam się w tym wszystkim weźmie.
0: Bo są pektyny i one
1: i rozklei troszeczkę,
0: fajnie
1: tak?
0: To
1: będzie taka masa, nie? Jabłka dajemy tyle, co potrzeba, czyli teraz już chyba będzie dobrze. Też upieczone jabłko, też trochę skórki, nie? Żeby troszeczkę to jeszcze podbić.
0: Tak.
1: I tutaj ja bym dodał przygotowane już odrobinę curry. I troszeczkę podostrzymy jeszcze galgant. Powiem tak uczciwie, że tego w pieróg byłoby ciężko wsadzić, ponieważ ma taką strukturę nieciekawą, tak? Więc będziemy musieli użyć blendera.
0: Tak jest. No właśnie, curry, czyli kurkuma, bardzo, bardzo też popularna ostatnio i medycyna klasyczna też przypisuje kurkumie bardzo dużo właściwości prozdrowotnych. O.
1: Dobra, mamy. Nie może to być zbyt płynne.
0: Tak.
1: Bo będzie nam podciekało, nie?
0: Związać te składniki.
1: Daliśmy tutaj migdały. Więc te migdały będą troszeczkę będzie nam to wiązało, tak? My jajka nie będziemy dodawać. Można by było dodać jakieś żółtko. Wtedy by nam bardziej to ściągnęło. Nasze pierogi po ugotowaniu będą bardzo luźne w środku, ponieważ tu nie ma nic, co by nam związało.
0: Tak, związało.
1: To jakby nie chcemy, żeby były takie sztywne.
0: No właśnie.
1: No, ostrość już jest. Jeszcze odrobinę soli. W międzyczasie włączamy wodę.
0: Tak.
1: Wodę troszeczkę osolimy, bo jak nie osolimy wody, woda wyciągnie nam wszystko z tego ciasta, bardzo byłyby mdłe te nasze pierogi. No. Ciasto było przykryte, żeby nie obeschło. Można to przykryć ręczniczkiem, lnianym, czy na chwilę papierowym. Nie wkładajmy do lodówki, jak chcemy to robić od razu.
0: To nie trzeba.
1: Tak, nie. W takim miejscu sobie postoi i jest gotowe.
0: Czyli tu też można różne wariacje tej cieciorki robić, prawda? Bo to różne pestki, orzechy można dodawać. Więc to jest też inspiracja, pomysł,
1: tak
0: natomiast
1: jest.
0: Co kto lubi. Zamiast migdałów możemy dodać orzechy, możemy pestki słonecznika. Też tutaj będziemy uzyskiwać z tych pestkowców i z nasion cynk, selen. Naprawdę te mikroelementy, które nam są potrzebne, a których w polskiej glebie brakuje.
1: Lekko podsypujemy ciasto, żeby nam nie przywarło do stolnicy. Można użyć też jakiejś maszynki.
0: A tutaj stolnica, wałek.
1: A tutaj
0: wałek,
1: stolnica, tak jak to babcia robiła.
0: No właśnie.
1: Od lewa do prawa. Idziemy. To trochę czasu zajmuje, no i na pewno robi spory bałagan. Ale warto czasami pobrudzić paluszki, żeby zjeść coś naprawdę dobrego i sprawdzonego, nie?
0: Tak.
1: bo nikt takiego ciasta wam nie zrobi, jakby se sami nie zrobicie. Z kilograma takich pierożków wyjdzie wam 100. Przebadane już to jest.
0: 100 pierogów,
1: no proszę. Z kilograma, ale przy użyciu mniej więcej takiej wielkości, nie? Ciasto pierogowe ma to do siebie, że można to przerobić. Oczywiście w nie w skończoność, tak, że będziemy przerabiać, bo im więcej przerabiamy, tym więcej dajemy do tego mąki, to się staje twardsze.
0: Tak, twardsze. Tak?
1: Zaczynamy składać pierożki. Tego farszu nie za dużo, bo on musi nam tutaj jakby zmieścić się, nie wypływać. Te pierogi muszą być dobrze zamknięte, bo inaczej
0: się rozkleją w gotowaniu.
1: Się rozkleją, a my tego nie chcemy. Tu już trochę przesadziłem. Każda gospodyni ma swój charakter lepienia pierogów. Mój jest taki, ja to tak o. Nie robię tego jak pani taka szybko zawija, ale dla mnie jest istotne, że pierog ma stać. Ciasto jest bardzo elastyczne,
0: tak, ja przez widzę,
1: to,
0: jak...
1: przez
0: tak.
1: to można łatwiej to formować.
0: Wiesz, ja takie pamiętam robiłam.
1: No i widzisz, jakie ładne?
0: Ale wzorki takie, jak to jakieś tam później robiłeś cuda i ma stać.
1: No. O,
0: to jeszcze muszę popracować nad tym.
1: No, trzeba wiesz, a to ważne, żeby dobrze skleić,
0: tak.
1: bo ten farsz ma zostać w pierogu.
0: Zaraz go poprawię.
1: A nie ma tu, tylko troszeczkę mocniej ściśniemy. To ciasto, jeżeli jest ciupkę grubsze, ono też łatwiej zatrzyma nam tego pierożka.
0: No właśnie, bo widzę, że to ciasto nie jest takie cieniutkie.
1: Nie.
0: Niektórzy lubią takie cienkie, ale one się później rozpadają w gotowaniu.
1: Ale te cienkie, nic... wiesz, lubią jak mają słabe ciasto, a my mamy dobre ciasto.
0: A, no tak.
1: I ono jest naprawdę bardzo delikatne i ono nie przeszkadza. To nie będzie jak buła.
0: No.
1: Tylko będzie naprawdę przyjemnie się jadło, nie?
0: To co, wrzucać już?
1: Poczekaj jeszcze chwilę, zrobimy teraz szybką, jeszcze taką sałatkę. Użyjemy selera naczowego i go podgrzeję, poddam obróbce termicznej i użyję do tego też buraka. Pokroimy trochę drobniej niż ostatnio.
0: Kosteczka.
1: Tak, ale taka nieregularna, nie? Dobrze, mamy buraki, mamy selera. Podgrzewam sobie tutaj garneczek, leciutko to podsmażymy, dodamy do tego trochę szpinaku, a później ugotowane w to damy pierogi. Powoli wkładamy pierogi do gotowania. Woda musi się gotować, ale nie ma wrzeć, nie?
0: Tak, tak.
1: Bo one nam zaraz ta siła wody nie rozwaliła nam tego wszystko. A jak wkładamy pierogi, one teraz są totalnie surowe, trzeba... bardzo delikatnie poruszyć, nie? Żeby jak dotknęły dna, żeby do tego dna po
0: nie
1: prostu
0: przywarły.
1: Nie przywarły. I teraz też... je zostawiamy w spokoju i one się troszeczkę
0: gotują.
1: A ja no, odrobinę masła klarowanego przesmażam te nasze buraki. O, słyszysz?
0: Tak.
1: Nie za ostra temperatura, nie za ostra, czyli to nie może być jakoś bardzo, bardzo, bardzo ostre.
0: Z wysłuchiem.
1: Tak. Troszeczkę podsmażymy. Dodamy do tego całkiem sporo świeżego szpinaku. Macierzanki. Nie chcemy zrobić z tego szpinaku też takiej miazgi,
0: tak,
1: nie? Dzieci nie lubią jeść szpinaku, bo to zawsze taka papka jest.
0: Papka, breja taka, nie?
1: No, dlatego my chcemy to tylko delikatnie podgrzać. Odrobinę pieprzu. Odrobina soli.
0: I na tym możemy pięknie zaprezentować nasze pierożki.
1: To mamy ich sporo, więc robimy spory półmisek. Układamy świeżo, nie? Szpinak nieprzeciągnięty.
0: Nieprzeciągnięty,
1: czyli,
0: tak.
1: Nie jest to skatowane temperaturą, nie?
0: Cieciorka, ciecierzyca, groch włoski inaczej, lekkostrawna, prozdrowotna, to jest źródło naprawdę dobrego roślinnego białka. Nie musimy zawsze do każdego posiłku mieć mięso. Możemy właśnie korzystać z ciecierzycy, z fasoli. No Hildegarda nie ceni soczewicy, która jest tak modna dzisiaj, ale cieciorka, ciecierzyca, jak najbardziej.
1: To są pierogi świeże, świeże ciasto, więc one też się nie muszą jakoś bardzo, bardzo długo gotować.
0: Ale wypłynęły, to znaczy,
1: już,
0: że już
1: wypływają
0: gotowe.
1: I one już powoli do nas mówią, zjedzcie nas. Nie chcemy ich rozgotować, tak jak pierogi się rozgotują, to też zmienią swoją strukturę, będą duże i nie będą tak estetyczne.
0: Napuchnięte.
1: Więc to trzeba wyciągnąć w odpowiednim momencie, one muszą wypłynąć, chwilę dosłownie się pogotować, zwłaszcza jeżeli używamy takich świeżych pierogów. Farsz w środku nie jest ani przymrożony, ani nic, więc to można bardzo szybko ugotować. Pierożki mamy prawie gotowe, one już nam tu, zobacz, pięknie wypłynęły. Nie możemy tego rzucić, zamieszać. To
0: tak,
1: nie o to chodzi.
0: Tak.
1: To nie o to chodzi.
0: No właśnie, czasami w pośpiechu to tak się traktuje te nasze potrawy. Zbyt agresywnie. A tu widzę, że u ciebie ta delikatność.
1: Tak, ja mam w ogóle taki charakter, taki jestem łagodny, nie? Mamy takie pierożki na przykład zrobione świeżo, co? To tak możemy podać. Albo mamy na przykład takie pierożki lekko przymrożone i sobie wtedy, jak je tam podajemy. Mamy pestki jeszcze.
0: Tak, czyli nasiona. No to co?
1: Jak to mówią, łyżka w dłoń.
0: To jest czas, na który
1: czekamy.
0: Czekamy, tak, żeby właśnie spróbować to, czego gotujemy.
1: Ja to zrobię tak bardziej, bardziej po męsku.
0: No rewelacja, ciasto. Wyborne. Ja już je znam, ale za każdym razem mnie zaskakuje.
1: Ale patrz, dobry.
0: Wcale nie jest taki
1: luźny,
0: no.
1: Jednak ta mąka migdałowa to ściągnęła. Do tego te chrupiące buraczki.
0: No, rewelacja. Przyprawy.
1: Macierzanka.
0: Rewelacja. Zapraszamy. Popróbujcie z własnymi pierogami, z własnymi farszami.
1: Podzielcie się opinią.
0: I podzielcie się opinią, tak.

Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jaką mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. I know I could lie, but I'm telling the truth.

Kochani, nasz kraj jest krajem w środkowej Europie. Powierzchnia naszego kraju, jak Państwo doskonale wiedzą, 312 679 km2, co pozycjonuje nas na świecie na 69. pozycji. W Europie zajmujemy 9. miejsce. Mieszkańców według rocznika statystycznego mamy około 38,5 miliona, co daje nam 6. miejsce w Europie. To jesteśmy znaczącym, poważnym bardzo partnerem pod każdym względem, bo taka ilość mieszkańców, już nawet nie powierzchnia, a taka ilość mieszkańców mówi o tym, jakim jesteśmy konsumentem, drodzy Państwo. W dzisiejszych czasach każdy człowiek musi jeść, musi mieć buty, musi mieć mieszkanie i w pewnych zakresach gospodarki wewnętrzne danego kraju zaspokajają te nasze potrzeby, ale jednocześnie społeczeństwa rozwinięte, takie jak my, bo już nie mamy jednej pary butów, nie mamy jednej pary spodni, to potrzebują czegoś więcej, a więc dla sąsiadów informacja, że tam jest duży rynek zbytu, że my na nich możemy zarobić i w związku z tym jesteśmy krajem postrzeganym przez innych jako kraj, którym warto się zainteresować. To buduje prestiż, to buduje pozycję niezależnie od koneksji politycznych czy historycznych z krajem tej wielkości. Na tą miarę wszyscy muszą się liczyć. A państwowość nasza, proszę Państwa, to już jest 1000 lat. Wprawdzie pierwszy chrzest to jest 966, ale właściwie możemy liczyć z całą pewnością,

0: pewnością państwowość jako organizację od momentu, kiedy królem został koronowany Bolesław Chrobry, chociaż właściwie już organizacja państwowa zaczęła się w momencie chrztu Polski. Dlaczego mówię o tym, że zaczęła się organizacja państwowa w momencie chrztu Polski? Drodzy Państwo, niezależnie od naszych dzisiaj spojrzeń na to, na jaką rolę Kościół odgrywa w naszej współczesności, to musimy zdać sobie sprawę, czy ktoś ma sympatie kościelne, czy przeciwne, to chrześcijaństwo i religia chrześcijańska w Europie, a więc i na świecie w owych czasach, była podstawą rozwoju cywilizacji. Prosta rzecz. Zanim nie pojawili się uczeni w piśmie i nie przywieźli swoich ksiąg, czyli mówimy o kapłanach i o Piśmie Świętym, na terenie dzisiejszej Polski nikt nie używał pisma. Nie było do niczego potrzebne. Nikt nie używał alfabetu. Jeżeli mamy zapisy z tamtych lat, to mamy od obcych. Na przykład taki arabski podróżnik, który w IX wieku jeździł po Europie, przyjeżdżał tu oczywiście nie był podróżnikiem typu Tonego Halika, tylko przyjeżdżał w interesach, a więc po bursztyn najprawdopodobniej. Ibrahim ibn Jakub pisał na temat ziem, które się tutaj znajdowały, ale nie mówił o tym, że jesteśmy Polską, bo takiej organizacji państwowej nie było. Dopiero Kościół, który przyszedł na te tereny, wprowadził administrację. To znaczy, pamiętamy, że po zjeździe gnieźnieńskim założono 5 biskupstw. 5 biskupstw, a więc 5 diecezji. Każdy z biskupów chciał wiedzieć, miał obowiązek wiedzieć, dokąd sięga jego diecezja. A więc wytyczono granice diecezji, które razem dały kształt państwa, dokąd to państwo sięga, dokąd sięgają te diecezje. I dopiero na wzór, diecezje podzielono oczywiście na parafie i dekanaty, i dopiero na wzór tej administracji kościelnej zaczęła powstawać administracja cywilna. Stąd możemy z całą pewnością powiedzieć, że początki państwowości to jest chrzest, ale administracyjnie stanęliśmy formalnie wtedy, kiedy koronowany został nasz pierwszy król, czyli Bolesław Chrobry, a więc rok 1020. Mówiłem, jesteśmy w Pruszkowie, drodzy Państwo. Miód na serce. Także, kochani Państwo, i ta wspaniała historia naszego kraju i jej zabytki, które w niewielkim stopniu przetrwały, bo jak wiecie, leżymy w tak szczęśliwym lub też nieszczęśliwym miejscu na świecie, proszę popatrzeć, że ze wschodu na zachód, z północy na południe, jakie wojska nie szły, to wszystko szło przez Polskę. I niewiele jest krajów, które tak boleśnie i tak dotkliwie odczuły wszelkie wojny światowe, wszelkie zawieruchy. Nie mówię tu tylko pierwsza, druga wojna światowa, ale wojna 30-letnia i wszystkie inne wcześniejsze. Zawsze my jesteśmy w każdym konflikcie w samym środku. I tych pamiątek nie zostało wiele, natomiast te, które są wspaniałe, są bardzo atrakcyjne dla odwiedzających i z roku na rok tych ludzi, którzy chcą Polskę obejrzeć, którzy chcą tutaj przyjechać, jest coraz więcej. Za rok 2018 Polskę odwiedziło ponad 17,5 miliona turystów z zagranicy. Dużo. Ale popatrzcie Państwo, jak pójdziemy w miejsca takie te wyeksponowane, folderowe, typu Rynek w Krakowie czy też Stare Miasto w Warszawie, bardzo często słyszymy obcy język i to już nie tylko z tych najbliższych Niemcy, Rosjanie, ale słyszymy Hiszpanii, przyjeżdżają Francuzi, przede wszystkim w olbrzymiej ilości Azjaci. Te słynne wycieczki japońskie z aparatami, którzy fotografują wszystko, jest tych wycieczek coraz więcej. Nie wynika to z tego, że raptem przybyło nam zabytków, przybyło nam atrakcji, którymi jesteśmy w stanie zainteresować świat. Przybyło możliwości, infrastruktura, drodzy Państwo, samolotów coraz więcej, drogi coraz lepsze, a do tego internet, w którym ci ludzie gdzieś tam na świecie, klikając, szukając obiektów do zwiedzenia, znajdują również obiekty w naszym kraju. I to wszystko powoduje, że jesteśmy coraz bardziej atrakcyjnym krajem turystycznie, a to przenosi się również na nasze pieniążki. Bo proszę Państwa, przyjeżdża turysta X z Japonii i on gdzieś je, gdzieś śpi, coś kupuje. I ktoś może powiedzieć, no dobra, ale te pieniądze wydał w hotelu, wydał u taksówkarza, co ja mam do tego? Mam. Ponieważ ten właściciel taksówki za te pieniądze poszedł do sklepu, kupił chleb. Kupił mięso czy też butelkę wódki. A ktoś, kto pracuje w sklepie, z tych pieniędzy dostał jakąś tam pensję. Także, kochani, są to naczynia połączone. Pieniądze wydane w danym kraju w jakiejś części pośrednio trafiają do każdego z nas. A jeżeli mówimy o tych pieniążkach, to za 2018 rok produkt krajowy brutto w naszym kraju wyniósł 614 miliardów dolarów. Dużo. Bardzo dużo. Drodzy Państwo, produkt krajowy na jednego mieszkańca w 2018 to było 16,7 tysiąca dolarów. Dużo? Dużo. Ale musimy pamiętać, że są w Europie kraje, gdzie to jest prawie 50 tysięcy. Także jeszcze, chociaż sami Państwo z własnego życia wiecie, że jeszcze na naszej pamięci szynkę jadło się na święta lub też przy wielkich okazjach. Dzisiaj idziemy do sklepu i nie wiemy, którą wziąć. Spowszedniało nam to wszystko. Pomarańcze, jak przywieźli na święta, to one pachniały w całej chałupie. Dzisiaj, kochani, są w cenie jabłek, a banany często nawet tańsze. Także, drodzy Państwo, świat nam się zmienia, żyjemy coraz lepiej. Taka jest nasza Polska. Popatrzmy sobie zatem na te najciekawsze rzeczy, które chciałem Państwu dzisiaj pokazać. Rzeczy, o których warto powiedzieć. Kochani, aż do roku 2008, kiedy w maju 2008 otworzono Burdż Kalifa, to najwyższą budowlą, jaką zbudował człowiek na świecie, był maszt w Konstantynowie. 646 metrów, zbudowany w 1974. Kiedy hen, nikt na świecie tak wysokich obiektów nie zbudował. To był wprawdzie maszt radiowy, maszt, który nie przetrwał do dzisiaj na skutek zaniedbań. W 1991 roku pękła jedna z lin, które trzymały tą wielką konstrukcję i maszt się przewrócił. Szczęściem nikt nie zginął. Nie ma już tego masztu, który był zbudowany po to, żeby cały świat mógł słuchać polskiego radia. Ale przez długie, długie lata było to osiągnięcie polskich inżynierów, którego nikt na świecie nie pobił. I jest to też powód do dumy i powód do takiej satysfakcji, że no fajnie, no kochani, my mamy wiele różnych fajnych rzeczy, a mamy jakąś taką narodową cechę, że nie zawsze potrafimy pójść do przodu z tą informacją. Jakoś tak skromnie te nasze sukcesy się przedstawiają w naszej opinii, bo nie potrafimy się nimi pochwalić. Więc ja na każdym kroku podkreślam, to co nasze dobre, to tym powinniśmy się chlubić. I ten masz w Konstantynowie był właśnie takim wspaniałym osiągnięciem. 646 metrów. Zaraz zobaczymy, jak to wyglądało z góry. Budowano go za pomocą helikopterów, bo inaczej tego by się zrobić nie dało, co w tamtych latach było naprawdę rewolucyjne i było to osiągnięcie naprawdę na najwyższym światowym poziomie. No oczywiście musiało mieć to oprawę propagandową i miało taką. W 70-tych latach byliśmy krajem sukcesu. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale było takie expose premiera Jaroszewicza. 10. potęga świata byliśmy wtedy. On podawał na przykład, że produkcja zboża wzrosła o 17 milionów ton. Produkcja statków o 22%. Produkcja trzody chlewnej o ileś tam sztuk. Tak podawał te dane, że nikt się nie mógł w tym zorientować. Ale konkluzja była taka, że 10. potęga świata. Kochani, drżyjcie, narody, klękajcie. Tacy byliśmy. Więc ta oprawa propagandowa była nieodzowna w tamtych czasach, ale osiągnięcie niepodważalne. Tak wyglądała budowa. Używano ludzi, którzy byli alpinistami. Zobaczcie, z góry tam w tle widać szachownicę pól. Więc jak jesteśmy bardzo wysoko. No ale maszt niestety w 1991 roku w listopadzie runął, a został zbudowany w 1974. Skoro obejrzeliśmy sobie najwyższy obiekt, to zobaczmy teraz z kolei najdłuższy, czyli najszerszy, inaczej mówiąc. I czy Państwo zgadujecie, gdzie jesteśmy? W Modlinie, tak, twierdza w Modlinie. Drodzy Państwo, w latach 1832 do 1836 zbudowano ten budynek koszarowy, który zamyka twierdzę w Modlinie i ma długość, uwaga, 2283 metry. Najdłuższy budynek w Europie i bodaj gdzieś na świecie jest troszeczkę dłuższy jakiś budynek, ale tam to jest budynek gospodarczy, jakiś magazynowy. Natomiast w Europie bezsprzecznie na pewno najdłuższy, zbudowany, kochani Państwo, w czasach carskich po upadku Powstania Listopadowego. Wtedy zbudowano dwa wielkie obiekty, które miały Polaków straszyć. Twierdzę w Modlinie i Cytadelę Warszawską. Na twierdzę w Modlinie zużyto ponad, uwaga, 200 milionów cegieł. Nie wiem, czy Państwo się orientujecie, jadąc w kierunku wschodnim od Warszawy, w kierunku Radzymina, po drodze mamy takie miejscowości jak Marki, Słupno, Zielonka. Tam zbudowano wtedy, na początku XIX wieku, dziesiątki cegielni. Po to, żeby produkowały cegły właśnie na potrzeby budowy twierdzy w Modlinie i Cytadeli Warszawskiej. Właścicielem tych wszystkich cegielni, a więc facetem, który sprzedał każdą jedną cegłę na te wielkie budowy, był Rosjanin, rosyjski przedsiębiorca, nazywał się Iwan Skwarcow. Nie muszę Państwu opowiadać, jakie musiał zarobić na tym olbrzymie pieniądze. Był naprawdę milionerem, którego było stać na wszystko. Najlepszym przykładem jest dla nas to, że Skwarcow po zakończeniu budowy, przypominam, w 1836 zakończono budowę twierdzy, w 1838, dwa lata później, kupił sobie Pałac Saski. Ten, gdzie mamy dzisiaj, w którego ruinach mamy dzisiaj grób nieznanego żołnierza. I ten wizerunek Pałacu Saskiego, który mamy w pamięci, oglądając stare filmy lub też fotografie, z wielką kolumnadą, oba skrzydła połączone wielką kolumnadą i rozbudowane właśnie przez Skwarcowa. On, kupując pałac, kupił pałac zupełnie inny, znacznie skromniejszy, znacznie mniej majestatyczny. Ten monumentalny, wspaniały, wielki pałac to jest właśnie zasługa tego Skwarcowa, który miał tyle pieniędzy, że stać go było na wszystko. Tak jak mówiłem, zbudowano twierdzę w Modlinie i Cytadelę Warszawską właśnie z pieniędzy Skwarcowa. Były to budowle, które trwały równolegle, bo Cytadelę, przypominam, oddano do użytku w 1834 w maju na 18 urodziny carewicza Aleksandra. To taki prezent był. Oczywiście ten wątek można byłoby bardzo dużo rozwijać i ciekawe rzeczy opowiadać, ale następne obiekty czekają, więc nie będę Państwa absorbował. Natomiast ten budynek w twierdzy w Modlinie, tutaj mamy z perspektywy z wysokości, widzimy, że to jest zamknięty teren. Proszę Państwa, został zbudowany w ten sposób, że przewidywano, że w czasach pokoju będzie tam jednocześnie mogło mieszkać 20 tysięcy żołnierzy. Ale w czasie mobilizacji, czyli stanów nadzwyczajnych, mogło tam mieszkać nawet do 100 tysięcy żołnierzy. Olbrzymi, olbrzymi obiekt i użytkowany przez naszą armię aż do roku 2000. Dzisiaj jest to w rękach prywatnych. Armia się tego pozbyła i jest to przebudowywane na oczywiście mieszkania. Natomiast może widzicie Państwo po lewej stronie nad wodą jakiś taki budynek jest, tam jest jakiś obiekt. To są ruiny spichlerza zbudowanego jeszcze w XVIII wieku i od czasów napoleońskich. Jest to ruina, która bardzo malowniczo wygląda z tego mostu, który widzicie Państwo w perspektywie. Jak się przejeżdża, to ta ruina wygląda bardzo pięknie, bardzo ciekawie i w takiej formie jako ruina już 200 lat stoi. Bardzo malowniczo to wszystko wygląda, ale nie jest to obiekt budowany równolegle z Cytadelą, z twierdzą w Modlinie. Jeszcze raz widzimy i to jest właśnie ten obiekt. Najdłuższy budynek w Europie. A skoro jest najdłuższy, czyli najszerszy, to pewnie jest i najwęższy. I to też jest u nas w Warszawie. Nazywa się to domem Kereta. Trudno to nazwać domem, bo szerokość całkowita 152 centymetry. 152 centymetry, tak. Keret, pisarz, artysta izraelski, żydowski, zbudował to w tym miejscu, dlatego że tutaj w czasie II wojny światowej, kiedy na tym terenie, bo jest to przychłodne i nie wiem, państwo pewnie się domyślacie, widzieliście, kiedy było tutaj getto, tutaj mieszkali jego rodzice. I taki architekt, który się nazywa Szczęsny, zaprojektował mu w tym miejscu taki właśnie dom, który otwarto 12 listopada 2012 roku. Ma 3 kondygnacje, ma kuchnię, ma sypialnię, ma łazienkę. Zobaczmy, zajrzyjmy do środka. Tak to wygląda. 152 centymetry, czyli no, gdybym ja stanął, to pewnie od ściany do ściany. Ale oczywiście na dole widzimy tutaj jakaś pościel, więc jest sypialnia. Oczywiście on tam nie mieszka na co dzień, ale jest to raczej taka troszeczkę taka ciekawostka artystyczna, tak? I jest to taki performance. Natomiast gdyby się uparł, to można tam, bo wszystko w tym domu jest, wszystko funkcjonuje. Jak się wchodzi? Wchodzi się od dołu schodami. Przez podłogę się wchodzi. Taka ciekawostka, mamy najszerszy, mamy najwęższy, a najstarsza budowla, ktoś może rozpoznaje ten obiekt? Nie. Nie. Kochani państwo, jesteśmy w Cieszynie. Cieszyn, rotunda świętego Mikołaja w Cieszynie. Najstarsza według historyków architektury budowla, która przetrwała do naszych czasów. I tutaj jest spór, czy jedni datują ją na początek wieku XI, czyli rok 1000 coś tam, a drudzy na początek wieku XII, czyli 1100. Jakby nie patrzył, jest to blisko tysiącletnia budowla, która, proszę państwa, ma 13 metrów wysokości, mury o grubości ponad 2 metry. Drodzy państwo, oczywiście jesteśmy tu, widzimy styl romański. Styl romański, czyli ten pierwszy trwały. Wcześniej budowano na naszych terenach, oczywiście budowano obiekty drewniane, które nie przetrwały. Natomiast styl romański w bardzo niewielu obiektach jest do obejrzenia, ponieważ no, historia wojny. Czym dalej od dnia dzisiejszego, tym tych obiektów jest mniej. Natomiast ten się zachował i proszę zwrócić uwagę na to, że bardzo niewielkie okna w stosunku do powierzchni budynku. Kochani państwo, styl romański, czyli styl budowy kamiennych, bo to był pierwszy budulec, wynika to z tego, że miał dwa rodzaje przeznaczenia dla tych obiektów. Pierwsze, oczywiście, główne to był obiekt sakralny, ale na wypadek zagrożenia był to najczęściej jedyny trwały obiekt, murowany obiekt w danym miejscu, a więc spełniał również rolę militarną. Był miejscem, gdzie mieszkańcy mogli się schronić, z którego mogli się bronić. Stąd te maleńkie okna w stylu romańskim, zazwyczaj rozchylone na zewnątrz, po to, żeby ten w środku, będący w ukryciu, miał jak najszersze pole ostrzału. Sam miał małe, wąskie okienko, ale okno rozchylone na zewnątrz, więc z tego łuku mógł strzelać nieomalże 180 stopni. Oczywiście przez budowniczych z tamtych lat ta budowla na owe czasy była bardzo duża. Bo kamień, drodzy państwo, jest bardzo ciężki. Zresztą wszyscy wiecie, nieraz podnosiliśmy kamień mały, duży, więc zdajemy sobie sprawę, że czym większy, tym cięższy, ale do budowy takich nie używano maleńkich kamyków, tylko dużych. Kochani państwo, żeby zbudować coś takiego, co ma 13 metrów, trzeba było dać ścianę ponad 2 metry szerokości, bo nacisk spowodowałby, że to by się nie utrzymało. Żeby budować wyżej, ściany musiałyby być 5-metrowe. Nie dałoby się tego zrobić. I wszyscy architekci wtedy, oczywiście nikt nie używał określenia architekci, ale mistrzowie budowniczy, oczywiście chcieliby budować jak najwyżej, chcieliby budować bardziej. To jest taka naturalna nasza potrzeba, że bardziej chcemy jeszcze czegoś, czego nie możemy, to jeszcze bardziej chcemy. I w momencie, kiedy pojawiła się cegła, cegła, która jest ciężka, ale w stosunku do kamienia jest materiałem bardzo lekkim. Oni dostali możliwość wystrzelenia wreszcie. Wreszcie można było stawiać budowle, które są wysokie, bo cegła jest na tyle lekka, że nie wymagało to kilkumetrowych ścian. I oczywiście wtedy skończył się czas, kiedy budowano budowle romańskie, a zaczęły się strzeliste, wysokie, wspaniałe budowle gotyckie z długimi otworami. Wreszcie nie malutkie, ciasne okna przytłaczające, a strzeliste hen do nieba. I zawsze pamiętamy, że otwory zwieńczone jak rączki do modlitwy. I cegła to jest charakterystyczna cecha gotyku. No potem oczywiście renesans, potem barok. I w tych stylach, proszę Państwa, również przebudowywano tą świątynię. Ta świątynia była przez wieki, no bo oczywiście każdy chce iść z postępem, tak jak moda jest w ubraniach i panie co roku właściwie najchętniej zmieniałyby garderobę, bo to co z tego, że czwarta szafa się nie domyka, kiedy nie ma co na siebie włożyć. Więc to samo, proszę Państwa, w architekturze. Przez wieki przychodziły nowe mody, nowe style i tą świątynię przebudowywano. Dzisiejsza forma gotycka została przywrócona po remoncie w 1955 roku i mamy tu naturalny, taki surowy styl romański. Wcześniej od 1838 był tam wewnątrz klasycyzm, a wcześniej oczywiście barok, bo barok był najbardziej takim nośnym. Proszę Państwa, tu pozwolę sobie na małą dygresję. Dlaczego ten barok, którego wszędzie jest na najliczniej zachowany, jeśli chodzi o obiekty sakralne, obiekty architektoniczne. Kochani Państwo, wiemy, że po stylu romańskim był gotyk, po gotyku był renesans i ten renesans przyniósł, proszę Państwa, taki porządek, taki ład, taką stabilizację, jakbyśmy powiedzieli. Obiekty, które wtedy budowano, były wzorowane na antycznym budownictwie greckim. Proste ściany, gładkie, bez natłoku, ozdób, ani bez żadnych zawijasów. Co najwyżej jakiś trójkątny portyk, jakiś niewielki gzyms i to było wszystko, co wtedy proponowano. Dlaczego? Wynikało to, proszę Państwa, z tego, że w okresie renesansu ludzie zaczęli troszeczkę inaczej pojmować stosunek swój do Boga, Boga do wiernych. No to jest czas, kiedy, proszę Państwa, w 1517, jak wiemy, Marcin Luther, w 1536 w Bazylei, potem Calvin, wprowadzili nowe nurty w chrześcijaństwie, które my dzisiaj określamy nurtami protestanckimi. Ale dlaczego tak się stało? Drodzy Państwo, w tym renesansie, także przyjaznym, także eksponującym człowieczeństwo i walory naszych potrzeb emocjonalnych również, które zaczęto dostrzegać, ten renesans w religii uświadomił wiernym, że my jesteśmy stworzeni na wzór i podobieństwo. Tak mówi Pismo. A więc skoro my mamy potrzebę radości, śpiewania, tańczenia, seksu, akceptacji bliźniego, to widocznie jest to wolą Bożą. To, co było w średniowieczu tępione, bo średniowiecze narzucało nam styl bardzo purytański. Tutaj masz być malutki, tu masz być szary, tu masz się umartwiać, bo po tamtej stronie czekają na ciebie wspaniałości raju. No, u nas nie było to tak dosłownie jak w islamie, który, jak wiecie, też jest religią monoteistyczną i tam w islamie u nich w raju to nawet churysy na panów czekają. Tam jest dokładnie powiedziane, co na ciebie czeka. U nas było to troszeczkę enigmatyczne, ale wspaniałości na ciebie czekają. I ten renesans powiedział nam, że żyj już teraz tutaj, ciesz się już tutaj tym życiem, bo tak chciał Pan. Pan stworzył cię na wzór i podobieństwo, a więc chciał, żebyś się tu cieszył. Najlepszym przykładem takiej postawy wobec religii z tamtych lat, proszę Państwa, jest katedra na Wawelu. Byliście zapewne nieraz i na pewno zwrócili Państwo uwagę na króla Władysława Jagiełłę. Największy monarcha owych czasów w Europie. Leży pobożnie, rączki złożone jak przestraszony przy pierwszej komunii. Na baczność wyprostowany. Widać w nim trwogę przed mocą boską, przed sądem ostatecznym, który go oczekuje. Obok ze ścianą król Władysław Łokietek. To samo. Te drezyny, które wiozą, zakładali inne zbroje niż na dzień. Więc możemy wyobrazić, że to były zbroje jakieś leciutkie, jakim się nie zespało. Natomiast wracając do Gdańska, do tego wychodka, który był w tej długiej wieży, oczywiście był on dostępny dla najważniejszych mieszkańców zamku i dla gości, których komtur zapraszał. Tajemnicą jest owych czasów, a dzisiaj już wiadomo, że niewygodni goście, jak już usiedli sobie na tej desce, to zdarzało się, że ta deska się otwierała i spadali do fosy. I gość nie w porę gorszy od tatarzyna, gość po dwóch dniach jak ryba, śmierdzi i w ten sposób pozbywano niewygodnych ludzi z tego zamku. Ale rzecz jest bardzo ciekawa i oryginalna, nigdzie nie spotykana. Tak to wygląda z boku. Oczywiście dzisiaj tutaj nie ma, ale w średniowieczu, tu gdzie te łuki, tu płynęła fosa, tu była woda. Dzisiaj tędy przebiega droga. No i to jest ciekawostka, proszę Państwa. Statkiem po trawie kanał Elbląski ma 83 km długości. Różnica poziomów między jeziorami a Zatoką Wiślaną, do której on jest odprowadzany, to jest blisko 100 metrów. Biegnie częściowo wykopany, częściowo przez jeziora i na 5 odcinkach statek wypływa z wody i proszę zobaczyć, jedzie po szynach. Niespotykana rzecz, niesamowita frajda, bo ta platforma, którą widzimy pustą, ona wjeżdża do tej wody po szynach, wpływa na nią statek, platforma wyjeżdża i wyjeżdża razem ze statkiem. Drodzy Państwo, i w tą i z powrotem te statki w jedną i w drugą stronę. Są dwie równoległe linie torów, którymi statki pływają. Jaka moc, jaka siła. Kochani Państwo, otóż nie potrzeba żadnego silnika, nie potrzeba żadnej mocy, ponieważ całość napędzana jest przepływającą wodą. Zrobiono to w wieku XIX, w drugiej połowie wieku XIX, funkcjonuje do dzisiaj. I woda sama napędza te drezyny, które wiozą na pokładzie statki. Rzecz bardzo ciekawa, wspaniała przyjemność. Tam 5 godzin się płynie. Jak się trafi w dobrą pogodę, naprawdę wspaniała frajda. Namawiam Państwa. Już kończę. Wiem, że się niecierpliwicie. Jeszcze troszeczkę. Kochani Państwo, rzecz niesamowita. Jan Stach zmarł w 2011 roku, nie tak dawno. W latach 1968-71 zbudował most. Mieszkał w Małopolsce, mieszkał na granicach takiej wsi, która się nazywa Zapaść. Mieszkał jako jedyny jego dom, mieszkał za jarem. Na granicy wsi był taki głęboki jar i on jeden mieszkał po drugiej stronie. Żeby się dostać do wsi, do świata, do drogi, musiał jeździć przez pola sąsiada. Wszystko było dobrze do czasu, kiedy sąsiad się nie pokłócił, czy też on z sąsiadem, czy sąsiad z nim. Sąsiad mu zabronił. I żeby się dostać do świata, musiał wiele kilometrów nadkładać drogi. A ponieważ chłop był zmyślny, twardy i hardy, mówi, nie będę łaski potrzebował, wziął i zbudował most. Furmanką jeździ do kamieniołomów oddalonych o blisko 2 kilometry. Młotkiem tłuk, łupał kamienie, przywoził tą furmanką i proszę Państwa, przez 3 lata zbudował kamienny most. Nie lada most. 20 metrów długości, 13 metrów wysokości, 7,5 metra szerokości. Najcięższe ciężarówki mogą po nim jeździć, bo jest to kamień na kamieniu. Oprócz tego, od tego mostu do drogi zbudował 500 metrów utwardzonej drogi. 3 lata to robił sam jeden. Tak jak mówię, zmarł w roku 2011, mając 93 lata. Facet bez wykształcenia, nie żaden inżynier, architekt budowy mostów i dróg. Po prostu zmyślny człowiek i do tego twardy, zawzięty. Tak wygląda ten most. Popatrzcie, ile tych kamieni on musiał odłupać, przywieźć, przenieść na plecach, żeby ułożyć taki most. Most jest wygięty, nie jest prosty. To jest przepływ wody na dole. Szacunek, czapki z głów i naprawdę wielki szacunek dla tego dzielnego człowieka, który zbudował, zrobił coś niesamowitego. No i tam jest taka tablica właśnie poświęcona panu Janowi. Na dole jest takie motto: dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, kamień po kamieniu. 3 lata. Jest to największy na świecie kamienny most zbudowany przez jednego człowieka. I to było wszystko, co chciałem państwu dzisiaj opowiedzieć. Serdecznie państwu dziękuję. Dziękuję za to, że mnie wysłuchaliście. Dziękuję, że wy siedzieliście do końca. Dziękuję bardzo.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.

Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda. Minęła 7. Zapraszam Państwa na dzisiejszy poranek. Środa, 17 dzień czerwca. Zaczynamy od skrótu informacji. Zapraszam. Żołnierze 16. Dywizji Zmechanizowanej ćwiczą w Orzeszu na nowym sprzęcie w środę, czyli dziś odwiedzi ich prezydent Karol Nawrocki. Częstochowa powstał komitet referendalny w sprawie odwołania prezydenta i rady miasta. Trwają przygotowania do utworzenia stałej bazy amerykańskich sił w Polsce. Brutalne zatrzymanie Polaków w Niemczech podczas próby postawienia krzyża dla ofiar II wojny światowej. Niemiecka policja brutalnie zatrzymała w Berlinie grupę Polaków, którzy chcieli postawić krzyż przy kamieniu upamiętniającym polskie ofiary niemieckiego terroru w czasie II wojny światowej. Przedstawiciele ruchu obrony granic próbowali postawić duży drewniany krzyż przy skromnym kamieniu upamiętniającym polskie ofiary nazistowskich Niemiec w Berlinie. Miejscowa policja zatrzymała jednak grupę, tymczasowo pozbawiając ich wolności, relacjonował Robert Bąkiewicz. Ogranicza nam się naszą wolność, nie prowadzimy żadnego zgromadzenia, chcieliśmy pomodlić się przy 30-tonowym kamieniu, który Niemcy po 86 latach postawili Polakom w ramach reparacji. Tutaj apel do ambasady RP w Berlinie. Prosimy o natychmiastową pomoc i przyjechanie na to miejsce w celu negocjacji z policją niemiecką, powiedział Bąkiewicz z ruchu obrony granic. Koalicja 13 grudnia po cichu wprowadza prywatyzację polskiej ochrony zdrowia. Niektóre szpitale komercjalizują badania obrazowe, ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia je ograniczył. Jest medycyna dwóch prędkości, medycyna dla bogatych. Nie ma już etosu medycyny, nie ma humanizmu w medycynie. Procedura, zysk, faktura stają się naczelną dewizą współczesnej, odhumanizowanej medycyny, gdzie jest depersonalizacja. Pacjent nie jest już podmiotem, tylko kolejnym numerkiem w kolejce, zaznaczył poseł Czesław Holc z Prawa i Sprawiedliwości, lekarz, endokrynolog, członek Sejmowej Komisji Zdrowia. I tak chyba rzeczywiście się powoli dzieje, drodzy Państwo. Czy zbliża się koniec lekarskiego bizancjum? Rząd przyjął projekt ustawy o zarobkach lekarzy, w myśl którego wynagrodzenia mają trafić do systemu razem z numerami PESEL. Rząd przyjął projekt ustawy o zarobkach lekarzy, wynagrodzenia mają trafiać do systemu wraz z numerami PESEL. To odpowiedź na skandaliczny przypadek z Warszawy, gdzie lekarz bez specjalizacji, za to z legitymacją partyjną Koalicji Obywatelskiej, zarobił w zeszłym roku grubo ponad 1,5 miliona złotych. Opozycja mówiła o aferze i przedstawia szereg rozwiązań. Dawid Kacprzyk, o którym mówiliśmy Państwu wczoraj, lekarz bez specjalizacji, który w Szpitalu Południowym w Warszawie pełni funkcję kierownika SOR-u, a po godzinach pełni funkcję radnego warszawskiej dzielnicy Ursus i wielokrotnego działacza Koalicji Obywatelskiej. W przeszłości młody, rezolutny lekarz, polityk bez kozery, krytykował rząd Prawa i Sprawiedliwości. Co to będą za rozwiązania? Oczywiście będziemy Państwa informować. Donald Trump przedstawił zapisy porozumienia na linii USA-Iran. Zapisów o zawieszeniu ataków nie zamierza jednak respektować Izrael.

A zastrzelony Białej Podlaskiej Rosjanin to artysta Simon Skrepecki krytykował władze rosyjskie. 4,5 minuty po godzinie 7 czas na prognozę pogody. A w tej chwili złowieść małej okolice 10,2 stopnia Celsjusza, temperatura odczuwalna 7 stopni. Słońce zajdzie o 21.16, a wzeszło 19 minut po godzinie 4. Jedna z najdłuższych dni, dziś już dzień wydłużył się tylko o 30 sekund. Już niedługo przesilenie letnie i dni zaczną się skracać. A dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie i południu kraju okresami wzrastające do dużego i tam miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe też burze. Temperatura maksymalna od 16 stopni nad morzem, około 20 w centrum, do 24 na południu i zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę, północno-zachodni. 6 minut po 7.

Spoglądamy w kartkę z kalendarza. 17 dzień czerwca, to środa, 168 dzień tego roku. Przysłowie ludowe na dziś: grzmoty czerwca rozweselają rolnikom serca. I imieniny obchodzą dzisiaj Laura, Adolf, Agnieszka, Franciszek, Albert, Marcjan, Adolfa, Radomiu, Izaura, Waleriana i Awit. Wszystkim solenizantom życzymy spełnienia marzeń. Dużo zdrowia, a do wszystkich upominek muzyczne.

Naszym dzisiejszym gościem jest pan Marek Wieroński, koordynator projektu Toraf Seed Mission w firmie Toraf. Panie Marku, witamy bardzo serdecznie. Nasiona trafiły w kosmos. Jak to się wydarzyło?

0: jak to się stało? Dlaczego?
1: Dzień dobry wszystkim. Mam nadzieję, że u Was wiosna kiełkuje w sercach tak samo jak u nas. Dziękuję Wam za to, że chcecie posłuchać naszej takiej małej historii, ale o naprawdę wielkim potencjale. A historia jest niezwykła, bo tak naprawdę chyba jest o tym, że wszystko jest możliwe, nawet z takiej małej wioski jak Maciejów pod Kluczborkiem. Wystarczy tak naprawdę chyba jakaś mała iskra i ktoś, kto po prostu nie wie, że to da się zrobić. Tak można rozpocząć tą całą historię. Wszystko zaczęło się, można powiedzieć, dokładnie rok temu, 22 marca, więc już mamy równy roczek całej akcji. Była 11:40, więc już też za niedługo. Wraz z kolegami i koleżankami z pracy siedzieliśmy na przerwie, no i wtedy pokazywałem zdjęcia z teleskopu Webba. Jest to taki teleskop, który umieszczony jest dość daleko od Ziemi i fotografuje odległe galaktyki. Nie jest to taki standardowy teleskop optyczny, ale on rejestruje światło podczerwone. A to światło może po prostu przenikać różne pyły, mgły, więc zdjęcia są fenomenalne. Potrafi sfotografować galaktyki, które powstały 3,8 miliardów lat temu. To jest taki czas, że u nas nie wiem, czy oceany już były. To było znacznie przed dinozaurami. No i wyobraźmy sobie, że światło do niego dociera, podczerwone. On to fotografuje, wysyła na Ziemi i na ich stronie mamy tak przepiękne zdjęcia, że oglądając je, człowiek staje się jakiś taki zupełnie inny. Wszystkie nasze problemy codziennego życia stają się tak małe, że po prostu mamy mnóstwo energii. No i wtedy urodziło się u nas takie pytanie, u mnie w głowie, co by było, jeśli, czy w ogóle można by było wysłać nasionka w kosmos, rakietą. No i prawdę mówiąc, pomysł zaczął kiełkować. Wiedziałem, że mamy taką polską rakietę i że jest taka firma Space Forest, no ale to tylko wiedziałem z obrazków i informacji w internecie. Znalazłem ich stronę, zadzwoniłem i pamiętam jak dziś, że odebrał pan Piotr Król, lider tego projektu. Jak zapytałem go o możliwość wysłania właśnie trzech takich torebeczek z nasionami, czyli łącznie tak naprawdę 20 gram i to tylko w celach marketingowych na początku, tak. Kompletnie nie myśleliśmy o niczym więcej. Miałem wtedy też takie wrażenie, że delikatnie się uśmiechał, bo bardzo czuć przez telefon, no ale poprosił o szczegóły na maila. I proszę sobie wyobrazić, jakie to było tempo. 11:40, gryziecie kanapkę z ogórkiem, oglądacie zdjęcia odległych galaktyk, patrzycie na coś, co tak naprawdę nie wiecie nawet czym jest i jaki to jest ogrom, a o 13:30 już zaczynacie konstruować plan, jak tu wysłać nasiona na rakiecie. Można powiedzieć, że wtedy poczułem, że wszystko jest możliwe, no i tak to zaczęło się kręcić. No, miał być to projekt marketingowy, czysto marketingowy, ale chyba życie chciało
0: inaczej.
1: Mhm. Zaczęliśmy łącznie z kolegą przeszukiwać internet. Naprawdę wtedy chłonęliśmy te wszystkie informacje, co było zrobione, jakie nasiona poleciały na rakiecie, jakie były hodowane na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, na ISS. Oczywiście tam było mnóstwo nasion hodowanych, różnych roślin.
0: Tak, bo to inna też skala, prawda, całego przedsięwzięcia.
1: Tak, zupełnie inna, bo stacja jest na orbicie, ona krąży wokół Ziemi, a rakieta Perun, ona po prostu z dużą prędkością leci na niższą partię, czyli suborbita, i ona później tego samego dnia wraca. No i to jest zupełnie inna skala i wtedy rozmawialiśmy tylko o jednym starcie rakiety na najniższą wysokość, 50 km. Szybko powiem panu, że zrobiliśmy projekt. Okazało się, że tak jak wspomniałem wcześniej, nie tylko marketing, ale przerodziło się to w projekt badawczy. Zaangażowaliśmy nasze laboratorium do wyselekcjonowania takich najlepszych roślin pod kątem, żeby po prostu ogrodnicy je znali, tak. Żeby miały jakąś wartość jadalną żeby i zdrowotną, jak również były ciekawe z punktu widzenia nauki. I taki kompleksowy projekt wysłałem do firmy Space Forest. To było bardzo dużo ścian do obejścia, ale się udało. Dostaliśmy akceptację na wysyłkę właśnie tych nasion. I tak właśnie zaczął się szum medialny. Przyjechał burmistrz. No i zaczęło się bardzo dużo dziać. Staliśmy się bardzo popularni.
0: Panie Marku, ja zapytam, a był pan podczas startu tej rakiety?
1: Wszyscy payloadowcy, czyli firmy instytucje.
0: Rozumiem.
1: Które wysyłały swoje ładunki, mogły oglądać z takiego specjalnie wydzielonego miejsca.
0: Na żywo.
1: Przed poligonem na żywo. Na miejscu startu były tylko niezbędne osoby. No wiadomo, jeśli coś miałoby się tam stać, są to loty eksperymentalne, to, żeby zminimalizować ryzyko, ale jak widzieliśmy tę rakietę i start z 3 km, no wyglądała jak taki cienki ołówek. Natomiast jak doszła do nas fala uderzeniowa, to naprawdę było wielkie wow. To był wielki huk i po prostu rakieta za chwilę zniknęła w chmurach.
2: Jakie emocje były podczas tego startu u pana?
1: Zadzwoniłem do syna. Chciałem mu pokazać, jak startuje rakieta. Więc emocje miałem podwójne, bo i sam to oglądałem na żywo. Jeszcze mój syn mógł to widzieć, więc to dla mnie miało taką dodatkową wartość.
2: Serce biło?
0: No na pewno.
1: Bardzo, bardzo. Zwłaszcza jak doszedł huk. I to, ta rakieta pędziła tam około 4000 km na godzinę. To jest tak szybko, że jeśli ktoś chce spróbować nagrać ją telefonem, to jest naprawdę bardzo ciężko ją uchwycić, chyba że z dużego oddalenia. Cały kosmos jest tylko 100 km od nas w górę i tam już się zaczyna naprawdę coś niezwykłego.
0: Panie Marku, ja tak tutaj słuchaczom też zobrazuję, że rakieta Perun, ona ma tylko 11,5 metra wysokości, albo aż. Jest to taki polski projekt, który umożliwia lot suborbitalny, czyli jeszcze na granicy kosmosu. Ma niecałe pół metra średnicy, bo 45 centymetrów i waży tylko około 970 kg, tak żebyście państwo też, nasi słuchacze, wiedzieli, a potrafi wynieść ładunek o masie do 50 kg na wysokość nawet 150 km. I tutaj mam, panie Marku, pytanie, bo wspomniał pan, że na początku była to wysokość 50 km. Czy te późniejsze loty na wyższe pułapy też były z waszymi nasionami, czy to był tylko jeden start?
1: Więc dowiedzieliśmy się, że firma Space Forest planuje 4 tak naprawdę loty, 50, 80, 100 i 150, więc tak, to dawało nam pełen przekrój, no i ta magiczna granica 100 km, linia Kermana, tak, gdzie już umownie zaczyna się kosmos.
0: Kosmos, tak.
1: Wtedy zaczęliśmy naprawdę intensywnie się starać o to, żeby brać udział w kolejnych lotach. I tutaj historia też jest niezwykła, dużo się działo. Natomiast rozpisaliśmy kompleksowy projekt badawczy. Zwiększyliśmy ilość nasion do 500 000. Poleciało naprawdę wiele różnych ciekawych gatunków. I wzięliśmy udział, można powiedzieć, w takim konkursie, gdzie zostaliśmy właśnie wybrani na pozostałe 3 loty. I one dopiero się odbędą w tym roku. Będzie to na wysokości 80, 100 i 150 km, tak jak powiedziałem. I tak, prawdopodobnie na tym ostatnim, 150 km, będzie jakaś forma ekspozycji na warunki kosmiczne. Możliwe, że coś tam się otworzy w tej rakiecie, bo takie też są doniesienia i ładunki zostaną wyeksponowane na...
0: Na promieniowanie kosmiczne.
1: I jonizację, bo na tych wyższych partiach już faktycznie tam takie oddziaływania istnieją.
2: Mówimy o nasionach, które poleciały, ale konkretnie jakie?
1: Dość dużo. Że wysłaliśmy taki zestaw idealny. No chcieliśmy, żeby poleciały te, które przede wszystkim szybko kiełkują. Tak jak wspomniałem, mają właściwości prozdrowotne, są popularne, jeśli chodzi o ogrodników, no i przydatne naukowo, jak na przykład brokuł czy rzodkiewnik pospolity. I myślę, że wybraliśmy taki idealny zestaw, od właśnie rzuchy, która kiełkuje jak najszybciej, poprzez sałaty, które są tak naprawdę stałymi bywalcami w kosmosie, aż po takie miniaturowe pomidory, pomidorek bajaja, który praktycznie będzie kiedyś służył jako taka roślinka produkująca żywność w kosmosie, ponieważ świetnie obradza i jest prosta w utrzymaniu.
0: Czyli też podglądaliście państwo to, co dzieje się podczas różnych misji kosmicznych, to, co dzieje się chociażby na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, to, co robią czy Japończycy, czy Chińczycy, tak, jakie rośliny wysyłają w kosmos, żeby sprawdzić ich.
1: Przeglądaliśmy projekt VEGI od NASA, czyli to jest taka szklarnia na Międzynarodowej Stacji Orbitalnej. Tam tak naprawdę mogą hodować tylko kilka takich roślin i w celach badawczych, ale również dla żywności. Sprawdzaliśmy, co tam hodowali, czyli na pewno była sałata, na pewno były pomidory, również z tego, co czytałem, taka ciekawostka, nawet były kwiaty, chyba była to cynia. Wiem, że rzodkiewnik pospolity, czyli brzydko to nazwę, taki chwaścik, przeszedł w kosmosie cały cykl, czyli od nasion po kiełkowanie, wzrost, kwitnienie i ponownie wydanie nasion. Tego tak naprawdę jest dużo. Nawet ostatnie doniesienia, że naukowcom udało się chyba w Teksasie wykiełkować rośliny w regolicie, czyli w tym materiale, który występuje na Księżycu. Więc czytaliśmy bardzo dużo i niektóre pozycje, tak jak na przykład lucerna czy sałata i rzodkiewka, bo rzodkiewka też jest stałym bywalcem, można powiedzieć, ze względu na swoje takie ciekawe właściwości smakowe. Jest ostra i astronauci ją lubią z tego względu, że no, pobyt w kosmosie upośledza nasze kubki smakowe, a ostrość rzodkiewki sprawia, że to nie jest takie uciążliwe dla nich.
2: Panie Marku, jakie były wyniki mojej misji? Bo wiadomo, poleciały w kosmos, wróciły. I co się dalej działo? Chodzi mi o nasiona.
1: Więc wyniki tak naprawdę pokazały, że większość tych nasion bardzo dobrze zniosła ten lot suborbitalny i zachowała zdolność kiełkowania na takim poziomie zbliżonym do próby kontrolnej, która została na Ziemi. Myślę, że to jest taki dość ważny sygnał, że te nasiona są odporne na przeciążenia, stres związany z samym lotem, zmianami ciśnienia i temperatury. Co wypadło najlepiej z tych wszystkich nasion? Okazuje się, że rzeżucha, to jest chyba mistrz wszystkich misji kosmicznych, koniczyna inkarnatka i rzodkiewki. Mhm. Po tym locie ich parametry były zbliżone do tych nasion, które zostały na Ziemi, więc zniosły te przeciążenia, zmiany ciśnienia i warunki lotu, ale były też takie, które poradziły sobie troszeczkę gorzej. Był w nich pomidor bajaja, brokuł rap, lucerna czy portulaka warzywna. I tam na przykład zaobserwowano większy udział martwych siewek lub też na przykład słabszy rozwój tego pierwotnego korzenia. No i też niektóre zostały szybciej porażone przez na przykład pleśni. Z tego naszego badania, które zostało przeprowadzone, zaakredytowane w naszym laboratorium oceny nasion, już można to stwierdzić. Jesteśmy ciekawi, co przyniosą kolejne misje. Czy to się powtórzy, czy też może będą jakieś inne wyniki, bo oprócz tych roślin, które wymieniłem, tak naprawdę wysłaliśmy całkiem sporo tego wszystkiego. Wśród nich na przykład też był ogórek meksykański. To jest nasz taki pomysł, żeby wysłać coś innego, coś dziwnego.
0: Tak.
1: Sam ogórek ma fajny taki limonkowy smak, uprawiany na ziemi, natomiast on akurat sobie nie poradził dobrze i w locie, i w naszej próbie kontrolnej, więc możliwe, że było coś z nasionami, ale też wysłaliśmy kwiaty. 34 gatunki kwiatów, a to już czysto marketingowo zostanie wysiana taka łączka tutaj, więc nasze lokalne pszczoły będą miały świetną okazję, żeby... I kwiaty również bardzo dobrze zniosły te warunki.
2: Wspominał pan, że to był zabieg marketingowy, tak? I jakie są jego rezultaty? Czy wasza firma jest bardziej rozpoznawalna? Czy się zwiększyła ilość waszej sprzedaży?
1: Więc to miał być zabieg marketingowy. Teraz przerodził się w projekt badawczy i do tego wszystkiego włączyły się również uniwersytety, Uniwersytet Śląski, Wydział Przyrodniczy i Uniwersytet Jagielloński, Kolegium Medicum. Ja jeszcze tylko tutaj wspomnę, że Uniwersytet Śląski właśnie przebada głównie rzodkiewnika i pomidora, czy sam ten lot, ten stres uruchomił jakieś geny lub wyłączył. Natomiast Uniwersytet Jagielloński, Kolegium Medicum będą sprawdzać, czy powstały jakieś związki prozdrowotne w wyniku właśnie zaburzonej grawitacji i stresu. Mhm. Oni również będą badać nasiona z pozostałych lotów, więc to zrobił się naprawdę ciekawy i duży eksperyment. A jeśli chodzi o rezultaty i naszą rozpoznawalność, no to tutaj są efekty tak naprawdę niesamowite, bo projekt Torah Seed skutecznie odświeżył naszą markę, połączył taką tradycję małej firmy z małej miejscowości z nauką i innowacją na takim najwyższym poziomie, bo kosmicznym. Dostaliśmy taki wizerunek innowatora i pioniera w tych badaniach, no bo w Polsce czegoś takiego nie robiono i w Europie też jest mało takich przykładów, przynajmniej opublikowanych. Przełożyło się to na ogromny rozgłos medialny. Napisało nawet o National Geographic i wiele innych mediów, przez co dołączyło wielu kontrahentów, ale ten fakt, że oni dołączyli, to wynikał z zapytań klientów, tych działkowiczów, którzy tak słyszeli o takiej firmie w radiu, w telewizji, bo też była duża ekspozycja tematu. No i po prostu kontrahenci zwrócili się do nas o ofertę, więc pod względem sprzedażowym już jest efekt. A jeśli chodzi o pozycjonowanie naszej strony, no to tak naprawdę znaleźliśmy się w wielu frazach, tych kluczowych dla nas newralgicznych, na pierwszej stronie i zupełnie bez żadnej promocji w Google.
0: Czyli kosmos zrobił swoje, jednym słowem.
1: No, kosmos zawsze zrobił swoje.
0: Podgrzewa temperaturę.
2: Panie Marku.
0: Ale może, panie Marku, ale to jest może też droga do tego, że zainteresuje się wami na przykład NASA czy Europejska Agencja Kosmiczna i te nasiona dorzucą na przykład do misji na Księżyc, która jest cały czas w planach. Jest to możliwe, prawda? Bo skoro już trafiliście tam wysoko, wszystko jest możliwe.
1: Wszystko jest możliwe. W tej misji, gdzie teraz ta rakieta ma wylecieć, oni na razie planują tylko okrążyć Księżyc. Kto wie, jak już są pierwsze próby uprawy w regolicie, wzbogacenia regolitu właśnie mikroorganizmami z Ziemi, chyba tam jakąś roślinę udało się tym naukowcom wyhodować, nie pamiętam, jaka to konkretnie była. Natomiast są takie możliwości, a tutaj, jak słuchają nas jakieś osoby, które decydują o takich rzeczach z NASA, to oczywiście zapraszamy po nasze nasiona.
2: Ja jeszcze, Medna, i tak drążyła temat, jeśli chodzi o mieszkańców. Jak oni zareagowali? Dumni są z tego wydarzenia i co miało, jakie to miało kluczowe zadanie dla lokalnej społeczności szkół, bo wiem, że też gdzieś uczestniczycie.
1: Tak, robimy naprawdę bardzo dużo w tym wszystkim. Tak naprawdę postanowiliśmy wyjść troszeczkę z tym tematem do dzieci. Pierwszą naszą akcją to był taki konkurs Małe Nasiona Wielki Kosmos, który był dedykowany dla przedszkoli klas 1-3. Myśleliśmy, że ten konkurs miał połączyć tematykę uprawy nasion z technologią kosmiczną. Dostarczyliśmy do szkół nasiona, które już nie kiełkują, które już zostały wycofane ze sprzedaży, żeby te dzieciaki mogły sobie zrobić bardzo ciekawe prace. No i jak się okazało, jak przyjechaliśmy do administracji oświaty, która zorganizowała ten konkurs, wpłynęło ponad 150 prac i tak naprawdę to był jeden taki duży, taka salka konferencyjna z każdej strony otoczona pracami. Zapraszamy też na naszą stronę i na nasze social media, żeby te prace obejrzeć. Po prostu niezwykłe. My po prostu mieliśmy problem, żeby wybrać i ocenić. No, kreatywność wyjątkowa. No i wtedy właśnie zauważyliśmy, że temat jest, że dzieci się interesują, bo doszły nawet nas słuchy, że odbywają się lekcje w przedszkolach o naszych nasionkach, że poleciały właśnie w kosmos na rakiecie, że dzieciaki o tym rozmawiają. No i zrobiliśmy fajne rozdanie nagród, gdzie przyszło mnóstwo rodziców, mnóstwo dzieci. To był taki moment wzruszający, bo też spodziewaliśmy się, prawdę mówiąc, 15-20 prac, a tu było aż tyle. Więc zauważyliśmy, że lokalna społeczność nas docenia, ale też jeszcze wtrącę tutaj, że otrzymaliśmy honorowy patronat burmistrza miasta Kluczbork. Miasto naprawdę nas promuje, a my ich, więc weszliśmy w taką symbiozę w tym projekcie. Wspiera nasze działania, jeśli chodzi o edukację młodzieży i również miasto brało udział w tym konkursie. Kolejnym naszym rozwinięciem tego projektu było wysłanie młodzieży liceum, klasy biologiczne, na Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Śląski, Wydział Przyrodniczy, na warsztaty. I te warsztaty zostały specjalnie dla nich przygotowane. Odbyło się to 12 marca, więc całkiem niedawno. Otrzymałem pełno SMS-ów od innych młodzieży. Jak wiemy, młodzież SMS-ów nie wysyła. Tutaj nagle zaczęli z podziękowaniami.
0: No proszę.
1: Również nauczyciele nam dziękowali, że warsztaty były fantastyczne. I na stronie szkoły, czyli liceum ogólnokształcącego w Kluczborku, można zobaczyć, jak to wyglądało. Planujemy też inne akcje. Już w kwietniu wraz ze Śląskim Ogrodem Botanicznym też przeprowadzimy warsztaty również dla klas biologicznych. Tam będą mieli okazję poznać, jak się przechowuje nasiona w banku nasion. Będą mieli warsztaty i grę terenową. No i planujemy też inne ciekawe rzeczy dla klas informatyczno-matematycznych, czyli wizytę w firmie Space Forest i zobaczenie, jak się takie rakiety produkuje.
2: Fantastyczne pomysły, panie Marku, ale ja może tak zapytam, dlaczego warto jeść kiełki, a szczególnie z waszego przedsiębiorstwa, czyli przedsiębiorstwo TORAW.
1: Sam jem kiełki, na pewno polecam. Ja oprócz samych kiełków myślę, że poleciłbym też mikroliście. To jest taki nowy temat u nas w Polsce. A kiełki, jakby to krótko wyjaśnić, to są takie całe młode roślinki spożywane wraz z korzeniem i nasionkiem po kilku dniach. One po prostu sobie kiełkują w wodzie. Bardzo prosty sposób uprawy. A mikrolistki To są te części, one najczęściej są w podłożu uprawiane lub też na jakichś matach lnianych. Mikrolistki się ścina zaraz po rozwinięciu pierwszych liści właściwych. Troszeczkę to przypomina rzeżuchę. Mhm. Jest to teraz bardzo modny temat. Natomiast kiełki warto jeść, ponieważ oferują taką dość dużą biodostępność minerałów i enzymów podczas właśnie samego kiełkowania. To są, można powiedzieć, takie komórki macierzyste, bardzo ogólnie. Jest tam taka, jest to po prostu bomba witaminowa. Mikrolistki są również bardzo bogate i w witaminy, szczególnie właśnie w witaminę C, witaminę E i K i różne substancje, polifenole, które powstają w liściach w wyniku fotosyntezy. I nawet już można powiedzieć, że NASA wykazała, że same mikroliście potrafią zawierać od 4 do nawet 40 razy więcej tych cennych substancji niż dorosła forma warzywa. Więc tak naprawdę jedząc troszeczkę mikroliści.
0: Mamy bardzo dużo.
1: Mamy coś, jakbyśmy zjedli może całą miskę brokuła.
2: No tak, ale pytanie dalsze, dlaczego wasze nasiona wybierać? Świetnie kiełkują, jak to wygląda, panie Marku?
1: Dlaczego nasze? Myślę, że kluczowa jest to jakość tych nasion. Naprawdę bardzo dużo robimy, żeby były jak najlepsze. Specjalizujemy się w nasiennictwie i w czyszczeniu tych nasion już od lat. Mamy specjalne systemy czyszczące, optyczne, które po prostu wybierają najlepsze możliwe nasiona. Kupujemy materiał tylko z certyfikowanych źródeł, gdzie są wszystkie badania fitosanitarne i mikrobiologiczne. No i to najważniejsze, nasze laboratorium, które jest w tym samym budynku, z którego ja tutaj właśnie teraz rozmawiam, dodatkowo jeszcze 2 razy sprawdza, więc tak naprawdę macie Państwo pewność, że one są sprawdzone na najwyższym możliwym poziomie, mają dużą siłę kiełkowania i są po prostu bezpieczne i tworzone z myślą po prostu o Was.
0: Jakie macie plany dotyczące te 3 misje, które będą w rakiecie Perun, a później dalej co? Księżyc? Mars?
1: Wszystko jest możliwe.
0: Wszystko jest możliwe.
1: Ogrodnicy i ludzie, którzy kochają przyrodę, potrafią dojść wszędzie, obejść albo przeskoczyć wszystkie mury. Zobaczymy. Ta opcja, którą Pan tutaj powiedział o Księżycu, jest bardzo intrygująca i nie ukrywam, już podjąłem pewne działania, ale czy to wyjdzie?
0: To na razie zobaczymy. Zostawmy to w tajemnicy.
1: Marzy nam się na pewno, żeby przyszłe pola albo łąki kwiatowe na Marsie właśnie były z naszych nasion.
0: Jest piękne pan... marzenie, panie Marku. I marsjańska rzodkiewka.
2: My również, panie Marku...
0: Życzymy wam tego naprawdę z całego serca.
1: My dziękujemy.
2: Chcielibyśmy też podziękować, bo warsztaty, które będziemy mieli 28 marca w Świerczynkach, będą to warsztaty o wiosennej pielęgnacji ogrodu. Tam trafią również wasze nasiona. Panie będą mogły eksperymentować i zobaczyć, czy rzeczywiście mają taką siłę wzrostu, jak one się zachowują. Także w naszej części Polski również one będą mogły zacząć gdzieś się pojawiać.
0: Oczywiście też wspomnimy o tej misji kosmicznej, żeby panie wiedziały, że te nasiona były narażone na promieniowanie kosmiczne, na te wszystkie warunki, czyli tam i niskie ciśnienie i to, co jest wysoko w atmosferze. Przekażemy te informacje, panie Marku.
2: A pana ulubione warzywo?
1: Powiem pani, że chyba właśnie ta rzodkiewka. Ona troszeczkę, zwłaszcza ta, która poleciała w kosmos. Mhm.
2: Taka podłużna?
1: Taka podłużna, flamboyant. Ona jest nie dość, że pikantna, jakoś niczego się nie boi. Rośnie tak naprawdę wszędzie. Troszeczkę jak ja. I jest również szczupła jak ja.
2: Może tym
0: pasujecie jednym słowem.
2: Myślę, że tym akcentem
0: będziemy... Rzodkiewkę też bardzo lubię, tak, to prawda.
1: Ja również bardzo Państwu dziękuję za możliwość i za to, że chcieliście posłuchać o tej naszej małej, ale wielkiej historii.
0: Miejmy nadzieję, że będziemy mieli więcej okazji jeszcze, panie Marku. Naszym dzisiejszym gościem był pan Marek Wieroński, koordynator projektu TORAF Seed Mission, czyli kosmiczna rzodkiewka. I nie tylko rzodkiewka, bo tak jak wspominaliśmy, inne nasiona także trafią na lot suborbitalny rakiety Perun w tym roku.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.

radio, muzyka, pogoda. Na zegarach minęła godzina 8, czas na dzisiejszy pogodowy komentarz. Serdecznie Państwa zapraszam.

Tak powoli robi nam się coraz cieplej, drodzy Państwo, poprawa pogody po wczorajszym jeszcze pochmurnym i deszczowym dniu. Dzisiaj możemy oczekiwać umiarkowanego i małego zachmurzenia. Na północy, w centrum przeważać będą okresami zachmurzenie duże z przelotnymi opadami, a na północnym wschodzie również z burzami. Powieje słaby lub umiarkowany wiatr z kierunków zachodnich. To jeśli chodzi o dzisiejszą pogodę. Gdy spojrzymy nieco dalej, to widać, że od czwartku, od jutra, od piątku zrobi nam się dużo cieplej. Będziemy dostawać się pod wpływ rozbudowującego się od południa klina wyżowego. Napływać będzie ciepłe i gorące wręcz powietrze z południowego zachodu. Druga połowa tygodnia od piątku ze wzrostem temperatury 27, 30, 33 odpowiednio w piątek, sobotę i niedzielę, choć już prognozy pokazują, że w niedzielę będzie nieco chłodniej, a w pierwszych dniach przyszłego tygodnia może być nawet jeszcze cieplej. Ale to są prognozy, już widzę też, że się zmieniają, więc te prognozy, które mieliśmy do tej pory, będą troszeczkę inne i chyba tych upalnych dni 37 stopni raczej nie będzie. Tyle komentarza pogodowego, a już za chwilkę zioła, a wirusy z cyklu 4 pory roku ze świętą Hildegardą. Serdecznie zapraszam.

0: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jaką mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.
1: Witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku naszego cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. Dzisiaj naszym gościem ponownie Joanna Kulczyk, pasjonatka ziół. I chcemy dzisiaj porozmawiać, czy ja chcę zapytać Asię o choroby wirusowe. O to, czy właśnie ziołami możemy sobie wspomóc. No jest to w dalszym ciągu temat na czasie. Bardzo dużo jest informacji o szczepieniach, o lekarstwa, które mogą nam pomóc w przebiegu chorób wirusowych. Natomiast niedużo mówi się o ziołach, więc dzisiaj naszym tematem właśnie będą zioła w chorobach wirusowych, infekcyjnych w ogóle, przy przeziębieniach, bo ja zawsze mówię, po co strzelać z armaty do muchy? Jeżeli się jakieś małe przeziębienie nam przytrafi, jakiś katarek, to można zacząć od ziół i zobaczyć, jak sobie organizm poradzi przy takim wsparciu. Ale okazuje się, że przy chorobach takich wirusowych, już przy grypie, też jednak te zioła mają niebagatelne znaczenie i bardzo mogą nas wspomóc. Także powiedz, Asiu, jakie tutaj właśnie zioła, w jaki sposób powinniśmy do tego leczenia ziołami podejść, jeśli chodzi o choroby infekcyjne, wirusowe?
2: No, proszę Państwa, Pan Bóg bardzo dobrze o nas zadbał i zostawił właśnie nam w posagu zioła i powinniśmy jak najwięcej z tych ziół korzystać, ponieważ to są rośliny, które występują naturalnie w naturze, w naszym środowisku. W związku z tym tam są całe zestawy substancji aktywnych. To nie jest tak, jak idziecie Państwo do apteki, kupujecie tabletkę i tam macie tylko jedną substancję aktywną, na którą patogeny bardzo szybko się uodparniają, tylko w roślinach zielarskich macie Państwo cały zestaw. I tam następuje po prostu współpraca pomiędzy tymi substancjami aktywnymi. One w bardzo szeroki sposób oddziaływują na nasz organizm, poprawiając różnego rodzaju funkcje fizjologiczne tego organizmu. Czyli na przykład mamy zioła, które działają napotnie, tak jak na przykład lipa, czy bezczarny, czy liść maliny, owoc maliny, czy na przykład kwiat wiązówki, które pomagają nam się oczyścić z toksyn, tak? Bo jeżeli mamy infekcję wirusową, to oprócz tego, że komórki nasze są atakowane przez wirusa i są po prostu przez niego przekształcane, używane do własnych celów, to w momencie, kiedy ten wirus się rozprzestrzenia, powstaje bardzo dużo substancji toksycznych. Oprócz tego, w momencie, kiedy nasz organizm stara się zniszczyć wirusa, to też po prostu powstaje bardzo dużo takich substancji odpadowych, których organizm po prostu musi się pozbyć. I wtedy jest bardzo ważne, żeby aktywować po prostu wszystkie organy wydalnicze, żeby tych przestrzeni usuwania toksyn było jak najwięcej w naszym organizmie. W związku z tym bardzo często na przykład podczas grypy czy przeziębienia się pocimy. I tutaj właśnie nam z pomocą przychodzi natura. Jeżeli sięgniemy po kwiat lipy, po napar z lipy, z bzu czarnego i z tych innych ziół, które Państwu wymieniłam, możemy je też łączyć ze sobą, to te toksyny będą wydalane dużo, dużo szybciej. Mamy zioła, które wspomagają układ odpornościowy, powodują aktywację produkcji przeciwciał. I tutaj na przykład takimi ziołami będzie lukrecja, czy będzie na przykład jeżówka. Może to być jeżówka wąskolistna, szerokolistna. I wtedy następuje dużo szybsza produkcja przeciwciał. W związku z tym organizm jest dużo bardziej sprawny, dużo szybciej radzi sobie z infekcją. Mamy zioła, które są bardzo bogate w bioflawonoidy, w takie substancje, które neutralizują wolne rodniki powstające podczas infekcji, czyli substancje uszkadzające nasze struktury komórkowe, ale które też bardzo dobrze hamują stan zapalny, tak? Bo na przykład przy koronawirusie dużym problemem jest nadmierny stan zapalny, który po prostu rozprzestrzeniając się w organizmie powoduje tak zwaną burzę cytokin i ta burza cytokin jest przyczyną problemów w układzie oddechowym i po prostu dysfunkcji płuc. W związku z tym przeciwutleniacze powodują, że ten stan zapalny jest kontrolowany, że organizm jest w stanie utrzymać w ryzach reakcje zapalne na takim poziomie, żeby one sprzyjały funkcjonowaniu układu odpornościowego i szybszemu dostarczaniu przeciwciał do miejsca infekcji, ale jednocześnie ten stan zapalny, ponieważ jest pod kontrolą, to on nie niszczy naszych funkcji, naturalnych funkcji fizjologicznych, tak? Czyli organizm po prostu jest w pewnej równowadze utrzymany. I tutaj na przykład zwróciłabym Państwa uwagę na kwercytynę, która występuje w wielu roślinach, na przykład w fiołku trójbarwnym, w bzie czarnym, w kapuście. Tak? Kwercytynę też możemy kupić jak po prostu wyizolowany przeciwutleniacz, która ma niebagatelne działanie przeciwwirusowe, nawet przeciwnowotworowe. Możecie Państwo sięgać po zioła, które mają działanie takie rozgrzewające, poprawiające krążenie. Na przykład tutaj z pomocą będzie nam przychodził imbir, będzie nam przychodził galgant, będzie nam przychodził na przykład anyż, wszystkie przyprawy rozgrzewające, na przykład olejek eteryczny z oregano, czy na przykład majeranek. Możecie Państwo sięgać po zioła, które mają bezpośrednio substancje blokujące wnikanie wirusa do naszych komórek. I tutaj to też zawdzięczam między innymi przeciwutleniaczom występującym w tych ziołach. I tutaj na przykład warto zwrócić uwagę na bodziszek czy na pelargonię afrykańską. Znowu kłania nam się tutaj bezczarny, lukrecja, która ma glicyryzynę, która, słuchajcie, ona, ta glicyryzyna, łącząc się z komórką, powoduje, że wirus nie może wniknąć do tej komórki, a oprócz tego w lukrecji jest tak szeroki zestaw substancji aktywnych, że na przykład powoduje wyhamowanie stanu zapalnego, powoduje szybsze oczyszczanie się układu oddechowego z nagromadzonego śluzu, a dodatkowo ma działanie takie sprzyjające regeneracji, sprzyjające właśnie wyhamowaniu tej całej infekcji wirusowej w naszym organizmie. Więc jeżeli Państwo dobrze popatrzycie, właśnie poszukacie w literaturze, poszukacie w internecie, zaczniecie się interesować zielacem, to zobaczycie, że naprawdę Pan Bóg w naturze złożył mnóstwo ziół, które mogą sprzyjać naszemu zdrowiu i które są w stanie ochronić nas przed niszczącymi skutkami infekcji wirusowej. Tutaj, Jolu, ty wspominałaś właśnie o olejkach eterycznych. No, proszę Państwa, olejki eteryczne bardzo szybko wnikają do naszego organizmu, szczególnie jeżeli są podane doustnie, bo olejki eteryczne możemy podać na kilka sposobów. Tak? Możemy podać w formie masażu, wtedy 5% tych olejków wnika do naszego organizmu przez skórę, ale z kolei mamy bardzo dużą powierzchnię podania, nie? Czyli jeżeli na przykład czujemy się słabiej, to wtedy takiej, czy sami możemy poprosić o masaż, czy możemy zrobić masaż osobie, która czuje, że zaczyna się w jej organizmie infekcja. I wtedy powodujemy, że raz, że masaż sam w sobie działa relaksująco, pobudza procesy regeneracji i procesy odpornościowe w naszym organizmie, poprawia ukrwienie, krążenie też chłonki, czyli oczyszczanie też przestrzeni międzykomórkowych. Masaż też, musicie Państwo wiedzieć, że powoduje powstawanie naturalnych związków kanabinoidowych w naszym organizmie, tak zwanego anandaminu, który też powoduje, że mamy lepszą komunikację. Organizm wtedy bardzo szybko orientuje się, co się dzieje na jego terenie i po prostu potrafi bardzo szybko zareagować. Ale wtedy, kiedy podamy właśnie podczas tego masażu olejki eteryczne, to te olejki, wnikając bezpośrednio przez skórę, obejmują bardzo szeroki obszar ciała i powodują właśnie, że na tym dużym obszarze

0: sprawdza się to bardzo dobrze przy infekcjach zatok, przy infekcjach tutaj występujących w krtani, ale też występujących w dolnych drogach oddechowych. I wtedy mamy też jednocześnie miejscowe działanie antywirusowe czy antybakteryjne. Jest to bardzo szybka, bardzo, bardzo taka sprawna droga podania tych olejków eterycznych. Wtedy też możemy wywołać bardzo szeroki efekt fizjologiczny, bo mamy olejki, które działają wykrztuśne, które po prostu pomagają nam się pozbyć flegmy, wydzieliny, która zalega w naszym układzie oddechowym. Mamy olejki, które rozszerzają drogi oddechowe, tak? Na przykład olejek anyżowy. Mamy olejki, które poprawiają krążenie, które poprawiają ukrwienie tych tkanek i mamy olejki, które działają bardzo silnie antyseptycznie, antybakteryjnie, antywirusowo, na przykład olejek goździkowy, olejek cynamonowy, olejek rozmarynowy, olejek eukaliptusowy, więc w przyrodzie jest bardzo, bardzo wielu sprzymierzeńców naszego zdrowia i dodatkowo możemy jeszcze podać olejki drogą doustną, z tym, że proszę Państwa, tutaj musicie być bardzo ostrożni, bo nie wszystkie olejki się do tego celu nadają.
1: Musi być ta jakość spożywcza.
0: Tak, muszą być w jakości spożywczej dokładnie, że mogą być stosowane wewnętrznie. I wtedy wchłanialność
1: czyli
0: tych olejków...
1: ta informacja, Asiu, musi być napisana musi na buteleczce,
0: być, tak,
1: prawda?
0: Albo, bo wiecie Państwo, jakby nie wszystko...
1: Można
0: nie
1: napisać.
0: Wszystko jest akceptowane przez nasze służby, tak?
1: Ale rejestracyjne.
0: Tak, ale wtedy należy się dopytać sprzedawcy, czy ten olejek może być stosowany wewnętrznie, czy olejki mają certyfikat spożywczy, tak? I na przykład jest taka książka francuskiego weterynarza Jeana Valne, który właśnie podaje w jakich proporcjach, w jaki sposób stosować olejki eteryczne i rzeczywiście one, słuchajcie, działają jak naturalne antybiotyki, działając dodatkowo wybiórczo, czyli nie niszcząc naszej naturalnej flory bakteryjnej i bardzo szybko uzyskujemy i efekt miejscowy stosowania tych olejków eterycznych i efekt taki ogólnoustrojowy, nie? I naprawdę... Ponieważ one to są małe cząsteczki, bardzo ładnie przenikają do krwioobiegu, w związku z tym rzeczywiście w ciągu pół godziny możemy poczuć poprawę naszego samopoczucia i wchłanialność tych olejków jest rzędu 80%, czyli to jest bardzo duża przyswajalność.
1: Bardzo, tak. Asiu, powiedz mi, bo bardzo często po takiej infekcji organizm jest zmęczony tą pracą, którą wykonał. Tak. Czy jakieś zioła właśnie takie na... Bo zapomina się o tej rekonwalescencji, prawda? Tak. Kiedyś lekarze o tym mówili, że ten czas po chorobie jest równie ważny. Czy jakimiś ziołami, właśnie suplementami możemy się tutaj wspierać dodatkowo?
0: Więc musicie Państwo wiedzieć, że choroba rzeczywiście na poziomie naszego organizmu bardzo silnie wyczerpuje nam nadnercza. Czyli to są takie gruczoły dokrewne występujące nad nerkami, one wyglądają jak takie czapeczki. I jeżeli chodzi o regenerację funkcji tych nadnerczy, to tutaj bardzo ważne jest zastosowanie witaminy C i witaminy B5. W dużych ilościach, najlepiej często, mniejsze ilości należy częściej podawać w ciągu dnia. I na przykład, jeżeli chodzi o witaminę C, to obliczono, że świnka morska na przykład potrzebuje 55 mg witaminy C na kilogram masy ciała. I wtedy na podstawie tych badań możemy przeliczyć ilość witaminy C potrzebną dla naszego organizmu. I to będzie taka minimalna ilość, którą należy podać dziennie, najlepiej w małych porcjach, załóżmy po 500 mg, żeby organizm był zaopatrzony w tą witaminę, żeby mogło dojść do regeneracji właśnie nadnerczy. Druga rzecz, proszę Państwa, możecie podawać czy tej osobie chorej, czy samemu przyjmować adaptogeny. I tutaj na przykład warto sięgnąć po żeńszeń syberyjski, po żeńszeń koreański, po różeniec górski, po tarczycę bajkalską, po cytryniec chiński. Oczywiście trzeba zobaczyć, jak zioła wpływają na organizm, dostosować dawkę do potrzeb, do możliwości danego organizmu, czyli, że tak powiem, nie za dużo, nie za mało. Tak? Czyli trzeba zobaczyć, po jakiej dawce po prostu organizm czuje się, osoba czuje się wzmocniona, ale też nie możemy przestymulować tej osoby, tak? Bo na przykład jeżeli podamy za dużo danego zioła, to na przykład ta osoba może czuć się jak nakręcona, tak? Że ma po prostu za dużo energii, więc musimy po prostu dobrać odpowiednią ilość do danej osoby i zawsze adaptogeny podajemy 2 godziny po podaniu witaminy C, dlatego że witamina C jest niezbędna do produkcji hormonów nadnerczy. Czyli najpierw musimy nadnercza zaopatrzyć w substraty do produkcji.

0: tych hormonów, a dopiero wtedy podajemy adaptogeny i to rzeczywiście powoduje wzmocnienie. Ale to jest wzmocnienie na poziomie, jakby powiedzieć, ogólnoustrojowym, tak? I teraz musicie być Państwo bardzo, bardzo uważni, bardzo ostrożni, bardzo tacy rozsądni, bo podając zbyt długo adaptogeny, możecie ten organizm też uzależnić czy przestymulować. Więc musicie jednocześnie podawać składniki, które po prostu wzmocnią organizm na poziomie komórkowym. Tak? Czyli musicie podać składniki, które po prostu spowodują, że ten organizm wytworzy więcej energii w komórce, no bo nasz organizm właśnie składa się z komóreczek i w każdej komórce macie Państwo takie maleńkie elektrownie, które nazywają się mitochondria. I żeby te mitochondria prawidłowo pracowały, żeby po prostu mogło dojść do regeneracji organizmu, to one muszą wytworzyć nam dużo energii, która potem jest upakowana w takie małe cząsteczki, które nazywają się ATP. I żeby doszło właśnie do produkcji tego ATP, czyli do produkcji energii, musicie Państwo podać witaminę B3, witaminę B2, musicie podać koenzym Q10, musicie podać magnez, musicie podać żelazo, musicie podać cynk, musicie podać selen i musicie właśnie podać jeszcze jakąś dobrą multiwitaminę, która po prostu odżywi ten organizm i spowoduje, że te komórki będą miały z czego wyprodukować energię.
1: No właśnie, kiedyś żywiąc się w inny sposób niż to współcześnie, jakby mieliśmy te mikroelementy, witaminy, tak, prawda, jakby w naszej żywności. Tak. Czy rzeczywiście teraz to, co się mówi, że suplementacja jest konieczna, jak ktoś chce być zdrowy, byś jakby przychyliła się do tego sformułowania?
0: Powiem tak, jeżeli ktoś czuje się w 100% zdrowy, tak, jest zachowana homeostaza w organizmie i jest w stanie spożywać żywność, która wie, że rzeczywiście jest bogata w witaminy i mikroelementy, żywność ekologiczną, żywność z dobrego źródła.
1: Czyli pozyskuje ją jakby z określonego źródła, tak, a nie ze sklepów przetworzoną.
0: A nie ze sklepu, dokładnie. To myślę, że takiej osobie jest potrzebna minimalna suplementacja. Tak, że być może wystarczy, że ona sobie tylko uzupełni witaminę D3, czy na przykład witaminę C. W takich okresach, na przykład w okresie takim jesienno-zimowo-wiosennym, tak? Ale jeżeli ktoś czuje, że po prostu jego organizm w jakimś stopniu nie domaga, albo na przykład jest poddany dużej eksploatacji, pracuje w warunkach stresogennych, tak? Przeżywa jakiegoś rodzaju stres, przeżywa jakiś taki cięższy, trudniejszy okres, no to jednak radziłabym sięgnąć po dobrą suplementację, po dobrej jakości, dobrze przyswajalne witaminy i mikroelementy i w rozsądnych ilościach, w rozsądnych dawkach po prostu te witaminy przyjmować. Natomiast jeżeli Państwo chorujecie na jakąś chorobę, no to wtedy nawet można sięgnąć po dawki lecznicze, po dawki w dużym stopniu przewyższające te, które są polecane przez Światową Organizację Zdrowia. Są badania lekarskie, są opisy praktyk lekarskich, gdzie rzeczywiście dużymi dawkami witamin możemy uratować życie.
1: Mm-hmm. Tak, ja też wielokrotnie widziałam właśnie w PubMedzie badania, które właśnie prowadzone są suplementacją w określonych jednostkach chorobowych i tylko po włączeniu właśnie tej suplementacji to zdrowie się poprawia.
0: Tak, więc odzyskuje. Dokładnie.
1: Odzyskuje, więc możemy rzeczywiście sięgać po naturę, może bardziej skoncentrowaną, ale jednak to jest nam potrzebne. Mm-hmm. Także dziękuję, Asiu. Mam nadzieję, że troszkę Państwu pomogliśmy zapoznać się z możliwościami ziół, jeśli chodzi o leczenie infekcji w sezonie jesienno-zimowym, ale też poza sezonem. Także zioła mają bogactwo składników i zachęcamy Państwa do tego, aby je stosować.
0: Tak.
1: Dziękujemy.
0: Dziękuję serdecznie.

0: na zegarach 8.30, czas na naszą radiową lekturę. Serdecznie zapraszamy.
1: Dzień dobry Państwu. Dalsza część o działaczu społecznym, samorządowym oraz katolickim Stanisławie Leszczyc. Nie, Stanisław Leszczyc, grabianka pełna jego tutaj imię, nazwisko i oczywiście to, co robił. Profesor Karol Górski wdrażał ideę tygodni kultury chrześcijańskiej, dzięki którym przyciągał młodych ludzi, w tym i Stanisława. Tak oto znajomość działalności gików przywiózł ze sobą Stanisław do Elbląga. Zależało mu na tym, by te idee miały swoich entuzjastów. Po zawieszeniu stanu wojennego ukształtował się nowy zarząd kików w Elblągu. Odeszli aktywni członkowie, ale działalność formacyjna i utajona, patriotyczna trwała dalej. Po wielu namowach Stanisław zgodził się wejść do zarządu i objął funkcję skarbnika kiku. Wspólnie z Norbertem Jachimowiczem opracowali program Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. Wspólnie ze wspomnianym Norbertem zorganizował wystawę dziejów Elbląga i czterech diecezji pruskich. Zainicjował i opracował program łączenia się społeczności elbląskiej w ogólnopolskie obchody milenium świętego Wojciecha. Twórca witraża świętego Wojciecha, ofiarowanego Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w trakcie jego pobytu w Olsztynie w 1991 roku. W 1980 roku wstąpił do NSZZ Solidarność Przywód. Był jednym z członków założycieli Komitetu Obywatelskiego Solidarność. Był także kandydatem do Senatu z województwa elbląskiego. Od 1990 roku był radnym miasta Elbląga z ramienia Klubu Inteligencji Katolickiej z listy Komitetu Obywatelskiego Solidarność. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Finansowo-Budżetowej i Komisji Statutowej Rady Miasta. Miał duży wkład w powstanie domu dla bezdomnych, hospicjum, szkoły katolickiej. To również jeden z założycieli Elbląskiej Gazety Obywatelskiej oraz Towarzystwa Rozwoju Rozgłośni Radiowej i długoletni członek zarządu Radia L w Elblągu. W 1994 roku został ponownie wybrany do Rady Miasta Elbląga. Przewodniczył w niej opozycyjnemu klubowi radnych prawicy. Mimo że drugą część życia poświęcił Elblągowi, to nigdy nie zapomniał o rodzinnym mieście Chełmży. Ma swój mały wkład w rozwój tutejszego społeczeństwa obywatelskiego. Stanisław Leszczyc, grabianka, od dzieciństwa bardzo ciężko chorował na wrodzone schorzenie krwi. Chorobie towarzyszyło wiele innych objawów, ale jak napisał, żyć z tym można, jeśli przyzwyczai się człowiek do stałego bólu. I takie też było jego życie. Wszyscy znali go jako człowieka aktywnego, erudytę, o nienagannych manierach. Lecz za uśmiechem zawsze krył się niewyobrażalny ból, którego nie dał po sobie poznać. Przegrał walkę z chorobą i zmarł 5 listopada 2004 roku.

0: Witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku naszego cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. Dzisiaj naszym gościem ponownie pani doktor Ludmiła, lekarz medycyny klasycznej, naturoterapeuta, wiele lat ordynator w szpitalu oddziału fizjoterapii i rehabilitacji. Także jak już dzisiaj mamy Ludmiłę u nas, to wiadomo, że będziemy rozmawiać o zabiegach świętej Hildegardy. Dzisiaj chciałabym poruszyć temat, pani doktor, krwawy temat upustów krwi i pijawek, bo Hildegarda bardzo polecała te zabiegi jako profilaktyka, jako leczenie niektórych chorób, bardzo można powiedzieć wspomaganie mocne chorób. Także może zacznijmy od upustu krwi. Czy to jest rzeczywiście zabieg godny polecenia, czy warto te upusty krwi robić? Co on robi w naszym organizmie? W czym nam pomaga?
1: Witam Państwa. Tak, jak już mówiliśmy, aby utrzymać zdrowie w harmonii według świętej Hildegardy, należy przestrzegać 6 złotych reguł życia. I jednym z nich jest to, żeby praktykować sztuki wydalania szkodliwych substancji. Dlatego jeden z zabiegów polecanych świętą Hildegardą jest upust krwi. Upust krwi jest znany od wieków. I to jest najbardziej skutecznym sposobem oczyszczania organizmu. Święta Hildegarda polecała go w celu pobudzenia sił samoleczenia, poprawiania ogólnego stanu zdrowia, w profilaktyce i leczeniu różnych chorób, a także dla oczyszczania ciała i krwi z trucizn. Przy pobraniu krwi krew staje się bardziej płynna i w taki sposób możemy zapobiegać zakrzepicy. Poza tym upust krwi reguluje przemiany materii, obniża ciśnienie, poziom cholesterolu. I dzięki temu nawet można zahamować stany zapalne w organizmie. Święta Hildegarda w swoich książkach mówi, kiedy u człowieka naczynie wypełnione krwią muszą zostać oczyszczone ze szkodliwego śluzu i soków trawiennych.
0: Pani doktor, a czy są jakieś określone zasady, czy każdy może stosować ten upust krwi, czy on jest dla każdego, czy są przeciwwskazania, wskazania? Na czym polega ten zabieg?
1: Tak, krew musimy opuszczać według określonych zasad. Profilaktycznie ten zabieg można prowadzić 1-2 razy w roku. A jak zabieg leczniczy, to co 3-6 miesięcy, do 6 miesięcy w zależności od schorzeń pacjenta. Do upustu krwi nie stosuje się szczekawek. Krew powinna spływać swobodnie do uzyskania jaśniejszej barwy krwi.
0: Aha, czyli jak się rozjaśni, to wtedy upust przerywamy.
1: Tak. Pobieramy krew ze zgięcia łokciowego, z odpowiedniej żyły w zależności od schorzeń pacjenta. Bierzemy gdzieś od 20 do 80 ml krwi jednorazowo. I pacjent powinien być naczczo i nawet nie powinien myć zębów.
0: Mhm. Żeby nie zaaspirować procesów trawiennych, żeby...
1: Tak. Tak,
0: żeby
1: tak, to nie pobudzić.
0: Nie pobudzi.
1: Płyny w organizmie, tak. Przez 3 dni po zabiegu wskazana ścisła orkieszowa dieta. Nie powinien używać potraw tłustych, pieczonych, świeżych owoców, mięsa, a należy pić więcej płynów cieplych, albo dużo koperkowej herbatki można i tak samo kawy orkieszowej. I po zabiegu przez 3 dni też trzeba uważać na promienie słoneczne, nosić okulary przeciwsłoneczne, tak samo nie używać na ten moment komputera, telewizji, telefonu komórkowego.
0: No tak, bo pamiętam, że ona pisała o tych kontrastach. Za jej czasów był to płomień w ognisku, a my to przekładamy w tej chwili na te kontrasty związane ze sprzętem elektronicznym.
1: Tak, tak.
0: I to rzeczywiście na to trzeba uważać. Pani doktor, czy każdy może upuszczać krew, czy są jakieś przeciwwskazania, dolegliwości, z którymi pacjent nie może poddać się takiemu zabiegowi?
1: Można powiedzieć, że w prawie każdy. No, oczywiście są przeciwwskazania. To jest stan takiego mocnego wyczerpania, zaawansowana anemia, zaawansowana bolesna dusznica i tak samo ostry stan infekcyjny.
0: No i teraz został nam temat pijawek. Wiem, że jeśli chodzi jeszcze o upust krwi, to lekarze tacy klasyczni, tradycyjni używają też w szpitalu takiego zabiegu. Zdaje się w dwóch jednostkach chorobowych, bo to jest czerwienica i hemochromatoza. Także nie jest to jakiś dziwny zabieg nieznany lekarzom medycyny klasycznej, chociaż brzmi dziwnie i czasami pacjenci boją się, jak usłyszą o upuście krwi. Już troszkę inaczej reagują na pijawki, bo jest to coraz popularniejsze. Nawet słyszałam, że teraz w dobie pandemii pijawki są tak popularne przy zakrzepicach różnych i tak dalej, że nawet trudno jest kupić pijawki. Tak. Ja wiem, że ty też szukałaś i to trudno
1: ciężko było.
0: Właśnie, ciężko zdobyć. Było te pijawki zrobić. Mhm. A powiedz jakby, co daje nam ten zabieg? Co tak naprawdę te pijawki mogą nam pomóc? W jaki sposób mogą pomóc człowiekowi?
1: Pijawki od dawna jest wykorzystywane dla upuszczania krwi. Terapia pijawkami nazywa się chirodoterapia. I skuteczność chirodoterapii zależy od śliny pijawek, który znajduje się cenny dla organizmu chirodozwiązki. Dwie takich najbardziej ważnych substancji to jest chirudyna, która pomaga zapobiegać zakrzepicy, i histamina, która pozwala rozszerzyć naczynia krwionośne. Pijawkę często nazywają laboratorium doskonałą, laboratorium farmakologicznym, dlatego że oprócz chirudyny i histaminy w ślinie pijawek znajdują się i эстеразы, липазы, простагландины и велю иных
0: прозрывотных
1: связков. Так, прозрывотных связков субстанций. Так. Хирудозвёнски активно делаем на уклад кровеносный и лимфатичный. Обнижаем чечнение, регулируем подъем холестеролу. И так само делаем противозапальне. Oprócz tego podnoszą odporność immunologiczną organizmu.
0: Co współcześnie jest dla nas bardzo istotne i też chodzi o to, żebyśmy dbali o siebie cały rok, a nie tylko jak przychodzi kolejna fala zagrożenia, prawda?
1: Tak,
0: bo
1: oczywiście.
0: Od stanu naszej odporności, właśnie reakcji immunologicznej zależy tak naprawdę to, czy zachorujemy, czy organizm wybroni się z jakimś patogenem, czy będzie chorował. Także tak. Zachęcamy, żeby dbać cały rok o siebie.
1: Tak, tak.
0: I jak wygląda ta terapia pijawkami? Na czym polega?
1: Po umieszczeniu pijawki na skóry w odpowiednim miejscu zaczyna się zabieg. Następnie pijawka przegryza skórę i zaczyna się wyssanie jednorazowo kilkunastu mililitrów krwi z jednocześnie uwolnieniem do krwobiegu dobroczynnych substancji. Процедура трва звикли години, люб длужи. И пункты приставления пиявок в залежности, залежем, очевидно, от схожень пациента. По закончению терапии пиявки са усуваны и трактованы как отпад медичный. И в жадном припадку не можно их выкожистать поновне. На раны по пиявкам należy накладać яловый опатронок.
0: В каких вказаниях рекомендовала бы użycie пиявок?
1: Можно так powiedzieć, że używamy пиявки bardzo, bardzo
0: szeroko.
1: Szeroko, tak. i nadciśnienie tętnicze. I oczywiście dla obniżenia poziomu cholesterolu, przy cukrzycy, hemoroidach, bólu głowy, choroby żołądka, dwunastnicy, wątroby, jelit, w ogóle układu trawiennego. Так само вживаємо піявик при хворобах укладу мочевого, при хворобах закшипово-заторових, то є на жиляки, на лощиці можна вживати. Опроч того, навіть якщо маємо запалення кожонків нервових, так, теж можемо. Або в цілю якби припадку ніктужих забужень психічних, як депресія, нервіця, так само теж можемо вживати піявик.
0: Чи як лечення вспомагаюче.
1: Так, так, так, очевидно. Ну і так само на обженьки можемо теж ставити піявки, вспомагати такий спосіб. І піявки вживають в медицині естетичній теж.
0: Ано так, рzeczywiście słyszałam o tym. В Станах є навіть кілька клінік хіба.
1: Не тільки в Станах, всюди
0: навіть. Всюди на світі, ну прошу. Зараз популярніше са, чилі повруд до натури. Це дуже нас тішить, бо то теж популяризує те методи, які власне... Хильдегарда хіба о піявках не писав, принаймні я ще не споткала, ну але... Myślę, że sam zabieg jest bardzo podobny do upustu krwi, więc możemy domniemać, że też by poleciła współcześnie pijawki.
1: Na pewno tak.
0: A czy jakieś przeciwwskazania są? Czy też są tacy pacjenci, którym raczej nie rekomendujemy tego zabiegu? Myślę, że tak jak przy upuście, prawda, mówiłaś, czyli anemia.
1: Tak, tak, tak. No, oprócz tego hemofilia albo skłonność krwawieniem. Так само стане такі огульного вичерпання організму. Опроч того, чинна гружліця, не можемо теж стосовувати, якщо сом горончка. Ну, такий спосіб, такий огульний.
0: Ну так, чи при злому стані здоров'я. No, dziękuję Ci bardzo, Ludmiłko. Dziękuję. Ja mam nadzieję, że zachęciliśmy Państwa do tych krwawych zabiegów. Może nie brzmią one bardzo tak zachęcająco.
1: Pamiętam, no bardzo pomocne.
0: Ale są bardzo pomocne. Pamiętam, jak nawet uczyliśmy się świętej Hildegardy od naszych kolegów z Niemiec. Pan doktor tak powiedział do mnie: Jola, lepiej nie używajcie nazwy krwioupust, tylko na przykład oczyszczanie krwi. Bo z własnego doświadczenia wiem, że pacjenci trochę źle reagują na takie krwawe zabiegi słowa, ale zachęcamy, bo są naprawdę skuteczne. Robimy już to wiele lat tutaj te zabiegi. Widzimy, jak pacjenci naprawdę, jak samopoczucie się poprawia i jak pomagają te zabiegi w ich schorzeniach. Także zachęcamy bardzo i dziękuję Ci, Ludmiłko, za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy.

Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda. Na zegarach minęła 9:00, czas na kolejną prognozę pogody. Zapraszam. Sławieś Mała i okolice, 13,9 stopnia to temperatura na termometrach, temperatura odczuwalna 10 stopni. Przypomnę jeszcze Państwu, słońce wzeszło dzisiaj o 4:19, zajdzie 16 minut po 21:00 i to jedne z najdłuższych dni. Jeszcze tylko 3 dni do przesilenia letniego i dzień będzie się nam skracał. A dziś w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym wschodzie i południu kraju okresami wzrastające do dużego i tam miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Suma opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 16 stopni nad morzem, około 20 w centrum, do 24 na południu i zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę, północno-zachodni. Tyle prognozy pogody, a już za chwileczkę o ptasich migracjach opowie Państwu Bartosz Popczyński. Zapraszam.

Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Popczyński, to jest kanał Wszechnica. Dzisiaj kontynuujemy spotkanie dotyczące migracji ptaków. Tytuł brzmiał Dolecieć i wrócić. I dzisiaj będę dokładniej opowiadał dalej jeszcze o tym, jak dolecieć, ale też powiem o tym, jak wrócić, bo to też jest dosyć trudne zadanie. Ale zatrzymaliśmy się na tym, jak w ogóle dotrzeć do tego celu, czyli w ogóle jak dolecieć, czy to w jedną stronę, czy to w drugą stronę. No bo często ptaki powracają na przykład w te same miejsca, z których wyleciały. Przykładem jest nasz sztandarowy gatunek ptaka migrującego, czyli bocian biały. To jest ptak, który jest bardzo mocno związany z konkretnym gniazdem i do tego konkretnego gniazda chce wrócić. Ale ciekawe jest to, że ptaki mają takie umiejętności, że potrafią docierać do celu z dokładnością 10-20 km. A skoro już dotrą do bardzo blisko do tego docelowego punktu, to już znają okolice, no bo przecież żyją tam, jeżeli to na przykład jest powrót z zimowiska, no to docierają do miejsca, które kojarzą, bo tam po prostu spędziły całe swoje, na przykład dzieciństwo, jeżeli się urodziły, albo ten okres rodzicielski, kiedy właśnie wyprowadzały swoje młode, kiedy odchowywały, więc pamiętają okolice, więc jeżeli dotrą gdzieś w okolice tego konkretnego jednego punktu, no to na pewno się tam też odnajdą i na pewno taki bocian dotrze do tego swojego gniazda. No, ptaki w ogóle, jak powstaje takie pytanie, no skąd one wiedzą w ogóle, w którym kierunku lecieć? Jak wygląda u nich nawigowanie? A trzeba powiedzieć, że ptaki są nawigatorami naprawdę bardzo dobrymi. I orientują się po położeniu słońca. Również potrafią zorientować się, czytając gwiazdy na niebie. Dodatkowo mają bardzo dobrą pamięć do szczegółów topograficznych, a zatem tą topografię terenu też mają w miarę dobrze poznaną i dzięki temu zapamiętują konkretne punkty i dzięki temu mogą się lepiej orientować. No, jeżeli ten ptak przelatuje dany fragment po raz kolejny, wiadomo, że jemu jest już dużo łatwiej, dlatego też często jest tak, że ptaki niedoświadczone, lecące pierwszy raz, takie, które się na przykład urodziły w Polsce i lecą po raz pierwszy, właśnie trzymają się tych dorosłych, tych doświadczonych ptaków. I potem same zapamiętują trasę, potem same się uczą. Mało tego, jeszcze ptaki potrafią wykorzystywać też na przykład zmysł węchu, co jest bardzo ciekawe, do tego, żeby się orientować w przestrzeni, oraz słyszą na przykład bardzo ciche dźwięki. W dodatku ze sobą też rozmawiają, kiedy lecą, na przykład gęsi, to jest taki bardzo dobry przykład, więc też między nimi jest jeszcze komunikacja. Co dokładnie one sobie przekazują, to jest też ciekawe i ważne, ale no, ja przynajmniej takiej wiedzy nie mam, nie wiem, może ktoś akurat wie, o czym one tam ze sobą, jak się komunikują, o czym rozmawiają. No, ale słyszą też infradźwięki, co też jest dosyć istotne, i potrafią o różnych godzinach, o różnych godzinach orientować się, jakie są strony świata. No, czyli już w zasadzie powiedziałem o tym, że po ruchu słońca na niebie też się orientują. No, także widzimy, że rzeczywiście ptaki są bardzo dobrymi nawigatorami. Na przykład, kiedyś już Państwu to opowiadałem, jak był wykład na temat zwierząt biorących udział w różnych konfliktach zbrojnych, ludzi oczywiście, czyli zwierzęta w armii, w wojsku, to opowiadałem o tym, że kiedyś na bardzo szeroką skalę były wykorzystywane gołębie i gołębie właśnie mają taką cechę, że potrafią zawsze wracać do tego miejsca, szczególnie do tego, w którym się urodziły, ale
to była prawie, że no może nie gwarancja, ale bardzo duża szansa, że jeżeli żołnierze wypuszczali gołębie, to gołębie dolatywały do tego miejsca docelowego, o ile wcześniej nie zginęły, czy nie zostały upolowane, czy zestrzelone, bo to też się wszystko działo. No ale jeżeli ktoś jest zainteresowany, to oczywiście odsyłam do tamtego wykładu, w którym właśnie odwołuje się do wielu różnych przykładów konkretnych gołębi i pokazuje dokładnie, jakie one trasy pokonywały i czego one takiego dokonywały. No dobrze, ale to idziemy w takim razie dalej. I to nie wszystko jeszcze, jeżeli chodzi, bo wydawałoby się, że już powiedziałem tak wiele różnych rzeczy, tych wiele takich czynników, które powodują, że ptaki są bardzo dobrymi nawigatorami, dobrze się orientują w przestrzeni, a tymczasem nie powiedziałem jeszcze o wszystkim. Myślę, że o czymś bardzo ważnym jeszcze nie powiedziałem, mianowicie o tym, że ptaki wyczuwają również pole magnetyczne Ziemi. To jest niesłychanie ważne. I w dodatku też wyczuwają dosyć dobrze ciśnienie atmosferyczne. I to służy ptakom głównie do wyboru odpowiedniej wysokości lotu. Także widzimy, że one biorą poprawkę na bardzo wiele różnych czynników. No a to, że wyczuwają pole magnetyczne Ziemi, pozwala im się dobrze orientować i obierać odpowiedni kierunek. No i tutaj mamy rudzika przedstawionego na fotografii i okazuje się, że europejskie rudziki były poddawane takim eksperymentom w polu magnetycznym, w którym zmieniały się bieguny i one okazuje się, że wyczuwały to i potrafiły obierać odpowiedni kierunek, kiedy im tylko pozwolono się poruszać po w miarę obszernej przestrzeni, to one rzeczywiście to wyczuwały. Zresztą sam pamiętam, jak jeszcze byłem młodym chłopakiem i jeździłem na obozy obrączkarskie, na których się obrączkowało ptaki, też się robiło właśnie takie testy, że ptaki faktycznie poddawano takim próbom, czy one wykazują jakiś konkretny kierunek. I rzeczywiście to było, pamiętam, bardzo takie żmudne, bo później trzeba było zliczać takie ślady, które ptak zrobił na bardzo cienkiej takiej folijce, ale było to niesłychanie ciekawe i pozwalało właśnie też rozeznawać się w tym, jakie kierunki są bardziej preferowane przez te ptaki. Nie wiem, jakie były wyniki tych badań, ale pamiętam, że w nich brałem udział, bo tam siedziałem z długopisikiem i tam dokładnie wyliczałem te wszystkie elementy, które te takie draśnięcia na folii, które robiły ptaki. Jakby nie będę o tym może więcej opowiadał, przejdźmy dalej, ale ważne z tego wszystkiego jest to, że ptaki rzeczywiście to pole magnetyczne Ziemi wyczuwają. Jest jeszcze taka ciekawostka, tutaj takie mamy zbliżenie na oko, bo okazuje się, że oko jest dosyć istotnym, dosyć istotną cechą ptaków. I taka jest specjalna struktura w oku, która no, jest niemalże jak taki zegar astronomiczny. Jest to taki grzebień, który rzuca odpowiedni cień na siatkówkę wokół ptaka. Także to jest też takie dodatkowe przystosowanie. I co ważne, na przykład to jest też ciekawe, że ptak obserwuje cały czas lecąc, przemieszczając się, obserwuje pozycję, jaką ma słońce na niebie w różnych godzinach i jest w stanie dzięki temu rozróżniać strony świata i na przykład wie, że o godzinie 10 słońcu brakuje do zenitu 30 stopni. No to jest też taka niezwykła umiejętność, jaką posiadają ptaki, dzięki temu mogą się lepiej orientować. A jest jeszcze ten zmysł, który wydawało się jeszcze do niedawna, że ptaki mają bardzo słabo rozwinięty. Chodzi oczywiście o węch i na przykład gołębie wspomniane potrafią też wykorzystywać zmysł węchu do tego, żeby docierać do swojego gołębnika. Prawdopodobnie również zmysł węchu wykorzystują na przykład ptaki rurkonose. Tutaj mamy pokazanego petrela i petrel to jest właśnie należy do tych ptaków rurkonosych, które mają
Jak się przyjrzymy tutaj dokładniej, to zobaczymy, że na dziobie jest jakby taka doklejona jeszcze rureczka. I ta rureczka jest u ptaków, no właśnie rurkonosych, czyli tych, które są związane ze środowiskiem wodnym, ale morskim, tam gdzie zasolenie wody jest duże i to służy do usuwania nadmiaru soli z organizmu. Takie ciekawe przystosowanie. No ale podkreślam,

są może jakimiś rewelacyjnymi lotnikami, na przykład łuszczaki. Niektóre łuszczaki mam wrażenie, że latają tak dosyć ociężale, na przykład gile, grubodzioby. Mam wrażenie, że one czasami mają taki trochę problem z taką łatwością. Brakuje im trochę takiej może gracji, no ale są to ptaki, które właśnie świergotek łąkowy, właśnie skowronek tutaj przedstawiony, to są te ptaki, które latają w ciągu dnia. One wybierają jednak dzień jako ten moment, kiedy się mogą przemieszczać i lecą krótko, bo w zasadzie przez kilka godzin, do 5 godzin maksymalnie lecą, no i pokonują w tym czasie od 150 do 200 km. Także później muszą odpocząć, muszą się posilić i jest takie przypuszczenie, że wybierają dzień, no z bardzo prostej przyczyny, dlatego że ta nawigacja w nocy jest im obca, jest im dla nich może nie tyle obca, co po prostu no nie potrafią za bardzo się orientować w nocy. I dlatego właśnie wybierają dzień jako ten czas, kiedy przelatują. U nas w kraju żyją trzy gatunki jaskółek. To jest jaskółka oknówka, dymówka i brzegówka. Łatwo zapamiętać, bo wiążą się z oknem, dymem i brzegiem. Oczywiście nie będę teraz tłumaczył tych nazw, bo to każda ma swoje jakieś tam uzasadnienie, no ale, bo to może nie czas i miejsce, żeby teraz o tym opowiadać, ale co ciekawe, jedynie z tych wszystkich trzech naszych jaskółek, jedynie oknówka jest w stanie latać w ciągu nocy, a dymówka z brzegówką wybierają tylko w ciągu dnia lecą, a w nocy starają się ukrywać na przykład w trzcinowiskach, w różnych zaroślach, tam odpoczywają po prostu, śpią w tym czasie. No i jeszcze dzisiaj o dymówce to w ogóle sobie powiemy dosyć sporo, bo ja przygotowałem dzisiaj taką trasę z całą i będziemy mogli właśnie ją przebyć razem z dymówką. O ile dzisiaj zdążymy, to zaznaczam. A jak nie, to będzie to na naszym kolejnym spotkaniu. Czyli oknówka z tych trzech naszych jaskółek jest w stanie latać w ciągu nocy. A tutaj jest oknówka schwytana w takiej bardzo ciekawej sytuacji. Od przodu, jak widzimy doskonale. I jest to moment, kiedy ona zlatuje nad basen po to, żeby się napić wody, bo one właśnie piją w locie. Ale są też takie ptaki, które bardzo lubią latać nocą i które chętnie wybierają właśnie tę porę doby. To jest, tak jak tutaj widzimy na fotografii, mamy myśli królika, mamy szpaka, drozdy również bardzo chętnie latają nocą, więc my bardzo dużej liczby ptaków migrujących często nie widzimy po prostu, no bo one właśnie w nocy się przemieszczają, kiedy jest zupełnie dla nas ciemno, nie jesteśmy w stanie ich dostrzec. Ale są też takie ptaki, które no nie mogą sobie wybrać, nie mogą dokonać takiego wyboru, że będą leciały na przykład tylko w nocy albo tylko w ciągu dnia, ze względu na to, że lecą nad obszarem, nad którym nie mogą się zatrzymać. Po prostu muszą go pokonać w całości, a nie mogą się zatrzymać dlatego, że nie mają takich umiejętności. To nie są ptaki, które na przykład się zatrzymają i będą sobie dryfowały, prawda? Mewa na przykład, rybitwa. To są takie ptaki, które jeżeli migrują, no to mogą się zatrzymać, czyli mogą wylądować na wodzie i wtedy właśnie sobie odpocząć. Natomiast są takie sytuacje, kiedy ptaki no nie mogą w ogóle, nie mają możliwości. Ptaki siewkowe, no one nie będą się unosiły na wodzie i one pokonują bardzo, bardzo duże przestrzenie. Na przykład nad Pacyfikiem, kiedy przelatują, to w zasadzie lecą przez kilkadziesiąt godzin i nieważne, czy to jest dzień, czy noc, po prostu lecą. Proszę sobie zwrócić uwagę i tak się wcielić trochę w tego ptaka i sobie pomyśleć, jakie to jest trudne zadanie, bo trzeba w pewnym momencie podjąć decyzję, że dobrze, bazując tylko i wyłącznie na swoich zasobach energetycznych, bazując tylko na swojej sile, muszę przebyć cały Pacyfik. Cały Pacyfik muszę przepłynąć, przelecieć. Także no to jest bardzo trudne zadanie. No i nie oszukujmy się, też wiele ptaków po prostu nie daje rady, bo
Jest to bardzo.

0: Bardzo duży wysiłek. Jest to na tyle duży wysiłek, że ptaki po prostu po drodze mogą ginąć. I tutaj taki bardzo ciekawy przykład z pamiętnego 2020 roku. Mówię pamiętnego, bo ten rok chyba zapamiętali wszyscy z jednego tylko wydarzenia. Oczywiście chodzi o pandemię. Natomiast we wrześniu tego roku samiec o takim kryptonimie 4BBRW pokonał bardzo długą trasę, bo przeleciał 12 200 km z Alaski na Nową Zelandię i zajęło mu to troszeczkę ponad 9 dni. Także no, to robi ogromne wrażenie, bo nawet jak sobie pomyślimy, że my byśmy mieli przez 9 dni gdzieś w jakimkolwiek kierunku się przemieszczać, czy to na nogach, czy hulajnogą, czy na rolkach, czy rowerem. No, to chyba są, czy nie wiem, jakąś łódką, prawda? No, wymieniam wszystkie te środki transportu, którymi możemy się poruszać tylko wykorzystując siłę naszych mięśni, nie żadne samoloty, samochody i tak dalej. No to ciekawi mnie, ile człowiek mógłby najdalej właśnie pokonać w tym czasie 9 dni. No, ale na pewno 12 tysięcy kilometrów by nie zrobił. To jest raczej niemożliwe, żeby mniej więcej na dzień pokonywać 1000 kilometrów, nawet ponad te 1000 kilometrów. A proszę bardzo, takiemu ptakowi się to udało. Ale to jeszcze nie koniec, bo w roku 2022, bo jeszcze nie powiedziałem, co to był za ptak, to szlamnik, który jest widoczny tutaj na fotografii. Szlamnik jeszcze inny pobił ten rekord i okazuje się, że po 11 dobach i 1 godzinie lotu non-stop przebył 13 560 km i doleciał do Tasmanii, również z Alaski do Tasmanii. Także jak widzimy, imponujące odległości, chociaż ten ptak leciał 2 doby dłużej, no możemy tak uznać, bo tu w zasadzie było 12, 11 dób i 1 godzina, a tamten poprzedni, czyli 4BBRW, 9 dni i 8 godzin, czyli de facto no, tu mamy 2 dni więcej, tak możemy uznać, że leciał ten drugi szlamnik w 2022 roku i przebył odległość większą o 1300 kilometrów, 1300 kilometrów przeleciał więcej. No niemniej, no, są to wyniki bardzo imponujące. I rzeczywiście, jak sobie pomyślimy, że taki mały ptaszek no, może nie jest taki aż tak bardzo mały, to nie jest tej wielkości ptaszek, tylko taki troszkę większy, ale jednak, mimo wszystko, no, jeżeli pomyślimy sobie, że takie ptaki pokonują niesamowicie duże odległości, no to rzeczywiście możemy być pełni podziwu względem tych zwierząt. I tutaj widzimy właśnie, jak to wygląda, jaki jest ten szlak migracji, skąd one lecą, dokąd. Także no, prawie cały świat trzeba przelecieć, żeby dostać się na zimowisko. Tu oczywiście na niebiesko mamy zaznaczone właśnie miejsca, gdzie one zimują. No oczywiście nie wszystkie muszą lecieć do Tasmanii, no ale rzeczywiście to jest też ten kierunek, który one obierają. No to powiedzieliśmy sobie o tym, o jakiej porze doby latają ptaki, a teraz zastanówmy się, czy poruszać skrzydłami, czy nie poruszać, jaką taktykę wybrać. No i mamy takie w zasadzie różne taktyki, jakie można stosować, i ptaki, które są raczej ciężkie, ale też nie mają dużych skrzydeł, nie mają dużej powierzchni tych skrzydeł, no to niestety, ale muszą liczyć na ten lot aktywny. Poruszają się tym lotem aktywnym, czyli cały czas poruszają swoimi skrzydłami, non-stop. Nie mogą sobie pozwolić na chwilę tam szybowania. W zasadzie one szybują tylko i wyłącznie w momencie, kiedy dolatują, kiedy wyhamowują, no to wtedy mogą delikatnie, kiedy tam zbliża się ku ziemi taki ptak, to delikatnie właśnie może wtedy przyszybować, prawda? Ale potem tak musi pod koniec tam tymi skrzydłami uderzyć, żeby zupełnie wyhamować, praktycznie do zera. Natomiast, no, gęsi, no to w zasadzie praktycznie tylko jak widzimy, jak tak lecą, prawda, w kluczu, to na pewno one poruszają cały czas swoimi skrzydłami i jeszcze w dodatku się odzywają, dzięki czemu łatwo je namierzyć. I dzięki temu łatwo się zorientować, gdzie one w ogóle są. No ale mamy na przykład taki tutaj ciekawe zdjęcie, które przedstawia bociany. No, to są w bardzo dużej liczbie bociany, które wykorzystują kominy termiczne. To akurat zdjęcie zrobione nad Izraelem. No i szybowanie jest bardzo dobrym sposobem na przemieszczanie się, bo pozwala zaoszczędzić nawet od 95 do 97% energii w stosunku do lotu aktywnego. No ale też ktoś może sobie tak zadać pytanie, jakby tak podtrzymać ręce, prawda? My nawet ludzie, jak podtrzymamy w ten sposób ręce, no to chwilę przez jakiś czas damy radę, prawda? Ale jak trzymamy dłużej, dłużej, dłużej, prawda? To w pewnym momencie zaczynają ręce boleć, za ręce nam zaczynają opadać, tu się wszystko, mięśnie się zaczynają męczyć. No i możemy sobie pomyśleć, że trzymanie w ten sposób, poruszanie, że nie poruszanie swoimi, akurat no, w przypadku ptaków, skrzydłami, może też być bardzo męczące po pewnym czasie. Natomiast to jest trochę co innego, bo ptaki mają tak zbudowane stawy, że, a właśnie na przykład bociany, że mogą właśnie tutaj zrobić taki klik, prawda? I one praktycznie nie wykorzystują żadnej tutaj siły do tego, żeby utrzymywać te skrzydła w takiej pozycji. Zresztą podobnie jest, takie sytuacje się zdarzają w życiu zwierząt, bo wiele zwierząt potrafi właśnie zrobić taki klik i się nie męczyć. Na przykład nietoperze potrafią zwisać do góry nogami, to doskonale wiemy. Albo na przykład leniwce też potrafią właśnie też w ten sposób. One, to nie jest tak, jak one zwisają z tej gałęzi, to nie jest tak, że one tutaj cały czas napinają swoje mięśnie. Znaczy, no jakoś tam napiąć muszą, ale jednak to wszystko jest tak, że te palce im się zaciskują i to jest zupełnie inaczej niż u nas, prawda? Jak my mamy zawisnąć na drążku i wisimy przez jakiś czas, prawda? No to po pewnym czasie już czujemy, że te ręce nas zaczynają boleć i tam właściwie wytrzymanie minuty nawet czasami jest dosyć trudne, a chociaż muszę powiedzieć, że niektóre dzieci są bardzo tutaj wyćwiczone, bo bardzo długo potrafią wytrzymać. Jak prowadzę zajęcia z dziećmi, to okazuje się, że one potrafią nawet i niektóre oczywiście tylko, bo większość dzieci rzeczywiście no, dosyć szybko puszcza ten drążek, ale są takie, które potrafią nawet i kilka minut wisieć na takim drążku, właśnie chwytając się tylko dłońmi i tak właśnie zwisając. No, bardzo to ciekawe jest, muszę przyznać, ale rzeczywiście no, dzieci to potrafią, z dorosłymi chyba jest trochę trudniej. Nie widziałem nikogo, kto by kilka minut był w stanie wisieć. No dobre, dobrze, to mamy te bociany, które szybują, i mnóstwo jest takich gatunków, które po prostu rozkładają swoje skrzydła i po prostu dają się nieść w tych kominach termicznych. Ale tutaj jest pewne zagrożenie, bo trzeba sobie tak wymierzyć te odległości w ciągu dnia, no bo te kominy termiczne są w zasadzie tylko w ciągu dnia, żeby móc z nich spokojnie korzystać, żeby dolecieć gdzieś na noclegowisko. No bo jeżeli się nie uda, no to niestety, ale no to będzie już duże zagrożenie dla takiego ptaka. Więc generalnie, no bociany też właśnie latają w ciągu dnia przede wszystkim. Jest jeszcze taki sposób kombinowany, czyli można troszeczkę poruszać skrzydłami, a można troszeczkę też i szybować. No i jest jeszcze trzeci taki typ, czyli lot falisty. Lot falisty, tak się właśnie przemieszczają niektóre ptaki. Na przykład tutaj prezentowana pliszka siwa, ale też i łuszczaki właśnie tak latają, dlatego też wcześniej mówiłem, że one tak jak mam wrażenie, że trochę tak jakby się męczyły. Na przykład, no, grzywacze też potrafią tak latać, potrafią też lecieć w ten sposób. No, ale grzywacze to takie specyficzne jest dosyć, ale rzeczywiście potrafią tak, że czasami właśnie w ten sposób falują, chociaż to jest często związane z tym, że to może nie jest taki stricte lot falisty, to bardziej byśmy zaliczyli jednak chyba do tego lotu łączonego, że i szybują, i właśnie bo potrafią się wzbić powietrze, a potem właśnie szybować. Więc troszeczkę ruszają skrzydłami, troszeczkę szybują. Natomiast najlepszym przykładem ptaków, które wykorzystują lot falisty, to jest na przykład dzięcioł. No, dzięcioł zdecydowanie. Porusza szybko swoimi skrzydłami, prawda, wzbijając się potem opada. Znowu szybko porusza skrzydłami, znowu opada i tak dalej. Także, ale pliszka też, jak będziemy nad wodą, to zobaczymy takiego ptaka z długim ogonkiem, który tak leci, no to na pewno będzie pliszka. I ten lot z kolei umożliwia takie chwilowe odpoczynki, że szybko poruszamy, ale za chwilę odpoczywamy. Szybko poruszamy i za chwilę znowu odpoczywamy. Także jest to właśnie też taki sposób na przemieszczanie się. I teraz powstaje pytanie jeszcze na przykład, jak wysoko w ogóle latają ptaki, bo to jest też ciekawe, bo przecież wiemy doskonale, że im wyżej, tym mniej tlenu, tym spadek, następuje spadek ciśnienia, coraz trudniejsze warunki się tworzą, jest coraz zimniej również. No więc pytanie właśnie, czy to nie przeszkadza ptakom, czy one potrafią też na bardzo dużych wysokościach się poruszać. I zaczniemy sobie od takich, które latają stosunkowo nisko, bo zięba jest w stanie latać do jakiejś wysokości mniej więcej 1000 metrów, ale rzadko kiedy osiągają taki pułap. One zdecydowanie raczej wolą się trzymać bliżej ziemi, więc one wcale jakoś bardzo wysoko nie wzlatują, też wiadomo nie szybują. No to jest łuszczak, tak? Przed chwilą mówiłem, czyli one bardziej właśnie tak takim lotem albo aktywnym, albo tym falistym, prawda? Się przemieszczają. No dobrze, czyli mamy 1000 metrów, no to idziemy wyżej. Jeżyk, 2200. No generalnie 2000 metrów. 2000 metrów, tyle da radę, na takiej wysokości utrzymuje się jeżyk. Co dzisiaj o jeżyku jeszcze usłyszymy, troszeczkę w innym kontekście. No to może przejdźmy do kolejnego gatunku w takim razie. I to będą właśnie drozdy. Tu mam akurat kwiczoła i kwiczoł ponad 3000 metrów. Ponad 3000 metrów, czyli już nad Tatrami spokojnie może taki ptak przelecieć. Chociaż znając kwiczoły, to one się raczej tam niżej trzymają, prawda? Bliżej właśnie na przykład lasów, jakichś zakrzaczeń, zadrzewień się trzyma. No ale 3000 może osiągnąć taki pułap. No tu mamy niewiele więcej, bo jeszcze nie 4000, ale już prawie, to jest czajka. Ona do 4000 nie dolatuje, ale poniżej 4000 spokojnie leci. No i bocian. Właśnie, jak tu nie mówić o bocianie? Otóż bociany, mimo tego, że są dużymi ptakami, to jednak nie latają jakoś wybitnie wysoko, bo potrafią się wzbić na wysokość troszeczkę mniejszą niż 5 km. Jakieś 4800 metrów to jest właśnie ten pułap osiągany przez bociany. I mamy na przykład krzyżówki, czyli kaczki. I kaczki z kolei już mają no, całkiem niezłą wysokość, już dosyć dużą. Wspinamy się coraz bardziej. Mamy 6400 metrów. No już to robi wrażenie. Natomiast idźmy dalej, bo mamy na przykład łabędzie krzykliwe, które potrafią latać na wysokości 8000 metrów. No to już robi wrażenie, bo to już prawie mamy Himalaje, ale czy są ptaki, które będą w stanie przelecieć nad Himalajami w takim razie? Czy może Himalaje to jest takie góry, które są nie do przebycia przez ptaki? No, wiadomo, że są ptaki, które przelatują nad Himalajami i to są na przykład gęsi. Gęsi tybetańskie, które mogą przemieszczać się nad Himalajami. I one oczywiście lecą w kluczu, wspierają się, lecą razem, ale mimo wszystko no jest to niebywałe osiągnięcie, że ptaki mogą lecieć i pokonywać Himalaje. I w ogóle, jeżeli chodzi o gęsi, szczególnie właśnie gęś tybetańską, to ona akurat ma taką właściwość, która pozwala jej osiągać te wysokie, bardzo wysokie pułapy, ze względu na to, że ma mięśnie szkieletowe i serce są lepiej zaopatrywane w tlen, ze względu na duże zagęszczenie naczyń włosowatych. Czyli w stosunku do innych ptaków, tych naczyń włosowatych gęś tybetańska posiada więcej. I rzeczywiście ta wymiana tlenu następuje bardzo intensywnie, bardzo szybko. No i też o czym warto wspomnieć, że płuca tych ptaków są większe niż u innych, na przykład gęsi. I to dosyć dużo, bo mniej więcej o 1/4. 1/4 to jest ta większa powierzchnia płuc. Zatem rzeczywiście ptaki dostosowane do tych warunków ubogich w tlen, bo jak wiadomo, no, na szczycie Himalajów już tego tlenu jest zdecydowanie mniej. I wydawałoby się, że to już jest koniec, że już nie ma więcej ptaków, które przelatują nad Himalajami, ale takie są. Oczywiście ja też nie jestem w stanie powiedzieć o wszystkich dokładnie ptakach, ale warto o tym pamiętać, że żurawie na przykład już ponad 10 tysięcy metrów nad poziomem morza, 10 kilometrów nad ziemią potrafią przelatywać. No, robi to wrażenie. Ale to i tak jeszcze nie jest rekord, bo był jakiś ptak, który się niestety wkręcił w silnik samolotu. Tak, to był silnik samolotu i czyli ten ptak, no krótko mówiąc, został zmielony. Ja już niestety nie pamiętam, jaka to była wysokość, ale to chyba było coś koło 11 kilometrów, 11 tysięcy. Ale niestety nie pamiętam ile, także nie chcę wprowadzać w błąd, ale to jest właśnie bardzo ciekawe, że te ptaki aż tak wysoko się wzbiły. A tutaj mamy właśnie żurawie 10 tysięcy metrów. No, powiedzieliśmy sobie o tym, jak one wysoko latają, to teraz powiedzmy sobie, jak one szybko latają. I tutaj oczywiście wiadomo, niekwestionowanym najszybszym ptakiem, zdecydowanym przodownikiem, liderem jest oczywiście wspomniany przeze mnie na poprzednim naszym wykładzie sokół wędrowny, który to potrafi pikować, tu zaznaczam pikować, w tym locie takim nurkującym, potrafi osiągać 400 km na godzinę. Ludzie się ciągle spierają, czy to jest 380, 390, czy może 420, 480. Różne są teorie, różnie to jest podawane. Niemniej nie ulega wątpliwości, że to jest najszybszy ptak żyjący na świecie i jednocześnie najszybsze w ogóle zwierzę żyjące na świecie. Żadne inne zwierzę nie jest w stanie, albo nieliczne tylko przekraczają jakieś tam duże wartości tych prędkości, a niektórym się to zupełnie nie udaje, albo byśmy powiedzieli nawet, że są bardzo, bardzo wolne, typu na przykład ślimaki, prawda? No to chyba każdy z nas doskonale zna. No dobrze, no to jak w takim razie szybko latają te ptaki? I znowu mamy czajkę. No tu będą głównie zestawione takie ptaki, które są migrantami, czyli które podejmują ten trud wędrówki. I czajka dosyć wolno leci, bo nawet no, w terenie zabudowanym spokojnie się może poruszać i mandatu nie otrzyma. 46 km na godzinę. Natomiast ohar już mógłby mieć delikatny mandacik, ale tylko delikatny, bo ma 55 km na godzinę. To jest jego prędkość przemieszczania się. Zresztą niewiele szybciej leci łabędź Niemy, bo raptem o 3 km więcej. Chociaż często robi bardzo dużo hałasu przy tym. Jak już leci, to czasami z daleka słychać te łabędzie. I mamy jeszcze szpaka, który jest takim równoważny, jeżeli chodzi o prędkość lotu, bo z łabędziem osiąga taką samą prędkość, czyli to jest 58 km na godzinę. No, troszeczkę szybciej z kolei lecą gęgawy, bo gęsi potrafią 60 km na godzinę rozwinąć, 62. I idziemy dalej. Znaczy, w ogóle powiedziałem gęgawy, w ogóle gęsi, tak? Mówię ogólnie, tak? Nie, jakby nie skupiam się na konkretnych gatunkach, tylko mówię pewne takie ogólne prawdy. I jeszcze są kaczki, różnego rodzaju kaczki. I te kaczki potrafią rozpędzać się też dosyć szybko, do dużych prędkości. Kto kiedyś miał możliwość obserwowania krzyżówek, ten wie doskonale, że te ptaki potrafią naprawdę bardzo szybko przelatywać, zresztą jak w ogóle kaczki. Dlatego też, jak się poluje na kaczki, to bardzo często można zranić takiego ptaka, nie zabije się go i mu tylko przysparza się dużo większych cierpień, więc zdecydowanie nie warto. No i mamy jeszcze właśnie znowu jeżyki. Wracamy do jeżyków, które to są ptakami dosyć szybko się przemieszczającymi. Latają bardzo szybko w pogoni, szczególnie za pożywieniem, potencjalnym oczywiście za owadami. No i w pogoni za zdobyczą osiąga prędkość 200 km na godzinę, co Co czyni go, no, jednego z szybszych i też bardzo dobrych lotników w ogóle występujących w naszym kraju. No dobrze, to teraz powiemy sobie w takim razie o barierach i o przeszkodach, bo tych nie brakuje. I czasami ptaki nawet wolą obrać dłuższą trasę, ale żeby ona była jednak bezpieczniejsza. Czyli najlepsza trasa wędrówki nie musi być wcale tą najkrótszą. Warto to zapamiętać również i nam, bo wydaje mi się, że taką zasadę można spokojnie stosować i w życiu. Takimi barierami, aha, tu jeszcze na poprzednim slajdzie pokazałem góry. No i te góry rzeczywiście, no już wspomniałem wcześniej przy okazji tych gęsi tybetańskich, że góry są bardzo dużą barierą, czasami taką trudną do przebycia. Natomiast, no to oczywiście nie wszystko, bo muszą się zmagać, oj, przepraszam, muszą się zmagać z wieloma innymi jeszcze przeciwnościami. Między innymi morza. Morza, na których ptaki też giną, bo sobie nie dają rady, bo są może za słabe, kiedy wyruszają w podróż. I to są właśnie, poza tym mogą być i burze, sztorm, prawda, więc to też ptakom nie sprzyja. Ale również niesprzyjającym takim miejscem jest na przykład pustynia, czyli te takie tereny mocno otwarte, gdzie nie ma praktycznie w ogóle żadnego miejsca, gdzie by znaleźć, nie wiem, chwileczkę wytchnienia, no to jest to bardzo, bardzo trudne zadanie, żeby taki obszar pokonać. Dodam tylko, że zdarzają się takie sytuacje, że ptaki migrujące przysiadają na przykład zmęczone, bardzo zmęczone, przysiadają na statkach i tam właśnie odpoczywają. I czasami można bardzo blisko do nich podejść, bo one po prostu nie chcą się zrywać, bo one muszą odpocząć, muszą nabrać trochę siły. No i czyli tak, mamy morze, mamy pustynię, ale nie zapominajmy, że takimi najważniejszymi czynnikami pogodowymi, bo właśnie już troszeczkę wspomniałem o tym, też pogoda ma bardzo duże znaczenie na to, jak ptaki się przemieszczają. Spośród wszystkich różnych czynników pogodowych, takimi najważniejszymi dla ptaków, to są kierunek wiatru. No, jest to w końcu zrozumiałe, bo jest różnica między tym, to każdy, kto jechał na rowerze, to wie, że jechanie pod wiatr jest dużo gorsze niż jechanie z wiatrem. To samo, jeżeli chodzi o zachmurzenie. Zachmurzenie nie pozwala się orientować w nocy, bo zasłania gwiazdy, i to wtedy też są trochę problematyczne sytuację i temperatura, oczywiście, temperatura, która ma wpływ przede wszystkim na aktywność bezkręgowców. W związku z tym, jak bezkręgowców jest wiele, to i ptaki sobie też poradzą i też jakoś się tam wyżywią. No a uzupełnianie zasobów energetycznych jest niesłychanie ważne podczas całej drogi. No i zdarza się też tak, że ptaki, na przykład migrujące ze Skandynawii, gdzieś tam w stronę Półwyspu Iberyjskiego, po prostu są dosłownie zwiewane przez silne wiatry i lądują na przykład na angielskich plażach. Nad Bałtykiem też można zobaczyć coś takiego, bo są na przykład myśli króliki, o których dzisiaj już wspominałem. To takie malutkie ptaki, które możemy spotkać nad Bałtykiem w momencie, kiedy kiedy przeleciały przez cały Bałtyk i są po prostu wyczerpane, wycieńczone, i one tylko ten pierwszy ląd osiągają i tam po prostu dyszą ze zmęczenia, dosłownie moglibyśmy tak powiedzieć. No jest to coś niesamowitego. I bariery różnego rodzaju stawiane przez ludzi dezorientują ptaki. Ptaki się często nie rozbijają. Mamy tutaj mosty i no wiadomo, że każdy z mostów, każdy też nieoświetlony obiekt, każdy szklany obiekt jest potencjalnym zagrożeniem dla ptaka. Ptaki często właśnie rozbijają się o tutaj te liny, o te pylony główne, także to jest też dosyć duże dla nich zagrożenie. Mamy farmy wiatrowe również i one też stanowią duże zagrożenie, bo ptaki się zwyczajnie o nie rozbijają. No, już pomijam aspekt, że one dosyć tak psują krajobraz, tak jak tutaj, no to jednak jest to też dosyć duża zapora dla ptaków. Także sporo ptaków właśnie można znaleźć martwych i leżących pod takimi wiatrakami. Tutaj dochodzimy do bardzo ciekawego jeszcze jednego zjawiska, które bardzo utrudnia życie ptakom, a szczególnie ptakom migrującym, bo jest taki mały ptaszek wędrowny, wielkości wróbla mniej więcej, i on się nazywa ortolan. I ten ortolan jest, no widzimy, że z trznadlem ma wiele wspólnego, ale ortolan był i jest nawet cały czas, przecież są wyłapywane i po prostu zabijane. A w jakim celu? A w celu konsumpcyjnym, jak to tutaj widzimy. I niestety, no muszę powiedzieć, że bardzo wiele tych ptaków ginie podczas takiej wędrówki, po prostu jest zastrzelonych i trafia na talerz. Kiedyś był taki moment w przeglądarce googlowskiej, że kiedy wpisaliśmy ortolan, to pojawiały się tylko praktycznie same takiego typu zdjęcia, czyli te ortolany upieczone. No a jak wiadomo, jest to dosyć popularne zjawisko polowania na ptaki na południu Europy przede wszystkim. Południowo-zachodnia Europa, również na przykład we Francji. I mimo tego, że wprowadzono ochronę, to w 1999 roku, to rocznie, i tu zaznaczam, nielegalnie, odławia się nawet do 30 tysięcy ortolanów. 30 tysięcy ortolanów, to proszę zobaczyć, ile to jest rodzin, prawda? To razy dwa, to mamy 60 tysięcy ptaków w ogóle. Także to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. No i tutaj jeszcze tylko dopowiem, że tylko w Senegalu rocznie zabija się około 25 milionów ptaków. Czyli więcej też niż się w ogóle obrączkuje. Czyli jesteśmy więcej w stanie podczas jednego roku zabić ptaków, i to tylko w jednym państwie, tylko w Senegalu, więcej tam się zabija niż przez cały rok na świecie się obrączkuje. Także no to jest nie, nie, niestety, no to jest bardzo przykra wiadomość, ale rzeczywiście tak to wygląda. A jest jeszcze taki bardzo też przykry obrazek przedstawiający martwe nasze bociany, ptaki, które uchodzą za symbol naszego kraju, są wręcz, myślę, że takimi ptakami świętymi, są naprawdę z taką czcią traktowane. Natomiast kiedy udają się daleko, daleko od nas wylatują, no to właśnie może spotkać je taki los. Także to jest jedna też z bardzo ważnych barier czekających na zwierzęta, na ptaki przelatujące. No właśnie, i teraz powiedzmy sobie jeszcze, bo powiedziałem, że zrobię jeszcze taki troszeczkę przegląd tego, całkiem widzę, nam to sprawnie idzie i bardzo dobrze, także dzisiaj się zmieścimy ze wszystkim. I teraz jeszcze na tak zakończenie, takie podsumowanie, chciałbym Państwu przybliżyć trochę, żebyśmy się wczuli w rolę dymówki, żebyśmy razem z nią przebyli jej drogę i zobaczyli, że życie ptaka wcale nie jest beztroskie, jak to czasami nam się wydaje, jak one na wiosnę przylecą, one tam sobie świergoczą i piękne melodyjki wygrywają. To oczywiście nie po to, żeby nam było miło, tylko to jest walka o życie, o byt, o przetrwanie swoich genów. No, również podczas podróży, kiedy ptaki podejmują migrację, również jest to ciągła walka o przetrwanie i zaraz Państwu to wytłumaczę. To nie jest tak, że ptak tutaj u nas odchował swoje młode, czy się dopiero urodził i teraz leci w drogę, która jest pełna przygód fantastycznych i samych dobrych rzeczy. No niestety tak nie jest, bo jest dokładnie odwrotnie, czyli można zginąć, można trafić na wiele różnych nieprzewidywalnych sytuacji, którym trzeba stawić czoło, także jest to dosyć trudne. I my przebędziemy taką trasę z Wielkiej Brytanii do Alaski, do Afryki, co ja mówię. Do Afryki, do południowej Afryki, z tym, że zależy, do którego miejsca dolatuje taka jaskółeczka, no bo one oczywiście mają bardzo szeroki areał występowania, od w zasadzie południowej po środkową Afrykę. Także widzimy, że to jest bardzo dużo, ale ja przyjąłem jakiś tam schemat i Państwu pokażę właśnie, jak ta dymówka przelatuje, jaki ona pokonuje dystans i gdzie ona się w ogóle pojawia. No więc, jeżeli wylatuje taki ptak z Wielkiej Brytanii, to wiadomo, że musi oczywiście wcześniej się przygotować, to już też mówiliśmy na poprzednim naszym wykładzie, ale taki ptak wylatuje z Wielkiej Brytanii i kieruje się w stronę Afryki na południe. I pierwsza przeszkoda, jaka na niego czeka, to jest oczywiście kanał La Manche. Kanał La Manche o szerokości 35 km, który to jest taką pierwszym wyzwaniem. Co prawda jeszcze ich będzie całe mnóstwo, ale to jest jedno z nich. I jest to szczególnie trudne zadanie dla ptaków młodych. No i tutaj właśnie zaczynają się pierwsze zgony. Tutaj już pierwsze zwierzęta, jeszcze nie doleciawszy w ogóle na kontynent europejski, są cały czas, ale mówię o tym zwartym kontynencie, no to nie udało im się w ogóle tam dotrzeć i już właśnie zginęły. No dobrze, ale ci, którzy przetrwają, ci, którzy przelecą te 35 kilometrów, to później czeka je lot przez Francję. Francja to jest takie miejsce, gdzie ptaki nocują, na przykład w winnicach, tak jak tutaj to pokazałem. I niestety są dla nich dużym zagrożeniem ulewne deszcze, i jeżeli im się nie uda odpowiednio schronić, no to takie jaskółki też mogą zostać zabite. Te niesprzyjające warunki również mogą być bardzo, bardzo destrukcyjne dla takiego ptaka. I przez Francję przelatują dosyć szybko, zajmuje im to jakieś mniej więcej od 3 do 5 dni. Następnie napotykają na masyw Pirenejów, który stanowi już dużą przeszkodę. Może to nie są Himalaje, ale jednak. I mogą też się pojawić, wiadomo, burze. W związku z tym jest to też takie ryzykowne miejsce, ale trzeba też nad nim przelecieć. No i oczywiście w rejonie basenu Morza Śródziemnego ginie bardzo wiele ptaków upolowanych przez myśliwych. Chociaż jaskółki i tak mają całkiem nieźle, bo jaskółki z kolei są niezbyt chętnie strzelane, z tego co mi wiadomo, ale rzeczywiście, no, jest to w basenie Morza Śródziemnego tradycja. Chyba tak myślę, mogę powiedzieć, że to jest taka tradycja. I w zasadzie tu nie chodzi nawet, żeby tego ptaka pozyskać w celach kulinarnych, tylko bardzo często jest tak, że po prostu strzela się do tych ptaków na zasadzie takiej zwyczajnej atrakcji. To jest po prostu traktowane jako atrakcja, jako hobby, jako pasja, i te ptaki się po prostu masowo zabija, i często one są też ranione i niestety już nie są w stanie dalej lecieć. Także jest to też bardzo problematyczna sprawa, bo o ile na przykład właśnie w celach konsumpcyjnych byłyby te ptaki upolowane, no to jest to bardziej do zrozumienia niż jak jest to po prostu strzelanie do samego strzelania, do żywego celu, do wszystkiego, co się rusza. No i to jest też plaga, niestety, w basenie Morza Śródziemnego. Przecież zdarzały się już takie przypadki, że na przykład bocian do nas wracał, prawda, i miał skrzydło przebite strzałą. No i trzeba później takiemu bocianowi dosyć mocno pomóc. Ale no, wracały, to jest najważniejsze. Jaskółki przeprawiają się przez Morze Śródziemne. One lecą tak, że mogą się trzymać lądu, podobnie jak i na przykład bocian. Bocian cały czas się trzyma lądu, to już tłumaczyłem dlaczego, no bo te kominy termiczne się tworzą i one z nich korzystają, ale mogą też przelecieć tak na jeden strzał przez Morze Śródziemne. Ten taki lot wynosi około 500-600 kilometrów, ale można też oczywiście oblatywać morze i dolecieć do Hiszpanii, przez Hiszpanię na Gibraltar. I dalej właśnie już będąc w Afryce można kierować się na południe. Aha, i tu jeszcze zapomniałem dopowiedzieć jednej ważnej rzeczy, że ptaki często zdarza się tak, że te, które lecą gdzieś tam w okolicach Hiszpanii, Portugalii, Gibraltaru, mogą zostać przez silne wiatry zepchnięte na ocean i wtedy niestety mogą zginąć. A kiedy dolecą do Afryki, to wydawałoby się, no znowu ląd, udało nam się, jesteśmy bezpieczni i niestety to jest bardzo mylące, ponieważ w Afryce jest taki sokół skalny, który w sezonie lęgowym wręcz specjalizuje się w polowaniu na migrujące ptaki wróblowe. On właśnie jest takim drapieżnikiem, który no, stanowi taką barierę czasami nie do przebycia. I ptaki potrafią ze sobą też współpracować. Mówię oczywiście o tych sokołach. Sokoły skalne potrafią ze sobą współpracować. Po to i stoją, obsiadają wybrzeże Afryki w kilkusetmetrowych odstępach. I w zasadzie, no, jak tak akurat wybierze tę trasę, no to najprawdopodobniej zostanie niestety upolowany. I następnie dochodzi do przelotu nad Saharą, który jest niezwykle wyczerpujący. Trzeba pokonać około 1500 kilometrów i no nie ma, najgorsze jest to, że nie ma możliwości żerowania. Tak jak nad morzem, jeżeli się jest na przykład takim ptakiem siewkowym, to się nie pożeruje, bo one mogą tylko na brzegu chodzić cały czas, ale nie mogą latać. Znaczy, może inaczej, mogą latać, źle mówię, nie mogą za bardzo nurkować, a nie usiąść w ogóle na ziemi, na wodzie. W związku z tym nie mogą się unosić na wodzie, w związku z tym jest to bardzo utrudnione. A w przypadku pustyni rzeczywiście też jest tak, że przelot przez pustynię jest bardzo wyczerpujący i nie ma oaz, albo są bardzo nieliczne i nie ma możliwości żerowania, nie ma też cienia, co gorsza, nie ma też cienia, także to też jest dosyć trudne. No i mogą wystąpić na przykład burze piaskowe, więc zawsze warto mieć to na względzie. I docierają ptaki do Sahelu, czyli obfitość pokarmową i tutaj oczywiście zaczyna się już troszeczkę inne środowisko, bo one lecą przez półpustynie albo nawet już powoli sawanny, które to są właśnie ich głównym celem, takim punktem docelowym. I jaskółki też zdarza im się, że wlatują w lasy deszczowe, ale tam też mogą na nie czekać różnego rodzaju zagrożenia.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.
0: Chociażby w postaci takich codziennych burz, to też jest dla ptaków bardzo, bardzo trudne, a pamiętajmy o tym, że no jednak te burze potrafią być dużo, dużo gorsze niż u nas. I kiedy uda im się pokonać te wszystkie przeszkody, o których teraz mówiłem, czyli widzimy, że na każdym fragmencie, na każdym etapie swojego lotu ptaki mogą zginąć, to do tego wszystkiego pojawia się afrykańska sawanna. Afrykańska sawanna i tam niestety też muszą być cały czas ostrożne, bo to, że osiągnęły sawannę, nie oznacza już pełnego sukcesu. Sukces jest taki, że udało im się dolecieć, ale niestety te ptaki są, na nie się poluje w celach kulinarnych. No więc niestety to samo co w Baszenie Morza Śródziemnego, to samo zagrożenie. Ale też jest obfitość pokarmowa, bo jest bardzo dużo owadów, a przypomnę z zeszłego wykładu, że ptaki podejmują migrację, dlatego że w miejscu, w którym normalnie żyją, nie ma owadów. Teraz jak wyjdziemy na zewnątrz, to każdy się zorientuje, że owadów w zasadzie nie ma. Jakieś tam nieliczne będą, wiadomo, ale zasadniczo tych owadów nie ma. No i takie właśnie zwierzęta żywiące się tymi owadami miałyby bardzo duży problem, żeby w ogóle znaleźć cokolwiek do jedzenia. No i to by było na tyle, czyli przebyliśmy drogę razem z naszą jaskółką z Wielkiej Brytanii do Afryki. I chciałem tak właśnie, żeby Państwu trochę unaocznić, dokładnie zobrazować to, jak ta podróż wygląda i jakie są trudności podczas tej podróży. No i później na naszą wiosnę, kiedy u nas zaczyna się wiosna, to te ptaki z kolei wędrują z powrotem, przelatują do naszego kraju po to, żeby tam właśnie w dogodnych warunkach założyć, znaleźć partnerkę, zbudować gniazdo i złożyć jaja. No i to by było na tyle z dzisiejszego wykładu, czyli jednak udało mi się całość Państwu przedstawić. To tylko może tak wyglądało, że to są, że to będzie aż tyle tego materiału i że dzisiaj się nie wyrobimy, a się okazuje, że nawet całkiem sprawnie to wszystko poszło. Także oczywiście temat migracji jest dużo większy, można byłoby tutaj wiele innych rzeczy jeszcze powiedzieć, ale myślę, że tak Państwu nakreśliłem, jak w ogóle ta migracja ptaków wygląda i że jest to problemem, żeby dolecieć najpierw na zimowisko, a potem żeby z tego zimowiska wrócić. Bardzo wiele ptaków tego, to im się nie udaje, ale no, wynika to też z tego, że jest duża właśnie presja ze strony drapieżników, ze strony ludzi też, nie oszukujmy się, i sporo tych ptaków na trasie ginie. Ale dlatego właśnie starajmy się im też za bardzo tutaj nie przeszkadzać w naszym kraju, no bo pamiętajmy, że one faktycznie, szczególnie kiedy wrócą, no to są takie zmęczone, wycieńczone, więc też na przykład nie ma co takich ptaków jakoś tam szczególnie męczyć, niech one sobie odpoczną, jak już tutaj wrócą. No i chyba nie muszę też mówić tego, bo wielokrotnie to powtarzałem, że zdarzają się takie przypadki, że to ptaki do nas przylatują z Rosji, ze Skandynawii i tak dalej, i tak dalej. Także takich przykładów jest całkiem sporo, ale mam nadzieję, że tym materiałem troszeczkę Państwu przybliżyłem, jak wygląda ta wędrówka ptaków, że to wcale nie jest takie proste i bardzo często właśnie niestety ptaki giną, czy są po prostu bezmyślnie zabijane przez ludzi. To jest strasznie przykre. Ale to by było chyba na tyle. Jak jeszcze zerkniemy oczywiście na pytania. No tak, gołębie awizo nie zostawią, to prawda, także tego się, to się niestety nie da. O, tutaj właśnie, ja nie poruszyłem też tego tematu, a to jest też ciekawe, bo pytanie dotyczy migracji na skutek zmian klimatu, bo już widać zmiany i powroty ptaków są coraz szybsze, no i odlatują na mniejsze odległości, zdecydowanie. A ja bym tylko, może nie będę tego tematu całego rozwijał, ale tylko dopowiem, że są takie ptaki, które w ogóle już nawet nie podejmują tej migracji, bo stwierdzają, że jest na tyle łagodna zima, że po prostu zostaną. I czasami dzięki temu są wygrane, a czasami mogą, no niestety, też stracić życie. No ale to jest po prostu taka loteria.

O, a to jest bardzo ciekawe pytanie. Czy obserwowano zmiany ptasich tras migracyjnych nad obszarami objętymi działaniami wojennymi lub nad obszarami katastrof naturalnych? To jest ciekawe. Ja tak sądzę, że pewnie niektóre ptaki wzięły na to poprawkę. W momencie zależy, w jakim etapie, na jakim etapie swojej podróży natknęły się na te działania wojenne czy katastrofy naturalne, ale sądzę, że jednak gros tych ptaków jednak od setek tysięcy lat tak lata i myślę, że z powodu na przykład działań wojennych teraz, prawda, chociażby to, co się toczy, to, co się dzieje na Ukrainie, nie wiem, czy to w jakiś sposób wpływa na tę migrację, ale myślę, że może mieć jakiś wpływ.

No tak, to też jest ciekawe, że mało kto porusza temat fauny i flory na tle działań wojennych. No to właśnie mówię, jeżeli ktoś jest zainteresowany tym tematem, to już dobry rok temu chyba, albo może nawet i jeszcze dłużej, ale jest właśnie taki dwuczęściowy wykład o tym, jak to zwierzęta uczestniczą w nie swoich wojnach, ale w tych naszych wojnach i też niestety często giną. Jaki będzie następny film? Tego nie wiem, ale z pewnością w grudniu będzie. Także proszę się nie obawiać, na pewno będziemy nagrywać.

O, tu jest też bardzo ciekawe pytanie. Które ptaki pokonują największą odległość? To mogę powiedzieć tak. Jest rybitwa popielata, której trasa w jedną stronę tylko, w jedną stronę, bo leci praktycznie od jednego bieguna do drugiego, a potem z powrotem. No to po południkach wiemy, prawda? Zresztą no, było to badane. To oczywiście jest odległość 20 tysięcy kilometrów, na 20 tysięcy kilometrów. I to zdecydowanie jest rekordzistka, właśnie rybitwa popielata. Z tym, że rybitwa popielata też jest czasami widywana w naszym kraju, na przykład na wybrzeżu. Nawet kiedyś one się bardzo, bardzo dawno temu, jeżeli dobrze pamiętam, to one się nawet gnieździły. No ale już teraz to jest tylko historia. I czy niektóre ptaki podróżują, bo w jakimś miejscu jest im zbyt ciepło, pyta Karolina. Trudne pytanie. Tak myślę, czy jest mi znany jakiś taki przykład ptaka, który podróżuje, bo w jakimś miejscu jest im zbyt ciepło. Na pewno mogę powiedzieć, że jeżeli jest zbyt mało jedzenia, to oczywiście. Jeżeli brakuje jedzenia, to jak najbardziej będą podróżowały, ale czy jeżeli jest za ciepło? Ja sądzę, że jeżeli jest im za ciepło, to one w pewien sposób mogą się wentylować, schładzać, tak mi się wydaje, ale to, no to ciekawe pytanie, muszę powiedzieć, bo naprawdę nie wiem, nie znam odpowiedzi na to. No, ale to się potwierdza zasada, że zawsze na wykładzie ktoś zada takie pytanie, na które nie znam odpowiedzi i obnaża moją niewiedzę, a ja muszę się przez to doszkalać. Znaczy, to jest akurat dobre, muszę się dodatkowo uczyć. Muszę zostać z tym pytaniem. Nie potrafię tutaj odpowiedzieć. Nic mi nie przychodzi teraz do głowy. Może gdzieś w przyszłości coś wykombinuję. A czy są jakieś ptaki, które kiedyś migrowały, a teraz zostają u nas i udaje im się przezimować i rozpocząć kolejny sezon lęgowy? Oczywiście, jasne, że tak, są takie ptaki i na przykład chociażby, no sikorkom się zdarza, chociaż sikorka to nie jest dobry przykład, bo to nie jest taki typowy ptak, który migruje, aczkolwiek podejmuje trasy bardzo takie krótkie, ale na przykład łabędzie bardzo często właśnie zaczynają już zostawać. Niektóre ptaki, rudziki przecież, prawda, też zostają na zimę. Zdarza się, że je zaobserwujemy. Zięby również. I to jest tak, że one dzięki temu, że jeżeli przezimują, im się nic nie wydarzy, a w dodatku przeżyją w całkiem niezłej kondycji, no to są wygrane, bo nie muszą latać, a zatem mogą z początkiem wiosny rozpocząć przystępować już do sezonu lęgowego. I dzięki temu, tak jak na przykład ptaki niektóre wyprowadzają kilka różnych lęgów, no to im szybciej, tym lepiej. Więc to jest bardzo dobre zjawisko. Bardzo warto zaczynać wcześniej, znaczy warto nie odlatywać, dlatego że będzie można, jeżeli się uda przezimować, jeżeli się przetrwa zimę, no to będzie można właśnie. Będzie można szybciej rozpocząć szukanie partnerki, budowę gniazda, wychowywanie młodych i zająć tym samym lepsze miejsca do odbycia lęgu, więc to jest jak najbardziej dobre zjawisko. Są też ptaki, które na przykład zostawały u nas, typu bociany, prawda? Ptak, który wydaje się, że i on spokojnie sobie da radę, jeżeli on będzie miał rzeczywiście pożywienie, to on da radę, bo dla niego jest problemem brak pożywienia, a nie to, że jest zimno. Także to jest ciekawe. Więc też nawiązując troszeczkę do tego wcześniejszego pytania, czy niektóre ptaki podróżują, bo w jakimś miejscu jest im zbyt ciepło, to wydaje mi się, że częściowo jest trochę odpowiedź. Teraz troszeczkę udzieliłem odpowiedzi na to pytanie, bo bardziej chodzi ptakom o pożywienie, o dostępność do pożywienia, a nie o samą temperaturę. A, dlaczego, tak, dlaczego ptaki latają w tych literkach V, prawda? Ta odwrócona literka V, bo one lecą w ten sposób, prawda? Bardziej tak powinienem pokazać, bo to w poziomie. One lecą w takim układzie, ponieważ jest to oszczędniejsze, pomaga to bardzo mocno zaoszczędzić energię.
Ponieważ ptak lecący za kolejnym ptakiem nie musi się tak wysilać jak ten pierwszy, jak ten lider. Lider prowadzi i on się męczy najbardziej. A potem pozostałe ptaki wpadają w taki ten tunel aerodynamiczny za tym ptakiem i są niejako, można powiedzieć, nawet ciągnięte, czyli im jest dużo łatwiej. Ten ostatni, mimo tego, że cały czas też porusza swoimi skrzydłami, to w zasadzie jest takim, no, na doczepkę tym ptakiem, i znaczy na doczepkę. No, on sobie po prostu spokojnie leci, on się za bardzo nie męczy, mimo tego, że cały czas też porusza tymi swoimi skrzydłami, ale jest dużo łatwiej. Ja już nie pamiętam dokładnie, ale to było wyliczane, o ile ten ptak, który jest dalej, no nie pamiętam już też na której pozycji, ale o ile on się męczy, i rzeczywiście ta różnica w procentach jest dosyć duża. Chyba to było coś koło 30% nawet. Także, no ale mówiłem, prawda, że między szybowaniem a lotem ciągłym jest oszczędność, lotem aktywnym jest oszczędność energii rzędu 97%, 5-7%. Także to jest bardzo duża oszczędność. No więc tutaj też myślę, że to jest bardzo prawdopodobne, że te 30% około, ale mówię, to nie pamiętam dokładnej wartości. Ale pewnym jest to, że po prostu jest tak łatwiej lecieć. Łatwiej i też bezpieczniej, bo jednak ptaki też wzajemnie ze sobą się kontaktują, a bezpieczniej, no bo jednak jest to grupa, a nie pojedynczy ptak. Czy ten sam ptak zimuje w tym samym kraju co roku? Oczywiście to się może zmieniać. To nie jest tak, że one są przypisane do konkretnych miejsc. Bardziej wracają w te same miejsca. A jeżeli chodzi o zimowanie, to tego też do końca nie wiem, bo powiem szczerze, jak czytałem o ptakach migrujących, to bardziej wiem o tym, że one wracają na swoje miejsca, które sobie jakoś tam upodobały. Nawet dubelty potrafią wracać na miejsca tokowania z dokładnością dosłownie kilku metrów. Tak, no, to chodzi co prawda o toki, ale mimo wszystko, no, to jest imponujące, że praktycznie z taką dokładnością, nie mając żadnych narzędzi nawigacyjnych jak ludzie, ale mając te, które są wewnętrznym im ich takim zegarem biologicznym, o czym powiedziałem na samym początku dzisiejszego wykładu, no to potrafią właśnie z wykorzystaniem tych narzędzi trafiać dokładnie do danego miejsca. I tutaj jeszcze mamy, także moim zdaniem one mogą zimować w tym samym kraju co roku, ale nie muszą, bo tak jak mówię, ten areał zimowania jest, chociaż na przykład wodniczki wiem, że rzeczywiście wybierają sobie konkretne miejsce i tam konkretnie właśnie przylatują, ale bociany na przykład mają dużą rozpiętość, bo tam od środkowej do południowej Afryki, zresztą podobnie jak i wspomniana dymówka dzisiaj. Ale czy akurat ten jeden konkretny ptak, tam powiedzmy jakiś tam czesio, leci dokładnie zawsze do tam Mozambiku, to tego nie wiem niestety, czy tak akurat jest. Ale sądzę, że można się spodziewać tego, że to tak też wygląda właśnie. No bo tak jak wspomniałem, one się uczą trasy, lecą na tej trasie, którą znają, więc myślę, że tak. I jak ptaki umawiają się na wspólny lot? W przypadku bocianów to jest na przykład tak, że one tworzą te sejmiki znane, czyli tworzą grupę ptaków, zlatują się na dane miejsce i one wtedy trochę wybierają takie słabiaki, no i podejmują na przykład decyzję, że ten akurat nie poleci z nami, no bo on jest za słaby, będzie nas za bardzo spowalniał. Nie wiem, jak to robią gęsi, ale gęsi są bardzo takimi, chyba jednak wydaje mi się, dużo bardziej pod względem emocjonalnym, takim empatycznym, dużo bardziej jednak rozwiniętymi zwierzętami niż bociany, takie mam podejrzenie, więc sądzę, że one będą się bardzo siebie wspierały, będą bardzo sobie pomagały, więc myślę, że gęsi bardziej mogą się tutaj umawiać, no nie dokonując jakiejś selekcji, tylko bardziej to umawianie wygląda w ten sposób, że po prostu komunikują się, że tego na przykład osobnika trzeba wspierać, bo jest słabszy. Tak mi się wydaje, na tyle, na ile poznałem gęsi i na ile o nich czytałem, i na tyle, na ile wiem, jak one są właśnie mocno takie ze sobą związane, szczególnie te więzy.

daje. Chociaż kto wie, może jeszcze coś uda się zdążyć zrobić. Zobaczymy. Ale w grudniu na pewno to obiecuję, że coś jeszcze będzie. Może jakiś wykład, może jakiś świąteczny jeszcze zrobimy, mam nadzieję. Jakie gatunki są nowe dla naszego klimatu względem ocieplenia? Ciężko mi teraz powiedzieć dokładnie, jakie są nowe, takie, które na skutek ocieplenia się klimatu tutaj do nas dotarły, bo mam w głowie jakieś przykłady innych zwierząt. Akurat ptaki mi nie przychodzą do głowy, ale na przykład mogę podać taki przykład, że na skutek ocieplenia się klimatu więcej ptaków się pojawia danego gatunku, nie może nowego gatunku. Tak, bo tutaj jest mowa o nowych gatunkach zupełnie. To może tyle nie, ale powiem, że gatunki, które u nas były, ale z racji tego, że się ociepla się klimat, to właśnie coraz częściej można je obserwować, coraz lepsze mają warunki. No szkoda, że to nie dotyczy na przykład kraski, ale na przykład żołna z kolei jest rzeczywiście takim ptakiem, dla którego właśnie to ocieplenie jednak w jakimś tam stopniu jej pomogło. No to wiadomo, też chodzi o działania ludzi, ale jednak mimo wszystko. To taki jeden z pierwszych przykładów, ale rzeczywiście na przykład pelikany, to, że coraz częściej się pojawiają w naszym kraju, myślę, że też należy wiązać z ocieplaniem się klimatu. To, że jest cieplej, po prostu powoduje, że pewne gatunki do nas tutaj, ta granica się przesuwa. Ja powiem szczerze, mówię, teraz jestem trochę zaskoczony tym pytaniem, więc tak z głowy teraz mówię i ciężko mi tak cokolwiek jest wymyślić, zwłaszcza, że nie mam za bardzo możliwości takiej, żeby się teraz bardziej jakoś dłużej zastanowić, prawda? No bo szkoda czasu, ja nie będę teraz siedział tu i tu dumał, ale może to też jest taki przyczynek do kolejnego wykładu. Tutaj widzę o papugach, a o papugach to mi się od razu przypomina Aleksandretto Brożne, z tym, że nie wiem, czy ona akurat na skutek ocieplenia się klimatu, ale rzeczywiście, no kiedyś nie było w ogóle takich ptaków u nas w kraju, a teraz już są. Tak jak z mandarynkami. Mandarynki kiedyś były w zasadzie, no ja pamiętam, w parku Łazienki Królewskiej tyle, a okazuje się, że one już się rozpleniły, w zasadzie już wszędzie występują, także no to też jest taki ciekawy przykład, ale to akurat nie wiązałbym w żaden sposób z ociepleniem klimatu, tylko bardziej ze znalezieniem odpowiedniej niszy ekologicznej. A względem klimatu, to mówię, jeszcze bym musiał pewnie pomyśleć, ale to jeszcze sądzę, że gdzieś tam w przyszłości może się pojawi taki temat. Chociaż to jest dobry temat, myślę. Jak wpłynęły zmiany klimatu na pojawianie się nowych gatunków, czy nowych zwierząt w ogóle. Myślę, że to jest warte omówienia. Może kiedyś taki wykład zrobimy, ale to już na pewno nie w tym roku, od razu zaznaczam. Proszę pamiętać, że jeszcze mamy też, bo powstała taka dziura już od kilku spotkań, nie było nic o miłości w świecie zwierząt, a też jeszcze mamy sporo z tego cyklu do skończenia, a jeszcze się pojawiają nowe tematy, także jest całkiem sporo, jeszcze czeka nas bardzo dużo różnych spotkań. Dobrze, kończę na dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam na nasze kolejne spotkanie.

0: Sponsorem wydarzenia jest województwo kujawsko-pomorskie.
1: Tak, my rozpoczynamy dzisiejszą historyczną kropotwę, a zarazem czwarty odcinek z serii o Mikołaju Koperniku. Mamy 550. rocznicę jego urodzin, rok kopernikański, zatem do dzieła. A dzisiejszy odcinek będzie nieco inny. Pewne ciekawostki zostawiliśmy na koniec dla Państwa. A zatem zaginiony grób, dwa włosy i nordycka uroda Mikołaj Kopernik. Jakiego nie znacie? Był kanonikiem, chociaż nie był księdzem. Zajmował się prawem, medycyną, ekonomią, a nawet dowodził obroną Olsztyna. Astronomii oddawał się zaś w wolnym czasie. Życiorys Kopernika, Mikołaja Kopernika, nawet dziś, w 550 lat od jego urodzin, budzi spore emocje. Czasem nawet przewodnicy mówiąc o Mikołaju Koperniku wspominają, że wymyślił on kanapkę. Czy zatem Kopernik wymyślił kanapkę? No dobrze, a właściwie smarowanie chleba masłem, co miało chronić żołnierzy olsztyńskiego zamku przed epidemią, to oczywiście nieprawda, to był żart amerykańskich uczonych, którzy 50 lat temu opisali go w prestiżowym American Journal of Medicine. Wszystko miało rozluźnić poważną taką atmosferę obchodzenia 500. rocznicy urodzin wielkiego astronoma. Kopernikowi przypisuje się różne rzeczy. W Wieliczce mamy jaskinię imienia Kopernika, a jeden z uczonych doszedł do wniosku, że Kopernik był tam pierwszym industrialnym turystą. Niestety nie ma żadnych źródeł, co więcej, Mikołaj Kopernik nie miał po co tam jechać. Było tam ciemno, niebezpiecznie i cicho. Niewiele także jest pamiątek po Koperniku. Największa pamiątka to oczywiście rękopis De Revolutionibus Orbium Coelestium, a potem unikatowa tablica astronomiczna, która jest zachowana w zamku w Olsztynie. Na niej Kopernik, być może, ale to tylko domysły, być może tak dzisiaj trochę weselej opowiemy, puszczał zajączki, obserwował ruch Słońca. Potem niestety tych pamiątek po Koperniku nie ma zbyt dużo. Są pisma, listy, łącznie naukowcy mają mieć dostęp do około 550 różnych dokumentów z Kopernikiem w tle. Co warto zaznaczyć? No to, że Kopernik nie był popularny za życia. Był tylko skromnym kanonikiem mieszkającym w środku wtedy niczego. Znanym w wąskim gronie uczonych w Europie. Sławę zyskał dopiero po śmierci. Jak głosi legenda, swoją książkę o obrotach sfer niebieskich otrzymał dopiero na łożu śmierci. A my zastanowimy się za chwilę, czy był torunianinem, czy może fromburczykiem. O tym za moment.

wracamy do naszego Mikołaja Kopernika, czyli czy był Turonianinem, czy Frumburczykiem. Zacznijmy od końca, czyli od pogrzebu, a właściwie dwóch pogrzebów. Najsławniejszy polski uczony, twórca heliocentrycznej teorii Układu Słonecznego, jeszcze do niedawna nie miał oznaczonego grobu. Nie było nawet pewności co do tego, gdzie został pochowany. We Fromborku, gdzie przeżył większość życia i zmarł, czy może w Toruniu, w którym się urodził. W katedrach obu miast znajdowały się poświęcone Kopernikowi tablice. Sytuacja się zmieniła, kiedy na początku XXI wieku odkryto pewien dokument, który świadczył o tym, że kanonicy katedry we Fromborku opiekowali się poszczególnymi ołtarzami bocznymi świątyni i byli pod nimi chowani po śmierci. Zmarły w 1543 roku kanonik Nikolaus Kopernikus, szanowany i zasłużony obywatel miasta, był przypisany do ołtarza Świętego Krzyża. I tu zaczyna się historia rodem z marnych, acz trzymających w napięciu powieści Dana Browna. Zęby trzonowe i dwa włosy. Czy coś państwu to mówi? Pod ołtarzem znaleziono szczątki kilku osób. Kości jednej z nich, czaszka i resztki szkieletu, okazały się szczątkami mężczyzny w wieku 60-70 lat, zmarłego w XVI wieku. Z jego zębów trzonowych pozyskano mitochondrialne DNA. Rozpoczęły się poszukiwania krewnych Mikołaja Kopernika w celu porównania materiału genetycznego. Okazało się jednak, że żeńska linia rodziny, której DNA najlepiej nadaje się do takich badań, wygasła w wieku XVIII. I wtedy na scenie pojawiły się stare księgi z biblioteki uniwersyteckiej w Uppsali. W zbiorach zrabowanych w czasie potopu szwedzkiego z jezuickiej biblioteki w Braniewie znajdują się starodruki, które należały do Mikołaja Kopernika. Ktoś wpadł na pomysł, i słusznie, żeby poszukać w nich po prostu włosów, które nawet po upływie setek lat są dobrym materiałem do badań genetycznych. W podręczniku Kalendarium Romanum Magnum Johannesa Stoflera, który Kopernik posiadał przez kilkadziesiąt lat i którego musiał często czytać, z którego musiał często korzystać, odkryto 9 włosów. Dwa z nich nadawały się do zbadania DNA, które okazało się zgodne z tym znalezionym w czaszce z Fromborka w roku 2008. Tożsamość zmarłego została więc potwierdzona z bardzo dużym prawdopodobieństwem, graniczącym z pewnością. Uroczysty, powtórny pogrzeb astronoma odbył się we Fromborku 2 lata później. Przy okazji odkryto w genie o nazwie HERC2, pisane HERC2, znajduje się mutacja charakterystyczna dla niebieskookich blondynów o jasnej karnacji, zamieszkujących głównie północną Europę. Kopernik zapewne więc wyglądał nieco inaczej niż na portretach, no notabene sporządzonych wiele lat po jego śmierci, na których namalowano go z ciemnymi włosami i brązowymi oczami. Natomiast portret sporządzony przez policyjnych patomorfologów wykazuje spore podobieństwo rysów do rasy nordyckiej. Mikołaj Miedziany. O tym za chwilkę.

Tak, my słuchamy czwartej części opowieści o Mikołaju Koperniku, przygotowywanej przez Radio Kuropatwa. Co zatem dalej? Mikołaj miedziowy, miedziany, ojciec Mikołaja, również Mikołaj, handlował miedzią, to już wiemy z poprzednich odcinków, który łacińska nazwa to cuprum. Tak więc Kopernik to zapewne nazwa zawodu. To tak jakby Mark Zuckerberg handlował cukrem, zauważył dziennikarz Wojciech Orliński, autor najnowszej biografii astronoma Kopernik Rewolucja. Mikołaj, syn Mikołaja, urodził się prawdopodobnie 19 lutego 1473 roku. Po finansowej ruinie ojca i jego przedwczesnej śmierci przeszedł pod opiekę wuja Łukasza Wacenrodego, biskupa warmińskiego i udzielnego władcy Warmii, a także ważnej postaci ówczesnej polskiej polityki. Wacenrode sfinansował edukację młodego chłopaka najpierw w Krakowie, a potem we Włoszech. Kopernik został doktorem prawa i medycyny. W Italii zainteresował się astronomią. Po powrocie do kraju był przez kilka lat sekretarzem i lekarzem wuja w Lidzbarku, a resztę życia spędził głównie we Fromborku. Intensywnie udzielał się w administrowaniu kościelnym majątkiem i lokalnej polityce. Napisał traktat o pieniądzu, a nawet dowodził obroną Olsztyna przed krzyżakami. Badaniom, które zmieniły nasze wyobrażenia o wszechświecie, oddawał się w nielicznych wolnych chwilach. A zatem jak to było? Ksiądz Mikołaj? Przez wiele lat pisano o Koperniku jako księdzu. Najpierw taka wzmianka pojawiła się kilkadziesiąt lat po jego śmierci w liście Galileusza, zapewne jako nieuprawnione domniemanie, a w XX wieku jako skutek błędu w odczytaniu łacińskiego dokumentu z 1497 roku. Włoski historyk Lino Signof znalazł w Bolonii zapisek, który odczytał jako Nicolaus Copernic Canonicus Warmiensis, Presbiter Contitutus, czyli Mikołaj Kopernik, kanonik warmiński, stawiwszy się jako ksiądz. Okazało się jednak, że zamiast presbiter ksiądz było tam napisane personaliter, co znaczy osobiście. Mikołaj Kopernik był kanonikiem katedry we Fromborku. W XV i XVI wieku funkcja ta wymagała tylko przyjęcia niższych święceń i dawała dożywotni dochód. Kanonik był zobowiązany do celibatu i mieszkania w pobliżu katedry, ale z wypełnianiem tego wymogu bywało różnie. Sam Kopernik jako dwudziestokilku latek został również kanonikiem katedry we Wrocławiu i beneficjentem dochodów z tego tytułu. I tu na marginesie. O tym, jak przed wejściem w życie uchwał Soboru Trydenckiego wyglądała dyscyplina dotycząca urzędów kościelnych, może świadczyć fakt, że młodszy od Kopernika o pokolenie poeta Jan Kochanowski, mąż i ojciec 11 dzieci, był proboszczem kapituły katedralnej w Poznaniu. Piotr Łopuszeński w biografii Mikołaj Kopernik, nowe oblicze geniusza, zauważył, że jego bohater mógł pod koniec życia przyjąć również święcenia kapłańskie, bo w 1531 roku biskup warmiński Maurycy Ferber zażądał tego od całej kapituły fromborskiej. To jednak tylko domniemanie. No dobrze, a my zastanówmy się, był Polakiem, czy był Niemcem? Jak ta kwestia wyglądała tutaj również? O tym za chwileczkę.

0: już na zakończenie dzisiejszej audycji przygotowanej dla Państwa kilka słów o tym, czy był Polakiem, czy był Niemcem. Kwestią zapalną było rzekome niemieckie pochodzenie Kopernika. Ta zaawansowana przez niemieckich historyków w latach 30. XX wieku. Dziś wiemy, że choć zapewne mówił on w domu wygasłym dziś dialektem, którym posługiwał się w Prusach Wschodnich, to bezsprzecznie był wiernym poddanym króla polskiego, co udowodnił w czasie wojny i pokoju. A język polski też znał, bo prawidłowo zapisywał fonetycznie po łacinie polskie imiona i nazwy. Dzisiaj wyobraźnię biografów rozpala inna kwestia. Czy Kopernik żył w celibacie? Zachowały się jego listy pisane pod koniec życia w odpowiedzi na zarzuty biskupa, że współżyje ze swoją gospodynią. Nie dysponujemy niezbitych dowodów ani na jego złe prowadzenie się, ani na niewinność, więc sprawiedliwie byłoby chyba jednak uznać go za niewinnego. Jedno jest pewne. Wbrew temu, co padło w seksmisji Juliusza Machulskiego, Mikołaj Kopernik nie był kobietą. I tego się trzymajmy. Dzisiejszy odcinek był ostatnim z serii 4 odcinków przygotowanych dla Państwa dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego o Mikołaju Koperniku w jego 550. rocznicę urodzin.
1: Sponsorem wydarzenia jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.

0: Rozmawiam z dr Moniką Łukasiewicz z Zakładu Hodowli w Drobiu, Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW. Pani Moniko, będziemy mówić o drobiu, o udomowionym ptactwie domowym, do którego zaliczamy m.in. kury, kaczki, perliczki, ale na początku zacznijmy o tych kurach. Co my właściwie wiemy o kurach?
1: No, myślę, że o kurach wiemy bardzo, bardzo, bardzo wiele już obecnie. Znaczy, generalnie myślę, że na pewno kury możemy podzielić na te, które produkują, czyli między innymi nioski, czyli te ptaki, które dostarczają nam produktów w postaci jaj. Możemy również mówić o kurczętach brojlerach, które dostarczają na rynek polski nie tylko również mięso. No i obecnie jest jeszcze jedna taka trzecia grupa ptaków w postaci kur. To są kury ozdobne, które myślę obecnie bardzo silnie rozwijają się na naszym rynku i też gdzieś zajmują jakąś taką niszę. Myślę, że one częściej będą utrzymywane w gospodarstwach agroturystycznych, ewentualnie w takim chowie przydomowym, jako tak zwany pupil. No i czasami faktycznie w miastach być może pojawią się jako takie zwierzęta towarzyszące, czyli utrzymywane na przykład w mieszkaniu.
0: A co właściwie wiemy o ptakach domowych, właśnie szczególnie tych kurach, z takiego psychologicznego punktu widzenia?
1: Tych informacji na temat takiej psychologii kury może nie ma tak bardzo dużo. Tak jak generalnie tą psychologią, stricte psychologią zajmujemy się nieco mniej. Ale oczywiście takie zachowania psychologiczne, czyli te behawioralne, wynikają często z niestety takiego nieswoistego albo nietypowego dobrostanu dla tych ptaków. One wtedy wykazują te swoje takie nieswoiste zachowania behawioralne i mogą wykazywać te swoje zachowania jakieś inne psychologiczne czy psychiczne. Wynika to między innymi z tego, że kura jest gatunkiem, który bardzo lubi wykazywać zachowania typu no na przykład rozpościeranie i trzepotanie skrzydłami, lubi stroszyć pióra, lubi w ogóle czyścić, pielęgnować swoje pióra, lubi grzebać, dziobać, lubi sobie poruszać się, biegać, tak? I to są takie zachowania, które są dla niej naturalne. Jeśli gdzieś ogranicza się jej jakąś przestrzeń życiową albo ogranicza jedną z tych elementów, no to wtedy stara się jakby odreagować i pokazać, że coś jest nie tak. To może częściej obserwujemy w tych hodowlach amatorskich właśnie, o których wspomniałam na samym początku, ponieważ tam możemy mieć bezpośredni kontakt z bezpośrednim osobnikiem, właściwie dzień w dzień obserwować, co jej się nie podoba, co jej się podoba i ustalać jakby, jak mają wyglądać te warunki utrzymania dla tego osobnika, czy dla tego gatunku konkretnego.
0: Mam wrażenie, że powszechnie panuje takie przekonanie, że kury nie są zbyt mądrymi, inteligentnymi, bystrymi stworzeniami, że na przykład psy są mądrzejsze, czy też krowy, czy świnie znane ze swojej inteligencji. I jak to się odnosi do kur? Czy pani zdaniem rzeczywiście kury są takie niemądre, jak się o nich myśli?
1: Znaczy myślę, że się nie jestem w stanie z tym zgodzić, ponieważ robimy również różnego rodzaju obserwacje. Dotyczą może one, chociaż dotyczą też brojlerów, ale zdarza się, że czasami te brojlery gdzieś tam staramy się nauczyć kilku elementów i sztuczek i w bardzo szybki sposób przyjmują wszystkie nasze prośby. Natomiast też na tej grupie kur ozdobnych robimy czasami różnego rodzaju obserwacje i z tych obserwacji wynika, że kura wcale nie jest taka głupia. Oczywiście ona bardzo często będzie robiła to, co my chcemy od niej za jakąś nagrodę, ale zresztą pies, kot czy wiele innych zwierząt tresowanych też wykonuje swoje sztuczki czy te takie zachowania nieco inne na skutek właśnie jakiejś nagrody. Czyli zrobisz coś tak, jak my chcemy, to dostaniesz tą nagrodę, którą bardzo lubisz. I kura oczywiście też to potrafi zrobić. Potrafi, jeśli zrobimy jej rządek kolorowych kubeczków, pod kubeczkiem będzie właśnie ta określona nagroda, będzie stukała w określony kolor kubeczka za każdym razem. Jak raz się tego nauczy, tak będzie pamiętała to do końca życia. Potrafi rozróżniać kształty, w związku z tym będzie wybierała kształty, które my jej narzucimy, zrobi slalomy, będzie, nie wiem, przeskakiwać przez jakieś określone przedmioty, no i tysiąc jeszcze innych elementów, które będzie potrafiła zrobić. Oczywiście zawsze będzie reagowała na ten bodziec związany z tą nagrodą. Kury bardzo reagują na osobę, na ten kontakt człowieka, na głos, w związku z powyższym, kiedy wchodzimy do takiego kurnika, niezależnie czy to będzie duży, czy nieco mniejszy, to takie odzywanie się jest bardzo wskazane, zresztą to odzywanie jest wskazane u wielu innych gatunków zwierząt, tak, jakby ten kontakt taki werbalny, dźwiękowy jest wskazany jak najbardziej u kur.
0: Co w ogóle oznacza wyrażenie dobrostan, dobrostan drobiu?
1: Dobrostan to stan, w którym organizm potrafi uporać się z trudnościami znajdującymi czy występującymi w środowisku ich bytowania. Generalnie literatura mówi o tym, że aby zabezpieczyć taki bardzo wysoki dobrostan u zwierząt czy u ptaków, należy stworzyć im warunki, które pozwolą albo umożliwią realizację tych tak zwanych pięciu wolności. Tak? One występują u wszystkich gatunków zwierząt, zresztą zapewne u ludzi powinny występować również, czyli wolność między innymi od, no w przypadku ptaków na pierwszym miejscu myślę pragnienia i głodu, bo tutaj woda ma największe znaczenie a propos kury, wolności od bólu, cierpienia, schorzeń, wolności od dyskomfortu, wolności od stresu, strachu, no i oczywiście wolności do wyrażania tych swoich takich naturalnych zachowań. Typu właśnie to trzepotanie, rozpościeranie skrzydeł, czy możliwości grzebania, możliwości dziobania, możliwości wykonywania chociażby takich kąpieli piaskowych, czy słonecznych. Wszystko oczywiście zależy od systemu utrzymania tych zwierząt, tak? Ale generalnie...
0: Pani zdaniem w warunkach polskich, czy kury polskie mają spełniony ten dobrostan właśnie?
1: Myślę, że tak. Myślę, że w dużej mierze tak. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że zawsze pojawią się jakieś możliwości nadużycia. Generalnie to nadużycie dotyczy ludzi, więc to robią ludzie, a nie zwierzęta. I nadużycia były, są i myślę będą. Natomiast generalnie, jeśli popatrzymy na taki całokształt, myślę, że jak najbardziej. Oczywiście wszystko też zależy od samego systemu produkcji, od tego, w jaki sposób będziemy chcieli pozyskiwać ten produkt, ile go będziemy chcieli pozyskiwać, tak? Bo to też ma ogromne znaczenie i odzwierciedlenie też w samych warunkach utrzymania i pozyskiwania tych produktów. Ale generalnie, jeśli popatrzymy na ten system utrzymania na polskiej wsi, to myślę, że w dużej mierze bardzo się to zmienia, że na przestrzeni lat te pomieszczenia dla tych ptaków ulegają ulepszaniu i modernizacji i te ptaki mają się, myślę, coraz lepiej. Zresztą mam kontakt z ludźmi, którzy utrzymują może bardziej ptaki ozdobne i te kury ozdobne i nasze polskie kurniki, myślę, często wyglądają zdecydowanie lepiej jak u naszych sąsiadów, chociażby Niemców, do których też jeżdżę i ich kurniczki, no nie umniejszając, często wyglądają jak taka już naprawdę rozpadająca się stodółka. Nasze z racji też tego, że jakby dopiero zaczynamy się interesować tą hodowlą, dopiero zaczynamy to wszystko przygotować, to jest młode i raczkujące, w związku z powyższym te pomieszczenia wyglądają nieco inaczej. Ale jeśli popatrzymy na te kury utrzymywane tak, żeby od nich pozyskać jaja, myślę, że to nie jest jakiś element odbiegający.
0: Ta ostatnia wolność to też wolność do wyrażania swoich takich naturalnych potrzeb i zachowań. Ale czy możemy powiedzieć o dobrostanie zwierząt właśnie w fermach, gdzie na przykład kury nie mogą wychowywać swoich młodych?
1: Myśli Pani o tych systemach klatkowych? No tak, ale też trzeba wziąć pod uwagę to, że ta kura no tak niejako została zaprogramowana do tego, aby tworzyć nam codziennie i dostarczać codziennie jajo, tak? Jakby ten instynkt wodzenia i wysiadywania piskląt i wodzenia piskląt został zminimalizowany, właściwie zlikwidowany z racji tego, żeby pozyskiwać te jaja i mieć jak najmniejsze straty. I te ptaki jakby od samego początku było powiedziane, że nie będą wodziły piskląt, tak, i nie będą dostarczały nam tego wrażenia wzrokowego dla ludzi, myślę bardziej, bo jakby jej tam to w życiu nie jest niezbędne. Jakby utrzymywanie ptaków w systemie klatkowym nie jest niczym odbiegającym od takiego utrzymywania innego, ponieważ wszystko, co jakby jej do życia potrzebne, ma zapewnione. I to, co powiedziałam na samym początku a propos tych pięciu wolności, myślę, że jak najbardziej ma zapewnione. Nie wiem, można nawet zastanawiać się nad tym, czasami tak paradoksalnie rozmawiamy, kiedy mówimy o tym, że te, które biegają na podwórku, to są tak zwane szczęśliwe kury. No i pozyskujemy jaja od szczęśliwych kur. Tylko jakby trzeba na to patrzeć tak bardziej, myślę szerzej. To wypuszczanie kury na wolny wybieg powoduje, że ta kura ma większą możliwość do wyrażania chociażby strachu i jakiejś obawy i stresu, chociażby przed drapieżnikami, tymi naziemnymi, przed drapieżnikami tymi patrzącymi z góry, tak, czy nadlatującymi z góry. Te ptaki najczęściej też nie wysiadują jaj i nie wodzą piskląt. Myślę o systemie wolnowybiegowym. Przecież tam mamy identycznie ten sam materiał genetyczny, jeśli chodzi o kurę, jak w systemie klatkowym. Znaczy, ja rozumiem, że ludzie za każdym razem starają się w jakiś sposób uczłowieczać tego ptaka, tak? Starają się ingerować w to, żeby jakby tej kurze było dobrze, tylko ta kura nie jest w stanie nam powiedzieć, czy jej jest dobrze. Jakby takim miernikiem tego, czy kurze jest dobrze, czy nie, w moim przekonaniu jest to, czy kura się niesie, czy nie. Jeśli kura w systemie klatkowym znosi codziennie jajo, to znaczy, że ma zapewnione to minimum co najmniej, które powoduje, że ona jest w stanie znieść to jajo. Zapewniam, że gdyby kura była chora albo nieszczęśliwa, nie znosiłaby tych jaj, tak? To jest taki jakby odwzorowanie tego, że wszystko jest w porządku z jej organizmem.
0: Mhm. Czyli możemy tak ogólnie stwierdzić, że właściwie nie ma zbyt wielkiego znaczenia, czy kura żyje na wybiegu, czy w klatce. W sensie dla niej nie ma to znaczenia.
1: Myślę, że na pewno można by było się trochę z tym zgodzić. No, na pewno chcielibyśmy my ludzie, tak? Bo to my patrzymy na to trochę inaczej, że chcielibyśmy, żeby ona pobiegała. Ale gdybyśmy dzisiaj wyjęli tą kurę z tej klatki i wystawili ją na zieloną trawę, to ta kura nie wiedziałaby, do czego służy ta zielona trawa i co z tą trawą zrobić. I dla niej byłby to większy stres niż to, że ona dzisiaj siedzi sobie w tej klatce, ma określoną przestrzeń, ma określoną ilość tych swoich towarzyszek na swojej przestrzeni. To tylko od nas w tym momencie zależy, czy stosujemy wszystkie te ulepszenia, które zostały ustalone, czy też nie. Czyli czy nadużywamy, czy też nie. Jeśli nie nadużywamy, to znaczy, że ta kura, jeśli znosi te jaja, to nie jest jej tam wcale tak źle. Ma zapewnioną temperaturę, ma zapewnioną paszę, odpowiednio zbilansowaną, pozwalającą na stworzenie takiego pełnowartościowego jaja. Ma to grzebalisko, tak? Czyli ma też ten element, gdzie może sobie ścierać pazury, może ścierać dziób. Ma to kąpielisko, w którym może wykazywać te odruchy przypominające te kąpiele piaskowe. Tak? Poza tym ma ten piasek, który też pozwala jej na prawidłowe funkcjonowanie jej układu pokarmowego i prawidłowe ścieranie tej karmy, którą pobiera w tym żołądku mięśniowym, przy czym trzeba pamiętać, że mieszanka pełnoporcjowa, którą one otrzymują, ona jest rozdrobniona celem ułatwienia jej nawet tego trawienia. Ma zapewnioną wodę i ma zapewnione światło. Nie ma tych elementów powodujących stres, czyli nie ma tych elementów w postaci drapieżników. Pomieszczenia, w których te ptaki przebywają, najczęściej są pomieszczeniami stosunkowo cichymi. Jakby ptaki reagują bardzo na hałas, nie lubią tego hałasu, tak? To jest taki element, który bardzo je denerwuje. Takie ptaki, które sobie biegają na przestrzeni otwartej, mają ten kontakt, tak? Ptaki, które są utrzymywane w przestrzeniach zamkniętych, nie mają też kontaktu z obcym ptactwem, które mogłoby ewentualnie dostarczyć no, jakichś mikroorganizmów tych patogennych, których byśmy nie chcieli. No, te na wybiegu mają dostęp do różnego rodzaju elementów znajdujących się na podłożu i w samym podłożu. My nigdy nie wiemy, co tam jest. Czy wylał się jakiś olej z jakiegoś silnika i ta kura sobie tam grzebie, czy wejdzie na jakąś kopę czegoś, nie wiem, i sobie będzie tam grzeba. Owszem, my się cieszymy i nam się wydaje, że ona tam jest szczęśliwa i że tam się jakby sprawdza ta kura, tak? Ale ona sama jest w tym momencie zagrożona albo może być zagrożona przez drapieżniki, przez to, co wygrzebuje z ziemi, czyli różnego rodzaju pasożyty i tym podobne, plus te dioksyny, które mogą gdzieś tam się a propos tych wylanej benzyny i innych elementów znajdować. No, może te, które też biegają, mają dostęp do stałej zielonki, tak, do świeżej. To jest super dla ptaków, bo jest to taki element, który ptaki bardzo lubią, kury bardzo lubią. Na pewno bardziej by lubiły ptaki biegające, życzać sobie kąpieli takich słonecznych. Ta w klatce tego nie ma, tak? Ona może mieć tylko tą kąpiel piaskową, ta, co jest na zewnątrz, może mieć kąpiel piaskową, dodatkowo jeszcze może skorzystać z deszczu, który gdzieś się tam pojawi, tak, ale jakby trzeba na to patrzeć szerzej. I ta ma zagrożenia, I ta nie ma idealnie, tak? Nie ma takiego miejsca idealnego, gdzie zwierzęta, myślę w tym wypadku kura, miałaby zapewnione wszystko i jeszcze dodatkowo nas ludzi zadowoliła w postaci tych jaj, odpowiedniej jej ilości, tak? Bo to na to się przekłada. I w postaci, jeśli chodzi o kurczęta, brojlery, ma się to bardzo podobnie. Myślę o tych kurczętach brojlera, które są zamknięte, tak, na halach i tam mają określony termin wzrostu, czyli te 42 bądź 35 dni i ten czas, w jakim mają uzyskać ten standard masy ciała. I te ptaki, które wybiegają, bo są również na rynku dostępne, jest dostępne mięso, czy tuszki kurcząt wolnowybiegowych, one są utrzymywane nieco dłużej, ponieważ raz, że i temperatura wpływa na to, i oświetlenie, te bodźce świetlne wpływają na to, że one jednak rosną nieco krócej. Poza tym są to zupełnie inne materiały genetyczne, tak zwane wolno rosnące. I oczywiście fajnie, że my ludzie mamy wybór, tylko te ptaki wolno rosnące kosztują zdecydowanie więcej. I jakoś konsument polski nie jest jeszcze na chwilę obecną na tyle przygotowany i przystosowany, żeby płacić trzykrotnie więcej za taką tuszkę w porównaniu do tego mięsa pochodzącego od kurcząt brojlerów. Zwracając jeszcze uwagę na to, że jeśli chodzi o skład taki fizyko-chemiczny mięśni i tych, za bardzo się nie różni.
0: A mówiąc o takich gospodarstwach wiejskich, jeszcze one gdzieniegdzie takie występują, gdzie ktoś ma 15 czy 20 tak. kur. Właściwie jak o takie stadka należy dbać na wsi? W takich warunkach niefermowych, że tak powiem.
1: No oczywiście trzeba mieć pierwszy i podstawowy warunek, to trzeba mieć ten kurnik. Kurnik, jego wyposażeniem takim podstawowym oczywiście powinno być odpowiednie oświetlenie. Przede wszystkim powinna się pojawić tam wentylacja, obojętnie jaka, czy wymuszana, czy nie, ale wentylacja jest tym elementem bardzo ważnym w kurniku. Szczególnie
0: otwarte okno wystarczy?
1: Tak, tylko trzeba pamiętać, że przyjdzie okres zimowy i otwarte okno nie jest zbyt wskazane, ponieważ no oczywiście wszystko zależy od tego, czy chcemy, żeby nasze kury się niosły zimą, czy nie, bo generalnie w okresie zimowym takie kury na wsiach, no myślę, raczej się nie niosą z racji właśnie niskiej temperatury. Jednym z bodźców do tego, aby kura zechciała wyprodukować to jajo, stworzyć to jajo dla nas ludzi, jest też bodziec związany z temperaturą, tak? Czyli jeśli mamy na zewnątrz minus 30, to oczywiście automatycznie następuje zahamowanie produkcji jaj. I nawet gdybyśmy podawali paszę bardzo mocno zbilansowaną w kierunku tworzenia tych jaj, to tak czy inaczej ona zaprzestanie nieśności. Wentylacja jest bardzo niezbędna z racji tego, że wiele jednostek chorobowych powstaje na skutek nieprawidłowej wentylacji. Tutaj na przykład mykoplazmoza, która się uaktywnia właśnie w niesprzyjających, a dla niej sprzyjających warunkach. No i oczywiście dziesiątkuje potem to nasze małe stadko, więc od samego początku powinniśmy założyć, że to pomieszczenie musi być funkcjonalne dla tych ptaków, czyli musi być wentylacja, fajnie, żeby było okno, tak? Czyli żeby miały dostęp do tego światła dziennego, przy czym okres zimowy to znowu raczej smutek, czyli wtedy musimy mieć sztuczne oświetlenie. Na pewno w wyposażeniu tego kurnika musimy mieć poidło, musimy mieć karmidło, musimy mieć gniazdo, ponieważ kura musi mieć to miejsce, żeby mogła, że tak powiem, bez stresu znieść to jajo, tak? Czyli to jest jeden z elementów wyposażenia zarówno klatkowego, jak i wolnowybiegowego i właśnie w gospodarstwach agroturystycznych, czy w jakichkolwiek innych gospodarstwach. W wyposażeniu to gniazdo się powinno znaleźć. No, jeśli chodzi o takie kurki biegające po podwórku, jeśli one takiego gniazda nie będą miały w swoim kurniku, oczywiście znajdą sobie inne miejsce. Często będzie to miejsce, które nam ludziom się nie będzie podobało, bo na przykład wykopią dołek gdzieś pod jakąś tują i sobie tam przykucną i będą znosiły jaja, a w końcu w pewnym momencie samica usiądzie i wyprowadzi pisklęta. Albo te jajo będzie podkradane przez jakiegoś drapieżnika, no i ona będzie ciągle niosła, ale my ludzie nie będziemy mieli tego jaja. Więc tych sytuacji może być kilka. Wyposażenie na pewno musi być ściółka odpowiedniej grubości, to też jest dostosowane do okresu utrzymania, czyli czy jest to zima, czy nie. Latem może być to wysypywany piasek, żeby miała dodatkowa możliwość tam sobie grzebania, nawet gdyby była na wieczór zamykana albo przy niesprzyjającej pogodzie. No a w okresie zimy dobrze, żeby to była jednak grubsza ściółka, która będzie izolowała od podłoża, a czasami będzie pozwalała nawet gdzieś tam tym kurom się zakopać. W takich kurnikach gdzieś na wsiach raczej nie mamy ogrzewania. W związku z powyższym to otwarte okno jest takim elementem raczej przeszkadzającym, czyli wtedy najczęściej jest to stosowana jakaś wentylacja wymuszona albo uchylane okienko bądź jakaś taka listwa górna, która pozwala na wymianę tego powietrza bądź otwieranie chociażby na godzinę drzwi, tak, i wywietrzenie kurniczka, i wtedy kury sobie z powrotem biegają do środka. Myślę, że to taki element, no i oczywiście tą podstawą utrzymania tych kur jest oczywiście odpowiednie żywienie, ale ono najczęściej jest uwarunkowane samą gospodynią, czyli jeśli w gospodarstwie jest tam powiedzmy te 15-20 kurek, to myślę, że to gospodarstwo samo jest w stanie zabezpieczyć tej kurze to, co powinna dostać.
0: A jeżeli chodzi o wybieg dla tych kur?
1: No oczywiście wybieg tak, no on, zamknęłam się troszeczkę w okresie zimowym, oczywiście wybieg jest dla tych ptaków no bardzo wskazany, tak. Te ptaki, które utrzymywane są w takich gospodarstwach, one generalnie znają przestrzeń, więc wybierają sobie te tereny, które preferują, czyli znowu raczej wybierają te tereny spokojniejsze, nie tutaj, gdzie na co dzień coś się dzieje, gdzie, nie wiem, piłuje się coś, gdzie cały czas jest jakiś wielki huk i to im bardzo przeszkadza. Kury są raczej takimi indywidualistkami, jeśli mamy ich tam 15 czy 20, tak jak Pani powiedziała, najczęściej będą trzymały się jakimś statkiem i będą gdzieś sobie się oddalały, żeby jakby utrzymywać tą hierarchię w swojej grupie i raczej nie pozwalają na to, żeby ktoś im tam przeszkadzał, i wybierają przestrzenie spokojniejsze. Ten wybieg fajnie, żeby był obsiany, to znaczy, żeby był zielony, żeby miały możliwość sobie tam pogrzebania i pobierania tej zielonki naturalnej, tych barwników, które będą wpływały potem na wybarwienie tego żółtka, czyli głównie to będą jakieś karotenoidy. Oczywiście takie gospodynie często podają właśnie marchew jako ten element uzupełniający i wybarwiający również żółtko tych jaj. Co jeszcze może być w takim wyposażeniu? No na pewno przydałaby się, a propos tego kurnika, jeszcze grzęda, bo to jest taki element, który kura bardzo lubi. W przypadku kur ozdobnych i tych, które często utrzymywane są w gospodarstwach agroturystycznych, czy nawet na wsiach się pojawia coraz częściej jakichś takich wynaturzonych, a to z czubkiem, a to z jakimiś opierzonymi skokami, to te ptaki też mają swoje określone wymagania. Na przykład ptaki, które posiadają opierzone skoki, a te pojawiają się dość często na wsiach obecnie, to ptaki, które bardzo nie lubią albo nie powinny, bo może lubić to one i bardziej lubią, ale nie powinny z punktu widzenia ich takiego zdrowotnego i potem ewentualnie przyswarzania im jakiegokolwiek bólu, to jest wilgotne podłoże i wilgotna ściółka. Czyli jeśli na podwórku tworzą się kałuże i te ptaki znajdują się na przykład na zamkniętej przestrzeni, na przykład na tym wybiegu, na którym znajdują się te kałuże, i one tam cały czas w tym brodzą, te pióra są ciągle mokre, nie mają jeszcze grzędy albo jakaś ta grzęda jest taka mniej typowa. Ptaki, wiadomo, że jak siedzą nawet na tej grzędzie, że przykucają, to cały czas chowają swoje skoki i to powoduje taką poduszkę powietrzną, która ogrzewa ich skoki, i takie mokre i cały czas mokre i ogrzane skoki to niesamowicie sprzyjające warunki do namnażania się chociażby świerzba. To jest element, który bardzo trudno potem leczyć, raczej się go zalecza, jest to taka długa praca, więc dobrze też dbać o to, żeby jednak ten wybieg był raczej suchy. I oczywiście wybieramy, dobieramy i dopasowujemy kury do naszych możliwości tego kurnika. Czyli nie może być tak, że mamy kurniczek jak budę dla psa, a do tego kurniczka wkładamy kurę, no chociażby z tej grupy ozdobnych są tak zwane olbrzymie kury, typu chociażby Brahma albo Kochiny, które ważą nawet 10 kg, wzrostu osiągają około 80 cm, no i to może być problem utrzymywania jej przez całe życie w takiej budzie. Stąd też ważne jest, żeby dostosować wielkość tego kurnika do ptaków, albo ptaki do wielkości kurnika, wszystko zależy, co mamy. Bo takim jeszcze właśnie elementem uzupełniającym tego kurnika może być to okienko wlotowe, czyli na przykład zimą, kiedy nie chcemy otwierać w zupełności drzwi i mocno wietrzyć tam w środku, to możemy uchylać im takie okienko wlotowe, one będą mogły wychodzić i wychodzić, wchodzić i wychodzić, kiedy będą tylko chciały i to też jest taki element ich ewentualnie wyboru, tak, chcą czy nie chcą.
0: Czy inne zwierzęta domowe, w sensie ptaki domowe, jak kaczki czy perliczki, tak, czy możemy powiedzieć, że to są zupełnie różne gatunki, bardzo różnią się od tych kur, o których rozmawiałyśmy?
1: Myślę, że tak. Jednym z tych, o których Pani przed chwilą wspomniała, czyli perlice, są zupełnie indywidualistkami. One są raczej ptakiem stadnym, bardzo krzykliwym, stąd coraz chyba rzadziej spotykane są również w takich gospodarstwach wiejskich, gdzieś na wsi. To wynika z tego, że są bardzo krzykliwe, najczęściej z tego, że są bardzo krzykliwe, chociaż dostarczają bardzo wartościowego materiału w postaci zarówno jaj, jak i ewentualnie mięsa, tak? Ale gdzieś, znaczy to też wynika z tego, że nie są w stanie wyprodukować tych jaj tyle jak kura, czyli ta opłacalność jest nieco niższa, stąd nie posiadamy aż takiej dużej populacji tych ptaków w naszym kraju, jest to jakaś tam jednak nisza. No i podobnie ma się to, chociaż gęsi obecnie, czy kaczek, to może w gospodarstwach takich na wsiach spotykamy coraz więcej, szczególnie tych kaczek piżmowych, czy Pekin. One charakteryzują się bardzo dobrej jakości mięsem, więc faktycznie pojawia się tego coraz więcej. No a gęsi to taki obecnie nowy rynek i następuje ogromna promocja na mięso gęsie w naszym kraju również, chociaż na chwilę obecną większość tego mięsa i ten produkt trafia jednak do krajów zachodnich, jednak idzie na zachód. Kaczka czy gęś jest ptakiem jednak związanym silniej ze środowiskiem wodnym, no i to wymaga nieco innych przestrzeni, nieco innego żywienia. No można powiedzieć, że w tych gospodarstwach na wsiach to kaczka i gęś jest tym ptakiem, który nieco bardziej brudzi, a obserwujemy też ten trend taki wiejski, kiedy coraz częściej te ogródki na wsiach są coraz bardziej wygładzone, kiedy pojawiają się trawniczki. No i nie chcemy, żeby tam, jakby gospodarze nie bardzo chcą, żeby tam po tych trawnikach i przy tych klombach z roślinami coś grzebało, wydziobywało i jeszcze dodatkowo się załatwiało. No niestety kaczka i gęś jest tym takim związanym silnie z tym środowiskiem wodnym, no i nieco bardziej brudzi. W związku z powyższym ich spotykamy nieco mniej. Natomiast jeśli mamy dostęp i gdzieś w pobliżu naszego gospodarstwa znajduje się staw, jest to super element uatrakcyjniający. Bardzo często w takich gospodarstwach pojawiają się w połączeniu z tymi kaczkami, takimi, które możemy ewentualnie później skonsumować na obiad. Pojawiają się też te ozdobne typu mandarynki, karolinki czy różnego rodzaju gęsi, tak zwane, no możemy je nazwać dzikimi w tym wypadku, bo gęsi bernikle, czy kazarki, czy mnóstwo innych, no to raczej nie są ptaki przeznaczone do konsumpcji, raczej do tego, żeby urozmaicić i uatrakcyjnić nasze okolice naszego podwórka.
0: Rozumiem, że dobrostan tych kaczek, perliczek, gęsi jest trochę inny, więc pewnie na temat tych zwierząt być może porozmawiamy innym razem.
1: Troszeczkę się na pewno różni.
0: Dziękuję serdecznie za tę miłą rozmowę.
1: Ja również bardzo ślicznie dziękuję.
0: Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję.

0: Dzień dobry Państwu. Wybrałam sobie taki temat do opowieści pod tytułem wirusy, ponieważ to jest temat, o którym się w tej chwili wszędzie i wszyscy rozmawiają. A ponieważ jest to temat również ogromny, do przeczytania, nie wiem, tysiące stron, gdybyście czytać podręcznik, to wybrałam również wybrane wirusy, które wyraźnie przysłużyły się nauce. Pokażę Państwu później, ile nagród Nobla powstało dzięki temu, że badano wirusy. To, co warto jest wiedzieć, to to, że wirusy są wszędzie. Znaczy nie możemy sobie wyobrazić ani rodzaju organizmów, ani miejsca, gdzie by można to badać. No może poza kosmosem. Może poza kosmosem. Żeby tam wirusów nie było. Z takich przekonujących opowieści można zacytować, że w jednym litrze wody morskiej jest więcej wirusów liczonych jako osobniki niż ludzi na świecie. Albo inaczej, że biomasa wirusów w oceanach jest większa niż biomasa wszystkich słoni na planecie. To robi wrażenie. Czyli jeżeli one są wszędzie, a na tym obrazku, który teraz oglądamy, wirusy również są w tym pięknym tulipanie, bo on dlatego jest taki mozaikowy, że jest zakażony wirusami. Obok niego są koronawirusy, o których już w tej chwili każdy wie. Czyli wirusy są wszędzie, oczywiście też w ludziach. W ludziach, co jeszcze zabawniejsze, to fakt godny uwagi jest, że w naszym genomie, czyli w naszym DNA, jest między 8 a 9% DNA pochodzącego od wirusów. To są jakieś zakażenia wirusowe, które kiedyś nam towarzyszyły, może nam jako homo sapiens, a może jeszcze szympansom, i zostały w naszym wirusie, w naszym genomie. Więc jesteśmy z nimi powiązani na zawsze. Mówią wirusolodzy, że jeżeli wirus się pojawi, to będzie już zawsze, póki trwa Ziemia i póki trwa życie. Ten wykład, który teraz Państwu prezentuję, jest przygotowany również dla 18 spotkań, letnie spotkania z nauką, które rozpoczną się w lipcu. Także dzielimy się tą wiedzą z ludźmi, którzy przyjechali na te spotkania i z Państwem, którzy chcą to oglądać. Ważne jest, żeby wiedzieć, czym jest wirus. Otóż ja upraszczając mówię czasem, że wirus jest informacją opakowaną i gotową do użycia. Ta informacja to są cząsteczki kwasów nukleinowych, DNA albo RNA. Wiemy o nich, że są informacją genetyczną, zresztą do czego za chwilę dojdziemy, wiemy dzięki badaniom wirusów. No i ta informacja genetyczna musi być jakoś zapakowana, ochroniona przed środowiskiem zewnętrznym i to jest zwykle taki płaszcz białkowy, który ma różne formy i te różne formy widać na tym przeźroczu, jak one mogą być różne. To są kolory, są wymyślone przez artystów, ale kształty i szczegóły to jest to, co odkryliśmy badając poszczególne wirusy. Kiedy powstały wirusy? Tego oczywiście nie wiemy, ponieważ wirusy nie zachowują się w żadnych wykopaliskach. Też z zabawnych informacji istnieją takie obrazy z epoki faraonów, czyli jeden z faraonów ma stopę uszkodzoną tak, jak uszkodzone bywają stopy ludzi chorych na polio. Czyli w czasie faraonów wirusy na pewno istniały, ale my myślimy, ponieważ są takie proste i są bardzo, najbardziej uproszczoną formą życia, o czym za chwilę, to myślimy, że właściwie może nawet życie się od tego zaczęło, albo że to w tym samym czasie. Życie ocenia się, że zaczęło się na planecie mniej więcej 4 miliardy lat temu. No to znaczy, że wirusy są tak sędziwe. One na pewno ewoluowały przez ten czas, o czym też będziemy mówić. One na pewno się zmieniały, ale prawdopodobnie, ponieważ potrzeba im do tego, żeby trwać, tylko tej informacji genetycznej zapakowanej, jak mówiłam, w jakąś kopertę, to ta prostota sugeruje, że to było bardzo wcześnie na świecie. Jest taka debata też, której przy pomocy wirusów nie rozstrzygniemy, czy to był świat którym materiał genetyczny to był RNA, kwas rybonukleinowy, czy świat, w którym był DNA. I z badań biochemicznych niewirusowych wiadomo, że prawdopodobnie, czy przypuszczamy z dużą dozą prawdopodobieństwa, że prawdopodobnie świat zaczął się jednak od formy RNA, prostszego kwasu nukleinowego, a potem się pojawiła doskonalsza DNA. A mogło jeszcze być tak, że one obie ze sobą współistniały i to może właśnie był początek wirusów. To bardzo ciekawe, bo nigdy tego nie udowodnimy, jak to było. Odtworzyć tamtych warunków nie jesteśmy w stanie, ale na pewno jest to bardzo wczesne stadium życia. Być może, że na innych planetach to jest jedyna forma życia i w związku z tym znowu pojawia się pytanie, czy one są żywe. Ponieważ, jak Państwu powiedziałam, wirus może istnieć jako wirion, czyli taka forma zapakowanej informacji genetycznej, ale jak ona trafi do komórki, czyli jeżeli zakazi jakąkolwiek komórkę, to tam zaczyna swój cykl życiowy i wtedy to już jest na pewno wirus. I w tym cyklu życiowym wszystko, co się dzieje, jest takie same, ma takie cechy, jakie przypisujemy życiu. To znaczy, że się namnaża materiał genetyczny, że się namnaża sama ta jednostka, czyli że ona powstają jej potomne, że ona metabolizuje, czyli przekształca wszystkie substancje, które są jej potrzebne do życia. To są elementy życia i wirus w komórce jest żywy. Każdy wirus musi korzystać z pomocy komórki. To należy do definicji wirusa. Ponieważ żaden wirus na świecie, bo tak to zdefiniowaliśmy, nie umie sam syntetyzować białek, czyli tych ważnych fragmentów swojego ciała, nazwijmy to, musi używać do tego, może mieć jakieś elementy, ale całość procesu musi być wykonana przy pomocy maszynerii komórkowej. Nie umie również syntetyzować żaden wirus błony lipidowo-białkowej, która jest też konieczna dla większości wirusów, w szczególności wirusów organizmów wyższych, do tego, żeby one się mogły rozmnażać. No więc, czy są żywe, czy nie, to jest troszkę takie rozmawianie, jak ile jest wirusów, może się zmieścić nawet pod szpilki. Ja nawet widziałam jakąś publikację, w której wyliczano już, ile tych wirusów może się zmieścić na tym łapku od szpilki, ale nie zapisałam się tego. Żebyśmy dalej mogli rozmawiać, chcę tylko przypomnieć takie najważniejsze informacje o materiale genetycznym, o tym, co stanowi istotę wirionu, a potem wirusa. No, przypomnę, że dziś najwięcej wiemy o DNA, tej strukturze w lewym górnym rogu, dwuniciowej strukturze, dwie nici, które są ze sobą trzymane, łączą się ze sobą w sposób bardzo specyficzny, słabymi, ale specyficznymi wiązaniami. Więc są dwie nici DNA, one biegną, jedna biegnie jak gdyby z góry na dół, a druga z dołu do góry. To się określa cechami chemicznymi takiej cząsteczki i taka cząsteczka dwuniciowa mówimy, że jest komplementarna. Czyli gdybyśmy te dwie cząsteczki rozłączyli w roztworze, a potem znowu stworzyli warunki, że one się będą miały ku sobie, to one się połączą według tej zasady komplementarności. To jest wspaniała cecha. No, DNA tego nie wymyślił, ale ja myślę, że ewolucja to wymyśliła. Otóż w procesach komórkowych DNA jest tylko zachowuje informację genetyczną w komórkach wyższych, natomiast przekazywana ona jest dalej dzięki syntezie jednoniciowego RNA. I RNA to jest w prawym górnym rogu, to jest znowu cząsteczka, która też jest komplementarna do jednej z nici DNA. Ona jest pojedyncza, jest komplementarna do jednej z nici DNA. To są podstawowe pojęcia związane z kwasami nukleinowymi, które trzeba po prostu pamiętać, bo będziemy się do nich już odwoływać. A w dolnych obrazkach, na lewym obrazku jest ta gruba nić biegnąca przez całe, to są zdjęcia z mikroskopu elektronowego, przez cały obrazek, ta gruba nić to jest RNA, na którym syntetyzowane są cząsteczki białka, widać, gdzie jest początek tej syntezy i kolejno syntetyzowane są cząsteczki białka, to jest proces zwany translacją. a w prawym dolnym rogu ten piękny, gruby sznur, to jest dwuniciowy DNA, tak zwany plazmidowy DNA. No, piękne zdjęcie, to jest mikroskop też elektronowy, tu szczegółów cząsteczkowych nie widzimy, ale widzimy, że jest to istniejąca naprawdę substancja, nie, że ktoś ją wymyślił i mamy w to wierzyć, że ona istnieje. Ona istnieje naprawdę. Jeżeli chodzi o wirusy, to powiedziałem już Państwu i to już sobie utrwalamy, że tych wirusów jest na świecie miliardy, nawet nie miliony, miliardy są wszędzie, zakaziły, muszą coś, kogoś zakażać, ponieważ inaczej by nie mogły się rozmnażać, rozmnażają się dzięki zakażonym komórkom. I wiele lat temu David Baltimore, bardzo wybitny uczony, który potem dostał Nagrodę Nobla za test właśnie badania nad wirusami, ocenił, że istnieje tylko 7 typów, jak jest zbudowany i jak działa genom, czyli ta informacja genetyczna wirusu. Czyli mogą być miliardy wirusów, ale każdy nowo odkryty, jesteśmy w stanie go, każdego nowo odkrytego jesteśmy w stanie umieścić w jednej z tych 7 klas. I tutaj Państwo macie różnego typu też i nazwy, jakie wirusy wchodzą w którą grupę. No, na przykład wirus grypy to jest grupa 5 na samym dole. Retrowirusy, będziemy o nich jeszcze mówić, to jest grupa 6. Grupa 1 to są po prostu dwuniciowe DNA, adenowirusy, herpes simplex to jest opryszczka, czyli może to być bardzo różnie, że to może być jednoniciowy DNA, dwuniciowy DNA, jednoniciowy RNA i tak dalej. To, co jest centralne, po czym zaczyna się już, nazwijmy to, życie tego wirusa, to z genomu musi powstać tak zwany plus mRNA, czyli plus informacyjny RNA, to jest taka cząsteczka, którą może użyć aparat syntezy białek, komórki zakażonej, to jest trzeba doprowadzić od tego genomu wirusowego do tej formy plus mRNA, na którym będzie możliwa synteza białek. Czyli 7 różnych typów, wszystkie one prędzej czy później mogą być sprowadzone do plus mRNA, to jest umowny ten plus. Plus to jest ten, który komórka potem wykorzysta. I od tego zaczyna się życie genetyczne wirusa. Z tych 7 klas genomów dzielimy na 3 klasy DNA i 4 klasy RNA. I to, co tu jest ważne, bo mówiłam o tej wielości form wirusowych, to jest to, że jednocześnie te genomy mogą być w bardzo różnych formach. To może być liniowy kwas nukleinowy. No, grypa na przykład ma 8 kawałków. Znaczy, żeby wirus grypy miał zrealizowany, nazwijmy to, swój genom, to jego RNA musi być w 8 niezależnych fragmentach plus mRNA. Są takie wirusy, których DNA jest dwuniciowe i są takie wirusy, których DNA jest zamknięty w okrąg, w kółko, czyli są koliste. Są nawet takie, są takie RNA, takie wirusy, które jest, no jak Państwo tu widzicie, idzie przez różne formy, albo od plus RNA do minus RNA i znowu mRNA plus i tak dalej. Czyli tych form kulistych, liniowych, przerywanych jest bardzo, bardzo dużo, ale zawsze na końcu musimy dojść do tego plus mRNA. W aparacie genetycznym, jak powiedziałam, nie wszystko jest zakodowane, ale często są takie kawałki kwasu nukleinowego, to jest nić RNA i DNA, które służą jako sygnały. To znaczy, że tam nie jest kodowane żadne białko, ta najważniejsza informacja genetyczna, ale jest kodowana informacja, że coś powinno być odczytywane. Do tego też jeszcze za chwilę wrócimy. Jednym słowem, że genom, że wirus działa dzięki temu, że ma określoną sekwencję, określony fragment nici DNA albo RNA. No i przyszliśmy tutaj już do sytuacji pierwszego wirusa, o którym chcę opowiedzieć, który jest jednym z najważniejszych z punktu widzenia właśnie odkryć naukowych. to są tak zwane, to są wirusy bakteriofagi, fagi. Mówimy o fagach lub bakteriofagach, to są wirusy, które zakażają bakterie. One, ich gospodarz jest zawsze specyficzny, znaczy te fagi, o których teraz będziemy mówili, one żyją w Escherichia coli, ale w salmonellii albo w jakiejś innej bakterii, one ich nie zakażą, bo tutaj jest wspólnota wirusa i gospodarza. No tak samo jak wszystkie wirusy, nie każdy wirus zakaża człowieka i nie każdy zwierzęcy zakaża człowieka i nie każdy ludzki zakaża zwierzęta. No więc te parzyste fagi czy bakteriofagi, których gospodarzem jest bakteria Escherichia coli, mają, jak Państwo widzicie na schemacie górnym z lewej strony, niezwykle złożoną strukturę. One każdemu przypominają pojazd księżycowy, który musi osiąść na powierzchni Księżyca, znaleźć swoje miejsce, gdzie chce osiąść, a potem przez tę nogę wychodzą astronauci, w przypadku wirusa wychodzi kwas nukleinowy. W środku tego wirusa jest kwas nukleinowy, DNA, a wszystko, cała reszta to są białka. Są białka główki, białka ogonka i białka tych takich macek, którymi wirus znajduje swoje miejsce przy przyczepieniu się do komórki. Przy czym te macki rozpoznają określone cząsteczki na powierzchni komórki bakterii, czyli istnieje specyficzność rozpoznawania. Inaczej mówiąc, bakteria ma receptory, też białkowe, i one wzajemnie ze sobą oddziałują. W główce jest kwas nukleinowy, a potem następuje taki skurcz tej nóżki i wciśnięcie do środka bakterii przez dziurę, która się też czyni enzymatycznie, wciśnięcie do środka tylko kwasu nukleinowego. Otóż badania tych parzystych wirusów, które przeprowadzono w latach 50., to jest jeden z głównych dowodów, dla mnie niezwykle elegancki, ponieważ nie wymagał skomplikowanej aparatury, tylko wiedzy biologicznej. Jeden z najważniejszych dowodów, że to DNA jest materiałem informacji genetycznej. Do końca lat 40. takiej świadomości ludzie nie mieli. Na odwrót, uważali, że ponieważ bardzo różnorodne cząsteczki komórek to są białka, uważali, że cechy genetyczne przekazywane są z komórki do komórki, z pokolenia na pokolenie przy pomocy przekazywania białek. I w 1944 roku Avery i współpracownicy w Stanach Zjednoczonych wykonali doświadczenie z bakteriami, które dowodziło bez wątpliwości, że materiałem genetycznym w bakteriach jest DNA. Z rzeczy smutnych to jest taka, że dla mnie Avery jest jednym z najbardziej wyróżniających się uczonych, którzy powinni byli dostać Nagrodę Nobla. Tymczasem w Komitecie Nagród Nobla, do których Avery ze swoją pracą był zgłaszany wielokrotnie, był jeden człowiek, którego nazwiska nie będziemy utrwalać, który co roku mówił, że to jest niesprawdzone, niemożliwe i odmawiał. I odrzucano Avery'ego, który w końcu umarł i Nagrodę Nobla nie dostał. Natomiast doświadczenie, o którym na początku chcę dzisiaj powiedzieć, o fagu parzystym, polegało na tym, że wyznakowano izotopowo, to jest wtedy były i teraz są przyrządy, gdzie można zidentyfikować określony izotop. Otóż białka tego faga, tego bakteriofaga, wyznakowano siarką, która nie występuje w kwasach nukleinowych, a DNA tego faga wyznakowano fosforem znakowanym, czy radioaktywnym. Fosfor w białkach występuje w niewielkich ilościach, więc też można uznać, że to jest jedyny wyróżnik dla kwasu nukleinowego. I przeprowadzono taki początek infekcji, kiedy fag, jak Państwu mówiłam, osiada na powierzchni i wtedy można było odwirować, oddzielić puste główki, jak już DNA wszedł, znaczy ten materiał wszedł do środka, to zostały puste główki. I te puste główki, które nie miały już żadnej siły genetycznej, nazwijmy to, informacji, były wyznakowane siarką, czyli to było białko. Natomiast cały znakowany fosfor znalazł się w środku, razem z kwasem nukleinowym DNA. To jest proste i piękne doświadczenie, no prawie że w tej chwili do wykonania w szkole, które jest jedną z ilustracji, moich ulubionych ilustracji, że odkrycia naukowe wymagają na początku pomysłu. Otóż tutaj Marta Chase, to była studentka, i Alfred Herschel, to był jej profesor, mieli po prostu pomysł. Hershey dostał za to nagrodę Nobla w 1969 roku. To jest duży bakteriofag, składa się z dwuinciowego DNA, 160 genów, to jest naprawdę dużo. I to, co jeszcze można sobie opisać, co mi się też bardzo podoba, to, że można określić, dzięki również izotopom, jak szybko następuje infekcja. To jest fakt bakteriofag, który bardzo szybko infekuje i zabija komórkę. Jak Państwo widzicie na tym przeźroczu, w momencie, w którym bakteriofag styka się z bakterią, to właściwie natychmiast następuje ta absorpcja. Nie będziemy się poczepiać słowa natychmiast, które ma swoje też niezależne konotacje polityczne, ale to znaczy, że bardzo szybko następuje absorpcja, następnie również bardzo szybko, równie szybko zatrzymuje się wszelaka synteza enzymów bakteryjnych, czyli ten bakteriofag natychmiast jest w stanie wykluczyć dalsze życie bakterii. Po pięciu minutach, rozpoczyna się synteza enzymów tego bakteriofaga, które są potrzebne do jego dalszego rozwoju. Po 10 minutach synteza DNA, czyli powiela się jego materiał genetyczny. Potem ten materiał genetyczny jest zapakowany samorzutnie. To jest piękny i bardzo, powiedziałbym, imponujący przebieg infekcji, gdzie w tej bakterii spotyka się DNA i jest od razu pakowane w główkę, ogonek i tak dalej, czyli od razu w tym przypadku to będzie 12 minut i po 30 minutach w temperaturze 37 stopniach bakteria się cała rozpuszcza, ginie, jej już nie ma, a potomne fagi w ilości kilkudziesięciu, jeżeli nie kilkuset, to pamiętam, wysypują się na zewnątrz i szukają kolejnych bakterii. No więc to jest bardzo zasłużony wirus. Tu jest takie długie wyliczenie dla Państwa, ilu uczonych, w tym Watson i Crick również, otrzymali Nagrody Nobla dzięki temu, że użyli tych fagów do różnego typu badań, w pewnym sensie te bakteriofagi otrzymały Nagrodę Nobla. A tu jest kolejny wirus, o którym też trzeba powiedzieć. To jest wirus mozaiki tytoniowej, w którym materiałem genetycznym jest RNA i ten lewy górny obraz pokazuje RNA zwinięty w taką helisę, jednoniciowy RNA, zapakowany w długą rurkę, która to rurka zbudowana jest z identycznych białek. Jedno i drugie znowu w czasie, jak jest syntetyzowane, zbiera się razem ze sobą w sposób spontaniczny. Tam tylko działają siły fizykochemiczne, co zostało dowiedzione. Otóż wirus mozaiki tytoniowej był znany biologom i rolnikom przede wszystkim, ponieważ jest to dosyć mało specyficzny wirus i zakaża dużo różnych odmian. Na tytoniu najłatwiej jest go hodować i go izolować. I tutaj jest fakt, który ja pamiętam, jak mi opowiadano, może nawet jeszcze w szkole, ja chodziłam do szkoły w latach 50. na biologii, że wirusa mozaiki tytoniowej wykrystalizowano, był w postaci kryształów, co oznacza, że można go było też badać wówczas bardzo nowoczesnymi metodami krystalografii i spektroskopii rentgenowskiej. Brała w tym między innymi udział Rosalind Franklin, której najważniejsze osiągnięcia są troszkę późniejsze przy badaniu DNA. Więc kryształy, przed chwilą mieliśmy wątpliwości, czy wirus jest żywy, czy nie. No teraz kryształy, które można z powrotem zawiesić w wodzie, rozpuścić i tam z powrotem powstanie zakaźny wirus, wydają się być już zupełnie czymś zadziwiającym. I to dalej, wydaje mi się, pozwala nam snuć różnego typu przypuszczenia co do początku życia na Ziemi, bo w niekorzystnych warunkach ten wirus może sobie przetrwać w postaci krystalicznej. I te kryształy odkrył w 1935 roku Stanley, i dostał on Nagrodę Nobla za tę pracę w 1946 roku. Czyli wcześniej niż DNA udowodniono, tutaj udowodniono, że RNA, które się spontanicznie pakuje w tą rurkę, jest materiałem genetycznym, bo wystarczyło zakażać samym RNA bez białek. Białko jest proste, nieduże i jego znaczenie polega na tym znowu, że ono się spontanicznie układa w taką długą rurkę. Na żółtym zdjęciu widać te rurki. To są też wirusy. Tam były jakieś lądujące na Księżycu kapsuły, a tutaj są rurki, a jeszcze będą coś w rodzaju kul. Ja przy wirusie mozaiki tytoniowej jeszcze mam historię, którą bardzo lubię, ponieważ poznałam w 70 roku uczonego Frenkela Konrata. On mieszkał wtedy w Berkeley, ale urodzony był we Wrocławiu w 18 chyba roku, czyli trzeba powiedzieć, że w Niemczech. I w wyniku tego, co Niemcy robili w latach 30., jego rodzina z dzieckiem jeszcze wyemigrowała. Frenkel Konrad studiował w Anglii, pracował w Wielkiej Brytanii, pracował w wielu, wielu miejscach, aż wylądował w Ameryce i w Berkeley, już do końca życia mieszkał w Berkeley. On badał wirusa mozaiki tytoniowej, między innymi pokazał, że właśnie samo odtwarza się mieszanina RNA i białek, oznaczył kolejność aminokwasów w tym białku i również, to my mówimy, sekwencjonował, czyli oznaczył kolejność podjednostek RNA. Poniósł wniósł ogromną wiedzę do badania TMV i TMV jest pierwszym wirusem, na którym udowodniono, że materiałem genetycznym jest RNA. I to już jest taka już zupełnie osobista refleksja. Czyli ja pamiętam Frenkela Konrada, którego poznałam osobiście nawet na wieczornym obiedzie u nich w domu. I cały czas widać było, że jest to człowiek, który ma straszny żal do życia, do Nagrody Nobla i tak dalej, ponieważ widział, jak bardzo ważne są jego badania, bo są bardzo ważne. No i tu następna dziedzina, którą też bardzo lubię opowiadać o tych wirusach, to są wirusy mięsaków ptaków. Mięsak to jest taki nowotwór tkanki mięsnej i już w końcu XIX wieku było wiadomo, że to jest w jakimś sensie zakaźne. Badał to w 1911 roku Raus. To jest obrazek jego przy mikroskopie z lewej strony. A potem razem z Charlesem Hugginsem otrzymali w 1966 roku Nagrodę Nobla za badania tego typu wirusów. No to znowu sobie możecie Państwo wyobrazić, Frenkel Konrad się nie doczekał, natomiast Raus 55 lat myślał, że mógłby dostać Nobla i dostał. To jest niezwykle ważna praca, ponieważ ona pokazuje, że zwierzęce wirusy, że zwierzęce nowotwory, w zwierzęcych nowotworach mogą być wirusy. I to ja już ze swojego życia naukowego świetnie pamiętam, że to było takie odkrycie, które właściwie jak gdyby zatrzęsło całą biologią molekularną. Bo to znaczyło, że jeżeli w kurzym mięsaku można wydzielić z kurzego mięsaka wirusa, który jest zakaźny, to może wszystkie nowotwory są powodowane przez wirusy i był to moment, kiedy myśleliśmy, że być może już będziemy umieli leczyć każdy nowotwór. W stosunku do tego, genom tego wirusa, który jak powiedziałam badany był na samym początku XX wieku, został oznaczony, to jest RNA i został oznaczony w 1961 roku, też dość długo na to czekał, a w tym genomie i w podobnych do niego wirusach znaleziono gen, który nazwano onkogenem, bez którego aktywności rozwój nowotworu był niemożliwy. To znowu prowadzi nas do takiego myślenia, że poznamy mechanizm. Co to znaczy mechanizm? Więc gen tego wirusa nazywa się SRC, nazywamy go onkogenem i on koduje pewien enzym, który się nazywa kinaza tyrozynowa, to jest enzym przenoszący fosfor styrozyny lub zawierający fosfor styrozyny. Czyli tyrozyna to jest aminokwas wchodzący w skład białka. No gdzie od tego do nowotworu? To bardzo trudne pytanie, ale było jasne, że bez tego genu nowotwór nie powstanie. Temin, którego obrazek widzimy na prawo i który jest jednym z dwóch moich bohaterów naukowych w moim życiu, w sensie, no, że podziwiam takich ludzi, Temin, badając tego typu wirusy, zauważył, że w zależności od tego, z jakim mutantem, czyli z jaką odmianą wirusa Miłosaka mamy do czynienia, następują jakieś strukturalne zmiany w genomie komórki zakażonej, co oznaczało, że musi być jakieś oddziaływanie. No tak, to się dzisiaj już uważa, że to jest oczywiste, ale wtedy to się nie uważało, że to jest oczywiste. W każdym razie Temin uważał, że z tych doświadczeń wynika, że genom wirusa musi w jakiś sposób współdziałać, oddziaływać, no nie wiem jak to jeszcze nazwać, działać na genom komórki gospodarza. No i Temin poszedł w tym dalej kierunku. Teraz Państwu powiem, dlaczego ja uważam, że to był absolutnie wspaniały człowiek. Otóż to był, powiedziałabym, uparty człowiek. Człowiek, który wiedział, że jeżeli coś wie, jeżeli potrafi to wykazać doświadczalnie, to należy tego się trzymać, tej idei bronić. Temin, widząc, że co do niektórych wirusów onkogennych, bo coraz więcej zaczęto znajdować takich wirusów, mięsaków, białaczek, że w stosunku do niektórych z nich następuje takie zjawisko takiego utajonego zakażenia. To znaczy, że to najbardziej znane w tej chwili to jest też wirus z tej grupy wirusów, wirus HIV, który powoduje AIDS. Otóż wirus HIV, zakażając komórkę, czasami na tym się jak gdyby obserwowalna część zakażenia kończy. Chory może być nawet 10 lat nie wiedzieć, że ma wirusa w swoim określonym typie komórek i nic się nie dzieje, czyli jest uśpiony materiał genetyczny wirusa. I badając różnego typu wirusy, których dzisiaj wiemy, że jest około 20, niestety nie wszystkie wirusy, nie wszystkie nowotwory mają w swoim tle wirusy, a leczenie, jak też już wiemy, wcale takie proste się nie okazało być. Ale te wirusy onkogenne mają w środku, niosą ze sobą do zakażanej komórki enzym, którego wcześniej nie znano, białko. To było białko, które jeżeli miało RNA do wykorzystania, my mówimy jako matrycę, to na matrycy tego RNA budowało DNA. W komórkach normalnych istniała taki dogmat biologii molekularnej. Sformułował to Watson, Crick, przede wszystkim Crick, i było to uważane za święte stwierdzenie, z którym nikt nie polemizował, że przekazywanie informacji genetycznej w komórkach odbywa się jednokierunkowo. Najpierw jest DNA, potem z DNA syntetyzowany jest RNA, potem z RNA na matrycy RNA syntetyzowane są białka i nie ma drogi powrotu. Tymczasem Temin zaproponował, że widocznie jest droga powrotu, że jeżeli genom tych wirusów onkogennych to jest RNA, a my przez pewien czas, hodując komórki zakażone, nie widzimy tamtego wirusa, nie widzimy tamtego RNA, to musi istnieć jakaś droga przepisywania z powrotem RNA do DNA i włączania tego DNA do genomu gospodarza. Otóż z tej hipotezy Temin był znany jako fantasta. Na wszystkich możliwych zjazdach naukowych on wychodził, mówił o tym, a oni, no w cudzysłowie mówiąc, się śmiali. Był jednak wyśmiewany, ponieważ mówili, no pokaż ten enzym, no pokaż, nie ma żadnego dowodu, tylko że nagle znika RNA, pojawia się DNA, a potem znowu jest RNA w komórce, która produkuje potomny wirus. To jest jedna z cech tego człowieka, która wydaje mi się nadzwyczajna. Ale potem już jak wszyscy uznali tę teorię, Temin zaczął pracować wspólnie z Baltimore, to nazwisko już padało przy tych typach genomów wirusowych, to oni udowodnili i pokazali, wykazali, że istnieje taki enzym, który w skrócie się nazywa odwrotną transkryptazą, bo normalnie odbywa się transkrypcja z DNA, transkrypcja do RNA, też enzym to robi, a teraz jest enzym, który robi reakcję odwrotną. O odwrotnej transkrypcji może Państwo słyszeli w gazetach obecnie, ponieważ odwrotną transkryptazę używa się obecnie do, to jest ten jeden z droższych, ale pewnych testów na istnienie zakażenia koronawirusem. Czyli jesteśmy w 2020 roku, Temin pracował w latach 70. i ta wiedza i to, co on zrobił, jest dalej niezwykle ważne. A chciałam jeszcze powiedzieć, że to musiał być w ogóle taki niepokorny człowiek, ponieważ między innymi Wikipedia wylicza, że starał się obronić nieprawomyślnych genetyków w Związku Radzieckim, których wsadzano w owych czasach do więzienia, że działał w organizacjach, które broniły wszelakich mniejszości, że był w komitetach różnych Narodowych Instytutów Zdrowia, które oceniały procesy alergiczne, wirusologiczne, jednym słowem, nie zamykał się tylko w tym swoim wspaniałym temacie. Między innymi publicznie krytykował ludzi, którzy palą papierosy, sam nie palił i umarł na raka płuc. No, to jest taki smutny koniec, ale Temin w moim sercu zostaje na zawsze jako ktoś naprawdę, naprawdę ważny. Na górnych tutaj obrazkach widać wirusy ludzkie, HTLV-1, HTLV-2 i HIV, które mają odwrotną transkrypcję, oraz białaczkę mysią chyba, te takie większe czarne, prawy obrazek, większe czarne kulki. Państwo widzicie, że trzeba umieć zrobić preparat, w którym zobaczy się coś, co może być wirusem i do tego za chwileczkę wrócimy. Wirus HIV jest wirusem, który badamy od 40 lat. Jest wirusem bardzo złożonym, bardzo skomplikowanym i jak wejrzeć w tej chwili w literaturę, to my dalej nie wszystko rozumiemy. Tam są dziesiątki etapów, różnych etapów, które towarzyszą zakażeniu wywołanemu przez HIV i postępowi tego zakażenia. HIV atakuje komórki układu limfatycznego, odpornościowego, ta zielona kula to jest makrofag, a to na górze tak dosyć okropnie wyglądające, to co pomalowano na różowo, to jest miejsce, w którym wypoczkowują nowe gotowe wirusy HIV. On jest bardzo skomplikowany i w związku z tym nie będziemy omawiać całej tej wiedzy, którą wirus HIV wniósł ze sobą. Przypominam, że jest tak znany od 40 lat, że są dwa białka związane z jego zewnętrznie wypuszczonymi wypustkami GP120 i GP41, które wydawałoby się, że mogą być świetnym celem do stworzenia szczepionki. Ludzie naprawdę starają się zrobić szczepionkę przeciwko wirusowi HIV i my o tym od 40 lat słyszymy. Kto z nas wystarczająco długo żyje i do dzisiaj szczepionki nie ma. I wymyślono tylko leki, którymi nie potrafimy wyleczyć człowieka, że HIV-a w nim nie będzie, ale które cały czas kontrolują rozwój tej choroby. Czyli można żyć równie podobno dzisiaj, obecnie, równie długo, jakbyśmy nie byli zakażeni, ale musimy być cały czas pod dokładną kontrolą lekarstwa. To jest dalej niebezpieczny wirus i powtarzam, 40 lat, nie ma leku, nie ma szczepionki. Z HIV-em związana jest znowu historia anegdotyczna, którą Państwu opowiem. Otóż przed chwilą zwracałam na to uwagę, że jest niezwykle trudno znaleźć takiego wirusa. I wtedy, kiedy zidentyfikowano taką nową, dziwną chorobę, ona pierwsi ludzie, których wyraźnie ich zauważono, to był początek lat 80. w Stanach Zjednoczonych, rozprzestrzeniało się to w środowisku homoseksualistów, wydawało się, że to jest choroba gejów, ale okazało się, że nie, tylko że tam się to szybciej rozprzestrzeniało metodą kontaktów płciowych. Otóż szukano wirusa. Przypuszczano z tego, jak się ta choroba rozwija, że to musi być choroba wirusowa. I właśnie to, co chciałam przypomnieć, że to nie jest takie proste, żeby takiego wirusa znaleźć. No więc szukano i w końcu w 90-tych latach z dwóch pracowni świata, które to badały, przyszedł komunikat, że znaleziono wirusa. I tu się odbyła taka naukowa, szukam słowa, ale w każdym razie nazwijmy to afera. Ponieważ pierwsi ludzie, którzy twierdzili, że znaleźli wirusa, przesłali swój materiał, i to był Montagnier we Francji, w Instytucie Pastera, i pani Barre Simusi. Otóż oni posłali do badacza równolegle pracującego Gallo w Stanach Zjednoczonych, preparat tkanki kogoś chorego. I Gallo oświadczył, że znalazł wirusa. W tym samym czasie ci badacze francuscy stwierdzili, że przecież myśmy ci tego wirusa posłali w tym preparacie. No, jak mówię, zobaczyć wirusa pod mikroskopem elektronowym nie jest tak prosto i nie tak szybko się go znajduje. To nie jest szukanie grochów w stercie, powiedzmy, ziemniaków. W związku z czym był spór. Ponieważ było absolutnie jasne, że to jest wielka choroba ludzka, której zwalczanie i poznawanie przekazywana drogą kontaktów seksualnych, więc takie nieuniknionie rozprzestrzeniające się, że to znowu jest kandydat, badacze są kandydatami do Nagrody Nobla, i była dosyć wielka sprzeczka, oparła się nawet o sąd, o ile wiem, między tymi Francuzami i tym Amerykaninem, i ponieważ Nagrodę Nobla w 2008 roku otrzymał Montagnier i pani Barre Simusi, to uważam, że Komitet Nagrody Nobla uznał, że jednak odkrywcą pierwotnym był Gallo, a nie tych dwoje państwa. Muszę opowiedzieć jeszcze, bo to jest do dzisiaj cytowane, o wirusie grypy typu H1N1. One bywają, te numerki tam przy H1N bywają różne. I to jest ten wirus grypy powszechnie znany jako Hiszpanka, na które umarło prawdopodobnie około 100 milionów ludzi, a chorowało wiele milionów na całym świecie. Niezwykle zabójczy wirus, przy czym w odróżnieniu od innych zachorowań na grypę, to jest jedyna epidemia, w której istniał osobny, znaczy najbardziej były narażone dzieci, ludzie starzy i mniej więcej około 30, drugi taki szczyt zapadalności. Ten szczyt przypada na wiek poborowy, ponieważ ten wirus grypy zaatakował żołnierzy w okopach, niemieckich, francuskich. Umarło na zdjęciu sobie sala szpitalna dla żołnierzy. Widać, jaka to była masowa sprawa. Więc należy wnosić, może inaczej, w 2005 roku rozpoczął się taki projekt, który ja bym się strasznie bała, gdybym była decydentem, że postanowiono poszukać tego wirusa Hiszpanki, który zabił 100 milionów ludzi. Poszukano go najpierw w skrawkach tkanek, płucnych tkanek ludzi, którzy wiadomo było, że umarli. Te tkanki zostały utrwalone przy pomocy chemikaliów. Więc szukano w tych tkankach tego wirusa i była jasność, że tam on prawdopodobnie jest. Ale naprawdę wyizolowano z tkanek zmarłych ludzi, których pochowano w wiecznej zmarzlinie. Ona wtedy się jeszcze nie roztapiała, jak dzisiaj zaczyna się roztapiać. Nie pamiętam, czy Alaska, czy Norwegia, w każdym razie gdzieś w bardzo zimnej części tego świata. I z tych zwłok wydzielono wirusy, odzyskano z nich RNA, infekcyjny RNA, przypominam, że już powiedziałam, że infekcyjny RNA tego wirusa składa się z 8 niezależnych cząsteczek, więc te 8 niezależnych cząsteczek specjalnymi metodami wprowadzono, zakażono nimi obecnie żyjącą komórkę i wirus powstał tam, żywy wirus, namnożył się i można go było badać. Wirus H1N1 istnieje do dzisiaj. I żadna z tych epidemii, która się od niego zaczyna, nie skończyła się takim strasznym zabijaniem ludzi. Więc sądzi się, że w tym przypadku tej grypy śmiertelność, która wtedy wynikła, związana była z warunkami higienicznymi, z tym, jak się żyło lub nie żyło w okopach, jak wyglądały szpitale, co wiedziano o sposobie zakażania się. W 1918 roku raczej nikt nie przypuszczał, że to jest, że trzeba miesięcy. Więc to był taki przypadek, kiedy cywilizacja ludzka nie dorosła do tego, żeby poznać wirusa, który ludzi zaatakował. I to możemy, trzeba sobie chyba pamiętać. To, co jest zadziwiające, jak powiedziałam, to ten odtworzony wirus z 1918 roku nie jest niczym groźniejszy od tych, które dzisiaj jeszcze na świecie istnieją. Czyli to warunki sprawiły, że ludzie tyle umarły. Ja dzisiaj słyszałam opowieść o tym, że zaczęli strasznie ludzie umierać w Afryce i w Ameryce Południowej, ponieważ na koronawirusa, ponieważ tam po prostu nie ma warunków higienicznych, żeby ludzi od śmierci chronić. I ostatni wirus, przedostatni, o którym chciałam powiedzieć, już bardzo króciutko, to jest malutki wirus SV40. Malutki, bo jego DNA, to jest jeden z najmniejszych genomów, to jest DNA 5000 par nukleotydów, czyli 5000 podjednostek. On koduje dwa białka. Nazywa się te dwa białka, nazywają się dużym antygenem, małym antygenem i potem malutkie białka, które budują jemu też tą zewnętrzną powłokę, te różyczki, które tu widzimy, to jest wszystko białkowe. Czyli to jest bardzo prosty wirus, który prawie nie może już w ogóle istnieć bez komórki. Zakaża on, znaleziono go w tkankach małpich i jest z nim związana też historia, dla mnie osobiście niezwykle ważna, ponieważ pierwszym doświadczeniem, historycznie pierwszym doświadczeniem z zakresu inżynierii genetycznej był taki projekt, żeby ten DNA, ten genom SV40, czyli wirusa małpiego, połączyć z kawałkiem DNA wirusa bakteryjnego. To jest bardzo dokładnie zbadany wirus, nazywa się Lambda. Wirus, który zakaża Escherichia coli. Otóż wzięto kawałek tej Lambdy, tego DNA, też DNA.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Na Lambdę i postanowiono, ja nie wiem, czy to doświadczenie zostało kiedykolwiek zrobione, ale plan był taki w Stanford, że się połączy SV40, który potrafi się rozmnażać w komórkach małpy, z DNA faga Lambda, który potrafi się rozmnażać w komórkach Escherichia coli, czyli będą dwie jednostki życia połączone w jedną, nową. Proszę sobie wyobrazić, jak

Jakoli żyje na całym świecie, we wszystkich środowiskach, również w ludziach. Jeżeli SV40 niesie w sobie potencjał, a już znamy onkogeny, jeżeli niesie w sobie potencjał powstawania nowotworów, na razie znaleźliśmy tylko w małpach. No ale nie wiadomo, czy jakby tak połączył się z, może z lambdą, to potem by się okazało, że przy pomocy Escherichia coli rozprowadzamy na cały świat nowotwory po prostu. Więc rozsądnie zaprzestano i od tego momentu zaczęła się era po pierwsze inżynierii genetycznej, czyli łączenia ze sobą różnych kawałków DNA. I zwracam uwagę, że to były różne kawałki pochodzące z różnych wirusów, czyli znowu wirusy się przyczyniły. Więc ta era tego łączenia od tego momentu się zaczęła i to się zawsze daje jako przykład na początku ogromnej fantazji, ja nie powiem, że bezmyślności, ogromnej fantazji badacza, który widzi, że ma przed sobą takie możliwości, no, taki projekt naukowy i ciekawości, co się dalej stanie. No więc dobrze, że to przyhamowano, właśnie nie wiem, czy to kiedykolwiek zrobiono, bo powstały zasady, jak nie wolno dalej pracować, ale zasługa SV40 i lambda DNA jest tu niewątpliwa, bez nich w każdym razie nie byłoby początku inżynierii genetycznej. I obiecałam sobie, że ja nic Państwu nie będę mówić o koronawirusach, bo o tym już wszyscy wszystko wiedzą i nawet jeżeli nie wiedzą, to wydaje mi się, że wiedzą, ale nie można nie zasygnalizować tej sprawy. Koronawirusów jest wiele na świecie i w samych ludziach rozpoznane jest ich 7. Jest słynny wirus SARS, gdzie była epidemia w 2002 roku, wirus MERS, który też opanowano i on się dalej nie rozprzestrzenił. No ja tu używam takiej nieeleganckiej sformułowania, że po SARS-ie zmarło 775 ludzi. Jeżeli chodzi o koronawirusy, to już dzisiaj, po pół roku istnienia, rozpoznania tych wirusów, wiemy, że zakażonych było 10 milionów ludzi, a umarło też już setki tysięcy. Więc jak dalej się będzie ta epidemia rozwijać, nie wiemy. Ten wirus należy do czwartej klasy tych genomów Baltimora. Rozpoznano go pierwsze ślady, że coś takiego się pojawiło, były w listopadzie. W styczniu została podana sekwencja, czyli budowa RNA, 30 tysięcy nukleotydów RNA. To jest jeden z większych wirusów RNA. Jednocześnie to jest niezwykłe tempo pracy, do którego zaraz się jeszcze ustosunkuję. Czyli w styczniu znana była sekwencja, bo z sekwencji można wymyśleć, jakie powstają białka kodowane przez tego wirusa i dalej snuć przypuszczenia co do możliwości szukania leków. I między innymi w tym RNA, który jest długi, ten RNA zostaje na samym początku podzielony przez RNAzę, taki specjalny też enzym, podzielony na mniejsze fragmenty, albo kodowane są z niego, czyli powstają dwie długie cząsteczki, jeszcze nie białek, ale peptydów, polipeptydów, które są początkiem białek. Te polipeptydy muszą być podzielone na małe kawałki i te małe kawałki to już są białka, które będą tworzyły ciało tego wirusa. Więc znaleziono tu dwie proteazy. Jedną z nich wykrystalizowano, ona jest w dziesięciu, czyli jest kryształ, czyli czyściutka substancja, czyściejsza być nie może, lepiej oczyszczona. Krystalizuje się nie każde białko, tak jak Państwo słyszeli, że nie każdy wirus można wykrystalizować. Więc czasami to jest duży kłopot, czasami ludzie rok spędzają, żeby zrobić kryształ jakiegoś białka. Więc jedna z tych proteaz wykrystalizowano, ona jest w 96% identyczna z taką proteazą w SARS-ie. Czyli wszystko, co wiemy o SARS-ie i metodach i temu, jak on zakaża, mogą być próby przenoszenia na dzisiejszego COV-2. Jak się ma krystalizowaną cząsteczkę, to można do niej szukać inhibitorów, czyli związków, które będą wchodziły do centrum aktywnego enzymu i go unieczynniało. Gdyby jakaś proteaza, choćby ta jedna, tego wirusa, została unieczyniona, to wirus musi zginąć, bo dalszy jego rozwój jest niemożliwy. Czyli wydaje się, że już w lutym mniej więcej, od listopada przypominam,

identyfikowano tego wirusa, że już w lutym, marcu była wersja, że być może znajdziemy lek. Spróbowano inhibitory, które działały na tą proteazę SARS-a. To jest taki obrazek skomplikowany tych związków, ale one są dostępne i można je zrobić. No tylko trzeba dotrzeć do wirusa i zahamować jego proteazę z takim inhibitorem. I jak Państwo wiecie do dzisiaj, znaczy ja rozmawiam z Państwem w końcu czerwca, sposobów dotarcia z inhibitorem i zahamowania rozwoju wirusów nie znaleziono. Nie ma do dzisiaj leków przeciwko koronawirusowi, temu, który nam teraz tak grozi. Jest rozpracowywane wiele typów szczepionek, przynajmniej ponad 30 w różnych krajach, w Chinach, we Francji, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych. Niektóre weszły do fazy pierwszej fazy klinicznej, to znaczy do prób na niewielkiej liczbie zdrowych ludzi. W klinice trzeba zrobić 3 takie fazy i one w sumie będą trwały przynajmniej rok, jeżeli po drodze nic się złego nie okaże. No to znaczy jest 30 projektów rozwijanych. Jakby nie było, myślę, że nadzieja na szczepionkę jest, ale na szczepionkę produkowaną w ilościach takich, jaka będzie potrzebna, bo jest miliardy ludzi są prawdopodobnie zakażone, no to jest następna sprawa i masowe zastosowanie jakiejś szczepionki i sprawdzenie jej bezpieczeństwa dla człowieka, to jest następna sprawa. Dlatego mnie się wydaje osobiście, że większą nadzieję, ja jestem prawie na kwarantannie, więc szukam nadziei, że większą nadzieję budziłyby leki przeciwko temu wirusowi, ale tych leków na razie nie ma. I zaczynaliśmy od zakażonego wirusami tulipanem. Chciałam Państwu, dziękując za cierpliwość i za uwagę, pokazać zdrowe tulipany z działki pod Warszawą. Dziękuję bardzo.

0: Dzień dobry Państwu. Bardzo mi jest miło w ogóle tu wygłaszać już drugi raz takie seminarium na temat właśnie dynamiki Ziemi i takich aspektów globalnych, jeśli chodzi o naszą planetę. Dzisiaj będzie na temat pola magnetycznego Ziemi, czyli mechanizmów generacji. Skąd pole magnetyczne ziemskie się bierze? No i pewnych cechach dynamiki tego pola magnetycznego. Także przejdźmy do rzeczy. Jeśli chodzi o strukturę Ziemi, wgłębną. No to tutaj jest ona tak schematycznie pokazana na tym obrazku. Czyli skorupa jest na samym wierzchu i to jest taka warstwa, która ma grubość około powiedzmy 40 km, średnio rzecz biorąc. W niektórych miejscach jest cieńsza, w niektórych grubsza, ale to jest kilkadziesiąt kilometrów zawsze. W związku z tym, no to jest w zasadzie nic, jeśli chodzi o promień Ziemi. Cały promień Ziemi to jest około 6400 kilometrów. I pod tą skorupą jest płaszcz, po angielsku mantle. Ten płaszcz to też są skały i to grubości około 3000 kilometrów, to jest warstwa skały. I pod nią dopiero jest jądro Ziemi. I to jądro Ziemi też się składa z dwóch części, to znaczy jest warstwa płynna o szerokości około 2300 kilometrów i w samym środku jest taka kula żelaza i niklu i ona ma promień około 1000 kilometrów. Ta warstwa płynna tutaj to jest płynne żelazo. I dzisiaj w zasadzie tylko tą warstwą się będziemy zajmować, bo to właśnie ta warstwa jest odpowiedzialna za generację pola magnetycznego. Tutaj jest schematycznie takie pole dipolowe narysowane i ono jest generowane poprzez przepływ tego płynnego żelaza właśnie w tym jądrze Ziemi. Czyli 3000 kilometrów pod powierzchnią jest płynne żelazo, warstwa płynnego żelaza, które się nazywa jądrem zewnętrznym i ten przepływ generuje pola magnetyczne. Jakiego rodzaju jest to przepływ? To jest przepływ konwekcyjny. On jest napędzany termicznie. Znaczy termicznie, ale z tej termiki może też wynikać taki drugi mechanizm składnikowy, mówi się też konwekcja chemiczna. On się pojawił w momencie, kiedy zaczęło krystalizować to jądro wewnętrzne, dlatego że w całym jądrze mamy związki żelaza i siarki. I żelazo oczywiście jest ciężkim pierwiastkiem, a siarka jest dużo lżejsza. W związku z tym, jeżeli żelazo zaczyna krystalizować tutaj na tym jądrze wewnętrznym, to uwalnia się lekka siarka i to daje wyporność. I to jest taki drugi bardzo dobry, bardzo efektywny mechanizm również tworzenia wyporności, czyli właśnie mechanizm konwekcyjny, który powoduje, że te przepływy tutaj w tym jądrze są na tyle efektywne, że generują pole magnetyczne. Ja za chwilę, mam nadzieję, uda mi się wyjaśnić trochę więcej szczegółów, w jaki sposób właśnie to pole, w jaki sposób ten przepływ to pole magnetyczne generuje. No więc tak, najogólniej rzecz biorąc, to mechanizm odpowiedzialny za generację pola magnetycznego. To jest bardzo podobny do tego, co Państwo znacie z prądnicy. Takie prądnice są na przykład w dynamie rowerowym, prawda? No w wielu w ogóle przyrządach takiego codziennego użytku. Polega to na tym, że jest jakaś ramka przewodnika elektrycznego, która w zewnętrznym polu magnetycznym. To jest ramka. Jak ja zacznę wirować tą ramką w tym polu magnetycznym, to zmienia się strun przezwierzchnię zakreśloną przez ramkę. Dlatego, no bo zmienia się ten kąt ramki w stosunku do kierunku pola magnetycznego. Jeżeli zmienia się ten strumień, to z praw Maxwella, to jedno z praw Maxwella, to jest prawo Faradaya, prawo indukcji, to taki zmienny strumień pola magnetycznego powoduje powstawanie siły elektromotorycznej, czyli napięcia, które z kolei powoduje przepływ prądu. I płynie sobie w tej ramce prąd. A z kolei wiadomo też prawa Ampera, że jeżeli płynie prąd, to on też generuje pole magnetyczne. W związku z tym, jeżeli mamy dodatnie sprzężenie zwrotne, innymi słowy, jeżeli jest dobrze dobrany kierunek rotacji ramki do kierunku pola magnetycznego, no to wtedy ten układ może nie potrzebować nawet tego zewnętrznego pola. Już to początkowe pole zewnętrzne można wyłączyć, innymi słowy, można zabrać te magnesy w ogóle stąd. A układ już będzie sobie sam generował swoje własne pole magnetyczne i może je w ogóle nabudować, jeszcze silniejsze niż to początkowe, no zależnie od tego, ile energii wkładamy do tego układu. Jeżeli będziemy bardzo wydajnie kręcić ramką, to możemy to pole nabudować bardzo, bardzo silne, ale ten układ już sobie sam będzie z tej energii, którą my wkładamy, to pole magnetyczne generował. I tutaj sytuacja jest dość podobna. To znaczy, jeżeli popatrzymy sobie tutaj na tą strukturę Ziemi z lewej strony, pod tym płaszczem czerwonym mamy to pomarańczowe jądro. No to właśnie w tym jądrze mamy, ono tutaj no jakby jest powiększone z prawej strony i można sobie wyobrazić, że tam w centrum jest właśnie to jądro stałe. I teraz ten przepływ tu napędzany to jest właśnie generowany różnicą temperatur. Sama różnica temperatur powoduje też rozszerzalność. Prawda? Znaczy, że tutaj tam, gdzie jest cieplej, czyli na samym dole, płyn się rozszerza, a jeżeli się rozszerza, to znaczy, że ma mniejszą gęstość niż otoczenie i niż to wyżej i w związku z tym też jest siła wyporu i chce go, no i ten element idzie do góry. I te przepływy właśnie w tym jądrze zewnętrznym są odpowiedzialne za to, jakby odpowiadają temu ruchowi tej ramki w tym modelu prostym, który pokazałem przed chwilą. Energia, która tutaj odpowiada tej energii kręcenia tą ramką, czyli na przykład w rowerze będzie to energia ruchu koła rowerowego, to jest ten pierwotny strumień ciepła, który jest wynikiem tego, że planeta stygnie. Czyli jak planeta powstała 4,5 miliarda lat temu, była bardzo gorąca, od tamtego momentu zaczęła stygnąć. Jak się w związku z tym wytworzył gradient ciepła, od tego bardzo ciepłego wnętrza do powierzchni, która już trochę zdążyła ostygnąć, to ten właśnie gradient temperatury, ten strumień ciepła napędza ruchy konwekcji. Konwekcja sama w sobie, no to właśnie wyjaśniłem to, skąd się bierze wyporność. To jest zjawisko obserwowalne w życiu codziennym, nawet w garnku, prawda, można zobaczyć. To jest istotnie inna rzecz niż wrzenie, prawda? To nie chodzi o tworzenie się pary w całej objętości, tylko chodzi o same ruchy konwekcyjne, sam przepływ, który powstaje o wiele, wiele wcześniej niż w ogóle pojawi się wrzenie w takim garnku, czy też w czajniku. Jak to tutaj jest? Właśnie będziemy sobie krok po kroku w te coraz bardziej w szczegóły wchodzić. Ja będę się starał wyjaśnić te poszczególne aspekty tego przepływu, które są odpowiedzialne za generację pola magnetycznego. Mówiąc najogólniej, to jest tak, że ten przepływ generuje prądy elektryczne, no i te prądy elektryczne z powrotem generują pole magnetyczne. Czyli przepływ wygina linię pola magnetycznego i potrzebny jest, podobnie jak w prądnicy, początkowy impuls pola. A pole magnetyczne w takich układach zachowuje się tak, jak taka nitka rzucona na przepływ. Ona się wygina dokładnie tak, jak ten przepływ mu każe. W związku z tym, jeżeli to pole prędkości wygina i rozciąga tę linię pola, to z tego to pole się robi bardzo mocno niejednorodne. Jak jest niejednorodne, to właśnie prawo Ampera mówi, że z takiego wirowego pola magnetycznego musi się wytworzyć prąd. A jak będzie prąd, to on może odtworzyć pole, o ile będziemy mieli dodatnie sprzężenie zwrotne. I ja będę się starał właśnie o tych rzeczach trochę powiedzieć. Także taki przepływ właśnie na bazie ogólnie rzecz biorąc takiego mechanizmu hydrodynama generuje nasze pole magnetyczne ziemskie i tak samo pole magnetyczne Słońca, wszystkich innych planet, które w ogóle mają jakieś istotne pole magnetyczne, czy też w ogóle innych gwiazd, które też są namagnesowane, bo oczywiście nie wszystkie obiekty silne pole magnetyczne mają. Tu chciałbym parę rzeczy powiedzieć. Otóż ten przepływ w tym jądrze Ziemi jest bardzo silnie turbulentny. To znaczy on jest bardzo chaotyczny i w nim są obecne wszystkie skale. Można to sobie wyobrażać tak, że tam są obecne wiry o w zasadzie każdej możliwej skali, to znaczy nawet od metrów, prawda, co dla jądra już jest czymś niezwykle małym, do kilku tysięcy kilometrów. Grubość jądra to jest 2300 kilometrów, tak jak pokazałem na pierwszym slajdzie, jednym z pierwszych slajdów. A także tutaj mamy ogromną ilość tych skal do dyspozycji w takim turbulentnym przepływie. Proszę tak sobie wyobrazić, takim parametrem mierzącym, albo mówiącym nam, czy przepływ jest silnie turbulentny, czy nie, to jest tak zwana liczba Reynoldsa. Ta liczba Reynoldsa to jest skala prędkości U razy skala długości L, czyli grubość jądra, i podzielić przez lepkość tego płynu. Jeżeli U to jest milimetry na sekundę, bo taka jest mniej więcej prędkość przepływu w jądrze, czyli 1000 metra na sekundę. L to jest 2000 kilometrów, prawda, czyli 2 miliony metrów, a mamy to podzielić przez lepkość, która jest mniej więcej 10 do minus 6 metra kwadrat na sekundę, no to ten parametr wychodzi nam 10 do 9, czyli miliard. No to ta liczba Reynoldsa jest naprawdę ogromna. To jest miliard. W takich układach laboratoryjnych często 20 tysięcy to już jest duża liczba Reynoldsa, przepływ jest bardzo chaotyczny i turbulentny. No to jak jest to miliard, no to proszę sobie wyobrazić, że ta turbulencja jest tam naprawdę bardzo silnie rozwinięta. To oznacza, że jest bardzo, z matematycznego punktu widzenia, tak się mówi, że jest bardzo nieliniowa. Jeżeli jest nieliniowa, to ona matematycznie jest bardzo skomplikowana do opisu. Turbulencja w ogóle jest takim czymś, no, 150 lat trwają próby opisu i się nie udało takiego pełnego. To się opisuje w pewnych granicach, czasem się opisuje konkretne przypadki, ale ogólnego opisu nie ma. To jest bardzo trudny, skomplikowany problem, ale niestety powszechny. W związku z tym wiele układów jest naturalnie turbulentnych, ale właśnie przez to, że to jest takie trudne, to no, wiele ludzi na tym łamało głowy. Zaczęło się od Kelvina, tam Kolmogorov, potem Landau. Bardzo, bardzo wiele osób pracowało nad turbulencją, bardzo wiele znanych nazwisk. To się niestety nie udaje. Tak łatwo. Nie udaje się po prostu opisywać, chociaż oczywiście ta teoria tam wolno, bo wolno, ale jednak się rozwija. I teraz tak, bardzo ważnym aspektem tej turbulentnej dynamiki jest coś takiego, co nazywa się twierdzeniem Taylora-Proudmana. To ono jest tutaj dla osób, które są zainteresowane trochę matematykę znają i wiedzą mniej więcej, co to znaczy, co tu jest napisane. Ja podałem, ale i tak zaraz dokładnie wyjaśnię, o co chodzi. To twierdzenie Taylora-Proudmana mówi, że jeżeli mamy układ szybko rotujący, Ziemia jest układem bardzo szybko rotującym, co to znaczy? To znaczy, że no, dla nas może to nie jest jakoś tak strasznie szybko, jeżeli powiemy, że to jest jeden obrót na dobę, prawda? A jednak okazuje się, że z punktu widzenia dynamiki wielkoskalowych układów, takich jak atmosfera Ziemi, czy jądro Ziemi, to ta rotacja jest wystarczająco szybka, żeby siły bezwładności związane rotacją były dominujące. Innymi słowy, jedną z takich sił bezwładnościowych jest siła Coriolisa. Ta siła Coriolisa jest tutaj napisana. 2 omega razy U. Omega to jest prędkość rotacji, tak? Czyli to jest właśnie ta prędkość jeden obrót na dobę. Prawda? Natomiast U to jest prędkość przepływu płynu w jądrze Ziemi. Czyli wyobraźmy sobie jakiś tam element płynu, on ma prędkość U i siła Coriolisa działająca na niego to jest 2 omega razy U. To razy to jest takie wektorowe, razy to już nie będę tłumaczył, ale to jest operator, to jest mnożenie wektora. I teraz jeżeli ta siła Coriolisa jest rzeczywiście dominująca i inne siły są istotnie mniejsze, a rzeczywiście w jądrze Ziemi tak jest, bo druga w kolejności siła to jest siła magnetyczna, czyli siła Lorentza, ale ona jest około 100 razy słabsza. W związku z tym w pierwszym rzędzie, czyli jakby tak jak patrzymy na ten problem, to tak naprawdę pierwszy bilans, który zachodzi w bilansie sił, to jest bilans właśnie tej siły Coriolisa po prostu z gradientem ciśnienia i z niczym innym. A jeżeli coś takiego mamy, to twierdzenie Taylora-Proudmana mówi, no to znowu dla zainteresowanych powiem, że wystarczy wziąć taki operator rotacji z tego równania i od razu dostajemy to. Ale generalnie tezą tego twierdzenia jest to, że pole prędkości, czyli prędkość tego elementu płynu, robi się niezależna od kierunku wektora rotacji. Czyli tego kierunku, jeżeli nasza Ziemia wiruje wokół własnej osi, to właśnie ten wektor rotacji jest na kierunku tej osi. Tak? No to znaczy, że ta prędkość jest niezależna od kierunku, od kierunku związanego z osią rotacji. Czyli można go nazwać Z, czyli to jest po prostu kierunek północ-południe, prawda? Czyli w pierwszym rzędzie prędkość przepływu w jądrze jest niezależna od kierunku północ-południe. No to jest bardzo silny wiąz i on naprawdę bardzo dużo daje. Bo jeżeli sobie wyobrazimy takie komórki konwekcyjne, które transportują ciepło od tego wewnętrznego jądra do płaszcza, no to one będą miały strukturę takich cylindrów de facto. Takich cylindrów, które po prostu będą przenosiły to ciepło od takiego stycznego cylindra do tego jądra wewnętrznego do zewnętrza, do powierzchni granicy jądro-płaszcz. Oczywiście to jest wyidealizowana sytuacja, bo wiadomo, że ta siła Lorenza tam jest, inne siły też tam są, więc one czują ten idealny bilans, który ja tutaj narysowałem. I to nie jest dokładnie tak, że te wiry są takie piękne i mają taką piękną symetrię, a na dodatek jeszcze, tak jak powiedziałem, to wszystko jest turbulentne, więc tu są bardzo wiele różnych skal tych wirów. Ten obrazek tutaj jest oczywiście bardzo uproszczony i to nie jest dokładnie tak, ale on za to pokazuje, jak takie wiry wyglądają na tym kierunku północ-południe. Natomiast trzeba sobie wyobrazić, że jeżeli ich jest dużo, jest bardzo wiele malutkich wirów i są też takie duże, które są rozsiane w tym jądrze i są i takie, i takie. A dodatkowo efektem nieliniowym jest jeszcze to jest taka już ciekawostka, że wszystko, całość jeszcze dryfuje w kierunku zachodnim. Jest taki zachodni dryf. To jest efekt naprężeń Reynoldsa. Jeżeli ktoś jest zainteresowany takim hasłem, to jest po prostu efekt bezwładnościowy też, który powoduje, że nadaje oddziaływania, fluktuacje turbulencyjne powodują taki wiatr, który jakby spycha wszystko ku zachodowi. Więc to są takie właśnie aspekty tej dynamiki. To jest bardzo istotne, dlatego że jeżeli, jakby nawet tak w przybliżeniu tylko, mamy taką niezależność od Z, to jeżeli ktoś sobie wyobrazi właśnie takie wiry konwekcyjne, to już w ogóle na pierwszy rzut oka pewnie łatwiej sobie wyobrazić, że to nasze pole magnetyczne w związku z tym, jego oś tego dipola, to nie przez przypadek jest związana właśnie z osią rotacji, prawda? To ta rotacja jest odpowiedzialna za to twierdzenie Taylora Proudmana, za spełnienie tego twierdzenia, za to, że właśnie te wiry są osiowe i w związku z tym one też generują pole o osi, która jest tylko niewiele odchylona od osi rotacji. I dobrze, to są takie właśnie aspekty tej dynamiki. I teraz wejdźmy troszkę bardziej w szczegóły, bo na razie tak bardzo ogólnie mówiłem, że przepływ jest taki chaotyczny, turbulentny, że tam się dużo dzieje. No ja mogę powiedzieć ogólnie, że właśnie wyginane są linie pola, z tego wyginania tworzy się prąd, potem z tego prądu odtwarza się pole. Ale może ja teraz jest pora, żeby właśnie wejść już trochę bardziej w szczegóły i powiedzieć, w jaki sposób dokładniej to się dzieje, bo przecież da się oczywiście trochę więcej powiedzieć, trochę dokładniej opisać, dlaczego akurat takie pole, jakie my mamy, jest generowane. Jak ten mechanizm wygląda? To jest Ziemia tutaj. To ma być Ziemia na tym obrazku. Wyobraźmy sobie, że tutaj właśnie ta oś obrotu, to jest tutaj to axis, tutaj podpisane po angielsku axis i tutaj mamy kierunek obrotu zaznaczony, wiadomo, z zachodu na wschód. I wyobraźmy sobie, że mamy takie pole w płaszczyźnie południkowej początkowo, czyli że w płaszczyźnie południkowej mamy już jakieś pole magnetyczne, że? To teraz w tym jądrze ten przepływ, oczywiście on jest niejednorodny. Trudno oczekiwać, żeby jądro, które jest płynne, rotowało jak ciało sztywne. Nie rotuje jak ciało sztywne, tylko jest tam właśnie ta konwekcja, tam się bardzo wiele dzieje w tym jądrze. A dodatkowo to, co powiedziałem, ten taki wiatr powodowany tą bezwładnością, daje prędkość kątową, która zależy od głębokości. Ta prędkość kątowa w jądrze jest silnie zależna od głębokości. To znaczy, ona jest maksymalna w centrum, a przy brzegach jest mniejsza. Czyli przy jądrze stałym i przy płaszczu jest mniejsza. A to oznacza, że jeżeli mamy początkowe takie pole południkowe, to taka rotacja różnicowa, czyli zależna od głębokości, będzie tą linię pola wyginała. Będzie musiała ją wyginać, bo tak jak powiedziałem, to się zachowuje jak taka nitka albo sprężynka, czy też gumka, która po prostu, jeżeli przepływ jest niejednorodny, to ta gumka będzie tak rozciągana i przesuwana. I właśnie tak się linie pola magnetycznego zachowują. To jest wynik praw Maxwella. To zachowanie to jest wynik praw Maxwella, czyli najbardziej fundamentalnych, podstawowych praw natury, albo praw, które należą do klasy tych najbardziej fundamentalnych, podstawowych praw natury. W związku z tym, z tego pola, które południkowego, to się często mówi poloidalne pole, to jest trochę ogólniejszy termin, ale na nasze potrzeby ono jest po prostu południkowe, to z tego pola będzie wychodziło takie pole w płaszczyźnie równoleżnikowej. Prawda? Bo jeżeli wygniemy tę linię pola, to pojawi się składowa równoleżnikowa. Jak dostatecznie długo poczekamy, to po prostu wręcz się to będzie zawijać do takiego stanu, prawda? Czyli tego pola równoleżnikowego będzie się robiło bardzo dużo, ono to będzie się robiło bardzo silnie. Że to pole równoleżnikowe właśnie poprzez ten tak zwany efekt omega, czyli ten efekt, że rotacja jest różnicowa, że zależy od głębokości, to ona z takich linii pola południkowego będzie wytwarzała silne pole równoleżnikowe. A to równoleżnikowe często się mówi toroidalne. I to jest jeden efekt. I on do wyobrażenia jest dość łatwy na szczęście. I to jest no właśnie prosty do wyobrażenia efekt, ale niezmiernie istotny, jeśli chodzi o jądro Ziemi. Bo on jakby daje nam w zasadzie za darmo jedną połowę cyklu dynama. Czyli tworzenie pola toroidalnego z pola poloidalnego, pola równoleżnikowego z pola południkowego. I to jest efekt omega. Że? I teraz przejdźmy do drugiego efektu. Drugi efekt jest trudniejszy do wyobrażenia, bo to jest efekt, który jest związany z turbulencją, czyli właśnie z tym nieliniowym, bardzo, bardzo takim chaotycznym przepływem w jądrze Ziemi. Ale, jak się okazuje, wystarczająco jednak uporządkowanym, żeby wygenerował coś wielkoskalowego, koherentnie. W związku z tym, co my tutaj mamy? Jeżeli wyobrazimy sobie, że ta linia tutaj, ta gruba linia na tym obrazku, to jest linia pola równoleżnikowego, dobrze? Toroidalnego. No to jeżeli sobie wyobrazimy konwekcyjny prąd wstępujący, że prąd wstępujący od jądra wewnętrznego, do płaszcza. Idzie sobie taki prąd i będzie wyginał tą linię pola, prawda? No musi ją wygiąć, no bo on ją ciągnie za sobą. No to zaczyna ją wyginać. Ale mamy siłę Coriolisa. I siła Coriolisa, jak mi powstanie coś takiego, to ona działa tak, to jest omega wektorowo razy U. Siła Coriolisa, to tam Państwo możecie też na przykład kojarzyć, że to jest taka siła bezwładności, dzięki której w ogóle istnieją cyklony, prawda? Bo tam się bilansuje właśnie to omega razy U, ta siła Coriolisa z gradientem ciśnienia. Ona jest zawsze prostopadła do kierunku przemieszczania się elementu płynu. Ona też powoduje, że pory, prawda, się zawsze ścierają bardziej z jednej strony, bo jeżeli pociąg podróżuje, no to omega razy U daje pewną siłę i rzeczywiście, jeżeli pociąg podróżuje z północy na północ, no to ta siła Coriolisa omega razy U daje siłę na ten pociąg i rzeczywiście tory się z jednej strony bardziej ścierają. To są takie powszechnie znane fakty, więc ja dlatego do nich chwilowo nawiązuję, żeby Państwu unaocznić efekty działania siły Coriolisa. Niektórzy, kiedyś był też taki artykuł w Delcie, pamiętam, na temat tego, czy wiry w wannie kierunek wirów w wannie można stowarzyszyć z siłą Coriolisa. Oczywiście nie można, bo to jest zbyt drobnoskalowy wir, on jest za mały. Więc siła Coriolisa tu w ogóle nie gra żadnej roli, jeśli chodzi o kierunek tego wiru w wannie czy w zlewie. On po prostu zależy tam od profilowania samego spływu, to jest jasne. Natomiast oczywiście gra rolę właśnie w wyżach i niżach. No i teraz jeszcze raz, jeżeli mam, bo ten prąd wstępujący wygnie mi tę linię, tak jak tutaj, no to ta siła Coriolisa będzie powodowała skręcanie takiej pętelki. I ta pętelka się skręci w ten sposób. No i proszę zobaczyć, jak ja mam teraz skręconą taką pętelkę, no to z kolei pole magnetyczne w takiej pętli powoduje przepływ prądu, tak jak ta strzałka tu pokazuje. Ta strzałka pokazuje kierunek przepływu prądu stowarzyszony z tą pętelką. Więc ta pętelka wygeneruje mi nowy prąd. I ten prąd mi, no oczywiście on sam swoje jakoś lokalne pole magnetyczne będzie stwarzał, ale to inaczej powiedzmy. Powiedzmy tak, że jeżeli takich zjawisk będzie naprawdę dużo i one będą przeważały zjawiska, które będą powodowały prąd w jednym kierunku, prawda? No to oznacza, że z tego się wytworzy wielkoskalowy prąd, który będzie równoległy do tej linii toroidalnego pola, czyli będzie w płaszczyźnie równoleżnikowej. No ale z prądu w płaszczyźnie równoleżnikowej wytworzy mi się pole w płaszczyźnie południkowej. I to jest właśnie ten mechanizm, który mi odtwarza z kolei z pola równoleżnikowego pole południkowe. I w ten sposób cykl się zamyka. I mamy zamknięty model, że jedno pole, jedna spadowa pola, toroidalna, odtwarza się z poloidalnej, ale odwrotnie też, poloidalna odtwarza się z toroidalnej. W związku z tym cykl się zamyka i mamy pełne, zamknięte dynamo, które może operować. I żaden początkowy impuls już nie jest potrzebny. Ten impuls mógł być pochodzić od jakiejś przelatującej gwiazdy w okolicy, mógł kiedyś tam dawno pochodzić od czegokolwiek, bo we wszechświecie jest dużo rzeczy, które mogły dać początkowy impuls pola magnetycznego, mógł być słaby. Układ sam sobie nabudował pole silne i już je teraz podtrzymuje na bazie tej energii termicznej, którą zakumulował w momencie powstania, no i potem jeszcze przez, no tutaj konkretnie można powiedzieć, zderzenie z dużym obiektem, czyli Teją. No i właśnie, i to jest taki efekt. Tylko teraz, jedna ważna rzecz, no bo ja tak mówiłem o tym dodatnim sprzężeniu zwrotnym, mówiłem o tym, że właśnie o ile będzie tak, że będzie przeważał jeden kierunek, prawda? Jeden kierunek tych pętelek, żeby dawać zgodny prąd, żeby te prądy się nawzajem nie znosiły. No właśnie, a dlaczego tak jest, że rzeczywiście przeważa jedna kierunkowość? No, to wynika, to znowu jest efekt tego, że istnieje ta siła Coriolisa, bo ta siła Coriolisa, jej obecność, czyli rotacja, powoduje łamanie symetrii odbiciowej. Łamanie symetrii odbiciowej, czyli inaczej chiralność, nadaje chiralność temu przepływowi i właśnie nadaje kierunkowość takim pętelkom. To oczywiście tutaj jeszcze jest ważna sama siła Coriolisa, owszem, łamie odbiciową symetrię, ale jakby to nie wszystko, bo ona jeszcze musi być sprzągnięta ze stratyfikacją gęstości. Na przykład, no z czymś, co jeszcze też łamie tą symetrię góra-dół. Bo coś musi nam złamać jeszcze symetrię góra-dół, żeby mieć pełne łamanie symetrii. Natomiast stratyfikacja gęstości na całe szczęście w tych układach w ogóle jest zawsze prawie obecna, bo to jest po prostu stratyfikacja związana z silną grawitacją. Więc oczywiście gęstość silniej rośnie z głębokością wiąże się. A to oznacza, że my rzeczywiście mamy chiralność w tym przepływie, czyli jest preferowana pewna kierunkowość tych pętel. I w tym turbulentnym przepływie, w tych drobnoskalowych zjawiskach tutaj zobrazowanych na tym slajdzie, jest preferowana kierunkowość pętela. Jedna konkretna, a nie tak, że jest tyle samo jednego kierunku co drugiego. No i właśnie ten układ w ten sposób wybiera sobie pewną chiralność i potem dzięki temu ten efekt może być no, operatywny i rzeczywiście bardzo, nie chcę powiedzieć, efekt jest efektywny. Chciałem powiedzieć, że znaczy ten mechanizm może być bardzo efektywny, jeśli chodzi o generację pola magnetycznego. I teraz tak, tu właśnie to jest moment, kiedy by się przydał ten filmik, który zapowiedziała pani Agata Goździk na samym początku, bo to jest filmik, który pokaże państwu, jak to jest częste i że to się w przyrodzie w ogóle naturalnie zdarza, jak układ może w sposób naturalny wybierać chiralność poprzez spontaniczne złamanie symetrii. Tutaj tym łamaniem symetrii jest właśnie ta stratyfikacja gęstościowa. A to, co pokażemy, to oczywiście nie ma żadnego bezpośredniego związku z samym jądrem, tylko tutaj chodzi o samą taką ogólnie pojętą fizykę układów, gdzie rzeczywiście spontaniczne łamanie symetrii.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Chodzi do wyboru chiralności. Także Agato, jeżeli mógłbym Cię poprosić o filmik, ja zatrzymuję udostępnianie chwilowo i bym
2: Rotacja obiektu geometrycznie symetrycznego, ale o niejednorodnym rozkładzie masy, na przykład tak zwane Rattleback Toy, inaczej Kelt, pokazuje, jak spontaniczne łamanie symetrii może prowadzić do wyboru chiralności, czyli kierunku rotacji przez układ. Na filmie widać, że zadanie rotacji obiektu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara powoduje w zasadzie spodziewany efekt powolnego hamowania rotacji. Jednak zadanie rotacji w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara prowadzi do raptownej niestabilności i układ sam zmienia kierunek rotacji, przechodząc przez fazę bujania się na kierunku wzdłużnym. Jest to spowodowane niejednorodnym rozkładem masy, czyli faktem, że oś momentu bezwładności obiektu nie jest równoległa do osi symetrii dla jego geometrycznego kształtu. Naturalnie kierunek odchylenia decyduje o wyborze preferowanego kierunku rotacji. Innymi słowy, można inaczej wykonać Rattleback i będzie on preferował kierunek zgodny z ruchem wskazówek zegara. Aby lepiej zrozumieć mechanizm stojący za wyborem kierunku rotacji przez Rattleback, rozważmy dwa

płynnych, a w jądrze ziemi jest podstawowym efektem prowadzącym do chiralności przepływu płynnego żelaza. Jednak to nie wszystko. Ważnym elementem dynamiki Rattleback Toy jest również dynamika cienkiej warstwy powietrza w obszarze styku obiektu i podłoża. Aby lepiej zrozumieć tego typu efekty, przyjrzyjmy się dynamice tak zwanego dysku Eulera, prostej zabawki wykonanej z metalu, ciężkiego dysku, dla którego będziemy badać precesję. Kolorystyka pokazu jest tylko efektownym dodatkiem. Dynamicznie ważny jest raptowny moment zatrzymania się dysku. Dla tego zjawiska ważne znaczenie ma dynamika warstwy powietrza pomiędzy dyskiem a podłożem, która w końcowej fazie ruchu jest już bardzo cienka, co powoduje ogromne gradienty prędkości powietrza w tej warstwie, a w konsekwencji bardzo silną dysypację energii związaną z tarciem, czyli lepkością powietrza, pomimo tego, iż sam współczynnik lepkości powietrza jest niewielki. To pokazuje, jak ważne w dynamice płynów potrafią być cienkie warstwy z dużymi gradientami prędkości przepływu. Popatrzmy jeszcze raz na dynamikę Rattleback Toy. Gdy zakręcimy obiektem w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, obiekt ewidentnie nie chce się w tym kierunku obracać i zawraca. Jednak proces zawracania polega na przekazie energii rotacyjnej na energię ruchu polegającego na bujaniu się obiektu na kierunku wzdłużnym, a później ta energia transformuje się na ruch rotacyjny w przeciwnym kierunku. Jest to wynik raptownej niestabilności układu, wywołanej nierównomiernym rozkładem masy, działaniem sił grawitacji i Coriolisa oraz sił tarcia, gdzie również dynamika cienkiej warstwy powietrza w obszarze styku obiektu z podłożem gra istotną rolę. Taki prosty eksperyment pokazuje, jak naturalne układy potrafią wybierać chiralność poprzez spontaniczne łamanie symetrii. Na koniec warto jeszcze zauważyć, że jeśli zakręcimy obiektem w ruchu przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, to na samym końcu możemy także zaobserwować słabą inwersję kierunku rotacji, tylko o innej dynamice. Jest to słaba niestabilność polegająca na zamianie energii rotacyjnej na energię ruchu kiwającego się na kierunku poprzecznym do wzdłużnego, jak kiwanie kołyski dziecka. I z tej energii następnie układ czerpie, aby zmienić kierunek rotacji. Gdyby wyeliminować całkowicie efekt hamowania wywołany tarciem, układ zachowywałby się oscylująco. Z raptowną niestabilnością na kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara prowadzącą do inwersji. Oraz powolną, słabą niestabilnością na kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, jednak również prowadzącą do inwersji.

0: Bardzo dziękuję za filmik. To ja teraz spróbuję wrócić do udostępniania. Filmik się udało zrobić właśnie dzięki naszemu działowi popularyzacyjnemu i ten filmik uważam bardzo ładnie wyszedł. Czy widać moją prezentację dobrze już teraz?
1: Widać, tak jest.
0: Dziękuję bardzo, to się cieszę. I naprawdę uważam, że bardzo fajnie wyszedł tam pan Piotr Terlecki. Pięknie, pięknie to zrobił i właśnie opis jeszcze podał, więc to wszystko tutaj jest. Gdyby ktoś miał pytania do samej tej zabawki, tej Rattleback Toy, to się inaczej mówiłaś, Kelt, to można sobie na Amazonie zamówić, jakby ktoś chciał. To ja oczywiście po seminarium chętnie jeszcze odpowiem na te pytania. Nie będę już teraz do tego wracał, bo generalnie wracamy do jądra Ziemi. Natomiast tak jak powiedziałem, to właśnie miało demonstrować, jak spontaniczne łamanie symetrii może prowadzić do wyboru chiralności. I rzeczywiście ta chiralność w jądrze Ziemi odgrywa kluczową rolę dla tego efektu alfa tak zwanego. Nazwa, proszę Państwa, jest czysto historyczna. Ktoś nazwał tam współczynnik w równaniach, który jest tutaj, tak jak się wyliczy, to się pojawia taki współczynnik w równaniach. Ktoś nazwał ten współczynnik alfa i przyjęło się po prostu, że się będzie mówiło na to efekt alfa. W efekcie można sobie zażartować, że jądro Ziemi jest alfą i omegą, ponieważ mamy oba efekty, efekt alfa i efekt omega. I mówi się w ogóle na dynamo ziemskie, że jest typu alfa omega. Że jest to dynamo typu alfa omega. I tu rzeczywiście można zobaczyć, na górze jest ten efekt omega, czyli po prostu rozciąganie linii południkowych na kierunku wzdłużnym, na kierunku równoleżnikowym. W związku z tym w ten sposób generujemy to pole równoleżnikowe z pola południkowego i efekt alfa, turbulentny efekt, który jednak przekłada się na wielkoskalowe prądy i te wielkoskalowe prądy płynące

na kierunku równoleżnikowym, potem tworzą pole poloidalne, czyli południkowe. Czyli efekt alfa jest potrzebny w tym cyklu, tej połowie cyklu generacji pola równoleżnikowego z południka, a omega od. I teraz jeszcze mogę to takie pokazać zbiorczy obrazek. Proszę tutaj zobaczyć, że właśnie są już oba efekty zobrazowane i rzeczywiście mamy silne pole toroidalne. Tak nawiasem mówiąc, w samym jądrze pole toroidalne jest silniejsze niż pole poloidalne. To dopiero na zewnątrz, to które wychodzi tam już na powierzchni, to rzeczywiście obserwujemy prawie tylko ten osiowy dipol. Natomiast tutaj rzeczywiście w jądrze mamy i to pole toroidalne, które się tak zapętla wokół jądra ze względu na ten efekt rozciągania, ale oczywiście powstają komórki konwekcyjne, tworzą pętle i te pętle są obracane przez siłę Coriolisa i one tutaj rzeczywiście się składają na pole poloidalne, czyli południkowe. Proszę zauważyć jedną rzecz, że te pętle tworzone są inaczej, w innym kierunku na półkuli południowej i na północnej. No nic dziwnego, dlatego że przecież one są tworzone przez siłę Coriolisa, a przecież ten przepływ, ten konwekcyjny przepływ, ta komórka konwekcyjna ma pionową składową przeciwną na półkuli południowej niż na półkuli północnej. Tak? No to oznacza właśnie, że one będą obracane w drugim kierunku, te pętelki, ale proszę również zobaczyć, że to właśnie bardzo dobrze, bo właśnie dzięki temu to wszystko się zgrywa i dzięki temu kierunek pola poloidalnego zarówno na północy, jak i na południu jest właśnie ten sam. W związku z tym, dlatego właśnie, że pole toroidalne z kolei tutaj ma inny kierunek niż tutaj, prawda? No bo mamy właśnie tą różnicową rotację, która jeżeli wygina te linie południkowe, no to ostatecznie właśnie prowadzi do takiej dynamiki pola tego równoleżnikowego. I to jeśli chodzi o te takie podstawowe mechanizmy generacji. Podsumowując, można właśnie powiedzieć, że nasze dynamo ziemskie jest typu alfa omega, gdzie oba te efekty są istotne do generacji naszego wielkoskalowego. Przy okazji mówienia o dynamice jądra Ziemi i o dynamice w ogóle pola magnetycznego, no to taki dryf zachodni na przykład pola magnetycznego rzeczywiście jest obserwowany, to jest obecne to już od dziesiątek lat. No ten dryf zachodni rejestrujemy, to nawet więcej, dlatego że to żeglarze nawet obserwowali coś takiego, więc to nawet kilkaset lat można powiedzieć jest tych obserwacji. Tutaj w to wszystko bardzo ładnie się wpisują fale, które się w jądrze Ziemi rozchodzą, czyli taki naturalny mody drgań w tym jądrze. Po prostu ruchy falowe w tym płynnym żelazie. I są tak zwane fale Mach. Fale Mach to jest M magnetic, A wyporność, czyli Archimedean, a C to właśnie ta siła Coriolisa. Jak te trzy siły są obecne, no a wiemy już, że w jądrze są, to ich współdziałanie daje pewien związek dyspersyjny, który opisuje propagację fal, które zostały nazwane falami Mach. I te fale zarówno występują w wersji globalnej, czyli rozchodzą się w całym jądrze, jak i również jest coś takiego, co się nazywa SOC, SOC się mówi w skrócie. To z angielskiego Stratified Ocean at the Top of the Core, czyli to jest ustratyfikowany gęstościowo ocean przy powierzchni, przy granicy jądro-płaszcz, czyli na powierzchni jądra, można powiedzieć, tak? To jest raptem około 80 km grubości, więc w porównaniu z grubością całego jądra 2300 km to jest bardzo mało, ale tam jest bardzo silna stratyfikacja gęstości, ona to jest stabilna stratyfikacja i tutaj jakby taki obrazek, no wyciąć sobie taki kawałek takiego właśnie tego ustratyfikowanego oceanu na powierzchni jądra, to on by tak wyglądał i ta fala typu Mach ma właśnie taką formę, że tego typu komórki się tutaj tworzą i ona się oczywiście propaguje i można to, i taka propagacja jest w ogóle obserwowana. Najkrótsze okresy takich fal to jest około 60 lat i taka fala została zaobserwowana. Fale Rossbiego, to jest nazwisko, Rossby. I fale Rossbiego, no to my je też znamy z atmosfery ziemskiej. One dynamicznie są bardzo ważne w atmosferze. Różne rzeczy powodują, mają wpływ na pogodę. Natomiast w jądrze Ziemi, no to jest jeden z też fundamentalnych modów, tam się rozchodzących.
I do tego, żeby taka fala istniała, potrzebne jest właśnie wirowanie, czyli ta prędkość omega, prędkość rotacji układu, jak również potrzebna jest krzywizna brzegu, czyli tej granicy jądropłaszcz. Proszę popatrzeć, że jeżeli ja ten wektor omega tutaj gdzieś sobie narysuję, no to ta składowa prostopadła do granicy jądropłaszcz, ona będzie silnie zależała od szerokości geograficznej. Prawda? Jeżeli ja to narysuję tutaj, to ta składowa będzie o wiele, wiele mniejsza. A jeżeli ja to narysuję tu blisko bieguna, to ona będzie no, bardzo duża, prawie cała, ona będzie prawie całym tym wektorem rotacji. Ona silnie zależy od szerokości geograficznej. I właśnie ta zależność ma bardzo istotne znaczenie przy generacji fal rozbiegu. One istnieją dzięki temu, że właśnie jest ta zależność prędkości kątowej czy też składowej prędkości kątowej od szerokości geograficznej, no oraz, że ta prędkość kątowa w ogóle istnieje, prawda? Czyli że my rzeczywiście wirujemy. I te fale rozbiegu, jakby razem z tymi falami Mach, tworzą takie turbulentne pole falowe w tym jądrze. I z tego pola falowego właśnie generowana jest siła elektromotoryczna, która ostatecznie daje prądy, które generują nasze pole magnetyczne. To jest trochę inne spojrzenie na ten problem, ale to znaczy w ostatecznym rozrachunku wszystko zbiera się do tego samego, natomiast jakby to są wciąż te same efekty alfa i omega, natomiast tutaj rzeczywiście ta siła elektromotoryczną można pokazać, że ona jest generowana poprzez oddziaływania takich fal, takich modów podstawowych właśnie w tym jądrze Ziemi. No bardzo Państwa przepraszam, akurat mi zadzwonił telefon, już go wyłączam. Także to są te takie najważniejsze fale. Jeszcze tutaj dodałem, że są fale torsyjne. Takie fale torsyjne to jest ten obrazek tutaj w prawym dolnym rogu. I to jeżeli sobie wyobrazimy takie cylindry styczne do jądra wewnętrznego, to jeden cylinder, powiedzmy, drga w jedną stronę i pociąga za sobą drugi. Ale ponieważ pole magnetyczne przenika je wszystkie, to siła Lorenza, ta siła magnetyczna, działa jak siła zwrotna. W związku z tym ona w pewnym momencie wyhamowuje je i zaczyna powodować, że one się zaczynają obracać w drugą stronę. No i oczywiście jeden pociąga za sobą następny i taka fala zaczyna się propagować od jądra w stronę płaszcza. I stąd ta nazwa torsyjna. Można sobie wyobrazić, jak takie cylindry właśnie w ten sposób tak oscylują, tak drgają. No to właśnie takie fale też się propagują i zarówno fale rozbiegu, jak i fale torsyjne też zostały zaobserwowane w jądrze Ziemi. Fale rozbiegu najkrótsze okresy mają około 25 lat. Także z nimi jest, jeśli chodzi o obserwacje, w zasadzie najprościej, dlatego, bo jeżeli w miarę dobre obserwacje mamy od około 120 lat, a naprawdę dobre od 60, no to te 25 lat się tu bardzo ładnie wpisuje, no bo jesteśmy w stanie nawet 2-3 okresy. Nawet, no jeżeli wziąć te 120, no to nawet po około 5 okresów takiej fali wychwycić, a to jest bardzo już dobra sytuacja, żeby zidentyfikować obecność takiej fali w danej. No więc to jako taka ciekawostka, właśnie te fale w jądrze Ziemi też odgrywają bardzo istotną rolę. I na koniec, jeszcze, no bo to wiadomo, pobudza wyobraźnię i większość osób pewnie o tym słyszała, więc chciałem powiedzieć o tym zjawisku, które zachodzi w dynamice pola magnetycznego, czyli o inwersji biegunowości tego pola. Czyli, że od czasu do czasu N z S się zamienia. Prawda? Czyli, że jak obecnie, no to taka ciekawostka, to pewnie no, każdy łatwo zrozumie, że na północy geograficznej magnetyczny biegun jest S akurat, prawda? No dlatego właśnie, że wskazówka kompasu zwraca się w tamtą stronę, prawda? No to jeżeli N zwraca się w tamtą stronę, to znaczy, że tam jest S. Czyli tak naprawdę na północy geograficznej mamy S magnetyczny. No to, że obecnie tak mamy, to oczywiście tak w historii nie zawsze było, bo czasem to N z S się zamienia. W gruncie rzeczy, tak naprawdę z punktu widzenia takiej dynamiki właśnie układów chaotycznych, to nie to jest dziwne, że się zamienia, bo to jest bardzo naturalne, że takie inwersje powinny zachodzić. Dziwne jest raczej to, że występują okresy bardzo długiej stabilności dla takiej biegunowości, czyli to, co mamy na lewej stronie. Że taka biegunowość określona
dla Ziemi jest bardzo długo stabilna. Ona potrafi być milion lat stabilna, a potrafi być nawet kilka milionów lat stabilna. A najdłuższe okresy, które znamy przynajmniej, to były nawet stabilności, to było nawet 60 milionów lat. No to rzeczywiście jest wyjątkowo długi superchron. I to jest nawet dziwne, że właśnie coś takiego zachodzi, bo takie inwersje są w gruncie rzeczy naturalnym procesem i one, no, bardziej właśnie powinniśmy się zastanawiać nad tym, co powoduje, że to pole jest właśnie. I teraz różne, właśnie sporo można w sumie o tych inwersjach powiedzieć. Najważniejsze jest to, że oczywiście dobrego mechanizmu nie znamy, pełnego mechanizmu takiego, żeby był konsensus w świecie nauki co do tego, że to jest właśnie to nie ma. Ale jednak też sporo wiadomo, to znaczy my jesteśmy w stanie sporo opisać i zrozumieć, co się dzieje w takim procesie inwersji. Również zrozumieć właśnie, dlaczego przez dłuższy czas to pole potrafi być stabilne. No i właśnie tutaj parę rzeczy można powiedzieć. No więc tak, ten obrazek po prawej stronie dla odmiany pokazuje strukturę pola w trakcie inwersji. To wszystko to jest wynik symulacji numerycznych. To były takie symulacje z 1995 roku, bardzo słynna symulacja, gdzie rzeczywiście cechy ziemskiego pola udało się już uzyskać nawet z tymi dobrymi skalami czasowymi. Że to zachowanie tego pola było rzeczywiście tak, jak oczekiwane dla Ziemi. Także właśnie ta inwersja rzeczywiście była stosunkowo szybka w stosunku do tych okresów stabilności pola. Czyli innymi słowy, tak jak w Ziemi, jeżeli przeskalowalibyśmy te wyniki symulacji numerycznej, to rzeczywiście ona zabierała raptem kilka tysięcy lat, a okresy stabilności to byłyby miliony. W związku z tym to dość szybka inwersja z tego punktu widzenia. I to polega na tym, że to dipolowe pole magnetyczne bardzo, bardzo słabnie. Znaczy jest prawie już niezauważalne, tak słabe. Wtedy dominację uzyskuje moment kwadrupolowy, który i tak jest o wiele, wiele słabszy niż ten dipolowy w momentach, gdy ten dipolowy jest silny. Prawda? Ale właśnie w okresie inwersji ten kwadrupolowy, taki słaby kwadrupol uzyskuje dominację. I tutaj, ponieważ no to jest obrazek z jednej strony, no to nie wszystkie bieguny tego kwadrupola widać, powinny być cztery, jednego nie widać. No i rzeczywiście to jest takie pole kwadrupolowe, które zresztą jest też dość dynamicznie zależne od czasu. No i ono tam się zmienia w trakcie tej inwersji, a potem na koniec to pole dipolowe się ostatecznie odbudowuje. I jeżeli mamy inwersję, no to z przeciwnym znakiem i wtedy niebieskie by było na dole, a żółte by było na górze, bo się odbuduje z przeciwnym znakiem. I tak mniej więcej wygląda dynamika inwersji. Oczywiście może być tak, że to pole dipolowe bardzo osłabnie, ten kwadrupol uzyska dominację, ale potem jak się odbuduje, to się odbuduje z tym samym znakiem. I to jest wtedy wycieczka, silna wycieczka. Może być słaba wycieczka, to znaczy ten dipol po prostu trochę tylko osłabnie, to wtedy widać efektywnie, jakby ten biegun się dość mocno odsunął od bieguna geograficznego. Natomiast od pewnego momentu już nie można tak interpretować, bo w pewnym momencie to już nie można po prostu interpretować jako odsunięcie się osi dipola, tylko po prostu jako takie osłabnięcie dipola, że już go prawie nie ma i inne multipole wchodzą w grę i wtedy już tego nie ma. No w każdym razie słabe wycieczki też istnieją. Istnieją silne wycieczki i istnieją również inwersje biegunów. Wszystkie trzy rzeczy są obecne. Jest to de facto to samo zjawisko fizyczne, no tylko tyle, że musi być silne, żeby zaszła inwersja. Jeśli chodzi o to, co się dzieje w jądrze podczas inwersji, no to właśnie to jest problem. Dlatego, że to jest, no, tam czasem się da coś zaobserwować. Rzeczywiście czasem wychodzą takie wielkoskalowe zaburzenia bardzo, bardzo wyraźne, widoczne w symulacjach numerycznych, które można faktycznie stowarzyszyć z tą inwersją i wtedy jest dobrze, bo to całą fizykę takiego procesu wtedy można zrozumieć. Ale to jest rzadko, niezwykle rzadko. Właśnie standardowa sytuacja jest taka, że inwersja sobie zachodzi, no bo wszystkie równania są całkowicie symetryczne ze względu na zamianę znaku pola magnetycznego. I ta inwersja sobie zachodzi, natomiast w ogóle trudno jest znaleźć jakieś charakterystyki tego chaotycznego przepływu, które by się w jakiś istotny sposób zmieniały i my moglibyśmy stowarzyszyć je
ze właśnie tą zmianą biegunowości. To jest rzeczywiście bardzo złośliwe. To niestety tak jest, że trudno zaobserwować w charakterystyce tego turbulentnego przepływu coś w trakcie inwersji, co by nam mówiło o tym, że rzeczywiście zachodzi inwersja. No i stąd, pomysłów, dlatego właśnie to też nie jest tak, że my jesteśmy zupełnie bezradni, bo oczywiście różne modele się tworzą i różne pomysły istnieją. Na przykład niestacjonarność tego pola falowego, o którym mówiłem, może powodować tego typu zachowania, że właśnie w takim turbulentnym przepływie rzeczywiście ewolucja pola ma w naturalny sposób, taki chaotyczny właśnie te inwersje generuje poprzez to, że te efektywne współczynniki, jak na przykład efektywna turbulentna lepkość, i efektywne turbulentne oporność, omowa, zależy od czasu. Jak one zależą od czasu, to rzeczywiście dynamika pola bardzo, bardzo silnie wpływa. No proszę wyobrazić sobie, że dyfuzja pola raz jest silna, raz jest słaba. No to jak jest silna, no to będzie powodowało silną tendencję do rozpadu tego momentu dipolowego właśnie. W związku z tym, jeżeli ona jest czasowo tylko silniejsza, to to pole będzie się chciało rozpadać. A potem jak znowu zmaleje, to ono się wzmocni i będzie silne. Także no, są różne pomysły, ale tak jak powiedziałem, nie ma konsensusu co do tego, żeby powiedzieć, jakie efekty są ostatecznie odpowiedzialne za tą inwersję. Więc tak, tymi obrazkami chciałbym zakończyć, a oczywiście, jeśli Państwo byście mieli jakieś pytania, to ja z chęcią, jeżeli będę oczywiście umiał, to Państwu odpowiem. Także dziękuję bardzo za uwagę.

0: niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński.
1: Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, na chwałę Bożą czyńcie. Można coś zrobić dobrze, a można to zrobić źle. Można tym samym narzędziem, powiedzmy nożem, zrobić dla kogoś kanapkę, a można komuś zrobić krzywdę. To kwestia tylko dobrania tego, co chcemy zrobić, gdzie chcemy dojść. Czy celem samym w sobie jest tylko nasze szczęście, zadowolenie, satysfakcja, no tu i teraz, czy patrzymy trochę dalej? Nigdy nie było tak, że świat tak leciutko prowadził dzieci i słał róże pod stopy. Zawsze były jakieś trudności, jakieś problemy, jakieś wyzwania.
2: Rodzina zawsze jest w jakiś sposób atakowana, dlatego że stanowi z jednej strony taką podstawową, jak mówimy, komórkę społeczeństwa, ale też wiemy, że właśnie w rodzinie dzieci uczą się postaw, uczą się tych rzeczy najważniejszych, z którymi potem idą w życie. I są to albo dobre, mówimy nawet nawyki na początku, przyzwyczajenia, a później świadome wybory, albo też są różnego rodzaju patologie i różne sytuacje, które potem utrudniają w dorosłym życiu dzieciom ten start, albo w ogóle relacje z społeczeństwem, odnajdywanie się w tej rzeczywistości, w jakiej żyją. Brat Grzegorz Filipiuk Kapucyn. W czasach ojca Honorata w XIX wieku również rodzina była atakowana. Wcale nie było prosto żyć w rodzinie, chociaż troszeczkę inaczej to wyglądało niż dzisiaj, ale myślę, że problemy były podobne. Nie tylko problemy materialne, z jakimi borykały się rodziny, ale też właśnie problemy, nazwijmy to takie ideowe, problemy z tym, żeby zabrać rodzinie w jakiś sposób możliwość decydowania o swoich dzieciach. To się dzieje dzisiaj bardzo mocno, kiedy dzieci są zabierane z rodzin z różnych powodów, ale też działo się w XIX wieku, może w trochę inny sposób, może nie bezpośrednio zabierano dzieci z domów, ale wpływano na nie w taki sposób, żeby one nie kontynuowały tej linii, tej tradycji, którą od wieków, można powiedzieć, nasi pradziadowie w historii wypracowali. A więc tradycji, która wynikała z patriotyzmu, miłowania ojczyzny i z tradycji wiary związanej z Kościołem katolickim. Ojciec Honorat tego sam doświadczył, utraty wiary, doświadczył różnych problemów z samym sobą, ale też widział, jak bardzo atakowana jest rodzina poprzez zaborców. Nie tylko chodziło o rusyfikację, ale był taki moment, kiedy chciano osłabić społeczeństwo i co zrobiono? Dawano ludziom po prostu jak najwięcej rozrywki, żeby oni nie patrzyli na to, co się dzieje, żeby nie widzieli rzeczywistości, jaka ona jest, żeby nie rozpaczali w czasie zaborów, że są prześladowani. To ludzie się bawili, Warszawa się bawiła. To był hazard ogromny, to było wypaczenie właśnie tych młodych ludzi, którzy często oddawali się różnym, można powiedzieć wprost, uciechom ludzkim, po to, żeby właśnie ich odciągnąć od rzeczy ważnych. Ojciec Honorat zauważył, że ludzie zaczęli na przykład wyjeżdżać za granicę, nie tylko dlatego, że tutaj nie można było normalnie funkcjonować, ale też kuszeni byli. Zresztą kapucyni sami byli jako zakon w czasach zaborów, kiedy kasowano klasztory, kuszeni, żeby wyjeżdżać za granicę, żeby ich tu nie było, tak? Czyli osłabić rodzinę w ten sposób i osłabić społeczeństwo jednocześnie, żeby młodych ludzi po prostu tutaj nie było, żeby oni nie decydowali, żeby się nie buntowali, żeby nie wzniecali powstań, żeby nie tworzyli tego silnego społeczeństwa. Jak się na to wszystko patrzy, to widzimy dokładnie to samo, co się dzisiaj powtarza. I ojciec Honorat mówił, wprost mówił, że rodzice potrafią dzieciom zapewnić dostęp do uciech, do zabaw. Uczą ich, on to tak pisał w tamtym duchu XIX-wiecznym, ale uczą ich na przykład tańca, języków i tych wszystkich rzeczy, które z jednej strony może nie są złe, ale z drugiej strony odciągają od tego, co jest istotne, szczególnie od wiary w Pana Boga.
3: Nasze rodziny słynęły dawniej z pobożnego wychowania. Zawsze trzymano się w nim zasady wiary i moralności, a stąd szły wszystkie cnoty osobiste, domowe, towarzyskie i obywatelskie. Stąd poszanowanie i powaga rodziców. Stąd rodziło się męstwo i gotowość do szlachetnych poświęceń. Lecz dziś ci, którym wychowanie jest powierzone, naśladują zagraniczne niedowiarstwo albo wcale wychowaniem dzieci się nie zajmują, powierzając je niemoralnym, zagranicznym przybłędom albo też wychowują je całkiem dla świata. Uczą się dzieci wszelkiej próżności, a jak najmniej bogobojności. Uczą ich różnych języków, ale nie uczą katechizmu i pacierza. O świecie, o strojach, o zabawach, teatrach, balach i podobaniu się ludziom dziecko od kolebki i słucha, i marzy, i rozprawia. Ale o Stwórcy Wszechrzeczy, o Kościele, o obowiązkach religijnych, o cnotach chrześcijańskich i o podobaniu się Bogu, o życiu świętych pańskich, nie usłyszy ani pomyśli.
2: Tutaj Honorat widział podstawę, tak? Wiara katolicka, silna rodzina, której podstawą jest Pan Bóg, fundamentem i nauczanie w tym duchu, wychowanie w tym duchu i o to walczył cały czas.
3: Jakie są owoce takiego wychowania? Ten zgubny wpływ objawia się nie tylko w życiu umysłowym i moralnym, ale i w tym skarłowaceniu ciała i w tych ciągłych słabościach, chorobach i miękkości życia. Zachowaj nas, Boże, od ich zgubnego wpływu, aby nam na gorsze nie przyszło.
2: Nie tylko w ten sposób, że pisał czy mówił na ten temat, ale też poprzez założone zgromadzenia, poprzez wysyłanie sióstr i braci ukrytych do różnych środowisk, żeby w ludziach nie zniszczyć tego ducha, ducha wiary, ducha patriotyzmu, ducha miłości i ducha właśnie tej jedności, bo tutaj to było najgorsze, że rozbijała się ogromnie wtedy jedność narodu, społeczeństwa, kiedy rozbijana była rodzina. I dlatego to było dla niego tak bardzo ważne.
3: Cała nadzieja w tym nowym pokoleniu, które jest w kolebce i na rękach matek naszych. Cała nadzieja, że znajdą się bogobojne niewiasty, które poznawszy niebezpieczny stan społeczeństwa lecącego w przepaść i zgubne skutki wychowania bez religii, opamiętają się i wezmą się szczerze i powszechnie do religijnego wychowania swych dzieci, które samo tylko może odmienić oblicze ziemi.
1: Dzisiaj łatwo nie jest, bo tych zagrożeń czyhających na dzieci, na młodzież jest bardzo dużo, związanych z internetem, z komputerem, z całą tą wirtualną rzeczywistością. No ale jeśli dziecko ma oparcie w rodzinie, ma zaufanie do rodziców, może z rodzicami porozmawiać i rodzice też nie bagatelizują różnych sygnałów, problemów dzieci, to myślę, że da się to ogarnąć. Co pomaga? To, że mam się do czego odnieść, tak? Że nie jesteśmy tylko w tej rzeczywistości materialnej na tu i teraz. To, że mamy relacje z Bogiem, że jest jakieś odniesienie do dekalogu, oparcie na Piśmie Świętym. Co pomaga? Pomaga wspólna modlitwa, pomaga msza święta razem, bo łatwo nie jest. Przy czwórce dzieci, tych trudnych sytuacji, problemów, konfliktów też jest sporo, ale takie zaczepienie się, na przykład na różańcu, daje szansę na to, żeby nie dać się ponieść z nurtem, nawet czasami takiej rwącej rzeki, tak? Czasami stajemy przed ścianą, bo dziecko odmawia współpracy, bo ma inny pomysł na swoje życie, bo ma coś ważniejszego do zrobienia niż to, co akurat my od niego oczekujemy, tak? Czy to będzie odrobienie pracy domowej, czy wykonanie jakichś obowiązków domowych, czy w takich zwykłych relacjach ludzkich. Tutaj zderzamy się z taką rzeczywistością trudną bardzo dla nas, ale dziecko to jest byt niezależny, druga osoba, którą też trzeba w takim głębszym kontekście ująć, tak? Że to nie jest tylko moje dziecko, moja własność, tylko że to jest człowiek, który też ma duszę. Czasami mi bardzo doskwiera ciężar tej odpowiedzialności, bo na tu i teraz ja jestem w stanie zapewnić różne rzeczy. Natomiast czasami mam taką wątpliwość, czy ja to dziecko prowadzę dobrą drogą, czy ja daję dobre świadectwo, czy finalnie prowadzę to moje dziecko do domu ojca, ale nie tylko do kościoła, czy jak niektórzy mawiają, do kościółka, tylko już w tej rzeczywistości po drugiej stronie. I bez odniesienia do Boga tego się zrobić po prostu nie da. Bez takiego błogosławieństwa, niektórzy mawiają, że to łaska stanu, ale bez takiego też nastawienia, że bez Pana Boga, bez Jego łaski, bez Jego błogosławieństwa, tak naprawdę niewiele możemy zrobić. Dane nam było doświadczyć takiej trudnej sytuacji, kiedy nasza niespełna dwuletnia córka była w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej, praktycznie była już po drugiej stronie. No i pani doktor stwierdziła, że jak przeżyje tą noc, to będziemy się martwić, co dalej, jeśli chodzi o leczenie. No i super sprzęt medyczny, zespół lekarzy, no i to wszystko jest mało. Zostaje takie poczucie, że ten świat nie zapewni i nie zabezpieczy wszystkiego. Dla mnie to była najdłuższa noc w życiu. Nie wiem, ile razy ten różaniec przez ręce przeleciał. Nie wiem, o co się modliłam. Chyba o siłę, o cierpliwość, o pokorę, bo nie pamiętam, żeby gdzieś, żeby była zdrowa. Pan Bóg wie, co robi, tak? I dał nam dziecko. No i tak naprawdę to On jest Panem życia i śmierci. I wie, co robi. I nawet w takich trudnych momentach takie zostawienie decyzji, tej ostatecznej decyzji Panu Bogu, mi dało jakiś taki spokój. On wie, co robi i może trudno, może pod górę, ale On nas z tego wyprowadzi.
0: Niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Audycja przygotowana we współpracy z Zakonem Braci Mniejszych Kapucynów w prowincji warszawskiej.

0: Uropa Twa. Radio Muzyka Pogoda. Na zegarach minęła godzina 15. To czas na dzisiejszą koronkę do Bożego Miłosierdzia, na którą serdecznie Państwa zapraszamy. Zanim ją zaczniemy, posłuchamy urywka z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.
1: Oto są słowa do Ciebie. Rób wszystko, co jest w Twej mocy. W dziele miłosierdzia mojego pragnę, aby czczono miłosierdzie moje. Daje ludzkości ostatnią deskę ratunku. To jest ucieczkę do miłosierdzia mojego. Raduje się serce moje ze święta tego.

0: zwróćmy Bogu nasze dzisiejsze intencje. Modlimy się za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące. Polecamy wszystkich zmarłych z naszych rodzin. Polecamy intencje, które nosimy w swoich sercach, a także intencje modlących się razem z nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi,
1: i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
2: Zmiłuj się nad nami, nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
2: Zmiłuj się nad nami, nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
2: Zmiłuj się nad nami, nad całym światem.
0: Święta siostro Faustyno.
2: Módl się za nami.
0: Święty Janie Pawle II.
2: Módl się za nami.
0: Błogosławiony księże Michale Sopoćko.
2: Módl się za nami.
0: Błogosławiony honoracie Koźmiński.
2: Módl się za nami.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
0: Amen. Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę. 10 minut po 15, a już za chwileczkę audycja o owocach. Czy należy je jeść ze skórką, czy bez skórki? O tym już za chwilkę. Zostańcie z nami.

Witam Państwa, dzień dobry wszystkim. No, bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania kolejnego już na Wydziale Biologii wykładu odbywającego się w ramach 17. Festiwalu Nauki. Festiwal się już powoli kończy, ale jeszcze kilka wykładów i kilka zajęć przed nami. Ja nazywam się Anna Szakiel, pracuję w Zakładzie Biochemii Roślin Instytutu Biochemii tego wydziału, czyli jestem tak zwanym fitochemikiem. No ale tak naprawdę to także, jak pewnie większość ludzkości, jestem także konsumentem owoców i często jako taki statystyczny owocożerca sobie zadaję pytanie ujęte w tytule tego wykładu, ze skórką czy bez, czyli no, umyć i zjeść, czy umyć obrać i zjeść. I oczywiście to nie jest jakieś bardzo ważkie, egzystencjalne pytanie, które może no, powinno nam spędzać sens oczu. Niemniej jednak warto takie pytania zadawać w szerszym kontekście, w kontekście no, pytań właśnie o sposób odżywiania się, o dobór tego, co jemy, o to, w jaki sposób jemy różne pokarmy. I chciałabym tutaj właśnie wrócić do zalecenia ojca medycyny, czyli Hipokratesa, niech twoje pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo twoim pożywieniem. No, powinniśmy pamiętać o tym zaleceniu chyba trochę częściej, dlatego że no właśnie ten sposób odżywiania się bardzo w jakimś sensie jednak rzutuje w dłuższej perspektywie na nasze zdrowie. I jeśli chodzi o podaż różnych towarów spożywczych, właśnie różnego rodzaju pokarmów, które możemy kupić na przykład, no nie wiem, w Europie czy w Stanach Zjednoczonych, to chyba rzeczywiście bijemy wszelkie rekordy, bo nigdy nie było tego tak dużo, nigdy ten wybór nie był tak ogromny. Tylko co dziwne, jednocześnie idzie za tym też wzrost chorób cywilizacyjnych, wzrost pewnych dolegliwości, jak otyłość, cukrzyca. Oczywiście nie oszukujmy się, nie tylko sposób odżywiania tutaj jest taki istotny i nie tylko on decyduje czy o właśnie tych statystykach zapadalności na choroby. No niemniej jednak właśnie sposób odżywiania się jako element stylu życia jest istotny i powinniśmy się mu bardziej przyglądać. A sądząc właśnie z tych statystyk, które obciążają Europę i Stany Zjednoczone tym najwyższym wskaźnikiem zapadalności na różne choroby, no to dokonujemy złych wyborów żywieniowych. Bardzo często dokonujemy, a przynajmniej nie najlepszych. Więc rzeczywiście powinniśmy się starać, żeby tych pokarmów roślinnych w diecie było więcej. Czyli, no bo tutaj akurat wiele współczesnych badań medycznych, no takich normalnych, laboratoryjnych, naukowych, zestawień statystycznych dowodzi jednak, że dieta bogata w składniki roślinne no może wpływać na obniżenie ryzyka przynajmniej kilku z tych takich najbardziej popularnych chorób cywilizacyjnych. Czyli powinniśmy zadbać, żeby udział pokarmów roślinnych w tej naszej codziennej diecie, na tym talerzu, który Państwu przedstawiłam, był nieco większy niż właśnie na tym zdjęciu, gdzie mamy tylko kilka borówek i kiełków i to naprawdę nie wystarczy, żeby to była taka porządna, jedna z tych pięciu zalecanych porcji warzyw i owoców. Dlaczego warto wzbogacać dietę w składniki roślinne? Nie tylko dlatego, że one dostarczają nam po prostu energii czy takich zwykłych składników odżywczych, ale także dlatego, że bardzo wiele roślin i przez to wiele pokarmów pochodzenia roślinnego zawiera szereg substancji aktywnych. Substancji, które no, niektóre z nich są nawet wykorzystywane oczywiście jako lekarstwa w farmakologii. Natomiast generalnie
wiele z tych tak zwanych metabolitów wtórnych, czyli takich nietypowych produktów metabolizmu roślinnego, których zwierzęta nie wytwarzają, w związku z tym nie znajdziemy ich w produktach pochodzenia zwierzęcego. Natomiast w roślinach one występują i to są na przykład pewnie znane z różnych źródeł, także i dietetycznych, flawonoidy, czy kwasy fenolowe, czy lignany, czy też taniny, czyli garbniki inaczej, różnego typu alkaloidy, pomijając bardzo powszechnie spożywaną teinę czy kofeinę oczywiście, która tutaj do tej klasy należy, tokoferole, czyli witamina E i jej pochodne, karotenoidy, bardzo dobrze znane i w sumie beta-karoten w tej chwili występuje naprawdę w bardzo wielu produktach pochodzenia roślinnego, sokach, które zawierają jakieś barwniki pomarańczowe i triterpenoidy. Triterpenoidy, które są taką klasą związków pewnie troszeczkę mniej Państwu znaną, bo mniej się o nich mówi właśnie w kontekstach dietetycznych. Natomiast właśnie o tej stosunkowo rzadko wspominanej grupie związków ja między innymi na tym wykładzie chciałabym Państwu powiedzieć. Akurat do tych triterpenoidów należą powiedzmy fitosterole, fitostanole, o których też słyszymy powiedzmy w kontekście obniżania poziomu cholesterolu na przykład. Natomiast to nie tylko sterole należą do tych związków i zaraz się Państwo przekonają, że jest więcej i też nie mniej interesujących triterpenoidów, które możemy w pokarmach pochodzenia roślinnego znaleźć. Ja na początku, przepraszam bardzo, ale zafunduję i sobie i Państwu takie bardzo krótkie repetytorium z botaniki, bo jak się mówi o owocach, to zaraz oczywiście zaczynają się dyskusje, co jest owocem, co nim nie jest. A to wynika między innymi z tego podziału, który stosujemy bardzo często na co dzień, owoce i warzywa. Więc ja oczywiście będę na tym wykładzie używać terminu botanicznego, będę się trzymać tej definicji

nad którym chcielibyśmy się oczywiście zastanowić, to jest, czy warto jeść owoce ze skórką, ewentualnie które owoce oczywiście warto jeść ze skórką, no bo z całą pewnością niejadalnych skórek nie warto jeść. Natomiast z pytaniem ostatnim, tym na czerwono, no to będę miała pewien problem, a podejrzewam, że jest ono najciekawsze, dlatego że zadajemy sobie często pytanie, jakiego typu ryzyko możemy ponosić jedząc skórki, kiedy nie wiemy nic o owocu, prawda? Czyli nie wiemy, w jaki sposób był uprawiany, nie wiemy, z jaką częstotliwością, powiedzmy sobie, był opryskiwany środkami ochrony roślin, a przede wszystkim, kiedy nie wiemy, jak długo, skąd był transportowany i jak był traktowany w trakcie tego transportu, co też jest oczywiście istotne. Ale na zakończenie tego wykładu postaramy się nad tym zagadnieniem też zastanowić, żeby do jakiegoś rozsądnego konsensusu w tej sprawie dojść. No i właśnie, wracając do tej definicji botanicznej owocu, no jest to organ roślin okryto-zalążkowych, który rozwija się z zalążni słupka, czyli z, po prostu owoc jest naturalną konsekwencją zapylenia i zapłodnienia kwiatu. No i jego rolą ma później być osłona rozwijających się nasion, a w następstwie ich dyspersja, rozprzestrzenienie. Typowy owoc składa się z nasion, jak właśnie wspomniałam, no i tej osłonki, czyli ta ściana zalążni rozwijając się, bywa, że rozrasta się i tworzy taką no, całkiem pokaźną w niektórych przypadkach owocnię, czyli ten perykarp. Owocnia składa się z trzech warstw, tej najbardziej zewnętrznej, o której będziemy mówić dzisiaj, czyli tego egzokarpu, środkowego mezokarpu, czyli bardzo często to jest właśnie ta najbardziej atrakcyjna, soczysta i mięsista część owocu, chociaż nie zawsze, bo tutaj też są odstępstwa, powiedzmy, od tej reguły. I tej warstwy wewnętrznej endokarpu, która w części owoców twardnieje i tworzy osłonkę pestki. Oczywiście nigdy nic nie jest takie proste, jakby się wydawało na pozór. Bardzo często jest tak, że w rozwoju owocu biorą udział także inne części kwiatu i chociażby no, bardzo popularne jabłka, o których będziemy sporo dzisiaj mówić, no, nie są takimi prostymi owocami, tylko są owocami szupinkowymi, czyli to, co jest takie w jabłku atrakcyjne dla nas i soczyste, to jest rozrośnięte dno kwiatowe, a z tych ścian zalążni, z których nominalnie powinna się owocnia rozwinąć, rozwijają się te twarde wewnętrzne łuski, które otaczają nasiona. No i klasyfikacja owoców, która też jest dosyć ciekawa. Owoce dzielimy na pojedyncze, czyli takie, które powstały z jednego kwiatu, który miał jeden słupek, zbiorowe, czyli takie, gdzie słupków było kilka w kwiecie. No i najbardziej chyba wymyślne konstrukcje roślinne, czyli owocostany, gdzie do budowy takiego owocu roślina używa nie tylko tych typowych części kwiatu, ale czasami nawet liści przykwiatowych, całej osi kwiatostanu i rzeczywiście te owocostany bywają bardzo ciekawie skonstruowane. Jeśli chodzi o owoce pojedyncze, dzielimy je na suche i mięsiste. O suchych oczywiście dzisiaj nie będziemy mówić, bo nigdy ich nie obieramy ze skórki. Natomiast jeśli chodzi o podział owoców mięsistych, to tutaj też jest zawsze kolejna radość, dlatego że dzielimy owoce mięsiste na jagody i pestkowce. I ponieważ według definicji botanicznej jagoda to jest owoc, który ma całą owocnię soczystą, no to do tej kategorii zaliczamy na przykład dynię, arbuzy i tego typu owoce. No a jak wszyscy mówią jagoda, no to wydaje się, że to jest raczej jakiś mały owoc, a nie powiedzmy sobie pomidor czy ogórek. Natomiast no, z pestkowcami na ogół jest prościej, no pestki, wiadomo, śliwka ma pestkę, nektarynka ma pestkę, ale pestkowcem jest

0: Na przykład orzech włoski, który tak naprawdę to miękiszem owocu włoskiego jest ta zielona osłonka, o której zapominamy, jak już mamy rzeczywiście włoski orzech w ręku. W ogóle nie wiadomo, nawet nie pamiętamy, że ona kiedyś tam po prostu była. Natomiast owoce zbiorowe, które powstają z wielu słupków, z wielu zalążni, to są takie znane owoce jak truskawki czy maliny. I tutaj nie mamy pewnie wątpliwości, jak przyjrzymy się malinom, czy je zjadamy, że to rzeczywiście jest po prostu wiele drobnych pestkowców, prawda? Natomiast truskawka jest w ogóle specyficzna, bo tak naprawdę owocami truskawki to są te drobniutkie, ciemne orzeszki na powierzchni owocu, natomiast to, co zjadamy chętnie, to jest soczyste dno kwiatowe i właśnie często się mówi o truskawkach czy malinach, o truskawkach przede wszystkim, że to są te owoce pozorne. Pozorne, ale bardzo smaczne. No i owocostany, o których ja nie będę mówić, bo rzeczywiście rzadko tutaj zjadamy jakąś skórkę owocostanów, z wyjątkiem może morwy. Natomiast do owocostanów zaliczamy jagodostan ananasa, owocostan pestkowcowy figi, no czy właśnie morwę, która nominalnie jest podobna do maliny, ale sposób rozwijania się i budowa tego owocu jest zupełnie inna. No i przejdźmy teraz do najbardziej interesującej nas w tym momencie problematyki, czyli czym te owoce tak naprawdę są pokryte i co w tej skórce rzeczywiście może być interesującego. Wszystkie organy niezdrewniałe roślin są pokryte kutykulą. Czy to owoce, czy kwiaty, czy liście, czy te niezdrewniałe części łodyg. I to, co mamy na samym, w części zewnętrznej, to są tak zwane woski. Ta pierwsza, najbardziej zewnętrzna część, którą bardzo często na przykład na śliwce możemy, powiedzmy, wypolerować, czy częściowo ją zdjąć nawet, to są warstwy wosków epikutykularnych, które czasami tworzą nawet takie skomplikowane konstrukcje parakrystaliczne, czyli w postaci krystaloidów mogą się odkładać. Natomiast bardzo często są po prostu taką bardzo gładką warstwą, lśniącą oczywiście na niektórych, czy owocach, czy liściach ta warstwa jest rzeczywiście połyskliwa, gruba i bardzo łatwo ją zauważyć. Pod spodem znajduje się warstwa tak zwanej kutykuli właściwej i później warstwa kutykularna. To wszystko oczywiście spoczywa na tej pierwszej warstwie komórek, bo to, o czym mówię, ta kutykula to jest warstwa bezkomórkowa. Jest to produkt tej najbardziej zewnętrznej warstwy tkanki roślinnej, czyli epidermy. I w zależności od odległości, powiedzmy sobie, od właściwych tkanek roślinnych, zmniejsza się udział na przykład polisacharydów, bo tutaj, gdzie mamy jeszcze tą wtórną ścianę komórkową, to możemy spotkać takie polisacharydy jak celuloza, jak pektyny. Później ich udział relatywnie spada wraz z jakby zbliżaniem się ku powierzchni, natomiast wzrasta udział lipidów różnego typu, dlatego że co jest tak naprawdę funkcją tej warstwy? Chodzi o to, żeby woda nie parowała z wnętrza tkanek, żeby z kolei woda zewnętrzna, czyli deszcz, nie wypłukiwał nam zawartości tkanek roślinnych. Czyli to jest warstwa, która taka izolacyjna, prawda? Bariera między rośliną, między organem roślinnym a zewnętrzem. I tutaj ta nierozpuszczalność w wodzie składników tej warstwy jest rzeczywiście kluczowa. Kluczowa do spełniania funkcji ochronnych. Dlatego tak bardzo duży udział lipidów, kwasów tłuszczowych, takich bardzo długich konstrukcji, czyli na przykład estrów, kwasów i alkoholi alifatycznych, czyli bardzo, bardzo długie, niepolarne, łańcuchy węglowodorowe połączone ze sobą w różny sposób. W każdym bądź razie te konstrukcje służą do tego, żeby właśnie ograniczyć parowanie, nie przypuścić wody. Natomiast okazuje się, że bardzo często w tych warstwach znajdują się także substancje trochę może mniej hydrofobowe, aczkolwiek też nierozpuszczalne w wodzie, natomiast biologicznie aktywne, które no, rośliny zapewne umieszczają w tej warstwie po to, żeby ograniczyć aktywność mikroorganizmów na powierzchni, żeby właśnie bronić się przed potencjalnymi patogenami. I to są te substancje, które nas będą interesowały. Czyli bardzo często znajdujemy w tej nominalnie dosyć nieciekawej warstwie, no bo tutaj nierozpuszczalne, jakieś węglowodory, no to co jest ciekawego w tej skórce, prawda? Natomiast okazuje się, że częściowo tokoferole są tam zgromadzone, żeby chronić te poszczególne składniki na przykład przed działaniem wolnych rodników. Tokoferole mają znane właściwości antyoksydacyjne. Bardzo dużo właśnie tych triterpenoidów, które zaraz Państwu pokażę, jest zlokalizowane w skórce, znaczy właśnie w tych przede wszystkim woskach kutykularnych, kutykuli. I ze względu na te związki będę się starała Państwa przekonać, że skórka rzeczywiście nie jest aż tak nieciekawym tworem, tylko zawiera szereg potencjalnie ważnych i biologicznie czynnych substancji. A poza tym z takich innych substancji, które wszyscy doskonale znają, bo o tych triterpenoidach to mało kto słyszał, to na pewno wszyscy słyszeli o flawonoidach, karotenoidach, czyli o tych różnych barwnikach roślinnych, też o znanych właściwościach antyoksydacyjnych. I prawdę mówiąc, wystarczy niektóre owoce przekroić i przyjrzeć im się starannie. Nawet przypomnijmy sobie to z pierwszego slajdu jabłko, które na zewnątrz pięknie czerwone, przy obieraniu odsłania bielutki miąższ. Większość, jak się okazuje, ciekawych barwników bardzo często jest zlokalizowana właśnie na zewnątrz, po to, żeby chronić środek, znaczy wnętrze owocu czy wnętrze jak innych tkanek, chociażby przed nadmiernym promieniowaniem ultrafioletowym. Także niech Państwo popatrzą, jak wygląda nektarynka z zewnątrz, a jaki jest kolor jej miąższu po rozcięciu. No tak samo właśnie jest w jabłkach, nawet w tych śliwkach, prawda? Czyli obierając tego typu owoce, wyrzucamy większość tych barwników. Oczywiście nie zawsze, ale bardzo często tak się dzieje. Czyli rzeczywiście bardzo duża część interesujących antyoksydantów jest tracona podczas obierania owoców. Natomiast wracając do tych związków, o których ja Państwu chciałabym opowiedzieć, dlatego że akurat pracuję nad tą kategorią metabolitów roślinnych, to wiele owoców jest znanych właśnie z występowania biologicznie aktywnych triterpenoidów i na przykład kwas ursolowy. To są takie związki, przy okazji no, pewnie rzeczywiście mało Państwu znane, natomiast one są wcale nie takie skomplikowane przez strukturalnie, jakby się wydawało. Mają po 30 atomów węgla uorganizowanych w takich 5 pierścieni cyklicznych. I różnią się oczywiście tutaj grupami funkcyjnymi, dlatego no, mają różne nazwy. Oczywiście są kwasy, alkohole, ketony. Kwas ursolowy akurat ma zarówno grupę alkoholową, jak i taką typową dla kwasów, no dlatego jest kwasem, grupę karboksylową. I ten kwas ursolowy występuje w jabłkach, gruszkach, śliwkach, owocach tego typu. Oliwki znane są na przykład z kwasu maslinowego. Jeszcze Państwu zaraz o tych kwasach powiem więcej. Kwas oleanolowy występuje w ogromnych ilościach w skórkach winogron. Prawie 80% tej zewnętrznej warstwy winogron to jest właśnie kwas oleanolowy. Natomiast na przykład w pomidorach, papryce występują nie kwasy, tylko alkohole triterpenowe, jak chociażby taka beta-ameryna, którą przedstawiłam na tym schemacie. Zaraz Państwu o tych owocach troszeczkę bliżej opowiem. Jabłko jest o tyle ważnym owocem, że rzeczywiście jabłka często jemy. Często właśnie zastanawiamy się, czy zjeść je całe, czy obrać ze skórki. Natomiast wiadomo, że w tych skórkach występuje sporo kwasu ursolowego i różnych innych triterpenoidów, w tym kilka ciekawych estrów, które odkryto stosunkowo niedawno, w drugiej połowie pierwszego dziesięciolecia tego naszego stulecia, te badania to jakiś 2007 rok. I okazało się, że właśnie takie ciekawe estry kwasu ursolowego z kwasami fenolowymi, czyli z kwasem cynamonowym i kumarowym, in vitro wykazują bardzo interesujące właściwości, między innymi przeciwnowotworowe. To znaczy, ja od razu tutaj Państwu powiem i podkreślę, że tego typu badania na razie to są wszystko badania in vitro, bo ja jeszcze o kilku takich badaniach powiem. W związku z tym nie możemy traktować na przykład kwasu ursolowego i jego estrów jako leku na raka, prawda? No to do tego to jest jeszcze bardzo daleko. I akurat badania nad tymi właściwościami przeciwnowotworowymi nie znajdują się jeszcze na etapach żadnych klinicznych. Natomiast tego typu dane należy traktować w pewnym sensie jako interesujące i nie myślmy o tych związkach jako o lekarstwach, ale jako może interesujących dodatkach profilaktycznych do naszego jedzenia. I tutaj w zależności od typu jabłka, oczywiście zawartość tych triterpenoidów może być różna, no bo w końcu odmian jabłek to akurat w tej chwili jest mnóstwo. Także to też troszeczkę zależy od tego, jakie jabłka, ale generalnie rzecz biorąc, udział tego kwasu ursolowego w jabłkach, w skórkach jabłek jest duży. Czemu ja w ogóle rozwodzę się tak długo nad tym owocem? No po pierwsze dlatego, że rzeczywiście w Polsce i na świecie jest bardzo popularny. Jest jednym z owoców, które jemy w całości, a nie tylko pijemy soki. Więc tutaj rzeczywiście dostępność, powiedzmy sobie, tego, co jest w skórce jabłka, jest dosyć realna, powiedzmy. Natomiast właśnie po tamtych amerykańskich badaniach, o których wspomniałam, które miały miejsce w 2007 roku, nie wiem czemu akurat rozpętała się dyskusja medialna dosyć szeroka, która nawet i w naszych różnych czasopismach się pojawiła. W każdym razie właśnie streszczono te badania nad właściwościami przeciwnowotworowymi triterpenoidów wyizolowanych ze skórek jabłek, także ten tekst jest po prostu rzeczywiście żywcem wzięty łącznie z obrazkiem z internetu. I ci Amerykańscy, ten zespół amerykański, który został osaczony właśnie przez dziennikarzy wtedy, w tym 2007 roku, najpierw bardzo chętnie udzielał wywiadów na temat właśnie tych właściwości przeciwnowotworowych, na temat wspaniałych perspektyw tych związków. Natomiast później oni się już tak przestraszyli, że zaczęli tłumaczyć tym dziennikarzom, ale nie piszcie, żeby tak, żeby ludzie jedli wyłącznie jabłka, bo tak naprawdę to w profilaktyce nowotworów najważniejsza jest zrównoważona dieta, żebyśmy jedli wiele różnych pokarmów, a nie żebyśmy jedli w tej chwili wyłącznie tylko skórki jabłek, bo to rzeczywiście po pierwsze jest niepotwierdzone, a po drugie na pewno nie przyniesie pożądanych skutków. Następnym owocem, o którym Państwu chciałam wspomnieć, to jest właśnie to winogrono. Ja akurat pracowałam trochę na tych skórkach z winogron i sama jestem zadziwiona, jak dużo tego kwasu oleanolowego z takiej powierzchni winogrona można wyizolować, zanurzając po prostu taki owoc w chloroformie chociażby. I także rzeczywiście do 80% tej zewnętrznej warstwy winogrona stanowi kwas oleanolowy. I oczywiście ja wspominam tylko Państwu o tych głównych triterpenoidach, bo no współczesne metody analityczne pozwalają nam na wyodrębnienie bardzo wielu innych, które występują po prostu w mniejszych ilościach. Natomiast tutaj rzeczywiście akurat w przypadku tych owoców, o których do tej pory mówię, no to jest taki jeden dominujący związek, którego no, skórka z danego owocu może być rzeczywiście dobrym źródłem. Także możemy nawet, nie wiem, myśleć w przyszłości o otrzymywaniu tych związków na skalę przemysłową. Zwłaszcza właśnie w przypadku winogrona, kiedy, jak sobie Państwo zdają sprawę, większość produkcji światowej tego owocu idzie na wino, prawda? Natomiast, czyli wino skórki bynajmniej nie zawiera. W związku z tym akurat te związki, o których ja mówię, w winie nie występują. Tam owszem stwierdzono jakieś triterpenoidy w winach, ale one są głównie ekstrahowalne z beczek, w których ewentualnie to wino jest przechowywane, a nie pochodzi rzeczywiście ze skórki. Natomiast oczywiście wino samo w sobie zawiera też bardzo dużo innych ciekawych i biologicznie aktywnych substancji, natomiast akurat triterpenoidów nie zawiera. Natomiast jakie tutaj badania zrobiono, jeśli chodzi o te związki występujące w winogronach? No bo okazało się, że po pierwsze kwas oleanolowy, podobnie jak ten występujący w jabłkach kwas ursolowy, też wykazuje bardzo ciekawe właściwości przeciwnowotworowe, ciekawe właściwości przeciwzapalne. W Chinach ten związek już w takiej jest w zasadzie zarejestrowany jako lekarstwo. W związku z tym i podaje się kwas oleanolowy pacjentom, którzy cierpią na choroby wątroby na przykład. Zresztą taka lokalna odmiana winorośli, winogron chińskich, była stosowana jako takie antidotum na choroby wątroby w medycynie chińskiej. Także to jest rzeczywiście stary lek, znany już od paru tysiącleci, jak to rzeczywiście stara medycyna chińska tego typu receptury stosuje. Natomiast z tych współczesnych badań, co jest ciekawe, okazuje się, że kwas oleanolowy występujący w winogronach ma zresztą potwierdzone, bo my też pracowaliśmy nad takimi aktywnościami przeciwbakteryjnymi, rzeczywiście te związki wykazują bardzo ciekawe i dosyć silne właściwości przeciwbakteryjne. No i pokazały się takie badania, które dowodziły, że kwas oleanolowy hamuje rozwój bakterii, które powszechnie występują w jamie ustnej człowieka i te dwa szczepy, które powodują właśnie próchnicę i choroby dziąseł. I na podstawie tych badań amerykańscy naukowcy zaproponowali, no i dietetyce też przy okazji, żeby może proponować jak najszerzej, powiedzmy sobie, młodzieży, żeby zamiast kolejnego batonika słodkiego w razie gwałtownego apetytu na słodycze po prostu jadła winogrona albo rodzynki. Także tutaj nie wiem, może nie przetestowałam tego jeszcze na sobie, czy rzeczywiście rzucie rodzynek wpłynie na zdrowie dziąseł i obniżenie częstotliwości występowania próchnicy. Niemniej może akurat warto spróbować. No tak jak powiedziałam, niestety triterpenoidy w winie nie występują, ale generalnie w winie występują inne związki, które zasługują na uwagę, no ale to już wykracza poza ramy tego wykładu. Oliwka. Możemy się spierać, czy oliwka jest owocem, czy warzywem, natomiast to, co akurat w tym, w skórkach tego owocu występuje dużo kwasu oleanolowego, a także maslinowego, który różni się od kwasu oleanolowego po prostu dodatkową grupą alkoholową, dodatkową grupą hydroksylową. Oliwka zresztą jest w ogóle dosyć bogata w triterpenoidy, tutaj ich występuje dużo i chyba nawet relatywnie więcej w stosunku do suchej masy owocu niż w poprzednich owocach, o których Państwu wspomniałam. No i oczywiście oba te kwasy wykazują pewne właściwości przeciwnowotworowe, przeciwzapalne i razem z tymi innymi lipidami, kwasami tłuszczowymi na przykład, które występują w oliwie z oliwek, obniżają poziom cholesterolu i triglicerydów we krwi. Z ciekawszych badań dotyczących tych związków, szczególnie jeśli właśnie kwasu maslinowego, wykazano, że związek ten wykazuje właściwości przeciwpasożytnicze i tutaj może być ewentualnie w przyszłości stosowany jako wspierający, powiedzmy, jakieś terapie przeciwmalaryczne, dlatego że rzeczywiście okazało się, że hamuje pewne stadia rozwoju zarodźca malarycznego oraz zaczęto już stosować kwas maslinowy przy niektórych chorobach drobiu. No to jest tutaj dużo łatwiej zrobić w praktyce, no bo jeżeli zaczynamy leczyć ludzi, no to potrzebujemy wielu pozwoleń, przejścia właśnie jakiejś substancji przez badania kliniczne. Natomiast powiedzmy takie doświadczenia jak nakarmić kurczaki wytłokami z oliwek jest dużo łatwiej i wtedy rzeczywiście tutaj akurat nawet dosyć ciekawe i pozytywne efekty osiągnięto. Natomiast, no właśnie, jak jest z dostępnością tych ciekawych potencjalnie związków w naszej diecie, powiedzmy. Jak kupujemy oliwki w sklepie, no w tej chwili w Polsce w różnej postaci, no mogą być nafaszerowane, powiedzmy sobie, jakąś papryczką czy czymś innym, one na ogół zawierają jeszcze sporo triterpenoidów, przy czym i nie zależy to bynajmniej właśnie od tego, w jaki sposób były przygotowywane, to znaczy czym na przykład nafaszerowane, natomiast czy były rzeczywiście bardzo intensywnie odgoryczane, dlatego że oliwki zawierają tak pewne substancje, głównie zresztą fenolowe, które są gorzkawe w posmaku i bardzo często producenci płuczą oliwki przedtem w roztworach alkalicznych, na przykład wodorotlenku sodu. No nie wiemy o tym całe szczęście i nie pamiętamy, jak kupujemy i jemy. Natomiast akurat takie płukanie bardzo źle robi tym triterpenoidom, dlatego że powstające sole, na przykład sodowe, kwasu oleanolowego czy maslinowego, zaczynają być bardziej rozpuszczalne w wodzie i przez to po prostu tracone z oliwek. Natomiast, no podobnie jak wino, oliwa jest otrzymywana z wytłoków, czyli siłą rzeczy no nie powinna specjalnie dużo tych triterpenoidów zawierać. Nie z wytłoków, tylko jest wytwarzana po prostu przez wytłaczanie oliwek. Natomiast tutaj zawartość kwasów triterpenowych bardzo zależy właśnie od metody otrzymywania. I tutaj też jest ciekawa zależność. Im lepszej jakości oliwa, tym mniej zawiera niestety tych kwasów triterpenowych, dlatego że no, ten extra virgin, czyli z pierwszego tłoczenia, jest bardzo czysta i ona rzeczywiście nie zawiera specjalnie substancji, które mogłyby być wypłukiwane z tej kutikuli, z tej warstwy zewnętrznej. Natomiast te kolejne tłoczenia, które prowadzą do oliwy tej drugiej kategorii, czyli virgin, a już najlepsza jest taka rzeczywiście, taka z oliwa z wytłoków, to zawiera, może zawierać nawet ta ostatnia do 10 gramów na kilogram, czyli jest w sumie potencjalnie, im gorsza oliwa, tym pod tym względem jest zdrowsza. Natomiast rzeczywiście no, tak duży dodatek kwasów triterpenowych powoduje zmętnienie i tego typu oliwę właśnie otrzymywaną z wytłoków na ogół trzeba jeszcze dodatkowo filtrować i ona jest niestety mniej chętnie oczywiście kupowana, mimo że zawiera akurat więcej tych ciekawych związków. No teraz jeśli chodzi o pomidor. W pomidorze nie znajdujemy żadnych kwasów triterpenowych, tylko całą wielką kolekcję różnego typu alkoholi triterpenowych, czyli tutaj tak jak Państwo widzą, no nie ma tej grupy COH, tylko wszędzie mamy grupę hydroksylową. Głównymi triterpenoidami są ameryny. Są trzy ameryny, trzy izomery. Podobny zresztą skład właśnie występuje spokrewnionej z pomidorem papryce. Ameryny wykazują właściwości przeciwzapalne, przeciwalergiczne, no, są dobre i na wątrobę, i na żołądek nominalnie. Natomiast zastanawiam się, czy rzeczywiście warto jeść skórę z pomidora, dlatego że no to akurat ta skóra, tak jak Państwo pamiętają, jest stosunkowo cienka, stanowi no niewielką część, powiedzmy sobie, owocu. No to no, często ją jemy, oczywiście, natomiast w sumie, jeżeli nawet utracimy ją pewnie w procesach też otrzymywania soków, czy ketchupów, czy koncentratu, to pewnie tutaj te straty realne ze względu na zdrowie są mniejsze, dlatego że pomidor i tak jest najbardziej ceniony ze względu na zawartość beta-karotenu, a jak widać w miąższu pomidora dalej ten beta-karoten w bardzo dużym stężeniu występuje, także tutaj ta strata nie będzie aż tak, powiedzmy, dotkliwa. Chciałam zwrócić Państwa uwagę z kolei na borówki. Takie borówki, czyli te takie no, najbardziej znane jagody, prawda? Tak a propos podziału owoców na jagody i pestkowce. Czyli te nasze leśne jagody, do których jeszcze za chwilkę wrócę, czyli brusznicę tą czerwoną, czernicę czarną, no i żurawinę, która w tej chwili jest już uprawiana nawet i w Polsce na bardzo dużą skalę. Tutaj głównymi triterpenoidami są oba kwasy, kwas ursolowy i oleanolowy. Jest ich dużo, występują w różnych proporcjach. To znaczy na przykład w borówce, brusznicy i żurawinie kwasu ursolowego jest więcej, a z kolei w czarnej jagodzie kwasu oleanolowego jest więcej. I tutaj Amerykanie zrobili badania podobne jak tamte na jabłkach, o których Państwu mówiłam. To znaczy okazało się, że w żurawinie, w skórce z żurawiny też występują podobne estry kwasu ursolowego z kwasami fenolowymi, które wykazują silne właściwości przeciwnowotworowe. No oczywiście też in vitro przeciwko kilku bardzo znanym właśnie takim liniom komórek nowotworowych. I no tutaj stąd się bierze też spora kariera żurawiny w tej chwili polecanej w różnego typu dietach w Stanach Zjednoczonych. Zresztą w ogóle takie małe owoce jagodowe tak zwane są bardzo polecane aktualnie przez dietetyków. Za chwilę Państwu jeszcze raz o tym przypomnę. Natomiast no, na zakończenie przeglądu owoców chciałam wrócić do dosyć często spożywanych i popularnych owoców, z których skóry w zasadzie nigdy nie jemy. No bo nie możemy, bo rzeczywiście ona jest niedobra, gorzka, niejadalna. No czasami może skórkę pomarańczową jeszcze używało się do jakichś ciast, czy jako dodatek taki typu bakalie. Natomiast tak naprawdę to pomarańcze, mandarynki, cytryny zawierają niewielkie względnie ilości tych triterpenoidów. Ta zawartość wosków kutikularnych w tej zewnętrznej, znaczy w tej najbardziej zewnętrznej warstwie jest mniejsza niż 14%. Natomiast bardzo ciekawym źródłem triterpenoidów jest, jak się okazuje, grejpfrut. I on akurat nie zawiera kwasów, natomiast zawiera bardzo dużo ketonów, w tym taki bardzo ciekawy keton frydelinę, który zresztą został już jakiś czas temu odkryty i w sumie ten grejpfrut okazał się bardzo dobrym źródłem, znaczy skórka od grejpfruta okazała się bardzo dobrym źródłem tego związku. Frydelina wykazuje właściwości przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, takie jak właśnie takie niesteroidowe związki przeciwgorączkowe, powiedzmy. Oczywiście tych skórek nie jemy i absolutnie nie polecam, żebyśmy je zjadali, natomiast do problemu owoców cytrusowych zawsze wraca się w kontekście ogromnych ilości odpadów, które powstają przy produkcji chociażby soków, soków pomarańczowych, soków grejpfrutowych. Wtedy jest problem, co robić z tymi pozostałymi właśnie wytłokami owocowymi. No i być może, że będą one mogły służyć jako źródło właśnie tego typu bioaktywnych związków. Natomiast proszę Państwa, co ja mogę z czystym sumieniem polecić, żeby zawsze i w każdych okolicznościach zjadać ze skórką, chociaż oczywiście tutaj w przypadku owoców leśnych musimy też pamiętać o innych czynnikach ryzyka, czyli chociażby o bąblowcu, prawda, o którym teraz bardzo często się mówi, czyli lepiej na przykład wszelkiego typu jagody leśne no przerobić, tylko nie gotując je, nie wiem, 30 minut, tylko znacznie krócej, natomiast, czyli nie zabić tych bioaktywnych związków roślinnych, natomiast oczywiście zabić te bąblowce potencjalne. Natomiast co ciekawego jest rzeczywiście w takich małych owocach. Bardzo często, tak jak się Państwo zastanowią, te owoce albo rosną w lesie, albo nawet jeżeli rosną w ogrodach, nie wymagają oprysków z pestycydów. One są na ogół rzeczywiście wystarczająco odporne na te choroby, że nie wymagają jakichś dodatkowych tutaj interwencji ze strony człowieka. Poza tym małe owoce, w przeciwieństwie do owoców, powiedzmy sobie, bardzo dużych, mają lepszy stosunek powierzchni do miąższu z punktu widzenia właśnie tego, ile my tak naprawdę tych związków możemy zjeść. Tych związków, które znajdują się na powierzchni. Czyli stąd rzeczywiście no, wydaje się, że takie małe owoce, o których no, często popularnie mówimy jagodowe, mimo że no, nie wszystkie są jagodami, maliny nie są jagodami, tak jak mówiliśmy, są bardzo interesujące ze względu jako składnik diety, dlatego że stanowią właśnie taki konglomerat wszystkiego, co w owocach dobre. To znaczy dostarczamy sobie jednocześnie i tych takich bardzo no, nierozpuszczalnych w wodzie substancji, które znajdują się na powierzchni owocu. Mieszamy je jednocześnie z tymi wszystkimi antyoksydantami i innymi substancjami, które znajdują się w miąższu owoców, przez co te wszystkie substancje lepiej się rozpuszczają, lepiej się wchłaniają, no bo właśnie tutaj zawsze jest dyskusja, no a jak takie nierozpuszczalne w wodzie te substancje z zewnątrz się w ogóle nam wchłaniają w organizmie. Tutaj okazuje się, że w tych mieszaninach wchłaniają się lepiej. A poza tym właśnie te wszystkie właściwości mogą nam się sumować w organizmie, prawda? Bo jedna substancja jest antyoksydantem, druga działa przeciwnowotworowo, ale na inny etap, powiedzmy sobie, jakiegoś procesu potencjalnie patologicznego. W związku z tym właśnie te aktywności albo się uzupełniają, albo się wręcz dodają, w związku z tym właśnie te synergistyczne, czyli wzajemnie uzupełniające się działania, rzeczywiście wskazują na tego typu owoce jako najbardziej korzystne. No i nawet w tej chwili właśnie w Stanach Zjednoczonych już co 2 lata odbywają się takie kongresy poświęcone właśnie jagodom jako tej no, wyjątkowo cennemu dodatkowi do diety człowieka. Natomiast, no właśnie, na koniec wróćmy do tych wszystkich ale, do tych wszystkich zastrzeżeń. Czym pokrywane są owoce, to jest, no to też jest właśnie duży problem aktualnie, dlatego że bardzo rzadko mamy dostęp, o ile nie mamy owoców na własnej działce albo no nie mamy znajomych, którzy taką działkę mają, musimy się liczyć z tym, że kupujemy owoce, które właśnie gdzieś rosły i były traktowane środkami ochrony roślin i oby one były rzeczywiście traktowane w sposób no, godny polecenia, czyli zgodnie z wszelkimi przepisami karencyjnymi, powiedzmy. Natomiast oczywiście później, najgorszy jest natomiast los tych owoców później, po zbiorach, to znaczy w jaki sposób one są konserwowane, czym są pokrywane, bo w tej chwili rzeczywiście już coraz więcej owoców jest sztucznie pokrywanych różnymi powłokami, które są nazywane nawet handlowo powłoki jadalne. Ale tak jak Państwo widzą, to są właśnie mieszaniny różnych innych wosków. No jeszcze wosk pszczeli rzeczywiście stosunkowo najmniej oporów budzi, ale już dyskusje na poziomie tych innych wosków typu karnauba czy szelak, mimo że powiedzmy sobie karnauba czy kandelila to są też woski naturalne pochodzące z palm, ale one nie zawierają na przykład chociażby triterpenoidów, prawda? Tylko są rzeczywiście typowo woskami ochronnymi. I natomiast może jeszcze te składniki wszystkie nie byłyby aż tak przerażające, gdyby nie to, że bardzo często właśnie w warunkach magazynowych owoce dodatkowo jeszcze spryskuje się różnymi fungicydami właśnie w trakcie tych miesięcy transportu i miesięcy przechowywania w sklepach. Także tutaj rzeczywiście cała dyskusja w internecie swojego czasu panowała, jak należy zjadać mandarynki, że należy je myć przed obieraniem, dlatego żeby nie zanieczyścić powiedzmy sobie tymi fungicydami właśnie wnętrza owocu. Także no oczywiście zdarzają się też takie historie jak ta, którą tutaj wyciągnęłam z internetu, czyli żeby podwyższyć powiedzmy sobie, no to już jest kuriozalna oczywiście historia, która zdarzyła się w Indiach, kiedy piękne, zdrowe, niepryskane, niewoskowane sztucznie lokalne jabłka zostały pokryte parafiną ze świec, żeby po prostu no, można było sprzedać je drożej i żeby przypominały importowane, amerykańskie, piękne, wywoskowane jabłka. Także oczywiście no, takie historie często się nie zdarzają, no niemniej jednak jak widzimy na przykład w sklepie rzeczywiście takie piękne owoce egzotyczne, pokryte warstwą, która jest wręcz lepka, no to oczywiście tego pytania tytułowego niewątpliwie no, nie będziemy sobie zadawać. No dziękuję Państwu za uwagę. Mamy już bardzo mało czasu na dyskusję, ale może jeszcze parę pytań. Zdążymy.
1: Jak owoce suszone?
0: To znaczy, jeśli chodzi o owoce suszone, to właśnie tak jak i rodzynki. Nominalnie to jest bardzo dobre źródło właśnie wszystkich substancji, które są w owocach cenne. Natomiast czasami, znaczy ja tutaj nie mam własnych doświadczeń badawczych, natomiast z tego, co czytałam, to rzeczywiście niektóre owoce suszone też bywają konserwowane, a niektóre są pokrywane specjalnie różnymi warstwami, na przykład morele, prawda, żeby one potem były miękkie, żeby się nie sklejały. Także w sumie należałoby pewnie na przykład rzeczywiście morele jednak płukać we wrzątku przed jedzeniem, przed użyciem. Na wszelki wypadek oczywiście, bo pewnie nie wszystkie są tak produkowane, ale przynajmniej niektóre mogą być. Właśnie niektóre owoce suszone, żeby były, żeby się nie sklejały, żeby były bardziej atrakcyjne, to niestety się też jakieś syntetyczne po prostu substancje pokrywające stosuje. Słucham? A rodzynki też niektóre, tak, zwłaszcza te takie duże. Znaczy są pokryte olejem, więc powiedzmy sobie, podejrzewam, że no nie jest to aż tak niebezpieczne, no bo w końcu nie sądzę, żeby to, myślę, że są to oleje spożywcze, a nie oleje jakieś mineralne, no naprawdę, także syntetyczne. Nie, czasami są, nie. Oczywiście, no tak samo te woski bywają też i syntetyczne, oczywiście do pokrywania. Zamrażanie to jest bardzo dobra forma przechowywania owoców. I muszę też Państwu powiedzieć, że wbrew pozorom, znaczy bardzo często się mówi, że te związki wszystkie są takie strasznie labilne termicznie. Oczywiście, jeżeli będziemy gotowali godzinami, no to się rozłożą. Ale na przykład jakieś takie 10-12 minut to niespecjalnie szkodzi. A tym triterpenoidom to w ogóle nie szkodzi, ja akurat nad nimi pracuję i wiem, i testowałam to, że oczywiście one są dosyć wytrzymałe, powiedzmy sobie, nawet na zagotowanie. Co mnie cieszy poniekąd, no w kontekście chociażby tych jagód. Ja pamiętam z dzieciństwa, że można było pójść do lasu, najeść się czarnych jagód i nikt już o żadnym bąblowcu nie słyszał, prawda? Natomiast w tej chwili już człowiek ma takie pewne wątpliwości, zjeść czy nie zjeść tą uzbieraną garść właśnie. Także lepiej, no wszyscy mówią, że lepiej jednak spróbować umyć, chociaż no w przypadku tych drobnych owoców to jest trudno raczej umyć, natomiast no można spróbować przerobić na jakąś konfiturę, taką bardzo delikatną, żeby jej właśnie nie wysmażać, tylko po prostu zagotować i od razu zawekować. A przy okazji rzeczywiście te no, czarne jagody to w ogóle bardzo, no, bardzo są polecane, nie ze względu wyłącznie na triterpenoidy, ale na antocjany po prostu, które dla naszych oczu są bardzo korzystne na przykład.
2: Należy to polewać wrzątkiem.
0: Znaczy, jeśli chodzi o mycie, to jak się nawet do tego internetu zajrzy, to w ogóle czego od razu boli głowa, dlatego że jest tyle przepisów na mycie i ludzie się na przykład, nie tylko u nas, no właśnie cała zachodnia Europa, całe Stany dyskutują na przykład, jak zmyć tą warstwę z jabłek. Także, bo to wcale woda nic nie daje, prawda? Także w sumie polecane są bardzo różne, znaczy czasami detergent tak jest polecany. Ja nie wiem, jakoś też nie mogę się przekonać do tego, żeby myć w detergentach te biedne owoce, ale być może, że jest to jakaś metoda. Natomiast są źródła, które twierdzą, że to też nie wystarcza w przypadku na przykład niektórych fungicydów, które wymagają jakiejś bardziej no, już płukania na przykład w occie, żeby wytworzyć, w zależności od tego, jakie to były substancje, a tutaj nie mamy na ogół po prostu danych, także, bo niektóre wymagają wypłukania w kwaśnych roztworach, niektóre w alkalicznych, no w domu trudno to stosować, więc tak naprawdę to rzeczywiście chyba musimy się kierować jakimś zdrowym rozsądkiem, w zależności od tego, gdzie i co kupujemy, bo na przykład jeżeli nie wiem, no jabłka były hodowane w polskim sadzie, to podejrzewam, że nawet przy założeniu, że ten sadownik je pryskał parę razy, to też nie podejrzewam, żeby pryskał je zbyt często, bo to też są koszty dodatkowe. Z całą pewnością, no jeżeli te owoce są sprzedawane koło sadu, no to też nikt ich nie woskował w stodole, prawda? Także tutaj możemy je porządnie umyć i podejrzewam, że zjeść bez specjalnego ryzyka. Zwłaszcza, że jeżeli Po prostu trzeba starannie usunąć te substancje z powierzchni. Natomiast jeżeli czasami się zastanawiamy, a przecież one były pryskane tyle razy, może tam się coś dostało do środka. Natomiast to już nie jest groźne. Jeżeli się dostały jakieś takie substancje, właśnie fungicydy czy inne ksenobiotyki do wnętrza, tam gdzie są żywe komórki roślinne, to one już jakby za nas tą pracę zrobiły, bo komórka roślinna, tak samo jak i zwierzęca, detoksykuje ksenobiotyk, czyli to, co później robi nasza wątroba, to tam w tych komórkach już zaszło. W związku z tym my już jemy takie przetworzone te trucizny, to także dla nas one już nie są niebezpieczne. Tak naprawdę to niebezpieczne są właśnie te, które w niezmienionej postaci są na powierzchni. Więc tutaj to rzeczywiście tych należałoby się pozbyć w razie czego. Także... Coś jeszcze Państwo chcieliby wiedzieć, bo już następni wchodzą, także...
3: Tak?
0: O, jak się dobrze umyje pomidora, to można zjeść.

Dzień dobry Państwu, dobry wieczór. Witam w Kawiarni Naukowej. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dzisiaj powiemy o takim temacie, który jest pewnie bliski wielu osobom, o temacie kąpieli leśnych albo spacerów po lesie. Moi drodzy Państwo, dzisiaj będziemy odróżniać kąpiele leśne od kąpieli terapeutycznych i będziemy rozmawiać trochę o tym, dlaczego te kąpiele leśne leczą. Będziemy również rozmawiać o tym, jakie są naukowe podstawy działania kontaktu z naturą. W tym sensie będziemy odróżniać te kąpiele leśne od różnych mitów, różnych takich doświadczeń ezoterycznych. Moi drodzy, zapraszam. Drodzy Państwo, kąpiele leśne czy terapia lasem to nie jest coś, co wynaleziono, wymyślono wczoraj, ale niewątpliwie pandemia koronawirusa bardzo przyspieszyła badania na ten temat i potrzeby wielu, wielu setek tysięcy osób, zwłaszcza osób, które potrzebują kontaktu z innymi ludźmi, bo las zapewnia nam możliwość bezpiecznego spaceru z przyjaciółmi, czasem nawet z rodziną. Ale to jest jedyne w zasadzie w tej chwili miejsce w wielu krajach Europy, poza Europą również w Polsce, w którym możemy zdjąć maseczkę, w którym możemy swobodnie oddychać, w którym możemy po prostu uprawiać jakiś sport bez konieczności noszenia przyłbicy. Terapia leśna doczekała się już podręcznika. Ten podręcznik wprawdzie jest bardzo świeży, bo został wydany w ubiegłym roku, ale stanowi taką podstawę dla przewodników leśnych do tego, jak rozumieć kąpiele leśne, jak pracować z uczestnikami tych kąpieli leśnych. I to, co jest definicją kąpieli, terapii leśnej według tego podręcznika, to, co widzicie Państwo na ekranie. Terapia lasem jest praktyką zdrowia publicznego opartą na dowodach. I to jest najważniejsze w zasadzie, co chciałabym, żebyście Państwo z tej definicji zapamiętali. Stworzyło ją liczne grono ekspertów, 120 ekspertów z 20 krajów pracowało nad tą definicją. Chciałabym, żebyście Państwo też zwrócili uwagę, że to są ćwiczenia fizyczne, to są ćwiczenia umysłowe w odpowiednim otoczeniu leśnym. Definicja terapii lasem wskazuje również, że efektem jest nie tylko, że powinno być, czy że chcielibyśmy, żeby było, ale jest zmniejszenie częstotliwości bicia serca, ciśnienia krwi, poziomu stresu, wzmocnienie układu odpornościowego, oddechowego, a także ogólnej sprawności takiej psychofizycznej. Coś, co ja bym nazwała odpornością psychofizyczną. Teraz, moi drodzy, kąpiele leśne to taka praktyka, która została opracowana w latach 80. XX wieku w Japonii na potrzeby zdrowia publicznego, tamtejsze potrzeby. Dlaczego? Dlatego, że zaobserwowano wówczas, że nadchodzi ogromny kryzys w zakresie zdrowia publicznego, psychicznego mieszkańców Japonii. Okazało się, że jest bardzo dużo zaburzeń, które już wówczas było wiadomo, są związane ze stresem. I tak stwierdzono, że kontakt z naturą będzie świetnym antidotum na wszelkiego rodzaju stres. W związku z tym istnieje możliwość wprowadzenia terapii lasem, kąpieli leśnych do strategii zdrowia publicznego. To się udało w Japonii, nie tylko w Japonii, bo to się udało również w Korei Południowej, a dzisiaj coraz szerzej się mówi o prewencji różnych zaburzeń cywilizacyjnych na całym świecie. Co leży u podstaw kąpieli leśnych? Za chwilkę, drodzy Państwo, jeszcze sobie wyjaśnimy różnicę między kąpielą leśną a terapią leśną, ale to za sekundeczkę. U podstaw kąpieli leśnych leżą różne zasady uważności. Uważności na zmysły, na to, co pojawia się w polu zmysłowym, również uważny spacer, również uważny oddech
I coś, co jest również związane z uważnością, uważność na krajobraz, otoczenie i emocjonalne takie połączenie z krajobrazem leśnym. Okazuje się, że kąpiele leśne przynoszą znaczną oszczędność finansową dla budżetów państw. Jak widzicie Państwo, w 2013 były to już ogromne liczby, a w związku z pogarszaniem się zdrowia jednak psychofizycznego ludzi, w związku głównie z zaburzeniami stresowymi, to ta oszczędność z roku na rok rośnie. Teraz w COVID-zie jest to jedna z nielicznych metod, mam na myśli kąpiel leśną, która jest dostępna absolutnie dla wszystkich. Drodzy Państwo, terapia lasem, a kąpiel leśna. Kąpiel leśna to takie działanie, które jest absolutnie dla wszystkich. To znaczy każdy z nas korzysta z kąpieli leśnej. Jak sobie przypomnimy nasze doświadczenia z chodzeniem na grzyby, z chodzeniem na jagody, z wycieczkami takimi przyrodniczymi do lasu, to jesteśmy w stanie sobie dość dobrze przypomnieć, że to ta kąpiel leśna jest bardzo przyjemna i bardzo regenerująca. Czym jest wobec tego terapia lasem? Terapia lasem, powiedziałabym najprościej, z kąpielą leśną, ale ukierunkowaną na konkretne zaburzenia, które są zdiagnozowane, ewentualnie na prewencję tych zaburzeń. I o ile w dużej mierze te dwie techniki pracy się pokrywają, to jednak terapia lasem musi być prowadzona przez terapeutę. Kąpiel leśna często jest prowadzona przez przewodnika. Ale, moi drodzy Państwo, każdy z nas może sam skorzystać z kąpieli leśnej, każdy z nas może sam zaplanować sobie takie wyjście do lasu i chciałabym dzisiaj powiedzieć, z jakich etapów się będzie taka kąpiel leśna musiała składać. Moi drodzy, co w lesie leczy? To jest takie zasadnicze pytanie, które biolodzy, leśnicy, również specjaliści zdrowia psychicznego zadają sobie już od dłuższego czasu i mamy ogromne, w zasadzie już teraz, dowody naukowe na to, co tak naprawdę w lesie leczy. To są dowody zwłaszcza z obszaru biologii, ale nie tylko. Już dawno, powiedziałabym kilkadziesiąt lat temu, Henryk Skolimowski mówił o tym, że coś takiego jak geometria natury, zakładająca, czy w której widzimy faliste, spiralne, okrągłe kształty nieregularne, to jest coś, co jest naszą prawdziwą potrzebą. Skolimowski mówił też o tym, że geometria, jaką widzimy na co dzień, zwłaszcza w dużych miastach, jest zupełnym przeciwieństwem tej geometrii natury. Mamy kąty proste, mamy długie, proste linie, a więc to jest coś, co jest nienaturalne. To, co w lesie leczy w związku z tym, to jest falistość, spiralność, zaokrąglone kształty i to wiemy. Wiemy również, że w lesie leczą nas dźwięki. My to nazywamy ciszą. Idziemy do lasu po ciszę. A prawda jest taka, że w lesie wciąż są dźwięki. To są dźwięki, które nie są takim hałasem antropogenicznym. To mogą być dźwięki zwierząt, dźwięki przyrody, dźwięki liści. Każdy z Państwa, kto ma lub miał małe dziecko, wie, że nie ma lepszego sposobu od uspokojenia takiego małego człowieka, jak włączenie mu tak zwanego białego szumu, który to biały szum można znaleźć bez trudu w internecie. Jest to na przykład 8 godzin szumiącej suszarki do włosów albo odkurzacza włączonego. Wielu rodziców tylko w ten sposób było w stanie uspokoić swoje dziecko. I teraz jak sobie pomyślimy o tym, jak szumi wiatr w koronach drzew, jak przypomnimy sobie, jak szeleści podłoże leśne,
to są dość zbliżone dźwięki. Oczywiście ja nie twierdzę, że teraz trzeba nagrywać szum w koronach drzew, ale jest to bardzo zbliżony dźwięk do tego, które dziecko słyszało w łonie matki. Dlatego to są również dla nas korzystne, kojące dźwięki. No i kolor. Moi drodzy Państwo, okazuje się, że jeśli mamy pacjentów chirurgicznych, którzy mieli operację i mają oni możliwość spoglądania na las przez okno lub przynajmniej na kolor zielony ścian, to zdrowieją oni szybciej i rany goją się szybciej. Nie potrafimy tak do końca tego wyjaśnić. Widzimy, że to jest łatwe do opisania, to jest łatwe do zaobserwowania, ale nie do końca wiemy, jak to tak naprawdę wewnętrznie na nas działa. Niemniej jednak kolor zielony nie tylko przyspiesza regenerację tkanek, ale również okazuje się, że wprowadza spokój, co też łatwo jest zmierzyć na przykład za pomocą tętna, za pomocą pomiarów ciśnienia krwi i okazuje się, że kolor zielony nas po prostu uspokaja. W lesie mamy kontakt z bogatszym widmem światła. Światło słoneczne, które widzimy, obserwujemy w lesie, na ogół jest uzupełnione czy bogatsze w pasmo zielone i niebieskie. I to jest też unikalna właściwość lasu, bo wzrokiem możemy doświadczyć innych niż na co dzień bodźców. Każdy z nas, jak idzie do lasu, to niemal pierwsze, co notuje, jest zmiana zapachu. Zapach leśny jest cudowny, relaksujący, przypomina nam o miłych chwilach i odpoczynku. To jest zapach różnych substancji, które są zawieszone w lesie. Te substancje, na ogół to terpeny, co ciekawe, są one najbardziej stężone na wysokości ludzkiego nosa, a więc otaczają nas z różnych stron i stanowią dla nas rzeczywiście bardzo bogate, zapachowe środowisko, ale nie o sam zapach i wrażenia zmysłowe tu chodzi. Chodzi o to, że zapachy te, czyli konkretnie chodzi o olejki eteryczne albo fitoncydy, mają właściwości wirusobójcze, bakteriobójcze i właściwości przeciwzapalne. To oznacza, że wprost w praktyce możemy poprawić sobie nasze funkcjonowanie układu oddechowego, odpornościowego, czujemy się troszeczkę przeziębieni właśnie spacerem w bardzo takim nasyconym fitoncydami środowisku. Ach, może jeszcze powiem, przepraszam, co w zasadzie jest źródłem tych fitoncydów. Moi drodzy, na ogół czy najwięcej fitoncydów zawierają drzewa iglaste, jak sosna, świerk, ale nie tylko, bo również lasy liściaste, drzewa takie jak czeremcha, zawierają ich dość sporo. Również bóg, dąb, a więc różnego rodzaju rośliny nam po prostu służą. Innym czynnikiem, który poprawia nasze funkcjonowanie w taki pośredni sposób, jest bioaerozol. Bioaerozol to jest całość mikroorganizmów, które zawieszone są w leśnym powietrzu i które poprzez wdychane przez nas powietrze trafiają do naszych płuc. A na czym polega właściwość lecznicza tego bioaerozolu? Otóż bioaerozol, zawierając różne grzyby, bakterie i mikroorganizmy, usprawnia nasz układ odpornościowy. To znaczy, gdybyśmy byli wyjałowieni z różnego rodzaju takich doznań, kontaktu z różnorodnością biologiczną, moglibyśmy mieć więcej alergii, moglibyśmy być bardziej nieodporni na różnego rodzaju schorzenia. A więc to wszystko nam służy.
Zastanówmy się, na co pomaga las w takim razie. Co można dokładnie leczyć lasem? Tak, takie należałoby zadać pytanie. Zanim opowiem o różnych negatywnych skutkach cywilizacji, które mają swojego terapeutę w lesie, to chciałabym powiedzieć o tym, że dzisiaj, kiedy koronawirus tak bardzo nam dolega, to las jest świetnym wspomożeniem dla naszej aktywności fizycznej, również dla naszej aktywności społecznej, a także dla naszego relaksu. Dotychczas wiemy wszyscy, że było to równie dobre miejsce i większość z nas regularnie chadzała do lasu. Tym niemniej jednak w dzisiejszych warunkach jeszcze bardziej las można docenić. Drodzy Państwo, jako specjalistka zajmująca się zdrowiem psychicznym, obserwuję klinicznie, ale też i badawczo i w różnych publikacjach, że te negatywne skutki cywilizacyjne to nie jest coś, o czym się tylko pisze w raportach Światowej Organizacji Zdrowia, tylko to jest coś, co rzeczywiście spotykamy na co dzień. Wielu z nas jest bardzo zestresowanych i to jest stres długotrwały, którego nie jesteśmy w stanie od tak sobie wyłączyć. I sformułowanie odstresuj się, albo zapomnij o tym, albo nie martw się, nie przejmuj się. To są takie frazesy, które niestety do naszych stresorów dzisiejszych coraz częściej nie mają zastosowania. Skutkiem przeciążenia stresem jest zwiększony niepokój, martwienie się, lęk oraz obniżony nastrój i depresja. Depresja i zaburzenia lękowe ma bardzo często podłoże właśnie w nadmiernym, przewlekłym stresie i utracie przez nasz organizm takich właściwości obronnych i możliwości radzenia sobie z wymaganiami codziennego życia. Innym skutkiem cywilizacji, który znamy dobrze, przynajmniej okresowo, jest przewlekłe zmęczenie. Przewlekłe zmęczenie, spadek energii, długotrwałe wyczerpanie. Na polu fizycznym tak to widzimy, a na polu psychicznym znowu to będzie depresja, myśli rezygnacyjne, poczucie, że nie ma się siły żyć. Stres, o czym już wiemy bardzo dobitnie, wywołuje, czy jest czynnikiem sprawczym, spustowym w różnych chorobach autoimmunologicznych. I tutaj powiedziałabym, tych chorób jest bez liku, tak? Bo to będą i choroby tarczycy, i choroby stawów, i choroby jelit, a więc wszędzie tam, gdzie czynnik stresowy jest czynnikiem spustowym w tych chorobach autoimmunologicznych, to widzimy negatywne skutki cywilizacji. Okazuje się, że mamy większość chorób, które są chorobami psychosomatycznymi. Ponad 60% różnych zaburzeń, które mamy na poziomie ciała, mają swój czynnik, jeden lub więcej, o charakterze psychicznym. I na ogół jest to właśnie stres przewlekły. No więc ten wstęp do tego, na co pomaga las, ma nam pokazać, że jesteśmy dziś jako cywilizacja mocno obciążeni, a las nam w tym świetnie pomoże. W jaki sposób? Przede wszystkim zmniejsza poziom stresu, o czym dobrze wiemy. Reguluje ciśnienie krwi. Wzmacnia funkcję obronną organizmu. Poprawia nastrój, no i wzrasta nasza kreatywność. Moglibyśmy zastanowić się, no ale jak to? Przecież stres był od zawsze. Przecież zawsze ludzie musieli się stresować, jak i każdy gatunek biologiczny musi się stresować, żeby móc przetrwać. Ja powiem tak, zgadza się. Ta reakcja stresowa jest czymś, co nam od zawsze towarzyszy i zawsze aktywizuje się nasza reakcja stresowa i współczulny układ nerwowy. Zwłaszcza mam na myśli reakcję walcz lub uciekaj. I to jest od dawna znane.
W lesie osiągamy relaks i regenerację i aktywizuje nam się przywspółczulny układ nerwowy, który jest odpowiedzialny właśnie za regenerację, rozluźnienie i spokój. I tak było zawsze. Ale dzisiaj, moi drodzy Państwo, różnica jest taka, że nasz stres jest przewlekły. A więc wydzielanie kortyzolu, tego hormonu, który jest odpowiedzialny za przewlekły stres, się zmieniło. Dopiero teraz on jest wydzielany, gdy stres jest przewlekły. Nie wtedy, gdy aktywizuje się ta krótkoterminowa oś reakcji stresowej walcz lub uciekaj. I ten nasz relaks często jest pozorny. Co to znaczy? Otóż ja sobie siedzę na wakacjach, relaksuję się, ale z tyłu głowy wciąż myślę o tym, że mam problem w pracy, że jeszcze jest coś zaległego. W niedzielę myślę o tym, że w poniedziałek pójdę do pracy, a tam dużo zadań. Tak? I ten nasz stres, z racji tego, że nie jest krótkotrwały, nie jest impulsowy, nie jest tylko wtedy, gdy musimy, sięgając historycznie mocno wstecz, tylko się najeść. Tak? Tylko jest to stres, który jest dominujący, dotyczy wielu obszarów życia, nawet jeśli w niskim nasileniu. To jest stres, który nam stale towarzyszy, a nasza regeneracja jest często pozorna. Stąd ważne, żebyśmy poszukali takich sposobów na regenerację, które są łatwe do kupienia lub do zdobycia, które nie mają żadnych efektów ubocznych i które są dostępne dla nas wszystkich. Trzeba sobie też, myślę, zadać pytanie, czy stres przewlekły nas również dotyczy. Otóż powiedziałabym, że wielu z nas tak. Wzrastająca liczba zaburzeń psychicznych, wzrastająca liczba takich chorób jak nadciśnienie, problemy układu krążenia, cukrzyca, choroby skóry autoimmunologiczne, również przyrost masy ciała, wszystko to jest związane często z nadmiernym stresem. Nadmierny stres, oprócz takich typowych, wydawałoby się, zaburzeń psychicznych jak depresja czy zaburzenia lękowe, może prowadzić do zaburzeń koncentracji uwagi, zaburzeń pamięci, a więc warto obserwować natężenie stresu w swoim życiu, aby umieć stwierdzić, kiedy należałoby sobie pomóc, nie tylko lasem, ale również leczeniem farmakologicznym, być może leczeniem psychoterapeutycznym. Jak leczy las wobec tego te cywilizacyjne schorzenia? Otóż zmniejsza stres. Na przykład już po 40 minutach spaceru po lesie mamy znaczną poprawę samopoczucia, poczucia siły, wigoru, zdrowia. Spada poziom kortyzolu, czyli tego hormonu przewlekłego stresu. I wystarczy już 20 minut spaceru po lesie, obecności w lesie, żeby odnotować istotny spadek w porównaniu z grupą, która na przykład chodzi po mieście. Spokojne takie spacery po lesie, co już zbadano, oprócz spadku kortyzolu, niosą za sobą spadek aktywności nerwów współczulnych, a także spadek ciśnienia krwi i spadek tętna. Czyli ewidentnie są biologiczne wskaźniki relaksu. No i wiemy, że w związku z tym jest to najlepsza terapia dla wyczerpanych, zmęczonych, dla tych wszystkich, którzy są przepracowani. Badania już od ponad 20 lat pokazują nam, że takie komórki, które nazywają się naturalnymi zabójcami, wzrastają po pobycie w lesie. Wystarczy 2 godziny pobytu w lesie, żeby poprawić funkcjonowanie układu odpornościowego na niemal miesiąc. I to są wyraźne różnice. Jeśli sobie w związku z tym wyobrazimy, że jesteśmy w lesie co tydzień, powiedzmy nie na 2 godziny, ale na godzinę, i robimy tam aktywne, różne ćwiczenia, które sprawiają, że ten las chłoniemy różnymi zmysłami, możemy się domyśleć, jak dużo lepiej będziemy się czuć, jak układ odpornościowy będzie lepiej pracował.
Mamy tutaj, drodzy Państwo, wypisane różne gatunki drzew, które najsilniej wydzielają fitoncydy, chociaż wiadomo, że jest ich około 80 gatunków. To, co warto też przypomnieć sobie, to to, że fitoncydy były znane już od bardzo dawna, na przykład chociażby wykorzystywane w leczeniu gruźlicy w tak zwanej leśnej kuracji. To nie jest coś, co wymyśliliśmy sobie od dziś. Kiedyś nazywano to balsamem leczniczym, a dziś wiemy, że to fitoncydy tak działają. Okazuje się, moi drodzy, że kreatywność, która się pojawia po pobycie w lesie, również znacząco wzrasta. Pojawia się twórczość, kreatywność, zdolność rozwiązywania nowych problemów i ona jest dość duża, dość duży wzrost tu notujemy. A więc można powiedzieć, że czas spędzony w lesie, na łonie przyrody jest również bardzo dobry, prozdrowotny, poprawiający funkcjonowanie dla tych osób, które tej kreatywności potrzebują w swojej pracy. Tutaj też jest sporo badań na ten temat. No i, moi drodzy, zostaje nam jeszcze coś takiego, co można nazwać w obliczu tych wszystkich dowodów czymś błahym. No, poprawia nam się samopoczucie. Okazuje się, że występuje znacząca poprawa nastroju. Nie chciałam Państwa zanudzać tutaj liczbami z rozlicznych publikacji, ale ta poprawa nastroju jest notowana nie tylko u osób, które są zdrowe psychicznie, nie mają chorób przewlekłych i generalnie ich życie jest w miarę nieobciążające, ale również u takich grup klinicznych, jak na przykład pacjenci z depresją umiarkowaną, czy pacjenci z innego rodzaju zaburzeniami, ich nastrój się poprawia. Chciałabym jeszcze podkreślić taki czynnik, poprzez który las leczy, a jest to związek z naturą. W Polsce mamy duży odsetek osób żyjących w miastach. Na świecie ten odsetek również jest ogromny i szacuje się, że on będzie w najbliższych dziesięcioleciach wzrastał. Coraz częściej badacze wskazują na to, że jesteśmy pozbawieni bardzo ważnych bodźców, czynników, które poprawiały, modelowały nasze funkcjonowanie, a które są obecne tylko i wyłącznie w naturze. I tak na przykład zaobserwowano mały związek z kontaktu z naturą z zaburzeniami zachowania u dzieci, również w zaburzeniach takich emocjonalnych u dzieci kontakt z lasem może być użyteczny. Pojawiają się w związku z tym ruchy i pedagogiki leśnej, i leśnych przedszkoli, leśnych szkół i takie stowarzyszenia, które zwracają uwagę na te deficyty kontaktu z naturą, zwłaszcza u dzieci, po to, żeby ten rozwój przebiegał harmonijniej, żeby było więcej korzyści dla rozwijającego się organizmu. No, co jeszcze, moi drodzy? Polepsza wzrok las. Dlaczego? Bo, moi drodzy, zwłaszcza jeśli mamy cały czas skupione oczy na ekranie, blisko siebie, tak? I takie mięśnie gałek ocznych wzmacniamy, to patrzenie w dal mięśnie te rozluźnia i dzięki temu ten wzrok może się regenerować. Co więcej, w związku z redukcją stresu i aktywizacją odpowiednich gałęzi autonomicznego układu nerwowego, my mamy większą radość życia i większą ochotę na seks, co może mieć również znaczenie. Drodzy Państwo, przejdę teraz do konkretów, czyli jak to robić? Można to robić samemu, można chodzić z przewodnikiem. Ruchy przewodników leśnych są coraz bardziej popularne w Europie i na świecie. Ale też mogę Państwu zaprezentować sekwencje kąpieli leśnych według różnych autorów, które pomogą w tym, żeby
pójść do lasu i zrobić sobie samodzielnie kąpiel leśną, która będzie dla Państwa zdrowa i korzystna. Clifford jest takim pionierem kąpieli leśnych w Stanach Zjednoczonych i on wskazuje, że sekwencja kąpieli leśnych powinna składać się właśnie z takich etapów, jakie Państwo możecie zobaczyć. Przede wszystkim ważna jest intencja dla niego, co jest jasne, bo jeśli stwierdzimy, idę do lasu się przejść, no to inaczej będę odbierać otoczenie, niż jak pójdę z intencją, idę do lasu po relaks i będę uważna na to, co się wokół mnie dzieje. Po prostu. Clifford też mówi o takim rytualnym niejako rozpoczęciu i zakończeniu spaceru po lesie. To znaczy, najpierw proponuje stworzenie progu nawiązania połączenia. To może być jakiś kij położony na ścieżce, coś, co będzie taką formą przejścia, jakąś bramą do lasu. Tak? Następnie proponuję 15 minut eksploracji w jednym miejscu. Jaka to ma być eksploracja? Po prostu eksploracja zmysłowa, różnymi zmysłami. Te czasy są tutaj istotne. Ma Clifford już doświadczenie w prowadzeniu takich właśnie kąpieli leśnych długoletnie. Następnie proponuję 20 minut uważnego spaceru. I to ważne, to nie jest spacer po to, żeby przejść jakiś określony dystans. Kąpiel leśna to jest poruszanie się z prędkością 2 km/h, a więc jest to naprawdę wolny spacer. A więc mamy tutaj 20 minut uważnego chodzenia. Następnie proponuję wybór kilku ćwiczeń, które nazywane są zaproszeniami leśnymi. Te zaproszenia leśne za chwilkę Państwu zaprezentuję, bo one są z różnych kategorii. Najogólniej można je podzielić na zaproszenia od żywiołu ziemi, powietrza i innych. A więc tak znowu metaforycznie Clifford o nich mówi. Następnie proponuję 20 minut siedzenia w jednym miejscu po to, ażeby tą atmosferę leśną w sposób bierny wchłaniać, tak? W jednym wybranym miejscu, które nas jakoś szczególnie zachęciło, przykuło naszą uwagę. Następnie proszę zobaczyć, jest ceremonia parzenia herbaty. I to jest coś, co jest niezwykle egzotyczne w tych kąpielach leśnych. W tym sensie, że jak chodziliśmy zazwyczaj do lasu, mieliśmy ze sobą w termosie herbatę, to po prostu ją sobie swobodnie popijaliśmy. Clifford tą ceremonię parzenia herbaty uznaje, nie tylko zresztą on, jako taki moment, w którym można już zacząć mówić, w którym można już zacząć dzielić się doświadczeniami, można zacząć powoli wracać do swojego dnia codziennego. A później ten spacer kończy się znowu tak zwanym progiem włączania, czyli znowu jakąś taką bramą do codzienności. Leśne zaproszenia, które proponuje Clifford w ramach kąpieli leśnych, są rozliczne. To może być chodzenie boso, jeśli chodzi o żywioł ziemi. To może być badanie ściółki leśnej, odkrywanie śladów zwierząt, również trzymanie kamienia. Może to być zaproszenie od żywiołu powietrza, czyli związane to, co wszystko, to będzie wszystko to, co związane z oddychaniem, z wąchaniem, ale z obserwacją ruchów liści, chmur, kołysaniem się drzew. To są zaproszenia do eksploracji żywiołu wody, zwłaszcza tam, gdzie mamy strumień lub jakiś zbiornik wodny. To może być siedzenie przy wodzie, obserwowanie po prostu. To może być zanurzanie rąk, stóp w strumieniu, dotykanie wody, a więc znowu eksploracja takim zmysłem. Również zgniatanie mułu na przykład. To może być może niekoniecznie w zimie, ale latem może być przyjemnym doświadczeniem. Zaproszenie do eksploracji żywiołu ognia to na przykład praca z wizualizacją. I
te wizualizacje mogą być rozliczne, bo to może być na przykład taka wizualizacja swojego magicznego miejsca w lesie, przyjaźń z tym tajemnym leśnym miejscem. To może być wizualizacja związana z ochronną funkcją drzewa jakiegoś, tak? A więc to są takie techniki wyobrażeniowe, znane i stosowane w psychologii, psychoterapii, które mają za zadanie wywołać określone stany emocjonalne, na ogół pozytywne stany emocjonalne i wtórnie poprawić funkcjonowanie układu nerwowego. Ale nie tylko Clifford podaje sposób na leśną kąpiel. Inni mówią, że to może być pięcioetapowa podróż poprzez las. Natomiast to, co pojawia się tutaj jako istotna wskazówka, kąpiel leśna to jest całkowite zanurzenie się tu i teraz, czyli wyłączenie telefonów, milczenie, powolny spacer bez celu często, albo z wyborem spontanicznego celu, spontanicznym wyborem celu, z takim zaufaniem, że mogę pójść gdzie zechcę, powolne, głębokie oddechy i pozwolenie na odpływanie myśli. Zamiast rozmyślania, przywiązywania się do myśli. To, co tutaj autorzy często też podkreślają, to jest koncentracja na byciu częścią większej całości, czyli takie podejście ekopsychologiczne, powiązanie jedność z naturą. I teraz chciałabym Państwu pokazać, jakie to są te pięć kroków zmysłowych w kąpieli leśnych. To są analizy wciąż tego, co widzę przez kilka minut, takie ćwiczenie. Co słyszę od tych najdalszych dźwięków, być może dźwięków miejskich, po te najbliższe, czyli łącznie z własnym oddechem, własnym dźwiękami własnego poruszania się na przykład, tak? Drzew, zwierząt. Również co czuję nosem. Jakie zapachy jestem w stanie wyłapać, jakie prześledzić, jak one wokół mnie wirują, czego mogę dotknąć. A więc to jest taki etap, w którym dotykamy różnych jakości w lesie, tak bym powiedziała. Muszę Państwu powiedzieć, że jest to niezwykle zaskakujący etap. Sama pamiętam, jak kiedyś po raz pierwszy zaczęłam dotykać mchu. Byłam niezwykle zaskoczona, jak te mchy się ze sobą od siebie w dotyku różnią. Zachęcam Państwa do takich eksperymentów. I czasem również, choć nie zawsze, można spróbować uruchomić zmysł smaku. Zmysł smaku uruchamiamy w taki sposób, że próbujemy wdychać powietrze jednocześnie ustami i nosem. To jest trudne, ale dzięki temu ten bioaerozol, który normalnie byśmy wdychali za pomocą nosa, on rozprzestrzenia się po jamie ustnej i po języku i możemy odczuć delikatne smaki. Drodzy Państwo, chciałabym powiedzieć o tym, jaka jest przyszłość tej terapii leśnej. Bo terapia leśna już zaczyna być w niektórych państwach wydawana na zlecenie lekarza. To jest tak zwana zielona terapia. Tutaj macie Państwo taką receptę tej kąpieli leśnej. Można spokojnie uznać, że coraz więcej państw będzie chciało korzystać z tej bezpłatnej, taniej metody wsparcia zdrowia publicznego, tak jak to było chociażby w Japonii czy w Korei Południowej. A nawet jeśli to się nie stanie takim ruchem ogólnokrajowym, to chciałabym, żebyście Państwo pamiętali, jak wiele korzyści las dla nas ma,
i żeby starać się z tego korzystać jak najczęściej. Ale co ważne? Ważne, żeby to było intencjonalne korzystanie z konkretnego zestawu ćwiczeń, form pracy, ćwiczeń fizycznych i umysłowych. Chciałabym w tym miejscu Państwa zaprosić też do udziału w badaniu naukowym dotyczącym wpływu interwencji opartych o kontakt z przyrodą na samopoczucie i zdrowie psychiczne, który prowadzę, który jest prowadzony w Warszawie we współpracy z Wawerskim Centrum Kultury, za co serdecznie dziękuję. I zapraszam, jeśli Państwo jesteście zainteresowani udziałem w takim badaniu, do zgłaszania się. Drodzy Państwo, chciałabym jeszcze polecić Wam kilka publikacji, które są dostępne. Niedawno ukazały się w Polsce. Wszystkie one mają swój urok. Każda z nich jest trochę inna. Jeśli chcielibyście sięgnąć tylko i wyłącznie po ćwiczenia, nie interesuje Was jakaś szczególna filozofia albo pogłębione wyniki badań, to zachęcam do tej ostatniej książeczki Leśne kąpiele Uli Felber, który jest rzeczywiście małym poradnikiem z leśnymi ćwiczeniami. Można go ze sobą wszędzie zabrać i zawiera tylko spis ćwiczeń, które w dodatku nie mają żadnego ezoterycznego charakteru, bo z kolei w książce Clifforda Kąpiele leśne możecie znaleźć również takie ćwiczenia, które nie do wszystkich przemówią. No jest to na przykład rozmawianie z drzewem albo z kamieniem, radzenie się kamienia. No, brzmi to poetycko, ale niekoniecznie do wykorzystania w racjonalnym postępowaniu. Też ciekawą książką jest książka Hiszpanów Shinrin Yoku Garcia Miralesa, gdyż ona pokazuje historię, kulturę, kontekst taki, w jakim wyrosły kąpiele leśne. No i wspaniała książka Lee, która jest taką podstawą do kąpieli leśnych, którą mamy w Polsce. Drodzy Państwo, chciałabym zaprosić Państwa do lasu. Zapraszam również do udziału w projekcie. Patrzę na to, jakie Państwo macie komentarze i uwagi, i oprócz tego, że macie Państwo pozytywne wrażenia z pobytu w lesie, które bardzo mnie cieszą i rzeczywiście są bardzo prozdrowotne, to pytań nie ma. Drodzy Państwo, zapraszam wobec tego do lasu, zapraszam do sięgania po kąpiele leśne jako sprawdzone, zbadane, bardzo przyjemne metody na poprawę swojego samopoczucia i zdrowia. Dziękuję.

Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka

Ja dzisiaj postaram się głównie mówić o odbiorze społecznym tej awarii i o zmianach, jakie następują zarówno w strefie, jak i w tym właśnie odbiorze społecznym. Proszę Państwa, chciałem powiedzieć o, przedstawić genezę i przebieg awarii, bo tutaj przy okazji obalić sporo mitów, które narosły wokół tych zagadnień. Chciałem powiedzieć o organizacji i likwidacji skutków awarii i to w taki sposób, nie o mówieniu o jakichś milionach osób, którzy w tym uczestniczyli, ale dosyć dokładnie pokazać, jacy ludzie, jak długo tym się zajmowali. No i wreszcie poruszyć kilka z zagadnień związanych z stanem obecnym strefy 30-kilometrowej po tym ćwierćwieczu. Jak już mówiłem, będę głównie starał się przedstawić zmiany w odbiorze społecznym awarii, zarówno te zmiany zachodzące na Ukrainie, jak i w społeczeństwie polskim. No i oczywiście, jak tutaj zawsze z tym się wiążą fakty i mity i różnego rodzaju nieporozumienia, które narosły wokół tych zagadnień. Geneza awarii zaczyna się od plutonu. Pluton to jest taki bardzo ciężki, o dwukrotnie większej gęstości niż ołów, pierwiastek srebrzysty. Bardzo dziwny, mimo że to jest to metal, bardzo źle przewodzi zarówno prąd elektryczny, jak i ciepło, a wiąże się to z tym, że on na zewnętrznej powłoce ma tylko dwa elektrony i w związku z tym nie ma czym przewodzić ani prądu elektrycznego, ani ciepła. Jest dlatego spośród metali takim dziwadłem. Posiada 20 izotopów o liczbach masowych od 228 do 247. Jeszcze dodatkowo takie kilka dziwnych stanów, ale to już nie będziemy się w to wgłębiać. I proszę Państwa, wbrew temu, co wielokrotnie możecie słyszeć od różnego rodzaju, w cudzysłowie, specjalistów, plutonu się nie wzbogaca. Dokładnie mówiąc, można wzbogacać aptekarskie ilości. Natomiast cały problem Czarnobyla wiąże się z tym, że należało wyprodukować ogromne ilości plutonu dla potrzeb wojska. I wyprodukować, to znaczy ustawić cały proces reaktora w taki sposób, aby powstawał konkretny izotop plutonu. Proszę Państwa, większość izotopów plutonu jest zupełnie bezużyteczna. Je się wykorzystuje dlatego, że są i dlatego bardzo często w medycynie używa się izotopów plutonu. Tutaj, jeśli już jesteśmy przy medycynie, kilka lat temu, no już ładnych kilka lat temu, oczywiście w środku lata, zawsze jest sezon ogórkowy, przekrój doniósł o tym, jak to jego dwaj żurnaliści w Iraku próbowano im sprzedać za 2 miliony złotych pluton na bombę jądrową. To był izotop wykorzystywany w medycynie, który każdy z Państwa może zamówić sobie wręcz telefonicznie za jakieś góra poniżej 100 tysięcy dolarów z dostawą niemalże do domu, bo to jest praktycznie dostępny dla celów medycznych izotop. Także proszę nie wiązać z plutonem od razu jakichś takich szatańskich skojarzeń. Proszę Państwa, półokresy rozpadu są niesłychanie różne od jednej sekundy do milionów lat. Praktyczne zastosowanie mają trzy izotopy plutonu. Pluton-238, który tak w czasie przemian jądrowych tak bardzo się grzeje, że rozgrzewa się do kilkuset stopni i jest w stanie dostarczać duże ilości ciepła.
jest wykorzystywany do generatorów stacji kosmicznych, więc jeżeli gdzieś słyszycie, że na orbicie używa się reaktorów, to jest nieprawda, to jest zwykła grzałka rozgrzana do czerwoności pastylka plutonu, która dostarcza ciepło, które jest zamieniane później w energię elektryczną. Pluton 239 jest wykorzystywany w głowicach jądrowych i wreszcie pluton 240 jest paliwem jądrowym. Właściwie wszystkie izotopy plutonu nadają się na paliwo jądrowe i w tej chwili w ramach takiego takiego grantu miecze na lemiesze, pluton z radzieckich bomb jądrowych był zamieniany na paliwo dla Stanów Zjednoczonych. W zamian za to tam Rosja w tej chwili otrzymywała określone pożyczki. I tego, proszę Państwa, tego plutonu z głowic jądrowych naprawdę jest bardzo dużo i ten pluton zaczyna już wręcz wpływać na cenę uranu jako paliwa dla reaktorów jądrowych. W tej chwili 1/3 energii wytwarzanych w reaktorach jądrowych jest wytwarzana na skutek rozszczepienia plutonu. Proszę Państwa, zawartość innych izotopów w tym plutonie wojskowym przede wszystkim niesłychanie limituje pluton 240 i dlatego jeśli tego izotopu jest mniej niż 3%, to o takim plutonie mówi się, że to jest super wysoka czystość do zastosowań militarnych. Ale dopóki nie jest tego więcej niż 7%, to taka mieszanina izotopów nadaje się na głowice jądrowe. Natomiast przy większej zawartości, jak już mówiłem, plutonu nie da się rozseparowywać na poszczególne izotopy, wyłącznie taką mieszaninę można wykorzystywać jako paliwo do reaktorów energetycznych. I proszę Państwa, właśnie dlatego należało specjalnie ustawić pewne cykle reaktorów, tak aby produkowały pluton, który będzie się nadawał na głowice jądrowe. I proszę Państwa, proces tworzenia tego plutonu polega na tym, że uran-238 naświetla się strumieniem neutronów w reaktorze przez góra 2-3 miesiące. Oczywiście najlepiej jest częściej to paliwo przetwarzać, ale proszę pamiętać o tym, że takie kapsuły należy otworzyć, one są wysokopromieniotwórcze, należy rozseparować te izotopy, to znaczy akurat te pierwiastki. W związku z tym takim optimum jest 2-3 miesiące, ale nie dłużej, i musi być to albo uran naturalny, albo lekko wzbogacony. I proszę Państwa, właśnie dlatego w Związku Radzieckim zbudowano reaktor RBMK. Akurat w przypadku Czarnobyla był to reaktor o mocy 1000 MW. Proszę Państwa, te reaktory są gigantyczne. Zwykły reaktor jądrowy, jego rdzeń ma średnicę 3 metrów i wysokość 1,5-2 metrów. Natomiast tutaj mamy do czynienia z reaktorem o średnicy kilkunastu metrów i również takiej wysokości. To jest, proszę Państwa, tak jakbyśmy 80 mas krytycznych mieli i tylko sterując prętami bezpieczeństwa i sterującymi panujemy nad tym reaktorem. Oczywiście przy tak gigantycznym reaktorze nie mamy jakiejkolwiek szansy zbudowania obudowy bezpieczeństwa nad tym reaktorem. I proszę Państwa, ten reaktor to jest po prostu jedna gigantyczna skrzynia żelbetowa.
Na pokazie, który był na dole, Państwo w pewnym momencie widzieli, bo ja tam przedstawiałem zdjęcia z budowy czwartego, piątego i szóstego bloku w Czarnobylu. To jest po prostu no, taka zwykła budowa, gigantyczne studnie o wysokości 30 metrów. Te zewnętrzne są wypełnione piaskiem, który spełnia rolę bariery biologicznej. Natomiast sam reaktor tworzą rury, które w zasadzie powinny być szczelne. Ale przy takiej ilości rur trudno jest zapanować nad szczelnością wszystkich spawów. W związku z tym w tej konstrukcji te rury były otoczone następnymi rurami, no ale oczywiście te następne rury też nie były doskonałe, więc proszę Państwa, to była naprawdę konstrukcja, która w jakimkolwiek innym państwie poza Związkiem Radzieckim w ogóle nie byłaby nigdy brana pod uwagę. Natomiast w Związku Radzieckim starano się w reaktorze, który udawał reaktor energetyczny, produkować pluton wojskowy. Nazwa RBMK pochodzi od reaktor kanałowy dużej mocy i tak jak już powiedziałem, od samego zarania konstrukcji tego reaktora wszystkie jego rozwiązania są dostosowane do tego, że głównym zadaniem jest produkcja plutonu dla wojska. W związku z tym wszelkiego rodzaju dziwactwa wynikające, zastosowane w tym reaktorze, wynikają właśnie z tego postawionego celu. To, że on jest tak gigantyczny, to jest wynikiem tego, że ma bardzo słabo wzbogacony uran. Skoro jest tak duży, nie można nad nim zbudować szczelnej obudowy bezpieczeństwa. I tak dalej, i tak dalej. Także ten aspekt wojskowy bez jakiejkolwiek dyskusji był tutaj niesłychanie istotny. I proszę Państwa, we wszelkiego rodzaju reaktorach zawsze bierze się pod uwagę sytuację, że reaktor nagle zostaje wyłączony, ale ponieważ tak zwane ciepło powyłączeniowe jeszcze powoduje grzanie się przez pewien okres czasu paliwa, dlatego wymagana jest moc około 1-2% mocy danego reaktora do napędzania do napędzania pomp, które chłodzą paliwo. Zanim zadziałają generatory diesla, wymagane jest, aby coraz wolniej obracająca się turbina dostarczała jeszcze przez pewien czas prądu do zasilania tych właśnie turbin. Proszę Państwa, takie testy właściwie, czy ta turbina jest w stanie to zrobić, powinny być wykonywane w fabryce turbin, a nie na żywej elektrowni jądrowej. Natomiast no, w Związku Radzieckim robiono najdziwniejsze rzeczy. W pewnym momencie nawet zaczęto w rakiecie kosmicznej, która miała wystartować, już po załadowaniu paliwa coś tam zaczęto przyspawać i awaria, jaka nastąpiła, skończyła się śmiercią kilkudziesięciu osób i to był niesłychanie znaczący w rozwoju radzieckiej kosmonautyki wypadek. Coś takiego również w Czarnobylu robiono, mianowicie to testowanie tego właśnie systemu działającego po nagłym wyłączeniu reaktora zaplanowano w piątek 25 kwietnia na godziny właśnie tuż po północy. Natomiast ze względu na ogromne zapotrzebowanie w tym momencie na energię elektryczną w Związku Radzieckim odłożono to na kolejne zmiany. I to już jest pierwsza nieformalna przyczyna awarii, to znaczy nieformalność, która bardzo istotnie wpłynęła na
sam na rozwinięcie tej awarii. Proszę pamiętać o tym, że miała to przeprowadzić zmiana, która była zawiadomiona o tym i przeszkolona do takiego eksperymentu. Natomiast odkładanie tego powodowało, że wchodziły następne zmiany, które nie do końca wiedziały, o co w tym eksperymencie chodzi. I proszę Państwa, wreszcie, kiedy po dobie 26 już w sobotę przeprowadzono ten eksperyment, po pierwsze obniżono moc reaktora, a w tego typu reaktorach przy małej mocy zachodzi bardzo niekorzystne zjawisko, mianowicie para zaczyna tworzyć puste przestrzenie nazywane kieszeniami. I w zachodnich reaktorach typu BWR, reaktorach z wodą wrzącą, powstawanie pary powoduje, że nie ma moderatora, bo para jest gorszym moderatorem niż woda i w związku z tym moc reaktora automatycznie spada. Jest samoregulujący się mechanizm. Natomiast tutaj moderatorem był grafit, bo on był potrzebny do produkcji plutonu wojskowego. Natomiast powstanie pary powodowało, że woda przestawała pochłaniać pewną część neutronów. I tutaj następował efekt kuli śniegowej. Im ona bardziej rozpędza się, tym jest większa, tym bardziej się rozpędza. I proszę Państwa, ratując sytuację, zrzucono pręty kontrolne, pręty sterujące. Ale proszę Państwa, w tym reaktorze była taka specyfika, że na końcach tych prętów były takie elementy grafitowe, które powodowały, że naprzód na krótki moment moc reaktora wzrastała, a dopiero później malała. To było zupełnie niezgodne z intuicją. Jeżeli kierowca wciska hamulec, to jest przekonany, że to spowoduje zahamowanie samochodu, a tutaj była reakcja taka, że naprzód przyspiesza, a dopiero później hamuje. Proszę Państwa, te dwa czynniki spowodowały, że w prętach paliwowych została wydzielona ogromna ilość ciepła. Natomiast reaktor został wyłączony. I to jest, proszę Państwa, bardzo ważne, ponieważ ci ludzie sądzili, że później, kiedy zaczęli interpretować, co się dzieje, to zawsze stwierdzali, no przecież reaktor został wyłączony, no nic nie mogło się dalej wstać. Natomiast, proszę Państwa, to ciepło, które zostało wydzielone w paliwie, po 20 sekundach spowodowało pęknięcie co najmniej jednego pręta paliwowego. Skąd o tym wiemy? Ponieważ w rdzeniu reaktora była taka instalacja, która mierzyła poziom promieniowania. I w 20 sekund po wyłączeniu reaktora nastąpił wzrost poziomu promieniowania w reaktorze. Ale czujnik tego systemu znajdował się w pokoju odległym o 200 metrów od sterowni tego reaktora. W związku z tym nikt o tym fakcie nie wiedział. Jednocześnie woda, a właściwie para wodna, w zetknięciu z rozgrzanym cyrkonem koszulek paliwowych. Cyrkon to jest taki materiał jądrowy używany w reaktorach, ponieważ ma bardzo dobre własności jądrowe. Natomiast ma też taką specyfikę, że przy dość wysokich temperaturach bardzo gwałtownie na powierzchni cyrkonu dochodzi do rozkładania wody na tlen i wodór. I to zjawisko właśnie zaczęło występować w reaktorze. Proszę Państwa, po następnych 40 sekundach, czyli praktycznie po minucie od wyłączenia reaktora, nastąpił drugi chemiczny wybuch mieszaniny wodoru z powietrzem. Ale to był, proszę Państwa, taki głuchy, przeciągły wybuch. Mój znajomy, człowiek, z którym się bardzo blisko przyjaźnię,
Siergiej Akulinin był operatorem turbiny na drugim bloku i pracował 200 metrów od... Tam jest jedna długa hala turbin i on pracował 200 metrów od reaktora numer 4. I akurat no, było tuż po rozpoczęciu nocnej zmiany, synchronizowali turbinę z siecią państwową. I proszę Państwa, pili herbatę i gdzieś no, w elektrowni jądrowej nie ma okien. I gdzieś no, usłyszeli taki przeciągły grzmot, więc pierwsze stwierdzenie było, w telewizji nie mówili, że miała być burza. I dalej pili herbatę. Proszę Państwa, to było no, coś, co w zakładzie przemysłowym no, w ogóle no, gdzieś się słyszy, ale to było coś niezwracającego uwagi. I proszę Państwa, nastąpiła rozprzestrzenianie się pożarów, ale na razie niewielkich. Te pożary zinterpretowano w ten sposób, że no coś się stało w instalacji elektrycznej, ponieważ zaczęły działać takie czujki, które w przypadku pożaru automatycznie sygnalizują go. Zawiadomiono straż, która była kilkaset metrów dalej, i drugą straż później, która znajdowała się w miasteczku Prypeć 3 kilometry dalej. I te dwie straże opanowały mnie około 30 ognisk pożaru wewnątrz hali turbin. Natomiast wezwano jednocześnie straże z Kijowa. Proszę Państwa, ten taki jak gdyby szczyt pożaru nastąpił gdzieś w okolicach godziny 4 nad ranem, czyli 2,5 godziny od awarii. To zdjęcie zostało zrobione właśnie w tym momencie. Zrobił je człowiek, pracownik elektrowni, za chwilę zobaczycie z którego miejsca. Na tym zdjęciu widać 8 wozów strażackich, drabiny, które przez okna do hali turbin wprowadzają węże strażackie. Widać krawędź dachu turbin, hali turbin, schody przeciwpożarowe i bardzo charakterystyczny transformator. To był, proszę Państwa, szczyt pożaru w pierwszych godzinach tej awarii. Zdjęcie zostało zrobione z takiej stacji pompującej wodę z kanału chłodniczego. I żebyście tutaj Państwo nie sądzili, że te takie pierwsze doniesienia o tam strażakach, którzy gołymi rękoma wynosili bloki grafitu. W internecie są wspomnienia strażaka z Kijowa, który został wezwany i znajdował się tutaj przed blokiem reaktora. Po kilku godzinach czekania wreszcie zaczęli się dopytywać, po co ich wezwali. No to powiedzieli, to jedźcie do Kijowa, jak będziecie potrzebni, to znowu do Was zadzwonimy. Proszę Państwa, o godzinie 6 rano w zasadzie wszystkie te pożary zostały ugaszone, a tutaj oczywiście specyfika Związku Radzieckiego. Dach tej hali turbin, która ma kilometr długości, był wykonany z materiałów palnych. W normalnym zakładzie jakimkolwiek przemysłowym w Polsce człowiek, który by do tego dopuścił, to by resztę życia w więzieniu spędził. A jeszcze dodatkowo w elektrowni, jeszcze dodatkowo w elektrowni jądrowej. To jest, proszę Państwa, to ręce opadają, jeżeli tutaj mówimy o kulturze technicznej tego typu obiektów. Proszę Państwa, historia tutaj właściwie z dokładnością do godziny. Ponieważ wezwano straż z Kijowa, wiadomość o tym pożarze dotarła mniej więcej o godzinie 4 rano do Moskwy.
Tam powołano bardzo wiele komisji, tak na wszelki wypadek, no bo zawsze trzeba się jakoś wyłgać, że zostały spełnione wszystkie przepisy. Natomiast jedna z tych komisji rządowa została powołana pod przewodnictwem Legasowa, zastępcy dyrektora Instytutu Kurczatowa, i ta komisja jest najbardziej znana. Ten człowiek przyleciał do Czarnobyla i mniej więcej o godzinie 15, czyli proszę Państwa 13 i pół godziny po awarii, zaczęto właściwie rozglądać się, co tutaj się stało. Legasow mniej więcej o godzinie 19 stwierdził, że ci, którzy uczestniczyli w akcji gaszenia, mają objawy choroby popromiennej i zdał sobie sprawę, że musiało nastąpić rozszczelnienie konstrukcji reaktora. W związku z tym zarządził na następny dzień taką akcję ewakuacji mieszkańców Prypeci. Prypeć to jest osiedle pracowników elektrowni, odległe o jakieś 3,5-4 km od elektrowni. W związku z tym już w tej nocy odpowiednie służby, czyli milicja i służba bezpieczeństwa KGB, zamówiły według takiego typowego rozkładu ćwiczeń obrony przeciwlotniczej, zamówiła autobusy z Kijowa. I proszę Państwa, te autobusy przyjechały o godzinie 12, ogłoszono komunikat o ewakuacji. Do godziny 17 ewakuowano kobiety, dzieci, starców i osoby, które nie były związane z pracą w elektrowni, z pracą w jakichś tam szpitalach i taką obsługą techniczną miasta. Po zakończeniu tej ewakuacji, proszę Państwa, Legasow stwierdził, że awaria osiąga wymiar katastrofy. Zadzwonił mniej więcej o godzinie 19 do Gorbaczowa i powiedział, że mamy do czynienia z taką awarią, której do tej pory nikt na świecie nie przerabiał. I o godzinie 19 w tym momencie zawiadomił Gorbaczowa, że należy zmobilizować wszelkie dostępne środki, dostępne w skali całego kraju. Gorbaczow zatelefonował do wojska, tam ustalono, że akurat w niewielkiej odległości jakaś grupa armii odbywała ćwiczenia i ona została od razu włączona do tej akcji. Natomiast proszę Państwa, to, że w tym momencie jeszcze dach elektrowni nie był przepalony, to ten właśnie mój przyjaciel, Sergiej Akulinin, po odespaniu poprzedniej zmiany odwiózł żonę samochodem do rodziny, po czym ten samochód zaparkował pod elektrownią, no bo pali się tam z drugiej strony budynku, no ale przecież to nie jest powód, żeby nie można było zaparkować samochodu. I dopiero w nocy, po północy, dach przepalił się i on już tego samochodu nie był w stanie odzyskać. Proszę Państwa, w Polsce w tym momencie zaczęły docierać pierwsze sygnały o wzroście promieniowania. Zaczęto na zachodzie przebąkiwać o tej awarii. O godzinie 20 moskiewskie radio tam lekko wspomniało, że coś się wydarzyło. W nocy zostało w Warszawie powołana taka komisja, która między innymi zarządziła wydawanie płynu Lugola. Dzisiaj się stwierdza, że w zasadzie nie było to potrzebne, ale proszę Państwa, wtedy nie było naprawdę wiadomo, jak się sytuacja rozwinie i ta decyzja o podaniu płynu Lugola dzisiaj jest oceniana jako jedna z najlepszych decyzji podjętych w trakcie tej awarii. Polska jest tutaj stawiana jako przykład.
Jednocześnie wieczorem wspomniano w telewizji, ale dopiero w 6 wiadomości dziennika, że w jednej z elektrowni nastąpił wypadek, zginęło dwóch ludzi. I proszę Państwa, kolejne dni to jest gaszenie tego pożaru z użyciem przede wszystkim śmigłowców wojskowych, ale proszę Państwa, pierwsze dni to były, efektywność tych zrzutów była naprawdę niewielka. One dopiero pod koniec tego pożaru zaczęły przybierać jakąś taką w miarę sensowną skalę. Natomiast proszę Państwa, te wszystkie materiały, które zrzucano, jak się później okazało, były zrzucane nieco za blisko komina. Dlaczego tak się działo? Ponieważ strażacy, ci, którzy zrzucali z samolotów te materiały, stwierdzali, że widzieli rozgrzane jakieś grafit na czerwono. Nie mogli widzieć grafitu w reaktorze, bo wbrew temu, co się twierdzi, płyta wcale nie wyleciała w powietrze, tylko się później przechyliła, kiedy konstrukcja reaktora została wypalona. Oni widzieli pożar grafitu w basenie paliwa, który znajduje się kilkadziesiąt metrów bliżej komina. I proszę Państwa, większość tego materiału została właśnie do tego zbiornika paliwa zrzucona, ale oczywiście no nie można powiedzieć, że te zrzuty nie były bezsensowne. Ale proszę Państwa, to jednocześnie wyraźnie widać, że nie były one w odpowiednie miejsce wrzucane. I proszę Państwa, po 10 dniach, 6 maja, pożar nagle wygasł. W zasadzie twierdzi się, dlatego wygasł, że ten grafit przykryty żwirem, gliną, piaskiem i tak dalej, po prostu nie miał już dostępu powietrza i w tym momencie samoistnie wygasł. Właściwie tutaj wręcz może niektórzy twierdzą, że te wszystkie działania człowieka i tak niewiele tutaj do tego wygaszenia tego pożaru się przyczyniły. Proszę Państwa, jeszcze przez miesiąc rzucano dwa razy więcej materiału niż w czasie samej awarii. Rozpylano również różnego rodzaju substancje, które powodowały, że gleba, która tam jest bardzo piaszczysta, tworzyła takie, no jak gdyby, grudki. W związku z tym mniej wiatr roznosił te wszystkie substancje. Jak Państwo widzicie, zrzucano również apatyt, czyli zwykły nawóz, który powodował, że rośliny szybciej rosły i w ten sposób jak gdyby korzeniami zabezpieczały te rozsypane tam substancje promieniotwórcze. Proszę Państwa, jak z tego widać, nie było tej żadnej gigantycznej eksplozji, o której wielokrotnie się mówi, ponieważ przepalenie dachu nastąpiło prawie dokładnie 2 dni po rozpoczęciu awarii, to osoby, które widziały, jak nagle przepala się dach, potraktowały to jako wybuch i oczywiście żadna z nich nie mówiła o tym, że to się działo dwie doby później. Proszę Państwa, wiele osób, które tam były na miejscu, inaczej w ogóle rozumie chwilę awarii. Większość osób z Prypeci, z miasteczka pracowników, uważa, że rozpoczęcie awarii nastąpiło 2 dnia, kiedy zarządzono ewakuację. Także proszę Państwa, ja byłem zaskoczony tym, że ludzie no, nie kojarzą dat, no bo nikt nie patrzy cały czas na kalendarz, tylko kojarzy to z jakimiś faktami, które jak się później okazują, nie zawsze są dokładnie chwilą tej awarii. Proszę Państwa, w miesiąc po awarii podjęto decyzję o budowie takiej specjalnej konstrukcji nazywanej sarkofagiem. Tak naprawdę jej budowę tak z pełnym rozmachem zaczęto mniej więcej we wrześniu. I w grudniu, a właściwie już nawet miesiąc wcześniej była ona prawie zakończona. Przyjmuje się, że na początku grudnia już ten sarkofag został zbudowany.
Proszę Państwa, w tej akcji w samym pożarze zginęło 35 osób. Pierwszą ofiarą był operator pomp cyrkulacyjnych, który akurat znajdował się na płycie reaktora. Jego ciała nigdy nie znaleziono, najprawdopodobniej zostało od tego drugiego wybuchu wodoru mocno poszkodowany. 34 osoby zginęły podczas tego 10-dniowego pożaru. Strażacy na skutek zaszadzenia tlenkiem węgla, a pracownicy elektrowni od oparzeń i od choroby popromiennej. Czyli łącznie 35 ofiar. Ponieważ wśród tych ofiar są również pracownicy fabryki turbin, którzy w ogóle tam znajdowali się w zasadzie przez przypadek. Niektóre źródła podają, że 31 było ofiar. Następnie w trakcie budowy sarkofagu zginęło 11 osób. Jeden robotnik na skutek przegniecenia belką, tak przenoszoną przez dźwig. Dwa samochody się zderzyły, zginęły 4 osoby. Śmigłowiec, który już na zakończonym sarkofagu ustawiał taki licznik, zahaczył śmigłami o liny dźwigu i zginęły 4 osoby. Jeden, to jest najbardziej kuriozalny wypadek, mianowicie człowiek został wezwany do komitetu partii i z wrażenia zmarł na zawał serca. W Związku Radzieckim wiadomo było, że jak się wzywa do tak wysokiej władzy, to raczej źle się wróży. I wreszcie jeden z takich zastępców dyrektora, jego syn był już od długiego czasu narkomanem, żona zmarła i w tym momencie on popełnił samobójstwo, ponieważ stwierdził, że już właściwie nie mam po co żyć. Także to 35 ofiar samej awarii i 11 ofiar budowy sarkofagu. Proszę Państwa, bardzo dziwne są oszacowania dotyczące ilości osób uczestniczących w likwidacji awarii. Bardzo dokładne i bardzo szczegółowe badania oszacowały to na mniej więcej 300 tysięcy z dokładnością do 20 tysięcy. I proszę Państwa, wszystko wskazuje, że to oszacowanie jest bardzo dokładne, dlatego że w tej chwili wszelkie bazy danych wykazują jakieś 280 tysięcy takich pracowników. Można powiedzieć, że no niektórzy zmarli, nie zdążyli się zarejestrować. To jest mało prawdopodobne, ponieważ pewne uprawnienia nabierały również rodziny. W związku z tym rodziny były zainteresowane, żeby kogokolwiek zarejestrować. Do tego dochodzi 116 tysięcy osób ewakuowanych ze strefy 30-kilometrowej. Natomiast 6 tysięcy osób, którzy jednocześnie pracowali i byli, mieszkali w Prypecie, oczywiście tutaj należy z tych rachunków odliczyć, bo inaczej byśmy ich jako i ewakuowanych, i uczestniczących w likwidacji awarii traktowali. W tym zaledwie poniżej 1% było kobiet, głównie lekarek i personelu medycznego. Proszę Państwa, teraz już przechodzę do tej strefy 30-kilometrowej. Od 4 maja mieszkańców Prypeci w ciągu 36 godzin od awarii ewakuowano. Natomiast prawdziwa ewakuacja zaczęła się 4 maja, kiedy właściwie pożar już dogasał. Ewakuowano 116 tysięcy osób. Bardzo często spotyka się cyfrę 360 tysięcy, ale Rosjanie piszą 360 tysięcy ewakuacji, co oznacza, że każda z tych osób praktycznie była trzykrotnie ewakuowana, przesiedlana. Pierwsza ewakuacja to było na te 3 dni do takich rejonów alarmowych przewidywanych na wypadek wojny.
Później należało ich rozsiedlić na jakieś miejsca, gdzie mogli spędzić zimę. To zwykle były hotele, różnego rodzaju elektrowni i zakładów przemysłowych. I wreszcie trzecia ewakuacja tych ludzi to było, kiedy przydzielono im właściwe mieszkania, czy jakieś w przypadku rodzin wiejskich, jakieś wybudowano specjalne osiedla. Natomiast, proszę Państwa, w 2 lata po awarii pozwalano już ludziom, pod warunkiem, że nie były to kobiety w ciąży i młode i dzieci, zezwalano na powroty i mniej więcej 1600 osób, głównie do części białoruskiej, powróciło. Proszę Państwa, do niedawna w strefie białoruskiej nieformalnie, bo strefa białoruska to jest naprawdę wolna Amerykanka, tam są dwie strefy, jedna strefa wysiedlenia, druga rezerwatu, one się nawzajem przenikają, ale tak naprawdę to nikt tam niczego nie pilnuje. Na terenie strefy działają na przykład 2 przejścia graniczne, które co prawda nie ludzi, ale towary przepuszczają, no więc sami Państwo sobie zdajecie sprawę, co to za fikcja jest po stronie białoruskiej. W strefie ukraińskiej 460 osób do niedawna mieszkało. Średnia 72 lata, 2/3 stanowiły kobiety. I zresztą tą najstarszą 94-letnią kobietę, to jest również kobieta. Proszę Państwa, tak było do niedawna, dlatego że na jesieni przed 25. rocznicą zezwolono na powrót dawnych mieszkańców do miasteczka Czarnobyl. I tam dosłownie setki osób zaczęło odbudowywać te swoje chaty, domki i w tej chwili całe rejony z tego miasta są już zasiedlone. Proszę Państwa, do 2001 roku na 3 zmiany pracowało 6 tysięcy osób w elektrowni, do niedawna pracowało 3400, natomiast w tej chwili zaczynają się już takie wysyłania na wcześniejszą emeryturę i tak na oko mniej więcej 1/3 osób w kolejkach już w tej chwili mniej jeździ. Dodatkowo w strefie ukraińskiej od 5 do 10 tysięcy osób zajmuje się sprzątaniem liści, takimi pracami leśnymi i tak dalej. I ci ludzie mieszkają przez 10 dni w miasteczku Czarnobyl, w takich hotelach robotniczych, później jadą do siebie na dłuższy pobyt w domu. Proszę Państwa, poziom promieniowania. Paradoksalnie jest on niższy niż w Warszawie. Dlatego, że na Ukrainie jest mniej kamieni, a z kamieni wydziela się rad, który jest głównym czynnikiem, składnikiem naturalnego poziomu promieniowania. Natomiast, proszę Państwa, przy samej ścianie sarkofagu poziom promieniowania jest taki jak w gęsto zaludnionym rejonie Kerala w Indiach, gdzie notabene długość życia jest znacząco wyższa niż w innych rejonach. W Indiach średnia życia mniej więcej 35 lat wynosi, a w tym rejonie ponad 55 lat. Natomiast, proszę Państwa, na pozostałym obszarze właściwie mniej niż w Polsce. I proszę Państwa, to jest mniej więcej 1 000 000 razy mniej niż taki poziom, który powoduje negatywne skutki zdrowotne. Proszę Państwa, tutaj widzicie, jak ewoluowała granice strefy. W pierwszym momencie były one bardzo takie wysunięte na zachód. W tej chwili to jest taki stan, jak w tej chwili mamy, ale w najbliższej przyszłości myśli się o właściwie pozostawieniu tylko części tej strefy 10-kilometrowej i praktycznie cały ten obszar zostanie otworzony. Tam być może Państwo nie zauważyli, ale paradoks polegał na tym, że mieszkańcy tych rejonów całą awarię przeżyli w tym miejscu,
ponieważ poziom promieniowania był niższy. Natomiast dlatego, że miejscowość Polesko, czyli Poleskoje, czyli po polsku Chabno, tam lekko zahaczyło to jakiś ślad promieniowania, to wysiedlono z całego rejonu ludzi zupełnie bez sensu. Zamiast przenieść siedzibę władz do jakiegoś następnego miasteczka, ludzi po prostu wysiedlono. I dopiero w 1997 roku ten absurd zaczęto tak powoli likwidować. Proszę Państwa, strefa to jest jeden wielki rezerwat przyrody. Ja tam po raz pierwszy byłem w 1995 roku, czyli niecałe 9 lat po awarii i między innymi w nocy jechałem przez teren, który dzisiaj, no i wtedy należał do Białorusi, tam wtedy praktycznie żadnych granic nie było. Proszę Państwa, w nocy takiej ilości zwierząt na drodze, wychodzących na drodze, to w żadnym rezerwacie w Polsce nie ma. Tam to jest raj dla zwierząt. Tam znaleziono ryby, które wydawało się, że w innych rejonach są wykłusowane. Ogromna ilość zwierząt. Dwa gatunki wprowadzono niejako sztucznie.

Na tamtych terenach grzybica strzygąca powierzchniowa, która jest wynikiem brudu, po prostu brudu. Inny taki przykład, Igor, tak nazywany dzieckiem Czarnobyla. To jest chłopak, któremu pępowina w okresie płodowym okręciła się wokół nóg i te nogi się nie wykształciły. To nie ma nic wspólnego z promieniowaniem. Takie dzieci urodzone bez gałek ocznych, w pewnym momencie zaobserwowano to również w Kanadzie i wtedy zaczęto to bardzo dokładnie badać. Okazało się, że to jest wynik działania pestycydów, czyli środków ochrony roślin. Cielęta z dwiema głowami. Naukowcy zwrócili uwagę na to, że po pierwsze nie ma żadnej zależności od ilości rodzących się takich właśnie dziwadeł, a poziomu promieniowania. To było pierwsze stwierdzenie. Drugie, te cielęta wyłącznie się w kołchozach rodziły, natomiast nigdy w gospodarstwach prywatnych. Dlatego, że w kołchozach był nakaz wysiewania nawozów azotowych i to tak wysoki poziom, że 30-krotnie po iluś tam latach poziom azotanów przekraczał wszelkie dopuszczalne normy. Dlatego cielęta rodziły się z dwiema głowami. Pytanie, co się działo z mlekiem tych krów? Sprzedawano je w sklepach. Proszę Państwa, inne stwierdzenia, ile to osób umrze od Czarnobyla, opierają się na takim stwierdzeniu, mianowicie poziom różnego promieniowania pochodzącego różnego rodzaju izotopów w reaktorze podzielono na dawki wywołujące śmierć. Żeby to Państwu absurd takiego myślenia zilustrować, w herbacie znajduje się pewna ilość kofeiny. W 200 szklankach herbaty znajduje się ilość kofeiny, która zabija człowieka. Człowiek nie jest w stanie jednego dnia wypić 200 filiżanek herbaty, bo to jest 40 litrów. Ale proszę Państwa, bardzo prostymi metodami uczeń szkoły średniej naprawdę może to przeprowadzić przy pomocy prawie że dostępnych, jeden czynnik to dosłownie w sklepach z artykułami gospodarczymi można kupić, a drugi w jakiejś tam centrali środków chemicznych. Proszę Państwa, można domowym sposobem wyekstrahować tę kofeinę z herbaty. Czyli proszę Państwa, wyekstrahowanie tych iluś gramów czystej kofeiny, którą człowiek spokojnie może popełnić samobójstwo, nie jest moim wymysłem. To naprawdę nie będę Wam podpowiadał, gdzie to można znaleźć, ale proszę mi wierzyć, że to w ciągu 3 dni jesteście w stanie z herbaty otrzymać tę ilość kofeiny. Czyli proszę Państwa, jeden człowiek, jeśli zje tę kofeinę z 200 szklanek herbaty, na pewno umrze. Natomiast proszę Państwa, codziennie na całym świecie pije się 3 miliardy szklanek herbaty. W związku z tym, gdyby przeliczyć to, podzielić przez 200, to by wypadało, że codziennie 15 milionów osób od picia herbaty powinno umierać, a rocznie 5,5 miliarda. I proszę Państwa, stosując takie kretyńskie sposoby rozumowania, w Związku Radzieckim zaczęto opowiadać, ile to tysięcy osób, a spotkałem się nawet z opinią, z takim oszacowaniem, że wszystkie osoby, które od 1986 roku w Związku Radzieckim zmarły, to zmarły na skutek Czarnobyla. Naprawdę, ręce opadają, ale do dnia dzisiejszego takie właśnie różnego rodzaju pseudooszacowania możecie Państwo znaleźć w internecie i nie tylko. Proszę Państwa, inne już rodzaju takie machinacje są związane, sięgają już wręcz strefy religijnej. Proszę Państwa, to jest ikona, która mieści się w cerkwi św. Iliasza w miasteczku Czarnobyl.

Jest to wymysł jakiegoś nawiedzonego likwidatora. Jest to rzecz niezgodna w ogóle z prawosławiem, ponieważ na górze jest oczywiście Chrystus, Matka Boska i Archanioł Patron Bizancjum, bo oczywiście w prawosławiu, ponieważ chrześcijaństwo przyszło z Bizancjum, to jest on no prawie że członkiem Trójcy Świętej. Czyli to są święci. Natomiast w prawosławiu jest zakaz umieszczania na ikonach osób świeckich. Natomiast na dole widzicie członków tej ekipy elektrowni jądrowej, po drugiej stronie tych zmarłych w chwili awarii. Pokazana jest spadająca gwiazda Piołun. Tu od razu Państwu powiem, że nazwa Czarnobyl, to, czyli inaczej Nechworoszcz, to jest ziele, które co prawda należy do tej samej rodziny roślin co piołun, ale jest ono używane po prostu do kiszenia ogórków i zabezpieczania mięsa ptaków przed gniciem. A w ogóle w Biblii chodzi o zupełnie inną roślinę, tak zwany piołun żydowski, który rośnie wyłącznie na pustyniach. Proszę Państwa, ten motyw został już przeniesiony, ale wyłącznie w cerkwi podległej patriarchatowi moskiewskiemu. Jest takim elementem, który zaczyna łączyć Rosję z Ukrainą. Jest elementem politycznym, który zaczyna wygrywać na Ukrainie różnego rodzaju takie narodowe smaczki i różnego rodzaju spory wewnętrzne. Proszę Państwa, co wyznacza przyszłość strefy? Po pierwsze, ogromna presja obecnych pracowników, czyli tych do niedawna 3,5 tysiąca osób, na gwarancję zatrudnienia. Ci ludzie starają się wywalczyć prawo, które będzie mówiło, że do 2064 roku elektrownia będzie działać, mimo że już wszystkie reaktory są wyłączone. I proszę Państwa, z przyczyn politycznych obecny prezydent im to przyrzekł. Natomiast, proszę Państwa, niesłychanie ważnym czynnikiem w tej chwili decydującym o sytuacji jest budowa nowego sarkofagu. Ci ludzie z elektrowni starali się wszelkimi sposobami zapobiec temu, ponieważ to byłoby stwierdzenie, no sarkofag został rozebrany, zabezpieczony i nie ma po co jeździć do tej elektrowni. Całymi latami opóźniali rozpoczęcie budowy nowego sarkofagu. Wreszcie kilka lat temu, to znaczy jakieś dwa lata temu, państwa zachodnie postawiły sprawę w ten sposób, że ponieważ rosną koszty wszystkich materiałów, to jeśli koszty budowy tego nowego sarkofagu wzrosną więcej niż 1,5 razy od planowanych, to całość tych nadwyżek będzie musiała pokryć Ukraina. I to są, ponieważ Ukraina nie ma takich pieniędzy, więc od razu zgodziła się na rozpoczęcie budowy. I proszę Państwa, ta budowa idzie z tempem najlepszej budowy na Zachodzie. I to po prostu potwornie kole w oczy tych postsocjalistycznych pracowników, którzy tam jeżdżą, a jednej z najważniejszych rzeczy w trakcie jazdy, tam trzeba 40 km dojechać do pracy, to jest taka pani, która przechodzi przez cały pociąg i sprzedaje krzyżówki. Bo jak ktoś się nie załapie na krzyżówkę, to po prostu ma no, dzień stracony. No, co można robić w takiej pracy, gdzie nic się od niego nie wymaga? Proszę Państwa, otwarcie strefy 30-kilometrowej. Paradoksalnie to właściwie Białoruś niedawno ogłosiła, że to ona pierwsza otworzy tę strefę. I
Była tutaj taka walka polityczna w chwili walki o prezydenturę, ale w zasadzie obecny prezydent również mówi o otwarciu strefy 30-kilometrowej. Jeśli chodzi o miasteczko Czarnobyl, to właściwie to już w tej chwili następuje w tej chwili. Wykorzystanie tej strefy wewnętrznej, ponieważ tam znajduje się bardzo wiele obiektów takich przydatnych atomistyce, na przykład przechowalniki odpadów, to w Burakiwce, odległej jakieś 20 km od elektrowni, przewiduje się budowę składowiska odpadów średnioaktywnych z wszystkich elektrowni jądrowych na Ukrainie. W samej elektrowni po rozebraniu już wszystkich reaktorów było przewidywane zbudowanie reaktora doświadczalnego, który produkowałby izotopy dla medycyny. Ale proszę Państwa, w nowoczesnej gospodarce eksploatacja takiego reaktora wymagałaby raptem stu kilkudziesięciu osób, to już jest w ogóle wszystko, co można by sobie wyobrażać. Natomiast tutaj poszukujemy pracy jak gdyby dla 3,5 tysiąca osób, którzy w dodatku tak za bardzo swoich kwalifikacji nie chcą zmieniać. No i proszę Państwa, czynniki polityczne. Tutaj to są ludzie, którzy po pierwsze w większości są rosyjskojęzyczni, czyli głosują na partię regionów. O ich głosy miasteczka prawie 30-tysięcznego ubiegają się właśnie ci z partii regionów. Tutaj właściwie jak następuje zmiana władzy, to tam się wszystkie takie ważniejsze stanowiska pracy wymieniają, bo oczywiście jest rotacja na Ukrainie, jest niesamowite ciągnięcie przez władzę różnego rodzaju pociotków i tak dalej. Od kilku lat jedną z najważniejszych takich politycznych czynników w strefie to jest to, że obecny prezydent chciał wprowadzić jeden zarząd strefy, ale szefową przedsiębiorstwa, które zajmuje się turystyką na terenie strefy, była córka generała, już odpowiednio wysoko ustawiona, że przez ostatnie 2 lata najróżniejsze tam rzeczy wyczyniała tylko po to, żeby utrzymać swoje stanowisko, no i wygląda, że jednak to stanowisko utrzyma. Proszę Państwa, przygotowania do rozbiórki sarkofagu. Widzicie Państwo, że został już postawiony drugi komin, ponieważ ten grubszy, ten starszy zostanie lada chwila rozebrany, dlatego że na tą część zostanie nasunięta ta nowa konstrukcja. I proszę Państwa, to są zdjęcia, które dosłownie kilka dni temu, ponieważ dzisiaj rano przyjechałem, to w maju, proszę Państwa, została, właściwie dokładnie w kwietniu na rocznicę została zmontowana na ziemi taka pierwsza konstrukcja. Natomiast, proszę Państwa, teraz po kilku miesiącach mamy już kawałek długości kilkudziesięciu metrów. On za chwilę zostanie podniesiony i to już jest tak lekko licząc 1/4 czy wręcz 1/3 długości tej nowej hali. Także, proszę Państwa, tempo na budowie tej nowej konstrukcji jest naprawdę nieprawdopodobne. I proszę Państwa, to jest w zasadzie wszystko, co chciałem powiedzieć. Tak jeszcze tylko chciałem wspomnieć, że na Ukrainie taki stosunek do całej tej strefy jest mniej więcej taki jak w Polsce do baz Armii Radzieckiej. Nikt na tym terenie nie jest zainteresowany robieniem jakichś muzeów, zbieraniem pamiątek, izb narodowych, robienia tam. W związku z tym wpuszcza się nam w tej chwili złomiarzy, którzy oczywiście pod kontrolą, oni nie są w stanie wywieźć czegokolwiek, co jest, przedstawia jakiekolwiek zagrożenie radiologiczne. Natomiast proszę Państwa, wywóz złomu jest na taką skalę i w ogóle niszczenie budynków z tym związane, że to trudno sobie wyobrazić. Dosłownie tam za jakieś 2 lata to nie będzie po co jeździć, dlatego że te budynki zaczną się walić.
Ci ludzie na przykład wycinają takie specjalnie założone rury, które odprowadzały wodę z dachu, tylko dlatego, że ta rura jest wykonana ze stali. A o jakich tutaj pieniądzach mówimy, to proszę Państwa, w piątym i szóstym reaktorze, w tych blokach, była akurat składana płyta reaktora, tak mniej więcej na wysokość jakichś 3 metrów, 3-4, czyli taka konstrukcja z rur ze stali nierdzewnych, średnica około 13 metrów. Proszę Państwa, ta konstrukcja została pocięta w jakieś 3 miesiące i licząc 20 hrywien, czyli 8 zł za kilogram stali nierdzewnej na Ukrainie, to jest 3 miliony dolarów. W związku z tym pomyślcie sobie Państwo, jaka władza może się oprzeć tego rodzaju pieniądzom. Tam ci ludzie mają dosłownie doprowadzoną prąd elektryczny, bo oczywiście takich elementów nie daje się bez suwnicy zdemontować. Jak sfotografowałem miejscowego takiego szefa tych złomiarzy, to kierowca mi powiedział, jego szefa to sfotografujesz na plakatach wyborczych. Bo to sobie są tego typu umocowania. Dlatego ci ludzie tak boją się tego, że niedługo strefa zostanie otworzona i te wszystkie źródła, nie tylko złomu, ale różnego rodzaju intratnych stanowisk po prostu się skończą. Dziękuję Państwu za uwagę. Put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of my baker.

0: Dzień dobry, witamy Państwa w naszej kuchni hildegardiańskiej. Już znowu tu mi wszystko pachnie. Dzisiaj widzę, też mięsko przygotowałeś
1: nie
0: dla
1: tylko,
0: nas.
1: Nie tylko,
0: nie tylko.
1: Mięsko
0: i co będzie, dzisiaj
1: mięsko,
0: nam tu upiścisz?
1: Mięsko będzie tylko dodatkiem do tego wszystkiego, bo tak naprawdę dzisiaj robimy makaron.
0: A, super.
1: Jest, łatwo można sobie go kupić, nie? Ale jaka jest przyjemność zrobić swój makaron, jak to kiedyś babcie robiły, czy nawet mama,
0: tak.
1: A jeszcze na kuchni
0: suszyły
1: węglowej,
0: na kuchni później.
1: Upieczony pod płomyk. Teraz mało kto ma tą kuchnię, więc tym jest trochę trudniej, ale gdzieś w plenerze zawsze sobie można zrobić, nie ma to problemu. My zrobimy makaron z mąki właśnie orkiszowej. Do tego to będzie trochę taka orientalne danie.
0: Orientalne.
1: Jak tam u Hildegardy z Orientem?
0: Myślę, że
1: trawa cytrynowa.
0: No, nie
1: kura.
0: Pisała pewnie nic, ale może być.
1: Galgan, to na pewno, bo dodamy. Zrobimy to tak ten. Zrobimy makaron w sosie z mleka migdałowego, z kurczakiem, z warzywami, doprawione orientalnie.
0: Ty rób, a ja będę cię punktować.
1: Tak, właśnie tego się boję, że zaraz będzie wymienione, czego ja nie powinienem używać. Mam tutaj odmierzone 0,5 kg mąki i dodaję do tego 4 żółtka.
0: Czyli czterojajeczny kiedyś było na półkach.
1: Czterojajeczny.
0: Opakowania, makaron,
1: cztery. Trzeba wszystko dobrze zamieszać, żeby nam się to wszystko dobrze połączyło.
0: Ja już bym tam łapkę wsadziła, widzisz?
1: Ja też wsadzę, tylko na razie będzie mi łatwiej zarobić to łyżką, wiesz?
0: Aha.
1: Jak robimy ciasto na pierogi, zaparzamy je. Tu dodamy wodę, ale zimną. Mhm. Nie będziemy zaparzać tego makaronu. Tej wody będzie odrobinę. Tak naprawdę musimy dodać odrobinę oliwy. Nie za dużo.
0: Nie za dużo.
1: Nie za dużo.
0: Może być.
1: A jaki olej możemy
0: Bez fundamentalizmu.
1: Jaki możemy użyć?
0: No to jest bardzo skomplikowana sprawa z tymi olejami, ale można na pewno dyniowy, można z orzecha włoskiego, można wiesiołek, można migdałowy, no i konopny.
1: Konopnego chyba nie.
0: Ale on może taką troszkę nam...
1: Ale orzech włoski, ja boję się, że byłby troszeczkę...
0: Zbyt intensywny.
1: Tak, za goryczkowaty byłby
0: tak,
1: trochę,
0: tak,
1: żeby dodać. A teraz woda.
0: I to jest tak, że oczywiście część z Państwa, którzy jeszcze z Hildegardą nie mieli do czynienia, bądź no, nie spotkali się z jej literaturą dotyczącą diety, może zdziwić ta oliwa z oliwek, która jest tak powszechnie stosowana i przez Włochów, Greków, prawda? No i już nawet u nas w kraju, jako taki no, super food, to się chyba tak mówi, produkt z tej grupy. Natomiast o co chodzi z tą oliwą z oliwek? Nasze organizmy, po prostu, które żyją w klimacie umiarkowanym, mają taki, można powiedzieć, garnitur enzymatyczny, który sobie umie radzić z produktami, które są blisko nas. Natomiast coś, co podróżuje z daleka, jest bardziej, no, można powiedzieć, reprezentowane w kuchniach tych południowych, to tam oni mają zupełnie inny ten garnitur i enzymatyczny i sobie poradzą z trawieniem takiej oliwy z oliwek. Natomiast u nas
1: my
0: niekoniecznie.
1: My powinniśmy jeść coś, tak, co jest w naszym środowisku.
0: Dokładnie, czyli na przykład też bym powiedziała olej słonecznikowy, ale też go nie wymieniłam, dlatego, bo u nas jest też problem z tym olejem taki, że on ma dużo kwasów omega-6, natomiast my mamy, które są prozapalne, a my mamy dużo takich stanów zapalnych, które się toczą w organizmie. Też to jest związane z tym, że no niestety jemy to, co nam nie służy, żyjemy w stresie i dlatego ta proporcja omega-6 do omega-3 jest zdecydowanie przekroczona od tej, która powinna być. No a używając dużo oleju słonecznikowego, będziemy jeszcze ten stan zapalny podsycać, czy podlewać, bym powiedziała, tym olejem słonecznikowym, więc też ostrożnie. No chyba, że ktoś sobie zbada poziom kwasów omega-3 i będzie wiedział, że jest wszystko w porządku, więc tutaj jak najbardziej ten olej słonecznikowy może używać, który jest tak powszechny.
1: Ten makaron musi być dosyć ścisły, więc nie możemy dać za dużo wody.
0: Aha.
1: Dlatego bardzo umiarkowanie ją dodajemy.
0: Dodaliśmy trochę, ostrożnie.
1: Tak, dodaliśmy na początku trochę oliwy właśnie, a teraz my po prostu musimy to wszystko wgnieść.
0: Mhm.
1: Chcemy, żeby był taki twardy, jak będziemy go gotować. Tak.
0: Aha.
1: Al dente, jak
0: Al
1: to
0: dente.
1: Mówią.
0: A widzisz, no.
1: Też jest istotne, nie? Nie rozgotowana klucha, bo to niedobre.
0: Która też bardziej obciąża nas. Jednak
1: tak.
0: Te al dente, właśnie makarony, też nie powodują, że tak tyjemy. To myślę, że jest cenna uwaga.
1: Tak?
0: Natomiast no, tych makaronów, szczególnie właśnie jasnych, jeżeli stosujemy pszenicę i takie no, mniej zalecane zboża przez Hildegardę, no to powinniśmy no, zredukować w naszej diecie, bo jednak Węglowodany są dobre i zalecane, natomiast lepsze są w kaszach. Z tym makaronem ostrożnie, bo znam takich, którzy mogą codziennie makaron.
2: O, rzeczywiście.
1: Twarde, dosyć twarde ciasto. Chodzi o to, żeby ono było nam takie właśnie al dente. I my je odłożymy teraz do miski na chwilę. Ja powiem w ten sposób. Ten makaron można zrobić, bo on jest pracochłonny, nie?
0: Aha.
1: Trzeba tam zagniać, trzeba się pobrudzić, ale można przygotować sobie trochę więcej, rozwałkować. Oczywiście zaraz dowiecie się, że makaron zamrożony wychładza, ale można sobie, go zamrozić. Taki rozwałkowany nawet, złożony później tylko z pergaminkiem, wyciągamy i mamy gotowy makaron.
0: Tak. Oczywiście, wiesz, my musimy sobie jakoś radzić w tej naszej gonitwie współczesnej. No, nie wszystko da się świeże, nie wszystko da się ugotować z dnia na dzień, więc te pomysły są ok, natomiast tak, żeby one nie weszły nam w krew, że jak nam mamy problem, coś tam mamy, oczywiście.
1: Teraz mamy kurczaczka, którego zamarynujemy.
0: To ty marynuj. A ja tutaj opowiem o tym kurczaczku kurze. U Hildegardy to jest, drób jest takim mięsem, które ona rekomenduje i dla zdrowego, i dla chorego. Oczywiście nie byłaby Hildegarda sobą, gdyby nie dała jakichś ograniczeń. Także osoby chore na pewno tego mięska będą jadły mniej, na pewno obrane ze skórki, czyli żeby było delikatniejsze i łatwiej.
1: Dlatego wziąłem pierś.
0: Abyśmy tak strawili, super właśnie. To trzeba ostrożnie z tym mięsem. Też osoby chore jednak kurę, a nie pana, czyli sobie lepiej z tym mięsem poradzą. No i oczywiście też z umiarem, bo
1: umiar jest wskazany we wszystkim.
0: Ten umiar to się przewija u niej i zachęca do tego. Natomiast właśnie kura jest o tyle fajnym mięskiem, które można cały rok gotować, czyli bardziej właśnie w formie gotowanej niż smażonej, bo my też często szybciutko chcemy na patelnię, bachciach, pierś, kotleciki, prawda?
1: Nie będzie smażone, ugotujemy to w mleku migdałowym.
0: Rewelacja. No i jaki super pomysł ci, widzisz, się pojawił. Na to bym nie wpadła, że tak można fajnie
1: to przyrządzić. Po prostu muszę tu reagować, bo ja się układam wszystko, później Jola przychodzi, mi to wszystko uzwraca.
0: To Hildegarda. Jedzenie.
1: Ale daj trochę cynamonu i galgan.
0: Proszę, cynamon, przypominam, cejloński, nie kasja, galgancik mamy tutaj, też nie za dużo, bo on jest ostry.
1: Tak jest.
0: Także też z przyprawami, jak to Łukasz mnie nauczył, zawsze można dodać, nigdy odjąć.
1: O, uczymy się oboje.
0: Tak, to super mi się podoba.
1: O, zamacerujemy.
0: Ja czasem tak chcę dużo tych ziół nawalę, a później mówię, o, chyba gorzkie za bardzo mi wyszło i już nie da się odjąć.
1: No nie, mamy kurczaczka. Kurczaczek zamarynowany. My sobie rozwałkujemy teraz pastę.
0: Ręczna robota idzie, nie widzę tu żadnego ciężkiego sprzętu.
1: No jest wałek.
0: Wałek.
1: Wałek jest. I hit. Oczywiście można mieć maszynkę.
0: Tak, tak.
1: Ale my...
0: Tradycjonaliści.
1: Tradycjonaliści. Tak jak to robiły nasze mamy. Nasze babcie.
0: No.
1: Robimy.
0: Rzeczywiście widać nawet jak rozwałkowuje, że to ciasto jest takie twardsze
1: niż
0: to, tak, to co na pierogi robiłaś.
1: Sprężyste,
0: tak,
1: ale to o to nam chodziło.
0: Aha.
1: O to nam chodziło. Nie chcemy tego ciasta zbyt delikatnego, bo to ma być al dente. Jak będziemy gotować, tak? Czyli półtwarde. Wtedy to ciasto będzie najlepsze.
0: A widzisz, mi się zawsze wydawało, że al dente to związane z czasem gotowania.
1: No na pewno, też. Ale jak dasz coś, co jest, ma taką dosyć strukturę, miękką strukturę,
0: oczywiście,
1: to ciężko będzie utrzymać to al dente, bo ono szybko nam się po prostu
0: rozgotuje.
1: Tak, tak, tak. Musimy pamiętać, że jak do ciasto na pierogi może być trochę grubsze, do makaronu powinno być już trochę cieńsze, ponieważ ono nam przyrośnie. I żeby nam nie wyszła taka właśnie później twarda klucha, z którą będziemy walczyć.
0: A są teraz takie wymyślne makarony różne, kolorowe. rozumiem, że można dodać, jak ktoś ma tam ulubione ziółka sobie do takiego makaronu.
1: Można ziółka dodać, można dodać węgiel, wyjdzie nam to wtedy taki czarny.
0: Czarny, naturalny tak, węgiel.
1: Tak,
0: no
1: tak, tak, tak, tak. Można dodać jakieś curry, można dodać coś. Myślę, że będzie okej. Okay. Zrobimy najprostszy sposób, nie? Czyli zrobimy takie... Jak zwijamy, nie ściskamy tego, bo to później trzeba będzie rozwinąć, nie? Tak.
0: Czyli jaki kształt nam dzisiaj zaproponujesz tego makaronu?
1: Już trochę się nawałkowałem, będzie to pappardelle, czyli szerokie wstążki. Ale można na przykład zrobić, jak już mnie pytasz... Zobacz. To jest coś takiego, jak zwiniesz. Już taka chlucha, ale to jest tak zwane garganelli, tylko takie olbrzymie. Albo masz olbrzymie farfale, nie?
0: Aha.
1: Więc można się bawić, ale że my już się napracowaliśmy, to pokroimy to wszystko w takie tagliatelle. Będzie tagliatelle.
0: No.
1: Taki makaronik można sobie przygotować wcześniej.
0: Ale mięciutki. Fiu.
1: Obiecałem, że nie będę smażył, więc słowa dotrzymam.
0: Brokuł tak, jest najbardziej okej z warzyw krzyżowych, bo to też jest warzywo krzyżowe, kapustne. Hildegarda nie za bardzo nam poleca te warzywka, ale akurat jeżeli weźmiemy brokuł, to on jest tam ostatni na liście. Ma najmniej tych szkodliwych dla nas substancji, więc jak najbardziej możemy tego brokułka od czasu do czasu stosować.
1: To mamy brokułka, mamy mleko migdałowe i ugotujemy to po prostu. Nie będziemy nic kombinować, bo ja bym wcześniej przesmażył, dodał, ale Jola mi powoli zabrania.
0: Przepraszam, ja też zachęcam Państwa, żeby sprawdzać opakowania, dokładnie czytać skład tego mleka takiego w kartonikach roślinnego, bo często zawiera dodatki, czyli może
1: trawa cytrynowa?
0: Być sam migdał. Myślę, że byłaby akceptacja z góry, dawaj.
1: Będzie akceptacja, jak jest akceptacja, no to nie mogę się powstrzymać i daję.
0: Też chodzi nam o to, jak mówiliśmy, żeby to smakowało, tak?
1: Tak.
0: A chodzi o to, że człowiek zdrowy sobie poradzi z większością produktów, natomiast już z chorymi trzeba uważać. Ta dieta musi być lżej strawna, musi być delikatniejsza, ale na co dzień, prawda, możemy sobie fundować wymyślniejsze potrawy z różnorodności składników.
1: Tak, zdecydowanie, bo to musi też nam smakować. Tak. Musimy coś zmieniać w tej diecie.
0: Zmieniać.
1: Bo nic tak nie zabija jak monotonność. Jakbyśmy jedli codziennie to samo.
0: Makaron.
1: Na przykład makaron, no to po pewnym czasie byśmy...
0: Brakowałoby nam też substancji odżywczych, bo...
1: Kurczak gotowany,
0: tak,
1: nie?
0: Zobacz. Tak,
1: nie smażę, gotuję.
0: Tak, dusimy teraz pięknie. No, ale kolorystycznie jak to dobrze dobrałeś. Tu białe, tu zielone, tu jakieś różowe, tu cynamon pięknie z galgantem.
1: Kwestia trochę przypadku.
0: Kwestia przypadku. Ale to jest wyczucie, lata doświadczenia.
1: Mówisz?
0: No.
1: Mamy. No właśnie. Tak naprawdę... Teraz robię sos, bo my ugotujemy teraz nasz makaron, który prosto z tej wody wrzucimy do tego sosu i będziemy mieli gotowe danie.
0: Groszek u Hildegardy ok, natomiast już groch jest bardzo wychładzający, czyli z grochem
1: dlatego
0: już
1: użyłem
0: nie poszalejemy.
1: Groszku. Tego sosu nie robimy za dużo, dlatego tu nie nalaliśmy całej patelni.
0: No widzisz.
1: Jest jedna bardzo dobra zaleta jeszcze tego makaronu, o której nie wspomnieliśmy.
0: Aha.
1: Normalny suchy makaron gotuje się 10 minut, czy tam ileś, zależy od rodzaju.
0: Rzeczywiście.
1: Ten się gotuje 2 minuty.
0: O kurczę, no to rzeczywiście dla zapracowanych i zabieganych i głodnych, czekających na obiad, najlepsza wiadomość.
1: Można dorzucić jeszcze tutaj na przykład kosteczkę masełka, nie? Wtedy nam też zrobi taką emulsję. Ale my dodamy makaron i trochę tej zawiesimy z niej spadnie, tu już dzisiaj sobie masła darujemy.
0: Tak jest.
1: Innym razem odrobię.
0: Będzie bardziej dietetycznie też, jak najbardziej. A Hildegarda też uwielbia takie połączenie kurczaczka z chyzopem. Dla osób, które mają obciążoną wątrobę, jak najbardziej ten chyzop by się tu nam przydał.
1: On wypłynął. Aha. Dosłownie z minutę się gotuje. Przerzucamy na koniec świeża kolendra lub chyzop.
0: Tak jest.
1: Chyzop. A jak nie macie chyzopu, to świeża kolendra.
0: Ale może być też natka pietruszki.
1: Może
0: co tam
1: być.
0: Jest w lodówce świeżego, jakieś ziółka, zawsze mile widziane na wykończenie potrawy i wspomożenie naszego trawienia.
1: Stop. Ja lubię brać makaron prosto z wody do pasy, do sosu, wtedy trochę tej emulsji, bo tak to wszystko wylejemy, nie? Z tej zawiesiny, nie? Dodaliśmy już nasz makaron, mamy sos zrobiony, teraz tylko wystarczy to lekko zamieszać. I danie wygląda na prawie gotowe.
0: I nie zawiera aż tak dużo składników, także nasz organizm sobie z tym poradzi. Właśnie. Wiesz? O to chodzi, żeby nie nawrzucać tego tyle, bo wtedy naprawdę proces trawienia będzie zdecydowanie trudniejszy, będzie to obciążało nasz organizm. Kilka składników wystarczy, aby danie
1: jak
0: było tak smakowite.
1: Jak się ma makaron przygotowany, to jest bardzo szybko. Jak czego zrobisz, to jest ciupkę dłużej, ale na dobre trzeba poczekać.
0: Pewnie.
1: I warto.
0: I warto.
1: I nakładamy.
0: Oczywiście użyłeś jajeczek od szczęśliwej kurki.
1: Oczywiście. Muszę je dobrze karmić, bo dużo ostatnio używam, więc...
0: A ja przypomnę, że z jajami też ostrożnie, szczególnie osoby zaśluzowane, bo niestety jajko też powoduje dużo śluzu, a jak wiemy, ta proporcja soków u świętej Hildegardy jest bardzo istotna, bo każda dysproporcja nad reprezentowanie jednego soku nad drugim będzie powodować choroby. Także wszystko z umiarem, no i
1: tak
0: wygląda
1: wiosennie,
0: bardzo apetycznie,
1: nie?
0: Bardzo wiosennie. Pięknie.
1: Myślę, że to jest ten moment, na który czekają wszyscy, moment, kiedy można w końcu to zjeść. Bo się narobiliśmy. Smacznego.
0: A. Na winę to twoje. Nie, to jest tagliatelle.
1: Tagliatelle. Ja bym trochę szerzej pokroił, byłoby pappardelle.
0: No to racja.
1: Nie za bardzo rozgotowany?
0: Nie, al dente.
1: Sprawdzimy.
0: Ja zawsze rozgotowuję, a tutaj...
1: Wiesz, bo cię pilnowałem.
0: Czy wiaderka mi nie pójdzie.
1: Nie. Możesz być spokojna.
0: Jeszcze dziubne brokułka z tą kolendrą i z groszkiem. Rewelacja.
1: Czekamy na Was.

0: Bajkowa kuropatwa.
1: I znowu 19.30, czyli bajkowa kuropatwa dla naszych najmłodszych słuchaczy. Dobranocka dla was. Tak, 17 dzień czerwca. Kolejny dzień przybliżający nas do lata, ale też i jeden z ostatnich dni, gdzie dni są rzeczywiście coraz jeszcze dłuższe. Jeszcze tylko zostały nam 3 dni i później dzień się zacznie skracać powoli. A my czytamy Kocią Szejkę i Fałszerze Pierników. Zapraszamy was do Torunia. Już za chwilkę.

0: Komandos polecił kotom spakować się do wspólnej walizki. Lola wzięła różowy lakier do pazurków, Morfeusz zeszyty do i ćwiczenia do pierwszej klasy, a bracia Piksel sprzęt do podsłuchu. Poziomka dołożyła szal w grochy, bo koniecznie chciała dobrze wyglądać. Bronka od cieślarów nie wzięła nic. Nie chciała, żeby bagaż ją niepotrzebnie obciążał. Ustalono, że wyjazd całej ekipy nastąpi we wtorek, a na poniedziałek zaplanowano zajęcia przygotowawcze. Koty dawno nie wyjeżdżały z Cieszyna i wszystkie były bardzo przejęte czekającą ich podróżą. Poziomka nawet chciała sobie wyrobić paszport, ale Piksele uświadomili jej, że Toruń nie leży za granicą. Tak czy siak, przygotowania trwały kilka dni. Poniedziałkowy wieczór koty zebrały się w księgarni Kornel i przyjaciele zaczęły czytać książkę Krzyżacy. Maryla, właścicielka księgarni, przygotowała dla wszystkich kakao z pianką. Koty ułożyły się na fotelach i między regułami Walerka zaczęła czytać o bitwie pod Kotwadłem, ale po chwili Morfeusz mruknął znudzony. Myślałem, że to będzie o pająkach krzyżakach, a nie o rycerzach prześcieradłach.
1: Nuda.
0: Po drugim rozdziale pozostałe koty też zaczęły ziewać. Ciepłe kakao wpłynęło na wszystkich nasennie. Po chwili już chrapali głośno, w równym, jednostajnym rytmie. Spali długo i śniły im się lukrowane pierniki. Nie starczyło czasu na prezentację multimedialną o odkryciach Kopernika, którą przygotowali bracia Piksel. We wtorek rano koty zerwały się na równe łapy, wybiegły z Kornela i ruszyły pędem w stronę dworca kolejowego. Na peronie czekała na nich już Walerka Koczy, jej rude włosy lśniły z daleka, ubrana była po cywilnemu, a nie w mundur. Towarzyszyły jej bliźniaki i ich tata Staszek Krzępek. Małe pikseloki, nie będą tęsknić za mamą? Chciała wiedzieć kotka Poziomka. Będą. I ich tata też. Staszek uśmiechnął się, pochylając się nad Walerką, żeby pocałować ją w piegowaty policzek. Ale służba wzywa, nie ma rady. Aspirantka Koczy obdarzyła go uśmiechem tak czułym, że chociaż poranek był szary i deszczowy, przez chwilę wydawało się, że w Cieszynie wyszło słońce. Na peron wtoczył się pociąg wielki, ciężki i długi i Poziomkał mało, co nie zemdlała z wrażenia. Tymczasem Piksele sprawdzili numery wagonu i miejsc. Nie minęło kilka minut, a już cała ekipa, kocia, szajka i policjantka usadowiła się w przedziale. Podekscytowany Morfeusz polizał szybę i wbił pazurki w obicie siedzenia, żeby upewnić się, że to wszystko dzieje się naprawdę. Tymczasem Lola uśmiechała się do konduktora, który przypominał jej komisarza Psotę, szefa Walerki. Miał podobny mundur i takie same wąsy. Po chwili wszyscy usłyszeli przeciągły gwizd i pociąg ruszył. Jeruna, wyszeptała Bronka od cieślarów. Na Bahnhofie pizła ósmo, a my już są w drodze. I rzeczywiście, na dworcowym zegarze wybiła godzina ósma i pociąg ruszył. Koty przykleiły pyszczki do szyby. Nie mogły się nadziwić, że pociąg jedzie tak szybko. Za oknami migały pola i łąki Śląska Cieszyńskiego, które były bliskie ich futrzanym sercom. Koci detektywi wiedzieli jednak, że czeka ich daleka podróż. I byli na nią gotowi. Tyle na dziś szeleszczącej, szumiącej książki Kocia Szajka i Fałszerze Pierników, a książkę napisała Agata Romaniuk. Detektywistyczna przygoda. To prawda, kocie szajki już bywały tutaj u nas na antenie. Cały czas są. Chyba moja ulubiona książka o kotach. Mam nadzieję, że wasza też. Dobranoc.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

radio, muzyka, pogoda. A na zegarach minęła 20. Czas na kolejną prognozę pogody. Serdecznie Państwa zapraszam. W tej chwili na termometrach Zławieś Małej i okolice 20 stopni, temperatura odczuwalna 18 stopni, słońce zajdzie o 21.16. A dzisiaj w nocy czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, początkowo na północnym wschodzie, a w drugiej połowie nocy na Pomorzu i ziemi lubuskiej miejscami słabe przelotne opady deszczu. Nad ranem lokalnie, zwłaszcza na południu, silne zamglenia lub krótkotrwała mgła ograniczająca widzialność do 400 metrów, temperatura minimalna od 8 stopni na Mazurach i na ziemi świętokrzyskiej, około 10 na wschodzie i w centrum, do 16 na ziemi lubuskiej, chłodniej lokalnie w kotlinach karpackich od 5 do 7 stopni. Wiatr będzie słaby z kierunków zachodnich, na południu także zmienny. A jutro, w czwartek, zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, miejscami głównie na północy, zachodzie i w centrum przelotne opady deszczu. Na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów, możliwe burze. Temperatura maksymalna od 20-22 stopni na północy i na terenach podgórskich Karpat, około 24 na wschodzie i w centrum, do 27 na zachodzie. Chłodniej miejscami nad całym morzem, około 18 stopni. Wiatr będzie słaby, umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Dwie minuty po 20, tyle prognozy pogody. A już za chwilkę obiecana przyrodnicza kuropatwa, w zasadzie naukowa. Doktor Anna Szakier opowie Państwu o owocach. Zapraszam.

Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jaką mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

Witam Państwa, dzień dobry wszystkim. No, bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania kolejnego już na Wydziale Biologii wykładu odbywającego się w ramach 17. Festiwalu Nauki. Festiwal się już powoli kończy, ale jeszcze kilka wykładów i kilka zajęć przed nami. Ja nazywam się Anna Szakiel, pracuję w Zakładzie Biochemii Roślin Instytutu Biochemii tego wydziału, czyli jestem tak zwanym fitochemikiem. No ale tak naprawdę to także, jak pewnie większość ludzkości, jestem także konsumentem owoców i często jako taki statystyczny owocożerca sobie zadaję pytanie ujęte w tytule tego wykładu, ze skórką czy bez, czyli no, umyć i zjeść, czy umyć obrać i zjeść. I oczywiście to nie jest jakieś bardzo ważkie, egzystencjalne pytanie, które może no, powinno nam spędzać sens oczu. Niemniej jednak warto takie pytania zadawać w szerszym kontekście, w kontekście no, pytań właśnie o sposób odżywiania się, o dobór tego, co jemy, o to, w jaki sposób jemy różne pokarmy. I chciałabym tutaj właśnie wrócić do zalecenia ojca medycyny, czyli Hipokratesa, niech twoje pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo twoim pożywieniem. No, powinniśmy pamiętać o tym zaleceniu chyba trochę częściej, dlatego że no właśnie ten sposób odżywiania się bardzo w jakimś sensie jednak rzutuje w dłuższej perspektywie na nasze zdrowie. I jeśli chodzi o podaż różnych towarów spożywczych, właśnie różnego rodzaju pokarmów, które możemy kupić na przykład, no nie wiem, w Europie czy w Stanach Zjednoczonych, to chyba rzeczywiście bijemy wszelkie rekordy, bo nigdy nie było tego tak dużo, nigdy ten wybór nie był tak ogromny. Tylko co dziwne, jednocześnie idzie za tym też wzrost chorób cywilizacyjnych, wzrost pewnych dolegliwości, jak otyłość, cukrzyca. Oczywiście nie oszukujmy się, nie tylko sposób odżywiania tutaj jest taki istotny i nie tylko on decyduje czy o właśnie tych statystykach zapadalności na choroby. No niemniej jednak właśnie sposób odżywiania się jako element stylu życia jest istotny i powinniśmy się mu bardziej przyglądać. A sądząc właśnie z tych statystyk, które obciążają Europę i Stany Zjednoczone tym najwyższym wskaźnikiem zapadalności na różne choroby, no to dokonujemy złych wyborów żywieniowych. Bardzo często dokonujemy, a przynajmniej nie najlepszych. Więc rzeczywiście powinniśmy się starać, żeby tych pokarmów roślinnych w diecie było więcej. Czyli, no bo tutaj akurat wiele współczesnych badań medycznych, no takich normalnych, laboratoryjnych, naukowych, zestawień statystycznych dowodzi jednak, że dieta bogata w składniki roślinne no może wpływać na obniżenie ryzyka przynajmniej kilku z tych takich najbardziej popularnych chorób cywilizacyjnych. Czyli powinniśmy zadbać, żeby udział pokarmów roślinnych w tej naszej codziennej diecie, na tym talerzu, który Państwu przedstawiłam, był nieco większy niż właśnie na tym zdjęciu, gdzie mamy tylko kilka borówek i kiełków i to naprawdę nie wystarczy, żeby to była taka porządna jedna z tych pięciu zalecanych porcji warzyw i owoców. Dlaczego warto wzbogacać dietę w składniki roślinne? Nie tylko dlatego, że one dostarczają nam po prostu energii czy takich zwykłych składników odżywczych, ale także dlatego, że bardzo wiele roślin i przez to wiele pokarmów pochodzenia roślinnego zawiera szereg substancji aktywnych. Substancji, które no, niektóre z nich są nawet wykorzystywane oczywiście jako lekarstwa w farmakologii. Natomiast generalnie wiele z tych tak zwanych metabolitów wtórnych, czyli takich nietypowych produktów metabolizmu roślinnego, których zwierzęta nie wytwarzają,
wytwarzają, w związku z tym nie znajdziemy ich w produktach pochodzenia zwierzęcego. Natomiast w roślinach one występują i to są na przykład no pewnie znane z różnych źródeł, no także i dietetycznych, flawonoidy, czy kwasy fenolowe, czy lignany, czy też taniny, czyli garbniki inaczej, różnego typu alkaloidy, no pomijając no bardzo powszechnie spożywaną teinę, czy kofeinę oczywiście, która tutaj do tej klasy należy, tokoferole, czyli witamina E i jej pochodne, karotenoidy, bardzo dobrze znane i w sumie no beta-karoten w tej chwili występuje naprawdę w bardzo wielu produktach pochodzenia roślinnego, sokach, które zawierają jakieś barwniki pomarańczowe i triterpenoidy. Triterpenoidy, które są taką klasą związków pewnie troszeczkę mniej Państwu znaną, bo mniej się o nich mówi właśnie w kontekstach dietetycznych. Natomiast właśnie o tej stosunkowo rzadko wspominanej grupie związków ja między innymi na tym wykładzie chciałabym Państwu powiedzieć. Akurat do tych triterpenoidów należą powiedzmy fitosterole, fitostanole, o których też słyszymy powiedzmy w kontekście obniżania poziomu cholesterolu na przykład. Natomiast to nie tylko sterole należą do tych związków i zaraz się Państwo przekonają, że jest więcej i też nie mniej interesujących triterpenoidów, które możemy w pokarmach pochodzenia roślinnego znaleźć. Ja na początku, przepraszam bardzo, ale zafunduję i sobie i Państwu takie bardzo krótkie repetytorium z botaniki, bo jak się mówi o owocach, to zaraz oczywiście zaczynają się dyskusje, co jest owocem, co nim nie jest. A to wynika no między innymi z tego podziału, który stosujemy bardzo często na co dzień, owoce i warzywa. Więc ja oczywiście będę na tym wykładzie używać terminu botanicznego. Znaczy będę się trzymać tej definicji botanicznej owocu, według której to definicji owoc to jest po prostu, zresztą zaraz Państwu pokażę tą definicję, jest to generatywny organ rośliny, który się rozwija z kwiatu. A nie będziemy mówić o owocach w kontekście, znaczy, które to jest warzywo, dlatego pojawią się tutaj na przykład pomidory, za co od razu przepraszam, bo wszyscy uważają, że pomidor to przecież jest warzywo. Chciałabym też odpowiedzieć na kilka pytań, czyli no oczywiście pokażę Państwu, czym skórka różni się od miąższu owocu. No, podstawowym zagadnieniem, nad którym chcielibyśmy się oczywiście zastanowić, to jest, czy warto jeść owoce ze skórką, ewentualnie które owoce oczywiście warto jeść ze skórką, no bo z całą pewnością niejadalnych skórek nie warto jeść. Natomiast z pytaniem ostatnim, tym na czerwono, no to będę miała pewien problem, a podejrzewam, że jest ono najciekawsze, dlatego że zadajemy sobie często pytanie, jakiego typu ryzyko możemy ponosić jedząc skórki, kiedy nie wiemy nic o owocu, prawda? Czyli nie wiemy, w jaki sposób był uprawiany, nie wiemy, z jaką częstotliwością, powiedzmy sobie, był opryskiwany środkami ochrony roślin, a przede wszystkim, kiedy nie wiemy, jak długo, skąd był transportowany i jak był traktowany w trakcie tego transportu, co też jest oczywiście istotne. Ale na zakończenie tego wykładu postaramy się nad tym zagadnieniem też zastanowić, żeby do jakiegoś rozsądnego konsensusu w tej sprawie dojść. No i właśnie, wracając do tej definicji botanicznej owocu, no jest to organ roślin okryto-zalążkowych, który rozwija się z zalążni słupka, czyli po prostu owoc jest naturalną konsekwencją zapylenia i zapłodnienia kwiatu. No i jego rolą ma później być osłona rozwijających się nasion, a w następstwie ich dyspersja, rozprzestrzenienie.
Typowy owoc składa się z nasion, jak właśnie wspomniałam, no i tej osłonki, czyli ta ściana zalążni, rozwijając się, bywa, że rozrasta się i tworzy taką no całkiem pokaźną w niektórych przypadkach owocnię, czyli ten perykarp. Owocnia składa się z trzech warstw, tej najbardziej zewnętrznej, o której będziemy mówić dzisiaj, czyli tego egzokarpu, środkowego mezokarpu, czyli bardzo często to jest właśnie ta najbardziej atrakcyjna, soczysta i mięsista część owocu, chociaż nie zawsze, bo tutaj też są odstępstwa, powiedzmy, od tej reguły. I tej warstwy wewnętrznej endokarpu, która w części owoców twardnieje i tworzy osłonkę pestki. Oczywiście nigdy nic nie jest takie proste, jakby się wydawało na pozór. Bardzo często jest tak, że w rozwoju owocu biorą udział także inne części kwiatu. I chociażby no, bardzo popularne jabłka, o których będziemy sporo dzisiaj mówić, no, nie są takimi prostymi owocami, tylko są owocami szupinkowymi, czyli to, co jest takie w jabłku atrakcyjne dla nas i soczyste, to jest rozrośnięte dno kwiatowe, a z tych ścian zalążni, z których nominalnie powinna się owocnia rozwinąć, rozwijają się te twarde wewnętrzne łuski, które otaczają nasiona. No i klasyfikacja owoców, która też jest dosyć ciekawa. Owoce dzielimy na pojedyncze, czyli takie, które powstały z jednego kwiatu, który miał jeden słupek. Zbiorowe, czyli takie, gdzie słupków było kilka w kwiecie. No i najbardziej chyba wymyślne konstrukcje roślinne, czyli owocostany, gdzie do budowy takiego owocu roślina używa nie tylko tych typowych części kwiatu, ale czasami nawet liści przykwiatowych, całej osi kwiatostanu i rzeczywiście te owocostany bywają bardzo ciekawie skonstruowane. Jeśli chodzi o owoce pojedyncze, dzielimy je na suche i mięsiste. O suchych oczywiście dzisiaj nie będziemy mówić, bo nigdy ich nie obieramy ze skórki. Natomiast jeśli chodzi o podział owoców mięsistych, to tutaj też jest zawsze kolejna radość, dlatego że dzielimy owoce mięsiste na jagody i pestkowce. I ponieważ według definicji botanicznej jagoda to jest owoc, który ma całą owocnię soczystą, no to do tej kategorii zaliczamy na przykład dynię, arbuzy i tego typu owoce. No a jak wszyscy mówią jagoda, no to wydaje się, że to jest raczej jakiś mały owoc, a nie powiedzmy sobie pomidor czy ogórek. Natomiast no, z pestkowcami na ogół jest prościej, no pestki, wiadomo, śliwka ma pestkę, nektarynka ma pestkę, ale pestkowcem jest na przykład orzech włoski, który tak naprawdę to miękiszem owocu włoskiego jest ta zielona osłonka, o której zapominamy, jak już mamy rzeczywiście włoski orzech w ręku, w ogóle nie wiadomo, nawet nie pamiętamy, że ona kiedyś tam po prostu była. Natomiast owoce zbiorowe, które powstają z wielu słupków, z wielu zalążni, to są no, takie znane owoce jak truskawki czy maliny. I tutaj nie mamy pewnie wątpliwości, jak przyjrzymy się malinom, czy je zjadamy, że to rzeczywiście jest po prostu wiele drobnych pestkowców, prawda? Natomiast truskawka jest w ogóle specyficzna, bo tak naprawdę owocami truskawki to są te drobniutkie, ciemne orzeszki na powierzchni owocu, natomiast to, co zjadamy chętnie, to jest soczyste dno kwiatowe i właśnie często się mówi o truskawkach czy malinach, to są, znaczy o truskawkach przede wszystkim, że to są te owoce pozorne. No pozorne, ale bardzo smaczne. No i owocostany, o których ja nie będę mówić, bo rzeczywiście rzadko tutaj zjadamy jakąś skórkę owocostanów, z wyjątkiem może morwy. Natomiast do owocostanów zaliczamy jagodostan ananasa, owocostan pestkowcowy figi, no czy właśnie morwę, która nominalnie jest podobna do maliny, ale sposób rozwijania się i budowa tego owocu jest zupełnie inna.
No i przejdźmy teraz do najbardziej interesującej nas w tym momencie problematyki, czyli czym te owoce tak naprawdę są pokryte i co w tej skórce rzeczywiście może być interesującego. Wszystkie organy niezdrewniałe roślin są pokryte kutykulą, czy to owoce, czy kwiaty, czy liście, czy te niezdrewniałe części łodyg. I to, co mamy na samym, w części zewnętrznej, to są tak zwane woski. Ta pierwsza, najbardziej zewnętrzna część, którą bardzo często na przykład na śliwce możemy, powiedzmy, wypolerować, czy częściowo ją zdjąć nawet, to są warstwy wosków epikutykularnych, które czasami tworzą nawet takie skomplikowane konstrukcje parakrystaliczne, czyli w postaci krystaloidów mogą się odkładać. Natomiast bardzo często są po prostu taką bardzo gładką warstwą, lśniącą. Oczywiście na niektórych, czy owocach, czy liściach, ta warstwa jest rzeczywiście połyskliwa, gruba i no bardzo łatwo ją zauważyć. Pod spodem znajduje się warstwa tak zwanej kutykuli właściwej i później warstwa kutykularna. To wszystko oczywiście spoczywa na tej pierwszej warstwie komórek, bo to, o czym mówię, ta kutykula, to jest warstwa bezkomórkowa. Jest to produkt tej najbardziej zewnętrznej warstwy tkanki roślinnej, czyli epidermy. I w zależności od odległości, powiedzmy sobie, od tych od właściwych tkanek roślinnych, zmniejsza się udział na przykład polisacharydów, bo tutaj, gdzie mamy jeszcze tą wtórną ścianę komórkową, to możemy spotkać takie polisacharydy jak celuloza, jak pektyny. Później ich udział relatywnie spada wraz z jakby zbliżaniem się ku powierzchni, natomiast wzrasta udział lipidów różnego typu, dlatego że co jest tak naprawdę funkcją tej warstwy? Chodzi o to, żeby woda nie parowała z wnętrza tkanek, żeby z kolei woda zewnętrzna, czyli deszcz, nie wypłukiwał nam zawartości tkanek roślinnych. Czyli to jest warstwa, która taka izolacyjna, prawda? Bariera między rośliną, między organem roślinnym a zewnętrzem. I tutaj ta nierozpuszczalność w wodzie składników tej warstwy jest rzeczywiście kluczowa. Kluczowa do spełniania funkcji ochronnych. Dlatego tak bardzo duży udział lipidów, kwasów tłuszczowych, takich bardzo długich konstrukcji, czyli na przykład estrów, kwasów i

Właśnie bronić się przed potencjalnymi patogenami. I to są te substancje, które nas będą interesowały. Czyli bardzo często znajdujemy w tej nominalnie dosyć nieciekawej warstwie, no bo tutaj nierozpuszczalne, jakieś węglowodory, no to co jest ciekawego w tej skórce, prawda? Natomiast okazuje się, że częściowo to koferole są tam zgromadzone, żeby chronić te poszczególne składniki na przykład przed działaniem wolnych rodników, to koferole mają znane właściwości antyoksydacyjne. Bardzo dużo właśnie tych triterpenoidów, które zaraz Państwu pokażę, jest zlokalizowane w skórce, znaczy właśnie w tych przede wszystkim woskach kutykularnych, kutykuli. I ze względu na te związki będę się starała Państwa przekonać, że skórka rzeczywiście nie jest aż tak nieciekawym tworem, tylko zawiera szereg potencjalnie ważnych i biologicznie czynnych substancji. A poza tym z takich innych substancji, które wszyscy doskonale znają, bo o tych triterpenoidach to mało kto słyszał, to na pewno wszyscy słyszeli o flawonoidach, karotenoidach, czyli o tych różnych barwnikach roślinnych, też o znanych właściwościach antyoksydacyjnych. I prawdę mówiąc, wystarczy niektóre owoce przekroić i przyjrzeć im się starannie. Nawet przypomnijmy sobie to z pierwszego slajdu jabłko, które na zewnątrz pięknie czerwone, przy obieraniu odsłania bielutki miąższ. Większość, jak się okazuje, ciekawych barwników bardzo często jest zlokalizowana właśnie na zewnątrz. Po to, żeby chronić środek, znaczy wnętrze owocu, czy wnętrze jak innych tkanek, chociażby przed nadmiernym promieniowaniem ultrafioletowym. Także niech Państwo popatrzą, jak wygląda nektarynka z zewnątrz, a jaki jest kolor jej miąższu po rozcięciu. No tak samo właśnie jest w jabłkach, nawet w tych śliwkach, prawda? Czyli obierając tego typu owoce, wyrzucamy większość tych barwników. Oczywiście nie zawsze, ale bardzo często tak się dzieje. Czyli rzeczywiście bardzo duża część interesujących antyoksydantów jest tracona podczas obierania owoców. Natomiast wracając do tych związków, o których ja Państwu chciałabym opowiedzieć, dlatego że akurat pracuję nad tą kategorią metabolitów roślinnych, to wiele owoców jest znanych właśnie z występowania biologicznie aktywnych triterpenoidów i na przykład kwas ursolowy. To są takie związki, przy okazji, no, pewnie rzeczywiście mało Państwu znane, natomiast one są wcale nie takie skomplikowane przez strukturalnie, jakby się wydawało. Mają po 30 atomów węgla uorganizowanych w takich 5 pierścieni cyklicznych. I różnią się oczywiście tutaj grupami funkcyjnymi, dlatego no mają różne nazwy. Oczywiście są kwasy, alkohole, ketony. Kwas ursolowy akurat ma zarówno grupę alkoholową, jak i taką typową dla kwasów, no dlatego jest kwasem, grupę karboksylową. I ten kwas ursolowy występuje w jabłkach, gruszkach, śliwkach, owocach tego typu. Oliwki znane są na przykład z kwasu maslinowego, jeszcze Państwu zaraz o tych kwasach powiem więcej. Kwas oleanolowy występuje w ogromnych ilościach w skórkach winogron. Czasami prawie 80% tej zewnętrznej warstwy winogron to jest właśnie kwas oleanolowy. Natomiast na przykład w pomidorach, papryce występują nie kwasy, tylko alkohole triterpenowe, jak chociażby taka beta-ameryna, którą przedstawiłam na tym schemacie. Zaraz Państwu o tych owocach troszeczkę bliżej opowiem.
Jabłko jest o tyle ważnym owocem, że rzeczywiście jabłka często jemy. Często właśnie zastanawiamy się, czy zjeść je całe, czy obrać ze skórki. Natomiast wiadomo, że w tych skórkach występuje sporo kwasu ursolowego i różnych innych triterpenoidów, w tym kilka ciekawych estrów, które odkryto stosunkowo niedawno, w drugiej

0: W połowie pierwszego dziesięciolecia tego naszego stulecia, te badania to jakiś 2007 rok. I okazało się, że właśnie takie ciekawe estry kwasu ursolowego z kwasami fenolowymi, czyli z kwasem cynamonowym i kumarowym, in vitro wykazują bardzo interesujące właściwości, między innymi przeciwnowotworowe. To znaczy, ja od razu tutaj Państwu powiem i podkreślę, że tego typu badania na razie to są wszystko badania in vitro, bo ja jeszcze o kilku takich badaniach powiem. W związku z tym nie możemy traktować na przykład kwasu ursolowego i jego estrów jako leku na raka, prawda? No to do tego to jest jeszcze bardzo daleko. I akurat badania nad tymi właściwościami przeciwnowotworowymi nie znajdują się jeszcze na etapach żadnych klinicznych. Natomiast tego typu dane należy traktować w pewnym sensie jako interesujące. I nie myślmy o tych związkach jako o lekarstwach, ale jako może interesujących dodatkach profilaktycznych do naszego jedzenia. I tutaj w zależności od typu jabłka, oczywiście zawartość tych triterpenoidów może być różna, no bo w końcu odmian jabłek to akurat w tej chwili jest mnóstwo. Także to też troszeczkę zależy od tego, jakie jabłka, ale generalnie rzecz biorąc, udział tego kwasu ursolowego w jabłkach, w skórkach jabłek jest duży. Czemu ja w ogóle rozwodzę się tak długo nad tym owocem? No po pierwsze dlatego, że rzeczywiście w Polsce i na świecie jest bardzo popularny. Jest jednym z owoców, które jemy w całości, a nie tylko pijemy soki. Więc tutaj rzeczywiście dostępność, powiedzmy sobie, tego, co jest w skórce jabłka, jest dosyć realna, powiedzmy. Natomiast właśnie po tamtych amerykańskich badaniach, o których wspomniałam, które miały miejsce w 2007 roku. Nie wiem czemu akurat rozpętała się dyskusja medialna dosyć szeroka, która nawet i w naszych różnych czasopismach się pojawiła. W każdym razie właśnie streszczono te badania nad właściwościami przeciwnowotworowymi triterpenoidów wyizolowanych ze skórek jabłek. Także ten tekst jest po prostu rzeczywiście żywcem wzięty łącznie z obrazkiem z internetu. I ci Amerykańscy, ten zespół amerykański, który został osaczony właśnie przez dziennikarzy wtedy, w tym 2007 roku, najpierw bardzo chętnie udzielał wywiadów na temat właśnie tych właściwości przeciwnowotworowych, na temat wspaniałych perspektyw tych związków. Natomiast później oni się już tak przestraszyli, że zaczęli tłumaczyć tym dziennikarzom, ale nie piszcie, żeby ludzie jedli wyłącznie jabłka, bo tak naprawdę to w profilaktyce nowotworów najważniejsza jest zrównoważona dieta, żebyśmy jedli wiele różnych pokarmów, a nie żebyśmy jedli w tej chwili wyłącznie tylko skórki jabłek, bo to rzeczywiście po pierwsze jest niepotwierdzone, a po drugie na pewno nie przyniesie pożądanych skutków. Następnym owocem, o którym Państwu chciałam wspomnieć, to jest właśnie to winogrono. Ja akurat pracowałam trochę na tych skórkach z winogron i sama jestem zadziwiona, jak dużo tego kwasu oleanolowego z takiej powierzchni winogrona można wyizolować, zanurzając po prostu taki owoc w chloroformie chociażby. I także rzeczywiście do 80% tej zewnętrznej warstwy winogrona stanowi kwas oleanolowy. I oczywiście ja wspominam tylko Państwu o tych głównych triterpenoidach, bo współczesne metody analityczne pozwalają nam na wyodrębnienie bardzo wielu innych, które występują po prostu w mniejszych ilościach. Natomiast tutaj rzeczywiście akurat w przypadku tych owoców, o których do tej pory mówię, no to jest taki jeden dominujący związek, którego skórka z danego owocu może być rzeczywiście dobrym źródłem. Także możemy nawet, nie wiem, myśleć w przyszłości o otrzymywaniu tych związków na skalę przemysłową. Zwłaszcza właśnie w przypadku winogrona, kiedy, jak sobie Państwo zdają sprawę, większość produkcji światowej tego owocu idzie na wino, prawda? Natomiast, czyli wino skórki bynajmniej nie zawiera. W związku z tym akurat te związki, o których ja mówię, w winie nie występują. Tam owszem stwierdzono jakieś triterpenoidy w winach, ale one są głównie ekstrahowalne z beczek, w których ewentualnie to wino jest przechowywane, a nie pochodzi rzeczywiście ze skórki. Natomiast oczywiście wino samo w sobie zawiera też bardzo dużo innych ciekawych i biologicznie aktywnych substancji, natomiast akurat triterpenoidów nie zawiera. Natomiast jakie tutaj badania zrobiono, jeśli chodzi o te związki występujące w winogronach? No bo okazało się, że po pierwsze kwas oleanolowy, podobnie jak ten występujący w jabłkach kwas ursolowy, też wykazuje bardzo ciekawe właściwości przeciwnowotworowe, ciekawe właściwości przeciwzapalne. W Chinach ten związek już w takiej jest w zasadzie zarejestrowany jako lekarstwo. W związku z tym i podaje się kwas oleanolowy pacjentom, którzy cierpią na choroby wątroby na przykład. Zresztą taka lokalna odmiana winorośli, winogron chińskich, była stosowana jako takie antidotum na choroby wątroby w medycynie chińskiej. Także to jest rzeczywiście stary lek, znany już od paru tysiącleci, jak to rzeczywiście stara medycyna chińska tego typu receptury stosuje. Natomiast z tych współczesnych badań, co jest ciekawe, okazuje się, że kwas oleanolowy występujący w winogronach ma zresztą potwierdzone, bo my też pracowaliśmy nad takimi aktywnościami przeciwbakteryjnymi i rzeczywiście te związki wykazują bardzo ciekawe i dosyć silne właściwości przeciwbakteryjne. No i pokazały się takie badania, które dowodziły, że kwas oleanolowy hamuje rozwój bakterii, które powszechnie występują w jamie ustnej człowieka i te dwa szczepy, które powodują właśnie próchnicę i choroby dziąseł. I na podstawie tych badań amerykańscy naukowcy zaproponowali, no i dietetyce też przy okazji, żeby może proponować jak najszerzej, powiedzmy sobie, młodzieży, żeby zamiast kolejnego batonika słodkiego w razie gwałtownego apetytu na słodycze po prostu jadła winogrona albo rodzynki. Także tutaj nie wiem, może nie przetestowałam tego jeszcze na sobie, czy rzeczywiście rzucie rodzynek wpłynie na zdrowie dziąseł i obniżenie częstotliwości występowania próchnicy. Niemniej może akurat warto spróbować. No tak jak powiedziałam, niestety triterpenoidy w winie nie występują, ale generalnie w winie występują inne związki, które zasługują na uwagę, no ale to już wykracza poza ramy tego wykładu. Oliwka. Możemy się spierać, czy oliwka jest owocem, czy warzywem, natomiast to, co akurat w tym, w skórkach tego owocu występuje dużo kwasu oleanolowego, a także maslinowego, który różni się od kwasu oleanolowego po prostu dodatkową grupą alkoholową, dodatkową grupą hydroksylową. Oliwka zresztą jest w ogóle dosyć bogata w triterpenoidy, tutaj ich występuje dużo i chyba nawet relatywnie więcej w stosunku do suchej masy owocu niż w poprzednich owocach, o których Państwu wspomniałam. No i oczywiście te, oba te kwasy wykazują pewne właściwości przeciwnowotworowe, przeciwzapalne i razem z tymi innymi lipidami, kwasami tłuszczowymi na przykład, które występują w oliwie z oliwek, obniżają poziom cholesterolu i triglicerydów we krwi. Z ciekawszych badań dotyczących tych związków, szczególnie jeśli właśnie kwasu maslinowego, wykazano, że związek ten wykazuje właściwości przeciwpasożytnicze. I tutaj może być ewentualnie w przyszłości stosowany jako no, wspierający, powiedzmy, jakieś terapie przeciwmalaryczne, dlatego że rzeczywiście okazało się, że hamuje pewne stadia rozwoju zarodźca malarycznego oraz zaczęto już stosować kwas maslinowy przy niektórych chorobach drobiu. No to jest tutaj dużo łatwiej zrobić w praktyce, no bo jeżeli zaczynamy leczyć ludzi, no to potrzebujemy wielu pozwoleń, wielu przejścia właśnie jakiejś substancji przez badania kliniczne. Natomiast powiedzmy takie doświadczenia jak nakarmić kurczaki wytłokami z oliwek jest dużo łatwiej i wtedy rzeczywiście tutaj akurat nawet dosyć ciekawe i pozytywne efekty osiągnięto. Natomiast, no właśnie, jak jest z dostępnością tych ciekawych potencjalnie związków w naszej diecie, powiedzmy. Jak kupujemy oliwki w sklepie, no w tej chwili w Polsce w różnej postaci, no mogą być nafaszerowane, powiedzmy sobie, jakąś papryczką czy czymś innym, one na ogół zawierają jeszcze sporo triterpenoidów, przy czym i nie zależy to bynajmniej właśnie od tego, w jaki sposób były przygotowywane, to znaczy czym na przykład nafaszerowane, natomiast czy były rzeczywiście bardzo intensywnie odgoryczane, dlatego że oliwki zawierają tak pewne substancje, głównie zresztą fenolowe, które są gorzkawe w posmaku i bardzo często producenci płuczą oliwki przedtem w roztworach alkalicznych, na przykład wodorotlenku sodu. No nie wiemy o tym całe szczęście i nie pamiętamy, jak kupujemy i jemy. Natomiast akurat takie płukanie bardzo źle robi tym triterpenoidom, dlatego że powstające sole, na przykład sodowe, kwasu oleanolowego czy maslinowego, zaczynają być bardziej rozpuszczalne w wodzie i przez to po prostu tracone z oliwek. Natomiast, no podobnie jak wino, oliwa jest otrzymywana z wytłoków, czyli siłą rzeczy no nie powinna specjalnie dużo tych triterpenoidów zawierać. Nie z wytłoków, tylko jest wytwarzana po prostu przez wytłaczanie oliwek. Natomiast tutaj zawartość kwasów triterpenowych bardzo zależy właśnie od metody otrzymywania. I tutaj też jest ciekawa zależność. Im lepszej jakości oliwa, tym mniej zawiera niestety tych kwasów triterpenowych, dlatego że no, ten extra virgin, czyli z pierwszego tłoczenia, jest bardzo czysta i ona rzeczywiście nie zawiera specjalnie substancji, które mogłyby być wypłukiwane z tej kutikuli, z tej warstwy zewnętrznej. Natomiast te kolejne tłoczenia, które prowadzą do oliwy tej drugiej kategorii, czyli virgin, a już najlepsza jest taka rzeczywiście, taka oliwa z wytłoków, to zawiera, może zawierać nawet ta ostatnia do 10 gramów na kilogram, czyli jest w sumie potencjalnie, im gorsza oliwa, tym pod tym względem jest zdrowa. Natomiast rzeczywiście no, tak duży dodatek kwasów triterpenowych powoduje zmętnienie i tego typu oliwę właśnie otrzymywaną z wytłoków na ogół trzeba jeszcze dodatkowo filtrować i ona jest niestety mniej chętnie oczywiście kupowana, mimo że zawiera akurat więcej tych ciekawych związków. No teraz jeśli chodzi o pomidor. W pomidorze nie znajdujemy żadnych kwasów triterpenowych, tylko całą wielką kolekcję różnego typu alkoholi triterpenowych, czyli tutaj tak jak Państwo widzą, no nie ma tej grupy COH, tylko wszędzie mamy grupę grupę hydroksylową. Głównymi triterpenoidami są ameryny. Są trzy ameryny, trzy izomery. Podobny zresztą skład właśnie występuje w spokrewnionej z pomidorem, spokrewnionej z pomidorem papryce. Ameryny wykazują właściwości przeciwzapalne, przeciwalergiczne, są dobre i na wątrobę, i na żołądek nominalnie. Natomiast zastanawiam się, czy rzeczywiście warto jeść skórę z pomidora, dlatego że to akurat ta skóra, tak jak Państwo pamiętają, jest stosunkowo cienka, stanowi niewielką część, powiedzmy sobie, owocu. Często ją jemy, oczywiście, natomiast w sumie, jeżeli nawet utracimy ją pewnie w procesach też otrzymywania soków, czy ketchupów, czy koncentratu, to pewnie tutaj te straty realne ze względu na zdrowie są mniejsze, dlatego że pomidor i tak jest najbardziej ceniony ze względu na zawartość beta-karotenu, a jak widać w miąższu pomidora dalej ten beta-karoten w bardzo dużym stężeniu występuje, także tutaj ta strata nie będzie aż tak, powiedzmy, dotkliwa. Chciałam zwrócić Państwu uwagę z kolei na borówki. Takie borówki, czyli te takie najbardziej znane jagody, prawda? Tak a propos podziału owoców na jagody i pestkowce. Czyli te nasze leśne jagody, do których jeszcze za chwilkę wrócę, czyli brusznicę tą czerwoną, czernicę czarną, i żurawinę, która w tej chwili jest już uprawiana nawet i w Polsce na bardzo dużą skalę. Tutaj głównymi triterpenoidami są oba kwasy, kwas ursolowy i oleanolowy. Jest ich dużo, występują w różnych proporcjach. To znaczy na przykład w borówce, brusznicy i żurawinie kwasu ursolowego jest więcej, a z kolei w czarnej jagodzie kwasu oleanolowego jest więcej. I tutaj Amerykanie zrobili badania podobne jak tamte na jabłkach, o których Państwu mówiłam, to znaczy okazało się, że w żurawinie, w skórce z żurawiny też występują podobne estry kwasu ursolowego z kwasami fenolowymi, które wykazują silne właściwości przeciwnowotworowe, oczywiście też in vitro przeciwko kilku bardzo znanym właśnie takim liniom komórek nowotworowych. I tutaj stąd się bierze też spora kariera żurawiny w tej chwili polecanej w różnego typu dietach w Stanach Zjednoczonych. Zresztą w ogóle takie małe owoce jagodowe tak zwane są bardzo polecane aktualnie przez dietetyków. Za chwilę Państwu jeszcze raz o tym przypomnę. Natomiast na zakończenie przeglądu owoców chciałam wrócić do dosyć często spożywanych i popularnych owoców, z których skóry w zasadzie nigdy nie jemy. Bo nie możemy, bo rzeczywiście ona jest niedobra, gorzka, niejadalna. Czasami może skórkę pomarańczową jeszcze używało się do jakichś ciast, czy jako dodatek taki typu bakalie. Natomiast tak naprawdę to pomarańcze, mandarynki, cytryny zawierają niewielkie względnie ilości tych triterpenoidów. Ta zawartość wosków kutikularnych w tej zewnętrznej, w tej najbardziej zewnętrznej warstwie jest mniejsza niż 14%. Natomiast bardzo ciekawym źródłem triterpenoidów jest, jak się okazuje, grejpfrut. I on akurat nie zawiera kwasów, natomiast zawiera bardzo dużo ketonów, w tym taki bardzo ciekawy keton frydelinę, który zresztą został już jakiś czas temu odkryty i w sumie ten grejpfrut okazał się bardzo dobrym źródłem, skórka od grejpfruta okazała się bardzo dobrym źródłem tego związku. Frydelina wykazuje właściwości przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, takie jak właśnie takie niesteroidowe związki przeciwgorączkowe, powiedzmy. Oczywiście tych skórek nie jemy i absolutnie nie polecam, żebyśmy je zjadali, natomiast do problemu owoców cytrusowych zawsze wraca się w kontekście ogromnych ilości odpadów, które powstają przy produkcji chociażby soków, soków pomarańczowych, soków grejpfrutowych. Wtedy jest problem, co robić z tymi pozostałymi właśnie wytłokami owocowymi. No i być może, że będą one mogły służyć jako źródło właśnie tego typu bioaktywnych związków. Natomiast proszę Państwa, co ja mogę z czystym sumieniem polecić, żeby zawsze i w każdych okolicznościach zjadać ze skórką, chociaż oczywiście tutaj w przypadku owoców leśnych musimy też pamiętać o innych czynnikach ryzyka, czyli chociażby o bąblowcu, prawda, o którym teraz bardzo często się mówi, czyli lepiej na przykład wszelkiego typu jagody leśne no przerobić, tylko nie gotując je, nie wiem, 30 minut, tylko znacznie krócej, natomiast, czyli nie zabić tych bioaktywnych związków roślinnych, natomiast oczywiście zabić te bąblowce potencjalne. Natomiast co ciekawego jest rzeczywiście w takich małych owocach. Bardzo często, tak jak się Państwo zastanowią, te owoce albo rosną w lesie, albo nawet jeżeli rosną w ogrodach, nie wymagają oprysków z pestycydów. One są na ogół rzeczywiście wystarczająco odporne na te choroby, że nie wymagają jakichś dodatkowych tutaj interwencji ze strony człowieka. Poza tym małe owoce, w przeciwieństwie do owoców, powiedzmy sobie, bardzo dużych, mają lepszy stosunek powierzchni do miąższu z punktu widzenia właśnie tego, ile my tak naprawdę tych związków możemy zjeść. Tych związków, które znajdują się na powierzchni. Czyli stąd rzeczywiście no wydaje się, że takie małe owoce, o których no często popularnie mówimy jagodowe, mimo że no nie wszystkie są jagodami, maliny nie są jagodami, tak jak mówiliśmy, są bardzo interesujące ze względu jako składnik diety, dlatego że stanowią właśnie taki konglomerat wszystkiego, co w owocach dobre. To znaczy dostarczamy sobie jednocześnie i tych takich bardzo no, nierozpuszczalnych w wodzie substancji, które znajdują się na powierzchni owocu. Mieszamy je jednocześnie z tymi wszystkimi antyoksydantami i innymi substancjami, które znajdują się w miąższu owoców, przez co te wszystkie substancje lepiej się rozpuszczają, lepiej się wchłaniają, no bo właśnie tutaj zawsze jest dyskusja, no a jak takie nierozpuszczalne w wodzie te substancje z zewnątrz się w ogóle nam wchłaniają w organizmie. Tutaj okazuje się, że w tych mieszaninach wchłaniają się lepiej. A poza tym właśnie te wszystkie właściwości mogą nam się sumować w organizmie, prawda? Bo jedna substancja jest antyoksydantem, druga działa przeciwnowotworowo, ale na inny etap, powiedzmy sobie, jakiegoś procesu potencjalnie patologicznego. W związku z tym właśnie te aktywności albo się uzupełniają, albo się wręcz dodają, w związku z tym właśnie te synergistyczne, czyli wzajemnie uzupełniające się działania, rzeczywiście wskazują na tego typu owoce jako najbardziej korzystne. No i nawet w tej chwili właśnie w Stanach Zjednoczonych już co 2 lata odbywają się takie kongresy poświęcone właśnie jagodom jako tej no, wyjątkowo cennemu dodatkowi do diety człowieka. Natomiast, no właśnie, na koniec wróćmy do tych wszystkich ale, do tych wszystkich zastrzeżeń. Czym pokrywane są owoce, to jest, no to też jest właśnie duży problem aktualnie, dlatego że bardzo rzadko mamy dostęp, o ile nie mamy owoców na własnej działce albo no nie mamy znajomych, którzy taką działkę mają, musimy się liczyć z tym, że kupujemy owoce, które właśnie gdzieś rosły i były traktowane środkami ochrony roślin i oby one były rzeczywiście traktowane w sposób no, godny polecenia, czyli zgodnie z wszelkimi przepisami karencyjnymi, powiedzmy. Natomiast oczywiście później, najgorszy jest natomiast los tych owoców później, po zbiorach. To znaczy w jaki sposób one są konserwowane, czym są pokrywane, bo w tej chwili rzeczywiście już coraz więcej owoców jest sztucznie pokrywanych różnymi powłokami, które są nazywane nawet handlowo powłoki jadalne. Ale tak jak Państwo widzą, to są właśnie mieszaniny różnych innych wosków. No jeszcze wosk pszczeli rzeczywiście stosunkowo najmniej oporów budzi, ale już dyskusje na poziomie tych innych wosków typu karnauba czy szelak, mimo że powiedzmy sobie karnauba czy kandelila to są też woski naturalne pochodzące z palm, ale one nie zawierają na przykład chociażby triterpenoidów, prawda, tylko są rzeczywiście typowo woskami ochronnymi. I natomiast może jeszcze te składniki wszystkie nie byłyby aż tak przerażające, gdyby nie to, że bardzo często właśnie w warunkach magazynowych owoce dodatkowo jeszcze spryskuje się różnymi fungicydami właśnie w trakcie tych miesięcy transportu i miesięcy przechowywania w sklepach. Także tutaj rzeczywiście cała dyskusja w internecie swojego czasu panowała, jak należy zjadać mandarynki, że należy je myć przed obieraniem, dlatego żeby nie zanieczyścić powiedzmy sobie tymi fungicydami właśnie wnętrza owocu. Także no oczywiście zdarzają się też takie historie jak ta, którą tutaj wyciągnęłam z internetu, czyli żeby podwyższyć powiedzmy sobie, no to już jest kuriozalna oczywiście historia, która zdarzyła się w Indiach, kiedy piękne, zdrowe, niepryskane, niewoskowane sztucznie lokalne jabłka zostały pokryte parafiną ze świec, żeby po prostu no, można było sprzedać je drożej i żeby przypominały importowane, amerykańskie, piękne, wywoskowane jabłka. Także oczywiście no, takie historie często się nie zdarzają, no niemniej jednak jak widzimy na przykład w sklepie rzeczywiście takie piękne owoce egzotyczne, pokryte warstwą, która jest wręcz lepka, no to oczywiście tego pytania tytułowego niewątpliwie no, nie będziemy sobie zadawać. No dziękuję Państwu za uwagę. Mamy już bardzo mało czasu na dyskusję, ale może jeszcze parę pytań zdążymy.
1: Jak owoce suszone wiążą wartość?
0: To znaczy, jeśli chodzi o owoce suszone, to właśnie tak jak i rodzynki. Nominalnie to jest bardzo dobre źródło właśnie wszystkich substancji, które są w owocach cenne. Natomiast czasami, znaczy ja tutaj nie mam własnych doświadczeń badawczych, natomiast z tego, co czytałam, to rzeczywiście niektóre owoce suszone też bywają konserwowane, a niektóre są pokrywane specjalnie różnymi warstwami, na przykład morele, prawda, żeby one potem były miękkie, żeby się nie sklejały. Także w sumie należałoby pewnie na przykład rzeczywiście morele jednak płukać we wrzątku przed jedzeniem, przed użyciem. Na wszelki wypadek oczywiście, bo pewnie nie wszystkie są tak produkowane, ale przynajmniej niektóre mogą być. Właśnie niektóre owoce suszone, żeby się nie sklejały, żeby były bardziej atrakcyjne, to niestety się też jakieś syntetyczne po prostu substancje pokrywające stosuje. Słucham? A rodzynki też niektóre, tak, zwłaszcza te takie duże. Znaczy są pokryte olejem, więc powiedzmy sobie, podejrzewam, że no nie jest to aż tak niebezpieczne, no bo w końcu nie sądzę, żeby to, myślę, że są to oleje spożywcze, a nie oleje jakieś mineralne, no naprawdę, także syntetyczne. Nie, czasami są, nie. Oczywiście, no tak samo te woski bywają też i syntetyczne, oczywiście do pokrywania. Zamrażanie to jest bardzo dobra forma przechowywania owoców. I muszę też Państwu powiedzieć, że wbrew pozorom, znaczy bardzo często się mówi, że te związki wszystkie są takie strasznie labilne termicznie. Oczywiście, jeżeli będziemy gotowali godzinami, no to się rozłożą. Ale na przykład jakieś takie 10-12 minut to niespecjalnie szkodzi. A tym triterpenoidom to w ogóle nie szkodzi. Ja akurat nad nimi pracuję i wiem i testowałam to, że oczywiście one są dosyć wytrzymałe, powiedzmy sobie, nawet na zagotowanie. Co mnie cieszy poniekąd, no w kontekście chociażby tych jagód. Ja pamiętam z dzieciństwa, że można było pójść do lasu, najeść się czarnych jagód i nikt już o żadnym bąblowcu nie słyszał, prawda? Natomiast w tej chwili już człowiek ma takie pewne wątpliwości, zjeść czy nie zjeść tą uzbieraną garść właśnie. Także lepiej, no wszyscy mówią, że lepiej jednak spróbować umyć, chociaż no w przypadku tych drobnych owoców to jest trudno raczej umyć, natomiast no można spróbować przerobić na jakąś konfiturę, taką bardzo delikatną, żeby jej właśnie nie wysmażać, tylko po prostu zagotować i od razu zawekować. A przy okazji rzeczywiście te no, czarne jagody to w ogóle bardzo, no, bardzo są polecane, nie ze względu wyłącznie na triterpenoidy, ale na antocjany po prostu, które dla naszych oczu są bardzo korzystne na przykład.
2: Należy to polewać z rządem.
0: Znaczy, jeśli chodzi o mycie, to jak się nawet do tego internetu zajrzy, to w ogóle człowieka od razu boli głowa, dlatego że jest tyle przepisów na mycie i ludzie się na przykład, nie tylko u nas, no właśnie cała zachodnia Europa, całe Stany dyskutują na przykład, jak zmyć tą warstwę z jabłek. Także, bo to wcale woda nic nie daje, prawda? Także w sumie polecane są bardzo różne, znaczy czasami detergent tak jest polecany. Ja nie wiem, jakoś też nie mogę się przekonać do tego, żeby myć w detergentach te biedne owoce, ale być może, że jest to jakaś metoda. Natomiast są źródła, które twierdzą, że to też nie wystarcza w przypadku na przykład niektórych fungicydów, które wymagają jakiejś bardziej no, już płukania na przykład w occie, żeby wytworzyć w zależności od tego, jakie to były substancje, a tutaj nie mamy na ogół po prostu danych, także, bo niektóre wymagają wypłukania w kwaśnych roztworach, niektóre w alkalicznych, no w domu trudno to stosować, więc tak naprawdę to rzeczywiście chyba musimy się kierować jakimś zdrowym rozsądkiem, w zależności od tego, gdzie i co kupujemy, bo na przykład jeżeli nie wiem, no jabłka były hodowane w polskim sadzie, to podejrzewam, że nawet przy założeniu, że ten sadownik je pryskał parę razy, to też nie podejrzewam, żeby pryskał je zbyt często, bo to też są koszty dodatkowe. Z całą pewnością, no jeżeli te owoce są sprzedawane koło sadu, no to też nikt ich nie woskował w stodole, prawda? Także tutaj możemy je porządnie umyć i podejrzewam, że zjeść bez specjalnego ryzyka. Zwłaszcza, że jeżeli po prostu trzeba starannie usunąć te substancje z powierzchni, natomiast jeżeli, no czasami się zastanawiamy, a przecież one były pryskane tyle razy, może tam się coś dostało do środka, natomiast to już nie jest groźne, jeżeli się dostały jakieś takie substancje, właśnie fungicydy czy inne ksenobiotyki do wnętrza, tam gdzie są żywe komórki roślinne, to one już jakby za nas tą pracę zrobiły, bo komórka roślinna, tak samo jak i zwierzęca, detoksykuje ksenobiotyk, czyli to, co później robi nasza wątroba, to tam w tych komórkach już zaszło. W związku z tym my już jemy takie przetworzone te trucizny, także dla nas one już nie są niebezpieczne. Tak naprawdę to niebezpieczne są właśnie te, które w niezmienionej postaci są na powierzchni. Więc tutaj to rzeczywiście tych należałoby się pozbyć w razie czego. Także coś jeszcze Państwo chcieliby wiedzieć, bo już już następni wchodzą, także...
2: Tak?
0: O, jak się dobrze umyje pomidora, to można. Dziękuję bardzo.

0: Zbliża się czas wakacji.
1: Spędzi piecze?
0: Sensitive Boniker, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
1: Ja już mam.
0: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
1: Zajrzyj na stronę produkty Boni Fraterskie.
0: Poleca Radio Europa 2.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów. Poprawia strukturę gleby, zatrzymuje wodę i działa długotrwale. To nowoczesna, bezpieczna i naturalna alternatywa dla nawozów mineralnych i obornika. Zamów Revita w Remondis Bydgoszcz z wygodną dostawą lub odbiorem osobistym w Bydgoszczy przy ulicy Inwalidów 45. Zadzwoń 723 187 050 lub odwiedź remondis.bydgoszcz.pl. Kompost Revita. Naturalna siła Twoich upraw. Są smaki, które przenoszą nas do domu. Do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej

0: Serdecznie witam Państwa. Nie ukrywam, że odczuwam pewną tremę. Mimo, że od wielu lat uczę psychiatrii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, jednak Państwo jesteście znacznie bardziej wymagającą publicznością niż studenci na co dzień. Po uśmiechu nie widać. Mam nadzieję, że jak nigdy w życiu znowu uda mi się nie wygłosić wykładu, bo to takie nudne wygłaszać wykład, tylko mówić. Tylko, że też będzie to miejsce na naszą rozmowę, na wyjaśnienie Państwa wątpliwości. Ja chciałbym też się wytłumaczyć od pewnej zmiany w tytule, który znalazł się na ulotkach i plakatach, który był trochę prowokacyjny i miał na celu też zachęcić do udziału, czy depresję wymyśliły firmy farmaceutyczne. Więc nie będziemy tutaj rozmawiali o kolejnych teoriach spiskowych, bo takie teorie pojawiają się. Myślę, że być może gdzieś o tym wspomnimy i rozwijemy te wątpliwości i też sobie wyjaśnimy, jaki jest udział firm farmaceutycznych w promowaniu depresji. I być może też od Państwa usłyszę, jak Państwo to odbieracie. Tytuł jest: czym jest depresja? Najpierw chciałbym zacząć od tego, co poprzedzało depresję w rozumieniu lekarzy, społeczności. Depresja jest pojęciem takim, które pojawiło się w określonym momencie historycznym, natomiast miała swoich poprzedników. I to poprzedników już w starożytności. Jak zwykle w takich sytuacjach zaczynamy od starożytnych Greków i w medycynie to zaczynamy od Hipokratesa, ponieważ to on opisał w Corpus Hippocraticum taki stan, który zgodnie z dominującą ówczesną teorią humoralną wiązany był z nadmiarem czarnej żółci, melancholis, stan, który określano jako melancholię. I bardziej był ten opis bliższy temu, co byśmy dzisiaj powiedzieli o depresji jako cesze osobowości. Że ktoś z natury rzeczy, z racji takiej, że ma przewagę owej czarnej żółci, jest smutny, wycofany, pesymistyczny. Teoria humoralna utrzymywała się w myśleniu medycznym dosyć długo i po odrodzeniu medycyny w czasach rzymskich i później po średniowieczu również tym pojęciem melancholii się posługiwano. Natomiast w przerwie, kiedy w tym okresie, kiedy jeszcze tak powiem, nie mamy tego odrodzenia myśli medycznej, bazującej głównie później na tłumaczeniach pism arabskich, znaczy dzięki arabskim tłumaczeniom greckich pism, które się w Europie gdzieś tam zaczynało od XIII-XIV wieku, pojawiło się pojęcie bardziej związane z życiem religijnym, ale też chyba odpowiadające temu, co byśmy dzisiaj nazwali depresją. Wśród grzechów głównych mamy acedię, czyli taki stan gnuśności, jak to byśmy określili. Nie wiem, w obecnych sformułowaniach to się mówi lenistwo w służbie Bożej jako jeden z grzechów głównych. Natomiast acedia, taki stan, przed którym przestrzegano głównie mnichów, zwłaszcza takich prowadzących życie pustelnika, czyli stan przygnębienia, smutku, braku motywacji do działania, braku zaangażowania i nadziei na zmianę tego stanu, zniechęcenie, wyczerpanie i takie wrażenie duchowej pustki, niezdolność do bycia tu i teraz i zajmowania się tym, co właśnie jest. Więc było to jakby pojęcie raczej odnoszące się do życia religijnego, czy religijne. Natomiast jeżeli popatrzymy na ten opis, to brzmi on nam jakoś znajomo-depresyjnie w przeżywaniu depresji. Wraz z odrodzeniem myśli medycznej, no tutaj właśnie takie przedstawienie średniowieczne osoby z acedią, wraz z odrodzeniem myśli medycznej powraca pojęcie melancholii. Znajduje to wyraz w wielu dziełach. Tu najbardziej chyba znane ujęcie melancholii, czyli Miedzioryt Albrechta Dürera, które gdzieś w swojej symbolice wskazuje na to, z czym tą melancholię głównie wiązano. Z wpływem Saturna oczywiście, bo to Saturn był planetą melancholii i staje się ona niezbędnym warunkiem do twórczego działania. I to rozumienie melancholii jako stanu pogłębionej wrażliwości, oceny rzeczywistości utrzymuje się w pewnej warstwie takiej zbiorowej nieświadomości nawet do dzisiaj, więc myślę, że to jeszcze do tego wrócimy. Więc przez cały wiek XIV, XV, XVI, XVII, o tu właśnie takie XVII-wieczne ważne dzieło, mówimy raczej o melancholii, jeszcze nie mamy depresji. Mamy melancholię jako stan ducha przynależny do danej osoby. Nie ma jeszcze wtedy mowy o źródłach tej melancholii. Raczej bazuje się o tym, że nie wiem, Bóg dopuścił do kogoś smutek. To takie jest nawiązanie jeszcze do pierwszej księgi Samuela, gdzie zapraszano Dawida, żeby rozweselał króla Saula. W 1620 roku Richard Barton publikuje ważną pozycję, Anatomię melancholii, która też na wiele lat określa myślenie o tym schorzeniu. W tym rymowanym dziele, bo akurat ona była pisana wierszem, opisuje, jak melancholia zatruwa codzienne życie. Najsłodszą rozkosz zatruwa zawsze melancholia, czyli jakbyśmy dziś powiedzieli, w tym opisie już przewiduje przyszłe objawy, które będziemy nazywali anhedonią, czyli niezdolnością do przeżywania przyjemności. Tutaj ostatni ten fragment, na to chciałbym zwrócić uwagę, właśnie, lecz każde cierpienie jest złotem wobec gorzkiego jarzma melancholii. Gdzieś to się przeciwstawia problemowi. Myślę, że też o tym jeszcze później będziemy mówili, że depresja to nie jest kwestia tego, że jestem przygnębiony, bo mam problem. Także to już tutaj. Cierpienie to jeszcze nie jest depresja, mimo że cierpienie depresji towarzyszy. No tutaj mamy taką acedię współczesną, jakbyśmy chcieli sobie ją dzisiaj wyobrazić. Prawda? Ta gnuśność nadal się pojawia. W okresie romantyzmu depresja przybiera jeszcze inną maskę. Czy znajduje swój wyraz kulturowy, to co Niemcy nazywają Weltschmerzem i romantyzm, zwłaszcza właśnie niemiecki, bardzo to kultywował, czyli rodzaj takiego uwznioślonego odczuwania świata. Świat mnie boli, ale dzięki temu czuję go głębiej, lepiej. przed tą romantyczną wizją depresji też będę chciał Państwa troszeczkę ostrzec. Siłą napędową była niewątpliwie powieść Goethego, Cierpienia młodego Wertera, gdzie ta depresja czy melancholia znowu została uwznioślona, czy wręcz stała się modna, chciałoby się powiedzieć. Przypomnę, że książka Goethego była w niektórych miastach niemieckich zakazana. Była na cenzurze, na liście cenzorskim, ponieważ, co po niektórzy bardzo poruszeni, popełniali pod jej wpływem samobójstwo, tak jak jej bohater. No i takie całe romantyczne przedstawienie bólu świata czy melancholii z bardzo typową, tutaj kilka takich obrazków, które pokazują jeden z elementów ikonografii melancholii. Na co zwykle nie zwracamy uwagi, jak patrzymy na portrety, ale melancholia to jest podparty podbródek. Więc jeżeli gdzieś będziecie Państwo oglądali portrety i tak jest przedstawione, to jest znak melancholii. Zresztą to się powtarza, począwszy właśnie od tego anioła na miedziorycie Dürera, poprzez całą serię romantycznych portretów, gdzie tak właśnie są przedstawiane osoby tak samo. Prawda? To jest ten gest, który trwa, to się utrzymuje. No, czy tutaj smutek u Van Gogha. Co prawda trudno określić, bo to jest zjawisko smutku, które w zasadzie ogranicza się do pewnej kultury iberyjskiej, czyli taki smutek połączony z tęsknotą, saudade. To też to coś, co do dzisiaj pobrzmiewa w muzyce fado. To jest też taki smutek uwznioślony, zaakceptowany kulturowo. Czyli gdzieś do XIX wieku mamy zgodę na smutek. To przynależy, to nobilituje. Z tym pewnie będziemy mieli, jak będziemy mówili już zupełnie o współczesnych czasach, to też chciałbym się do tego jakoś odnieść. Natomiast od XIX wieku, kiedy psychiatria się stabilizuje, byśmy powiedzieli, że umacnia swoją pozycję. Oczywiście najpierw zajmując się przede wszystkim prawdziwymi szaleńcami, czy szaleństwem i w różny sposób konceptualizując to szaleństwo, również zaczyna zajmować się wahaniami nastroju, czy zaburzeniami nastroju. Smutkiem, spowolnieniem, myśleniem, które pojawia się w takich stanach. I w XIX wieku, już w pracach Esquirola, pojawiają się opisy depresji, jako choroby, czyli stanu, który jest stanem chorobowym i który przez te półtora stulecia coraz bardziej przybiera na sile i odgrywa coraz większą rolę w powodowaniu cierpienia ludzi czy ich niepełnosprawności. Głównym, stając się w chwili obecnej głównymi powodami inwalidztwa, a według prognoz w najbliższych latach liczba zachorowań na depresję ma przekroczyć zachorowalność na choroby ze strony układu sercowo-naczyniowego. Czyli nagle stanie się w tych ocenach jedną z najważniejszych chorób. Ale co to jest? To może sobie pomijemy. Co to jest? Nasze życie toczy się tak. Mamy lepsze, gorsze dni. Tak? Czy wszyscy macie Państwo równiutko? Są lepsze i gorsze. Tylko zazwyczaj toczy się to w jakimś przedziale do wytrzymania. Mam gorsze kilka dni, bo jest taka pogoda jak teraz, bo dziecko ma kłopoty w szkole. Mam trzy dni takie nie wiadomo dlaczego, kiepskie, taką chandrę. Okej, to jest stan normalny. U części osób będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, że te wahania będą przekraczały tolerowalne granice. Bądź w górę, kiedy czujemy się wyjątkowo dobrze, bardzo dobrze, więcej niż bardzo dobrze. Mamy dużo energii, jesteśmy przyspieszeni, znaczy nasz tok myślenia jest przyspieszony, działania jest przyspieszone, przychodzą nam do głowy wspaniałe pomysły. W którymś momencie te pomysły już zaczynają być tak wspaniałe, że odrywają się od rzeczywistości. Nie wiem. Mamy ochotę na przyjemności, alkohol, kobiety, czyli tak wzmożone libido i tak dalej, i tak dalej. Taki stan nazywamy stanem maniakalnym czy epizodem maniakalnym, jeżeli występuje w określonym przedziale czasowym. Przeciwną sytuacją jest stan, kiedy jesteśmy smutni, przygnębieni, nie mamy na nic siły, nic nas nie cieszy, wszystko wydaje się szare, ponure, nie mamy żadnych planów na przyszłość, nie jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować, byśmy tylko spali albo w ogóle nie śpimy. Taki stan byśmy nazwali stanem depresyjnym, czy jeżeli jest ograniczony czasowo, epizodem depresyjnym. I tak się niestety niefortunnie składa, że o ile stany tego podwyższonego nastroju występują rzadko, to te stany obniżonego to około 10 razy częściej. Od razu zaznaczę, że ten tak naprawdę podwyższony stan to wcale nie jest miły. Tak jak jest troszeczkę w górę, to okej. Okay. Natomiast jak już jest tak bardzo, bardzo, to to jest... Słucham? Wtedy trzeba uważać, tak, to jest już zdecydowanie do leczenia. I takie sytuacje, kiedy u ludzi występują jakiekolwiek wahania poza te dopuszczalne granice, współcześnie będziemy nazywali zaburzeniami afektywnymi, ponieważ dotyczą głównie nastroju, czyli afektu. Tak jak mówiłem, znacznie częściej występują te stany w dół, które od łacińskiego źródłosłowa depremiere określamy nazwą depresją, czyli obniżeniem. Słowo depresja jest słowem bardzo mylącym, ponieważ jak powiemy tylko, że ktoś ma depresję, to tak naprawdę nie wiemy, o czym mówimy. Nie wiadomo, o co chodzi. Ponieważ może oznaczać to objaw, czyli po prostu smutek. Tak? Ktoś ma obniżony nastrój, jest smutny. Może oznaczać zespół psychopatologiczny, czyli kiedy obniżonemu smutkowi towarzyszą te pozostałe.
1: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Objawy, o których już tam częściowo wspomniałem. I może oznaczać chorobę. Kiedy to samo w sobie jest, nie jest wywołane niczym żadną przyczyną, tylko samo w sobie się jest chorobą, no, pojawia się samo z siebie. W psychiatrii mówimy wtedy o depresji endogennej, że ktoś tak ma, że mu się w życiu pojawiają okresy obniżonego nastroju. Więc tu od razu, jeżeli widzimy w tabloidzie wielkie wyznanie aktualnej gwiazdy, przeszłam depresję, czy pokonałam depresję, to warto zadać sobie pytanie, dobrze, dobrze, o czym ona mówi? Czy o tym, że była przez jakiś czas smutna, bo nie wiem, nie dostała wymarzonej roli, czy rzeczywiście mówi o chorobie. I ta konfuzja spowodowana tą wieloznacznością określenia depresji, no niestety odbija się później no bardzo na w takim społecznym myśleniu. Jak mówię, no media tego nie rozróżniają. I czasami wrzuca się do jednego worka różne stany. Ba, część lekarzy tego nie rozróżnia. I, znaczy nie mówię o psychiatrach, mówię o lekarzach takich, w sensie na przykład lekarza pierwszego kontaktu, który kieruje albo, nie wiem, pacjenta pod hasłem, on ma depresję. Nic mi to nie mówi, co to ten pacjent ma. My to troszeczkę precyzujemy. Jak mówię, objaw, czyli po prostu jestem smutny. Zespół depresyjny, czyli wtedy, kiedy temu smutkowi towarzyszą inne objawy. I dopiero wystąpienie zespołu depresyjnego jest dla psychiatry jakimś no, powodem do podjęcia działania. Zresztą dotyczy to wszystkich zaburzeń psychicznych. Pojedynczy objaw najczęściej ludziom się zdarza. Zdrowym, chorym jest. Nic nie mówi. Dopiero kiedy objawy psychopatologiczne występują w typowym związku, to wtedy no, pochylamy się i zaczynamy się zastanawiać, co to jest. Więc zespół depresyjny będzie obejmował no, przygnębienie, anhedonię. Anhedonia to jest niezdolność do odczuwania przyjemności. Kiedy rzeczy, które wcześniej mnie cieszyły, teraz mnie nie cieszą. Nic nie jest przyjemne. Mimo, że teoretycznie powinno być. Albo było nawet kiedyś, a teraz nie odczuwam tego miłego, tej miłej emocji, wykonując ulubioną czynność. Lęk, to wiadomo. Zaburzenie funkcji poznawczych, czyli tego, jak myślimy o sobie, jakie pojawiają nam się myśli. Tutaj także mogą być myśli samobójcze. Przekonanie o niewydolności fizycznej i psychicznej. Te zaburzenia myślenia mogą wręcz sięgnąć wymiaru, który nazywamy urojeniowym, kiedy pojawiają się urojenia depresyjne, czyli nieprawdziwe przekonania dotyczące winy, kary, grzeszności. Ktoś jest przekonany, że jest największym grzesznikiem na świecie, że stracił wszystko, że jego rodzina skończy pod mostem, że ten krąg. Że zasługuje na potępienie, na karę. Czasami zdarza się, że wręcz zgłasza się sam na policję pod tytułem, że tak, on powinien zostać ukarany. Wśród takich zaburzeń myślenia depresyjnych najcięższe to są urojenia, które nazywamy nihilistycznymi. Są to przekonania dotyczące funkcjonowania własnego ciała. Osoba w głębokiej depresji może myśleć o tym, że jej serce bije wolniej, że zanika, że jej organy wewnętrzne nie pracują prawidłowo, że ona się zmniejsza, albo wręcz, że jej nie ma. Panie doktorze, przecież mnie nie ma. I takie urojenia nazywamy urojeniami nihilistycznymi. Mogą pojawiać się różne natrętne myśli, czyli takie przychodzące wbrew własnej woli, ale krążące, dotyczące różnych tych urojeniowych treści. Zaburzeniu ulega również sfera aktywności, sfera napędu. Myślenie staje się zubożone, powolne. Osoba w depresji mówi wolniej. skrajnie może to dojść do stanu totalnego zniesienia ruchu, że ktoś już tylko leży i nie jest w stanie się poruszyć albo poruszyć się w obrębie łóżka. Pojawiają się zaburzenia koncentracji, zapamiętywania. Ktoś tam próbuje czytać, ale po jednej stronie już nie pamięta, co przeczytał. I jeżeli występują różne objawy z tego obszaru, brak motywacji, mogą pojawić się również objawy ze strony cielesnej. Depresja jest chorobą całego organizmu, nie tylko umysłu. Pojawiają się zaburzenia snu. Takim typowym jest to przedwczesne budzenie się. Ponieważ nic nie cieszy, nie mam na nic ochoty, więc również zmniejsza się libido, zmniejsza się łaknienie. Ulega zaburzeniom rytm dobowy, zwłaszcza taki rytm aktywności. Osoba budzi się przedwcześnie w dużym niepokoju i te poranki przedpołudnia są dla niej najgorsze. Pojawiają się zaparcia, suchość w ustach, bóle głowy, zaburzenia miesiączkowania i różnego rodzaju dolegliwości napadowe w postaci bóli. Także bardzo często potrafią one wyjść na pierwszy plan i wtedy mówimy o maskach depresji. Ktoś się skarży na bóle w klatce piersiowej i zaczyna się diagnozować w kierunku chorób układu krążenia, a pod spodem mamy tak naprawdę zaburzenie nastroju. To jest zespół depresyjny. I taki zespół depresyjny też jeszcze nam nie mówi o tym, że ktoś choruje. On ma zespół objawów. Może mieć on różne powody. Część z tych rzeczy, nie wiem, mam nadzieję, że niewiele z Państwa, ale pewnie jakaś część z Państwa na przykład przeżywała żałobę. To będą podobne, prawda? Nie tylko smutek, ale nic mi się nie chce. Tak, mam gorzej śpię. Pewnego rodzaju traumy, bo nie wszystkie tak wyglądają. Czyli po jakichś dramatycznych wydarzeniach, prawda? Może tak być. Część takich objawów będzie występowała jako powikłanie chorób somatycznych. I to nie tylko w ramach przeżywania tej choroby. Bo to, po usłyszeniu diagnozy raka, prawda? Więc wiadomo, że jestem przygnębiony, ale to nie jest tylko, że ja wiem, że mam diagnozę raka, ale również sam nowotwór powoduje, że mam objawy depresyjne. Tak jest z chorobami zakaźnymi. Też nie tylko fakt, że wiem, że choruję, ale sama choroba. Nie wiem, to można sobie tak wyobrazić, jak sobie przypomnimy, jak chorowaliśmy na grypę. Taka banalna infekcja wirusowa, niekiedy śmiertelna infekcja wirusowa. Też mamy taki zespół, który przypomina zespół objawów depresyjnych. W grypie nam się nic nie chce, jesteśmy nastawieni na nie, bolą nas mięśnie, nie ruszamy się, prawda? Ja nie mówię, że to jest od razu depresja, ale przypomina. Więc to, że takie objawy pojawią się w przebiegu wirusowego zapalenia wątroby, jest w miarę logiczne. Takie objawy mogą pojawić się w wyniku leczenia. Część leków jako działanie uboczne będzie miało działanie depresyjne. Beta-blokery, bardzo szeroko rozpowszechnione. Stare środki antykoncepcyjne, niektóre antybiotyki mogą powodować to wystąpienie zespołu depresyjnego. Takie objawy będą występowały w chorobach dotyczących bezpośrednio mózgu. W chorobie Parkinsona, część z nich w przebiegu demencji różnego rodzaju. I to jest, poziom zespołu. Idziemy dalej do depresji jako choroby. I tutaj od już kilkudziesięciu lat posługujemy się pojęciem epizodu depresyjnego. Epizod depresyjny, czyli jakiś określony czasowo stan obniżonego nastroju, który nie ma takiej przyczyny, nie ma żadnej przyczyny. Czyli nic się nie wydarzyło specjalnie, co by mnie miało przygnębić, nie jestem chory, nie biorę żadnych środków, które mogłyby wywoływać depresję. Przy czym tutaj też jeszcze trzeba pamiętać o tym, że takimi środkami, które wywołują depresję, to poza lekami są również substancje dostępne normalnie bez recepty w najbliższym sklepie monopolowym, czyli alkohol, albo trudniej niektóre narkotyki. A tutaj nie ma nic takiego, a mam obniżony nastrój, tracę zainteresowanie, zadowolenie, czyli to, co mówiłem, że nazywa się anhedonią, i mam mniej energii, albo się szybciej męczę. Jeżeli takie objawy, no przynajmniej dwa z tych, trwają co najmniej dwa tygodnie, możemy mówić o epizodzie. Jeżeli tam nie ma wszystkich trzech, to do tego jeszcze mamy w kryteriach objawy dodatkowe, czyli zaburzenia koncentracji uwagi, zdolności myślenia, utrata poczucia własnej wartości, poczucie winy, zahamowanie lub niepokój, myśli, próby samobójcze, zaburzenia snu, zmiany łaknienia i masy ciała, czyli któreś z tych. Istotą jest to bez istotnego powodu. I w momencie rozpoznania epizodu depresyjnego możemy już mówić o chorobie, chyba że jest to zaburzenie. Oczywiście to, że ktoś ma jeden epizod depresyjny, komu się to pojawiło, to możemy przyjąć, że tak, ma epizod depresyjny. U części osób będzie tak, że będzie to jedyny epizod depresyjny w życiu. I tych osób będzie dużo. Ocenia się, że pojedynczy epizod depresyjny może mieć do 1/4 populacji. 20-25%. No ja raczej bym się skłaniał tak do tych 20. Jest to, mówię, jedyny epizod depresyjny. Większość ludzi tego nie leczy, nie rozpoznaje, przetrzymuje. Ponieważ, jak powiedziałem, epizod jest określony w czasie, więc w pewnym czasie mija. Problem oczywiście pojawia się u mniej więcej 60% z tej grupy, która miała, u których epizody, po epizodzie depresyjnym, tym pierwszym, pojawi się za jakiś czas następny. U 70% z tych będzie epizod trzeci. Kolejne epizody będą już u 90% z tych. Czyli każdy następny pojawiający się zwiększa ryzyko wystąpienia następnego. I taką sytuację, kiedy epizody powtarzają się, nazywamy, kiedyś nazywało się to chorobą afektywną jednobiegunową, tak? Bo to był tylko jeden biegun, czyli w dół. Współczesne klasyfikacje mówią o zaburzeniu depresyjnym nawracającym. I to jest ta depresja w tym najściślejszym tego słowa znaczeniu. Czyli wracając do tej naszej gwiazdki wyznającej dla tabloidu, że tak, przeszłam depresję, to zadajmy sobie pytanie, czy miała zespół depresyjny, epizod depresyjny, czy choruje na zaburzenie depresyjne nawracające. Zauważycie Państwo czasy. O ile mówiłem o zespole, epizodzie, to mogłem mówić w czasie przeszłym. Bo jeżeli jest zaburzenie depresyjne nawracające, to ono już jest. Po prostu ktoś ma zaburzenie depresyjne nawracające i ono może być tylko dobrze lub źle leczone. Ale mamy takie sytuacje, kiedy smutek nie jest, czy przygnębienie nie jest tak określone czasowo, tylko trwa dłużej. Nie jest takie głębokie, że nie jestem w stanie chodzić do pracy, spotykać się ze znajomymi. Nie, w zasadzie żyję tak jakby normalnie, ale to wszystko jest poniżej tego normalnego poziomu. I kiedyś, tak w zasadzie od znowu końca XIX wieku do początku lat 80., nazywano by to nerwicą depresyjną. Ponieważ uważano, że to nie jest ta choroba afektywna jednobiegunowa, tylko że to jest takie psychogenne, że to złe doświadczenia życiowe, mama była zbyt surowa i efektem tego jest to, że ktoś jest częściej smutny, częściej przygnębiony. Od lat 80. zmieniło się spojrzenie na ten stan. Określamy go nazwą dystymii, jako jedno z utrwalonych zaburzeń nastroju. I jest to, tak żeby móc rozpoznać, okres co najmniej 2 lat stałego lub stale nawracającego obniżonego nastroju. Jeżeli się poprawia, to te poprawy nigdy nie są dłuższe niż kilka tygodni. Natomiast nie spełnia to kryterium epizodu, czyli takiego no, rzeczywiście obniżonego nastroju. I w dystymii mamy zmniejszenie energii lub aktywności, bezsenność, mała wiara w siebie, poczucie niedostosowania, trudności koncentracji, płaczliwość, utrata zainteresowań i radości z seksu i innych czynności sprawiających przyjemność, poczucie bezradności lub zmartwienia, dostrzegalne nieradzenie sobie ze zwykłymi obowiązkami, pesymizm, wycofanie, zmniejszona rozmowność. Natomiast tym rozróżnieniem, to poza czasem trwania, to jest też kwestia funkcjonalna. Osoba z dystymią żyje, znaczy funkcjonuje normalnie. Osoby z depresją, zwłaszcza w epizodach umiarkowanych, ciężkich, no, to jak gdyby nie są już w stanie wykonywać swoich normalnych funkcji. Tak jak już powiedziałem, mówiąc o tych zwłaszcza pierwszych, pojedynczych epizodach, większość takich sytuacji jest nierozpoznawana. I no, trzeba na to patrzeć jak na górę lodową. My spotykamy się tylko z tym wierzchołkiem, która ma rozpoznaną depresję. Część tuż pod powierzchnią wody to będą te depresje, które są nierozpoznawalne przez lekarzy, a największa grupa to są te depresje, których ludzie nawet nie szukają pomocy medycznej. Albo przyjmują, że tacy są, że tak mają, albo przyjmują, że ich objawy są uzasadnialne. No nic dziwnego, że tak się źle czuję, bo. I to jest chyba jeden z najczęstszych błędów popełnianych, i to mówię, zarówno przez jeszcze nie pacjentów, ale przez osoby, które doświadczają obniżenia nastroju, ale jest to również częsty błąd popełniany przez lekarzy. Jeżeli nie mają doświadczenia w rozpoznawaniu depresji, są skłonni do tego, by objawy zgłaszane przez nawet jeżeli pacjent zgłasza te objawy, to będą skłonni je traktować jako naturalną reakcję. No proszę pani Krysiu, w pani sytuacji to nic dziwnego, że się pani tak czuje. Nie wiem, czy zdarzyło się państwu słyszeć takie zdanie. Wiem, że pada. I tutaj no, należy jak gdyby to rozróżnić, czy rzeczywiście ten objaw da się wytłumaczyć. To jest tak troszeczkę dygresyjnie. Takim stanem, najpowszechniejszym stanem obniżonego nastroju, który przeżywamy wszyscy, to jest stan żałoby. Mogą nas w życiu ominąć różne tragiczne wydarzenia. Możemy mieć szczęście. Ten pierwszy partner okazuje się być tym pierwszym do końca życia. Praca, którą mamy, jest, jeżeli ją zmieniamy, to tylko na własne życzenie po to, żeby mieć lepszą. Ominęły nas ciężkie choroby somatyczne, zdarzają się tacy ludzie, prawda? Nie straciliśmy nic na giełdzie, bo nie inwestowaliśmy. Okej, mamy taką... Tak, mamy taką szansę. Natomiast jednego nie unikniemy, utraty bliskich. Więc jest to doświadczenie powszechne, przez które większość z nas przechodzi. Jedyne to, że sami będziemy jako pierwsi. Przepraszam za taki smutny ton. Przez wiele lat stan żałoby był stanem, który wykluczał rozpoznanie depresji. Jeżeli ktoś był w stanie żałoby, to nie rozpoznawało się depresji. I dwa lata temu, w 2013, amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne wprowadziło nową klasyfikację, kolejną wersję swojej klasyfikacji zaburzeń psychicznych, w której podważyło to, stwierdzając, że jeżeli to już są upłynęły dwa tygodnie tej żałoby, no to można rozpoznać epizod depresyjny. Możecie sobie Państwo wyobrazić, jaki podniósł się krzyk, ponieważ większość ludzi, nawet fachowców na świecie, przyjęła to, że ci wstrętni Amerykanie chcą skrócić żałobę do dwóch tygodni. Jak być może część z Państwa wie, nie sposób jest w ciągu dwóch tygodni wyjść z żałoby. Ale tu chodziło o coś całkiem innego. Chodzi o to, żeby móc rozpoznać. To wcale nie znaczy, że po dwóch tygodniach ta żałoba ma minąć i to, że jak ktoś po dwóch tygodniach jest smutny, to już ma chorobę. Nie, ale są tacy, którzy mogą mieć. Więc typowy polski lekarz by w takiej sytuacji powiedział, proszę pana, no dwa tygodnie, no to na pewno mam to jeszcze żałoba. A to może już być coś więcej. Oczywiście dzieje się to w takich sytuacjach, kiedy ten smutek nie ogranicza się do utraty kogoś bliskiego, ale rozlewa się na całe życie. Że nie to jest mi smutno, bo straciłem osobę, którą kochałem i że nie wiem, nigdy już razem nie będziemy świętowali święta pierwszych truskawek, tylko staje się to, że truskawki w ogóle są niedobre. Czyli taki rozlewa się na wszystko. Tak samo jak są nasilone objawy fizyczne, to też może być to już epizod depresyjny, mimo że jest jakiś związek z wydarzeniem. Dobrze. Teraz jest oczywiście pytanie, dlaczego jesteśmy smutni? Dlaczego ta depresja się pojawia? Dla acedi to byłoby, że opętał zły duch. Dla melancholii to, że ta żółta żółć przeważa. Od czasu, kiedy zaczęto opisywać depresję w sposób naukowy, pojawił się szereg teorii tłumaczących podłoże chorób afektywnych. Tutaj wymieniłem główne grupy, które w tej chwili są przedmiotem badań. Najstarsza taka neurobiologiczna teoria, czyli zaburzenia neuroprzekaźnictwa, hipoteza monoaminergiczna, która jest chyba też najbardziej rozpowszechniona w rozumieniu takim ogólnym. Bo jeżeli zapytamy przeciętnego Kowalskiego, panie Janie, skąd się bierze depresja, albo jakie podłoże ma depresja, to co odpowie? Genetyczna, ale co się dzieje w głowie? Takie najbardziej powszechne? Nie, chodzi mi o podłoże biologiczne. Większość powie, albo to z tej serotoniny, prawda? Tak? To jest takie najprostsze, nie? I w świadomości coś takiego jest, że a depresja to jest serotonina. Oczywiście do tego się dołożyły media takie powtarzane. To tak, to chodzi o tą grupę teorii dotyczących podłoża neurobiologicznego. Oprócz tego są hipotezy zmian adaptacyjnych, zmiany regulacji hormonalnej. Niektórzy chcą to widzieć przede wszystkim w zaburzeniach tak zwanej osi stresu, czyli takiej osi obejmującej układ limbiczny, podwzgórze, przysadkę nadnercza, czyli hipoteza kortykosteroidowa. Niektórzy chcą to widzieć jako zaburzenia neuroplastyczności mózgu, hipotezy neurotroficzne, czyli związane z zanikiem komórek nerwowych. Od kilku lat pojawiają się hipotezy dotyczące innych układów neuroprzekaźnikowych niż układy monoamin. Tutaj będzie właśnie hipoteza glutaminergiczna. Glutaminian jest takim głównym stymulującym neuroprzekaźnikiem w naszym mózgu. Jego jest najwięcej, natomiast jest najmniej zbadany. Hipotezy związane z odpowiedzią immunologiczną, koncepcje związane z rozniecaniem, czyli z tym, że to jak gdyby tłumaczyłoby to zwiększanie częstości występowania epizodów depresyjnych w miarę ich powtarzania się, że to jest tak, jak coś się raz zapaliło, to potem idzie łatwiej zapalić się następne. Więc kindling to jest taki mechanizm, że powtarzalne bodźce powodują, że do tego, żeby wystąpiło znowu coś, wystarczy znacznie mniej. Tak jest na przykład przy padaczce albo przy majaczeniu alkoholowym. Jak ktoś ma pierwsze majaczenie, no to ma, a potem każde następne będzie łatwiej wywołać. Stąd, nie wiem, osoby uzależnione w ramach pogłębiania się w uzależnieniu łatwiej wchodzą w delirkę, jak to się popularnie nazywa. No i oczywiście to, co to tłumaczy, co pani powiedziała, czynniki genetyczne, bo tak naprawdę to na to wszystko mają wpływ czynniki genetyczne.

firmy farmaceutyczne, ponieważ hipotezę tą sformułowano na podstawie działania leków. To, że pewne leki działają, zwróciło uwagę na to, na co one działają. No i okazało się, że głównie blokują wychwyt zwrotny monoamin, czyli w tym procesie, kiedy przekazuje się impuls między jednym a drugim neuronem i neuroprzekaźnik jest wychwytywany z powrotem do neuronu, po to, żeby mógł dalej obracać. W momencie, kiedy blokujemy jego wychwyt zwrotny, to w synapsie będzie go dużo, tak? Czyli będzie bardziej działał. I to jest znowu, odwołuję się znowu do potocznego języka, bo to często tak ludzie mówią, a bo ja to mam za mało serotoniny. Nie. Bo niby to o to chodzi, jest więcej serotoniny w szczelinie synaptycznej, ale to nie chodzi o to, że sam fakt jej obecności wystarczy. Bo dopiero jeżeli ona zacznie wpływać na neurony, te dalsze, które nazywamy postsynaptycznymi, powoduje zmianę ich aktywności, zmianę ich wrażliwości, powstawanie nowych receptorów. Bo gdyby to było takie proste, że to tak, za mało serotoniny, no to słuchajcie, nie byłoby, słuchajcie Państwo, nie byłoby nic prostszego podać serotoninę i już. Niestety tak to nie jest. Jest to jedna z, jak gdyby, z krytyk tej teorii. No, wyjściowo to było tak, że przyczyną jest niedobór monoamin i że mechanizm ogranicza się do podnoszenia poziomu serotoniny i noradrenaliny w szczelinie synaptycznej poprzez hamowanie ich wychwytu zwrotnego lub metabolizmu. 65 rok. No to jest taki był stan wiedzy wtedy. Natomiast ponieważ nadal większość leków przeciwdepresyjnych działa poprzez mechanizm monoaminergiczny, to jest to, jak powiedziałam, najbardziej takie rozpowszechnione. Tu tak, żeby pewnie większość Państwa te nazwy nic nie mówią, nie kojarzą, to są, znaczy. Ja rozumiem, że sam fakt istnienia neuroprzekaźników jest chyba z grubsza wiadomy. To, że pomiędzy neuronami musi się pojawić substancja chemiczna, która ten impuls przekaże dalej. Prawda? I są pewne substancje, które taką funkcję pełnią i one tworzą pewne szlaki. I z tych monoamin najważniejsze szlaki to są szlaki serotoniny, które te zielone, które łączą nasze ośrodki emocjonalne z korą czołową, także z korą ruchową. Noradrenalina, to ona jest troszeczkę mniej rozpowszechniona. Dopamina, która pełni ważną rolę w systemie nagrody i kary. Dopamina musi uczestniczyć w tych procesach, żebyśmy poczuli przyjemność. Żebyśmy odczuli, że jesteśmy za coś nagrodzeni. Stąd, nie wiem, środki, które działają na układ dopaminergiczny, często są środkami narkotycznymi. Sobie. No, dokładnie. I taki też właśnie przez ten układ glutaminergiczny działający, najbardziej rozpowszechnione, czyli acetylocholina. Oprócz tego jest cała masa, mnóstwo różnych drobnych, które odgrywają znacznie mniejszą rolę. Natomiast te są te podstawowe. I depresję by wiązano z tymi trzema. Noradrenalina, serotonina, dopamina. Spróbuję trochę. Ponieważ no, one występują w określonych szlakach, to możemy je też powiązać z pewnymi przejawami behawioralnymi czy też psychicznymi. I również odnieść do takiej typologii Kloningera, typologii typów osobowości, jednej z typologii typów osobowości.

serotonina, która gdzieś tam by się odnosiła do impulsywności, lęku, pobudliwości. Też apetyt, seks, zwłaszcza seks też jest związany z układem serotoninergicznym, co potem odbija się na działaniach niepożądanych leków serotoninergicznych, które skutecznie potrzeby seksualne potrafią tłumić. Noradrenalina, która daje nam czujność, motywację, takie kwestie napędowe i dopamina, czyli to coś, co jest podłożem dla odczuwania przyjemności, tak najprościej. Natomiast na to, żeby dobrze funkcjonowały nasze funkcje poznawcze, żebyśmy mieli dobry nastrój, żebyśmy dobrze przeżywali emocje, to w zasadzie potrzebne jest współdziałanie wszystkich tych trzech układów. Czyli gdzieś w tym niebieskim trójkąciku w środku, to jest ta istota depresji, a te pozostałe współtowarzyszą. Dobrze, czy ja sobie troszeczkę wobec tego przyspieszę te takie czysto neurobiologiczne, ale na niektórych chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, ponieważ chciałbym, żeby Państwo wyszli z czymś nowym, to znaczy wyszli poza to, że depresja to za mało serotoniny. Dobrze? Bo to jest taki powszechny pogląd. W tej chwili bardzo dużą rolę przywiązuje się do procesów neurogenezy. Depresja jest związana z zanikaniem komórek nerwowych i tworzeniem nowych. Nie wiem, ci z Państwa, którzy jeszcze być może pamiętają jakieś rzeczy z biologii w szkole średniej, to był taki dogmat o tym, że mózg w okresie dorosłym jest już sztywny, się już nie zmienia. Może co najwyżej zaniknąć. Słucham? Że nie ma. Tak, tak, tak. To był dogmat przez naprawdę wiele lat. Nieprawdą jest. Komórki nerwowe nawet u osób dorosłych mogą, poza procesami normalnego obumierania, mogą się też rozwijać. Zwłaszcza w obszarze hipokampa i kory mózgowej. I to jest to nowe spojrzenie, stosunkowo nowe spojrzenie na procesy. I to, co też znowu wiadomo z leczenia, w trakcie, znaczy tak, pod wpływem stresu, czyli tych czynników różnych, o których mówiliśmy, hormonów nadnerczych, glukokortykoidów, wieku niestety, dochodzi do zmniejszenia powstawania nowych komórek w hipokampie. Natomiast jeżeli podajemy leki przeciwdepresyjne, to te komórki się namnażają, pojawiają się nowe. Na tej podstawie wysnuto koncepcję, że być może właśnie depresja jest związana z zanikiem komórek, że to nie chodzi tylko o to, że ta serotoniny nie ma, czy noradrenaliny w dostatecznej ilości, tylko że po prostu zanikają komórki hipokampa. I o tym też warto powiedzieć. Część leków działa już w ten sposób, że zwiększa tworzenie się nowych komórek, tworzenie się nowych połączeń w obrębie hipokampa. No, jeden lek, no może tak. Leczenie depresji, prawda? No bo mamy chorobę i trzeba to jakoś coś z tym robić. W XVI wieku pochodzi taki podręcznik, nazywa się Farmakon, stąd się wzięła nazwa farmakologia, ale wbrew pozorom nie jest to zbiór przepisów na leki, tylko zbiór modlitw, które pozwalają pokonać również zły nastrój. Więc mniej więcej takie to metody wtedy, takimi to metodami wtedy dysponowano, to znaczy pocieszanie, wzmocnienie.
W wieku XVIII odkryto przeciwdepresyjne działanie przetworów maku. Aczkolwiek no, opium bardziej jest poprawia nastrój, niestety ma swoją stosowanie tego ma swoją cenę, że po jakimś czasie nie można bez niego żyć. Potem oczywiście szukano pomocy w haszyszu. Kokainie. Badania nad wpływem kokainy to były pierwsze badania Freuda, zanim poświęcił się psychoanalizie. Chciał być prawdziwym naukowcem i właśnie badał kokainę. W latach 30. XX wieku w leczeniu depresji była stosowana amfetamina. Też wiązano z tym dużo nadziei. Zresztą już dygresja. Jeżeli popatrzymy na substancje używane w poprawianiu nastroju, w momencie, kiedy one się pojawiały, to towarzyszy zawsze optymizm i przekonanie, że to jest cudowne, świetne. I dopiero po jakichś tam latach okazuje się, że ma to swoją cenę. W naszych czasach to ma to miejsce na przykład z lekami uspokajającymi, tak zwanymi benzodiazepinami. W latach 60., 70., Relanium, Klonazepam, proszę bardzo, szeroką ręką, cudowne leki. Dopiero gdzieś od początku lat 80., koniec lat 70., początek lat 80. zaczęto mówić o tym, że uzależniają. Więc tak samo, jak mówię, wcześniej tak było na przykład z amfetaminą. Zmiany tak naprawdę zaczynają się od końca lat 40., 50., początek lat 50., przy czym najistotniejsze, czy najważniejsze, na tyle, żeby tego pana przywołać z imienia i nazwiska, czyli syntetyzowanie przez Rolanda Kuna imipraminy, czyli pierwszego leku tak zwanego trójcyklicznego, który właśnie był blokerem wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny. Znaczy on nie był selektywny, on blokował wszystkie z tych trzech monoamin i wymyślony przez niego tofranil, pod tą nazwą jeszcze do dzisiaj funkcjonuje, pozostaje takim złotym standardem w leczeniu zaburzeń depresyjnych. Nie jest stosowany szeroko w leczeniu. W Polsce już go nie ma, został wycofany z racji działań niepożądanych. Oczywiście uważamy, że to był błąd wycofanie, raczej była to decyzja marketingowa, znaczy decyzja, tak, marketingowa, żeby wycofać stary lek, żeby było więcej miejsca na nowe. Faktem jest, leki przeciwdepresyjne, zwłaszcza te stare, miały dużo działań niepożądanych. No, natomiast nadal jest jakimś takim tym, do którego porównujemy wszystkie pozostałe. Drugą grupą, której działanie odkryto przez przypadek, ponieważ okazało się, że niektóre leki stosowane na gruźlicę poprawiają nastrój pacjentom z gruźlicą. Leczyli ich na gruźlicę i nagle mieli oddział wesołych, uśmiechniętych panów czy pań. Co wiązało się z tym, że leki te blokują aktywność jednego z enzymów rozkładających monoaminy. Aha. Czyli tak, albo imipramina blokowała wychwyt zwrotny, albo blokowano rozkładanie. Efektem było to samo. Zwiększenie stężenia neuroprzekaźnika w szczelinie synaptycznej, wpływ na neurony pozostałe i przebudowa receptorów. I te leki trójcykliczne, których przykładem jest ta wspomniana imipramina i inhibitory monoaminoksydazy przez lata stanowiły podstawę leczenia farmakologicznego depresji. Prawdziwe zmiany w leczeniu, czyli to co później spowodowało też zmianę w myśleniu o depresji, zaczęły się w latach 80. W roku 1984 zarejestrowano lek, który nazywa się fluoksamina, ale przeszedł sobie bez większego echa. Był zarejestrowany fajnie. Natomiast 3 lata później w Stanach zarejestrowano fluoksetynę pod nazwą Prozac.
I to jest ten moment, w którym zmienia się myślenie o depresji. Pod wpływem leku. Prozac czy fluoksetyna jest lekiem selektywnym, czyli blokuje wychwyt zwrotny tylko jednego z tych neuroprzekaźników, serotoniny, i ma w porównaniu do tamtych poprzednich bardzo mało działań niepożądanych. Czyli pojawił się lek, który można łatwo stosować. Jak Państwo się spodziewacie, jaki będzie efekt? Tak, raz, że pacjenci będą brali, doktorzy będą chętniej przepisywali. To jest zawsze na decyzję o przepisaniu jakiegoś leku. Wpływają dwa czynniki. Jedno to jest jego skuteczność, dwa to jest jego tolerancja. Jeżeli objawy niepożądane będą gorsze niż objawy choroby, to wiadomo, że zostawimy ten lek tylko dla ciężkich stanów. Kiedy już pal go licho, jakie będą objawy niepożądane, ważne, żeby działał. I tak było w leczeniu depresji. Leczono tylko ciężkie depresje. Wprowadzenie Prozacu, pomijam tutaj absolutnie mistrzowską strategię marketingową firmy Eli Lilly, która do dzisiaj jest przykładowa. To są takie drobiażdżki, które uczyniły z tego leku coś wyjątkowego. Na przykład pakowanie w nietypowy format. Wszystkie leki się pakuje 20-30 tabletek. Prozac był pierwszym lekiem, który był pakowany po 28. Na miesiąc. Równo. Specjalnie dobrany kolor kapsułek. Nieprzypadkowy. To jest taki, który ma się kojarzyć z czymś miłym, pobudzającym. Takie bordo żółta. Część bordo, część żółte. Ale pomijając to wszystko, przede wszystkim był dobrze tolerowany. Można było łykać, a więc również leczyć te lżejsze depresje. Więc jak gdyby pojawia się większa grupa pacjentów, która się zgłasza. Prozacu pojawiły się jeszcze, w fluwoksaminie, pojawiły się jeszcze kolejne leki działające na podobnej zasadzie, czyli selektywnie blokujące wychwyt zwrotny serotoniny. I one do dzisiaj stanowią podstawę leczenia farmakologicznego depresji. Czyli bazują na tej koncepcji monoaminergicznej depresji. Kolejne takie poważne zmiany to, jak się okazało, że ta selektywność nie jest panaceum, nie jest lekarstwem na wszystko, czyli powrót znowu do leków takich nieselektywnych jak trójpierścieniowe i mamy leki o podwójnym działaniu, które już są pozbawione tych działań niepożądanych. To jest kolejna generacja, taka jak wenlafaksyna, mirtazapina. I w chwili obecnej wchodzimy w leki, które działają w innych mechanizmach, czyli to ten rozwój teorii podłoża neurobiologicznego, czyli poprawiające neurogenezę. Takim lekiem jest tianeptyna, czyli koaksil, która nie jest specjalnie ceniona, ale ma inny mechanizm działania. Takim lekiem jest zupełnie nowy. On bodajże w ostatniej rewizji listy refundacji po raz pierwszy znalazł się wśród leków refundowanych. Lek, który działa na układ melatoniny, czyli zupełnie od innej strony, czyli bazuje na tych zaburzeniach rytmu, które są w depresji i je reguluje. Taki lek, który nazywa się agomelatyna. Co będzie dalej? Nie wiem. W chwili obecnej takim najpopularniejszym kierunkiem badania w lekach przeciwdepresyjnych to jest zastosowanie ketaminy, substancji, którą niektórzy biorą w celach rozrywkowych. Natomiast rzeczywiście ona jest też w znieczuleniu stosowana. Natomiast jest to po odpowiednim przygotowaniu rzeczywiście potrafi szybko
wybić z obniżonego nastroju. Ponieważ no oczywiście wadą wszystkich leków przeciwdepresyjnych jest to, że nie działają natychmiast. Na to, żeby się rozwinęły, potrzeba czasu. Teraz wracając do tego reklamowego hasła, czy depresję wymyśliły firmy farmaceutyczne? Wydaje się, że nie, że była zawsze. Firmy farmaceutyczne na pewno wprowadzając nowe leki, zwłaszcza takie, które jest łatwiej stosować, wpłynęły na to, że te leki są szerzej stosowane i wiele przypadków depresji, które byłyby nierozpoznane, są rozpoznawane i są leczone. Doktorzy, jeżeli nie mają środków do leczenia, to nie rozpoznają chorób. No tak. Tak, jeżeli czegoś nie potrafimy wyleczyć, to nie będziemy tego rozpoznawali jako choroby. Albo nie będziemy się tym zajmowali. Prawda? Więc w tym momencie, kiedy dysponujemy bezpiecznymi lekami, będziemy szerzej rozpoznawali tę depresję, plus też pacjenci będą się chętniej leczyli, czy chętniej się zgłaszali.

0: zbliża się czas wakacji.
1: Spędzi piecze?
0: Sensitive Bonicę, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
1: Ja już mam.
0: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
1: Zajrzyj na stronę produkty Bonifraterskie.
0: Poleca Radio Europa 2.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów. Poprawia strukturę gleby, zatrzymuje wodę i działa długotrwale. To nowoczesna, bezpieczna i naturalna alternatywa dla nawozów mineralnych i obornika. Zamów Revita w Remondis Bydgoszcz z wygodną dostawą lub odbiorem osobistym w Bydgoszczy przy ulicy Inwalidów 45. Zadzwoń 723 187 050 lub odwiedź remondis.bydgoszcz.pl. Kompost Revita. Naturalna siła Twoich upraw. Są smaki, które przenoszą nas do domu. Do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Marta Mendel, jestem adiunktem w Zakładzie Farmakologii i Toksykologii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej, ale dzisiaj zdecydowanie nie o lekach, nie o truciznach, o zwierzętach, o tych, które nas otaczają bliżej, dalej, różne znaczenie mają w naszym życiu codziennym i niewątpliwie wszystkie odcisnęły piętno na losach historii świata i człowieka. Najserdeczniej witam najmłodszych słuchaczy i postaram się mówić tak, żebyście wy mnie najlepiej zrozumieli, a dla tych starszych ewentualnie jakieś uwagi już po wykładzie. Na slajdzie widzicie mniej więcej te zwierzęta, o których bym szczególnie chciała powiedzieć dzisiaj. Nie wiem, czy wszystko nam się uda, ale będziemy szli swoim powolnym tempem. Gdybyście chcieli o coś zapytać w trakcie, albo gdyby coś było niezrozumiałego, pytajcie od razu. Chciałabym, żebyśmy sobie na początku uświadomili i spróbowali odpowiedzieć na pytanie, albo może wy tak wyobraźcie sobie idealne śniadanie i powiedzcie mi, czy lubicie na śniadanie pić mleko? Niektórzy lubią, tak? Albo płatki z mlekiem? A kanapkę z masłem ktoś lubi jeść? A jak nie z masłem, to może jeszcze na tym maśle albo zamiast masła leży ser? Smakuje to komuś? Albo do szkoły na drugie śniadanie mama albo tata robią kanapkę z serem. Daje się to zjeść? A jajko na niedzielne śniadanie jemy czasami? Mhm. A kakao? Po spacerze, najchętniej w zimowe, jakieś zimowe przedpołudnie, pijemy? A byłoby to możliwe bez zwierząt? Ciężko. W dzisiejszych czasach trochę już to jest możliwe, ale niewątpliwie wszystkie te produkty, wszystkie te dania pierwotnie były wykonywane na bazie mleka krowiego, ewentualnie mleka owczego lub koziego, tak? Czyli nawet jak wstajemy, słuchajcie, to potrzebujemy tych zwierząt wokół nas. Kiedyś i w niektórych krajach do dzisiaj zwierzęta były codziennie wykorzystywane do pracy. U nas najczęściej na polu pracowały konie, czasami woły były zwierzętami pociągowymi. Tak nadal jest w niektórych krajach, na przykład w Azji południowo-wschodniej, tam ciągle bawoły są wykorzystywane jako siła robocza. Gdyby nie zwierzęta, być może losy świata potoczyłyby się inaczej, być może Hindusi nie zatrzymaliby Aleksandra Wielkiego i nasza mapa geopolityczna dzisiaj wyglądałaby zupełnie inaczej. Ale Hindusi mieli taki pomysł, żeby do swojej armii wcielić słonie, słuchajcie. I te słonie powstrzymały kawalerzystów na koniach. Bardzo to było sprytne. Czyli słonie i inne zwierzęta odegrały rolę w walkach pomiędzy niektórymi państwami czy społecznościami. Dzisiaj taką zupełnie inną stroną zwierząt jest, słuchajcie, utrzymywanie ich jako zwierząt towarzyszących. Mamy brata, siostra, kuzynę i koleżankę, ale czasami i tak najprzyjemniej rano przytulić się do tego milutkiego futrzaka. Zupełnie inne oblicza zwierząt, prawda? Zupełnie co innego. A trochę trudniejsza zagadka, słuchajcie. Czy macie pomysł, dlaczego ja tu pokazuję dwie sukienki, niebieską i czerwoną? Podpowiem, karminowo-czerwoną. I co one mają wspólnego ze zwierzętami? Macie jakiś pomysł, jak to połączyć? Dlaczego ja uważam, że zwierzęta sprawiły, że mamy takie piękne ubrania? I mamy już je od wielu, wielu setek lat. Powiem więcej, kiedyś były bardzo drogie, podzieliły ludzi na tych biedniejszych i bogatszych. Ci bogatsi chcieli mieć właśnie te piękne, kolorowe, gładziutkie stroje. No? Macie jakiś pomysł, co to ma wspólnego ze zwierzętami? Ten niebieski kolor był możliwy do uzyskania pierwotnie ze zwierząt, ślimaków morskich, które w odpowiednio przygotowane produkowały barwnik nazywany indygo. Zresztą dzisiaj też czasami niektórzy używają nazwy indygo zamiast określonego odcienia niebieskiego, prawda? To samo, jeśli chodzi o czerwień, która pierwotnie produkowana była przez takiego chrząszcza czerwca kaktusowego, a kolor, ten barwnik produkowany nazywał się koszenilą. Ta koszenila, słuchajcie, składała się, no, do dzisiaj się składa, ponieważ te zwierzęta nadal występują, chociaż dzisiaj barwniki już raczej pozyskujemy syntetycznie. Ten barwnik zwierzęta produkowały do obrony przed innymi zwierzętami, które mogłyby je na przykład zjeść. Pokrywały nim swoje ciało, kwas karnilowy jest bardzo gorzki i tym samym były po prostu niesmaczne dla innych zwierząt, które mogłyby takie owady zjeść. No i jest coś jeszcze, co łączy te dwie sukienki, mimo że w różnych kolorach, i przybliża je do świata zwierząt. Materiał, z którego są wykonane, słuchajcie, a mianowicie jedwab. Jedwab pochodzi z kokonów jedwabnika morwowego. Smutna historia tego owada jest taka, że dzisiaj w naszym niestety dość zanieczyszczonym świecie żyje on już tylko w sztucznych hodowlach. Nie ma już na wolności tego pięknego owada, jakim jest jedwabnik. No ale słuchajcie, niestety zwierzęta, a raczej połączenie człowieka i zwierząt, ma też trochę ciemniejszą stronę, ponieważ rozszerzenie swoich granic i rozpoczęcie podróży między różnymi kontynentami spowodowało, że ludzie zaczęli na swoich statkach, często nieświadomie, poza towarami i ludźmi, przewozić także szczury, gołębie, wszy czy komary. Wszystkie te zwierzęta są nośnikami groźnych bakterii, wirusów, pasożytów, które powodują u człowieka bardzo groźne, czasami nawet śmiertelne choroby. Słyszeliście na pewno o malarii kiedyś, prawda? Malaria przenoszona jest przez komary, a te komary przywędrowały do nas, zawierając zarodziec malarii z na przykład Afryki czy też południowo-wschodniej Azji. To samo dotyczy na przykład szczurów, które stały się wektorami, czyli takimi nośnikami dżumy, która, jak może słyszeliście, zdziesiątkowała Europę i być może dzisiaj ten kontynent wyglądałby zupełnie inaczej, gdyby nie wielka epidemia dżumy w średniowieczu. Czyli te zwierzęta, słuchajcie, odcisnęły piętno na naszej historii bardzo poważne w wielu różnych aspektach. Ale ja już bym teraz chciała przejść do szczegółów i skupić się na kilku wybranych przeze mnie, bardzo subiektywnie, zwierzętach. Chciałabym zacząć od króliczka, tego słodkiego, pięknego, którego dzisiaj wielu trzyma w domach, zwłaszcza najmłodsi milusińscy lubują się w królikach, potem czasami zainteresowania przechodzą bardziej na koty, na psy, różnie się to rozwija. I ten królik, słuchajcie, u większości z nas, jak na niego patrzymy, na jego zdjęcia albo jak go spotykamy, budzi radość, budzi właśnie takie bardzo pozytywne skojarzenia, ale nie zawsze tak było i nie wszędzie. Powiem wam dzisiaj o takim zdarzeniu, które powoduje, że mieszkańcy antypodów Australii na samą myśl o króliku załamują ręce. No po prostu są bliscy rozpaczy. I to ten sam królik. Ten sam, którego my tak hołbimy. Z królikiem związana jest dość ciekawa hipoteza lingwistyczna, którą chciałabym się z wami podzielić. Jest taka teoria, która mówi, że nazwa Hiszpania, po hiszpańsku Espania, zawdzięcza swoją nazwę właśnie królikowi. Jak to się, proszę Państwa, jak to się, słuchajcie, moi kochani, zdarzyło? Otóż jeszcze przed naszą erą, mniej więcej dwa wieki przed naszą erą, a może nawet i trochę wcześniej, bardzo taką mocną, dobrze rozwiniętą społecznością handlową byli Fenicjanie, którzy zamieszkiwali przede wszystkim wschodnie i północne wybrzeże Morza Śródziemnego, ale ponieważ chcieli te swoje kontakty handlowe coraz bardziej rozwijać, to ich eksploracje przesunęły się także na północne wybrzeże Morza Śródziemnego. Szczególnie interesował ich Półwysep Iberyjski. I oni statkami dopłynęli na ten Półwysep Iberyjski, ja tak sobie wyobrażam, wysiedli i zobaczyli takie zwierzę. Nie za bardzo wiedzieli, co to jest, chwilę pomyśleli i stwierdzili, że to muszą być góralkowce. Zwierzęta, które znali z Azji Zachodniej oraz z Afryki Północnej. Nie jestem do końca przekonana, jak oni do tej konkluzji doszli, bo zobaczcie, to co jest ciekawego i takiego charakterystycznego dla królika, zarówno europejskiego, dzikiego, jak i udomowionego, to są długie uszy. Każdy wie, że to jest cecha charakterystyczna królika, prawda? I bardzo silne tylne kończyny, bo króliki kicając tak naprawdę odbijają się cały czas z tylnych kończyn. Nie za bardzo jest to cecha wspólna z góralkowcami. No niemniej oni nie znali królików, a więc wysnuli podejrzenie, że to na pewno muszą być te same zwierzęta i w związku z tym Fenicjanie nazwali kraj, tą krainę, do której przybyli, Ishapfanim. Inaczej kraj góralkowców, czyli kraina góralkowców, tak nazwali to miejsce, do którego przybyli. A potem historia potoczyła się trochę jak w głuchym telefonie. Bawiliście się na pewno, prawda? Coś tam sobie powtarzamy, każdy z nas wierzy, że to jest dokładnie to samo słowo, a na końcu zazwyczaj klops. I tak tutaj się też stało, słuchajcie. To, co Fenicjanie nazwali Ishapfanim, Grecy powtórzyli jako Spania, trochę sobie to skrócili, Rzymianie powiedzieli na to słowo Hispania, No i tak przyjęli to mieszkańcy Półwyspu Iberyjskiego, nazywając swoją krainę Espania. Nie jestem lingwistą, nie umiem zweryfikować prawdziwości tej teorii. Niemniej myślę, że jest dość ciekawa. Królik domowy, ta postać udomowiona jest zazwyczaj nieco większa od królików europejskich, tych dziko występujących. Oczywiście znamy także odmiany miniaturowe. One dzisiaj w hodowli jako zwierzęta towarzyszące dominują. Ale jeżeli króliki hodowane są na sierść, na futro, na wełnę, na mięso, to są to zdecydowanie zwierzęta większe aniżeli te dziko występujące, a te naturalnie europejskie króliki długości lub wysokości ciała, zależy czy akurat staną, czy też się poruszają na czterech kończynach, mają do 45 cm. Wychodzą na żer zazwyczaj o świcie i o zmierzchu, a większość dnia spędzają w tunelach, w norach, gdzie zresztą samice rodzą młode króliczki. Czasami budują bardzo złożone systemy. Zazwyczaj każda rodzina ma swój system tunelów. Czasami one się łączą pomiędzy rodzinami. Tutaj nie ma jakiejś konkretnej reguły. Króliki się bardzo szybko rozmnażają. Zresztą jest nawet takie powiedzenie, że rozmnaża się jak królik, prawda? Bo rzeczywiście można powiedzieć, że bez granic króliczyca może zostać mamą po raz pierwszy w wieku 3 do 4 miesięcy. Może ważna wskazówka, gdy Państwo zamierzali parkę hodować, że już w wieku 3-4 miesięcy króliki są w stanie zostać rodzicami i mogą mieć do 7 miotów na rok, a w miocie przeważnie 2 do 12 królików. To taka krótka zagadka matematyczna. Gdyby przyjąć, że królik ma tylko 2 małe króliczki za każdym razem, to w ciągu roku ile ich może mieć? No ile? 7 razy 2 to? 14. A gdyby przyjąć, że jednak to była taka bardzo płodna samica i za każdym razem 12 małych, to ile? To już trochę trudniejsze. 7 razy 12. O. Tu frakcja 84. Proszę bardzo, lewa strona co podpowiada?
1: 84.
0: O, również. Sprawdźmy, czy mi tak wyszło. 84. Można, słuchajcie, w ciągu roku wyhodować, przynajmniej teoretycznie, 84 króliki z jednej samicy. Bardzo szybko, prawda? Króliki żywią się, to są zwierzęta roślinożerne, żywią się liśćmi, trawą, ziołami. Ale jeśli dojdą do skraju pola uprawnego, to również wchodzą w te uprawy i zaczynają skubać. Z tego też powodu wiele osób mówi, że króliki to szkodniki, ponieważ niszczą to, co ludzie próbują wyhodować. Człowiek stworzył olbrzymią grupę udomowionych ras królików. Jest ich około kilkudziesięciu. Myślę, że taka najbardziej znana rasa to jest Angora. Pewnie każdy słyszał o króliku rasy Angora, prawda? Bo on ma bardzo miękkie futerko. Zazwyczaj u tych królików w ogóle oczu nie widać. Tak bardzo są owłosione, że tak powiem. Ale są króliki kalifornijskie, belgijskie, nowozelandzkie. Tych ras i odmian jest naprawdę bardzo dużo. I do czego posłuchajcie, my te króliki wykorzystujemy, czy też w jakich okolicznościach one najczęściej nam towarzyszą? Nie wiem, czy wiecie, że wracając na Półwysep Iberyjski i do Hiszpanii, pierwotnie paella, czyli takie najbardziej tradycyjne danie hiszpańskie, gotowane było z mięsem psa. Ale w którymś momencie ludzie stwierdzili, że to jest chyba jednak dość nieetyczne jeść psa, który jest naszym towarzyszem, i zamienili na królika. W związku z tym dzisiaj tradycyjna paella zawierająca mięso zawiera właśnie mięso królika. I zresztą to był główny powód, dla którego królika udomowiono. Stał się on źródłem bardzo dobrej jakości białka. Dzisiaj w zasadzie mięso królika jest wykorzystywane tylko w żywieniu dietetyków i dzieci, które są uczulone na większość białka pochodzenia zwierzęcego. Ale ta wspomniana odmiana Angora jest z kolei użytkowana w celu produkcji materiału o tejże nazwie. Mówi się o tym, że swetry z Angory są nawet 4 do 5 razy cieplejsze aniżeli swetry z wełny owczej. Czyli naprawdę są to ciepłe i milutkie do tego sweterki. Co więcej, słuchajcie, mniej więcej w latach 70. poprzedniego wieku wymyślono, żeby wykorzystywać króliki, czy też uprawiać taki sport, skoki królików przez przeszkody. Tak jak skoczą konie, tak jak czasami skaczą psy. Właściciel biegł, wyobraźcie sobie, z królikiem na smyczy, no i królik musiał na czas i oczywiście z jak najmniejszą ilością strąceń przebiec przez określony tor. Bardzo duża grupa badań w celu wynalezienia nowych leków, nowych kosmetyków, nowych środków ochrony roślin. To są badania prowadzone, były w zasadzie, powinnam powiedzieć, prowadzone na królikach. Króliki są zwierzętami bardzo wrażliwymi, stąd też jeżeli naukowcy chcieli sprawdzić, czy jakiś nowo testowany produkt wywołuje drażnienie, czyli pieczenie, ból, zaczerwienienie, testowano go albo na skórze, albo na oczach królików. Dzisiaj zrobiliśmy bardzo wiele jako naukowcy w celu rozwinięcia tak zwanych metod alternatywnych i zastąpienia zwierząt metodami eksperymentalnymi in vitro. I rzeczywiście królika dzisiaj w badaniach wykorzystuje się już bardzo rzadko, proszę mi wierzyć, tylko wtedy, kiedy jest to naprawdę niemożliwe w inny sposób, aby dojść do sensownych wniosków. Co więcej, królik stał się wręcz symbolem produktów, które nie były testowane na zwierzętach. Jak może wiecie, a pewnie wiedzą to rodzice, dzisiaj na terenie Unii Europejskiej nie kupimy już kosmetyków, które były jako całe lub ich poszczególne składniki testowane na zwierzętach. Tak więc to w pierwszej fazie, można powiedzieć, historycznie bardzo duże zużycie królika w doświadczeniach na koniec zaowocowało odwrotnym symbolem. Dziś królik oznacza, że coś na zwierzętach nie było testowane. Jak wcześniej wspomniałam, królik to oczywiście również nasz towarzysz, zwierzę domowe. No i ta ciemniejsza strona królika. To jest bardzo ciekawa historia. Otóż wyobraźcie sobie, że kiedy Anglicy postanowili tak dość intensywnie zasiedlić kontynent australijski, to oczywiście przypływali do Australii głównie statkami. Nie było w tym czasie jeszcze samolotów, drogą lądową dotrzeć do Australii nie można. I mniej więcej pod koniec XIX roku, około roku 1860, postanowili, że trzeba by przywieźć też króliki. Na króliki się dobrze w Anglii poluje, wykorzystuje się je kulinarnie, nie występują naturalnie w Australii, trzeba je przywieźć. Przywieziono, słuchajcie, około kilkudziesięciu sztuk, wypuszczono w stanie Wiktoria, to jest tutaj na południowym wschodzie Australii i pod koniec XIX wieku, czyli mniej więcej w 50 lat, zgadnijcie, jaka była populacja królika. Wypuszczono kilkadziesiąt egzemplarzy, a przypominam, że się rozmnażają na potęgę, około 600 milionów. I to było strasznym, słuchajcie, problemem, ponieważ te króliki, w Australii jest ciepło przez cały rok, a więc nie było problemu, żeby ich aktywność malała w okresie zimowym, pokarmu pod dostatkiem i co najważniejsze, brak naturalnych wrogów, ponieważ to był gatunek sztucznie wprowadzany w ten ekosystem. Mieszkańcy zaczęli narzekać po pierwsze na to, że te króliki wyjadały im zbiory z pól, tak? To, co wcześniej powiedziałam, w nadmiarze królika możemy postrzegać jako szkodnika. Poza tym wyjadały to, co normalnie jadłyby zwierzęta żyjące w Australii. W związku z tym zaczęto się zastanawiać, co można zrobić, żeby populację królika ograniczyć. Różne były pomysły. Może trzeba więcej na nie polować. Może trzeba rozkładać trutki, tak jak się u nas na przykład zwalcza gryzonie, myszy czy szczury. To wszystko nie dawało takiego efektu, na jaki liczono. W końcu wybudowano ogrodzenie. Przez całą Australię wybudowano płot, tak mniej więcej on wyglądał i jego resztki istnieją do dzisiaj, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się królików. Zresztą ten płot, to ogrodzenie i dzielenie Australii było również kulturowo wykorzystane w różnych innych kontekstach, o czym pewnie starsi słuchacze tutaj dzisiejszego wykładu wiedzą. I rzeczywiście ten sposób okazał się w miarę satysfakcjonujący, ale on tak naprawdę nie redukował liczby zwierząt, on tylko ograniczał ich przemieszczanie się. A więc sięgnięto, można powiedzieć, po broń biologiczną. No tak to trzeba chyba uczciwie powiedzieć. Sprowadzono z Europy wirus, z którym króliki sobie nie dają rady, myxomatosis caniculi, i większość królików wprowadzenia tego wirusa nie przeżyła. Zapadła na chorobę nazywaną myksomatozą i po prostu nie przeżyła. W ten sposób w ciągu kilkudziesięciu lat zredukowano populację królików z tych 600 milionów do 100 milionów. A więc można powiedzieć bardzo efektywnie, tak? Ale oczywiście no było to bardzo takie odważne, ale prawdę powiedziawszy już ostateczne rozwiązanie. Oczywiście królików jest, słuchajcie, dużo więcej w naszej wyobraźni, w naszej kulturze. Podejrzewam, że większość zna królika z Alicji w Krainie Czarów, prawda? Jest to bohater, który nam towarzyszy w filmach, w książkach. No tak, królik z Kubusia Puchatka, stąd też się wzięli wszyscy znajomi, prawda? I tak dalej, królika. Myślę, że wszyscy znają królika Bunny, prawda? Znamy też utożsamianie królika w reklamie z różnymi produktami. Tak więc ten królik rzeczywiście stał się, wydaje mi się, integralną częścią naszej społeczności. To tyle o króliku. Myślę, że wystarczy. Chciałabym, żebyśmy teraz zupełnie zmienili geografię, zmienili gromadę zwierząt. Chciałabym, żebyśmy przenieśli się do świata gadów. A dokładnie chciałabym wam powiedzieć kilka słów o kobrze Naja Naja. Kobrę znacie pewnie z ogrodów zoologicznych. Jeśli ktoś gdzieś podróżował, to być może widział kobrę na wolności. Aczkolwiek podejrzewam, że nie życzymy sobie zbyt wielu takich spotkań. Zwłaszcza my, Europejczycy, wychowani w kulturze chrześcijańskiej lub żydowskiej, ponieważ nasze religie stygmatyzują te zwierzęta. Zazwyczaj wszystkie węże, w tym i kobra, utożsamiają zło, utożsamiają błąd i tak dalej. Natomiast w kulturach i religiach, które zrodziły się głównie na subkontynencie indyjskim, kobra w mitologii i w religii buddyjskiej i hinduskiej jest prawie że bóstwem. Jest zwierzęciem szanowanym, jest zwierzęciem, które nawet jeśli kogoś pokąsa, nie zasługuje na karę, nie zasługuje na śmierć. Tak więc nasze postrzeganie tego zwierzęta jest

Brytyjski. Kobra kąsa podczas ataku, ewentualnie w obronie, jeżeli zostanie zaskoczona. I to jest najczęstszy przypadek, kiedy ludzie są kąsani przez kobry. Kobra specjalnie człowieka nie atakuje, ale jeżeli zostanie zaskoczona w jakimś miejscu, poczuje się zagrożona, to wtedy w odruchu obronnym może człowieka pokąsać. Kąsa wbijając dwa haczykowato zawinięte zęby, które połączone są z gruczołami jadowymi, już umiejscowionymi wewnątrz kości czaszki. Poza tym, że może kąsać poprzez wbicie zębów, to może mówić, czasami niektórzy mówią, pluć jadem, prawda? I to jest też powód, dla którego kobra, posłuchajcie, przybiera taką stojącą postać, bo to jest jakby druga szczególna cecha charakterystyczna tych zwierząt. Poza tym, że rozwijają kaptur, to jeszcze przyjmują charakterystycznie stojącą pozycję i wydaje mi się, że chyba tutaj w drugim rzędzie jest taka mała kobra, możecie sobie to pokazać i obejrzeć. Oczywiście nieprawdziwa, tak? Tylko małe zwierzątko. Ona staje, żeby ocenić odległość od swojej ofiary, ewentualnie od tego, kto powoduje jej zagrożenie. I ewentualnie, jeżeli oceni, że to plucie ma sens, oceniając odległość, to wykonuje właśnie ten rodzaj ataku. Jeśli nie, no to oczywiście poprzez wbicie zębów. Ilość jadu, którą kobra produkuje, wystarczyłaby do śmiertelnego zatrucia 10 do nawet 15 osób. Czyli możliwe jest mnogie kąsanie przez to zwierzę. Ona może pokąsać nawet kilka osób. Naturalnie poluje na gady, małe ssaki, małe ptaki, czasami również na inne węże. Dorosłe kobry dorastają nawet do ponad 2 metrów, czyli są dość sporymi gadami. Natomiast po wykluciu mają około 20-30 cm, tak wyglądają, wyglądają bardzo niewinnie, ale już po urodzeniu produkują ten śmiertelny jad. Jad kobry działa neurotoksycznie, to znaczy, że on poraża przewodnictwo nerwowe, a więc tracimy kontrolę nad naszym ciałem. A najgorsze, nad czym możemy, słuchajcie, stracić kontrolę, to jest oddychanie, bo to jest proces, który wymaga naszego udziału, chociaż o tym zazwyczaj nie myślimy. W związku z tym mniej więcej po godzinie od pokąsania ofiara zaczyna mieć problemy z oddychaniem. Jeśli nie poda jej się leku specjalnej surowicy, no to takie zatrucia mogą niestety mieć przebieg nawet śmiertelny. A więc rzeczywiście chyba lepiej na swojej drodze kobry na wszelki wypadek nie spotykać. Ale jak powiedziałam, nasz strach, nasze obawy nie są podzielane przez mieszkańców subkontynentu indyjskiego, gdzie to zwierzę jest uwielbiane, stawiane prawie że na równi z bogami. W mitologii zarówno hinduskiej, jak i buddyjskiej pół ludzie, pół kobry nazywane są nagami i te nagi są stworzeniami, powiedziałabym, pomiędzy właśnie bogami a człowiekiem. One nie mogą przechodzić 8 poziomów, nie mogą przejść drogi 8 poziomów, tak jak wierzy się w hinduizmie, ale mówi się o tym, że bogowie obiecali nagom, że w kolejnym życiu narodzą się jako ludzie i wtedy tą drogę 8 poziomów będą mogli przejść. Ci, którzy wierzą w mitologię hinduską, mówią, że nagowie żyją w strumieniach, w małych rzekach, że są odpowiedzialni za dostatek wody, ale również jeśli się ich obrazi, to mogą spowodować albo suszę, albo powódź. Są również utożsamiani z takimi patronami płodności. To uwielbienie kobry powoduje, że zazwyczaj, jeżeli znaleziona jest martwa, poddaje się kremacji i przechowuje ciało takiego skremowanego zwierzęcia. No i wreszcie warto powiedzieć kilka słów o tak zwanych czarodziejach kobr, prawda? To są zazwyczaj mężczyźni, być może widzieliście na jakimś filmie, w programie podróżniczym lub dokumentalnym, być może widzieliście czarodziejów, którzy albo w workach, albo w koszach wiklinowych przynoszą kobry i po otwarciu tego kosza kobry się rozwijają, zazwyczaj właśnie przyjmują tą postawę stojącą z rozwiniętym kapturem i ci czarodzieje zaczynają grać na instrumentach, które trochę przypominają nasz flet, nazywają się pungami.
Celem takiego przedstawienia jest udowodnienie, że zwierzęta poddawane są, można by powiedzieć, hipnozie przez ten instrument i zaczynają

0: zaczynają wykonywać ruch taki troszkę taneczny, zgodnie z tą wygrywaną muzyką. Ile w tym prawdy, a ile tylko takiego mitu dobudowanego dookoła? Otóż po pierwsze, te zwierzęta zazwyczaj tak szybko reagują wyjściem z worka lub kosza, ponieważ tak naprawdę w naturze są płochliwe i jeżeli przetrzymywane są w ciemnym pomieszczeniu lub w ciemnym jakimś opakowaniu i nagle je odsłonimy, to one automatycznie w odruchu obronnym się prostują. Więc to jest pierwsza rzecz. Nie ma w tym wielkiej zasługi czarodzieja kobry. Po drugie, układ słuchowy kobry powoduje, że ona nie ma szans usłyszeć tej muzyki. Więc na pewno nie jest to wirtuozyjna gra na pundze czarodzieja, która powoduje, że kobra zaczyna się poruszać. Jak będziecie kiedyś taki program albo film oglądali, to zwróćcie uwagę na to, że ci czarodzieje, poza tym, że grają na pundze, zazwyczaj również wystukują rytm nogą. I prawdopodobnie połączenie wibracji plus tego ruchu nogą czarodzieja powoduje, że one zaczynają podążać za wibracjami. W czasie tego przedstawienia czarodzieje zazwyczaj są w stanie pocałować kobrę, dotykać ją i nic im się nie dzieje, prawda? Nie ma żadnych tutaj przykrych wypadków. Dlaczego jest to możliwe? Jest kilka trików. Otóż po pierwsze, jeżeli czarodziej nie dotyka kobry, prawdopodobnie dlatego, że wie o tym, że siedzi wystarczająco daleko, że gdyby kobra zaczęła pluć, to on jest poza zasięgiem jadu. Po drugie, bardzo często kobry mają usuwane zęby jadowe i nie są już w stanie nikogo pokąsać, ale oczywiście widzowie tego nie wiedzą. I trzecią, chyba taką najbardziej brutalną metodą jest zaszywanie ust kobrom. One wtedy są w stanie wysunąć język, to co my znamy jako taki bardzo charakterystyczny obrazek, ale oczywiście nie są w stanie przyjmować pokarmu. W związku z tym jest to zwierzę wystawowe, zwierzę występujące w tego rodzaju przedstawieniach do momentu, kiedy głód nie zwycięży, tak? I dopóki po prostu od tego ostatniego posiłku są w stanie żyć. Tak więc no tutaj zupełnie inne oblicze tego zwierzęcia. Z jednej strony, jak powiedziałam, budzi podziw. Dla wielu jest to zwierzę święte. Dla nas raczej jest oznaką ostrożności, zastanowienia, a przez wielu również symbolizuje jakieś błędne posunięcie. Muszka owocowa. Był już mięciutki królik, była już kobra pokryta łuskami. Muszka owocowa, zupełnie inne zwierzę. Widział ktoś kiedyś? Widział ktoś z was kiedyś muszkę owocową? Gdyby były wątpliwości, to ja tu, słuchajcie, od 3 dni dla was trzymam 3 muszki owocowe. Bardzo proszę nie otwierać, to wtedy wszyscy może zobaczą. Otworzyć możemy na koniec. Charakterystyczne dla muszki owocowej są czerwone oczy. Nie jestem pewna, czy uda wam się to zobaczyć. Niemniej ta cytrynka je zwabiła. Powiem od razu, bo potem mogę zapomnieć, że cytrynę lubią, ja jestem o tym przekonana dlatego, że udowodniono kilka lat temu, że na języku muszek owocowych, to są owady, które mają taki aparat gębowy liżący. One nie gryzą, one nie kują, one zlizują. I udowodniono, że w obrębie ich aparatu gębowego, czyli właśnie powiedzmy na języku, znajdują się receptory smakowe. I ponieważ one od 3 dni żyją na tej cytrynie, co więcej, zanim zamknęłam to pudełeczko, same do tej cytryny przyleciały, to jestem pewna, że cytrynę lubią. Bo gdyby nie lubiły, to te na pewno receptory by im powiedziały, że to im nie będzie służyło. Dobrze. Czyli muszka owocowa, myślę, że chociaż niewielu z nas zna łacinę, to większość zna nazwę Drosophila melanogaster. Nauczyciele biologii czy też przyrody przyłożyli się do tego, żebyśmy zapamiętali tą nazwę, ponieważ stanowi ona, to zwierzę było wykorzystane w wielu odkryciach genetycznych, o których nas uczono. Gdybyśmy chcieli przetłumaczyć tak dosłownie nazwę tego małego owada, Drosophila, to oznacza to kochanka rosy. Phila to w ogóle jest końcówka charakterystyczna dla wielu nazw świadczących, że coś lubimy, że coś nam się podoba. I Drosophila oznacza, że ten owad bardzo lubi wilgotne środowisko, wręcz jest ono niezbędne dla jego prawidłowego funkcjonowania. Lubi też ciepło, Stąd też w naszych warunkach klimatycznych te muszki owocowe zazwyczaj towarzyszą nam wiosną, latem i wczesną jesienią, a w zimę mamy wrażenie, że znikają, prawda? One po prostu są wtedy nieaktywne. Pierwotnie muszka owocowa występowała w Europie, w Afryce Północnej, ale powoli razem z podróżującym człowiekiem rozprzestrzeniła się, dzisiaj występuje na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktyki. I to, co jest dość ważne i wykorzystywane w wielu badaniach, to duża różnica. Oczywiście duża, tutaj powinnam powiedzieć w cudzysłowie, one są w ogóle bardzo malutkie, ale występuje różnica, którą możemy zaobserwować pomiędzy samiczkami i samcami. Otóż samice są po pierwsze większe, po drugie na końcu odwłoku, czyli można powiedzieć na końcu ich brzuszka, występują charakterystyczne czarne pręgi, natomiast samce są mniejsze i na końcu tego brzucha mamy jednolite ciemne ubarwienie. W związku z tym łatwo je rozpoznać, łatwo je dobierać w pary. I tak naprawdę to legło u podstaw wykorzystania tych zwierząt w badaniach genetycznych. Dla nas te owady zazwyczaj oznaczają uciążliwość w kuchni. Tak? Ciągle trzeba coś zasłaniać, ciągle trzeba coś myć, ciągle się trzeba tych owadów pozbywać. Ale jak powiedziałam, dla nauki to są zwierzęta nieocenione. Po pierwsze, ze względu na wiele badań genetycznych, które przeprowadzono na tych owadach, mieszając różnie wyglądające, czyli różne fenotypowo owady, zaobserwowano, które cechy się dziedziczą, a które nie, co występuje w następnym pokoleniu, a co nie. I nieco później te owady zostały również wykorzystane w badaniach nad zrozumieniem wielu chorób. W medycynie jest wiele chorób człowieka, które możemy, można powiedzieć, przenieść na te małe owady i obserwować ich przebieg. Tak jak wszystkie inne owady, muszki owocowe w swoim cyklu życiowym występują w kilku różnych stadiach. Jeżeli warunki są optymalne, czyli takie, jakie te muszki lubią najbardziej, ciepło, około 28 stopni Celsjusza, duża wilgotność, to ten pełen cykl, czyli od złożenia przez matkę jaja do powstania dorosłego owada zajmuje około tygodnia. Muszki żyją około 30 dni, około miesiąca. Mogą złożyć nawet do 100 jaj dziennie i szacuje się, że jedna samica w ciągu życia składa około 2000 jaj. Czyli słuchajcie, sprowadzić do laboratorium takiego zwierzaka, to w przeciągu miesiąca mamy przynajmniej kilkaset osobników do badania. A gdybyśmy chcieli badać człowieka, no to co? Najpierw trzeba poczekać, aż on dorośnie. Będzie w stanie się rozmnażać. Ciąża 9 miesięcy. A tu w 9 miesięcy to my możemy mieć kilka tysięcy małych owadów, tak? I człowiek też nie może rozmnażać się całe życie. Od któregoś momentu nie jest już to możliwe. Więc ten człowiek, można powiedzieć, jest ograniczony. Za bardzo się nie sprawdza. Natomiast muszka owocowa okazała się zwierzęciem doskonałym dla tego celu. No ale dlaczego tak naprawdę człowiek chciał się dowiedzieć, czy my musimy badać te procesy dziedziczenia? Przecież wychowano nas mówiąc, że zwierzęta zostały stworzone po to, żeby człowiekowi towarzyszyć, żeby z nich korzystać, żeby je wykorzystywać. Czyli człowiek tak naprawdę historycznie zawsze stawiał się ponad zwierzętami. I nie szukał połączenia między gatunkiem człowieka a pozostałymi zwierzętami. Dopiero odnalezienie pozostałości, skamielin, kości, zwierząt, które wymarły, spowodowało, że człowiek zaczął się zastanawiać, jak one wymarły, to znaczy, że coś się chyba zmieniło w ich otoczeniu i one się do tego nie dostosowały. Czyli są zwierzęta, które się mogą dostosowywać, a są takie, które tego nie potrafią. Czy czasem te cechy przystosowawcze nie dziedziczą się? To był taki punkt wyjścia do zastanawiania się nad tym, jak to się dzieje z procesem dziedziczenia. Niewątpliwie duży wpływ mieli tutaj dwaj panowie, Thomas Morgan i Jerzy Georg Mendel. Muszę wspomnieć Mendla. Chciałabym wierzyć, że to mój przodek, ale chyba nie powinnam. Nie mam w każdym razie na to żadnych dowodów. Ale wspominam Mendla, proszę Państwa, bo młodsi słuchacze jeszcze się pewnie nie uczyli o prawach dziedziczenia, ale nadejdzie taki dzień, że usłyszycie o pierwszym i drugim prawie Mendla. Pierwsze prawo Mendla było wynikiem doświadczeń przede wszystkim na zielonym groszku, który jemy, który znamy z naszej kuchni. Drugie prawo dotyczące dziedziczenia było wynikiem badań na muszkach owocowych, więc ma tutaj Mendel swój udział. Ja bym was chciała tak bardzo prosto wytłumaczyć, co to jest to dziedziczenie, nie mówiąc o chromosomach, nie używając różnych innych nazw. Każdy z was, myślę, że zna wiersz Brzechwy, Lis. Słyszeliście kiedyś taki wiersz? Rudy ojciec, rudy dziadek. Jest dziadek rudy? Jest rudy ojciec? A czy babcia i mama są całkiem rude? Nie. A ja jestem rudy lis. Rudy ogon to mój spadek, a ja jestem rudy lis. Tak? Myślę, że to bardzo dobrze obrazuje to, czym jest dziedziczenie. I tak w dużym skrócie, czym jest genetyka. Mamy wymieszanie dużej grupy różnych cech. Nie wszystkie stają się naszym udziałem. Czasami jest tak, że i tata, i mama nie mają rudego ogona, a dziecko będzie miało. Tak? Tak więc takim akcentem chciałabym zakończyć, lisem chciałabym zakończyć opowieść o muszkach owocowych, dobrze? Chciałabym jeszcze powiedzieć o szympansie, bo jak przygotowałam ten wykład i zaczęłam myśleć o muszkach i o tym, że to jest to dziedziczenie i genetyka, no to przyszło mi do głowy, że właściwie od muszki niedaleko jest do szympansa. Dlaczego? Bo to nasz najbliższy krewny i on też i badania nad tym zwierzęciem wpłynęły na to, jak się postrzegamy i jakie są nasze relacje ze zwierzętami. Chciałabym, żeby Państwo pamiętali, że szympanse, goryle i orangutany, a więc grupa małp z naczelnych, które nazywane są człekokształtnymi, nie są naszymi bezpośrednimi przodkami, ale są najbliższymi krewnymi spośród dzisiaj żyjących zwierząt. Naszym najbliższym krewnym jest szympans i mamy dzisiaj tutaj kilka małych szympansów. A nie powiedziałam tego jeszcze, że te zwierzątka, które rozdałam i którym można się pobawić, żeby się nie zanudzić, słuchając jak ja mówię, to jednak bym na koniec bardzo chciała zebrać, bo one mają swoich właścicieli i ci właściciele postanowili dzisiaj się nimi podzielić dla was, z wami. To jest jeszcze, powtarzam raz, szympans dla tych, którzy nie rozpoznali. Szympans, tu kogo mamy? Goryla, a to? Orangutan. One występują w zupełnie różnych miejscach, jeśli chodzi o lokalizację na świecie, ale wszystkie są najbliżej związane z nami. To podobieństwo szympansów, bo już teraz będę mówiła tylko o szympansach, przejawia się w szeregu zachowań, również w zachowaniach emocjonalnych, do których szympansy są zdolne, jak również to, co różni te zwierzęta od pozostałych naczelnych i innych zwierząt, jest świadome wykorzystanie narzędzi. Kiedyś człowiek myślał, że to tylko my jesteśmy tacy specjalni, że potrafimy wziąć coś do ręki, niech to będzie nawet kamień, i wykorzystać go jako narzędzie. Okazuje się, że szympanse robią dokładnie to samo. Kontrowersyjne jest stwierdzenie, że są w stanie mówić czy też porozumiewać się. Co do porozumiewania, naukowcy są zgodni, że ono na pewno jest świadome i występuje. Są nawet tacy, którzy postulują, że szympansy potrafią myśleć abstrakcyjnie i to myślenie przekazywać. Natomiast wydaje się, że ich narząd mowy nie jest w stanie do wydawania takiej gamy dźwięków, która jest niezbędna do mówienia. Były takie prowadzone doświadczenia ludzi z szympansami, i pewna pani twierdziła, że nauczyła szympansa wykorzystania około 350 słów. Ale tego doświadczenia nigdy później nie potwierdzono. W związku z tym wyniki innych obserwacji są dość sprzeczne. Raczej dzisiaj skłaniamy się ku temu, żeby powiedzieć, że szympansy nie są w stanie nauczyć się mówić. Nie zmienia to faktu, że poprzez gestykulację, poprzez mimikę twarzy, poprzez zachowanie całego ciała, czyli mowa ciała, są sobie w stanie przekazywać różnego rodzaju informacje i związane z nimi emocje. I myślę, że to tutaj dobrze widać. Tu bym nawet powiedziała, że to mi trochę przypomina ten głuchy telefon, o którym już dzisiaj mówiliśmy, prawda? Ciekawe, czy też im jakaś Hiszpania wyszła na końcu. Wracam do tego, co myślał sobie człowiek, zanim te wszystkie badania, o których ja tutaj dzisiaj wspomniałam, zostały przeprowadzone. Siedział sobie w zadumie i myślał tak, czy ja jestem podobny? Czy ja mogę mieć w ogóle coś wspólnego z takimi niezbyt mądrymi zwierzętami jak krowa czy owca? Nie, to nie mogę być. To nie mogą być moi krewni. to muszą być zupełnie podporządkowane mi zwierzęta. Czy ja mam coś wspólnego z krwiożernymi zwierzętami takimi jak wilk czy lew? Nie, ja jestem inny. Ja zostałem stworzony jako zupełnie odrębna istota. Czy ja jestem podobny do takich dziwolągów jak kilkumetrowa żyrafa, która prawie nie może dosięgnąć językiem ziemi? Albo nosorożec, któremu jeden albo dwa rogi wyrosły na nosie? Nie, to musi być coś zupełnie. Te zwierzęta musiały zostać stworzone po to, żebym ja nad nimi miał władzę, a nie żebym ja był tylko jednym z nich. I ten pogląd naprawdę bardzo długo dominował. Ale jak wiecie, nadeszły czasy, kiedy Europejczycy zaczęli bardzo intensywnie podróżować. Im dłużej podróżowali, tym więcej dowiadywali się o mieszkańcach, zarówno ludziach, jak i zwierzętach nowo odkrywanych krain. Na początku poznawali tylko wybrzeża, bo to było najłatwiejsze. Wybrzeże zachodnie, wschodnie Afryki, to samo dotyczyło Ameryki Południowej, ale po pewnym czasie ich ciekawość była coraz większa i zaczęli również eksplorować, poznawać te tereny w głąb lądu. I poznając mniej więcej równikową strefę w Afryce i Azji Południowo-Wschodniej, odkryli zwierzęta, które jednak spowodowały, że zaczęli się zastanawiać od nowa, czy my jesteśmy do nich podobni, czy nie. Bo już nie są takie dziwne jak ta kilkumetrowa żyrafa, nie są tak dziwne jak krwiopijny, krwiożerny wilk. Wyglądają trochę bardziej jak my. Szympans, jeżeli się wyprostuje, jeżeli chodzi na dwóch kończynach, to może mieć nawet 1,70 m wzrostu, czyli jest większy ode mnie. My tego często nie widzimy, nie doszacowujemy tej wielkości, ponieważ szympansy większość czasu spędzają jednak w podparciu przednimi kończynami. W związku z tym wydaje nam się, że to są stosunkowo niewielkie zwierzęta. Po drugie, zaobserwowano, że one rzeczywiście mają dość rozbudowane relacje społeczne i zachowania. Jeśli chodzi o jeszcze o takie spostrzeżenia anatomiczne, to zauważono, że mają bardzo umięśnione głównie górne kończyny, czyli ręce. Mają też bardzo duży zasięg tych kończyn. Ich ręce są w porównaniu do naszych dużo dłuższe, co sprawia, że mają dużo większy zasięg do pracy, ale także podczas walk. Szympanse potrafią przejawiać również zachowania agresywne w obrębie gatunku, jeśli są to walki rywali, na przykład o samice czy też o ustanowienie terytorium, ale także polując. Szympanse potrafią polować w grupie, potrafią urządzić zasadzki. Nie leży w ich naturze polowanie na człowieka, niemniej jeśli sprowokowane, potrafią albo człowiekowi zrobić krzywdę, albo, co kilka razy się zdarzyło, porwać na przykład dzieci. I pamiętajmy, że są to małpy wszystkożerne, tak jak my. Czyli one przede wszystkim jedzą rośliny, jedzą owoce, ale jedzą również małe ptaki, małe ssaki. My też jesteśmy małym ssakiem, tak? I takie historie też się zdarzały. Dość takim zaskakującym i robiącym duże wrażenie było spostrzeżenie w XIX wieku holenderskiego badacza Cortlanda, który opisał sytuację, kiedy młody szympans wyszedł z dżungli, usiadł na polanie i przez 15 minut oglądał wyjątkowo piękny zachód słońca. Po czym, nie zrywając niczego do jedzenia, nie znajdując po drodze niczego innego, po zachodzie słońca wstał i wrócił do dżungli. I to też był taki moment, kiedy ludzie, jak usłyszeli o tym doniesieniu, zaczęli zastanawiać, ile tego myślenia, ile przetwarzania, ile emocji towarzyszy tym zwierzętom. Nieco później rozpoczęto takie bardziej zaawansowane badania i okazało się, że rzeczywiście nie powinniśmy myśleć, że jesteśmy tacy szczególni i wyjątkowi, ponieważ 99% naszego genomu jest wspólne z szympansami. A więc jesteśmy do siebie niezmiernie podobni. Niemniej, gdybyśmy porównali dwie niespokrewnione ze sobą osoby, my dwie na przykład, to jesteśmy do siebie nadal 10 razy bardziej podobne niż ja do szympansa albo pani do szympansa. Ale gdy porównamy dwa gryzonie, myszę i szczura, które często utożsamiamy, że to są praktycznie te same zwierzęta, tylko jedno trochę mniejsze, drugie trochę większe, to one są od siebie w tym podobieństwie genetycznym 10 razy bardziej oddalone niż ja od szympansa. Czyli jednak jesteśmy, zależy oczywiście z której strony na to spojrzymy, ale jesteśmy dość blisko. I to podobieństwo zauważyli oczywiście dużo wcześniej od nas, naiwnych Europejczyków, którzy mieli o sobie takie mniemanie, że my to wszystko wiemy i my wszystkiego nauczymy innych, rdzenni mieszkańcy Afryki Centralnej, a dokładnie Demokratycznej Republiki Kongo, którzy od dawna szympansy nazywali mokman, czy też mokmanami, gdzie mok oznacza imitację, pozór. Natomiast men oczywiście oznacza człowieka, czyli oni od dawna nazywali szympansy takimi podobnymi człowiekowi, tak? I dla nich to nie było dziwne. Pierwsze szympansy dotarły do Europy mniej więcej w drugiej połowie XVII wieku. Na początku były pokazywane jako ciekawe okazy w cyrkach, na wystawach, później w ogrodach zoologicznych. No a pod koniec XIX wieku, przede wszystkim w wieku XX, zaczęto wykorzystywać szympansy w rozrywce, tak? I to oczywiście nie pomogło zmienić obrazu i myślenia o tych zwierzętach, bo wydawało się, że to są takie prawie że lalki, które można przebrać, które można nauczyć używania podstawowych przedmiotów. W londyńskim zorganizowano na przykład herbatki z szympansami. Pewnie było to o 5 po południu, można było przyjść, umówić się i prawie że przy jednym stoliku wypić z szympansem herbatę. No niemniej to sprawiało, że ten szympans cały czas nie stawał się nam bliższy, tak? Był nadal egzotyczny. I tak naprawdę bardzo dużym przełomem, chociaż wcale nie szybko przyjętym, były prace Darwina. Prace mówiące o ewolucji i o tym, że tak naprawdę te zwierzęta są naszymi bardzo bliskimi krewnymi i nie bezpośrednimi, ale jednak przodkami. Teorie Darwina nie zostały przyjęte z wielkim uznaniem na początku. Nie miał on łatwo, co obrazuje ta karykatura starca o ciele szympansa, tak go postrzegali. Zupełnie inną drogę przeszła natomiast Jane Goodall, o której na pewno większość, jeżeli nie wszyscy słyszeli, filmy oglądali, książki czytali, niesamowita postać. Brytyjska antropolożka, zoolożka, która przeniosła się do dżungli w Tanzanii i zamieszkała z szympansami. Czyli ona już ich nie podglądała w klatce, ona ich nie podglądała przez 3 godziny czy 5 godzin spaceru. Ona po prostu z nimi zamieszkała, stała się częścią ich społeczności. I zresztą nawet te kilka obrazków dobrze to obrazuje. Wśród małp takim bardzo bliskim zachowaniem mówiącym o zaufaniu, o przyjęciu do grupy jest muskanie wzajemnie włosów. I to jest to, czego ona doświadczyła. Opisała w fenomenalny sposób wiele zachowań, przybliżyła nam ten gatunek. Bardzo wiele rzeczy, które wiemy, zawdzięczamy pracy tej właśnie autorki. Ona też mówi o tym, że bez wątpienia zwierzęta te potrafią się porozumiewać, potrafią przekazywać emocje, to nie są tylko komunikaty o nadchodzącym zagrożeniu, ale bardzo złożone zachowania. Poza tym szympanse, kiedy przywieźliśmy je do Europy, później również do Ameryki, zaczęto wykorzystywać w wielu gałęziach badań medycznych, głównie z tego powodu, że jest to gatunek tak bardzo nam zbliżony. W roku 1963 pierwszy szympans poleciał w kosmos, co ważne wrócił, w przeciwieństwie do psa, który jak wiemy odbył podróż tylko w jedną stronę wcześniej. Celem tego doświadczenia było sprawdzenie, czy zwierzę, którego nauczymy wykonywania prostych czynności, ten konkretny szympans miał nacisnąć kilka guzików, kiedy się zaświecał, czy jesteśmy w stanie wykonywać te czynności w stanie nieważkości w kosmosie. I on to potwierdził, on wykonał zadanie, którego go nauczono na Ziemi. I na tej podstawie wysunto wniosek, że wobec tego, że jak człowiek poleci w kosmos, to też będzie w stanie na przykład poruszać kończynami, będzie w stanie reagować na to, co dzieje się na pokładzie, nie wiem, statku kosmicznego. Próbowano opracować wiele szczepionek, w tym szczepionkę na HIV, pracując z szympansami. jednak okazało się, że pomimo, że są to zwierzęta wrażliwe na wirus HIV, to jednak odpowiedź poszczepionkowa jest zupełnie inna i była to ślepa uliczka. Stosunkowo niedawno pracowano nad opracowaniem szczepionki na wirus Ebola, który jest, powoduje śmiertelną gorączkę krwotoczną u ludzi. Przeciwnicy tych badań mówią, że owszem, są to doświadczenia na zwierzętach, ale z drugiej strony przecież i same zwierzęta mogą chorować. Wobec tego wynalezienie szczepionki byłoby także ratunkiem dla tego gatunku. Nie mam tutaj już czasu, żeby powiedzieć o wszystkim, co bym chciała, ale jeszcze tylko jedna moja uwaga. Oczywiście próbujemy odżegnać się od badań na zwierzętach w warunkach laboratoryjnych, od badań inwazyjnych, ale chciałam wam powiedzieć, że prostymi obserwacjami też możemy się bardzo dużo, na prostych obserwacjach też możemy się dużo nauczyć. Poznałam niedawno człowieka, którego życie polega na tym, że podąża za dziko żyjącymi małpami różnymi, nie tylko szympansami, i patrzy, co one jedzą, kiedy zaczynają się źle czuć. Na przykład, jeżeli mają biegunkę, czy sięgają po te same.
1: Zbliża się czas wakacji.
2: Spędzi piecze?
1: Sensitive Bonicle, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
2: Ja już mam.
1: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
2: Zajrzyj na stronę produkty bonifraterskie.
1: Poleca Radio Uropatwa.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów. Poprawia strukturę gleby, zatrzymuje wodę i działa długotrwale. To nowoczesna, bezpieczna i naturalna alternatywa dla nawozów mineralnych i obornika. Zamów Revita w Remondis Bydgoszcz z wygodną dostawą lub odbiorem osobistym w Bydgoszczy przy ulicy Inwalidów 45. Zadzwoń 723 187 050 lub odwiedź remondis.bydgoszcz.pl. Kompost Revita. Naturalna siła Twoich upraw. Są smaki, które przenoszą nas do domu. Do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
2: Rośliny co zawsze, czy jednak coś innego? I okazuje się, że małpy, w tym szympansy, potrafią sobie z pokolenia na pokolenie przekazywać wiedzę dotyczącą samoleczenia, czyli doboru diety w taki sposób, aby ulżyć występującym objawom chorobowym. Być może jest to i dla nas wskazówka, żebyśmy uczyli się jak najbardziej czerpać z natury. Są też oczywiście znane przykłady szympansów. Myślę, że wszystkie dzieci znają te dwa. Jeden miga, drugi mówi, jeśli się nie mylę. Również Michael Jackson przez wiele lat posiadał szympansa, który mu towarzyszył w zasadzie na każdym kroku. Jak sam potem przyznał w późniejszych latach, tak naprawdę od któregoś momentu nie miał wyboru. Małpa była tak agresywna w momencie, kiedy próbował ją zostawić, że już musiał ją wszędzie zabierać.

I tak oto, moi drodzy, rozpoczynamy dzisiejszą audycję Analogowa Kłopotwa. Tematem dzisiejszego naszego spotkania, naszego programu będą największe susze, najgorętsze upały w historii Polski, ale także w historii Europy w nowożytnych czasach. Zobaczymy, jak to wyglądało kiedyś. Dlaczego akurat ten temat? Otóż ja wnioski zostawiam Państwu oczywiście do wyciągnięcia po audycji, czy w trakcie audycji. Można do nas rzecz jasna napisać. Wiele informacji w mediach, spotykam się z tym bardzo często, przygotowując dla Państwa codziennie kilkukrotnie prognozę pogody, docierają i czytam o tym, nie tylko piszą to dziennikarze, ale także specjaliści, naukowcy, przypisując cokolwiek, jakiekolwiek wydarzenie pogodowe zmianie klimatu. Jeśli to jest burza, to już oczywiście zmiana klimatu. Grad pada, zmiana klimatu. Powódź, zmiana klimatu. Upał, zmiana klimatu i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem żyjemy w klimacie umiarkowanym. Polska cały czas nie zmieniła miejsca pobytu, jeśli chodzi o długość i szerokość geograficzną. I tutaj musimy pamiętać o tym, że żyjemy w tym klimacie umiarkowanym, ale o nieumiarkowanych wahaniach. Często właśnie historycznie również zdarzało się, że te upały, zimne rzeczy, zimne pory przytrafiały się nie tylko w Polsce, ale także i w Europie. Zaczynamy zatem dzisiejszy program. Historii naszego kraju susze no nie należą do zjawisk wyjątkowych, jednak takie ekstremalne susze występowały raz na około 100 lat. Największa z nich, zwana suszą tysiąclecia, nawiedziła polskie ziemię w roku 1540. Jak się okazuje, nie tylko polskie, o tym w trakcie programu się dowiemy. Natomiast najwyższe w historii temperatury zanotowano w Polsce podczas lata dokładnie 100 lat temu, w 1921 roku. Występowanie okresowych susz jest jedną z cech charakterystycznych klimatu Polski. Z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że poczynając od XIV wieku, w każdym stuleciu w Polsce występowało około 20 susz o różnej intensywności. Najwięcej razy susza wystąpiła w XV wieku, było ich aż 25, w XVII wieku 24, w XX wieku 24, a najmniej w wieku XVI 19. Ale te z kolei były bardzo, bardzo intensywne. Co do zasady, susza pojawia się na ziemiach Polski średnio co 4 do 5 lat, ale te najbardziej takie ekstremalne co 100-150 lat. A my teraz bardzo szybko przeniesiemy się, moi drodzy, w czasie, dzięki temu, że tak możemy w radiu zrobić, i przeniesiemy się do roku 1473, bo pierwszą solidnie udokumentowaną źródłową suszą na ziemiach polskich jest właśnie to zjawisko z roku 1473. Opis jej dokładnego przebiegu zawdzięczamy polskiemu kronikarzowi Janowi Długoszowi. W swoich rocznikach, czyli kronikach sławnego Królestwa Polskiego, jeden z rozdziałów poświęcił suszy właśnie z roku 1473. Cóż, samo w sobie pokazuje, jak musiała być dotkliwa, skoro się tym zajął, prawda? Długosz opisuje, że temperatury w słońcu były wyższe niż zwykle, a dodatkowo nie padał żaden deszcz. Z tego powodu znacząco obniżył się poziom wód pod Krakowem, Sandomierzem, Warszawą, Płockiem, a nawet Toruniem. Wyobraźmy sobie, dało się przejść Wisłę przez brud. Suchą nogą. Wraz z upałami Polskę ogarnęły pożary. Płonął Kraków z kościołem i klasztorem świętej Jadwigi. Pożar pochłonął także ulicę Kanoniczną i Grodzką. Zajęte ogniem były Wieliczka, Konin, Bełs, Chełm, Lubomla, Sandomierz. Padały zwierzęta gospodarskie, które nie miały dostępu do wody, a trawę wypaliło słońce. Peter Eschenlauer był kronikarzem będącego wówczas pod czeskim panowaniem Śląska.
pod koniec 1473 roku zanotował, że wystąpił skrajnie niski stan wody na Odrze. To z kolei uniemożliwiło pracę wodnym młynom. Natomiast Kaspar Burgeni w Rocznikach Głogowskich podał, że od 4 kwietnia do 22 września nie spadł ani jeden deszcz, moi drodzy. To oznaczało, że susza trwała 6 miesięcy. Bardzo, bardzo długo. Kolejny rok, 1540. Susza, jaka wystąpiła w Europie w roku 1540, w tym także w Polsce, była suszą tysiąclecia. Jej przebieg znamy dzięki zapiskom pogodowym polskiego astronoma pochodzącego z Olkusza, Marcina Biema. Wynika z nich, że w 1540 roku była taka posucha, że owoce nie chciały rosnąć, a zboża bardzo szybko dojrzały. Od wiosny do października nie spadł żaden deszcz. W tym czasie w Europie prawdopodobnie panowały temperatury wyższe o około 5 do 7 stopni w porównaniu do średnich temperatur w XX i w XXI wieku. Kronikarze zaobserwowali także, że słońce często zachowywało przez cały dzień czerwonawy kolor, co było skutkiem obecności dymu w powietrzu. Pożarów było wiele, między innymi w takich miastach jak Kwidzyn, Welawa, Gombin na Mazowszu, Radzyń Podlaski, Iława, Szczecinek. Wiemy również, że w tym okresie w Wielkopolsce poziom rzek był wyjątkowo niski, wyschły wszelkie strumyki, stawy, studnie, a ziemia obróciła się kompletnie w pył. Odra miała zmienić kolor na zielony, prawdopodobnie w wyniku rozwoju glonów w wysokich temperaturach. Zwierzęta padały z braku wody, a do szczęśliwców należeli ci, którzy pędzili bydło po kilka kilometrów do niewyschniętych zbiorników wodnych. Za chwileczkę przeniesiemy się do Europy w tym samym roku, a tymczasem chwilka muzyki dla Państwa. Dzisiaj Diana Krall nam śpiewa i gra. Przenosimy się właśnie do Europy teraz, do tego najgorętszego lata w historii nowożytnych, w naszych nowożytnych dziejach. Właśnie w roku 1540 Europę nawiedziła susza tysiąclecia. To nie tylko Polska, tak jak wspomnieliśmy. Susza, jaka nawiedziła w 1540 roku Europę, była wyjątkowym i katastrofalnym wydarzeniem klimatycznym. Spowodowała ogromne straty gospodarcze i przyczyniła się do śmierci setek tysięcy mieszkańców Europy. Szacuje się, że przez 11 miesięcy praktycznie nie padał deszcz, a temperatury były znacznie wyższe od tych z lat 1966-2015. Susza z 1540 roku przewyższa wszystko, co znane w historii ludzkości, przynajmniej tej nowożytnej. Co było wcześniej, no niestety, moi drodzy, nie wiemy. Poznanie tej niezwykłości klimatycznej tamtego roku zawdzięczamy chociażby szwajcarskiemu historykowi Christianowi Pfisterowi, który przeanalizował zapisy z kilkuset źródeł pochodzących m.in. z Francji, Niemiec, Polski, Czech i Szwajcarii. Ponad 300 kronik z tego okresu zgodnie opisuje susze, upały i deficyt opadów. Kronikarze w 1540 roku zapisywali informacje o niskich poziomach rzek, pożarach i wysychaniu studni. Dzięki temu można dziś zrekonstruować suszę tysiąclecia, która nawiedziła Europę w roku 1540. Badacze zajmujący się historią klimatu szacują, że w tym roku w Europie temperatury były wyższe o około 5 do 7 stopni niż średnie temperatury z XX wieku. Ich zdaniem w wielu miejscach temperatura przekraczała 40 stopni. Początki tej suszy zaobserwowano w północnych Włoszech, które z reguły zimą są zaśnieżone. Tymczasem na przełomie lat 1539 i 1540 panowały tam temperatury jak w miesiącach letnich. Od października 1539 roku do kwietnia 1540 roku nie spadła tam ani kropla deszczu. Następnie susza przesuwała się na północ. O Polsce już wspominaliśmy, ale tak przypomnę Państwu teraz,
razem z, żeby to była jedna całość z Europą, źródłem głównym wiedzy o suszy w naszym kraju są zapiski pogodowe polskiego astronoma pochodzącego z Olkusza, czyli Marcina Biema. Wykładał na Akademii Krakowskiej, ale także był prekursorem prowadzenia dzienników pogodowych w Polsce. I wynika z nich, że właśnie w roku 1540 była taka posucha, że owoce nie chciały rosnąć, a zboża bardzo szybko dojrzewały. Zaobserwował także, że słońce często zachowywało przez cały dzień czerwonawy kolor, co było skutkiem obecności dymu w powietrzu. Pożarów było tak wiele, że paliły się ogromna, niezliczona ilość miast. Kwidzyn, Welawa, Gombin na Mazowszu, Radzyń Podlaski, Iława, Szczecinek. Wiemy również, że w tym okresie w Wielkopolsce poziom rzek był wyjątkowo niski. Wyschły strumyki, stawy, studnie, a ziemia obróciła się w pył. Odra miała zielony kolor w wyniku rozwoju glonów w wysokich temperaturach. Natomiast w Czechach odnotowano bardzo złe plony warzyw spowodowane panującą suszą. Gorący i suchy okres trwał, wyobraźmy sobie, od 26 maja do 13 października, a deszcz jednokrotnie pojawił się tylko 8 sierpnia. Na Śląsku, który wraz z Królestwem Czech był wówczas w granicach państwa Habsburgów, deszcz także nie spadł przez pół roku. Jednakże z powodu obfitych zbiorów winogron był to dla czeskich winiarzy bardzo dobry rok. Winogrona mają bardzo głęboko. Korzenie zatem docierały do tych wód podpowierzchniowych. W Szwajcarii lipiec był bardzo upalny, a po wielu miesiącach suszy po renie, łabie i sekwanie można było przejść suchą stopą. Sytuacja była tak dramatyczna, że w kościołach w całej Europie odmawiano modlitwy o deszcz. W jeziorach poziom wody znacząco się obniżył, często pływały w nich śnięte ryby. Do Lindau, leżącego na wyspie na jeziorze Bodeńskim, można było dostać się lądem. W niektórych rejonach Europy studnie wyschły już w maju. Dodatkowo suszy towarzyszyły pożary lasów. W Bazylei między początkiem lata a listopadem nie padało więcej niż 3 razy i dlatego wiele młynów wodnych nie mogło działać, moi drodzy. Mimo tak wysokich temperatur latem 1540 roku nie było ani jednej burzy. W niektórych wioskach szwajcarskich wyschły studnie, więc mieszkańcy wychodzili w góry, żeby tam napełnić beczki z wodą. W Lucernie bezskutecznie próbowano znaleźć wodę, kopiąc w korycie wyschniętej rzeki. A jak wyglądała susza we Francji? W Alzacji drzewa owocowe zakwitły dwukrotnie. W niektórych regionach był natomiast urodzaj wina, które było tańsze od wody. Z kolei w Limoges w Nowej Akwitanii winiarze zbierali winogrona uprażone na słońcu, z których otrzymywali wino podobne do sherry. Upały były tak nie do zniesienia, że pracujący w kamieniołomach w Besançon dostali wolne od ciężkiej pracy fizycznej. Mieszkańcy tego miasta z powodu upału w trakcie dnia przebywali w piwnicach, by w ten sposób chronić się przed wysoką temperaturą. W Niemczech Rada Miejska niemieckiego Ulm nakazała proboszczom modlitwy błagalne do Boga o deszcz. Sytuacja była naprawdę dramatyczna. Liście na drzewach poddane ciągłym upałom oraz pozbawione wody zaczęły żółknąć i opadać, tak jakby zaczynała się jesień. W Brandenburgii nie było opadów przez 26 tygodni, moi drodzy, wyobraźmy sobie. Z kolei w Saksonii pożary lasów były tak intensywne, że mieszkańcy z trudem radzili sobie z gryzącym dymem wnikającym do ich domostw. Na terenie Niemiec także w roku 1540 zanotowano kilkadziesiąt pożarów miast. Podobnie jak w innych państwach, susza najmniej zaszkodziła winobraniu. W Kerstenbergu rocznik zebrany w roku 1540 określano jako doskonały i wolano go od win zagranicznych. Podobnie w Würzburgu z pomarszczonych i wysuszonych owoców powstało wyjątkowo udane białe wino ze szczepu Niesling. Ostatnia pełna butelka tego legendarnego rocznika, który uważany jest za najlepszy w minionym tysiącleciu, jest nadal podobno przechowywana w piwnicy
Bürgerspital w Würzburgu. A skutki upałów z tego roku już Państwu mówię. Ceny zboża, chleba, mleka, jajek, wody i drewna wystrzeliły w górę, co spowodowało dodatkowe utrudnienia z zaopatrzeniem, zwłaszcza w miastach. Pogłowie zwierząt uległo zdziesiątkowaniu, uprawy usychały, tysiące osób zmarło także z powodu zakażenia, gdyż próbowały ugasić pragnienie skażoną wodą. Tam, gdzie wody zabrakło, ludzie albo zabijali zwierzęta, albo umierali z pragnienia, głodu i wycieńczenia. Susza z roku 1540 mogła być przyczyną śmierci nawet 500 000 mieszkańców Europy. Za chwileczkę wrócimy jeszcze do Polski. Zastanowimy się, jakie były skutki w Polsce, a tuż potem przeniesiemy się troszeczkę w czasie, bo do roku 1921, czyli 100 lat temu. A chwilka muzyki dla Państwa. Tak się zasłuchałem, kojąca ta muzyka, prawda? Ale my zajmujemy się dalej tematem suszy. Teraz troszeczkę dalsze lata, bo to nie tylko rok 1540, ale teraz rok 1590 w Polsce. Zima poprzedzająca suszę tego roku

dosłownie dwa razy. Susza doprowadziła do strat w uprawach zbóż, owoców, warzyw. Na Podolu było tak gorąco, moi drodzy, że słońce dosłownie wypalało zboże na polach. Jan Antoni Chrapowicki, pisarz ziemski smoleński, a także sekretarz królewski, prowadził dziennik, był autorem dyjariusza, w którym między innymi zapisywał informacje o pogodzie. Wynika z nich, że właśnie w roku 1676 opady były najmniejsze z okresu 1656-1684. Kolejne lata, rok 1683-1684, spore susze wystąpiły także właśnie w tych latach. W roku 1684 trwała ta susza od czerwca do września, gdy w tym okresie praktycznie nie padał w ogóle deszcz. Wiemy, że spowodowała znaczne straty zbiorów zbóż, doprowadziła do wyschnięcia wielu rzek i zbiorników wodnych. To z kolei spowodowało znaczne obniżenie pogłowia bydła, które no nie miało ani dostępu do trawy, ani do wody. To natomiast było też przyczyną wzrostu cen artykułów spożywczych, zwłaszcza w miastach. Dlatego w obawie przed klęską głodu spowodowanego tą suszą król Jan III Sobieski wydał wtedy zakaz wywozu zboża z Polski. A kolejna susza, o której za chwileczkę usłyszymy, to już 100 lat temu. Suszy w 1921 roku towarzyszyły najwyższe temperatury, jakie zostały zanotowane na ziemiach polskich. Do tej pory, moi drodzy, ten rekord nie został pobity, zatem bądźmy spokojni, jeszcze wszystko przed nami. W Pruszkowie, ale w Opolskiem, zanotowano wówczas 40,2 stopnia Celsjusza, a w Zbiersku Wielkopolskim 40 stopni. Nigdy później nie zanotowano w Polsce temperatury powietrza wynoszącej 40 stopni lub więcej, zaś wysokie temperatury wystąpiły także w Pędkowie w Wielkopolskim, to było 39,6, w Łowiczu w Łódzkiem 38,9 oraz w Poznaniu 38,7. W wielu regionach Polski nie padało tam przez kilka tygodni, to przy tropikalnych temperaturach spowodowało straty w rolnictwie. Najbardziej ucierpiały warzywa okopowe wówczas. Susza objęła swoim zasięgiem całą Europę i znaczną część Azji. To też ekstremalna susza przyczyniła się do klęski głodu w Tadżykistanie, w Tatarstanie w latach 1921-22 oraz do wielkiego głodu na Ukrainie też w latach 1921-1932. Ponadto w XX wieku susze wystąpiły w Polsce także w roku 1904, 1913, 1931, 1943, 1954, 1959, 1963, 1964, 1983 i 1992 do 1994. O tym za chwileczkę wrócimy, ale teraz jeszcze chwilka muzyki dla Państwa. Diana Krall. Tak, można słuchać i słuchać naprawdę. Diana Krall ubogaca nasz dzisiejszy program. Przenosimy się w takim razie do 100 lat wcześniej. 100 lat temu, moi drodzy, rok 1921, tak jak pierwszy był wyjątkowym pod względem wysokości temperatur w Polsce. Te w lipcu tegoż roku osiągnęły 40 stopni Celsjusza. Z 5 najwyższych temperatur zanotowanych w dziejach Polski aż 3 pochodzą właśnie z roku 1921. I było to najgorętsze lato w historii Polski, przynajmniej tej historii zanotowanej. Mimo że Polska w roku 21 była młodym państwem, które rok wcześniej z trudem oparło się inwazji bolszewickiej, to dysponowała okazałą liczbą, bo 277 stacji meteorologicznych. Z tej liczby 77 stacji było stacjami tak zwanego wyższego rzędu, a 200 stacjami opadowymi. Na niektórych stacjach występowały pewne odrębności w ustawieniu przyrządów lub w ich zestawie, stąd wyniki zanotowane w roku 1921 spotykają się z rezerwą niektórych meteorologów. Niemniej

wszyscy są zgodni, że odtąd na ziemiach polskich proponowane, prowadzone są pomiary temperatury i to właśnie lato 1921 roku było rekordowe pod względem wysokości upałów. Wysokie temperatury wystąpiły w dwóch takich falach, przerwane na krótko gwałtownymi burzami. Pierwsze uderzenie upałów nastąpiło pod koniec lipca 21 roku. Wtedy i tylko wtedy udało się zanotować na ziemiach polskich temperatury równe lub przekraczające 40 stopni Celsjusza. Pomiary prowadzone są dla temperatury w cieniu, rzecz jasna. Ta w słońcu z reguły jest kilkanaście stopni wyższa. Najwyższa temperatura na ziemiach polskich to do dzisiaj niepobity rekord. Ja o tym pisałem oczywiście w lipcu, wtedy z okazji tej rocznicy została zanotowana, przypomnę, w Pruszkowie, ale na Opolszczyźnie. Pruszków przez uzamknięte dodatkowo. Temperatura 29 lipca 1921 roku wyniosła tam rekordowe 40,2 stopnia Celsjusza. Natomiast w Zbiersku w Wielkopolsce zanotowano równe 40 stopni. Trzecia najwyższa temperatura tego dnia w Pędkowie, także w Wielkopolsce, było to 39,6 stopnia. Natomiast w Poznaniu zanotowano wtedy, dla przypomnienia, 38,7 stopni Celsjusza. Te rekordy należy odnosić do okresu, kiedy prowadzono w Polsce pomiary temperatury. Historycy klimatu przypuszczają, że podczas suszy właśnie w 1540 roku temperatura mogła być wyższa od tej o około 5 do 7 stopni Celsjusza. Zatem całkiem możliwe, że wówczas w koronie Królestwa Polskiego temperatury były nawet wyższe niż w roku 1921. To jednak pozostaje sferą wyłącznie przypuszczeń, moi drodzy. Z kolei pomiędzy 30 lipca a 12 sierpnia nad Polskę przyszedł front, który przyniósł znowu ekstremalne zjawiska pogodowe. Burza, jaka wystąpiła nad Krakowem 5 sierpnia, uszkodziła linie telefoniczne. Najmniej lokalnej ludności wytęsknionej deszczu przyniosła krótkotrwałe ukojenie. Podobnie 5 sierpnia burza przeszła nad Toruniem. Tam także mieszkańcy odetchnęli pełną piersią. Szczególnie w Toruniu uciążliwy był dla nich pył na ulicach, który urażał oczy przechodniów. Życiodajny deszcz oczyścił toruńskie ulice z tumanów kurzu. Diametralnie inna sytuacja była w Chojnicach, gdzie 30 lipca przeszła burza, jakiej nie pamiętali wcześniej mieszkańcy. Front chłodny nie tylko zerwał linie telefoniczne, ale także zniszczył gospodarstwa rolne i raził kilka osób piorunem. Na domiar złego nad miastem przeszła także trąba powietrzna, która spowodowała dodatkowe szkody. Z kolei w Szubinie przez 15 minut padał grad wielkości gołębich jaj, a wiatr pozrywał dach. W Reszki na Warmii pioruny spowodowały pożary w kilku miejscowościach. Podobnie zapłonęła Puszcza Niepołomicka. A druga fala upałów nadciągnęła w połowie sierpnia. Najcieplej było wówczas w Małopolsce i w Łódzkiem. W Łowiczu 12 sierpnia zmierzono temperaturę wynoszącą 38,7 stopni Celsjusza. Taka sama temperatura była w Skierniewicach. Natomiast w małopolskich Mydlnikach zmierzono 38,7 stopni Celsjusza, w Wieliczce 38,3, w Chrzanowie i Tarnowie 38,2, w Krakowie 37,4. Do dzisiaj rekord temperatury z lipca 1921 roku nie został pobity, a także nie zanotowano w żadnym z wymienionych miejsc od roku 1921 wyższej temperatury. Inne wysokie temperatury zanotowano 12 sierpnia także w Złotym Potoku 38,7 stopni, Końskich 38,3, Żywcu 38, Sobieszynie 38 stopni. W XXI wieku temperatury równe lub wyższe od 38 stopni zanotowano czterokrotnie. Największa temperatura w tym okresie została zapisana
moi drodzy, 26 czerwca 2019 roku w Radzyniu w województwie lubuskim i wynosiła 38,2 stopni Celsjusza. Susza i upały były poważnym problemem dla rolnictwa. Szczególnie zła sytuacja była w Wielkopolsce. Tam kilkutygodniowa susza spaliła łąki i pastwiska. Zbiór roślin okopowych był niższy od przeciętnego, nawet o 50%. W Krakowie pod koniec lipca upały były tak wysokie, że lokalna prasa informowała o 50 stopniach Celsjusza, oczywiście w słońcu. Było tak gorąco, że krakowianie masowo kąpali się w Wiśle. Niestety, z powodu nieostrożności mieszkańców, krakowskie pogotowie miało mnóstwo pracy związanej z udarami słonecznymi. Susza i upały miały także konsekwencje gospodarcze, niestety. Problemy z wykarmieniem krów z powodu wypalenia przez słońce traw spowodowały mniejszą produkcję mleka i wzrost jego ceny. Krakowska prasa pod koniec lipca 1921 roku informowała o braku nabiału w mieście. Upały doprowadziły także do awarii maszyn w miejskiej chłodni, a to stało się przyczyną szybszego psucia się wędlin i mięsa. Te były też znacznie droższe, gdyż z powodu posuchy rolnicy mieli problem z wyżywieniem bydła, co zwiększało jego cenę. W dzienniku białostockim 30 lipca błagalnie pisano: Jehowa, chociażby krople dżdża. W artykule podawano, że od kilku dni temperatury, nawet w nocy, są nie do wytrzymania, a w niektórych miejscowościach regionu deszcz nie spadł od kilku tygodni. Dodatkowo prasa informowała o znacznym obniżeniu poziomu wód lub o wyschniętych zbiornikach wodnych. Brak opadów powodował problemy z dostępnością bieżącej wody. To z kolei sprzyjało rozwojowi chorób zakaźnych, takich jak czerwonka. Przed nimi ostrzegało wiele gazet w lipcu i sierpniu 1921 roku. Ten rok pod względem upałów i suszy był wyjątkowo ekstremalny nie tylko w Polsce. Susza i wysokie temperatury objęły swoim zasięgiem całą Europę i znaczną część Azji. Ekstremalna susza przyczyniła się do zmniejszenia plonów i do klęski głodu, m.in. w Tatarstanie, oraz wielkiego głodu na Ukrainie. I to, moi drodzy, wszystko, co dzisiaj przygotowałem dla Państwa. Mam nadzieję, że wnioski można wyciągnąć z tego wszystkiego samemu, że takie zjawiska, które mamy w tej chwili, nie są zjawiskami ekstremalnymi. To, co przeżyli chociażby w roku 1540, czy w późniejszych latach, czy w roku 21, jakby się odbiło w obecnej rzeczywistości? Tego nie wiemy. Wszystko jest przed nami. Susze, takie susze zdarzają się raz na 1000 lat. Zatem miejmy nadzieję, że nie przeżyjemy takiej potwornej suszy i takich fali upałów. To wszystko, co dla Państwa dzisiaj przygotowałem. Dzisiaj kończę swój dyżur przed mikrofonem w Radiu Kuropatwa. Zapraszam Państwa jutro o godzinie 7 na poranny program, który potrwa 2 godziny, z małym ogonkiem, z kawałeczkiem, życząc jednocześnie spokojnej nocy, dobrych snów i do usłyszenia jutro. Dobranoc Państwu.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Popczyński i rozpoczynamy kolejny wykład. Dzisiaj będzie o roślinach. Skupimy się na tej grupie dosyć też ciekawej, ale często pomijanej. Dużo chętniej ja tak zauważyłem, że słuchamy o i dowiadujemy się o zwierzętach, a warto się też przypatrzeć roślinom, bo na co dzień mamy z nimi kontakt i mam tutaj na myśli chociażby taką część naszego życia gastronomiczną, bo każdy w jakiś tam stopniu...
1: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Zjada rośliny i zjadamy właśnie owoce, zjadamy też nasiona i o nich właśnie dzisiaj będzie cały wykład i zastanowimy się w ogóle, po co rośliny mają te owoce, jak w ogóle z punktu botanicznego te owoce można scharakteryzować, jak można klasyfikować. I po co w ogóle też wytwarzają nasiona, bo to też czasami może być niezrozumiałe i takie dziwne, zagadkowe. To dzisiaj sobie właśnie o tym porozmawiamy. Bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby słuchać, oglądać, bo będę miał też sporo rzeczy do pokazania dzisiaj, tak jak tutaj widać. Parę rzeczy zaprezentuję. I zapraszam też do komentowania i brania udziału w naszym czacie. Jak będą jakieś pytania, to oczywiście jak zawsze będę na nie odpowiadał. No to tyle tytułem wstępu. Zaczynamy. Takie pierwsze zdjęcie. Piękne mamy jabłuszko. Każdy z nas jak pomyśli o owocach, to chyba jedno z pierwszych skojarzeń to właśnie, przynajmniej w Polsce, to będzie właśnie jabłko. Ale... Ja tutaj jeszcze zestawiłem piękne takie jabłuszka z truskawkami. Truskawki chyba też bardzo lubimy i bardzo nam się dobrze kojarzą z nadejściem takiej ciepłej pory roku i z utęsknieniem czekamy na truskawki. Oczywiście ci, którzy lubią, ale chyba zdecydowana większość osób lubi właśnie zjadać truskawki. Natomiast owoc to jest bardzo, bardzo szerokie pojęcie z punktu widzenia botanicznego. Bo my, kiedy właśnie mówimy owoce, no to najczęściej kojarzymy właśnie z tymi owocami, albo na przykład też mogą być na przykład takie owoce też. Na to najczęściej mówimy, że to są owoce lasu, czyli na przykład maliny, jeżyny, borówki różnego rodzaju, a borówek przecież jest całkiem sporo, to nie tylko jagody. Zresztą tutaj też jest dosyć ciekawa sytuacja, ponieważ ja o tym będę więcej mówił, bo w ogóle jagoda jest bardzo ciekawym owocem i troszeczkę jemu się dzisiaj więcej przypatrzymy. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że borówek w polskich lasach rośnie całkiem sporo, bo mamy przecież czernicę, brusznicę, łochynię, mamy jeszcze przecież żurawinę, także to są wszystko właśnie takie borówki, które można w naszych lasach spotkać, ale najbardziej, te najczęstsze, najbardziej takie pospolite, to są jednak te borówki czarne, czyli czernice. A też trzeba pamiętać o tym, że jeszcze mówimy o borówkach na borówki amerykańskie, prawda? Których w polskich lasach akurat nie spotkałem. Czy jest borówka kamczacka na przykład. No to też odmian bardzo dużo. Natomiast, są gatunków. Natomiast popatrzymy, bliżej się przypatrzymy jagodzie i tu będą pewne zaskoczenia, bo myślę, że mogą być Państwo bardzo zdziwieni co do tego, że jagoda to nie jest tylko to, o czym my myślimy. No, poza tym, że myślimy właśnie, mamy na myśli o jabłka, truskawki, właśnie takie na przykład owoce leśne, to czasami jak powiemy o owocach, to przyjdą nam na myśl na przykład jakieś cytrusy, czyli kiwi, cytryna, pomarańcza, grejpfrut, różnego rodzaju owoce, właśnie cytrusy. I to też jest jak najbardziej słuszne skojarzenie. Oczywiście, że tak, chociaż, bo to też przecież właśnie są owoce. Natomiast mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że Owocami są na przykład to, co tutaj widzimy na tej fotografii. Każdy doskonale zna, ale to są oczywiście też owoce. Chodzi o żołędzie. No, żołędzie mają na, rosną wiadomo na dębach, to każde dziecko wie. One się w ogóle też kształtem różnią, co ciekawe. Co prawda rozróżnić, czy żołądź pochodzi z dębu szypułkowego, czy bezszypułkowego, jest dosyć trudne, ale na przykład jeżeli już chodzi o dąb czerwony, to bardzo prosto, bo dąb czerwony to przypomina, to jest taka baryłka, taka wręcz prawie, że kulka. To taki ma kształt dąb czerwony. Natomiast jeżeli chodzi o dąb szypułkowy i bezszypułkowy, to tutaj jest już dużo trudniej. Ja jednego właśnie z żołędzi dzisiaj mam ze sobą i troszeczkę o tym powiem więcej. Dzisiaj się skupimy na tym. Tutaj na razie tylko pokazuję, że to też jest owoc i to jest owoc, który nam się w ogóle nie kojarzy z owocem. Nikt, nie słyszałem jeszcze nigdy w życiu, żeby ktoś na przykład powiedział: o, jakie piękne owoce, i wskazał na dęba. No to tego jeszcze nigdy się z czymś takim nie spotkałem. Kolejny taki owoc, który zupełnie nam się nie kojarzy z owocem, a nim jest przecież i jest bardzo, bardzo dobry, bardzo smaczny, bardzo go lubimy. Tutaj na razie jeszcze w takiej fazie dojrzewania, ale już po kształcie widać, co to będzie. To jest oczywiście leszczyna, a na niej rośnie orzech laskowy. I orzechy laskowe, co prawda, już mogą nam się bardziej kojarzyć z owocami, dlatego że po prostu je zjadamy. Ale, no bo żołędzi raczej nikt nie je. Chociaż uwaga, to nie jest tak, że żołędzi nie można jeść, bo można, ale może nie w takiej formie surowej, tylko na przykład, ja nigdy nie jadłem, także nie wiem też, jak to smakuje, ale mączka na przykład z żołędzi słyszałem, że jest, ale nie jest jakaś chyba rewelacyjna z tego, co się orientuję. Ale mówię, nie chcę się wypowiadać, bo nigdy nie jadłem, nie próbowałem. Natomiast orzechy laskowe jak najbardziej lubimy, bardzo są smaczne, przepyszne. Leśnicy też chętnie sadzą to drzewo, znaczy właściwie to krzew, w lasach, ponieważ jest bardzo dobrym uzupełnieniem. To się nazywa taka domieszka biocenotyczna. I dlaczego warto to sadzić? No bo to jest też pożywienie nie tylko dla nas, ale też i właśnie dla zwierząt. Zwierzęta bardzo chętnie korzystają właśnie z różnego rodzaju owoców, które mają właśnie postać takiego orzeszka, prawda? No bo w zasadzie żołądź to też jest właśnie takim orzeszkiem. No, ale to nie wszystko, bo przecież owocami też jest to, co tutaj prezentuję na fotografiach. To też są owoce i też mają, jak najbardziej są pełnoprawnymi owocami, a przecież ich w ogóle nie kojarzymy z owocami, bo najczęściej właśnie, tak jak mówię, no owoce to jest coś, co możemy zjeść. I proszę zwrócić uwagę, że tutaj mamy na przykład, to jest może trudno do rozpoznania, bo w ogóle tak, to co jest na prawej fotografii, to jest bardziej znane szczególnie w okresie kwitnienia, czyli w czerwcu, w lipcu. Nazwa lipiec już trochę nam wskazuje, co to jest. Kiedyś nawet jeden z naszych wykładów z cyklu Rok w lesie miał właśnie taki tytuł: lipiec, kiedy lipy kwitną. I właśnie to jest lipa. I bardziej kojarzymy raczej te kwiaty lipy niż te orzeszki. Co ciekawe, też powiem, że no, człowiek jest dosyć taką ciekawą istotą, bo nas interesuje najczęściej to, co my możemy w jakiś sposób wykorzystać. No a kwiaty lipy wykorzystujemy w zasadzie dwojako. W jeden sposób tak pośrednio i drugi bezpośrednio. No pośrednio to jest ten, że zrywamy, suszymy i można zalać wrzątkiem i jest naprawdę pyszny taka herbatka. Naprawdę rewelacja. Kto nie pił, to bardzo zachęcam do tego, żeby spróbować. Naprawdę bardzo wartościowy napój. I bardzo smacznym przy okazji oczywiście. Natomiast to jest takie pośrednie, znaczy bezpośrednie wykorzystanie tego kwiatu lipy. Natomiast pośrednie też jest takie, że przecież no, z lipy, z tych kwiatów właśnie mamy miód, bo właśnie pszczoły bardzo korzystają z lip. To jest taki jeden z ostatnich w zasadzie pożytków, takich bardzo no, dużych, takich towarowych, ostatni z pożytków właśnie pojawiający się w naszej strefie klimatycznej. Później już pszczoły to mają w zasadzie wrzos, nawłoć, no i w zasadzie sezon się kończy. Także lipa jest naprawdę bardzo, bardzo ważnym tutaj składnikiem takim miododajnym. Ale jak już patrzymy na przykład na te orzeszki, bo tutaj też się pojawiają takie orzeszki z takim małym listkiem, no to już... No to raczej pomijamy, prawda? Bo to do niczego nam się nie przyda, w żaden sposób tego nie wykorzystamy, więc nie myślimy o tym w kategoriach owocu. Natomiast po lewej stronie mamy, jeszcze dzisiaj w ogóle do tego wrócę, do tej lipy, bo chciałbym właśnie powiedzieć troszeczkę o tych orzeszkach, które są bardzo ciekawe i po nich właśnie, tylko po orzeszkach możemy rozpoznać, jak i z jakim gatunkiem lipy mamy do czynienia, ale o tym będzie później. Natomiast po lewej stronie naszego slajdu znajduje się też taki, no tutaj jest sporo tych owoców i to są grabowe owoce. Tak one właśnie wyglądają. Zresztą widać też, że już są przebarwione liście grabowe na kolor żółty, czyli no jesień. A właśnie, ja nie wytłumaczyłem, a przecież powinienem też powiedzieć na samym początku, że dlaczego w ogóle dzisiaj ten temat? No bo właśnie jesień to jest idealny moment, żeby mówić o owocach, a szczególnie o nasionach. I o nasionach my dzisiaj dosyć sporo powiemy, bo w zasadzie o owocach może nie będę tak bardzo dużo opowiadał. Zresztą w ogóle sam temat o owocach jest naprawdę bardzo, bardzo rozbudowany i można by tu naprawdę na temat każdego rodzaju owocu zrobić w ogóle osobny wykład. A ja tak bardzo ogólnie chciałem powiedzieć trochę o owocach, a też o tych nasionach, które teraz właśnie no, można je podziwiać i znajdywać. Zanim jednak powiemy o owocach czy o nasionach, to trzeba tak właśnie z tego botanicznego punktu widzenia zobaczyć w ogóle, no, jak to się dzieje, jak do tego dochodzi, że te owoce i te nasiona powstają. No więc, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to trzeba spojrzeć na wiosnę w zasadzie, popatrzeć na wiosnę, przypomnieć sobie, jak jest pięknie, też kolorowo, ale chyba jednak mniej kolorowo niż jesienią. A dlaczego jest kolorowo? No, każde dziecko pewnie powie, że dlatego, że kwitną kwiaty. I to jest bardzo dobra odpowiedź, która nam wyjaśnia istnienie owoców i nasion. Właśnie gdyby nie było kwiatów, no to nie byłoby przecież też owoców i nasion. No, żeby kwiaty oczywiście są bardzo piękne i zwracają naszą uwagę, ale nie tylko naszą, tylko na przykład właśnie zapylacze, bo przecież są właśnie zwierzęta, które zapylają te kwiaty i to jest niezwykle ważny proces do tego, żeby te owoce czy nasiona mogły powstać. Dlatego też najpierw właśnie jest wytwarzany przez roślinę kwiat i ten kwiat musi być zapylony. Oczywiście są też rośliny, na przykład wiatropylne, czyli nie muszą wykorzystywać owadów, prawda, do tego procesu przenoszenia pyłku. Tylko może temu pomagać po prostu wiatr. Natomiast no już jak dojdzie do tego przeniesienia pyłku na słupek oczywiście. Tutaj też jest bardzo dobrze widoczne, to jest w ogóle świetne zdjęcie, które nam tutaj wszystko pokazuje, taką budowę kwiatu. I tutaj widoczny jest bardzo dobrze jest słupek, ale no oczywiście wiadomo, pyłek musi być przeniesiony na ten słupek. Też widoczne są takie malutkie pręciki. Natomiast to, co nas najbardziej interesuje tutaj, to jest zalążnia. Zalążnia to jest to, co tutaj, no taki można powiedzieć, to co jest na dole albo na górze, zależy z której strony popatrzymy na tego kwiatka. Natomiast zalążnia, w której znajduje się sześć zalążków. No to jest kwiat właśnie kokoryczki. Kokoryczka to jest taka właśnie bardzo ciekawa roślina, która wytwarza kwiaty w kształcie takich jakby zwisłych dzwonków. Takie jakby dzwonki wiszą, bardzo ładne. I no nie wiem, mi to się kojarzy tak z dzwonkami. Może ktoś ma jakieś inne skojarzenie. I w tej oto zalążni właśnie powstają zalążki. No i oczywiście wiadomo, z zalążka właśnie będzie jakieś tam nasionko. No to jest właśnie jakby istota sprawy. Czyli wiemy, że najpierw musi być kwiat, żeby powstał owoc, tak? A później właśnie w owocu też się wytwarza nasiono, ale o tym będziemy mówić za chwilę. No i teraz, jeżeli chodzi o owoce, to chciałbym powiedzieć właśnie parę słów o tych klasyfikacjach. Jak te owoce są dzielone, jak je się dzieli, bo tych klasyfikacji jest całkiem sporo i one są różne, naprawdę przeróżne. Ja tutaj pokażę tutaj Państwu taką jedną klasyfikację. Oczywiście ona też jest niepełna. To też ona nie zawiera wszystkich jakby tych typów owoców. Natomiast no, chciałbym pokazać tą wielką różnorodność. Zwrócić Państwa uwagę, że owoce bardzo różnią się między sobą i nawet owocami nazywamy czasami również to, mówię, z botanicznego punktu widzenia, co normalnie jest przez nas uznawane za warzywo. Ale o tym za chwilę. Więc mamy taki podział, który nam dzieli owoce na zbiorowe, na pojedyncze i na owocostan. No i te owoce zbiorowe to jest dosyć ciekawe pojęcie, bo jak mówimy o owocu zbiorowym, to wydawałoby się nam, że to mogłoby być na przykład, no nie wiem, winogrona, prawda? Że to jest taki dobry przykład owocu zbiorowego. Otóż, no na przykład, a tutaj podałem przykład, aha, jeszcze tylko od razu powiem, że właśnie to, co jest na niebiesko, to jest właśnie ten podział, ta klasyfikacja. Natomiast jeżeli chodzi o tą białą czcionkę, to są przykłady tych roślin. No i mamy właśnie jeżynę, truskawkę, to są właśnie przykłady roślin zbiorowych. Owoców zbiorowych. No i teraz można byłoby się zapytać, no ale jak to jest możliwe? No otóż proszę zwrócić uwagę, że truskawka ma, każdy wie dokładnie jak wygląda truskawka, ale jak się jej przyjrzymy z bliska, to widzimy takie mnóstwo takich małych kropeczek na niej. I to są takie maluteńkie orzeszki. I dlatego właśnie przez to, że tych orzeszków jest tak dużo, zgromadzone są właśnie w tej jednym owocu, dlatego właśnie jest to nazywane owocem zbiorowym. Tak samo jest z jeżyną, tylko że jeżyna właśnie dookoła tego jakby tego swojego orzeszka wytwarza taką warstwę, taką miąższu. I to jest właśnie takie kulki, można by powiedzieć. Po prostu taki zlepek kulek, prawda? Także to jest dlatego właśnie nazywane owocem zbiorowym. No i mamy na przykład jeszcze owocostan. Owocostany są też różne. Ja podałem jako przykład ananas i ananas jest takim, on się tak śmiesznie nazywa, bo to jest owocostan jagodowy. To jest owocostan jagodowy, czyli też właśnie taki, który ma taki jest taki z miąższem, taki bym, no też soczysty, prawda? Ale proszę zwrócić uwagę, że właśnie te owoce pojedyncze dzielą się na soczyste i na suche, tak? I soczyste to jest już zupełnie w ogóle inny jakby podział. I tutaj mamy soczyste, czyli to jest na przykład jagoda właśnie. Jagoda, ale tutaj mówimy o jagodzie rzeczywiście tej naszej, takiej, prawda, z lasu, jagodzie, ale ja za chwilę jeszcze na kolejnym slajdzie dokładnie pokażę, co się za tym terminem jagoda kryje, bo to jest niezwykle ciekawe. Czyli mamy te owoce soczyste. No jak sama nazwa mówi, one są rzeczywiście soczyste. Też zawierają w sobie właśnie dużo wody. Ale też mogą być takie, które tej wody mają bardzo niewiele, czyli są suchymi. A te z kolei suche jeszcze się dzielą ponownie, dlatego jak specjalnie to tak zawarłem w takim właśnie rozpisaniu na różne strzałki, żeby to było widoczne, bo gdybym tak opowiadał, to pewnie mało kto by to dokładnie zrozumiał. Natomiast mamy właśnie te suche, jeszcze dzielą się na niepękające. No i tutaj mamy kilka przykładów, oczywiście też nie wszystkie ja tutaj zawarłem. Są niepękające i są pękające. Może zacznę od tych pękających. Pękające to są na przykład, no każdy doskonale zna, bo to normalnie mamy w kuchni, to z tym się spotykamy. Są strąki. I tutaj przykładem mogą być rośliny bobowate, czyli fasola, groch, to właśnie bób przecież też, jak sama nazwa nam wskazuje. Czyli wytwarzają właśnie takie strączki. I proszę zwrócić uwagę, że mówimy o owocach i ktoś mógłby mi teraz powiedzieć, jak to tutaj owoce, przecież to są warzywa. No tak, ale właśnie z botanicznego punktu widzenia to są właśnie owoce. To są wszystko owoce. Także one wytwarzają takie strączki. Ten strączek oczywiście pęka, tak? I tam właśnie pojawiają się już w zasadzie no, to, co my najbardziej lubimy, to, co jest najlepsze do zjedzenia właśnie z tego owocu. Natomiast co jeszcze mamy? No mamy jeszcze taką pękającą torebkę. Może być pękająca torebka i tutaj bardzo dobrym przykładem jest właśnie mak, z którego niejako nasiona się wysypują. Nawet się często mówi, prawda, makówka. I mamy jeszcze niepękające, tak? Z tych suchych wyodrębniamy jeszcze owoce niepękające. I tutaj mamy niełupkę, ziarniaka, orzecha, skrzydlaka. Ja już o tym troszeczkę powiedziałem, bo mówiłem dzisiaj o orzechach, prawda? I orzech to nie jest tylko orzech, o tutaj od razu może pokażę, proszę bardzo. Mamy orzecha włoskiego, prawda? I to jest właśnie taki, no każdy wie doskonale, że to jest orzech, prawda? Natomiast, no, muszę powiedzieć, że ten orzech może właśnie być również na przykład żołędziem, może być na przykład czym jeszcze? Bukwią przecież, prawda? U buka na przykład mamy takie orzeszki malutkie. Ja niestety nie mam, bo nie udało mi się zebrać. To, co mi się udało zebrać, to dzisiaj Państwu pokażę. Natomiast nie udało mi się zebrać właśnie żołędzia, już mi się samemu to myli, tego orzeszka bukowego. Niestety nie udało mi się znaleźć, ale też bardzo, bardzo dobry. Taki ma charakterystyczny kształt. Mam jedynie jego taką osnówkę, to się nazywa kupu. Tak ona wygląda. I tu w środku właśnie, tu w środku się znajduje ten orzeszek. Bardzo dobry. Zachęcam, żeby sobie, jak się znajdzie, to żeby sobie pojeść. Także orzech właśnie, to taka też kolejna ciekawostka, tak jak w przypadku na przykład strąka, mówiliśmy, że strąk to też właśnie z botanicznego punktu widzenia to jest owoc, a tutaj właśnie orzech też jest właśnie owocem i to nie tylko orzech w sensie takim rozumieniu tylko właśnie laskowy, czy nie wiem, orzech nerkowca, czy właśnie włoski, ale też tym orzechem są właśnie żołędzie na przykład, albo te orzeszki bukowe. No jeszcze mamy oczywiście tego skrzydlaka, no skrzydlak to jest taki właśnie, skrzydlak to jest, tu niestety mam takie trochę zniszczone, ale to jest właśnie na klonie. Na klonie się wytwarzają skrzydlaki, ale nie tylko na klonie. I tutaj mało powiedziałem o tej niełupce czy o ziarniaku. Jest jeszcze właśnie niełupka czy ziarniak, no to każdy też kojarzy, prawda? No to jest taka twarda, zbita, w zasadzie no nie pękająca w żaden sposób istota. Także to jest też bardzo, bardzo, też bardzo ciekawe i że są właśnie te suche, że mogą pękać i nie pękać te owoce. No dobrze, to w zasadzie byłoby, jeżeli chodzi o tą klasyfikację, tutaj zaznaczam, że tych klasyfikacji to są różne rodzaje, także warto o tym pamiętać. Ja przedstawiłem Państwu jedną z nich, która mi się wydaje, że jest taka no najbardziej przejrzysta, o, może tak. I teraz jeszcze właśnie chciałem się skupić trochę na tej jagodzie. Otóż co to jest takiego ta jagoda? No to jest taki owoc, który ma mięsistą, niepękającą owocnie. Ja jeszcze za chwilę na następnym slajdzie Państwu jeszcze pokażę dokładnie, co to jest ta owocnia. Z czego się dokładnie składa owoc i gdzie jest jeszcze umiejscowione w nim nasiono. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to właśnie chciałbym zwrócić uwagę, że z botanicznego punktu widzenia to jagoda to nie jest tylko właśnie borówka czy jagoda czernica, ale też to wszystko, co tutaj zawarłem na tym slajdzie, na tych zdjęciach. Czyli arbuz również jest jagodą. Pomidor, dynia, winogrona, właśnie mimo tego, że tutaj nawet mam, bo jedno się ostało tutaj w studiu, udało się znaleźć takie jedno, także też będziemy pokazywać takie winogronko. Także winogrono właśnie też jest jak najbardziej jagodą. Taka dosyć zaskakująca rzecz. I właśnie mamy też na ostatnim zdjęciu mamy też żurawinę, czyli owoc typowo leśny. Dynia, pomidor, arbuz. Tutaj chyba myślę, że największym zaskoczeniem jest arbuz. Aha, a jeszcze jest jedno zaskoczenie, bo przypomniałem sobie, nie zawarłem tutaj co prawda na zdjęciu, ale na przykład banan też z botanicznego punktu widzenia jest właśnie jagodą. Także to jest takie, myślę, duże zaskoczenie dla Państwa. Ale oczywiście wiadomo, no nikt nie będzie w sklepie mówił, że kupię jagodę, czyli kupię pomidora, dynię, czy tam arbuza, prawda? No każdy normalnie nazywa rzeczy po imieniu. Ale to taka właśnie jest ciekawostka, o której chciałem Państwu powiedzieć. No i tutaj dochodzimy do naszego pytania, które pojawiło się na samym początku wykładu, czyli po co w ogóle roślinom te owoce i nasiona? Po co one w ogóle to wytwarzają? Bo proszę zwrócić uwagę, że wytworzenie czegoś takiego, najpierw kwiatu, potem w ogóle cały proces tworzenia tego owocu, a oczywiście wiadomo też nasiona, jest dużym nakładem energetycznym. No to co tu dużo oszukiwać? Wiadomo, to zawsze jakby ktoś, kto chce inwestować w swoją przyszłość, no musi ponieść jakieś nakłady. A to jest nic innego właśnie inwestowanie w swoją przyszłość, bo przecież, żeby odpowiedzieć na pytanie właśnie po co rośliny wytwarzają te nasiona i owoce, no to trzeba sobie pomyśleć w ogóle troszeczkę na temat jakby istnienia w ogóle różnych organizmów na Ziemi. I przecież głównym celem organizmów żyjących na Ziemi jest to, żeby zagarnąć jak największe terytorium i żeby wydać na świat potomstwo. I nie inaczej jest w przypadku roślin. Im dokładnie również o to chodzi, czyli zagarniają jak największe terytorium. I proszę zwrócić uwagę, że każdy, kto ma ogródek, albo nawet jak się nie ma ogródka, ale się chodzi, nie wiem, ulicami nawet, prawda? To widać, przecież rośliny się nieustannie rozrastają, prawda? Jednego roku przechodzimy i roślina nie wchodzi nam na krawężnik, a potem już następnego roku gdzieś tam wchodzi, zahaczamy gdzieś głową, prawda? No właśnie, im zależy o to, żeby ogarniać jak największe terytorium, no bo jak będą gdzieś tam takie malutkie, gdzieś tam ściubione, prawda? No to zostaną przygłuszone przez wszystkie inne rośliny, tak? I nie przetrwają, więc chodzi o to, żeby właśnie zagarniać tak największe terytorium. No a robić to można również poprzez wysiewanie swoich następców, tak? No ale żeby do tego mogło dojść, no to trzeba właśnie wytworzyć te nasiona. I to jest właśnie główny cel, w jakim rośliny tworzą owoce i nasiona. Ale właśnie, dlaczego to jest tak połączone? To owoc z tym nasionem? Otóż no, główną funkcją owocu jest ochrona nasiona. Czyli żeby można było gdzieś tam dalej posłać to nasiono, no to trzeba, to nasiono jest bardzo delikatne często, prawda? To trzeba pamiętać o tym, że no nasiono musi mieć jakąś ochronę. Albo można mu też dać coś, co się pozwoli temu nasionku gdzieś tam dalej rozprzestrzenić. No bo przecież chodzi o to, żeby właśnie to, co mówiłem, wracamy do punktu wyjścia, czyli chodzi o to, żeby zagarnąć jak największe terytorium, prawda? Czyli chodzi o to, żeby stworzyć taki owoc, który zapewni nasionu albo nasionom ochronę i pozwoli się im jeszcze jak najdalej przemieszczać, rozsiewać. Czyli w tym prostym, mam nadzieję, że zrozumiałem dla Państwa tutaj w wywodzie powiedziałem już, do czego służą owoce i do czego służą nasiona. No a oczywiście rośliny stosują różne taktyki, żeby te nasiona dostały się, mogły się rozprzestrzeniać jak najdalej. I za chwilę też o tym sobie powiemy, bo to jest niezwykle ciekawe. Aha, jeszcze miałem tutaj powiedzieć, bo tutaj zwróciłem uwagę na to, że powiem, jak, w jaki sposób są zbudowane owoce. I proszę zwrócić uwagę, że tutaj jest właśnie taka ładna grafika, która nam to obrazuje. Mamy właśnie taką owocnię, która jest... No, często właśnie dosyć taka gruba, żeby zapewnić nasionu jak najlepsze warunki takie ochronne. Ale nie zawsze tak się dzieje, bo przecież mogą być na przykład, no proszę zwrócić uwagę, przecież tutaj właśnie mamy nasiono, prawda? To jest właśnie nasionem dębu, prawda? A nasiono nie jest niczym otoczone, prawda? Nie ma żadnej jakiejś tutaj takiej warstwy grubej ochronnej. W zasadzie jest tylko taka czapeczka, która jest połączeniem właśnie żołędzia. Ale o tej czapeczce też jeszcze za chwilkę powiem, a tak w zasadzie to powinienem powiedzieć, że to jest czapeczka, niektórzy mówią,

samo, tak? To jest z botanicznego punktu widzenia, to jest to samo, tak? Chociaż tutaj rzeczywiście troszeczkę ta w przypadku buka trochę lepszą pełni funkcję, ponieważ rzeczywiście osłania całe to nasiono. No dobrze, to idziemy dalej. I teraz przechodzimy do drugiej części naszego wykładu i będziemy opowiadać o tym, zadamy sobie takie pytanie, czy rośliny potrafią podróżować, bo to jest bardzo ciekawe pytanie. Czy rośliny potrafią podróżować? I no właśnie, jak zapytamy kogokolwiek, no to raczej pierwsza taka myśl to jest, no skąd, jak to możliwe w ogóle, żeby rośliny podróżowały? No nie, nie potrafią. Nie mają nóg, nie przemieszczają się, nie potrafią. No więc nie przemieszczają się. Ale okazuje się, że jednak to nie jest do końca prawda, bo osobnik faktycznie, no jak wyrósł w danym miejscu, no to raczej drzewo, prawda, nam się nie przesunie nawet o te 20 cm, prawda? Więc one de facto nie podróżują, ale pewne ich części potrafią podróżować. A mam tu na myśli oczywiście nasiona. I nasiona właśnie są tymi fragmentami roślin, które wyruszają czasami nawet i bardzo, bardzo długą drogę, a czasami jest to bardzo, bardzo krótka droga. Ale jednak ta droga jakaś jest, jakąś drogę przebywają, bo czasami jest to bardzo krótka droga, która wiedzie tylko od drzewa w zasadzie do gleby, ale o tym za chwilę powiem więcej. I kolejny slajd, który nam powie troszeczkę o różnorodności nasion. No bo właśnie, nasiona, już to w zasadzie mówiłem, że one służą przede wszystkim do tego, żeby się roślina mogła rozmnożyć i rozprzestrzenić. Ale proszę zwrócić uwagę, jaka jest duża różnorodność tych nasion. Bo jak popatrzymy na zdjęcie po lewej stronie, no to widzimy jakieś takie kamyczki, jakiś taki żwirek. Co to może być? Co to może być takiego... Właśnie jeszcze taki kolor ma, no ja to nie jestem zbyt dobry w kolory, ale jakiś taki szary, prawda? Otóż z tej perspektywy to może jest trudne do identyfikacji, ale jakbyśmy to rozsypali na stole, to każdy by wiedział doskonale, co to jest. Ja specjalnie dałem takie zdjęcie, żeby to trochę było takie zagadkowe. Chodzi oczywiście o mak. No mak to są, no każdy widział, prawda? Bardzo drobniutkie takie ziarenka. No to są nasiona, ale właśnie mak ma... bardzo malutkie, jedne z najmniejszych nasion w ogóle w Polsce. Ja powiem szczerze, że biorąc pod uwagę nasz kraj, bo mówimy o Polsce głównie, tak? To w zasadzie to są takie najmniejsze nasiona. Ja nie znam jeszcze mniejszych, powiem szczerze, od nasion maku. Może są, jak ktoś z Państwa zna, to proszę mówić. Ja natomiast nie znam mniejszych, więc tutaj podałem taki przykład. Natomiast największe w naszym kraju, no jeszcze zależy od rozmiarów, ale generalnie największe to będą, no jak na przykład mamy te orzechy włoskie Jacki, prawda? No to właśnie orzech włoski Jacek jest dużo większy od tego, który ja tutaj prezentuję, więc on będzie większy też od kasztana, prawda? Natomiast no to są generalnie największe nasiona. I proszę pamiętać o tym, że to właśnie są nasiona, tak? Czyli mamy tutaj właśnie nasiona i no chyba kasztan jednak wydaje mi się, że tak można uznać, że to jest jeden z takich największych, bo kasztany potrafią też być dużo większe niż ten, którego ja tutaj przygotowałem. Poza tym ten już jest mocno wyschnięty, bo on już jest też już dobrych ma kilka lat, także on już też się bardzo mocno skurczył. Jak go zbierałem, to pamiętam, że był jednak większy. No i też miał inną barwę, bo to one wysuszają się i trochę tracą barwę. Ale to są właśnie takie największe. No i generalnie wszystko, bo my, dlaczego o tym mówię? Bo my często mówimy właśnie nasionka, to jest coś takiego bardzo malutkiego, drobniutkiego, co się nam w ręce mieści. Oczywiście, że tak. Często właśnie jak tak o, weźmiemy w garstkę, to mamy bardzo wiele różnych nasion, prawda? No ale tutaj proszę bardzo, bierzemy żołędzia i o, jednego mamy w garści, prawda? No tam kilka jeszcze można nazbierać, ale już kilkanaście albo już kilkadziesiąt, to już nie ma mowy. To już zdecydowanie trudniej. Także mamy taką różnorodność, ale oczywiście na świecie są dużo większe, prawda? Dużo większe nasiona też są.
No i dobrze, teraz chciałbym opowiedzieć trochę o tym w ogóle.

0: Takie będą trudne słowa z taką końcówką choria, ale one będą nam właśnie opowiadały o tym, jakie są sposoby rozsiewania się nasion. No i w zasadzie tutaj powiedziałem rozsiewania się, czyli tak jakby one się same rozsiewały. Otóż czasami tak jest, a czasami jest tak, że one rzeczywiście są rozsiewane bezpośrednio przez roślinę. Czyli są albo roślina korzysta tylko jakby z własnych, no jakby to powiedzieć, sił, chociaż to może też dziwnie brzmi w przypadku roślin, ale wykorzysta jakby własne umiejętności, możliwości, a są takie, które wykorzystują tylko i wyłącznie takie zewnętrzne czynniki. I roślina nie ma zupełnie na to wpływu, gdzie to nasiono powędruje. Zupełnie nie, bo to od tego zależą tylko i wyłącznie czynniki zewnętrzne. No dobrze, to teraz mamy barochorię. Barochorię. I to jest nic innego jak po prostu. Mamy nasiono i to nasiono, prawda, nam wzrasta. Oczywiście wiadomo, mamy o tak w tej kupuli, prawda, gdzieś tam na drzewie, prawda? I w pewnym momencie, no, albo odpada tak sam ten żołądź, prawda? No, tak, coś takiego się tworzy. No, poleciał, dobrze, nic nie szkodzi. Mamy jeszcze tu inne ciekawe rzeczy do pokazania. I to też gdzieś tam, prawda, można znaleźć pod drzewem, tak? Też odlatuje. Jeszcze jakieś 2-3 tygodnie temu można było znajdywać tutaj te środki. To są takie ciekawe, taki okrągła, taka w zasadzie, no, żółto-zielony taki fragmencik. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ ten właśnie oto fragmencik, takie to kółeczko, jest właśnie takim, można by powiedzieć, łącznikiem między żołędziem, a między tą kupulą. No teraz już jest bardzo ciężko to znaleźć. Ja dzisiaj właśnie jak szukałem tych elementów do tego wykładu, to poszedłem jeszcze i chciałem znaleźć ten, nawet powiem szczerze, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, ten właśnie taki łącznik. Pewnie jakąś nazwę ma, ale no muszę powiedzieć, że nie wiem. I ten łącznik właśnie tutaj znajdujący się między tym żołędziem a tą czapeczką, czyli tą kupulą, często są rozsypane pod dębami bardzo licznie. No teraz już niestety ich nie zobaczymy. Czyli barochoria to jest po prostu siła grawitacji. Po prostu zlatuje taki żołądź, taki orzech i on niewiele co się przemieści, prawda? On w zasadzie no, spadnie i gdzieś tam się może potoczy. Jak jest górka, to może się stoczy, prawda? I tyle. Także to niedaleko potrafią wędrować żołędzie, ale uwaga, ktoś może teraz powiedzieć, no tak, ale przecież mogą być przenoszone przez zwierzęta i zjadane. Oczywiście, ale to będzie zaraz inny sposób przenoszenia się nasion i o tym właśnie powiem, bo bardzo często te nasiona są przenoszone na przykład na nie tylko dwa sposoby, ale również i trzy sposoby, ale to o tym za chwilę będziemy sobie opowiadać. Dobrze, czyli mam pierwszy sposób, to jest barochoria. Drugi sposób to jest blastochoria. I blastochoria dotyczy kłączy. I na przykład trzcina, zwykła taka trzcina pospolita, ta co rośnie normalnie w stawach, ona potrafi wytwarzać takie kłącza. I te kłącza potrafią mieć czasami po kilka metrów i rzeczywiście to też jest pewnego rodzaju wędrówka właśnie tej rośliny. Natomiast tutaj też od razu podam taką ciekawostkę, że korzenie, znaczy te kłącza, w zasadzie nie korzenie, tylko te kłącza, one są jadalne, można trzciny pospolitej, można je zjadać. Takie są słodkawe, można też mączkę z tego zrobić, także bardzo też ciekawa rzecz. I uwaga, tutaj mamy ballochorię. Ballochorię. To jest trochę nawiązuje.
1: Zbliża się czas wakacji.
2: Spędzi piecze?
1: Sensitive Bonicare maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
2: Ja już mam.
1: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
2: Zajrzyj na stronę produkty bonifraterskie.
1: Poleca Radio Uropatwa.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów. Poprawia strukturę gleby, zatrzymuje wodę i działa długotrwale. To nowoczesna, bezpieczna i naturalna alternatywa dla nawozów mineralnych i obornika. Zamów Revita w Remondis Bydgoszcz z wygodną dostawą lub odbiorem osobistym w Bydgoszczy przy ulicy Inwalidów 45. Zadzwoń 723 187 050 lub odwiedź remondis.bydgoszcz.pl. Kompost Revita. Naturalna siła Twoich upraw. Są smaki, które przenoszą nas do domu. Do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.
2: Nawiązanie może do balistyki i... No właśnie, to jest bardzo ciekawy sposób na rozsiewanie nasion, ponieważ rośliny korzystają z tego, że po prostu wyrzucają te rośliny. Ja tutaj mam tutaj taką specjalną właśnie taką pukawkę zrobiłem, żeby Państwu mniej więcej to zobrazować. Oczywiście jest bardzo duża losowość, gdzie te nasiona polecą, ale czasami jest rzeczywiście duży rozrzut, nawet na kilka metrów i to działa mniej więcej, o proszę bardzo, coś takiego, o ja tutaj wystrzeliłem, no prawie wszystkie, chociaż wiadomo, nie zawsze też wylecą wszystkie, ale tutaj o mamy jeszcze jedno poleciało. Bałaganu narobiłem, jest trudno, posprzątamy później, ale w bardzo prosty sposób Państwu zaprezentowałem, jak te nasiona się przenoszą. I one dokładnie właśnie tak jak tutaj, o, ja przed stołem widzę, no to na kilka metrów one poleciały, prawda, na 2, na 3 metry. Różnie, to jest naprawdę różnie w zależności od rośliny. One mogą właśnie być wyrzucane pod bardzo dużym ciśnieniem często, na przykład niecierpek drobnokwiatowy właśnie wytwarza bardzo duże ciśnienie w swoich te nasiona właśnie są po prostu z dużym takim ciśnieniem wyrzucane. Także tam są takie właśnie całe takie pochewki. Te pochewki jak się nawet dotknie, to one wtedy bardzo dużym ciśnieniem są rozrzucane po okolicy i tu właśnie jest widoczna taka pochewka, która już jest skręcona, czyli ona już jest po wystrzale. Niecierpek drobnokwiatowy jest gatunkiem, który rośnie wszędzie pospolicie w lasach, więc można go bez większego problemu zobaczyć, ale już nie, ponieważ one są wrażliwe na niską temperaturę, nie cierpią niskich temperatur, więc już ich niestety nie ma. I nie zobaczymy, musimy poczekać do kolejnego roku, ale jakoś bardzo nie może, szczególnie nie czekajmy na te niecierpki, ponieważ no one przy tym, że tak ciekawy mają sposób na rozsiewanie się, bardzo inwazyjny, w związku z tym bardzo szybko się rozprzestrzeniają, no to właśnie mają status gatunku inwazyjnego w naszym kraju, nie są pospolite. A tutaj w lesie, ja tutaj po warszawskich lasach jak patrzę, to tych niecierpków jest masakrycznie dużo i to nie jest niestety dobre zjawisko, bo one zabierają przestrzeń do życia naszym rodzimym gatunkom. Także, a są bardzo naprawdę inwazyjne. Właśnie przez sposób, w jaki się rozsiewają. Czyli mamy strzelanie przez rośliny. Ale mamy też na przykład hydrochorię, czyli rośliny korzystają z wody. I woda przenosi na czasami bardzo duże dystanse nasiona. Takim najlepszym przykładem to jest olcha albo olsza. One rosną najczęściej właśnie, tu mamy takie szyszeczki, ale nie mylić z tymi szyszkami z drzew iglastych, bo drzewa iglaste, u drzew iglastych to mówimy o kłosie zarodnionośnym. To jest szyszka tak naprawdę. A to jest zupełnie coś innego, chociaż też ma taki wygląd troszeczkę takiej szyszeczki i też jest taka zdrewniała. Natomiast nasiona, no są bardzo niewielkie, ale nasiona albo w ogóle cała ta szyszeczka może, właśnie jak rośnie olcha nad wodą, a przecież olchy właśnie są gatunkami, które bardzo lubią rosnąć nad wodami, nad rzekami, no to jak taka właśnie olcha, proszę bardzo, spadnie to nasionko, albo właśnie taka szyszeczka, prawda? A proszę zwrócić uwagę, że się unosi na wodzie i na tej wodzie może się właśnie unosić tak bardzo, bardzo długo i daleko, daleko lecieć. Tutaj, znaczy lecieć, płynąć, tak? Natomiast mamy jeszcze tutaj na tym zdjęciu poniżej, tym takim prostokątnym na dole, mamy grążel żółty. Grążel żółty również, no związany z wodą, również wykorzystuje właśnie wodę do przenoszenia swoich nasion, a bardzo ciekawym, egzotycznym takim przykładem są kokosy. Kokosy potrafią z jednej wyspy na drugą przedryfować. Bardzo, bardzo dalekie odległości potrafią właśnie pokonywać. I no to jest niezwykle ciekawy przykład, no bo przecież kokosy pływają. Ale właśnie, a propos tego pływania, no to proszę zwrócić uwagę, bo czasami sobie tak myślimy, że niektóre właśnie nasiona nie potrafią pływać. No to proszę bardzo, sami się przekonamy. Na przykład spadnie orzech, prawda? Czy orzech w ogóle potrafi pływać? No, pływa, prawda? Dobrze. Mamy na przykład kasztana. Wielu osobom się wydaje, że kasztan, no to rzeczywiście też no, duży, taki solidny, prawda? Trochę kamień wygląda, no to będzie tonął. No, nie tonie. Też się unosi na wodzie. A mamy na przykład też taki, tutaj mamy orzech, to nie jest żołądź, tylko to jest orzech właśnie z leszczyny. To jest leszczyna. No i teraz popatrzymy sobie, czy taki właśnie, o proszę, tutaj się trochę już zanurzył, prawda? Jeszcze raz pokażemy, o proszę, wleciał, ale jednak wypłynął na powierzchnię. A ciekawe jak będzie z dębem. Ciekawe jak będzie z dębem, zobaczymy co tutaj nam dąb zaprezentuje. Czy dąb się będzie unosił, czy nie? O proszę, i dąb, no i co tu się dzieje? Jest na samym dnie. Uwaga, muszę tutaj dopowiedzieć, dlaczego tak się wydarzyło. Bo tak się wydarzyło, ponieważ on jest świeży. On jest dzisiaj zebrany. Ja go dzisiaj dosłownie spod drzewa wziąłem, bo te tutaj to są już troszeczkę przesuszone, to co wcześniej pokazywałem. Więc one rzeczywiście już są takie, że spokojnie pływają. Natomiast generalnie, proszę zwrócić, oczywiście żołędzie też będą na powierzchni, prawda? Też będą się unosiły. Ja nieraz też dzieciom właśnie pokazywałem takie żołędzie, które też się unoszą na ziemi. No, ale właśnie jak żołądź wpadnie taki prosto z drzewa, prawda, spadnie, no to poleci i może być już po prostu tak, że nawet już nadgnije, prawda? No niestety, jak żołądzie gdzieś tam wpadają w jakieś niesprzyjające warunki, to jak zgniją, no to już niestety nic z tego nie będzie. Nawet w lesie można takie nadgnite gdzieś tam spotkać, jakieś takie rozdeptane, trochę zniszczone. No ale to po to właśnie nasiona, znaczy rośliny wytwarzają tak dużo tych nasion, żeby z tego właśnie w jakiś sposób skorzystać, żeby mieć z tego pożytek i żeby im więcej wydadzą tego tych nasion, no to tym większa szansa, że jednak te one zakiełkują i będzie coraz większe to terytorium właśnie opanowywane. No to idziemy dalej i mamy jeszcze anemochorię. Anemochoria to jest właśnie taki sposób, które wykorzystują różnego rodzaju skrzydlaki, czyli na przykład noski klonowe. Oczywiście ja tutaj je pokazuję, one tutaj mają zbyt małą odległość do stołu i one się nie zakręcą. Zresztą te moje są trochę takie sfatygowane, ale możemy popatrzeć na przykład na liście też, że na liście na tutaj takie właśnie całe twory z lipy i te z lipy właśnie też, o, one no, tu nie mają się jak jeszcze rozpędzić i nie mogą się zawirować, ale proszę zwrócić uwagę, że one naprawdę niesamowicie pięknie potrafią właśnie tak się kołysać, tak spadać, wirować. To jest bardzo piękne, także zachęcam do tego, żeby jesienią właśnie to obserwować, oglądać. I jeszcze a propos, aha, no jeszcze mamy mniszka oczywiście. No wiadomo, to też jest taki gatunek, który bardzo chętnie się właśnie rozsiewa w ten sposób, wykorzystuje właśnie wiatr, tak? Wiatr po prostu rozsiewa te nasiona. Bardzo dużo jest takich gatunków. Drzewa też przecież bardzo, bardzo, topole przecież, dlatego właśnie topole czy brzozy potrafią właśnie gdzieś tam daleko, w przeciwieństwie na przykład do właśnie kasztana czy żołędzia, potrafią właśnie na dalekie odległości posyłać swoje nasiona, dlatego że one po prostu latają, więc przy podmuchu wiatru potrafią się gdzieś tam unosić. A topole to w ogóle mają taki puszek, także topole to też bardzo, bardzo daleko. Ja jeszcze właśnie a propos topoli, to tylko dopowiem, że topola być może ma nawet, no ja tego nie mierzyłem, więc ciężko mi teraz powiedzieć, to jest tylko takie moje przypuszczenie, ale topole być może mają nawet jeszcze mniejsze nasiona niż te makowe, ale to niestety tutaj nie jestem do końca przekonany, także nie chcę tutaj tego mówić, nie wiem dokładnie, czy to będą większe, czy mniejsze, natomiast tu jeszcze mamy taką ciekawostkę, to miałem o tym powiedzieć, że proszę zwrócić uwagę, jedne są większe, drugie są mniejsze i po tych właśnie orzeszkach też możemy rozpoznać, z jakim mamy gatunkiem lipy do czynienia. Uwaga, takie, które mają takie żeberka, są bardzo twarde. Jak weźmiemy je między palec wskazujący a kciuka i je naciśniemy, a tak naprawdę mocno, mocno, mocno, to nie ma szans, żeby one pękły. A te tutaj, proszę bardzo, ja jedne pokażę. O, nawet słychać było, że pękło. Te z drobnolistnej bez problemu pękają pod palcami. Także jak ktoś nie wie, to okazuje się, że ani po korze, ani po liściach nie trzeba, ani po pokroju wcale nie trzeba rozpoznawać drzewa. Można też i po nasionach bezpośrednio, co do gatunku. Idziemy dalej. Mamy zoochorię. To jest bardzo ciekawy sposób, no bo właśnie tutaj dochodzimy do tego, jak powiedziałem, że aha, tu żołędzia mamy już schowanego, tutaj nam utonął, ale to nic. Żołądź właśnie potrafi być przenoszony przez mnóstwo różnych zwierząt, które się żywią żołędziami. Wiewiórki, sujki, dziki, no bardzo dużo zwierząt właśnie korzysta. Oczywiście wiadomo, no, jeżeli te taki żołądź zostanie cały, prawda, na przykład w przypadku dzika, prawda, zgryziony, no to wiadomo, że nic z niego nie będzie. Ale jak jakiś się tam ostanie, przejdzie przez cały organizm zwierzęcia i zostanie wydalony, no to gdzieś tam z odchodami, prawda, będzie leżał, to kto wie, co z niego będzie. To właśnie są bardzo ciekawe przykłady. I tutaj ja mam przykład taki, który pokazuje lewe zdjęcie. Lewe zdjęcie pokazuje nam właśnie to jest tutaj na pierwszym planie ta widoczna taka zielona roślinka, to jest bezczarny. I ten bezczarny rośnie w pobliżu borsuczej nory. Tam dalej, jak jest to powalone drzewo i kawałeczek za tym, jest widać taki delikatny kopczyk. Taki jasny dosyć. No to tam jest właśnie taki świeży piasek. Jak ja szedłem kiedyś właśnie, to zobaczyłem coś takiego, a potem jeszcze znalazłem jeszcze głóg, późniejszy cis. To jest właśnie wszystko przykład tego, bo borsuk właśnie lubi sobie podjeść też. Podjadać lubi sobie te owoce. No a wiadomo, jak później z odchodami te nasiona po prostu trafiają z powrotem do gleby i właśnie porastają gdzieś tam las w okolicy borsuczej nory. A to gdzieś właśnie wyrośnie głóg, a to gdzieś jakiś właśnie bezczarny i tak dalej, i tak dalej. Także to jest właśnie bardzo ciekawy przykład, że na przenoszenie nasion przez zwierzęta. A kolejny, który jest Państwu doskonale znany, to na przykład łopian. A łopian w ogóle też, co ciekawe, to jest taki pierwowzór rzepów. Bo kiedyś szwajcarski chemik, zdaje się, że podczas II wojny światowej, wymyślił właśnie rzepy, czyli element odzieży, który my doskonale znamy i bez którego no, przedszkolaki miałyby trudny żywot. Bo tak nie muszą uczyć się wiązać butów, tylko cyk, cyk i buty założone. A gdyby nie rzepy, to byłoby dużo trudniej. Ale trzeba pamiętać o tym i to zachęcam do tego, żeby za każdym razem, ja przynajmniej już teraz tak mam, że jak cokolwiek robię z rzepami, czy zapinam jakieś właśnie ubranie, czy plecak, czy cokolwiek, to zawsze myślę właśnie o tym łopianie i o tym, że tak naprawdę gdyby, że to przyroda wymyśliła pierwsza rzepy, prawda? To właśnie przyroda wymyśliła o ten właśnie system. I w zasadzie no wszędzie, gdzie popatrzymy, o proszę, nawet delikatny tutaj włoseczek wystarczy. No proszę, teraz na jednym włosku to wszystko się trzyma. Cały taki ciężar na jednym malutkim włosku się utrzymał. Więc jak przejdzie włochate zwierzę, no to nie ma szans, żeby to się o niego nie zaczepiło. A no niestety też często przysparza zwierzęciu wiele takich stresów, takich zdenerwowań. Ja też nie zapomnę, jak kiedyś psa czyściłem właśnie z takiego łopianu, no to stwierdziłem, że szybciej będzie wyciąć włosy niż, bo i ja nie miałem cierpliwości i ten pies już nie miał cierpliwości, więc szybciej byłoby po prostu to wyciąć nożyczkami. Tak też właśnie zrobiłem. Także mamy tutaj taki ciekawy przykład. Ale oczywiście to nie wszystko, bo no, każdy z nas doskonale zna właśnie wiewiórkę, która roznosi na przykład orzechy, prawda? Która ukrywa, która zapomina o tym. A dokładnie to samo robi też sójka. I sójka też właśnie te nasiona też potrafi roznosić. To też jest bardzo ciekawy przykład. Ba, nawet to jest dosyć ciekawe, ale kiedyś nawet widziałem, jak taka sójka, myślałem, że się udławi, że sobie nie poradzi, a ona właśnie całego takiego dużego, naprawdę, bo taki duży żołądź po prostu połknęła. Także ciekaw jestem, co dalej się stało z tym żołędziem, jak on został strawiony. Ale właśnie, zwierzęta też mogą spokojnie nam roznosić te nasiona i dzięki temu właśnie gdzieś tam zapominając o tych swoich kryjówkach, a zapominają rzeczywiście, tak się dzieje, no to właśnie gdzieś tam w różnych częściach lasu się pojawiają później takie młode dęby, zresztą nie tylko lasu. Ale mamy też na przykład coś takiego jak ornitochoria. No każdy doskonale wie, że ptaki uwielbiają nasiona, uwielbiają owoce i przenoszą je, po prostu je przenoszą. Bardzo dobrymi właśnie nosicielami tych nasion są na przykład drozdy. Tutaj po lewej stronie jest kwiczoł, po prawej jest kos. I one właśnie świetnie roznoszą nasiona, bardzo lubią zjadać właśnie owoce, to są drozdy, to są właśnie te ptaki, które bardzo chętnie zjadają owoce, więc je też roznoszą. Oczywiście to są tylko takie nieliczne przykłady, bo ja mógłbym jeszcze podać ich dużo, dużo więcej, ale to są takie, myślę, że najciekawsze. No, to oczywiście są takie nasiona, które nam się kojarzą z zimą, z dokarmianiem ptaków. Kto chciałby czegoś więcej się dowiedzieć, to już taki wykład był o dokarmianiu ptaków. W związku z tym bardzo zachęcam do tego, żeby właśnie wrócić do tego i tam właśnie o całej gamie różnych nasion opowiadałem. Także zachęcam do tego, żeby otworzyć sobie jeszcze raz, zwłaszcza, że zima się zbliża. A te właśnie nasiona oczywiście też są bardzo często roznoszone przez zwierzęta. Szczególnie właśnie przez ptaki, bo mówimy o ornitochorii, ale już przechodzimy do myrmekochorii i chiropterochorii. I to są takie trudne nazwy, ja wiem o tym, ale mówiąc wprost, to jest przenoszenie nasion przez mrówki i przenoszenie nasion przez nietoperze. Co do mrówek, to w naszym kraju oczywiście się to zdarza. Na przykład, nie wiem, taką dobrą rośliną to jest glistnik jaskółczo-zielony. On jest bardzo chętnie właśnie roznoszony przez mrówki. Mrówki potrafią przenieść nawet na 70 metrów taką roślinę, co dla rośliny jest bardzo, bardzo korzystne, bo to jest naprawdę bardzo duża odległość, jeżeli mrówka takie nasionko przeniesie. Więc to jest niesłychanie ważne. Natomiast jeżeli chodzi o chiropterochorię, czyli no, chiropterologia zajmuje się nietoperzami, czyli mowa o nietoperzach, ale niestety w naszym kraju nietoperze nie przyczyniają się do rozsiewania. Przynajmniej ja nie słyszałem, nie znam takich przykładów, ale w Ameryce Południowej już tak. Mało tego, co ciekawe, nasiona, to też jest właśnie warto zwrócić uwagę, że czasami zdarza się tak, że nasiona, które przejdą przez cały układ pokarmowy zwierzęcia, później lepiej kiełkują. I to jest bardzo ciekawe zjawisko. I tak właśnie się dzieje w przypadku tych nietoperzy. Okazuje się, że one bardzo dużą część tych nasion roznoszą i właśnie te nasiona, które przejdą przez ten cały organizm nietoperza, są później odznaczają się dużo lepszym kiełkowaniem. Taka właśnie ciekawostka. Także mrówki też biorą udział w przenoszeniu, w transportowaniu, w tych roślinnych podróżach. I nietoperze również. I na koniec, to już jest ostatni sposób i w zasadzie już powoli kończymy nasz wykład. Mamy oczywiście antropochoria albo hemerochoria. I to jest nic innego jak po prostu przenoszenie, ten przedrostek antropos nam wskazuje człowieka, czyli to jest rozsiewanie.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
2: Nasion przez człowieka. Oczywiście my ludzie rozsiewamy albo świadomie, albo nieświadomie, prawda? Też często bardzo niepotrzebnie, niesłusznie, bo na przykład, prawda, ktoś tam jada jabłuszko i to jabłuszko ogryzek sru, byle gdzie wyrzuca i potem gdzieś tam jabłonka może wyrosnąć. Oczywiście no, szanse też, że tam wyrośnie jabłonka, no to są różne, prawda? To nie jest tak zawsze, jak się wyrzuci, to wyrośnie jabłonka, ale może też tak się zdarzyć, więc trzeba o tym pamiętać.